0: ale i do Mateckiego. Poseł do zarzutów się nie przyznał do związków ze stowarzyszeniami. Już tak.
1: Współpracowałem, w pełni popieram i gdybym rzeczywiście ja był ministrem sprawiedliwości, to też bym takie kwoty dotacji im przyznał, ponieważ te działania były moim zdaniem słuszne i zasadne.
0: W poniedziałek Matecki dowodził, że nie był fikcyjnie zatrudniony w Lasach Państwowych. To jeden z zarzutów. Swoje wystąpienie ma kontynuować w środę. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Zabójca teścia ze Świętokrzyskiego w rękach policji. Mundurowi zatrzymali wczoraj mężczyznę, który w Mierzawie zaatakował nożem swojego teścia i ranił teściową. 80-latek zmarł w wyniku obrażeń. Poszukiwania sprawcy trwały od piątku. Wczoraj odnaleziono go niedaleko miejsca zamieszkania. Informował komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
3: Przyznał się też do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
2: Jak wynika z ustaleń policji, powodem zbrodni były rodzinne nieporozumienia. Nożownik to były funkcjonariusz ze służby w policji, odszedł 3 lata temu.
4: To są aktualności jedynki.
2: Bronili szpitala i zwolnionego dyrektora placówki. Ulicami Mławy wczoraj przeszedł marsz. Ruszyło też zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu. Władze regionu nie wywiązały się z obowiązków wobec jedynego szpitala w Mławie, mówił jeden z organizatorów marszu.
5: Rada Powiatu nie wywiązała się. Był bardzo trudny dialog. Widzieliśmy, że brak jest po prostu współpracy i chęci do pomagania szpitalowi.
2: Zwolniony dyrektor szpitala informował podczas sesji Rady Powiatu przed kilkoma tygodniami, że jedyna placówka w całym powiecie mławskim jest w krytycznym stanie finansowym. Uroczysta gala w Sopocie zakończyła 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. W tym roku o Grand Prix i liczne nagrody rywalizowało 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych.
6: Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry otrzymało słuchowisko Potop, Salci, Hałas. To poruszająca opowieść o mikrokońcu świata. Za nagrodę podziękowała reżyserka Magdalena Małecka-Wipich.
7: Kocham Teatr Polskiego Radia. Nieustanę w poszukiwaniu ciekawych tekstów.
6: 3 nagrody otrzymali twórcy słuchowiska O człowieku, co wlazł do morza i chyba nie wylezie. Reżyser Jarosław Tumidajski.
8: To najważniejszy jest temat.
6: Aktorka Ewa Konstancja-Bułchak.
9: To była świetna praca.
6: I za realizację akustyczną Andrzej Brzoska. Jurorzy docenili także twórców słuchowiska Na południe, autora Krzysztofa Bizio i aktora Mariusza Bonaszewskiego.
10: To było wzruszające, bo to taki mężczyzna, który nagle opowiada o tym, że to nie tak miało być wszystko.
6: Nagrodę publiczności otrzymało słuchowisko Himalaje, inspirowane biografią Jerzego Kukuczki. Z Sopotu Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: Wśród produkcji telewizyjnych zwyciężył spektakl Ruda Wawrzyńca Kostrzewskiego i Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Przed nami kolejny ciepły i przeważnie pogodny dzień. Więcej chmur tylko na południowym wschodzie Polski. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum i do 28 na Lubelszczyźnie. Chłodniej tylko do 18 stopni nad samym morzem.
11: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
12: Marek Klapa, dzień dobry.
11: Saldo, magazyn gospodarczy.
12: Gościem naszego programu jest dzisiaj pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: To zacznijmy od świeżych danych, które dzisiaj poznaliśmy. Sprzedaż detaliczna w górę o 3%, chociaż rynek spodziewał się nieco lepszego odczytu. To jest generalnie ciekawa sytuacja, bo w ostatnim czasie zazwyczaj te dane zaskakiwały nas na plus. Teraz jest delikatnie in minus, ale jak słyszeliśmy przed chwilą panią ekonomistkę z PKO Banku Polskiego, te dane mimo wszystko należy określić jako dobre. A jak pan je odczytuje?
13: Ja również uważam, że są to dobre dane. No jednak sytuacja w Europie jest sytuacją nie najlepszą. No Europa odstaje pod względem gospodarczym, ekonomicznym od tych wiodących gospodarczych.

gospodarek amerykańskiej i europejskiej. A ponieważ jesteśmy rynkiem bardzo silnie powiązany z gospodarką europejską, jesteśmy jego częścią, ale taką prawdziwą częścią, to znaczy dokonujemy tej wymiany handlowej w jedną i w drugą stronę, no to odczuwamy tego też skutki i to widać. Jeśli chodzi o nasze wydatki, no to cóż, każdy nasz słuchacz może teraz sobie zadać pytanie, dlaczego wydał trochę mniej niż oczekiwali niektórzy ekonomiści. I pewnie odpowiedź jest następująca. Statystycznie my zarabiamy trochę mniej, ta dynamika płac wyhamowała. Paradoksalnie to dobrze, bo to są naczynia połączone. Znaczy ja nikomu nie żałuję wyższych wynagrodzeń, ale wyższe niekontrolowane wynagrodzenia wpływają też na inflację. Inflacja, no to są wyższe stopy procentowe albo ryzyko podwyżki stóp procentowych. No jeśli mamy ryzyko podwyżki stóp procentowych albo już samą podwyżkę, no to płacimy więcej za odsetki od kredytów, więc znowu i tak dostajemy po kieszeni i tak. Więc w gospodarce muszą wszystkie elementy być zrównoważone. Więc jeżeli już opanowaliśmy tę inflację i już nie martwimy się tym, że wzrosną nam raty kredytów, a to już jest duża wartość, no to spójrzmy, co na to wpływa. No na to wpływają między innymi wynagrodzenia, które nie rosną aż tak dynamicznie, ale też myślę, że warto podkreślić, bo wielu naszych słuchaczy no, gdzieś wspomina te poprzednie lata, gdzie te podwyżki były nominalne znacznie wyższe. Mówiło się o takiej bardzo dużej dynamice, ale to z kolei martwiło członków Rady Polityki Pieniężnej. Ale tamte dynamiczne, nominalne wzrosty wynikały w dużej mierze z bardzo wysokiej inflacji. Czym wyższa inflacja, no tym pracodawcy czy rząd poprzez płacę minimalną muszą te wynagrodzenia jakby zrekompensować ten wzrost inflacji. To jest taka samo napędzający się mechanizm. Wysoka inflacja, no to wysokie podwyżki. Wysokie podwyżki, wysoka inflacja. Wysoka inflacja, wysokie podwyżki. I w gruncie rzeczy realnie przestajemy być tak naprawdę zamożni, bo co zarobimy więcej, no to zjada nam inflacja. I tutaj dotykamy tego sedna. A mianowicie, bez względu na to, jak będziemy oceniać ten wzrost nominalny naszych wynagrodzeń, pewnie jako umiarkowany, ale i tak jest on powyżej inflacji. Mhm. Czyli może nie jesteśmy usatysfakcjonowani w pełni, statystycznie oczywiście, z tego wzrostu. On jest mniejszy, ale jest powyżej inflacji, czyli realnie krok po kroku idziemy do przodu. Krok po kroku mało. Polska jest gospodarką, która powinna rosnąć zdecydowanie szybciej. Ale jak powiedziałem już na wstępie, jesteśmy częścią europejskiej rodziny na dobre i na złe, również w ujęciu gospodarczym. Jeżeli gospodarka europejska no, ma się nie najlepiej, no to Polska trudno, żeby specjalnie odstawała, ale odstaje. To warto podkreślić. Polska gospodarka na tle gospodarki europejskiej odstaje na plus. I to też powinniśmy doceniać i krok po kroku robić swoje. Ale faktem jest, że mniej wydaliśmy niż sądzili ekonomiści. To jest o tyle też skomplikowane, że nasze wydatki, naszych wszystkich również radiosłuchaczy, czym więcej oni wydają, no to też to powoduje, że ktoś kupuje również nasze produkty, nasze usługi, tak? My sobie nawzajem sprzedajemy, od siebie kupujemy i to dobrze. Gospodarka dzięki temu się rozwija, więc biorąc pod uwagę to, że w ostatnich, no pewnie już ponad około 10 lat przynajmniej, siłą wzrostu polskiego produktu krajowego brutto, no to było właśnie konsumpcja, tak? To, że obywatele wydawali z różnych powodów. Były na przykład transfery i świadczenia społeczne, które nadal są utrzymane, to też trzeba podkreślić. Więc z tego punktu widzenia jakby dochód gospodarstwa domowego nie składa się tylko i wyłącznie z tych wynagrodzeń, ale również tych transferów. I pamiętajmy o tym i doceniajmy, tak? Ja mówię o tym, zawsze podkreślam jako ekonomista, nie jestem beneficjentem w żaden sposób tych transferów społecznych i typu 500 plus czy 800 plus obecnie, ale zawsze podkreślam, że to ma znaczenie. I suma tego, jakie są nasze dochody, później to wpływa na to, ile wydajemy. No i wydaliśmy trochę mniej. Ja patrzę ze spokojem, tak? Moje ambicje i myślę naszych słuchaczy też są wyższe, tak? Że powinniśmy mieć ten sprzedaż zdecydowanie wyższą, ale to jest taki ciekawy trend. No, na przestrzeni ostatnich lat

0: chyba po COVID-zie to się rozpoczęło. Polacy zaczęli więcej oszczędzać, a mniej tak wydawać pieniędzy. Statystycznie mówię, bo oczywiście wielu słuchaczy się zaraz będzie buntować, że oni nie oszczędzają, bo nie mają z czego. I to też jakby rozumiem, ale naprawdę nasze oszczędności urosły statystycznie. Niektórzy mówią źle, ponieważ powinniśmy inwestować, no ale jest jak jest, więc nasza zamożność też statystycznie rośnie, bo mniej wydajemy na konsumpcję. Po COVID-zie to było związane z tym, że nasze poczucie bezpieczeństwa wymagało tego, byśmy odbudowali nasze oszczędności, odbudowaliśmy je i poszliśmy trochę jeszcze dalej niż wcześniej, no bo w czasie COVID-u żyliśmy w okresie niepewności, to zostawiło niewątpliwie pewną wyraźną rysę na naszej psychice, że przychodzą takie okresy niepewności, że musimy się czuć bardziej bezpiecznie, choć trzeba też docenić rolę państwa w takich momentach. No i teraz wracając znowu do naszej konsumpcji, żeby daleko nie iść. Ta konsumpcja jest na dobrym poziomie. Myślę, że w kolejnych miesiącach będzie również na dobrym poziomie, choć należy podkreślić, że z uwagi właśnie na te stabilizujące procesy w gospodarce, czyli to, co dzieje się w Europie, czyli my specjalnie nie będziemy odstawać nawet na plus od tego, co dzieje się w Europie. Ten wzrost gospodarczy w Polsce będzie taki umiarkowany. No i co za tym idzie, umiarkowane będzie również wzrost naszych wynagrodzeń. I tym samym te wydatki nasze nie będą aż tak dynamiczne, może jak w poprzednich latach.
1: To jest też bardzo ciekawe, panie Adamie, jak spoglądam na jeden z wykresów w tym raporcie bieżącym, to jest wykres numer 3, który pozwala nam sprawdzić, co Polacy kupują najczęściej, albo czego kupują mniej, a czego kupują więcej. I teraz uwaga. Prawie 10% wzrost, paliwa stałe, ciekłe i gazowe. Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny 9%. Meble RTV AGD 4,5% i pozostałe, tutaj musimy zgadywać, około 10%. Ale co ciekawe, uwaga, żywność, napoje i wyroby tytoniowe spadek o niecałe 3% w tej chwili. Więc ja się tak zastanawiam, o te wyroby tytoniowe to dobrze, zdrowsi będziemy, ale żywność, napoje, tu spadek, o czym to świadczy?
0: Na pewno nie o ubóstwie, tak? To żebyśmy sobie powiedzieli wprost. Ja myślę, że wielu dietetyków, lekarzy powiedziałoby, że mało to jeszcze spadło, tak? A już na pewno organizacje, które zajmują się analizą, jak dużo żywności marnujemy, powiedziałoby jeszcze mało. Powinniśmy dokręcić sobie tę śrubę. Więc tutaj ja nie widzę powodów do niepokoju. Poza tym te dane, które przytoczył pan redaktor, one są bardzo, bardzo ciekawe. Ale to są dane miesięczne i zwróćmy uwagę, te dane miesięczne często w różnych okresach są zaburzone różnymi czynnikami, często takimi bardzo przewrotnymi. Początek wojny w Ukrainie, budowaliśmy zapasy w naszych mieszkaniach towarów, znaczy żywności. Każdy pewnie miał niezliczoną ilość makaronu u siebie. Ostatni okres to jest okres ten takiej niepewności związanej z cenami paliw, tym, co dzieje się na rynkach na Bliskim Wschodzie, wojną na Bliskim Wschodzie. Jesteśmy też wyedukowanym społeczeństwem, więc te paliwa to był taki temat bardzo drażliwy. No, tutaj też na antenie między innymi państwo też uspokajali, żebyśmy nie wpadali w panikę, tych paliw nie zabraknie. Ale oczywiście część osób ma jednak takie podejście bardzo zachowawcze i ruszyło po te zakupy, więc takie dane miesięczne w różnych miesiącach są często zaburzone, dlatego zawsze warto przyglądać się na dane kwartalne, które już jakby pokazują te zjawiska bardziej spokojne, w spokojnym, takim wyrównany sposób, czy dane półroczne, czy roczne. Oczywiście dane półroczne, no to jest bardzo długi okres, więc analizujemy. Te dane miesięczne, one są bardzo cenne, ale powinniśmy zawsze brać taką pewną poprawkę, tak? Nic wielkiego się nie dzieje. Czasami zachodzą zdarzenia w świecie realnej gospodarki, które powodują, że my jako konsumenci zachowujemy się w taki sposób bardzo ciekawy. Tak bym to określił i pozostawił. Bardzo ciekawy, niekonwencjonalny sposób, gdzie właśnie dużo tankujemy pod korek za każdym razem, a nie statystycznie, że jeden zatankuje drugie. Nie, tylko na przykład wszyscy już tankują do pełna, bo nie wiadomo, co będzie później. Plus niestandardowe zachowania związane na przykład z ceny paliw niżej, gdzie niektóre stacje dają bonifikaty na przykład.

0: w czasie weekendu. No tysiąc różnych dziwnych, jakby niestandardowych rzeczy, które zachodzą w gospodarce. Ale ja na to też patrzę spokojnie, bo jak te dane się obserwuje właśnie od początku roku, bo to już jest taki okres, gdzie możemy więcej tych wniosków wyciągnąć, one naprawdę pokazują, że polska gospodarka jest w dobrym stanie. Oczywiście nie na miarę naszych marzeń, na nasze aspiracje i marzenia są znacznie wyżej, ale jest w dobrym stanie i powinniśmy to doceniać.
1: To skoro już o paliwach wspomnieliśmy, to mamy też już informacje, za ile zatankujemy jutro, a i we wtorek liter benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,98, czyli piątka z przodu, 98 6,69, a diesla 6,11, a to oznacza, że benzyna 95 będzie droższa o 4 grosze, 98 droższa o 8 groszy, a diesel tańszy o 1 grosz. To w takim razie teraz chciałbym, żebyśmy sięgnęli troszeczkę dalej w kalendarzu, ale nie odbiegamy jakoś szczególnie daleko. W piątek poznaliśmy dane dotyczące produkcji przemysłowej, chociaż ja wolę dane o produkcji sprzedanej, bo to określenie więcej nam mówi. I tutaj mamy ciekawostkę. 4,1% w górę. To jest wynik naszej produkcji i to naprawdę wygląda nieźle, też w kontekście tych danych o sprzedaży detalicznej, bo to też pokazuje, że trochę eksportujemy, ale też trochę to już nie konsumenci, ale na przykład wojsko. Wydaje mi się, że ten safe już chyba widać. Czy widać?
0: Tak, no niewątpliwie tak. Pozytywna informacja z tych danych płynąca jest taka, że wartość wzrostu jest relatywnie wysoka, powyżej nawet oczekiwań wielu ekonomistów. Mhm. Drugi bardzo ważny element, no taki, który też daje dużo do myślenia, a mianowicie zmienia się trochę jakby struktura tych danych. To znaczy kiedyś polski przemysł napędzały przede wszystkim meble. No tu już parę lat temu to był ten okres. Niestety ten przemysł meblarski już no, coraz bardziej się kurczy w Polsce z uwagi na również problemy finansowe u naszych zachodnich partnerów biznesowych i to właśnie wyraźnie widać. Niewątpliwie też nie możemy już stawiać również na przemysł samochodowy, jak kiedyś jeszcze stawialiśmy, bo akurat w tych danych, te dane właśnie pokazują, że meble i przemysł samochodowy to nie są ci liderzy, pojawiają się nowi liderzy. I znowu, patrząc na to optymistycznie, to też pokazuje siłę polskiej gospodarki, elastyczność polskich przedsiębiorców, że nawet jeżeli nasi dawni liderzy przestają być tymi liderami, to polska gospodarka jest na tyle elastyczna, na tyle zróżnicowana, że jest w stanie wskazać kolejnych liderów i kolejne obszary są w stanie generować no, polski PKB. Bo jakby na to nie patrzeć, produkcja przemysłowa ma istotny wpływ na to, co dzieje się w polskiej gospodarce. To ile wydajemy, owszem, o czym wcześniej mówiliśmy, ale produkcja przemysłowa również. To, że się zmienia jakby struktura, też nie jest niczym złym. W wielu krajach to następuje. Trzeba się cieszyć z tego, co mamy. Wydatki zbrojeniowe mogą być tym takim koniem pociągowym. Również wydatki inwestycyjne związane z KPO, który ten program no gdzieś tam zbliża się jego wygaszanie, więc w naturalny sposób, tak jak w każdym innym kraju, następuje przyspieszenie i większość tych wydatków się zaczyna pojawiać na rynku. To też cieszy zawsze polskich przedsiębiorców, tych dużych i tych małych, bo nawet ci najmniejsi przedsiębiorcy, którzy są gdzieś tam na końcu w tym łańcuchu, no to są jednak często dostawcami, poddostawcami i nawet bo polska gospodarka taka jest. No większość polskich przedsiębiorców są drobni przedsiębiorcy. Dlatego mówię o tych poddostawcach, bo to nie jest żadna ujma, tak? Wszystkie podmioty mają swoje znaczenie, duże znaczenie w polskiej gospodarce, te duże i te mniejsze. Więc te wydatki, czy na inwestycje w infrastrukturę, które się na pewno jeszcze bardziej zintensyfikują w drugiej połowie roku bieżącego, oraz związane z KPO, one wpłyną na sytuację gospodarczą i być może pozwolą też tym segmentom, które chwilowo nie domagają, typu właśnie motoryzacja czy przemysł meblarski, przeczekać ten okres i być może no, trochę jak Feniks popiołów, zwłaszcza ten przemysł meblarski może znowu stanie na nogi. Ale podkreślam, no, z informacji, które posiadam, jeśli mówimy o tym przemyśle meblarskim, naprawdę był bardzo rozwinięty. No to w dużej mierze to wynika właśnie ze zmniejszonego popytu w Europie Zachodniej. To notują duże sieci, nawet te największe sieci, nawet ta największa sieć, która jest w Polsce, To również ona ma sieć rozbudowaną.

0: panu w Europie Zachodniej i następuje takie przeskalowanie. To znaczy jednak konsument europejski jest nieco uboższy niż wcześniej sądzono. Nie ma co do tego wątpliwości. Konsument europejski jest uboższy. Dlaczego? Bo na przykład sprzedaje mniej samochodów w Europie Zachodniej. Jeśli sprzedaje mniej samochodów w Europie Zachodniej, to również mniej komponentów z Polski potrzebuje, ale również sam osiąga, ma mniejsze marże i pracownicy nie mają takich dochodów. To oczywiście jest przykład, bo przemysł europejski nie opiera się wyłącznie na samochodach i też z przemysłem europejskim nie jest aż tak źle, ale faktem jest, iż tutaj no, trzeba liczyć na to, że jednak decydenci w Europie zaczną więcej robić na rzecz polskiego, europejskiego, no i też polskiego przemysłu, bo ten przemysł jednak jest podstawą. Zresztą to bardzo ładnie w Chinach widać, gdzie Chiny skupiają się przede wszystkim na rozwoju przemysłu, tak? A to właśnie jest bardzo ciekawy wątek. Czyli jakby też nie wychodzą z założenia, przynajmniej wcześniej tak było, że muszą robić od razu jakieś bardzo nadzwyczajne, skomplikowane urządzenia według własnej myśli. Mogą skupić się na składaniu, później dokonać krok do przodu, wykonać i robić trochę bardziej zaawansowane rzeczy. Krok po kroku budują ten swój przemysł i to moim zdaniem jest naprawdę podejście godne naśladowania. To znaczy odrzucić od razu tę aspirację, że my musimy od razu robić, nie wiem, od zera telefony komórkowe, smartfony, ale na przykład mądrze już podejść krok po kroku ze zwykłego składania do dokładania swojego know-how i to jest, myślę, to jest ścieżka na najbliższe lata dla Polski, dla Unii Europejskiej, żeby trochę z pokorą jednak wrócić do tego przemysłu z niższymi cenami oczywiście energii.
1: I oczywiście patrzymy na te wszystkie rzeczy, które mają wpływ zarówno na światową, europejską, jak i polską gospodarkę. Liczymy na to, że wojna na Bliskim Wschodzie w końcu definitywnie się zakończy. To dla nas wszystkich jest bardzo ważne. Ropa naftowa. Na razie nam się tutaj cena ustabilizowała poniżej $80 za baryłkę. W tej chwili, jeżeli chodzi o ropę Brent, ropa WTI jeszcze niżej. To dobry moment, tym bardziej, że żegnamy się powoli z programem CPN.
0: No i dobrze. Już znowu słuchacze pewnie są trochę zdenerwowani, jak to powiedziałem. Dobrze, bo program CPN no to jest wsparcie ze strony państwa. Państwo to my, to jest nasz budżet, zawsze to powtarzam. Więc te wahania, nawet o których pan redaktor parę minut wcześniej wspominał tych cen, że nawet delikatnie wzrosły, ale pamiętajmy, że ten program jest będzie powoli wygaszany. Najpierw już akcyzy, bez akcyzy, później bez VAT-u. I słusznie, no, państwo polskie musi mieć zapewnione wpływy do budżetu po to choćby, by wypłacać świadczenia, po to, by mieć środki na ochronę zdrowia, po to, by mieć, no bo ochrona zdrowia mimo składek i tak musi być dofinansowana z budżetu, mieć środki na obronność. My tych środków jakby potrzebujemy, ale przede wszystkim gospodarka potrzebuje stabilności. Ceny paliw naprawdę wywołują dużą nerwowość na światowych rynkach. I nie tylko rynkach paliw, ale w ogóle. No takim najbardziej symptomatycznym przykładem, który ostatnio podkreślam, no jest na przykład podwyżka stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny. No, Europejski Bank Centralny powiedział niejako, że niepewność związana z konfliktem na Bliskim Wschodzie wywindowała ceny, to z kolei wpłynie na inflację, procesy inflacyjne i tym samym musi podwyższyć stopy procentowe. Zresztą o tym samym się mówi, że szereg działań prezydenta Donalda Trumpa też może spowodować ewentualnie podwyżkę stóp w Stanach Zjednoczonych, a to nigdy nie jest dobre dla przedsiębiorców, ponieważ wtedy zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy płacą wyższe odsetki za kapitał, który pozyskują w postaci kredytów i pożyczek. Tak? A jeżeli muszą płacić więcej, no to znaczy, że środków do dyspozycji mają znacznie mniej, więc ten konflikt na Bliskim Wschodzie naprawdę rozlał się na cały świat w postaci tych procesów inflacyjnych i niepewności. Jak nastąpi jego wygaszenie, to z punktu widzenia gospodarek w ogóle światowych, każdej gospodarki nastąpi wyraźne uspokojenie, zresztą już teraz to uspokojenie nastroju widać, takie to szaleństwo, które widzieliśmy i które również się przeniosło w Polsce, choćby nawet na rynek obligacji. Z punktu widzenia finansów, tak, może przeciętny jakby nasz słuchacz tego nie odczuwa, ale rentowność polskich obligacji zbliżyła się swego czasu do 6%, bardzo wysoko, 10-letnich obligacji. Obecnie jest tam 5% trochę plus. Natomiast no, to jest koszt, który płacimy za tę niepewność, bo jednak polska gospodarka jest powiązana z rynkami. Więc po obligacjach, bo chyba po obligacjach lepiej widać, waluty i obligacje to są takie

0: za dług, który pozyskuje, a mniej, jeśli płaci mniej za dług, no to jest nasz dług i to jest ten dług, który jest pozyskiwany między innymi na to, by stabilizować ceny paliw. Tak więc to są naprawdę naczynia połączone. Zawsze podkreślam, budżet to nie jest budżet rządu. Rząd jest tylko, zajmuje się zarządzaniem bieżącym tymi środkami, ale tak naprawdę budżet jest naszym budżetem wszystkich obywateli.
1: A gdyby nie program CPN, podejrzewam, że sprzedaż detaliczna, biorąc pod uwagę, jak silny jest ten komponent paliw, też byłaby niższa.
0: Zdecydowanie tak. Byłaby niższa sprzedaż, ale również były nastroje, byłyby znacznie gorsze wśród przedsiębiorców i obywateli.
1: Pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Do usłyszenia. Marek Klapa.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: W naszym studiu pani Maria Wachowicz, Fundacja Avalon. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A będziemy rozmawiać o asystencji osobistej. To nie jest nowy temat. Właściwie o tym temacie, z tym tematem mierzymy się już od wielu, wielu, wielu lat. I wiele wskazywało na to, że być może będziemy już bardzo, bardzo szybko zmierzać do szczęśliwego finału, ale okazuje się, że nie. Przypomnijmy, że sam projekt jest jedną ze składowych KPO, co powinno przynajmniej w teorii oznaczać, że już niedługo ten projekt powinien być gotowy i przegłosowany. Ale z tego co wiem, on w tej chwili powrócił do podkomisji, czyli niejako jego droga zaczyna się od nowa, jeżeli chodzi o Sejm?
4: Mam nadzieję, że nie od nowa, bo już jesteśmy po pierwszym czytaniu, więc za tym etapem już jesteśmy. Ale rzeczywiście teraz specjalna podkomisja znowu będzie musiała rozpatrzyć całą ustawę, czyli 125 artykułów i wprowadzić wszystkie poprawki, które zostały zgłoszone, przyjrzeć się nim i zdecydować, czy rzeczywiście je wpisać do ustawy. Na szczęście nie cofamy się o te pół roku, bo to, co zostało już zrobione w ustawie, to pozostanie, tylko przypatrujemy się nowym rozwiązaniom, które mogą być, ale jest to trochę niepokojące ze względu właśnie na ten czas. Wiemy, że ustawa o asystencji musi być bardzo jakościową ustawą, która zapewni realne wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Jednak mamy tutaj poczucie, że pół roku pracy specjalnej podkomisji mało zmieniło w tym zakresie, skoro jeszcze raz ona musi tam wrócić.
3: A co sprawiło, że ten projekt powrócił do podkomisji?
4: Zostało zgłoszonych bardzo dużo poprawek do ustawy, która przeszła przez podkomisję i wylądowała w komisji. I dlatego posłowie stwierdzili, że trzeba ją cofnąć jeszcze raz i jeszcze raz się nią zająć, przypatrzeć się dokładnie artykułom, które gdzieś może budzą jakieś kontrowersje, bo jest kilka spornych kwestii, które też strona społeczna bardzo mocno nakreśla, że są dla nich ważne, dla osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich. Dlatego myślę, że bardzo jest ważne w tym wszystkim wysłuchać głosu osób z niepełnosprawnościami, bo to tak naprawdę one będą korzystały z asystencji osobistej, wysłuchać głosu ich bliskich, bo to oni mają największe doświadczenie, jeśli chodzi o zajmowanie się, troskę o osoby z niepełnosprawnościami. I mamy nadzieję, że nasz głos będzie słyszalny. I bardzo dziękujemy za zaproszenie tutaj dzisiaj, bo to też jest jakiś znak tego.
3: To w takim razie jeszcze jedno uzupełnienie, bo oczywiście mówimy o asystencji osobistej no jako sprawie oczywistej, ponieważ już ten temat jest z nami od wielu, wielu lat, ale może przypomnijmy, o co tak naprawdę chodzi.
4: Asystent osobisty to jest taka osoba, która wspiera osobę z niepełnosprawnością w takim niezależnym życiu, wspiera ją w czynnościach samoobsługowych, w uczestnictwie w życiu zawodowym, kulturalnym, nie wiem, w dojazdach do szkoły, pracy i tak dalej. Po prostu ją wspiera, ale nie wyręcza jej. To znaczy nie podejmuje za nią decyzji, więc jest to relacja oparta na bardzo dużym zaufaniu. Obecnie to wygląda tak, że niektóre samorządy realizują asystencję z projektów, a wiadomo, projekty w którymś momencie się kończą, na przykład przykładowa asystencja osobista trwa od marca do listopada, a później jest dziura, którą osoba z niepełnosprawnością musi sobie wypełnić na własny koszt, a tak naprawdę w tych na przykład miesiącach zimowych, to osoby z niepełnosprawnościami potrzebują największego wsparcia, więc rzeczywiście jest to trudne, bo w tej chwili asystencja osobista nie jest uregulowana w żaden sposób i nie jest procesem ciągłym.

0: a takiej potrzeba, żeby rzeczywiście była też realizowaniem konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 roku, więc to już dużo lat, kiedy myślimy o prawach osób z niepełnosprawnościami, ale pytanie pozostaje, czy rzeczywiście, że rzetelnie je wspieramy.
1: To co jest w takim razie w tych licznych poprawkach, które sprawiły, że w tej chwili ten projekt powrócił do podkomisji?
0: My w Fundacji Avalon zauważamy kilka takich rzeczy, które gdzieś budzą nasze wątpliwości. Myślę, że jedną z takich kwestii było określenie tego, na jakich zasadach ma być zatrudniony asystent osobisty, czy ma być to jakiś kontrakt, czy ma to być umowa o pracę, jak w ogóle ma ta forma zatrudnienia wyglądać, żeby wszystkie interesy wszystkich trzech stron, czyli asystenta, osoby z niepełnosprawnością i podmiotu realizującego, były uwzględnione w tej formie zatrudnienia. Myślę też, że duży sprzeciw osób z niepełnosprawnościami budzi niemożliwość przenoszenia godzin z miesiąca na miesiąc, ponieważ gdyby taka możliwość była, no to wiadomo, życie wygląda różnie i można by było sobie na przykład zgromadzić te godziny i pojechać z takim asystentem na turnus rehabilitacyjny albo po prostu gdzieś wyjechać samodzielnie, niezależnie. I też myślę, że ważną rzeczą w kontekście w ogóle otwierania tego zawodu na nowych pracowników jest jasny zapis w ustawie, że wynagrodzenia będą waloryzowane. Bo w tej chwili tego nie ma. W tej chwili jest tam stawka, która na ten moment może wydawać się atrakcyjna, ale za kilka lat będzie pewnie bliska najniższej krajowej, co znacznie moim zdaniem nie zachęci nowych asystentów osobistych do pracy. A wydaje mi się, że musimy ten, skoro chcemy otworzyć nowy zawód i otworzyć nowe miejsca pracy, to musimy ludzi zachęcić dobrymi i godnymi warunkami. Dlatego też, że ta praca jest oparta na bardzo dużej ilości zaufania między właśnie osobą z niepełnosprawnością a asystentem. I tu musi być dobra współpraca, bo to nie chodzi o takie zaufanie publiczne, tylko najważniejsza jest właśnie ta więź między asystentem a osobą z niepełnosprawnością. Więc to jest kolejne pytanie, czy osoba z niepełnosprawnością będzie mogła wybierać sama też asystenta. To dużo jest takich pytań, na które potrzebujemy odpowiedzi.
1: No, ale to są bardzo ważne pytania. Bardzo tak, istotne z punktu widzenia samych zainteresowanych.
0: Tak, to są bardzo, bardzo ważne pytania i my też ze stroną społeczną od samego początku zgłaszaliśmy i wysyłaliśmy te poprawki, które gdzieś te najważniejsze elementy zbierały i byliśmy przygotowani zawsze do merytorycznej dyskusji. Natomiast czekamy teraz na 30 czerwca, wtedy znowu zbierze się podkomisja, bo cofamy się z ustawą tam i mamy nadzieję, że tym razem pójdzie to szybciej niż 13 posiedzeń.
1: No dobrze, ale pójdzie to na tyle szybko, żeby rzeczywiście można było tę ustawę skierować do Senatu, przegłosować, a potem skierować do prezydenta tak, aby prezydent mógł ją podpisać do końca sierpnia, bo dosłownie 2-3 dni temu mówiła o takim scenariuszu wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Katarzyna Nowakowska. Ona powiedziała tak, projekt ustawy o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami został ponownie skierowany do pracy w podkomisji. Zobowiązaliśmy się, że do końca sierpnia podpisze ją prezydent. Chcielibyśmy, by ten harmonogram został zrealizowany. To jest jeszcze realne? To jest możliwe?
0: To jest trudne bardzo pytanie, bo mamy końcówkę czerwca, a wiadomo, że w sierpniu jest przerwa wakacyjna dla Sejmu i nie wiem, czy w czasie tej przerwy będzie podkomisja pracować. Myślę, że nie, więc jest naprawdę bardzo mało czasu, żeby te wszystkie ważne kwestie poruszyć i ja jako przedstawicielka Fundacji Avalon, ale też siostra brata z niepełnosprawnością, bo to myślę też jest ważne, no mam nadzieję, że tak się stanie, bo dzięki KPO będziemy mieli fundusze na asystencję, która może realnie wspierać osoby z niepełnosprawnościami, ale nie byłabym tak optymistycznie nastawiona.
1: No bo chcę jeszcze o tym wspomnieć, bo to nie jest tylko kwestia, przepraszam za słowo tylko, to nie jest kwestia dotycząca tylko osób niepełnosprawnych, tego kiedy te przepisy wejdą w życie i będzie można zacząć je po prostu stosować i realizować. To jest również kwestia KPO i stojących za tym pieniędzy, dostępu
0: to
1: do
0: prawda.
1: Tych pieniędzy.
0: Ale też myślę, że oprócz tych pieniędzy trzeba zauważyć to, że owszem, asystencja osobista jest kosztem, ale też jest inwestycją w całe społeczeństwo, bo dzięki temu otwieramy nowe miejsca pracy.

0: ludzie będą mogli się rozwijać. Rodzice bądź opiekunowie, którzy często nie mieli innej możliwości i po prostu wspierali osoby z niepełnosprawnościami, oni będą mogli wrócić na rynek pracy. Osoby z niepełnosprawnościami będą też mogły w jakimś stopniu przy pomocy asystenta pracować, więc to wszystko będzie nam napędzało tą gospodarkę. I rzeczywiście to niesie też korzyści dużo w kontekście takich relacji właśnie rodzinnych, bo często rodziny osób z niepełnosprawnościami są przeciążone, nie mają wielu możliwości wsparcia, a dzięki temu dajemy sobie nawzajem taki oddech i przywracamy osobom z niepełnosprawnościami większą samodzielność i niezależność. Więc to jest kwestia tak naprawdę, która dotyczy większości społeczeństwa, bo jest bardzo dużo powiązań, a przypomnę, że osoby z niepełnosprawnościami to jest mniej więcej 5 milionów osób w Polsce, gdzie niektórzy, tak się szacuje, niektórzy na przykład nie posiadają orzeczenia, więc rzeczywiście tych ludzi, którzy czekają na asystencję, jest bardzo dużo.
1: No mówi się o liczbie około 100 tysięcy osób.
0: Tak, że 100
1: tysięcy. Bezpośrednio zainteresowanych tym rozwiązaniem.
0: Osobistą. Więc to pokazuje skalę. No 100 tysięcy osób samych, osób z niepełnosprawnościami, plus doliczyć całe rodziny, bliskich, opiekunów i tak dalej. Więc myślę, że z tego wyjdzie bardzo pokaźna liczba ludzi, którzy zyskają na asystencji osobistej.
1: No to ja bym zapytał inaczej, albo inaczej to skomentował. Z tego wyjdzie całkiem pokaźna liczba potencjalnych wyborców.
0: No to też prawda.
1: Myśli pani, że to może mieć znaczenie? No, zaczęliśmy odliczanie do wyborów parlamentarnych. No i zastanawiam się, na ile ten temat rzeczywiście może być tematem, który w jakiś sposób może być wykorzystywany, albo inaczej. Może dzięki wyborom parlamentarnym zacznie być trochę poważniej traktowany.
0: Czytałam głosy samorzeczników, osób z niepełnosprawnościami na ten temat, którzy pytają się, że wybory są za rok. I co nam obiecacie wtedy? Czy obiecacie nam znowu asystencję osobistą i pułapkę, zniesienie pułapki rentowej? Bo to są takie dwa też palące tematy, które myślę trzeba uregulować. I oni się pytają, że mają już dość takich pustych obietnic, bo sobie myślę tak, że ten czwartek trochę mógł wiele osób z niepełnosprawnościami bardzo zdenerwować i tak sfrustrować w kontekście tego, że ile jeszcze można czekać na realizację tych podstawowych praw.
1: A to jeżeli pani pozwoli, to jeszcze jedno pytanie. Być może ono powinno się pojawić na samym początku naszej rozmowy. Czy to jest dobrze przygotowany i przemyślany projekt?
0: Budzi wiele wątpliwości i kontrowersji, dlatego tych poprawek jest tak dużo. Dużo też poprawek zgłaszało Biuro Legislacyjne Sejmu, więc...
1: Przepraszam, bo myślę o tym, że nawet w dobrym projekcie może się pojawić wiele poprawek i wiele uzupełnień, ale może być też tak, że tych wiele poprawek i wiele uzupełnień wynika z tego, że ten projekt ma po prostu wielkie dziury. I teraz pytanie, która wersja jest bliższa prawdy? Rozumiem, że ta druga.
0: Proszę też pamiętać, że tam w trakcie posiedzeń podkomisji i też komisji rozpatruje się trzy projekty, bo rozpatruje się rządowy, prezydencki i poselski, więc wydaje mi się, że próbujemy coś z tych trzech. Wiadomo, że wiodącym jest projekt rządowy, ale że próbujemy coś ulepić z tych wszystkich trzech projektów.
1: To jeszcze jedno pytanie. Ja wiem, że teraz już odchodzimy od takich problemów dotyczących osób niepełnosprawnych, tej asystencji osobistej. Wchodzimy w taką absolutnie czystą polską politykę, to co się dzieje na bieżąco. Ale skoro mamy trzy konkurencyjne projekty, możemy tak powiedzieć? No bo jeżeli są zgłoszone trzy odrębne, no to one, jakby ich nie nazywać, są projektami konkurencyjnymi. Nie ma ryzyka, że na końcu okaże się, że nie będzie większości, nie będzie podpisu prezydenta. Jest takie ryzyko? Rozpatrujecie państwo takie ryzyko?
0: Mam nadzieję, ja mam nadzieję nie rozpatrywać, bo mam nadzieję, że wszyscy ludzie, którzy gdzieś spotkali osoby z niepełnosprawnością, też posłowie i posłanki, będą wiedzieli, że to jest sprawa, która często określa być albo nie być dla niektórych osób w tym świecie, w tym społeczeństwie, bo często osoby z niepełnosprawnościami są wykluczane przez społeczeństwo, przez brak dostępu do takiego życia społecznego, przez brak dostosowań architektonicznych, brak pomocy i tak dalej, więc nie chciałabym rozpatrywać takiego scenariusza i mam nadzieję, że będziemy wiedzieć, jak bardzo ta ustawa o asystencji osobistej może zmienić życie osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich.
1: No bo ja nie ukrywam, że patrząc na to, jakie były koleje losu, przynajmniej jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, to może zdumiewać, bo w połowie maja ten projekt,

0: Po prawie pół roku wrócił z prac podkomisji do dalszego procedowania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. To była połowa maja. W podkomisji był przez pół roku. Podkomisja rozpatrywała projekt artykuł po artykule, być może stąd tak długi czas, jaki był potrzebny na pracę i na ostateczną decyzję, czy też ostateczną opinię, jaką wydała podkomisja. Projekt wrócił do komisji, tam miał być rozpatrywany, ale część poprawek jednej z członkiń komisji zostało wycofanych. W to miejsce pojawiły się nowe poprawki. Zgłoszono zupełnie nowy pakiet tych poprawek, których wcześniej z kolei podkomisja jeszcze nie miała szansy rozpatrzyć, no bo po prostu fizycznie ich nie było. No i pojawił się wniosek o właśnie zawrócenie tegoż to projektu do podkomisji. I co ciekawe, członkowie komisji jednogłośnie zagłosowali za ponownym skierowaniem tego projektu do podkomisji.
1: Dokładnie tak. A cała komisja trwała jakieś 10 minut. Mhm.
0: No i teraz zastanawiam się, czy traktować to jako pozytyw, czy jako raczej powód do niepokoju. No bo jeżeli cała komisja głosuje wspólnie, jednogłośnie za tym, żeby ten projekt wrócił do podkomisji, no to można uznać, że to wszystko dzieje się no, ponad podziałami politycznymi. Z drugiej strony, jeżeli wszyscy członkowie komisji są przekonani, że ten projekt powinien wrócić, no to być może rzeczywiście coś jest nie tak.
1: Może rzeczywiście coś jest nie tak. Myślę, że ilość poprawek, która została zgłoszona na tej komisji już pokazuje, że trzeba nad tym projektem jeszcze popracować, ale niepokojący jest tu czas rzeczywiście, bo tak jak mówię, jest koniec czerwca, a pracę zawracamy znów do podkomisji i całe rozpatrywanie ustawy zaczyna się od początku, więc to jest niepokojące. Mam nadzieję tylko, że to dlatego, żeby ta ustawa rzeczywiście dawała realne wsparcie osób z niepełnosprawnościami i że jej kształt będzie też wsłuchaniem się w stronę społeczną i osoby z niepełnosprawnościami, bo to tak naprawdę i organizacje pozarządowe, i osoby z niepełnosprawnościami będą mieli najwięcej do powiedzenia, jeśli chodzi o realizację asystencji osobistej.
0: To na jakie zmiany najbardziej oczekujecie? Jakie zmiany, które są, bo oczywiście, skoro jest tyle punktów, i tak wiele kwestii, które możemy odnaleźć w tej ustawie, w tym projekcie, no to o wszystkich nie sposób powiedzieć, ale z waszego punktu widzenia te najbardziej istotne, najbardziej oczekiwane.
1: Myślę, że tak. Przede wszystkim swoboda wyboru asystenta.
0: To, o czym pani wspominała.
1: Tak. Mhm. Zapisanie waloryzacji wynagrodzeń. Trochę szersze określenie, kim może być asystent osobisty w kontekście tego, że w tej chwili mamy bardzo w ustawie zapisanych bardzo dużo wymagań.
0: Różnych. Na zbyt dużo?
1: Zbyt dużo, bo moim zdaniem przede wszystkim osoba, która ma pełnić funkcję asystenta, powinna być oczywiście przeszkolona specjalnie i to najlepiej przez osobę, którą będzie obsługiwać, bo to myślę jest największa korzyść wtedy, ale powinna się przede wszystkim cechować empatią i otwartością na drugiego człowieka, a myślę, że kierunkowe wykształcenie jest już drugorzędną sprawą, więc taki szerszy wachlarz możliwości zostania asystentem osobistym, możliwość właśnie przenoszenia z godzin z miesiąca na miesiąc i też walczyliśmy bardzo, bo w obecnym kształcie ustawa zakładała, że osoby mogą skorzystać z asystencji osobistej, jeżeli, bo tam jest taka skala określająca punkty przy komisji dotyczącej świadczenia wspierającego i to jest ta sama punktacja i przy ustawie o asystencji osobistej ustalono, że osoby mogą skorzystać, jeżeli mają 80 punktów, to jest bardzo wysoki próg. My staraliśmy się znieść go do 70, mamy nadzieję, że to się uda. Bo wtedy zamykamy możliwość wielu osobom z niepełnosprawnościami w ogóle skorzystania z asystencji osobistej.
0: I tu musimy się zatrzymać i mam nadzieję, że w innych okolicznościach będziemy mogli do tego tematu powrócić, kiedy już będziemy omawiać przegłosowany projekt. Maria Wachowicz, Fundacja Avalon. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A już teraz spojrzymy na polską kolej, choć nie tylko, będą też inne tematy, ale właśnie od polskiej kolei zaczynamy. No i na początek pytanie, czy czeka nas rewolucja, nas, to znaczy pasażerów. Adrian Furgalski, prezes Zarządu Doradców Gospodarczych TOR. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Chciałbym właśnie zacząć od informacji, która pojawiła się kilka temu. Rozpoczęły się przygotowania.

0: do przetargów, które mają otworzyć rynek międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów kolejowych na prywatną konkurencję, oczywiście konkurencję wobec PKP. No i pytanie brzmi, czy rzeczywiście możemy się spodziewać, możemy liczyć na pewnego rodzaju rewolucję, na której, tak zakładam, pasażerowie mogliby skorzystać, no bo przecież całkiem niedawno na polskich torach taka próba była podejmowana. Była to próba dosyć chyba ambitna, przynajmniej jeżeli świadczy o ten start czeskiej prywatnej linii kolejowej. Było dużo artykułów, były zachwyty dziennikarzy, były bardzo, bardzo obiecujące, ambitne plany. No i dosyć szybko się to wszystko skończyło.
1: No, czy czeka? Nie jestem do końca przekonany, bo tutaj o RegioJet czy o Leo Express, które nadal w Polsce jest, czy o innych firmach, które myślą o tym, żeby wejść na nasz rynek. One co prawda niektóre wybiegały po 2030 rok, ale teraz mamy do czynienia z konkurencją na liniach komercyjnych, czyli takich, do których państwo nie dopłaca. No i tutaj albo ktoś sobie dobrze pokalkuluje i wygra na tym finansowo, albo będzie miał straty. RegioJet raczej, nie chcę mówić na pewno, bo tego nie wiem na 100%, ale powiedzmy na 99% te straty miało i myślę, że to też przyczyniło się do dosyć takiego szybkiego wyjścia, zaskakującego, bo tuż przed takim sezonem, czyli każdy miesiąc to są właściwie żniwa, no ale miesiące wakacyjne szczególne. Natomiast tu to przygotowanie do wielkiego przetargu, jeszcze nie wiemy jak wielkiego, czy to będzie tak jak dzisiaj cały kraj, bo dzisiaj tę usługę realizuje Intercity. Jak popatrzymy na pasażerów, to mniej więcej 10% tych pasażerów to jest komercja. Natomiast w dużym skrócie Pendolino, czyli ta najwyższa forma pociągów, do których państwo nie dopłaca, natomiast 90% to są te, gdzie państwo dopłaca do biletów, żeby one były tańsze, nie wiem, z Lublina, strzelam, tak, do Katowic. I to jest bardzo duży rynek. Pytanie, czy ministerstwo będzie chciało cały ten tort wystawić do przetargu, no to wtedy na pewno bardzo mocno rosną tutaj szanse obecnego wykonawcy, czyli Intercity, czy będzie chciało to podzielić, nie wiem, na linię, może częściowo na linię, częściowo na województwa, czy na regiony. Zobaczymy, no, ale zgodnie z przepisami europejskimi już takie, tak powiem, z ręki przekazywanie, wolnej ręki przekazywanie komuś przez państwo tego typu przewozów ma się zakończyć, więc do tego przetargu trzeba się przygotować.
0: Jakie to może mieć konsekwencje? Czy rzeczywiście możemy zakładać? Bo no, gdy pojawiają się takie informacje, no to pierwsze skojarzenie, jakie nam przychodzi do głowy, skoro będzie konkurencja, to klienci, pasażerowie na tym zyskają.
1: No, jeżeli jest, no, chciałbym, bo tak zazwyczaj było w Europie. Ja byłem trochę średnio mocno, zależy czym dokładnie zawiedziony tym wejściem RegioJet, no bo po pierwsze wszedł fatalnie. 75% swoich kursów w grudniu ubiegłego roku mnie zrealizował. No potem zaczął mówić, że wszyscy go nie lubią, wszyscy są przeciwko niemu. No,
0: no
1: ale
0: tak,
1: to
0: że PKP im rzuca im kłody, przepraszam, podkłady kolejowe pod nogi i stąd te niepowodzenia.
1: No tak, tylko tą wielką halę myślę, że dobrze, że nie kupili, bo to jeszcze bardziej by popłynęli finansowo. Natomiast można sobie tymczasowe zaplecze w inny sposób zorganizować. Mamy tutaj całą masę niepaństwowych też przewoźników towarowych. Myślę, że można było się porozumieć, tylko to wszystko jakoś było tak na chybcika robione. Ale ja sobie wyobrażam konkurencję nie tak jak tutaj mieliśmy, że wycinano połączenie Intercity po to, żeby wstawić połączenia RegioJet. Albo, no okej, powiedzmy trasa z Krakowa, jechaliśmy w odstępach kilkuminutowych, PKP PLK twierdziło, tam mamy prace modernizacyjne, nie da się tego rozbić, no ale to nie powinno być tak, że 6 minut przed, 6 minut po przewoźniku, tylko te odstępy powinny być takie same, regularne, żeby nie wiem, nie było 30 co 40 minut, a nie pociąganie, że mamy dziurę godzinową, więc ta konkurencja, taka wolna amerykanka, wojna podjazdowa, jak kiedyś busiki podjeżdżały pod autobusy i jeszcze nie płacili za przystanki, to się skończyło też w wielu przypadkach upadłością PKS-u, więc nie tak sobie to wyobrażałem, więc tu mam

0: nadzieję, że każda konkurencja, i tak działa AliExpress, może nie tak rewolucyjnie, powoli, stopniowo, ma tabor, ma maszynistów, obsługę pociągu, więc zapowiada uruchomienie kolejnych połączeń. Więc takie dodawanie, poprawianie oferty, cenowo oczywiście, no bo to na to pasażerowie zwracają przede wszystkim uwagę. Więc tu, tak jak mówię, państwo dopłaca do biletów po to, żeby one nie było droższe. No i od wielu lat nie mieliśmy tutaj podwyżki. Ta za poprzedniego rządu podwyżka, no, zrobiła się w burzę, trzeba było ją cofnąć. Ale w takim przetargu zawsze też, bo takie pieniądze, to są wielkie pieniądze, ponad 2 miliardy złotych rocznie dopłacane. Ja mówię, one często rozleniwiają, że ktoś się nie chce o coś postarać, nie pilnuje kosztów. Więc to jest też takie dobre spojrzenie, jeżeli mamy oferty, no to patrzymy, o, tutaj dosyć duża różnica, no jeżeli ktoś nie na wariata składa taką ofertę, to nam pokazuje, czy na przykład nie przepłacamy za daną usługę, więc państwo może w końcu zweryfikować, bo dzisiaj nie ma z czym tego zweryfikować. Dostaje oczywiście informacje, tam energia atrakcyjna poszła w górę, dostęp do torów, no pensje idą w górę i tak dalej, ale rynek pokazuje właśnie, czy dana usługa jest prawidłowo ceniona, i to też jest dla rynku cenne, bo tak jak mówię, pozwala jednak z większą troską wydawać te środki, niemałe z naszych podatków.
1: To jeżeli pan pozwoli, czy jesteśmy w takim razie w stanie doczekać się tego, co możemy zobaczyć we Włoszech? No to są oczywiście tylko obserwacje mnie jako, moje osobiste jako podróżnego, ale we Włoszech mamy dwie linie. Mamy prywatny Trenitalia Frecciarossa, mówię oczywiście o tych szybkich pociągach, które łączą największe włoskie miasta, i konkurencją jest prywatny Italo. I to jest rzecz przedziwna, bo te pociągi na zmianę odjeżdżają z tych głównych miast mniej więcej co pół godziny.
0: No właśnie, o to my tu też idziemy w kierunku przecież konkurencji na sieci szybkiej kolei, którą no, teoretycznie oficjalnie będziemy mieli od 2032 roku. Właśnie o to chodzi, żeby tak ustawiać chętnych do przewozu, żeby to nie było, że mamy o 17 pociąg, 17.03, 17.05, a potem godzina i nic nie jedzie. Więc takie równe odstępy dla różnych przewoźników, tak. I dlatego też tutaj w tym projekcie Portu Polska jest taka, bo tam mamy część lotniskową, część kolejową, ale też w ramach części kolejowej mamy kwestię związaną z pulem taborowym, czyli mam nadzieję 25 już za 3 dni nie będzie przełożenia. Poznamy wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć dialog konkurencyjny, czyli świetna rzecz, bo można zaproponować jakieś nowe rozwiązania techniczne. Będziemy wiedzieli, jakie firmy chcą dostarczyć szybki tabor dla PKP Intercity. A kolejny zamawiający, tutaj tego taboru będzie za około 10 miliardów złotych, to będzie właśnie Port Polska, który chce kupić i pociągi takie, ekspresy lotniskowe, które by z Warszawy na lotnisko, z Łodzi na lotnisko, ekspresy regionalne, ale też chce kupić pociągi, które będą mogły jechać 350 na godzinę. To też właśnie Komisja Europejska zachęca, bo największym takim kosztem wejścia na rynek jest właśnie tabor. Dlatego Komisja mówi, żeby zachęcić konkurencję, to niech państwo tworzy takie pule i wynajmuje te pociągi. No i właśnie tutaj, bo Intercity no, kupuje, chce wejść na Y, które na początku będzie, a Port Polska mówi, no nie wiem, może to Intercity też wynajmie te pociągi, ale oferta będzie dla każdego.
1: To w takim razie, skoro pojawił się Port Polska, to nie mogę nie zapytać, bo mam wrażenie, że dla wielu z nas Port Polska, wcześniej CPK, no to były takie trochę twory medialne, to znaczy wszyscy o tym rozmawialiśmy, ale nikt nie za bardzo wierzył w to, że to kiedykolwiek powstanie. Pan mówi o okupowaniu taboru, o bardzo konkretnych decyzjach. Kilka dni temu no, pojawiła się jeszcze bardziej konkretnie brzmiąca informacja, mianowicie dotycząca firmy Budimex, która podpisała umowę na palowanie fundamentów portu Polska. 8 tysięcy pali kolumn, które mają być no, tą bazą, na tym mają stanąć budynki portu Polska. No, rzeczywiście ten projekt już tak na poważnie zaczyna się urzeczywistniać?
0: Tak, bo my oczywiście mamy całą masę przetargów, które no, nie potrwają miesiąc, bo to są przetargi za kilka miliardów. Mamy przetarg na budowę terminala pasażerskiego. To jest też forma dialogu konkurencyjnego. Tutaj się 5 konsorcjów zgłosiło. Mamy przetarg i też dialog konkurencyjny będzie dworzec kolejowy.

0: tunel. Mamy no, na takie rzeczy prozaiczne, ale tego będzie bardzo dużo, na dostarczenia, potem zamontowanie serwis wind, schodów ruchomych, chodników ruchomych. Mamy też już umowy na przykład na system obsługi bagażu, te sortownie, których nie widzimy i potem te część, na którą wyskakują nasze bagaże. Ale można powiedzieć tak, kolej szybka, ja mówię, jeszcze może się nie rozpoczęła jej budowa, natomiast mamy zbudowane już komory, gdzie tarcza ruszy i potem, gdzie ta tarcza się zatrzyma, wydrąży tunel 6 kilometrów i to będzie początek drążenia nie tylko tunelu, ale budowy kolei dużych prędkości w naszym kraju. Tutaj mamy firmę wybraną, kwota też niebagatelna, 1,7 mld. W tej chwili montowane są wszystkie tam elementy tej tarczy. Czy jesienią ona ruszy? Być może, ale przewidziane jest na razie, że to będzie przełom 2026-2027 i to już można powiedzieć fizycznie ruszamy z budową KDP. No to natomiast w takim razie... drugiej połowie września, a dzisiaj umowa podpisana w Ministerstwie Infrastruktury właśnie z Budimexem, szukana jest data taka oficjalna. Tu będzie można powiedzieć, że wbicie pierwszego pala, ich jest oczywiście bardzo dużo, ich wysokość od tam 9 do 30 metrów, wbicie pala, cały rok przyszły też będzie trwał ten proces, to już jest fizyczny start budowy samego lotniska. Może kwota niewielka, 150 milionów, ale no, liczba ale tych pali blisko 8200. No, bez tego nie posadowimy tak wielkiej infrastruktury.
1: Adrian Furgalski, prezes Zarządu Doradców Gospodarczych TOR, bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Co najmniej 6 osób rannych w rosyjskich wieczornych i nocnych nalotach na Ukrainę. 2 osoby odniosły obrażenia w regionie Zaporoża, kolejne 3 w Sumach, a 1 osoba została ranna w Charkowie, przekazały lokalne władze w mediach społecznościowych. Alarm przeciwlotniczy obowiązuje w Kijowie. W ubiegłym tygodniu prezydent Władimir Zełenski ostrzegał przed szykowanym przez Rosję, zakrojonym na szeroką skalę, atakiem na Ukrainę. Prokuratorzy sprawdzą, czy doszło do nieprawidłowości w szpitalu południowym w Warszawie. Wczoraj ruszyły 2 śledztwa w tej sprawie i choć są one odrębne, to część dowodów będzie wspólna dla obu. Jedno dotyczy działania na szkodę szpitala, drugie niegospodarności, braku nadzoru i niedopełnienia obowiązków, a także przekroczenia uprawnień urzędników warszawskiego ratusza. Z kolei prezydent Warszawy poinformował, że lecznica ma nową radę nadzorczą.
1: Jedno ze śledztw dotyczy oszustwa, drugie m.in. niegospodarności i braku reakcji na zastrzeżenia co do funkcjonowania warszawskiego szpitala południowego i działającego tam SOR-u. Oba postępowania będą wielowątkowe z obszerną dokumentacją, poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prokurator Piotr Skiba.
2: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu szpitala, całego praktycznie SOR-u, pracownikach recepcji, zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza.
1: Prokuratura nie wyklucza przesłuchania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Ten poinformował, że warszawski szpital południowy ma nową radę nadzorczą. Decyzja o jej powołaniu zapadła po ujawnieniu informacji o zarobkach lekarza tej placówki, który w trakcie specjalizacji z anestezjologii miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Agata Król, Polskie Radio.
0: Według doniesień medialnych na SOR w szpitalu południowym bez kolejki byli przyjmowani politycy KO i ich krewni. Po ujawnieniu afery cały zarząd stołecznego

0: Do szpitala został odwołany. W aktualnościach teraz przenosimy się za ocean i sprawdzamy, co dzieje się na mundialowych arenach. Francja pewnie wygrała 3-0 z Irakiem. Mecz rozpoczął się jeszcze wieczorem, ale został przerwany z powodu burzy i wznowiony kilkadziesiąt minut temu. Dwa gole dla trójkolorowych zdobył Kylian Mbappé, a wynik ustalił Ousmane Dembélé w 66 minucie. Do przerwy 1-0 prowadzi Norwegia w meczu z Senegalem. Gola do szatni w 43 minucie zdobył Marcus Pedersen. Na 2-0 mógł podwyższyć Erling Haaland, ale nietypowo dla siebie nie trafił do pustej bramki. O 5:00 rozpocznie się mecz Jordanii z Algierią, a ostateczny wynik spotkania Norwegii z Senegalem podamy Państwu za godzinę.
1: To są aktualności jedynki.
0: Po rezygnacji Keira Starmera brytyjska Partia Pracy chce pokazać, że nie jest pogrążona w chaosie i że jest gotowa na nowe wyzwania. Najważniejszą postacią stał się Andy Burnham. Były burmistrz Manchesteru wrócił do Izby Gmin po zwycięstwie w wyborach uzupełniających w Makerfield. Członkowie Partii Pracy liczą, że jego powrót pomoże ugrupowaniu złapać drugi oddech po trudnych miesiącach i odejściu premiera.
2: O atmosferze w Partii Pracy po odejściu Starmera mówi mi poseł Andy Slaughter. Jak podkreśla, mimo politycznego wstrząsu, w ugrupowaniu widać dziś dużo nadziei. Myślę, że jest dużo optymizmu. Byłem na wyborach uzupełniających w Makerfield. Panowała tam niesamowicie pozytywna atmosfera. Zgłosiły się tysiące wolontariuszy. Była prawdziwa determinacja, żeby wesprzeć Andy'ego Burnhama i wesprzeć Partię Pracy, mówi Andy Slaughter. Ten optymizm można było dostrzec także później, kiedy Andy Burnham pojawił się już w Izbie Gmin jako poseł. Lejburzyści stracili premiera, ale zyskali polityka, który ma to, czego według jego stronników brakowało Starmerowi pod koniec rządów. Energię, prostszy język i kontakt z wyborcami daleko poza Londynem. Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: A na koniec Holandia. Ten kraj może stać się łatwym celem sabotażu i szpiegostwa, bo na stronach rządowych każdy z łatwością może znaleźć wrażliwe dane dotyczące infrastruktury wojskowej. Aby temu zapobiec, Ministerstwo Obrony walczy o natychmiastowe usunięcie wszelkich informacji. Holandia jest bliskim sojusznikiem Ukrainy, wspiera ją militarnie oraz finansowo.
3: Putin nie musi wysyłać szpiegów do Holandii, może sobie wszystko wygooglować, powiedział były wojskowy dziennikowi NRC, który opisał sytuację tak dobitnie, że Ministerstwo Obrony postanowiło natychmiast podjąć działania. Na stronach internetowych różnych resortów i urzędów opublikowane są szczegółowe mapy, rysunki techniczne, dokładne lokalizacje rurociągów, kabli energetycznych, informacje o lotniskach i kompleksach radarowych. Lista dokumentów jest długa. Służby wywiadowcze od co najmniej 4 lat ostrzegają, że informacje te mogą stać się narzędziem w rękach szpiegów i sabotażystów. Część z nich udało się już usunąć. Wiele jednak nadal jest powszechnie dostępnych, gdyż ministerstwa nie mają podstawy prawnej, aby je wykasować. Mają obowiązek publikować informacje dotyczące na przykład planowania przestrzennego czy wykopalisk. Dlatego prawdopodobnie potrzebna będzie nowelizacja przepisów, a to potrwa. Były wojskowy, cytowany przez gazetę, nie ma wątpliwości, że rząd tymi publikacjami poważnie osłabił holenderską obronę. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Wtorek ciepły i pogodny, tylko na południowym wschodzie nieco więcej chmur. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu do 28 na Lubelszczyźnie.
4: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
5: Adam Traczyk, politolog, More in Common, Polska. Dzień dobry.
6: Dobry, kłaniam się.
5: To zacznijmy od kwestii relacji polsko-ukraińskich. Czy jesteśmy zwycięzcami, przegranymi, czy tylko moralnymi zwycięzcami sporu o upamiętnienie UPA?
6: To chyba w tej sprawie są sami przegrani. Faktycznie ze strony ukraińskiej niewystarczające z pewnością potraktowanie naszej pamięci historycznej, ofiar rzezi wołyńskiej i pamięci o nich. Z drugiej strony nasza reakcja, która na poziomie emocjonalnym jest z pewnością zrozumiała, ale jednak na poziomie politycznym trudno sobie wyobrazić, żebyśmy osiągnęli na niej faktycznie jakieś wymierne korzyści.

0: Więc wydaje się, że zaprzepaściliśmy też troszeczkę taką szansę, którą mieliśmy po 2022 roku, kiedy faktycznie wydawało się, że ciężar, czyś ośrodek ciężkości polityki europejskiej, polityki bezpieczeństwa przesuwa się na wschód, gdzie spekulowano nawet, że może powstanie w przyszłości jakaś oś ukraińsko-polska, która będzie współdecydowała o losach Europy. No okazuje się, że sami jesteśmy w stanie sobie w tym duecie kijowsko-warszawskim rzucać koła pod nogi.
1: Tylko kto jest podmiotem zbiorowym w tym zdaniu? My Polacy i Ukraińcy? My Polacy?
0: No, no na pewno możemy rozdzielić tutaj troszeczkę tą kwestię na odpowiedzialność polityczną i rozpisać sobie tą odpowiedzialność polityczną na poszczególnych aktorów. Z pewnością to, co zrobił Wołodymyr Zełenski, jest takim, można powiedzieć, no, zapalnikiem tej całej sytuacji i nazwanie tego, czy upamiętnienie tego oddziału mianem bohaterów UPA. Z drugiej strony mamy, wydaje się, nasz obóz prezydencki, który chyba troszeczkę wyczekiwał takiego momentu, w którym pojawi się po stronie ukraińskiej coś, co można będzie odebrać jako prowokację, aby te relacje w jakiś sposób też zaognić. No i jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy, w której emocje biorą górę, w której mamy niesprecyzowane też chyba interesy na poziomie strategicznym i z jednej, i z drugiej, strony. No a kto cierpi na to? Ja mam wrażenie, że musielibyśmy spojrzeć troszeczkę jeszcze szerzej, bo cierpią, wydaje mi się, też takie relacje międzyludzkie, międzyspołeczne. I ten entuzjazm i ta zażyłość polsko-ukraińska, która pojawiła się właśnie w pierwszych miesiącach, w pierwszych tygodniach po rosyjskim ataku, gdzieś uleciała. Mamy w Polsce już polityków nawołujących do tego, aby wszyscy Ukraińcy wracali na Ukrainę z Polski. No, gdzie się podziała też nasza polska gościnność w tym kontekście. Więc mam wrażenie, że ta sprawa, która no, jest jakąś rozgrywką polityczną, ona rozlewa się po prostu też na nasze społeczeństwo. No,
1: dobrze, to ja tutaj głosem odwrotnym. A gdzie były reakcje społeczności ukraińskiej w Polsce? Gdzie były reakcje ukraińskich polityków, tych, którzy na przykład opowiadają się za lepszymi relacjami z Polską? Gdzie były te wszystkie wezwania i apele do prezydenta Zełenskiego, żeby się powstrzymał? Bo teraz mam poczucie, że wszyscy krytykują prezydenta Nawrockiego za odebranie orderu Orła Białego, ale nie było środowisk, które prosiłyby prezydenta Zełenskiego o opamiętanie. To znaczy, no też mam niesamowite poczucie, wrażenie, że prezydent Zełenski ze znaną sobie taktyką próbuje odwrócić rolę w tej historii. To znaczy zrzucając na nas, na Polskę odpowiedzialność za pogorszenie tych relacji i zupełnie pomijając przy tym fakt, że to jego decyzja wywołała takie, a nie inne konsekwencje, a na dodatek przez te 2,5 tygodnia Ukraina, co zresztą przyznawał sam premier Tusk, nie wykonała żadnego gestu dobrej woli, więc nie do końca rozumiem, skąd jest teraz zaskoczenie, że do tego odebrania orderu rzeczywiście doszło.
0: Zgadza się. Jakby nie ma wątpliwości, że to Wołodymyr Zełenski sprowokował całą tą sytuację i zgadza się także, że nie wykorzystał on tych niemal 3 tygodni, które otrzymał na, można powiedzieć, taktyczny odwrót, w którym mógł spróbować znaleźć jakieś rozwiązanie, które byłoby jakąś formą kompromisu, na pewno zgniłego
1: kompromisu. Przecież Polska czekała
0: kompromisu.
1: Na ten gest. Wystarczyło wykonać jakikolwiek gest i mam wrażenie, że być może do tak ofensywnej reakcji by nie doszło.
0: Że przynajmniej dałoby się przyciągać tą sprawę. No widać niestety, że po stronie ukraińskiej zagościła taka logika troszeczkę buty, takiej, że faktycznie tej Polski to my już na dobrą sprawę
1: nie potrzebujemy
0: w tej sytuacji, że Polska już nie odgrywa tak istotnej roli w tej układance, a jednocześnie walka Ukrainy z Rosją, czy obrona Ukrainy przed Rosją jest tak ważna dla nas też ze strategicznego punktu widzenia, że Kijów przyjmuje, że mamy ograniczone pole manewru, że to poparcie dla Ukrainy na tym poziomie, można powiedzieć, strategicznym, kluczowym polityki bezpieczeństwa i tak będzie i że Ukraina może w pewnym sensie no, spodziewać się tego wsparcia, no właśnie, bez żadnej, nie chcę mówić wdzięczności, bo w polityce kategoria wdzięczności jest zawsze bardzo, bardzo zwodnicza i bardzo, bardzo mylna, ale jednak bez okazania jakiegoś też elementarnego szacunku, chociażby właśnie dla naszej wrażliwości historycznej. No więc koniec końców efekt jest taki, że zamiast wzmocnienia pozycji naszego regionu, zamiast wzmocnienia relacji między naszymi państwami. Mamy spór historyczny.

0: który koniec końców i polityczny, i współczesny, bo on oczywiście się także przekłada na współczesność, który nie służy Ukrainie, nie służy interesom ukraińskim, nie służy także długofalowym interesom ukraińskim, bo no nie ma co udawać. Ukraina z UPA na sztandarach do Unii Europejskiej nie wejdzie, ale być może jest to też tak odległa perspektywa dla samego Kijowa, że w tym momencie nie jest to dla niej istotne i dlatego pozwala sobie też na takie gesty, gdzie ta polityka wewnętrzna, względem polityki wewnętrznej są dużo istotniejsze po prostu dla Wołodymyra Zełenskiego. No niemniej znaleźliśmy się w sytuacji kryzysowej, która no, została w pewnym sensie sprowokowana na własne życzenie.
1: To ja tylko dodam jeszcze jedną uwagę, bo prezydent Zełenski porównuje działania prezydenta Nawrockiego do premiera Viktora Orbana i mam takie poczucie, że to jest dopiero niesprawiedliwe i niesłuszne porównanie w kontekście także tego, o czym pan wspominał. Polska nigdy nie zablokowała i nie próbowała blokować pomocy dla Ukrainy i chyba Wołodymyr Zełenski zapomniał, jak Viktor Orban robił wszystko na szczytach unijnych, żeby wstrzymać jakąkolwiek pomoc, czy to militarną, czy finansową dla Ukrainy.
0: Wydaje mi się, że to, co jest też istotne, że Wołodymyr Zełenski musi pamiętać, że Karol Nawrocki, poza tym, że jest Karolem Nawrockim i że jest osobą, politykiem o imieniu Karol Nawrocki, jest także prezydentem Polski i reprezentuje, bez względu, czy jesteśmy jego zwolennikami, czy jego krytykami w Polsce, reprezentuje Polskę także na zewnątrz. I stosunek też do Karola Nawrockiego, w jaki sposób w relacjach międzynarodowych jest także w pewnym sensie emanacją stosunku do Polski. Więc jeżeli nawet Karol Nawrocki ma dużo bardziej sceptyczne podejście do Ukrainy, czy dużo bardziej asertywne podejście do Ukrainy niż miał chociażby Andrzej Duda, wcześniejszy prezydent, no to jednak odnosząc się też do Karola Nawrockiego, w jaki sposób odnosi się też do można powiedzieć, no tego, co Polska dla Ukrainy w ostatnich latach zrobiła. I tutaj brakuje, można powiedzieć, tego elementarnego, można powiedzieć, szacunku nawet na pewnym poziomie. A jednocześnie też to porównanie z Węgrami, ono wydaje mi się być o tyle ciekawe, że faktycznie być może dokonuje się taka polityczna próba zastąpienia Budapesztu Warszawą, że to ten Budapeszt był wcześniej tym kozłem ofiarnym, można powiedzieć, który brał na siebie zasłużenie wówczas, tą całą krytykę jakby niewspierania Ukrainy. W tym momencie tego Budapesztu brakuje po zmianie władzy do odgrywania znowu słusznie roli Schwarzcharaktera, więc kogoś innego trzeba w tej roli osadzić. Jest otwarty konflikt historyczny z Polską. Być może to jest jakaś strategiczny zamysł za tą całą, można powiedzieć, operacją, tą całą hucpą.
1: To jeszcze powiedzmy zdanie o konferencji odbudowy Ukrainy, która w tym tygodniu w Gdańsku. Czy pańskim zdaniem ta konferencja po pierwsze odbędzie się bez udziału prezydenta Zełenskiego, a po drugie czy właśnie nie okaże się fiaskiem w kontekście tego wszystkiego, o czym mówimy?
0: No właśnie, no jesteśmy w dość problematycznej sytuacji i to pokazuje, że ten timing, jakby można powiedzieć, tej całej historii, no jest wyjątkowo niekorzystny. I wydawało się, że ta konferencja i bez tych problemów na tle historycznym, na tle Wołynia i UPA, będzie miała ograniczony zasięg, można powiedzieć. Będzie miała ograniczony wpływ i będzie, jeżeli w ogóle, umiarkowanym sukcesem. No teraz jesteśmy jeszcze w dużo trudniejszej sytuacji. Być może Ukraina wolałaby, żeby ta konferencja odbywała się nie w Polsce, ale we Francji czy Niemczech. No ale z drugiej strony mamy też problematyczną sytuację, no bo jednak staramy się zabiegać o to, żeby Polska odgrywała istotną rolę w procesie odbudowy Ukrainy. Staramy się budować też nasze wpływy i polityczne, i gospodarcze. No a w tej obecnej sytuacji będzie to z pewnością dużo, dużo trudniejsze.
1: To na koniec tej rozmowy na chwilę zmienimy temat i porozmawiamy o konsekwencjach po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. No właśnie, czy są konsekwencje polityczne?
0: Jeszcze chyba za wcześnie na to, bo te konsekwencje polityczne najprawdopodobniej zobaczymy, o ile będą, w 2027 roku przy urnach. I to, jak bardzo ta afera i sprawa młodego medyka, byłego radnego Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej wpłynie na poparcie sondażowe. Na razie wydaje się, że dochodzi do takiej próby, aby te polityczne konsekwencje, można powiedzieć, też jeżeli chodzi o stanowiska, ograniczyć do takiego, można powiedzieć, średniego szczebla wykonawczego.

0: czego. Ona jeszcze nie dotyka w żaden sposób osób no, na najwyższych szczeblach władzy, więc zobaczymy, jak to się potoczy, ale nie ma wątpliwości, że jest to z punktu widzenia polityki i odbioru też społecznego obecnej władzy dla Koalicji Obywatelskiej najpoważniejszy kryzys od początku jej rządów.
1: Ale mówi pan o konsekwencjach politycznych za rok, a to znaczy, że do tego czasu żaden z polityków nie straci stanowiska, nikomu włos z głowy nie spadnie?
0: Trudno mi sobie wyobrazić, żeby oczywiście nie wiemy, co jeszcze się wydarzy. Nie wiemy, jakie dokumenty wyjdą na jaw. Nie wiemy, kto był ewentualnie, można powiedzieć, klientem tego saloniku VIP, kto pojawił się na SOR-ze w szpitalu południowym poza kolegą, o ile w ogóle. Nie chcę tutaj spekulować, zanim nie zobaczymy ewentualnych dokumentów. No, ale wydaje się, że pozycja tych kluczowych polityków, którzy no, i są na pierwszych stronach gazet i odgrywają jakąś przynajmniej pośrednią rolę w tej aferze, no jest koniec końców niezagrożona, bo są to jednak osoby, które są graczami zbyt dużej wagi po prostu. Są gracze wagi ciężkiej i wydaje mi się, że tą najpoważniejszą konsekwencją polityczną dla nich może być przegranie wyborów po prostu.
1: To w takim razie na koniec jeszcze zapytam o reakcję opozycji, która zdaje się być mocno nadmiarowa. Są grafiki, plansze z politykami Koalicji Obywatelskiej, którzy wprost zaprzeczają, żeby korzystali z tego saloniku VIP na Szpitalu Południowym. Czy Prawo i Sprawiedliwość nie przegrzeje tego tematu?
0: No, nie można tego wykluczyć, ale faktycznie jest tak, że jest to w pewnym sensie dla opozycji bardzo wdzięczny temat. Jest to sprawa, która jest wprost bulwersująca, jest bardzo prosto zrozumiała. Dotyka też poczucia takiej fundamentalnego poczucia niesprawiedliwości. Dotyczy też tematu, który jest dla Polaków bardzo ważny, bo wiemy ze wszystkich badań opinii publicznej, że temat służby zdrowia, ochrony zdrowia, kolejek do lekarzy, no to jest jeden z tych kluczowych tematów społecznych, na który Polacy się, można powiedzieć, skarżą, którzy identyfikują jako jedno z tych najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi polskie społeczeństwo i polscy rządzący. Więc nie dziwię się, że w pewnym sensie rzuciła się opozycja na ten temat, no ale faktycznie, jeżeli dochodzi tu do manipulacji, do niesłusznie formułowanych też zarzutów do poszczególnych polityków, no to można powiedzieć, że faktycznie dochodzi do takiego, można powiedzieć, przegrzania tego tematu, no, ale jednocześnie nie ma co się dziwić, że to jest ten temat, który ogniskuje też pewien społeczne niezadowolenie, ale jednocześnie musimy pamiętać, że bardzo wiele sporów politycznych i reakcji na pewne skandale też i nieprawidłowości przebiega bardzo silnie według linii podziału w Polsce i polaryzacyjnych linii podziału i sympatii politycznych. I próba przebicia się też troszeczkę przez te bańki może wyglądać właśnie tak jak wygląda. Może wyglądać troszeczkę jak pewne przegrzanie tego tematu. Ja mam wrażenie też, patrząc na te ostatnie, najświeższe sondaże, które już no w ostatnich dniach się pojawiały, że jeszcze do osiągnięcia tej masy krytycznej nie doszło. To nie znaczy, że nie dojdzie, ale wydaje mi się, że na razie jeszcze do niej nie doszło. Być może jest też jakiś niezagospodarowany gniew społeczny, na który obecne partie opozycyjne w jakiś sposób nie odpowiadają jednak. No, Prawo i Sprawiedliwość także ma swoje za uszami, także w kwestii ochrony zdrowia i dla części wyborców może się po prostu wydawać niewiarygodnym krytykiem mimo bulwersującego charakteru tej sprawy.
1: Politolog Adam Traczyk z MORI Income on Polska. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: 36% badanych uważa, że za aferę w warszawskim Szpitalu Południowym odpowiadają tylko władze szpitala. Niewiele mniej, bo 33,4% respondentów wskazuje na polityczną odpowiedzialność całego rządu Donalda Tuska. Odpowiedzialność władz Warszawy wskazuje 17,4% ankietowanych. Znacznie rzadziej respondenci obciążają minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę lub lokalne struktury Koalicji Obywatelskiej. Zupełnie inaczej interpretują całą sprawę wyborcy koalicji rządzącej i opozycji. Wśród zwolenników

0: rządu, 64% wskazuje na władze szpitala, wśród wyborców opozycji 67% obarcza odpowiedzialnością cały rząd. I jeszcze reakcja premiera. Pozytywnie oceniają 47,4% badanych, negatywne zdanie ma 36,3% respondentów. Jednocześnie ocena działań premiera Tuska jest silnie spolaryzowana politycznie. Czemu? Nie można się dziwić, tacy jesteśmy. Bartosz Czupryk, ekspert do spraw wizerunku politycznego. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Jednocześnie Res Futura, która zajmuje się naszymi działaniami i reakcjami w internecie, ocenia, że Koalicja Obywatelska dość dobrze przejęła tę narrację. A pana zdanie w tej sprawie?
1: No, trzeba sobie najpierw powiedzieć, że służba zdrowia jest w głębokiej recesji. Mamy poważny problem z terminowością i zabiegów i także przyjęć do lekarzy specjalistów, więc uważam w ogóle to wydarzenie za absolutnie nie mogące mieć miejsca z tego względu, że szpital w Warszawie należy do, znaczy podlega Ministerstwu Zdrowia i oczywiście finansowanie jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli ze wszystkich składek opłacanych przez i przedsiębiorców, właściwie przez nas wszystkich, pracowników. I politycy, czy w ogóle dzielenie społeczeństwa na grupy, które mają pierwszeństwo w przypadku usług świadczonych przez NFZ, nie powinno mieć miejsca. I tutaj politycy, którzy korzystali z takich usług, czy z takiego wsparcia, powinni mocno uderzyć się w piersi, tym bardziej no, licząc się z oczekiwaniami swoich wyborców i osób, które no, godzinami albo miesiącami, a nawet i latami czekają na przyjęcie do lekarza specjalisty.
0: No tak, to jedno z tych założeń zero prywaty, prawda? Tych, które słyszeliśmy jakiś czas temu, no 3 lata temu prawie. Zero prywaty, no i krótsze kolejki do służby zdrowia. Nie było mowy o salonikach. Tłumaczy się pan prezydent Trzaskowski, to szpital samorządowy, jednocześnie sugeruje, że w radach nadzorczych szpitali samorządowych nie będzie polityków. Tylko ja sobie wyobrażam, jak w szpitalu samorządowym może nie być przedstawicieli Rady Miasta, która jest upolityczniona. To już jesteśmy świadkami takiego działania wyprzedzającego, które jest pozbawione, nie wiem, czy nie podstaw prawnych nawet.
1: To jest wręcz niemożliwe.
0: Prawda?
1: Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że przecież tutaj włodarze no, siłą rzeczy chcą mieć wpływ na jakość świadczonych usług i też wpływ na funkcjonowanie tego typu placówek. Więc no, nie da się ich odpolitycznić. Tym bardziej, że tak mamy skonstruowany system. No, tutaj po prostu wypada podejść uczciwie do sprawy i też traktować siebie na równi też z innymi. I tutaj nie ma mowy na jakąkolwiek prywatę, przynajmniej nie powinno być przestrzeni do tego typu działań, chyba że rząd, ten czy następny, czy jakikolwiek inny, zdecyduje się na przykład na sprywatyzację służby zdrowia albo części szpitali, czy części usług świadczonych prywatnie. No ale no, bądźmy też realistami, nie wszystkich nas będzie stać na to, żeby korzystać z usług prywatnie, chociaż kuriozalnie rzecz ujmując, przecież sami mamy doświadczenie, że nieraz chodzimy prywatnie na wizyty lekarskie albo załatwiamy sobie po prostu jakieś dodatkowe, mniejsze świadczenia po to tylko, żeby no, być zdrowym. Każdy rodzic może się tu wypowiedzieć, że większość tych wizyt, jakie ma, no to u lekarzy specjalistów oczywiście, bo nie pierwszego kontaktu, są to wizyty prywatne. Już nie mówiąc o wizytach u dentysty, czy no,
0: czy u specjalistów,
1: dzieci.
0: Czy u specjalistów, do których prywatnie czeka się znacznie krócej albo wcale, prawda?
1: Tak.
0: Warszawski Szpital Południowy jest w 100% własnością miasta stołecznego Warszawy i teraz proszę mi zaproponować taką sytuację, w której w zarządzie tego szpitala nie będzie przedstawicieli miasta, panie prezydencie Rafale Trzaskowski. Co pana zdaniem jest najbardziej niewygodne dla Koalicji Obywatelskiej? Czy to, że prezydent Warszawy jakiś czas temu, delikatnie mówiąc, podobno od roku wiedział od sygnalisty, co się dzieje. Czy lista polityków koalicji, którą mają podobno dziennikarze razem z historią choroby, co dla mnie jest skandaliczne, prawda, że historie chorób wyciekają.
1: Znaczy, to oczywiście nie powinno mieć miejsca, bo to są prywatne, jakby nie patrzeć, to znaczy, są no, prywatne sprawy osób, więc wyciąganie jeszcze też i posługiwanie się argumentowanie, że no, inni też są

0: chorzy mają podobne dolegliwości, no to nie, to już są ciosy poniżej pasa.
1: Nie, ja wierzę w to, wie pan, bo nie dodałam. Ja wierzę w to, że te historie chorób nie wyciekną, ale sam fakt, że one dotarły do dziennikarzy, jest przynajmniej wątpliwy, prawda? Ale dziennikarze mają listę polityczną.

0: Szczególnie mężczyźni przed 30 rokiem życia mają bardzo poważny problem z takim no, spojrzeniem na swoje działania z dystansu. Więc myślę, że tutaj liczyło się bardziej prestiż, może 5 minut sławy.
1: Pieniądze.
0: Pieniądze,
1: bez
0: tak,
1: dwóch zdań.
0: I brylowanie wśród prominentów.
1: No dobrze, to co dalej? Co powinna teraz zrobić i miasto, i na przykład Donald Tusk, i Marcin Kierwiński, który jest szefem warszawskich struktur Platformy Obywatelskiej,
0: znaczy na pewno
1: Koalicji Obywatelskiej, przepraszam. Co tak. się pana zdaniem powinno wydarzyć teraz?
0: No sytuacja powinna
1: Jak
0: być
1: się gasi pożary?
0: Znaczy, no tak, no, nie będę zdradzał know-how, bo know-how kosztuje, natomiast tak w skrócie można powiedzieć, że no, nie można zbagatelizować tej sprawy. Trzeba oczywiście ten problem rozwiązać i osoby, które gdzieś tam w tym uczestniczyły w tworzeniu i może nie tyle korzystaniu ze świadczeń, co przede wszystkim stworzeniu takiej formy, powinny no, być pociągnięte do odpowiedzialności. No, w każdej władzy pojawiają się jakieś wpadki i skrajności.
1: Nawet jeśli to ważne i znane nazwiska?
0: Oczywiście, że tak, bo przecież możemy sobie przypomnieć doradców pana ministra Macierewicza, kiedy był jeszcze szefem MON. No też jego decyzje nieraz budziły wątpliwości, kontrowersje przede wszystkim. Ale takich przypadków myślę, że na pewno znaleźlibyśmy więcej. No, w tej sytuacji, w której znajduje się Polska, w sytuacji kryzysu, też politycznego, wewnętrznego, zewnętrznego, partia rządząca, rząd powinien zadbać o swój wizerunek i powiedzieć wprost, że taka sytuacja nie powinna była się zdarzyć i osoby, które są za nią odpowiedzialne, powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności i niech media o tym powiedzą i niech to wybrzmi na tyle transparentnie, żeby Polacy nie zastanawiali się, czy takich VIP-roomów nie ma więcej w Polsce.
1: No tak, ale po zamieszaniu z referendum w Krakowie premier robi porządki w tamtejszej małopolskiej platformie, przepraszam, co mi z tą platformą dziś, Koalicji Obywatelskiej, to może i Marcin Kierwiński powinien stracić stanowisko. Premier mówi nie. To błąd?
0: Ja myślę, że to jest na pewno sytuacja do przedyskutowania, tym bardziej, że pan Kierwiński no też nie jest nienagannym politykiem, też zdarzały mu się wpadki, natomiast to jest jakby kolejna rzecz, która no negatywnie wpłynęła na wizerunek i pana Kierwińskiego i też Koalicji Obywatelskiej. I tutaj nie wiem, jeżeli mowa o, powiedzmy sobie, szorstkiej przyjaźni, no to powiedzmy niech to będzie ostatni raz, ale bezwzględnie konsekwencje powinny być wyciągnięte. To, no to też będzie świadczyć o tym, jaka jest wewnętrzna siła i pozycja pana Tuska.
1: No tak, i takie radykalne nie na pytania o dymisję pana ministra Kierwińskiego nie pomogą Platformie Obywatelskiej. Rany, znowu Platforma, Koalicji Obywatelskiej.
0: No tak, no tutaj myślę, że to też wynika z tego, że Donaldowi Tuskowi brakuje takich zaufanych, oddanych, lojalnych współpracowników, dlatego też takie decyzje nie są podejmowane, takie drastyczne, związane z odsunięciem w ogóle ze stanowiska.
1: Jest taki sondaż Rzeczpospolitej. Pytanie brzmiało, czy prezydent, burmistrz, wójt, pani miejscowości dobrze sprawuje swoje obowiązki. 37,9% mówi tak, 13% mówi trudno powiedzieć, 23,7% nie, powinien być odwołany. No i 1/4 z nas mówi tak, nie, ale nie ma lepszej alternatywy.
0: Czyli, no, w wielu miastach Polski, czy tam małych miasteczkach, nie wszyscy palą się do tego, żeby faktycznie podejmować się takiego wyzwania jak zarządzanie gminą czy małym miastem, bo jakby nie było, no to są no to są bardzo wymagające też praca, posługa, no mówi się o tej takiej służebnej roli też, bo później ta polityka, jakby nie była nawet lokalna, potrafi napiętnować włodarzy.

0: Zwykle dobrze się pracuje, jeżeli otoczeni są lojalnymi współpracownikami, a zwykle wymiana władzy wiąże się też z tym, że wymieniani są dyrektorzy, czasem gdzieś na stanowiskach strategicznych. Z jednej strony to jest normalne, natomiast z drugiej od strony społecznej, od takiej czysto ludzkiej, niechętnie ludzie na to patrzą, bo widzą w tym większą prywatę. Natomiast no, to są rzeczy, nad którymi moglibyśmy polemizować, bo z jednej strony może chodzić o efektywność, a z drugiej prywatę, więc tutaj włodarze nie zawsze mają pole do popisu, bo znam takich, którzy mają poważny problem z skompletowaniem kadry. Myślą o rozwoju, myślą o zdobywaniu środków z Unii Europejskiej, a nawet z ministerstw i mają problem, bo albo nie są upolitycznieni, albo po prostu nie mają odpowiednich zasobów ludzkich, które mogłyby im w tym pomóc. Więc tutaj z taką wykładnią jednoznaczną nie będzie sytuacja polityczna. Będzie to wiele czynników, które będą wpływały na efektywność. Z jednej strony czasem nie ma kogo wybrać, co przecież w Polsce też zdarzało się, że nie mieliśmy na przykład jeszcze w latach 90. ludzie sami mówili w wyborach prezydenckich, kiedy startował jeszcze pan Lech Kaczyński, Lech Wałęsa, i był kontrkandydatem pan Tymiński, i musimy wybrać mniejsze zło. Powtarzam, cytuję słowa ludzi z tamtych czasów. Natomiast współcześnie dylematy są bardzo podobne, bo ludzie kompetentni nie chcą iść do polityki, bo wierzą, że wiąże się to też z pewną łatą i trudnościami, a są też tacy, którzy idą tylko dla samej kariery. Ale nie brakuje też takich ideowców, którzy naprawdę chcą coś zmienić, ale problem mają w tym, że albo jest niekorzystny układ sił, albo, tak jak wspomniałem, brakuje zasobów ludzkich.
1: Bartosz Czuprek, ekspert do spraw wizerunku politycznego, z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Jakub Katulski, autor podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Dzień dobry, panie Jakubie.
3: Dzień dobry pani i dzień dobry słuchaczom.
1: Czy pan już dziś wie, po co była ta wojna Stanom Zjednoczonym i Izraelowi? No,
3: w zasadzie trudno jest powiedzieć, po co ona była. Izraelowi była oczywiście potrzebna przede wszystkim do destabilizacji regionu, też dlatego, że Izrael w dużej mierze opiera swoją siłę strategiczną w regionie na zwalczaniu Iranu, który uważa za swojego głównego regionalnego rywala, i jego tak zwanych proxy, czy może powinniśmy powiedzieć w zasadzie aktorów pozapaństwowych, którzy przez Iran są wspierani i są częścią irańskiej z kolei doktryny tak zwanego pierścienia ognia, czyli otaczania Izraela wrogimi mu siłami paramilitarnymi, takimi jak na przykład Hezbollah, jak Hamas czy jemeński ruch Huti. Natomiast jeśli chodzi o to, po co ta wojna jest Stanom Zjednoczonym, to wiele wskazuje na to, że Stany Zjednoczone po prostu przeliczyły się w swojej kalkulacji dotyczącej tego, czy są w stanie pokonać Iran niewielkim nakładem sił, no i bez utraty poparcia dla prezydenta Donalda Trumpa, przede wszystkim wśród ruchu MAGA. Dzisiaj w mojej ocenie to, że Stany Zjednoczone, administracja prezydenta Trumpa naciskają tak mocno, czy wskazuje na to, że wygląda na to, że naciskają tak mocno na dopięcie tego porozumienia, wskazuje na to, że Stany Zjednoczone jednak starają się z tej wojny wycofać, jak najbardziej obniżając potencjalny koszt wejścia w tę wojnę, z której nic nie wyciągnęły pozytywnego.
1: Spotkanie przedstawicieli Iranu i Stanów Zjednoczonych w Szwajcarii zostało odwołane, ponieważ wybuchły walki między siłami Izraela a Hezbollahem. Ja nie mówię o tym Memorandum of Understanding, czyli tym ostatnim, ale pierwsze warunki stawiane przez Iran brzmiały: koniec walk w Libanie. Czy Izrael, pana zdaniem, przepraszam za słowo, wyłoży w ogóle pomysł zakończenia tego konfliktu?
3: Jeśli chodzi o Izrael, nic nie wskazuje na to, żeby Izrael

0: miał się w Libanie zatrzymać i w tym momencie niewiele też wskazuje na to, żeby Stany Zjednoczone miały możliwość wpłynięcia na Izrael, by Izrael wycofał się za linię graniczną. Wiele wskazuje na to, że Izraelczykom zależy na tym, by stworzyć pewnego rodzaju nową strefę buforową w Libanie, czy może ta strefa buforowa już została utworzona de facto przez izraelskie wojska, ale żeby ją utrzymać na dłuższy czas. Wszystko wskazuje na to, że Izraelczycy nawet nie przez tygodnie czy miesiące, ale być może nawet przez lata będą chcieli utrzymywać obecność wojskową w południowym Libanie. To i też możemy podejrzewać, że jest tutaj też drugie dno tej całej historii, którą jest nie tylko utrzymanie po prostu strategicznej przewagi lądowej, ale również utrzymanie czy zwiększenie kontroli nad złożem gazu ziemnego Kana. To jest takie pole gazu, które umieszczone jest na granicy morskiej Izraela i Libanu i ono było częścią rozmów izraelsko-libańskich prowadzonych przy wsparciu Stanów Zjednoczonych w 2022 roku, które miało doprowadzić do, które to porozumienie wtedy miało doprowadzić do demarkacji właśnie, czy może delineacji granicy morskiej Izraela i Libanu, chociaż oba państwa, czy Liban, przecież nie uznaje istnienia Izraela, więc to było też przełomowe z tego względu, że w pewien sposób uznanie granicy morskiej Izraela i Libanu przy wsparciu Stanów Zjednoczonych, które miało zabezpieczyć prawa Libańczyków do wydobywania gazu ze złoża Kana, to było też do pewnego stopnia uznaniem istnienia Izraela. W tym momencie całe złoże Kana znajduje się na obszarze kontrolowanym przez Izrael, bo jest on częścią izraelskiej strefy buforowej. Więc być może w całej izraelskiej operacji w Libanie chodzi nie tylko o utrzymanie tej strategicznej głębi terytorialnej, ale także o przejęcie kontroli nad całkiem dużym złożem gazu ziemnego w tej wschodniej części basenu Morza Śródziemnego.
1: Jeżeli Izrael się nie ugnie, a nic nie wskazuje na to, żeby tak się stało w sprawie Libanu, to Stany Zjednoczone poniosą porażkę na całej linii.
0: No, myślę, że musimy Myślę, że musimy mówić, że Stany Zjednoczone już poniosły porażkę na całej linii, bo także ostatnie doniesienia dotyczące tego, jak miałyby wyglądać porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, to na co Stany Zjednoczone się zgodziły, wskazywały na to, że raczej był to akt kapitulacji, aniżeli porozumienie wynikłe z negocjacji. Stany Zjednoczone miały się wycofać z dalszych działań zbrojnych i jednocześnie zapewnić Irańczykom inwestycje w irański przemysł, co można by uznać tak naprawdę było przyznaniem Iranowi reparacji. Owszem, to porozumienie zostało w tym momencie wysadzone, ale obie strony informują, że w ciągu 60 dni mają opracować nowe porozumienie. W zależności od tego, jak ono będzie w końcowej formie wyglądało, wszystko wskazuje na to, że Stany Zjednoczone albo poniosą porażkę, albo poniosą wręcz sromotną porażkę, w zależności od tego, na jakie ustępstwa pójdą względem Iranu.
1: Możemy tylko stopniować słowo porażka, prawda? Bo o żadnym sukcesie nie ma mowy. Przede wszystkim ten konflikt pokazał każdemu, kto w bardziej albo mniej odległej przyszłości chciałby konfrontacji z Iranem, że jest skazany na porażkę.
0: Może nie tyle każdemu, ale że Iran nie powinien być niedoceniany, a Stany Zjednoczone zdecydowanie Iran nie doceniły. I niezależnie od tego, czy my darzymy Islamską Republikę Iranu sympatią, czy my uważamy, że jest to reżim zbrodniczy, łamiący prawa człowieka, to też prawda jest taka, że przyglądając się temu, w jaki sposób Stany Zjednoczone wraz z Izraelem poprowadziły tę wojnę, wiele wskazuje na to, że po prostu nie doceniono tego, że irańskie siły zbrojne potrafiły działać z precyzją, strategią, brać na cel amerykańskich sojuszników w regionie, no i przede wszystkim nie rozpadły się, tak jak wieszczono w pierwszych dniach tej wojny, zaraz po eliminacji najwyższego przywódcy i kilku wysokich rangom wojskowych, bo Islamska Republika Iranu, jak to republiki, została zaprojektowana po to, by być odporna na tego rodzaju wstrząsy.
1: No tak.

0: Uran to jedno, cieśnina Ormus to druga sprawa, ale to był konflikt, który miał pomóc samym Irańczykom walczyć z terrorem, z reżimem. Pamiętamy te deklaracje, nawoływania do Irańczyków powstańcie. Czy na tu i teraz możemy mówić o tym, że, przepraszam, reżim się umocnił, że cała ta sytuacja mogła go umocnić?
1: Myślę, że może nie tyle przyniosła poparcie ze strony Irańczyków, bo raczej na to nie ma co liczyć.
0: Nie, ja w ogóle nie o to pytam, wręcz przeciwnie. Czy każdy, w konsekwencji każdy kolejny protest samych Irańczyków będzie skazany na porażkę, bo sam reżim się umocnił? Nie myślę o poparciu społeczeństwa, tylko o jego własnej pozycji budowanej na przemocy i terrorze.
1: Na pewno zwiększyło się, poprawiła się pozycja samej tak zwanej Gwardii Rewolucyjnej, czyli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przez osobę nowego najwyższego przywódcy. Syn poprzedniego najwyższego przywódcy miał dość mocne związki z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej i w tym momencie, gdzie o czym zapominano wcześniej, gdzie wcześniej rzeczywiście Islamska Republika Iranu była raczej podmiotem rządzonym przez kastę duchowieństwa, w tym momencie można powiedzieć, że role się odwróciły i to raczej wojskowa junta będzie kierowała duchowieństwem, a nie na odwrót. Więc w tym zakresie rzeczywiście możemy przypuszczać, radzenie sobie z protestami, z niezadowoleniem społecznym może odbywać się z mniejszym jeszcze poszanowaniem praw człowieka czy praw obywatelskich niż dotychczas.
0: A jakieś najnowsze informacje z wnętrza Iranu? Wiem, że blokady, że internet, że kłopoty z internetem, że blokada przepływu informacji, ale wiemy coś na temat tego, co się dzieje wewnątrz, jak powiedziałam, tego państwa?
1: Znaczy wewnątrz wiemy tyle, że Irańczycy w tym momencie może inaczej. Przecieki, które docierają do nas z Iranu, wskazują na to, że też nie możemy być do końca pewni, czy tak naprawdę same środowiska władzy irańskiej są zainteresowane porozumieniem z Donaldem Trumpem. Też właśnie dlatego, że dochodzi do pewnego rodzaju przepychanki między siłami duchowieństwa, a siłami politycznymi siłami duchowieństwa oczywiście, a politycznymi siłami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Parę takich elementów, które każą nam przypuszczać, że potencjalnie może wyglądać na to, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej będzie się przed tym porozumieniem bronił wszystkimi siłami, jest dzisiejsza eksplozja w centrum skraplania gazu ziemnego w Katarze, w Ras Laffan, które już było brane na cel w marcu. Dzisiaj oczywiście Katar twierdzi, że jest to, że doszło do eksplozji centrum skraplania gazu, w której 54 osoby zostały ranne, 18 jest zaginionych, czyli jest to dość duża eksplozja. Natomiast Katar twierdzi, że jest to, że był to skutek awarii, co wydaje się na tę skalę raczej mało prawdopodobne. Owszem, niemożliwe, ale raczej mało prawdopodobne, tym bardziej, że wiemy, że siły zbrojne Iranu już to centrum konkretne brały na cel. Wiele może wskazywać na to, że sami Irańczycy, zwłaszcza właśnie irańscy wojskowi, będą w ten sposób starali się również torpedować porozumienie, tym bardziej, że w ich ocenie oni w tym konflikcie stanowią górę. To jest ta główna oś w tym momencie konfliktu w Iranie.
0: Jak pan sądzi, co pozwoliło Iranowi przetrwać ten atak?
1: Myślę, że Iranowi atak pozwoliło przetrwać właśnie to, o czym wcześniej wspominałem, to, że był po prostu niedoceniony przez Izrael i Stany Zjednoczone i to, że całkiem nieźle zorganizowane są irańskie siły zbrojne. Iran ma dwie główne gałęzie swoich sił zbrojnych, wspomniany Korpus Strażników Rewolucji, ale ma też regularną armię. Oba te korpusy mają dość duże zasoby ludzkie, mają dość duże środki. Co więcej, Iran też postawił na zupełnie inny

0: rodzaj prowadzenia działań zbrojnych, zrezygnował z drugiego uzbrojenia, zresztą musiał zrezygnować, dlatego że był obłożony sankcjami zachodnimi przez wiele lat, w związku z czym postawił na produkcję tanich dronów i tanich rakiet, które okazały się po prostu liczebnie zbyt dużym obciążeniem dla Izraela i dla Stanów Zjednoczonych w zderzeniu z nowoczesnym, bardzo drogim uzbrojeniem, którego produkcja trwa o wiele dłużej. W związku z tym po prostu paradoksalnie można zastanowić się, czy obłożenie Iranu sankcjami i nałożenie na niego limitów, ograniczeń, które wepchnęły go głębiej w sferę wpływów chińskich, no to nie jest ten czynnik, który przyczynił się właśnie do sukcesu Iranu w tej wojnie.
1: Donalda Trumpa ponoszą nerwy. Dość wulgarnie grozi Iranowi, jeśli ten nie odblokuje cieśniny Ormus, ale nie takie słowa już padały. Padały słowa o zniszczeniu cywilizacji. Teraz to brzmi podobnie, choć ropa płynie przez cieśninę Ormus. Ja patrzę na... tych punktów jest 14 na porozumienie, które mówi po pierwsze o natychmiastowym i trwałym zakończeniu wojny na wszystkich frontach, w tym Libanie, i strony zobowiązują się nie podejmować żadnych wrogich działań wobec siebie i powstrzymać się od groźby użycia siły lub jej lub samego jej użycia i tak dalej, i tak dalej. Co w tych 14 punktach wskazuje na to, ach, już właściwie od tego zaczęliśmy, od stopniowania słowa porażka w kontekście Stanów Zjednoczonych. Ale czy cokolwiek z tego porozumienia wskazuje na to, że Stanom Zjednoczonym udało się jednak cokolwiek osiągnąć choćby w sprawie broni nuklearnej i zasobów uranu?
0: Nie, nic nie wskazuje na to, że Stanom Zjednoczonym udało się cokolwiek osiągnąć w kwestii uranu. Co więcej, wygląda na to, że porozumienie JCPOA z 2015 roku, które no było tym porozumieniem, które miało ograniczać zdolności nuklearne Republiki Islamskiej, zdolności do produkcji broni jądrowej. No oczywiście dyskusyjne jest to, czy w ogóle Iran chciał doprowadzić do produkcji, do wyprodukowania broni jądrowej, czy jednak chciał po prostu cały czas pozostawać przed progiem możliwości osiągnięcia tej broni.
1: Prawda? I tym samym trzymać świat w szachu, bo za chwilę będziemy mieć.
0: Tak, dokładnie. Wygląda na to, że to porozumienie JCPOA, czy to jest właściwie plan działania JCPOA, był dużo bardziej restrykcyjny w tym zakresie niż to, co słyszymy teraz ze strony obu stron tego konfliktu. Więc nie wygląda na to, żeby Stany Zjednoczone mogły mówić o jakimkolwiek sukcesie. Owszem, Donald Trump być może będzie mógł mówić o sukcesie, bo na pewno będzie starał się to w ten sposób przekuć, kiedy dojdzie do podpisania porozumienia i ono się utrzyma. Irańczycy w tym momencie na pewno będą chcieli wykorzystać to, że Izrael prowadzi działania zbrojne w Libanie. Nie wycofa. Irańczycy będą przez te 60 dni bardzo mocno starali się grać tą kartą i ugrać dla siebie jeszcze więcej. Więc jedyne, co rzeczywiście administracja Donalda Trumpa będzie mogła przedstawić jako swoje zwycięstwo, to to, że potencjalnie może uda im się doprowadzić do porozumienia, zakończając walki.
1: A skąd Stany Zjednoczone wezmą 300 miliardów dolarów? O takiej kwocie jest mowa w memorandum. Chodzi o odbudowę, rozwój gospodarczy Islamskiej Republiki Iranu. W tym memorandum jest też mowa o zniesieniu sankcji. Wie pan, to memorandum brzmi tak trochę, jakby Iran rozłożył Stany Zjednoczone na łopatki i to on był zwycięzcą w tym konflikcie i to on stawiał warunki.
0: No, myślę,
1: ja
0: że
1: się
0: też
1: tak trochę zawahałam, wie pan, bo to brzmi nieprawdopodobnie, ale na papierze tak to trochę wygląda.
0: No, myślę, że też nie bez znaczenia jest to, że Donald Trump odwiedził ostatnio Wersa, gdzie też podpisał właśnie dokumenty z tym związane, co jest historycznie dość no, wiele nam mówi historycznie, w końcu też pierwsza wojna światowa również zakończyła się podpisaniem traktatu wersalskiego, więc pewnie publicyści będą w najbliższym czasie mówić o drugim traktacie wersalskim. Więc w tym zakresie tak to będzie wyglądało. Skąd Stany Zjednoczone wezmą

0: Te pieniądze to jest pytanie, myślę, do kogoś, kto lepiej rozumie system polityczny i gospodarczy Stanów Zjednoczonych niż ja. Ja niestety nie jestem w stanie określić, skąd Stany Zjednoczone te pieniądze wezmą. No, niemniej jednak na pewno skąd Donald Trump będzie starał się te pieniądze zdobyć, a może po prostu okaże się, że Stany Zjednoczone będą zwlekać z wypłatami tych pieniędzy, bądź będą starać się też zorganizować te wypłaty w taki sposób, by one przynajmniej częściowo wróciły do kieszeni amerykańskiego podatnika. Może to też okazać się być całkiem przemyślanym krokiem w kierunku zachowania twarzy, a jednoczesnego wyciągnięcia Iranu z chińsko-rosyjskiej strefy wpływów, przyciągając go zachętami do tego, żeby jednak żeby Iran się zbliżył w kierunku tej strefy wpływów zachodniej.
1: W takim razie, znaczy, mówił pan, że potrzebujemy kogoś, kto zna i rozumie amerykański rynek wewnętrzny. Po 11:00 naszym gościem będzie dr Karol Schulz, amerykanista. Jego też zapytamy, skąd Stany Zjednoczone wezmą 300 miliardów dolarów. A właściwie, wie pan, zasadnicze pytanie brzmi moim zdaniem w tej sprawie takie, jak, bo pieniądze to się pewnie znajdą, ale jak Donald Trump wytłumaczy swoim obywatelom przekazanie tych środków na odbudowę Iranu i jak, no oczywiście w kontekście tej retoryki zwycięstwa, którą cały czas uprawia Donald Trump. Podobno, bo pan mówi o tym, że w Wersalu Donald Trump podpisał, ale publicyści też zastanawiają się, czy to, co podpisał Iran elektronicznie, to ten sam dokument.
0: Tak, no rzeczywiście to może być zupełnie inny dokument. Tego jeszcze nie wiemy. Dopóki nie będzie formalnej ceremonii podpisania rzeczywiście, w której będą uczestniczyć przedstawiciele obu państw, my nie możemy mieć pewności, czy to są takie same dokumenty. Też memorandum porozumienia nie jest tak naprawdę do końca umową międzynarodową, jest jakimś określeniem porozumienia, otwarciem się na rozmowy i dalsze negocjacje. I w tym przypadku to dokładnie to będzie się działo przez najbliższe 60 dni. Jak Donald Trump wytłumaczy to obywatelom, wydaje mi się, że to będzie największy problem dla niego w tym momencie. Też dlatego, że Republikanie przecież są na krawędzi przegrania wyborów połówkowych w tym roku, a być może właśnie te wybory połówkowe mogą się okazać być albo nie być dla Donalda Trumpa i
1: Administracji, dla jego przyszłości, ale dodałabym, że przeszłości politycznej też, bo z perspektywy Iranu będzie oceniana. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Jakub Katulski, stosunkowo Bliski Wschód, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Jest nowa Rada Nadzorcza Szpitala Południowego. Poinformował o tym wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Napisał w mediach społecznościowych, że Rada ma gwarantować połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach.
1: Przewodniczącą Rady, która została powołana na 3 lata, została Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka.
2: To wieloletnia pracowniczka Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Ma bogate doświadczenie w administracji publicznej. Praktyczną wiedzę z zakresu nadzoru korporacyjnego budowała pracując w Urzędzie Miasta, ale też wcześniej w ramach obowiązków realizowanych.

0: w Ministerstwie Skarbu Państwa.
1: Wyjaśnia Marzena Gawkowska, zastępczyni rzeczniczki prasowej Urzędu Miasta Warszawy, która dodaje, że w składzie rady znalazł się także doświadczony lekarz, profesor Mariusz Bidziński.
0: To lekarz ginekolog i położnik, profesor nauk medycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ale także konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej.
1: Skład nowej rady uzupełnia Anna Walicka-Dąbrowska, prawniczka specjalizująca się między innymi w prawie cywilnym i rodzinnym. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Po czterodniowej obławie kielecka policja zatrzymała wczoraj 49-letniego Dariusza R., byłego funkcjonariusza podejrzanego o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Mężczyzna przyznał się do winy.
3: Mężczyzna zaatakował nożem 80-letniego teścia. Ten w wyniku obrażeń zmarł. Dariusz R. ranił też teściową. Komendant wojewódzki policji w Kielcach Zbigniew Nowak powiedział, że sprawcę odnaleziono niedaleko jego miejsca zamieszkania.
4: Była to też weryfikacja kolejnej informacji, którą uzyskaliśmy z telefonu dedykowanego. Przyznał się też do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
3: Zbigniew Nowak dodał, że poszukiwania sprawcy nie były łatwe.
4: Z uwagi na kwalifikacje zdarzenia, determinację podejrzanego, na teren, w którym realizowaliśmy działania i na warunki pogodowe.
3: Podejrzany to były policjant. Odszedł ze służby 3 lata temu. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
2: Prawdziwy koncert gry Erlinga Haalanda zapewnił kolejne 3 punkty na mundialu reprezentacji Norwegii, choć końcówka była nerwowa. Wikingowie wygrali 3-2 z Senegalem po 2 golach Haalanda i 1 Markusa Pedersena. Senegalczycy zdobyli gola kontaktowego w doliczonym czasie gry, zapachniało remisem. Wcześniej w przerwanym z powodu burzy spotkaniu Francja 3-0 pokonała Irak. W tamtym meczu błysnął inny znakomity napastnik. Dublet strzelił Kylian Mbappé. A dziś przed nami jeszcze 3 spotkania. O 6 Jordania zagra z Algierią, o 19 Portugalia zmierzy się z Uzbekistanem oczywiście, a o 22 Anglia podejmie Ganę.
5: To są aktualności jedynki.
2: Pracownicy czeskich mediów publicznych nie wykluczają zaostrzenia protestu. O północy zakończyli jednodniowy strajk ostrzegawczy występujący przeciwko planom rządu Andreja Babisza. Gabinet chce zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny, finansować nadawców bezpośrednio z budżetu państwa i obciąć ich budżety. Według dziennikarzy zmiany doprowadzą do upolitycznienia czeskiego radia i czeskiej telewizji. Premier Andrej Babisz utrzymuje, że intencją rządu nie jest przejęcie kontroli nad mediami publicznymi. Zgodnie z naszym programem nie zmieniamy niczego oprócz systemu finansowania. Jeśli ktoś twierdzi, że chcemy wpływać na media, to jest w błędzie. W ramach poniedziałkowego strajku część programów czeskiego radia i czeskiej telewizji rozpoczęła się z minutowym opóźnieniem lub została skrócona. Przez cały dzień nadawano komunikaty o powodach protestu. Prezenterzy telewizyjni występowali ubrani na czarno. Setki pracowników radia i telewizji na kilkadziesiąt minut przerwało pracę i wyszło przed siedziby redakcji. Po raz pierwszy wręczono go 15 lat temu w Radomiu. Krzyż Wolności i Solidarności przyznawany jest działaczom antykomunistycznej opozycji za walkę o suwerenną Polskę. Dziś, z okazji 50. rocznicy radomskiego protestu robotniczego, spotkają się osoby nim odznaczone. Organizatorem zjazdu dam i kawalerów Krzyża Wolności i Solidarności jest Instytut Pamięci Narodowej. W sumie zaproszono ponad 120 osób, mówi szefowa radomskiego IPN-u Danuta Pawlik.
6: Po raz pierwszy będzie okazja, żeby wszystkie osoby odznaczone spotkały się w jednym miejscu. Jest to ukłon w stosunku do wszystkich tych osób, które brały udział zarówno w czerwcu 76, jak i później działały w Solidarności albo w innych organizacjach, które doprowadziły do tego, że uzyskaliśmy niepodległość.
2: Krzyż Wolności i Solidarności przyznawany jest przez prezydenta na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Odznaczenie ustanowiono w 2010 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
2: Przed nami pogodny dzień w większości regionów, sporo chmur tylko na południowym wschodzie. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 22 stopni na Pomorzu do 28 na Lubelszczyźnie.
7: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
1: Marek Klapa, dzień dobry.
0: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Gościem naszego programu jest dzisiaj pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To zacznijmy od świeżych danych, które dzisiaj poznaliśmy. Sprzedaż detaliczna w górę o 3%, chociaż rynek spodziewał się nieco lepszego odczytu. To jest generalnie ciekawa sytuacja, bo w ostatnim czasie zazwyczaj te dane zaskakiwały nas na plus. Teraz jest delikatnie in minus, ale jak słyszeliśmy przed chwilą panią ekonomistkę z PKO Banku Polskiego, te dane mimo wszystko należy określić jako dobre. A jak pan je odczytuje?
2: I również uważam, że są to dobre dane. No jednak sytuacja w Europie jest sytuacją no, nie najlepszą. No, Europa odstaje pod względem gospodarczym, ekonomicznym od tych wiodących gospodarek amerykańskiej i europejskiej. A ponieważ jesteśmy rynkiem bardzo silnie powiązany z gospodarką europejską, jesteśmy jego częścią, ale taką prawdziwą częścią, to znaczy dokonujemy tej wymiany handlowej w jedną i w drugą stronę, no to odczuwamy tego też skutki i to widać. Jeśli chodzi o nasze wydatki, no to cóż, każdy nasz słuchacz może teraz sobie zadać pytanie, dlaczego wydał trochę mniej niż oczekiwali niektórzy ekonomiści. I pewnie odpowiedź jest następująca. Statystycznie my zarabiamy trochę mniej, ta dynamika płac wyhamowała. Paradoksalnie to dobrze, bo to są naczynia połączone. Znaczy ja nikomu nie żałuję wyższych wynagrodzeń, ale wyższe niekontrolowane wynagrodzenia wpływają też na inflację. Inflacja, no to są wyższe stopy procentowe albo ryzyko podwyżki stóp procentowych. No jeśli mamy ryzyko podwyżki stóp procentowych albo już samą podwyżkę, no to płacimy więcej za odsetki od kredytów, więc znowu i tak dostajemy po kieszeni i tak. Więc w gospodarce muszą wszystkie elementy być zrównoważone. Więc jeżeli już opanowaliśmy tę inflację i już nie martwimy się tym, że wzrosną nam raty kredytów, a to już jest duża wartość, no to spójrzmy, co na to wpływa. No na to wpływają między innymi wynagrodzenia, które nie rosną aż tak dynamicznie, ale też myślę, że warto podkreślić, bo wielu naszych słuchaczy no, gdzieś wspomina te poprzednie lata, gdzie te podwyżki były nominalne znacznie wyższe. Mówiło się o takiej bardzo dużej dynamice, ale to z kolei martwiło członków Rady Polityki Pieniężnej. Ale tamte dynamiczne, nominalne wzrosty wynikały w dużej mierze z bardzo wysokiej inflacji. Czym wyższa inflacja, no tym pracodawcy czy rząd poprzez płacę minimalną muszą te wynagrodzenia jakby zrekompensować ten wzrost inflacji. To jest taka samo napędzający się mechanizm. Wysoka inflacja, no to wysokie podwyżki. Wysokie podwyżki, wysoka inflacja. Wysoka inflacja, wysokie podwyżki. I w gruncie rzeczy realnie przestajemy być tak naprawdę zamożni, bo co zarobimy więcej, no to zjada nam inflacja. I tutaj dotykamy tego sedna. A mianowicie, bez względu na to, jak będziemy oceniać ten wzrost nominalny naszych wynagrodzeń, pewnie jako umiarkowany, ale i tak jest on powyżej inflacji. Mhm. Czyli może nie jesteśmy usatysfakcjonowani w pełni, statystycznie oczywiście, z tego wzrostu. On jest mniejszy, ale jest powyżej inflacji, czyli realnie krok po kroku idziemy do przodu. Krok po kroku mało. Polska jest gospodarką, która powinna rosnąć zdecydowanie szybciej. Ale jak powiedziałem już na wstępie, jesteśmy częścią europejskiej rodziny na dobre i na złe, również w ujęciu gospodarczym. Jeżeli gospodarka europejska no, ma się nie najlepiej, no to Polska trudno, żeby specjalnie odstawała, ale odstaje. To warto podkreślić. Polska gospodarka na tle gospodarki europejskiej odstaje na plus. I to też powinniśmy doceniać i krok po kroku robić swoje. Ale faktem jest, że mniej wydaliśmy niż rządzili ekonomiści. To jest o tyle też skomplikowane, że nasze wydatki, naszych wszystkich również radiosłuchaczy, czym więcej oni wydają, no to też to powoduje, że ktoś kupuje również nasze produkty, nasze usługi, tak? My w sobie nawzajem

0: sprzedajemy, od siebie kupujemy i to dobrze. Gospodarka dzięki temu się rozwija, więc biorąc pod uwagę to, że w ostatnich, no pewnie już ponad około 10 lat przynajmniej, siłą wzrostu polskiego produktu krajowego brutto, no to było właśnie konsumpcja, tak? To, że obywatele wydawali z różnych powodów. Były na przykład transfery, świadczenia społeczne, które nadal są utrzymane, to też trzeba podkreślić. Więc z tego punktu widzenia jakby dochód gospodarstwa domowego nie składa się tylko i wyłącznie z tych wynagrodzeń, ale również tych transferów. I pamiętajmy o tym i doceniajmy, tak? Ja mówię o tym, zawsze podkreślam jako ekonomista. Nie jestem beneficjentem w żaden sposób tych transferów społecznych i typu 500 plus czy 800 plus obecnie, ale zawsze podkreślam, że to ma znaczenie. I suma tego, i ile, jaki nasz są, jakie są nasze dochody, później to wpływa na to, ile wydajemy. No i wydaliśmy trochę mniej. Ja patrzę ze spokojem, tak? Moje ambicje i myślę naszych słuchaczy też są wyższe, tak? Że powinniśmy mieć tę sprzedaż zdecydowanie wyższą, ale to jest taki ciekawy trend. No, na przestrzeni ostatnich lat, chyba po COVID-zie to się rozpoczęło, Polacy zaczęli więcej oszczędzać, a mniej tak wydawać pieniędzy. Statystycznie mówię. Bo oczywiście wielu słuchaczy się zaraz będzie buntować, że oni nie oszczędzają, bo nie mają z czego. I to też jakby rozumiem, ale naprawdę nasze oszczędności urosły statystycznie. Niektórzy mówią źle, ponieważ powinniśmy inwestować, no ale jest jak jest, więc nasza zamożność też statystycznie rośnie, bo mniej wydajemy na konsumpcję. Po COVID-zie to było związane z tym, że nasze poczucie bezpieczeństwa wymagało tego, byśmy odbudowali nasze oszczędności, odbudowaliśmy je i poszliśmy trochę jeszcze dalej niż wcześniej, no bo w czasie COVID-u żyliśmy w okresie niepewności, to zostawiło niewątpliwie pewną wyraźną rysę na naszej psychice, że przychodzą takie okresy niepewności, że musimy się czuć bardziej bezpiecznie, choć trzeba też docenić rolę państwa w takich momentach. No i teraz wracając znowu do naszej konsumpcji, żeby daleko nie iść. Ta konsumpcja jest na dobrym poziomie. Myślę, że w kolejnych miesiącach będzie również na dobrym poziomie, choć należy podkreślić, że z uwagi właśnie na te stabilizujące procesy w gospodarce, czyli to, co dzieje się w Europie, czyli my specjalnie nie będziemy odstawać nawet na plus od tego, co dzieje się w Europie. Ten wzrost gospodarczy w Polsce będzie taki umiarkowany. No i co za tym idzie, umiarkowane będzie również wzrost naszych wynagrodzeń. I tym samym te wydatki nasze nie będą aż tak dynamiczne, może jak w poprzednich latach.
1: To jest też bardzo ciekawe, panie Adamie, jak spoglądam na jeden z wykresów w tym raporcie bieżącym, to jest wykres numer 3, który pozwala nam sprawdzić, co Polacy kupują najczęściej, albo czego kupują mniej, a czego kupują więcej. I teraz uwaga. Prawie 10-procentowy wzrost paliwa stałe, ciekłe i gazowe. Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny 9%. Meble RTV AGD 4,5% i pozostałe, tutaj musimy zgadywać, około 10%. Ale co ciekawe, uwaga, żywność, napoje i wyroby tytoniowe spadek o niecałe 3% w tej chwili. Więc ja się tak zastanawiam, o te wyroby tytoniowe to dobrze, zdrowsi będziemy, ale żywność, napoje, tu spadek, o czym to świadczy?
0: Na pewno nie o ubóstwie, tak? To żebyśmy sobie powiedzieli wprost. Ja myślę, że wielu dietetyków, lekarzy powiedziałoby, że mało to jeszcze spadło, tak? A już na pewno organizacje, które zajmują się analizą, jak dużo żywności marnujemy, powiedziałoby jeszcze mało. Powinniśmy dokręcić sobie tę śrubę, więc tutaj ja nie widzę powodów do niepokoju. Poza tym te dane, które przytoczył pan redaktor, one są bardzo, bardzo ciekawe, ale to są dane miesięczne i zwróćmy uwagę, te dane miesięczne często w różnych okresach są zaburzone różnymi czynnikami, często takimi bardzo przewrotnymi. Początek wojny w Ukrainie, budowaliśmy zapasy w naszych mieszkaniach towarów, znaczy żywności. Każdy pewnie miał niezliczoną ilość makaronu u siebie. Ostatni okres to jest okres ten takiej niepewności związanej z cenami paliw, tym co dzieje się na rynkach na Bliskim Wschodzie, wojną na Bliskim Wschodzie. jesteśmy

0: my też wyedukowanym społeczeństwem, więc te paliwa to był taki temat bardzo drażliwy. No, tutaj też na antenie między innymi państwo też uspokajali, żebyśmy nie wpadali w panikę, tych paliw nie zabraknie. Ale oczywiście część osób ma jednak takie podejście bardzo zachowawcze i ruszyło po te zakupy, więc takie dane miesięczne w różnych miesiącach są często zaburzone, dlatego zawsze warto przyglądać się na dane kwartalne, które już jakby pokazują te zjawiska bardziej spokojne, w spokojnym, takim wyrównany sposób, czy dane półroczne, czy roczne. Oczywiście dane półroczne, no to jest bardzo długi okres, więc analizujemy. Te dane miesięczne, one są bardzo cenne, ale powinniśmy zawsze brać taką pewną poprawkę, tak? Nic wielkiego się nie dzieje. Czasami zachodzą zdarzenia w świecie realnej gospodarki, które powodują, że my jako konsumenci zachowujemy się w taki sposób bardzo ciekawy. Tak bym to określił i pozostawił. Bardzo ciekawy, niekonwencjonalny sposób, gdzie właśnie dużo tankujemy pod korek za każdym razem, a nie statystycznie, że jeden zatankuje drugie. Nie, tylko na przykład wszyscy już tankują do pełna, bo nie wiadomo, co będzie później. Plus niestandardowe zachowania związane na przykład z ceny paliw niżej, gdzie niektóre stacje dają bonifikaty na przykład w czasie weekendu. No tysiąc różnych dziwnych, jakby niestandardowych rzeczy, które zachodzą w gospodarce. Ale ja na to też patrzę spokojnie, bo jak te dane się obserwuje właśnie od początku roku, bo to już jest taki okres, gdzie możemy więcej tych wniosków wyciągnąć, one naprawdę pokazują, że polska gospodarka jest w dobrym stanie. Oczywiście nie na miarę naszych marzeń, na nasze aspiracje i marzenia są znacznie wyżej, ale jest w dobrym stanie i powinniśmy to doceniać.
1: To skoro już o paliwach wspomnieliśmy, to mamy też już informacje, za ile zatankujemy jutro, a i we wtorek liter benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,98, czyli piątka z przodu, 98 6,69, a diesla 6,11, a to oznacza, że benzyna 95 będzie droższa o 4 grosze, 98 droższa o 8 groszy, a diesel tańszy o 1 grosz. To w takim razie teraz chciałbym, żebyśmy sięgnęli troszeczkę dalej w kalendarzu, ale nie odbiegamy jakoś szczególnie daleko. W piątek poznaliśmy dane dotyczące produkcji przemysłowej, chociaż ja wolę dane o produkcji sprzedanej, bo to określenie więcej nam mówi. I tutaj mamy ciekawostkę. 4,1% w górę. To jest wynik naszej produkcji i to naprawdę wygląda nieźle, też w kontekście tych danych o sprzedaży detalicznej, bo to też pokazuje, że trochę eksportujemy, ale też trochę to już nie konsumenci, ale na przykład wojsko. Wydaje mi się, że ten safe już chyba widać. Czy widać?
0: Tak, no niewątpliwie tak. Pozytywna informacja z tych danych płynąca jest taka, że wartość wzrostu jest relatywnie wysoka, powyżej nawet oczekiwań wielu ekonomistów. Mhm. Drugi bardzo ważny element, no taki, który też daje dużo do myślenia, a mianowicie zmienia się trochę jakby struktura tych danych. To znaczy kiedyś polski przemysł napędzały przede wszystkim meble. No tu już parę lat temu to był ten okres. Niestety ten przemysł meblarski już no, coraz bardziej się kurczy w Polsce z uwagi na również problemy finansowe u naszych zachodnich partnerów biznesowych i to właśnie wyraźnie widać. Niewątpliwie też nie możemy już stawiać również na przemysł samochodowy, jak kiedyś jeszcze stawialiśmy, bo akurat w tych danych, te dane właśnie pokazują, że meble i przemysł samochodowy to nie są ci liderzy, pojawiają się nowi liderzy. I znowu, patrząc na to optymistycznie, to też pokazuje siłę polskiej gospodarki, elastyczność polskich przedsiębiorców, że nawet jeżeli nasi dawni liderzy przestają być tymi liderami, to polska gospodarka jest na tyle elastyczna, na tyle zróżnicowana, że jest w stanie wskazać kolejnych liderów i kolejne obszary są w stanie generować no, polski PKB. Bo jakby na to nie patrzeć, produkcja przemysłowa ma istotny wpływ na to, co dzieje się w polskiej gospodarce. To ile wydajemy, owszem, o czym wcześniej mówiliśmy, ale produkcja przemysłowa również. To, że się zmienia jakby struktura, też nie jest niczym złym. W wielu krajach to następuje. Trzeba się cieszyć z tego, co mamy. Wydatki zbrojeniowe mogą być tym takim koniem pociągowym. Również wydatki inwestycyjne związane z KPO, które ten program no gdzieś tam zbliża się jego wygaszanie, więc w naturalny sposób, tak jak w każdym innym kraju, następuje przyspieszenie i większość tych wydatków się zaczyna pojawiać na rynku. To też cieszy zawsze polskich przedsiębiorców. Tych

0: dużych i tych małych, bo nawet ci najmniejsi przedsiębiorcy, którzy są gdzieś tam na końcu w tym łańcuchu, no to są jednak często dostawcami, poddostawcami bo polska gospodarka taka jest. No większość polskich przedsiębiorców są drobni przedsiębiorcy. Dlatego mówię o tych poddostawcach, bo to nie jest żadna ujma, tak? Wszystkie podmioty mają swoje znaczenie, duże znaczenie w polskiej gospodarce. Te duże i te mniejsze. Więc te wydatki, czy na inwestycje w infrastrukturę, które się na pewno jeszcze bardziej zintensyfikują w drugiej połowie roku bieżącego, oraz związane z KPO, one wpłyną na sytuację gospodarczą i być może pozwolą też tym segmentom, które chwilowo nie domagają, typu właśnie motoryzacja czy przemysł meblarski, przeczekać ten okres i być może no, trochę jak Feniks z popiołów, zwłaszcza ten przemysł meblarski może znowu stanie na nogi. Ale podkreślam, no, z informacji, które posiadam, jeśli mówimy o tym przemyśle meblarskim, naprawdę był bardzo rozwinięty. No to w dużej mierze to wynika właśnie ze zmniejszonego popytu w Europie Zachodniej. To notują duże sieci, nawet te największe sieci, nawet ta największa sieć, która jest w Polsce. To również ona ma sieć rozbudowaną w Europie Zachodniej i następuje takie przeskalowanie. To znaczy jednak konsument europejski jest nieco uboższy niż wcześniej sądzono. Nie ma co do tego wątpliwości. Konsument europejski jest uboższy. Dlaczego? Bo na przykład sprzedaje mniej samochodów w Europie Zachodniej. Jeśli sprzedaje mniej samochodów w Europie Zachodniej, to również mniej komponentów z Polski potrzebuje, ale również sam osiąga, ma mniejsze marże i pracownicy nie mają takich dochodów. To oczywiście jest przykład, bo przemysł europejski nie opiera się wyłącznie na samochodach i też z przemysłem europejskim nie jest aż tak źle, ale faktem jest, iż tutaj no, trzeba liczyć na to, że jednak decydenci w Europie zaczną więcej robić na rzecz polskiego, europejskiego, no i też polskiego przemysłu, bo ten przemysł jednak jest podstawą. Zresztą to bardzo ładnie w Chinach widać, gdzie Chiny skupiają się przede wszystkim na rozwoju przemysłu, tak? A to właśnie jest bardzo ciekawy wątek. Czyli jakby też nie wychodzą z założenia, przynajmniej wcześniej tak było, że muszą robić od razu jakieś bardzo nadzwyczajne, skomplikowane urządzenia według własnej myśli. Mogą skupić się na składaniu, później dokonać, krok do przodu wykonać i robić trochę bardziej zaawansowane rzeczy. Krok po kroku budują ten swój przemysł i to moim zdaniem jest naprawdę podejście godne naśladowania. To znaczy odrzucić od razu tę aspirację, że my musimy od razu robić, nie wiem, od zera telefony komórkowe, smartfony, ale na przykład mądrze już podejść krok po kroku ze zwykłego składania do dokładania swojego know-how i to jest, myślę, to jest ścieżka na najbliższe lata dla Polski i dla Unii Europejskiej, żeby trochę z pokorą jednak wrócić do tego przemysłu z niższymi cenami oczywiście energii.
1: I oczywiście patrzymy na te wszystkie rzeczy, które mają wpływ zarówno na światową, europejską, jak i polską gospodarkę. Liczymy na to, że wojna na Bliskim Wschodzie w końcu definitywnie się zakończy. To dla nas wszystkich jest bardzo ważne. Ropa naftowa. Na razie nam się tutaj cena ustabilizowała poniżej $80 za baryłkę w tej chwili, jeżeli chodzi o ropę Brent, ropa WTI jeszcze niżej. To dobry moment, tym bardziej, że żegnamy się powoli z programem CPN.
0: No i dobrze. Już znowu słuchacze pewnie są trochę zdenerwowani, jak to powiedziałem. Dobrze, bo program CPN no to jest wsparcie ze strony państwa. Państwo to my, to jest nasz budżet, zawsze to powtarzam. Więc te wahania, nawet o których pan redaktor parę minut wcześniej wspominał, tych cen, że nawet delikatnie wzrosły, ale pamiętajmy, że ten program jest będzie powoli wygaszany. Najpierw już akcyzy, bez akcyzy, później bez VAT-u. I słusznie, no, państwo polskie musi mieć zapewnione wpływy do budżetu po to choćby, by wypłacać świadczenia, po to, by mieć środki na ochronę zdrowia, po to, by mieć, no bo ochrona zdrowia mimo składek i tak musi być dofinansowana z budżetu, mieć środki na obronność. My tych środków jakby potrzebujemy, ale przede wszystkim gospodarka potrzebuje stabilności. Ceny paliw naprawdę wywołują dużą nerwowość na światowych rynkach. I nie tylko rynkach paliw, ale w ogóle. No takim najbardziej symptomatycznym przykładem, który ostatnio podkreślam, no jest na przykład podwyżka stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny. No, Europejski Bank Centralny powiedział niejako, że niepewność związana z konfliktem na Bliskim Wschodzie wywindowała ceny, to z kolei wpłynie na inflację, procesy inflacyjne i tym samym musi podwyższyć stopy procentowe. Zresztą o tym samym się mówi, że szereg działań prezydenta Donalda Trumpa też może spowodować ewentualnie podwyżkę stóp w Stanach Zjednoczonych, a to nigdy nie jest dobre dla przedsiębiorców, ponieważ wtedy zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy płacą

0: wyższe odsetki za kapitał, który pozyskują w postaci kredytów i pożyczek, tak? A jeżeli muszą płacić więcej, no to znaczy, że środków do dyspozycji mają znacznie mniej, więc ten konflikt na Bliskim Wschodzie naprawdę rozlał się na cały świat w postaci tych procesów inflacyjnych i niepewności. Jak nastąpi jego wygaszenie, to z punktu widzenia gospodarek w ogóle światowych, każdej gospodarki nastąpi wyraźne uspokojenie. Zresztą już teraz to uspokojenie nastroju widać. Takie to szaleństwo, które widzieliśmy i które również się przeniosło w Polsce, choćby nawet na rynek obligacji. Z punktu widzenia finansów, tak, może przeciętny jakby nasz słuchacz tego nie odczuwa, ale rentowność polskich obligacji zbliżyła się swego czasu do 6%, bardzo wysoko, 10-letnich obligacji. Obecnie jest tam 5% trochę plus. Natomiast no to jest koszt, który płacimy za tę niepewność, bo jednak polska gospodarka jest powiązana z rynkami. Po obligacjach, bo chyba po obligacjach lepiej widać, waluty i obligacje to są takie instrumenty finansowe, które są najbardziej wrażliwe na takie wahania nastrojów najbardziej. To jest taki papierek lakmusowy, bo rynki akcji wcale nie, bo rynki akcji potrafią zdziaragować opóźnienie nawet półrocznym czy rocznym, więc tam się te emocje tak szybko się nie przenoszą często. Ale na przykład po renotowaniach obligacji Skarbu Państwa widać wyraźnie, że te obligacje, rentowność obligacji spadła, a to jest dobra informacja z punktu widzenia jakby państwa polskiego, ponieważ będzie musiało płacić mniej za dług, który pozyskuje, a mniej, jeśli płaci mniej za dług, no to jest nasz dług i to jest ten dług, który jest pozyskiwany między innymi na to, by stabilizować ceny paliw. Tak więc to są naprawdę naczynia połączone. Zawsze podkreślam, budżet to nie jest budżet rządu. Rząd jest tylko, zajmuje się zarządzaniem bieżącym tymi środkami, ale tak naprawdę budżet jest naszym budżetem wszystkich obywateli.
1: A gdyby nie program CPN, podejrzewam, że sprzedaż detaliczna, biorąc pod uwagę, jak silny jest ten komponent paliw, też byłaby niższa.
0: Zdecydowanie tak. Tak, byłaby niższa sprzedaż, ale również były nastroje, byłyby znacznie gorsze wśród przedsiębiorców i obywateli.
1: Pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Do usłyszenia. Marek Klapa.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: W naszym studiu pani Maria Wachowicz, Fundacja Avalon. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A będziemy rozmawiać o asystencji osobistej. To nie jest nowy temat. Właściwie o tym temacie, z tym tematem mierzymy się już od wielu, wielu, wielu lat. I wiele wskazywało na to, że być może będziemy już bardzo, bardzo szybko zmierzać do szczęśliwego finału, ale okazuje się, że nie. Przypomnijmy, że sam projekt jest jedną ze składowych KPO, co powinno przynajmniej w teorii oznaczać, że już niedługo ten projekt powinien być gotowy i przegłosowany. Ale z tego co wiem, on w tej chwili powrócił do podkomisji, czyli niejako jego droga zaczyna się od nowa, jeżeli chodzi o Sejm?
4: Mam nadzieję, że nie od nowa, bo już jesteśmy po pierwszym czytaniu, więc za tym etapem już jesteśmy, ale rzeczywiście teraz specjalna podkomisja znowu będzie musiała rozpatrzyć całą ustawę, czyli 125 artykułów i wprowadzić wszystkie poprawki, które zostały zgłoszone, przyjrzeć się nim i zdecydować, czy rzeczywiście je wpisać do ustawy. Na szczęście nie cofamy się o te pół roku, bo to, co zostało już zrobione w ustawie, to pozostanie, tylko przypatrujemy się nowym rozwiązaniem, które mogą być, ale jest to trochę niepokojące ze względu właśnie na ten czas. Wiemy, że ustawa o asystencji musi być bardzo jakościową ustawą, która zapewni realne wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Jednak mamy tutaj poczucie, że pół roku pracy specjalnej podkomisji mało zmieniło w tym zakresie, skoro jeszcze raz ona musi tam wrócić.
3: A co sprawiło, że ten projekt powrócił do podkomisji?
4: Zostało zgłoszonych bardzo dużo poprawek do ustawy, która przeszła przez podkomisję i wylądowała w komisji. I dlatego posłowie stwierdzili, że trzeba ją cofnąć jeszcze raz i jeszcze raz się nią zająć, przypatrzeć się dokładnie artykułom, które gdzieś może budzą jakieś kontrowersje, bo jest kilka spornych kwestii, które też strona społeczna bardzo mocno nakreśla że są dla nich ważne, dla osób z niepełnosprawnościami.

i ich bliskich. Dlatego myślę, że bardzo jest ważne w tym wszystkim wysłuchać głosu osób z niepełnosprawnościami, bo to tak naprawdę one będą korzystały z asystencji osobistej, wysłuchać głosu ich bliskich, bo to oni mają największe doświadczenie, jeśli chodzi o zajmowanie się, troskę o osoby z niepełnosprawnościami. I mamy nadzieję, że

0: kulturalnym, nie wiem, w dojazdach do szkoły, pracy i tak dalej. Po prostu ją wspiera, ale nie wyręcza jej. To znaczy nie podejmuje za nią decyzji, więc jest to relacja oparta na bardzo dużym zaufaniu. Obecnie to wygląda tak, że niektóre samorządy realizują asystencję z projektów, a wiadomo, projekty w którymś momencie się kończą. Na przykład przykładowa asystencja osobista trwa od marca do listopada, a później jest dziura, którą osoba z niepełnosprawnością musi sobie wypełnić na własny koszt, a tak naprawdę w tych na przykład miesiącach zimowych to osoby z niepełnosprawnościami potrzebują największego wsparcia, więc rzeczywiście jest to trudne, bo w tej chwili asystencja osobista nie jest uregulowana w żaden sposób i nie jest procesem ciągłym, a takiej potrzeba, żeby rzeczywiście była też realizowaniem konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 roku, więc to już dużo lat, kiedy myślimy o prawach osób z niepełnosprawnościami, ale pytanie pozostaje, czy rzeczywiście, że rzetelnie je wspieramy.
1: To co jest w takim razie w tych licznych poprawkach, które sprawiły, że w tej chwili ten projekt powrócił do podkomisji?
0: My w Fundacji Avalon zauważamy kilka takich rzeczy, które gdzieś budzą nasze wątpliwości. Myślę, że jedną z takich kwestii było określenie tego, na jakich zasadach ma być zatrudniony asystent osobisty. Czy ma być to jakiś kontrakt, czy ma to być umowa o pracę. Jak w ogóle ma ta forma zatrudnienia wyglądać, żeby wszystkie interesy wszystkich trzech stron, czyli asystenta, osoby z niepełnosprawnością i podmiotu realizującego, były uwzględnione w tej formie zatrudnienia. Myślę też, że duży sprzeciw osób z niepełnosprawnościami budzi niemożliwość przenoszenia godzin z miesiąca na miesiąc, ponieważ gdyby taka możliwość była, no to wiadomo, życie wygląda różnie i można by było sobie na przykład zgromadzić te godziny i pojechać z takim asystentem na turnus rehabilitacyjny albo po prostu gdzieś wyjechać samodzielnie, niezależnie. I też myślę, że ważną rzeczą w kontekście w ogóle otwierania tego zawodu na nowych pracowników jest jasny zapis w ustawie, że wynagrodzenia będą waloryzowane. Bo w tej chwili tego nie ma. W tej chwili jest tam stawka, która na ten moment może wydawać się atrakcyjna, ale za kilka lat będzie pewnie bliska najniższej krajowej, co znacznie moim zdaniem nie zachęci nowych asystentów osobistych do pracy. A wydaje mi się, że musimy skoro chcemy otworzyć nowy zawód i otworzyć nowe miejsca pracy, to musimy ludzi zachęcić dobrymi i godnymi warunkami. Dlatego też, że ta praca jest oparta na bardzo dużej ilości zaufania między właśnie osobą z niepełnosprawnością a asystentem. I tu musi być dobra współpraca, bo to nie chodzi o takie zaufanie publiczne, tylko najważniejsza jest właśnie ta więź między asystentem a osobą z niepełnosprawnością. Więc to jest kolejne pytanie, czy osoba z niepełnosprawnością będzie mogła wybierać sama też asystenta. To dużo jest takich pytań, na które potrzebujemy odpowiedzi.
1: No, ale to są bardzo ważne pytania. Bardzo istotne z punktu widzenia samych zainteresowanych.
0: Tak, to są bardzo, bardzo ważne pytania i my też ze stroną społeczną od samego początku zgłaszaliśmy i wysyłaliśmy te poprawki, które gdzieś te najważniejsze elementy zbierały i byliśmy przygotowani zawsze do merytorycznej dyskusji. Natomiast czekamy teraz na 30 czerwca, wtedy znowu zbierze się podkomisja, bo cofamy się z ustawą tam i mamy nadzieję, że tym razem pójdzie to szybciej niż 13 posiedzeń.
1: No dobrze, ale pójdzie to na tyle szybko, żeby rzeczywiście można było tę ustawę skierować do Senatu, przegłosować, a potem skierować do prezydenta tak, aby prezydent mógł ją podpisać do końca sierpnia, bo dosłownie 2-3 dni temu mówiła o takim scenariuszu wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Katarzyna Nowakowska. Ona powiedziała tak, projekt ustawy o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami został ponownie skierowany do pracy w podkomisji. Zobowiązaliśmy się, że do końca sierpnia podpisze ją prezydent. Chcielibyśmy, by ten harmonogram został zrealizowany. To jest jeszcze realne? To jest możliwe?
0: To jest trudne bardzo pytanie, bo mamy końcówkę czerwca, a wiadomo, że w sierpniu jest przerwa wakacyjna dla Sejmu i nie wiem, czy w czasie tej przerwy będzie podkomisja pracować. Myślę, że nie, więc jest naprawdę bardzo mało czasu, żeby te wszystkie ważne kwestie poruszyć i mam optymistycznie, mam w sensie ja

0: jako przedstawicielka Fundacji Avalon, ale też siostra brata z niepełnosprawnością, bo to myślę też jest ważne. No mam nadzieję, że tak się stanie, bo dzięki KPO będziemy mieli fundusze na asystencję, która może realnie wspierać osoby z niepełnosprawnościami, ale nie byłabym tak optymistycznie nastawiona.
1: No bo chcę jeszcze o tym wspomnieć, bo to nie jest tylko kwestia, przepraszam za słowo tylko, to nie jest kwestia dotycząca tylko osób niepełnosprawnych, tego kiedy te przepisy wejdą w życie i będzie można zacząć je po prostu stosować i realizować. To jest również kwestia KPO i stojących za tym pieniędzy, dostępu
0: to
1: do
0: prawda.
1: Tych pieniędzy.
0: Ale też myślę, że oprócz tych pieniędzy trzeba zauważyć to, że owszem, asystencja osobista jest kosztem, ale też jest inwestycją w całe społeczeństwo, bo dzięki temu otwieramy nowe miejsca pracy, ludzie będą mogli się rozwijać. Rodzice bądź opiekunowie, którzy często nie mieli innej możliwości i po prostu wspierali osoby z niepełnosprawnościami, oni będą mogli wrócić na rynek pracy. Osoby z niepełnosprawnościami będą też mogły w jakimś stopniu przy pomocy asystenta pracować, więc to wszystko będzie nam napędzało tą gospodarkę i rzeczywiście to niesie też korzyści dużo w kontekście takich relacji właśnie rodzinnych, bo często rodziny osób z niepełnosprawnościami są przeciążone, nie mają wielu możliwości wsparcia, a dzięki temu dajemy sobie nawzajem taki oddech i przywracamy osobom z niepełnosprawnościami większą samodzielność i niezależność, więc to jest kwestia tak naprawdę, która dotyczy większości społeczeństwa, bo jest bardzo dużo powiązań, a przypomnę, że osoby z niepełnosprawnościami to jest mniej więcej 5 milionów osób w Polsce, gdzie niektórzy, tak się szacuje, niektórzy na przykład nie posiadają orzeczenia, więc rzeczywiście tych ludzi, którzy czekają na asystencję, jest bardzo dużo.
1: No mówi się o liczbie około 100 tysięcy osób.
0: Tak, że 100
1: bezpośrednio
0: 000...
1: zainteresowanych tak, tym rozwiązaniem.
0: Osobistą. Więc to pokazuje skalę. No 100 tysięcy osób samych, osób z niepełnosprawnościami, plus doliczyć całe rodziny, bliskich, opiekunów i tak dalej. Więc myślę, że z tego wyjdzie bardzo pokaźna liczba ludzi, którzy zyskają na asystencji osobistej.
1: No to ja bym zapytał inaczej, albo inaczej to skomentował. Z tego wyjdzie całkiem pokaźna liczba potencjalnych wyborców.
0: No to też prawda.
1: Myśli pani, że to może mieć znaczenie?
0: No,
1: zaczęliśmy odliczanie do wyborów parlamentarnych. No i zastanawiam się, na ile ten temat rzeczywiście może być tematem, który w jakiś sposób może być wykorzystywany, albo inaczej. Może dzięki wyborom parlamentarnym zacznie być trochę poważniej traktowany.
0: Czytałam głosy samorzeczników osób z niepełnosprawnościami na ten temat, którzy pytają się, że wybory są za rok. I co nam obiecacie wtedy? Czy obiecacie nam znowu asystencję osobistą i pułapkę, zniesienie pułapki rentowej? Bo to są takie dwa też palące tematy, które myślę trzeba uregulować. I oni się pytają, że mają już dość takich pustych obietnic, bo sobie myślę tak, że ten czwartek trochę mógł wiele osób z niepełnosprawnościami bardzo zdenerwować i tak sfrustrować w kontekście tego, że ile jeszcze można czekać na realizację tych podstawowych praw.
1: A to jeżeli pani pozwoli, to jeszcze jedno pytanie. Być może ono powinno się pojawić na samym początku naszej rozmowy. Czy to jest dobrze przygotowany i przemyślany projekt?
0: Budzi wiele wątpliwości i kontrowersji, dlatego tych poprawek jest tak dużo. Dużo też poprawek zgłaszało Biuro Legislacyjne Sejmu, więc...
1: Przepraszam, bo myślę o tym, że nawet w dobrym projekcie może się pojawić wiele poprawek i wiele uzupełnień, ale może być też tak, że tych wiele poprawek i wiele uzupełnień wynika z tego, że ten projekt ma po prostu wielkie dziury. I teraz pytanie, która wersja jest bliższa prawdy? Rozumiem, że ta druga.
0: Proszę też pamiętać, że tam w trakcie posiedzeń podkomisji i też komisji rozpatruje się trzy projekty, bo rozpatruje się rządowy, prezydencki i poselski, więc wydaje mi się, że próbujemy coś z tych trzech. Wiadomo, że wiodącym jest projekt rządowy, ale że próbujemy coś ulepić z tych wszystkich trzech projektów.
1: To jeszcze jedno pytanie. Ja wiem, że teraz już odchodzimy od takich problemów dotyczących osób niepełnosprawnych, tej asystencji osobistej. Wchodzimy w taką absolutnie czystą polską politykę, to co się dzieje na bieżąco. Ale skoro mamy trzy konkurencyjne projekty, możemy tak powiedzieć? No bo jeżeli są zgłoszone trzy odrębne, no to one, jakby ich nie nazywać, są projektami konkurencyjnymi. Nie ma ryzyka, że na końcu okaże się, że nie będzie większości, nie będzie podpisu prezydenta. Jest takie ryzyko? Rozpatrujecie państwo takie ryzyko?
0: Mam nadzieję, ja mam nadzieję nie rozpatrywać, bo mam nadzieję, że wszyscy ludzie, którzy gdzieś spotkali osoby z niepełnosprawnością, też posłowie

0: i posłanki będą wiedzieli, że to jest sprawa, która często określa być albo nie być dla niektórych osób w tym świecie, w tym społeczeństwie, bo często osoby z niepełnosprawnościami są wykluczane przez społeczeństwo, przez brak dostępu do takiego życia społecznego, przez brak dostosowań architektonicznych, brak pomocy i tak dalej, więc nie chciałabym rozpatrywać takiego scenariusza i mam nadzieję, że będziemy wiedzieć, jak bardzo ta ustawa o asystencji osobistej może zmienić życie osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich.
1: No bo ja nie ukrywam, że patrząc na to, jakie były koleje losu, przynajmniej jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, to może zdumiewać, bo w połowie maja ten projekt po prawie pół roku wrócił z prac podkomisji do dalszego procedowania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. To była połowa maja, w podkomisji był przez pół roku. Podkomisja rozpatrywała projekt artykuł po artykule, być może stąd tak długi czas, jaki był potrzebny na pracę i na ostateczną decyzję, czy też ostateczną opinię, jaką wydała podkomisja. Projekt wrócił do komisji, tam miał być rozpatrywany, ale część poprawek jednej z członkiń komisji zostało wycofanych. W to miejsce pojawiły się nowe poprawki. Zgłoszono zupełnie nowy pakiet tych poprawek, których wcześniej z kolei podkomisja jeszcze nie miała szansy rozpatrzyć, no bo po prostu fizycznie ich nie było. No i pojawił się wniosek o właśnie zawrócenie tegoż to projektu do podkomisji. I co ciekawe, członkowie komisji jednogłośnie zagłosowali za ponownym skierowaniem tego projektu do podkomisji.
0: Dokładnie tak. A cała komisja trwała jakieś 10 minut. Mhm.
1: No i teraz zastanawiam się, czy traktować to jako pozytyw, czy jako raczej powód do niepokoju. No bo jeżeli cała komisja głosuje wspólnie, jednogłośnie za tym, żeby ten projekt wrócił do podkomisji, no to można uznać, że to wszystko dzieje się ponad podziałami politycznymi. Z drugiej strony, jeżeli wszyscy członkowie komisji są przekonani, że ten projekt powinien wrócić, no to być może rzeczywiście coś jest nie tak.
0: Może rzeczywiście coś jest nie tak. Myślę, że ilość poprawek, która została zgłoszona na tej komisji już pokazuje, że trzeba nad tym projektem jeszcze popracować, ale niepokojący jest tu czas rzeczywiście, bo tak jak mówię, jest koniec czerwca, a pracę zawracamy znów do podkomisji i całe rozpatrywanie ustawy zaczyna się od początku, więc to jest niepokojące. Mam nadzieję tylko, że to dlatego, żeby ta ustawa rzeczywiście dawała realne wsparcie osób z niepełnosprawnościami i że jej kształt będzie też wsłuchaniem się w stronę społeczną i osoby z niepełnosprawnościami, bo to tak naprawdę i organizacje pozarządowe, i osoby z niepełnosprawnościami będą mieli najwięcej do powiedzenia, jeśli chodzi o realizację asystencji osobistej.
1: To na jakie zmiany najbardziej oczekujecie? Jakie zmiany, które są, bo oczywiście, skoro jest tyle punktów, i tak wiele kwestii, które możemy odnaleźć w tej ustawie, w tym projekcie, no to o wszystkich nie sposób powiedzieć, ale z waszego punktu widzenia te najbardziej istotne, najbardziej oczekiwane.
0: Myślę, że tak. Przede wszystkim swoboda wyboru asystenta.
1: To, o czym pani wspominała.
0: Tak. Mhm. Zapisanie waloryzacji wynagrodzeń. Trochę szersze określenie, kim może być asystent osobisty w kontekście tego, że w tej chwili mamy bardzo w ustawie zapisanych bardzo dużo wymagań.
1: Różnych. Na zbyt dużo?
0: Zbyt dużo, bo moim zdaniem przede wszystkim osoba, która ma pełnić funkcję asystenta, powinna być oczywiście przeszkolona specjalnie i to najlepiej przez osobę, którą będzie obsługiwać, bo to myślę jest największa korzyść wtedy, ale powinna się przede wszystkim cechować empatią i otwartością na drugiego człowieka, a myślę, że kierunkowe wykształcenie jest już drugorzędną sprawą, więc taki szerszy wachlarz możliwości zostania asystentem osobistym, możliwość właśnie przenoszenia z godzin z miesiąca na miesiąc i też walczyliśmy bardzo, bo jakby w obecnym kształcie ustawa zakładała, że osoby mogą skorzystać z asystencji osobistej, jeżeli, bo tam jest taka skala określająca punkty przy komisji dotyczącej świadczenia wspierającego i to jest ta sama punktacja. I przy ustawie o asystencji osobistej ustalono, że osoby mogą skorzystać, jeżeli mają 80 punktów, to jest bardzo wysoki próg. My staraliśmy się znieść go do 70. Mamy nadzieję, że to się uda. bo wtedy zamykamy możliwość wielu osobom z niepełnosprawnościami w ogóle skorzystania z asystencji osobistej.
1: I tu musimy się zatrzymać i mam nadzieję, że w innych okolicznościach będziemy

0: mogli do tego tematu powrócić, kiedy już będziemy omawiać przegłosowany projekt. Maria Wachowicz, Fundacja Avalon. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A już teraz spojrzymy na polską kolej, choć nie tylko, będą też inne tematy, ale właśnie od polskiej kolei zaczynamy. No i na początek pytanie, czy czeka nas rewolucja, nas, to znaczy pasażerów. Adrian Furgalski, prezes Zarządu Doradców Gospodarczych TOR. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Chciałbym właśnie zacząć od informacji, która pojawiła się kilka temu. Rozpoczęły się przygotowania do przetargów, które mają otworzyć rynek międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów kolejowych na prywatną konkurencję. Oczywiście konkurencję wobec PKP. No i pytanie brzmi, czy rzeczywiście możemy się spodziewać, możemy liczyć na pewnego rodzaju rewolucję, na której, tak zakładam, pasażerowie mogliby skorzystać. No bo przecież całkiem niedawno na polskich torach taka próba była podejmowana. Była to próba dosyć chyba ambitna, przynajmniej jeżeli świadczy o ten start czeskiej prywatnej linii kolejowej. Było dużo artykułów, były zachwyty dziennikarzy, były bardzo, bardzo obiecujące, ambitne plany. No i dosyć szybko się to wszystko skończyło.
3: No, czy czeka? Nie jestem do końca przekonany, bo tutaj o RegioJet czy o Leo Express, które nadal w Polsce jest, czy o innych firmach, które myślą o tym, żeby wejść na nasz rynek. One co prawda niektóre wybiegały po 2030 rok, ale teraz mamy do czynienia z konkurencją na liniach komercyjnych, czyli takich, do których państwo nie dopłaca. No i tutaj albo ktoś sobie dobrze pokalkuluje i wygra na tym finansowo, albo będzie miał straty. RegioJet raczej, nie chcę mówić na pewno, bo tego nie wiem na 100%, ale pewnie na 99% te straty miało i myślę, że to też przyczyniło się do dosyć takiego szybkiego wyjścia, zaskakującego, bo tuż przed takim sezonem, czyli każdy miesiąc to są właściwie żniwa, no ale miesiące wakacyjne szczególne. Natomiast tu to przygotowanie do wielkiego przetargu, jeszcze nie wiemy jak wielkiego, czy to będzie tak jak dzisiaj cały kraj, bo dzisiaj tę usługę realizuje Intercity. Jak popatrzymy na pasażerów, to mniej więcej 10% tych pasażerów to jest komercja. Mówiąc w dużym skrócie, Pendolino, czyli ta najwyższa forma pociągów, do których państwo nie dopłaca, natomiast 90% to są te, gdzie państwo dopłaca do biletów, żeby one były tańsze, nie wiem, z Lublina, strzelam, tak, do Katowic. I to jest bardzo duży rynek. Pytanie, czy ministerstwo będzie chciało cały ten tort wystawić do przetargu, no to wtedy na pewno bardzo mocno rosną tutaj szanse obecnego wykonawcy, czyli Intercity, czy będzie chciało to podzielić, nie wiem, na linię, może częściowo na linię, częściowo na województwa, czy na regiony. Zobaczymy, no, ale zgodnie z przepisami europejskimi już takie, tak powiem, z ręki przekazywanie, wolnej ręki przekazywanie komuś przez państwo tego typu przewozów ma się zakończyć, więc do tego przetargu trzeba się przygotować.
0: Jakie to może mieć konsekwencje? Czy rzeczywiście możemy zakładać? Bo no, gdy pojawiają się takie informacje, no to pierwsze skojarzenie, jakie nam przychodzi do głowy, skoro będzie konkurencja, to klienci, pasażerowie na tym zyskają.
3: No, jeżeli jest, no, chciałbym, bo tak zazwyczaj było w Europie. Ja byłem trochę średnio, mocno, zależy czym dokładnie zawiedziony tym wejściem RegioJet, no bo po pierwsze wszedł fatalnie. 75% swoich kursów w grudniu ubiegłego roku mnie zrealizował. No potem zaczął mówić, że wszyscy go nie lubią, wszyscy są przeciwko niemu. No,
0: no tak, że PKP im rzuca im kłody, przepraszam, no, podkłady kolejowe pod nogi i stąd te niepowodzenia. Podkłady.
3: No tak, tylko tą wielką halę myślę, że dobrze, że nie kupili, bo to jeszcze bardziej by popłynęli finansowo. Natomiast można sobie tymczasowe zaplecze w inny sposób zorganizować. Mamy tutaj całą masę niepaństwowych też przewoźników towarowych. Myślę, że można było się porozumieć, tylko to wszystko jakoś było tak na chybcika robione. Ale ja sobie wyobrażam konkurencję nie tak, jak tutaj mieliśmy, że wycinano połączenia Intercity po to, żeby wstawić połączenia regionalne.

0: albo, no okej, powiedzmy, trasa z Krakowa, jechaliśmy w odstępach kilkuminutowych, PKP PLK twierdziło, tam mamy prace modernizacyjne, nie da się tego rozbić, no ale to nie powinno być tak, że 6 minut przed, 6 minut po przewoźniku, tylko te odstępy powinny być takie same, regularne, żeby nie wiem, nie było 30 co 40 minut, a nie pociąga, nie, że mamy dziurę godzinową, więc ta konkurencja, taka wolna amerykanka, wojna podjazdowa, jak kiedyś busiki podjeżdżały pod autobusy i jeszcze nie płacili za przystanki, to się skończyło też w wielu przypadkach upadłością PKS-u, więc nie tak sobie to wyobrażałem, więc tu mam nadzieję, że każda konkurencja, i tak działa AeroExpress, może nie tak rewolucyjnie, powoli, stopniowo, ma tabor, ma maszynistów, obsługę pociągu, więc zapowiada uruchomienie kolejnych połączeń. Więc takie dodawanie, poprawianie oferty cenowo oczywiście, no bo to na to pasażerowie zwracają przede wszystkim uwagę. Więc tu, tak jak mówię, państwo dopłaca do biletów po to, żeby one nie było droższe. No i od wielu lat nie mieliśmy tutaj podwyżki. Ta za poprzedniego rządu podwyżka, no zrobiła się w burzę, trzeba było ją cofnąć, ale w takim przetargu zawsze też, bo takie pieniądze, to są wielkie pieniądze, ponad 2 miliardy złotych rocznie dopłacane. Ja mówię, one często rozleniwiają, że ktoś się nie chce o coś postarać, nie pilnuje kosztów. Więc to jest też takie dobre spojrzenie, jeżeli mamy oferty, no to patrzymy, o, tutaj dosyć duża różnica, no jeżeli ktoś nie na wariata składa taką ofertę, to nam pokazuje, czy na przykład nie przepłacamy za daną usługę, więc państwo może w końcu zweryfikować, bo dzisiaj nie ma z czym tego zweryfikować. Dostaje oczywiście informacja, tam energia atrakcyjna poszła w górę, dostęp do torów, no pensje idą w górę i tak dalej, ale rynek pokazuje właśnie, czy dana usługa jest prawidłowo ceniona i to też jest dla rynku cenne, bo tak jak mówię, pozwala jednak z większą troską wydawać te środki niemałe z naszych podatków.
1: To jeżeli pan pozwoli, czy jesteśmy w takim razie w stanie doczekać się tego, co możemy zobaczyć we Włoszech? No to są oczywiście tylko obserwacje mnie jako, moje osobiste jako podróżnego, ale we Włoszech mamy dwie linie. Mamy prywatny Trenitalia Frecciarossa, mówię oczywiście o tych szybkich pociągach, które łączą największe włoskie miasta, i konkurencją jest prywatny Italo. I to jest rzecz przedziwna, bo te pociągi na zmianę odjeżdżają z tych głównych miast mniej więcej co pół godziny.
0: No właśnie, o to my tu też idziemy w kierunku przecież konkurencji na sieci szybkiej kolei, którą no teoretycznie oficjalnie będziemy mieli od 2032 roku. Właśnie o to chodzi, żeby tak ustawiać chętnych do przewozów, żeby to nie było, że mamy o 17 pociąg, 17.03, 17.05, a potem godzina i nic nie jedzie. Więc takie równe odstępy dla różnych przewoźników, tak. I dlatego też tutaj w tym projekcie Portu Polska jest taka, bo tam mamy część lotniskową, część kolejową, ale też w ramach części kolejowej mamy kwestię związaną z pulem taborowym, czyli mam nadzieję 25 już za 3 dni nie będzie przełożenia. Poznamy wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć dialog konkurencyjny, czyli świetna rzecz, bo można zaproponować jakieś nowe rozwiązania techniczne. Będziemy wiedzieli, jakie firmy chcą dostarczyć szybki tabor dla PKP Intercity. A kolejny zabawiający, tutaj tego taboru będzie za około 10 miliardów złotych, to będzie właśnie Port Polska, który chce kupić i pociągi takie, ekspresy lotniskowe, które by z Warszawy na lotnisko, z Łodzi na lotnisko, ekspresy regionalne, ale też chce kupić pociągi, które będą mogły jechać 350 na godzinę. To też właśnie Komisja Europejska zachęca, bo największym takim kosztem wejścia na rynek jest właśnie tabor. Dlatego Komisja mówi, żeby zachęcić konkurencję, to niech państwo tworzy takie pule i wynajmuje te pociągi. No i właśnie tutaj po Intercity no, kupuje, chce wejść na Y, które na początku będzie, a Port Polska mówi, no nie wiem, może to Intercity też wynajmie te pociągi, ale oferta będzie dla każdego.
1: To w takim razie, skoro pojawił się Port Polska, to nie mogę nie zapytać, bo mam wrażenie, że dla wielu z nas Port Polska, wcześniej CPK, no to były takie trochę twory medialne, to znaczy wszyscy o tym rozmawialiśmy, ale nikt nie za bardzo wierzył w to, że to kiedykolwiek powstanie. Pan mówi,

0: i o okupowaniu Taboru, o bardzo konkretnych decyzjach. Kilka dni temu pojawiła się jeszcze bardziej konkretnie brzmiąca informacja, mianowicie dotycząca firmy Budimex, która podpisała umowę na palowanie fundamentów portu Polska. 8 tysięcy pali i kolumn, które mają być tą bazą, na tym mają stanąć budynki portu Polska. No, rzeczywiście ten projekt już tak na poważnie zaczyna się urzeczywistniać?
1: Tak, bo my oczywiście mamy całą masę przetargów, które nie potrwają miesiąc, bo to są przetargi za kilka miliardów. Mamy przetarg na budowę terminala pasażerskiego. To jest też forma dialogu konkurencyjnego. Tutaj się 5 konsorcjów zgłosiło. Mamy przetarg i też dialog konkurencyjny będzie dworzec kolejowy, tunel. Mamy na takie rzeczy prozaiczne, ale tego będzie bardzo dużo, na dostarczenia, potem zamontowanie serwis wind, schodów ruchomych, chodników ruchomych. Mamy też już umowy na przykład na system obsługi bagażu, te sortownie, których nie widzimy, i potem te część, na którą wyskakują nasze bagaże. Ale można powiedzieć tak, kolej szybka, ja mówię, jeszcze może się nie rozpoczęła jej budowa, natomiast mamy budowane już komory, gdzie tarcza ruszy i potem, gdzie ta tarcza się zatrzyma, wydrąży tunel 6 kilometrów i to będzie początek drążenia nie tylko tunelu, ale budowy kolei dużych prędkości w naszym kraju. Tutaj mamy firmę wybraną, kwota dość niebagatelna, 1,7 mld. W tej chwili montowane są wszystkie tam elementy tej tarczy. Czy jesienią ona ruszy? Być może. Ale przewidziane jest na razie, że to będzie przełom 2026-2027 i to już można powiedzieć fizycznie ruszamy z budową KDP. No to natomiast w razie... drugiej połowie września, a dzisiaj umowa podpisana w Ministerstwie Infrastruktury właśnie z Budimexem, szukana jest data taka oficjalna. Tu będzie można powiedzieć, że wbicie pierwszego pala, ich jest oczywiście bardzo dużo, ich wysokość od tam 9 do 30 metrów. Bicie pala, cały rok przyszły też będzie trwał ten proces, to już jest fizyczny start budowy samego lotniska. Może kwota niewielka, 150 milionów, ale liczba tych pali blisko 8200. No, bez tego nie posadowimy tak wielkiej infrastruktury.
0: Adrian Furgalski, prezes Zarządu Doradców Gospodarczych TOR. Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Udział Włodymyra Zełenskiego w gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy wciąż nie jest pewny. Ma to związek z napiętymi stosunkami na linii Warszawa-Kijów po odebraniu przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi.
1: Biuro ukraińskiego prezydenta nie wydało oficjalnego oświadczenia. Według ukraińskiej prasy administracja Włodymyra Zełenskiego poważnie rozważa odwołanie wyjazdu do Gdańska. Nieoficjalnie mówi się, że ukraińską delegacją kierować może premier Julia Sfyrydenko. Część ukraińskich komentatorów apelowała do Wołodymyra Zełenskiego, aby nie odwoływał wizyty w Polsce, bo pogorszy to jeszcze bardziej polsko-ukraińskie stosunki. Konferencja odbudowy Ukrainy to duży międzynarodowy szczyt, na którym pojawić się mają przywódcy krajów europejskich. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Piąta edycja konferencji odbudowy Ukrainy odbędzie się w Gdańsku w czwartek i piątek. Polskę będzie reprezentował na niej premier Donald Tusk. Dziś po południu w Godollo pod Budapesztem rozpocznie się spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej, Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Gospodarzem będzie węgierski premier Péter Modzier. Pierwsze od dłuższego czasu spotkanie ma symbolizować odnowienie formatu V4.
2: Spotkanie ma być próbą odbudowy znaczenia Grupy Wyszehradzkiej po okresie kryzysu. W ostatnich latach współpraca między czterema krajami była osłabiona przede wszystkim przez różnice dotyczące polityki wobec

0: wobec Rosji i wojny w Ukrainie. Wspólne spotkania premierów V4 zostały ograniczone po 2022 roku, gdy stanowisko poprzedniego rządu Viktora Orbana wobec Moskwy stało się źródłem napięć z Polską i Czechami. Nowy węgierski premier Péter Modior chce pokazać, że Węgry po zmianie władzy wracają do aktywnej współpracy regionalnej. Podkreśla też, że państwa Europy Środkowej mają wspólne interesy m.in. w gospodarce, bezpieczeństwie i polityce europejskiej. Dla Pétera Modiora spotkanie w Gödöllő ma także wymiar polityczny. Ma pokazać, że nowy rząd w Budapeszcie chce odbudować relacje z sąsiadami i zerwać z izolacją, z którą kojarzone były ostatnie lata Viktora Orbana. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Na kilka dni przed rozpoczęciem wypoczynku eksperci jak co roku apelują o rozwagę w zamieszczaniu zdjęć wyjazdów w internecie. Informowanie w ten sposób, że nikogo nie ma w domu, ułatwia sprawę złodziejom, ale to tylko jeden z aspektów problemu. Publikując na portalach społecznościowych zdjęcia najmłodszych, warto się zastanowić, bo mogą one zostać wykorzystane do hejtowania dziecka, ostrzega zastępca dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Adam Mołdoch.
2: To jest nasz prywatny czas, który powinniśmy sobie gdzieś tam cenić, ale także naszą prywatność. Pamiętajmy o tym, że właśnie dziecko za rok, za dwa, za ileś lat też zechce wejść w tą dorosłość, zobaczy siebie być może w sytuacji niekomfortowej.
1: W Lublinie trwa kampania społeczna Hejt, reaguj, nie bądź obojętny, dołącz. Jej celem jest przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy.
3: To są aktualności jedynki.
1: Iran wyraził zgodę na kontrolę programu nuklearnego przez inspektorów ONZ. Poinformował o tym wiceprezydent USA J.D. Vance, który wziął udział w rozmowach pokojowych z Iranem w Szwajcarii. W podobnym tonie wypowiadał się amerykański prezydent. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że Iran zgodzi się na przeprowadzenie poważnych inspekcji, aby zapewnić uczciwość nuklearną na długie lata.
4: Tymczasem Irańczycy podkreślają, że kwestie nuklearne w czasie rozmów w Szwajcarii jeszcze nie były dyskutowane i że, cytat, nie podjęli żadnych nowych zobowiązań wobec którejkolwiek ze stron. Rzecznik irańskiego MSZ równocześnie poinformował, że współpraca z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej będzie kontynuowana w ramach istniejących ram. Jak podkreślił Ismail Bohej w rozmowie z irańską agencją IRNA, w ciągu ostatniego roku Iran zaprosił inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do odwiedzenia czynnych obiektów nuklearnych w Iranie. W ramach tych wizyt kilkakrotnie mieli skontrolować elektrownię jądrową w Bushehr. Monitorowali też proces załadunku paliwa do elektrowni przez Rosję. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Na koniec powracamy do kraju. Na ulicę Poznania wychodzi 36. Malta Festiwal. Do niedzieli będzie obecny nie tylko w teatrach i salach koncertowych, ale także na ulicach i miejskich parkach. W wydarzeniu weźmie udział 500 artystów, a ci, którzy dotarli do Poznania z Argentyny, zamienią miejski deptak w plan filmowy, mówi dyrektorka festiwalu Agata Kołacz.
5: Przez kilka dni przygotowywać będą wraz z zaproszonymi do współpracy tancerzami i choreografami projekt, który zamieni ulicę Półwiejską w żywy plan filmowy, na którym zobaczymy zarówno śnieg, opady deszczu, silne podmuchy wiatru, z którym zmierzą się tancerze, performerzy w choreografii, ale przede wszystkim w interakcji przygotowanej na obecność, współbycie i właśnie widzenie swojego miasta na nowo.
1: Warsztaty, spotkania z twórcami, spektakle i koncerty zaplanowano w 27 lokalizacjach w mieście. Publiczność zobaczy łącznie 108 wydarzeń. W tym roku poznański Malta Festiwal odbywa się pod hasłem Za miłość. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Do Polski wraca letnia aura bez nawałnic i opadów deszczu w większości regionów. Przelotnie popadać i zagrzmieć może jedynie w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu do 28 na Lubelszczyźnie. Nieco chłodniej, do około 18 stopni tylko nad samym morzem.
6: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
7: Marta Hoppe, zapraszam. Po przeszło dekadzie stopniowej poprawy jakości powietrza, którym oddychamy, dzisiaj mamy stagnację, a w wielu miastach więcej zanieczyszczeń. Jak oceniają eksperci, zerwaliśmy już większość nisko wiszących owoców w walce ze smogiem. Aby ją kontynuować, potrzebujemy

0: zdecydowanych działań. Jak wygląda sytuacja teraz? Jak wyglądała 2 lata temu, kiedy to było najlepiej? O tym porozmawiamy, a w studiu gość Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Według danych najlepszy dla jakości powietrza w Polsce był rok 2023. Wtedy była radość, był sukces, a potem podsumowanie roku 2024 i wyniki gorsze niż rok wcześniej. Jak to możliwe?
1: No tak, to prawda, w roku 2024 średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego wzrosło o 7% w Polsce, więc to jest zła wiadomość. Już mamy wstępne wyniki roku 2025, który wydaje się, że będzie jeszcze gorszy niż 2024, czyli chyba trochę się tego boję, chyba zaczyna nam się taki spadkowy trend, czyli pogarszająca się jakość powietrza w Polsce po tym 2023 roku. To w ogóle był taki ciekawy rok, bo powietrze było dobre, potem przyszedł rok 2024, w którym program Czyste Powietrze odnotował rekordową liczbę wniosków, czyli 280 tysięcy wniosków. Myśmy wówczas prognozowali, że Czyste Powietrze w Polsce będziemy mieli za 5 lat, może 6, góra, jak w takim tempie będziemy szli, bo tak się to zapowiadało.
0: Ale czyste to znaczy takie, że te wartości nie będą przekraczane o tyle, żeby mógł powiedzieć smog? No bo czyste to też jest pewna rozbieżność, różnica.
1: No tak, to prawda. Czyste powietrze nie ma w sensie zdrowotnym, nie istnieje jakaś bariera, o której moglibyśmy powiedzieć, jeżeli poniżej pewnej wartości spadną nam zanieczyszczenia, mówimy o czystym powietrzu. Nie, ta bariera jest arbitralna, ona polega na pewnej umowie naukowców czy polityków, którzy ustalili, że pewien poziom jakości powietrza jest poziomem dopuszczalnym i kiedy mówię o tym, że będziemy mieli czyste powietrze, to znaczy, że ono będzie spełniać dopuszczalne normy. Nawet te nowe normy europejskie i polskie, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Była na to duża szansa. W tej chwili mam wrażenie, że ta data zaczyna, data czystego powietrza, data osiągnięcia jakości powietrza takiej zgodnej z normami zaczyna nam gdzieś tam odjeżdżać. Liczba kotłów wymienionych maleje. Niestety jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni, bo przez chwilę wydawało nam się, że problem no nie tyle zostaje rozwiązany,
0: ale opanowany trochę.
1: Ale opanowany i na horyzoncie już widać światełko w tunelu. Gdzieś tam już wiemy, że dokąd dojdziemy i co osiągniemy. W tej chwili ja już takiej pewności nie mam.
0: To dlaczego ten 2023 był takim dobrym rokiem? Czy to wtedy właśnie postanowiliśmy my jako mieszkańcy? Bo dużo się o tym mówi, że wiele działań właśnie zależą od po prostu obywateli. Niekoniecznie są to działania na wyższych szczeblach, tylko my bezpośrednio w naszych gospodarstwach domowych postanawiamy zmienić chociażby formę opalania tego domu na bardziej ekologiczną. Czy to właśnie ten 2023 był takim rokiem, kiedy my Polacy postanowiliśmy działać? Bo tyle się mówiło, no to weźmy w końcu coś zróbmy.
1: Znaczy rok 23 nie był jakimś wyjątkowym rokiem, jeśli chodzi o liczbę wymienionych kotłów, tylko w tym roku no, trochę zebrały się te działania, które odbywały się już dużo, dużo wcześniej, bo program Czyste Powietrze wystartował w 2018 roku. W niektórych miejscowościach w Polsce kotły wymienia się od 2012-2013 roku, na przykład w Krakowie. Więc te zmiany stopniowe, które narastały od mniej więcej kilkunastu lat, one się zebrały i doprowadziły do tego, że ten 23 już był naprawdę dosyć fajnym rokiem, bo ten trend spadkowej jakości powietrza był dosyć stabilny i on już wynikał z tego, że my w Polsce, my właściciele domów jednorodzinnych, bo głównie o nich mówimy, zdecydowali się odejść od tych starych kotów, zdecydowali się je powymieniać i ta liczba po prostu spadająca, liczba tych kotów prowadziła powolutku do tego, że ta jakość powietrza nam się poprawiała. Oczywiście ta jakość powietrza zmieniała się zależnie od zimy, jaką mamy, bo też trzeba przyznać, że te lata 2021, 2023, no, to były lata dosyć łagodnych zim. Później się troszeczkę to zmieniło, a już w tym roku 26 mieliśmy taki powrót prawdziwej srogiej zimy z temperaturami po minus 20 kilka stopni, czego nie widzieliśmy pewnie od kilku dekad w Polsce. I to też w tym 26 roku bardzo mocno pogorszyło jakość powietrza, więc pewnie jest kilka czynników. Jeden to jest ten, że zrozumieliśmy, że wymiana kotłów jest dobrym pomysłem. Zrozumieliśmy, że ocieplanie domów to dobry pomysł i coraz więcej ludzi się na to zdecydowało. Potem niestety na to nałożyła się wojna w Ukrainie i niestety te problemy z cenami węgla, prawda, który po wybuchu wojny bardzo podrożał, ale również taka obawa szersza, taka społeczna obawa przed zmianą, kiedy jest jakieś zagrożenie konfliktem, niepewność polityczna, to raczej my ludzie trzymamy się tego, co już mamy, prawda?

0: To nie jest czas na zmiany, to nie jest czas na eksperymenty, na wymyślanie, jak ocieplić dom, jaki kocioł wstawić, tylko raczej zostajemy przy tym, co jest. Poczekajmy, zobaczymy, jak się sytuacja rozwiąże, prawda? No i ta sytuacja w Ukrainie się nie rozwiązała. Ona troszeczkę wpłynęła nam na to, że w styczniu tego roku pelet był bardzo drogi, bo niestety były problemy z dostawami. My część peletu kupujemy z Ukrainy, a oni też mieli bardzo zimno wtedy. Więc te wszystkie problemy się nam jakoś tak ponakładały, do tego te srogie zimy, że jakość powietrza zaczyna nam się w Polsce rok do roku zaczynać pogarszać. Ja mam nadzieję, że to jest tylko chwilowe takie tąpnięcie, że my wrócimy do tego trendu, w którym to powietrze będzie nam się poprawiało, dlatego że, no przypomnę, w 2030 roku wchodzą nowe normy jakości powietrza i wszyscy my będziemy, wszystkie miejscowości będą musiały tym normom sprostać. One będą bardziej restrykcyjne niż to, co mamy teraz.
1: Wspomniał pan o tym paliwie, które do kotła jest wrzucane, czyli na przykład węgiel. To jest najgorsze paliwo. Czy w momencie, kiedy węgiel był drogi, to na przykład pojawiały się tam plastikowe butelki, w ogóle śmieci i tym palono i to też mogło wpłynąć na jakość powietrza?
0: Mogło się tak zdarzyć, że niektórzy spalali odpady, ale tutaj będąc w polskim alarmie smogowym też nie chciałbym, żebyśmy uznali, że zła jakość powietrza jest winą spalania śmieci. Dlatego, że w Polsce spalamy w gospodarstwach domowych co najmniej kilkanaście milionów ton paliw stałych, węgla i drewna, kilkanaście milionów ton. Jeśli chodzi o śmieci, o odpady, to pewnie ilość, która jest niedoliczona, czyli to, co my produkujemy jako gospodarstwa domowe i to, co zbierają od nas zakłady oczyszczania, to ta różnica tych dwóch wartości to jest kilkaset tysięcy ton, więc ona nie jest duża w sensie wolumenu paliwa, jeżeli można tak mówić o śmieciach. Czyli, bo możemy sobie wyobrazić sytuację, w której od następnego sezonu grzewczego przestajemy w ogóle spalać wszystkie odpady. Tak się cudownie wydarza, że przestajemy to robić.
1: No po to też jest system kaucyjny chociażby, żeby butelek chociażby nie wrzucać do pieca, bo bardziej opłaca się je sprzedać, odzyskać kaucję.
0: Dobrze, że jest system kaucyjny, ale to zaprzestanie spalania odpadów znacząco nam nie zmieni jakości powietrza. Dlatego, że jak spalamy kilkanaście milionów ton węgla i drewna łącznie, to jest źródło tego dymu, prawda? Oczywiście dorzucamy do niego plastik i wtedy mamy te różne dioksyny, furany, wstrętne świństwa, takie gazy, które naprawdę odbierają nam zdrowie i życie. Natomiast nie jest to jakiś fundamentalny problem dla naszego kraju. Dla Polski problemem jest 2,5 miliona starych kotłów, które spalają kilkanaście milionów ton węgla i drewna. I co ciekawe, jak mówi Główny Urząd Statystyczny, obecnie teraz w Polsce głównym materiałem spalanym w naszych domach jest drewno, a nie węgiel. Już w tej chwili ilość drewna przewyższyła węgiel, bo ludzie wymieniają te kotły na węgiel, one powoli znikają, są zastępowane kotłami czy na pelet, czy pompy ciepła i te kotły węglowe powoli odchodzą, ale one są wyinstalowywane. Natomiast ilość drewna chyba się nie zmienia, w związku z tym no, siłą rzeczy jakby odsetek spalanego drewna rośnie i to też może być jedną z przyczyn tego, że to powietrze nam się pogarsza, bo spalanie drewna, mimo tego, że jest uznawane za materiał odnawialny i ekologiczny, nie jest zdrowe. No, to powie chyba każdy, kto stał przy ognisku i uciekał od dymu, który zawiewał w jego stronę, prawda? Bo to jest dokładnie ten sam dym, który powstaje w naszych kotłach, które spalają na przykład drewno kawałkowe.
1: No ale to też jest inne drewno, takie, które palimy w piecu, bo to powinno być drewno sezonowane. Mhm. Przez kilka sezonów powinno być suche, a na ognisku to czasami jest patyk zerwany tuż obok, albo no, takie drewno wilgotne nieraz.
0: Zgadzam się, to nie zawsze jest jakiś suchy chrust, tylko jakieś gałęzie gdzieś tam zebrane, które mogą być wilgotne. One rzeczywiście wytwarzają bardzo dużo dymu. Natomiast drewno, nawet wysezonowane, dobre, liściaste drewno, ono nie jest bezdymowe. No to trzeba mieć tego świadomość, prawda? Mamy miejscowości w Polsce, w których właściwie nie ma kotłów na węgiel, natomiast są setki kominków. I no, kominków rekreacyjnych, takich, które sobie odpalamy, żeby mieć przyjemną atmosferę w domu, prawda? No i w tych miejscowościach jakość powietrza pogarsza się gwałtownie, na przykład w piątek wieczorem, tylko w sobotę wieczorem, wtedy, kiedy no, rozpalamy
1: wieczór przy kominku jest
0: w planach. Wieczór przy kominku jest bardzo miło i 300 kominków startuje w naszej niewielkiej miejscowości, spalając dobry, wysezonowany grab, jesion czy buk. Lepiej się nie da, prawda? Kominki również dobrej jakości ekoprojektowe, no ale sama liczba 300 kominów profil komina to 20 na 20.

0: 20 centymetrów, wielka rura wydechowa, z której wylatuje jednak dym ze spalania drewna. I 300-400 takich rur wydechowych gigantycznych to nam daje bezwieczny, chłodny dzień zimowy. Smog naprawdę takiej jakości, jakiej nie widzieliśmy od lat, no bo jak ten dym nie jest rozpraszany, to nawet dym z drewna potrafi nam bardzo szkodzić.
1: Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy, był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: A my słyszymy się w kolejnym programie. Marta Hoppe.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a ze mną gość dr Joanna Piotrowska, neurolog, dyrektor SMOK Centrum Medycznego. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Będziemy dzisiaj rozmawiać o kleszczowym zapaleniu mózgu KZM. Brzmi groźnie i jest się czego bać, prawda?
5: Z jednej strony tak, na szczęście mamy już teraz szczepienia, więc możemy się częściowo chronić przed kleszczowemu zapaleniu mózgu. Czy wszyscy o tym wiedzą? Chyba nie, bo wyszczepialność wynosi około 1% w tym momencie w Polsce. To jest straszna sprawa, prawda?
4: I poważna bardzo choroba, którą bagatelizujemy.
5: I której liczba przypadków rośnie z roku na rok. W tym momencie to jest 800 przypadków rocznie. Mało, dużo. W przypadku choroby, na którą nie mamy leczenia przyczynowego, to jest bardzo dużo. Właściwie pozostaje nam intensywna terapia często, pozostaje nam leczenie czasami sterydami, wspomagające funkcje życiowe, w zależności od tego, jakie mamy tutaj też te powikłania, których się najbardziej boimy, czyli zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie rdzenia, czasami są to niedowłady, zaburzenia czucia, również mgła mózgowa, zaburzenia pamięci, koncentracji, no tego jest mnóstwo po prostu powikłań, których właściwie żyjemy w dobrych czasach. Możemy ich uniknąć, tych ciężkich powikłań.
4: Szanowni Państwo, i zaczęłyśmy, że tak powiem, z grubej rury, a teraz zaczniemy rozbierać kleszczowe zapalenie mózgu na czynniki pierwsze, zaczynając od samego początku, czyli od tego maleńkiego, od tej kropeczki, którą jest kleszcz, jest nosicielem, rozumiem, wirusa.
5: Może być nosicielem wirusa, tak samo jak może być, nie musi, nosicielem boreliozy, prawda? No i część osób myśli, że ta borelioza i to kleszczowe zapalenie mózgu to jest to samo, albo że to jest z tym samym się wiąże, też z tą antybiotykoterapią, albo że z jakąkolwiek terapią, a tak nie jest. Też nawet różni się liczba przypadków, bo tutaj mamy w przypadku boreliozy 80-90 tysięcy przypadków w Polsce rocznie, a tutaj mamy tylko aż 800-900 przypadków rocznie. Więc mniej, ale z drugiej strony jakie ciężkie są konsekwencje tego kleszczowego zapalenia mózgu.
4: I znowu wrócimy do
5: którego do może być, nosicielem ten kleszcz. Ten kleszcz może być jego nosicielem, nie musi. Czy badamy kleszcze? Już raczej nie. Już w tym momencie odchodzi się od badania kleszczy, badamy pacjenta, tak? Już kiedy najczęściej ma objawy. Ale przede wszystkim ważne jest to, że kiedy ma styczność z tym kleszczem, no to już jest troszeczkę za późno, prawda? Na jakieś interwencje poza, prawda?
4: No właśnie, bo niektórzy mówią kleszcze. No kleszcze były zawsze, jakoś ludzie z tym żyli. Teraz mamy sytuację, kiedy tego kleszcza można spotkać właściwie niezależnie od pory roku.
5: Tak.
4: My rozmawiamy w momencie, w którym
5: sezonu.
4: Kleszczowy sezon, tylko że równie dobrze taka niemiła przygoda może nas spotkać i jesienią, i zimą, prawda?
5: Zgadza się. Dodatkowo kiedyś była podkreślana rola pracowników właśnie tutaj leśników, czy osób mieszkających na tych terenach wiejskich. Jednak mamy dużo parków. Warszawa jest bardzo zielona. Nasze miasta są zielone w Polsce, więc my mamy sporo całkiem miejsc, gdzie tego kleszcza możemy spotkać.
4: No
5: a ten kleszcz może spotkać nas.
4: Niektórzy myślą, że spotkają kleszcza w momencie, w którym pójdą do lasu.
5: Niekoniecznie.
4: Cały czas gdzieś jakieś takie mity pokutują, że ten kleszcz to niemalże skacze na nas z drzewa, co prawdą nie jest. My kleszcza możemy przynieść
5: na
4: nawet z parku.
5: Tak, ze spaceru takiego, gdzie my mamy dosyć dużo tych drzew, nawet właśnie nie tylko w tych miejscach, które są parkami, tylko po prostu w miastach. Mamy miasta dosyć zielone, więc tutaj ten klesz nas spotyka i po tym zetknięciu są właściwie trzy opcje, tak? Może nam się nic nie stać, ten klesz może być zdrowy. Druga opcja, może być zakażony tym wirusem kleszczowego zapalenia mózgu,

0: No i trzecia opcja, może być zakażony boreliozą. No i tutaj się pojawia ten rumień wędrujący, prawda? No, mamy takie bardziej jawne te objawy. W przypadku tego kleszczowego zapalenia mózgu te objawy czasami są bardziej utajone, one się tak tlą i dopiero pacjent, kiedy ma zaburzenie świadomości, to trafia do szpitala w tym ciężkim stanie.
1: No i teraz
0: stąd ta profilaktyka jest ważna.
1: Rozróżnijmy właśnie, czym jest borelioza, a czym jest kleszczowe zapalenie mózgu.
0: Borelioza jest to choroba bakteryjna wywołana przez krętka Borrelia burgdorferi. Natomiast kleszczowe zapalenie mózgu jest to choroba wirusowa i właśnie na te wirusy my cały czas przez to, że one mutują, my nie mamy leczenia, natomiast mamy szczepionkę, której też część osób się boi, no bo myśli, jak to szczepionka tutaj, szczepionka związana z jakimś substancją, która jest dla nas groźna. Ona nie jest dla nas groźna, ona jest dla nas bezpieczna. Tylko część osób ma reakcje skórne, stan podgorączkowy, czy gorsze samopoczucie 1 do 2 dni po szczepieniu. Natomiast tak de facto ta szczepionka nas chroni przed ciężkimi powikłaniami. No nie jedna dawka tej szczepionki. 2 dawki chronią nas przed 90%, a 3 już dają nam pełną ochronę.
1: I też będziemy o tym mówić w szczegółach. Wracamy teraz do tego rozróżnienia między boreliozą, a więc chorobą, która wywoływana jest przez bakterie
0: i mamy na nie antybiotyki, tak? Leczymy się antybiotykami przez miesiąc, najczęściej jest to doksycyklina i jesteśmy najczęściej w pełni wyleczeni. Też bywają powikłania, więc niestety tutaj trzeba podjąć się tego leczenia, aby uniknąć powikłań boreliozy, na przykład takiej neuropatii, choroby nerwów obwodowych związanych z tą bakterią, ale no, jest łatwiej wykrywalna. Mamy też dużo badań laboratoryjnych krwi, takich przesiewowych, potwierdzenia. Jest duża świadomość społeczna o boreliozie jako taki. Jest moim zdaniem duża świadomość w społeczeństwie. Natomiast o tym kleszczowym zapaleniu mózgu nie mówi się tak dużo. Część osób wie o szczepieniach, część osób wie o tym, że warto się szczepić, że ta profilaktyka jest z tych zalecanych szczepień, a nie obowiązkowych, że jest wartościowa, a część osób boi się, bo jest to szczepionka właśnie wirusowa, że jest to wszczepiany w nas wirus.
1: Cały czas wracam do boreliozy i ją sobie troszeczkę na czynniki pierwsze rozłóżmy. Na co zwrócić uwagę, jeżeli no, zauważymy, że no, przynieśliśmy ze spaceru kleszcza, albo tego kleszcza nam w prezencie przyniosło nasze zwierzątko, które wychodzi gdzieś na dwór i po prostu na nim ten kleszcz do domu przyjechał i wybrał nas akurat, a nie nasze zwierzę.
0: Na usunięcie go w całości, myślę, że przede wszystkim na to i na to, żebyśmy się może zwracali uwagę na to, czy tego kleszcza mamy, bo przede wszystkim liczy się też czas wyjęcia tego kleszcza, żeby on nie przeleżał w nas 2 czy 3 dni, tylko po spacerze warto obejrzeć się dokładnie, czy na pewno właśnie takiego gościa ze sobą nie przynieśliśmy.
1: Jakie miejsca na naszym ciele kleszcze lubią? Bo niektórzy mówią, że one mają specyficzne miejsca, gdzie częściej je spotkamy, sobie powędrują.
0: One lubią ciepłe miejsca, lubią miejsca czasami takie bardziej schowane, czasami one się lokalizują w pachwinach, czasami się lokalizują gdzieś we włosach. One się lubią tak ukryć za uchem. One faktycznie często mają takie bardziej skryte miejsca. No to też dużo zależy od wzrostu tutaj delikwenta, ponieważ moje dziecko, pamiętam, że miało kleszcza tuż przy pieluszce, po spacerze w lesie na czworakach. No więc tutaj ten kleszcz po prostu podskoczył. My oglądamy sobie głowy, a one mogą być tak naprawdę wszędzie, bo one potrafią sobie z trawy również się przeskoczyć na takiego małego delikwenta.
1: I co nas powinno zaniepokoić? Czy my od razu mamy biec do lekarza i domagać się leczenia antybiotykami, czy jednak zaczekać, że coś się pojawi? Mówimy cały czas, tak, przypominamy o boreliozie.
0: O boreliozie. O boreliozie, no to nas przede wszystkim interesuje ten tak zwany rumień wędrujący, czyli taka czerwona obwódka, która może zmieniać nieznacznie swoją lokalizację, dlatego część osób zaleca nawet obrysowanie sobie tej pierwotnej lokalizacji markerem, żeby zobaczyć, czy on wędruje. No i w tym przypadku no my już powinniśmy się zgłosić chociażby do tego naszego lekarza rodzinnego. Nie musi to być zawsze lekarz chorób zakaźnych, żeby się skonsultować, żeby no, otrzymać właściwie to dobre leczenie, które jest skuteczne i też jest bezpieczne. No nie możemy się bać ani wszystkich antybiotyków, ani wszystkich leków w XXI wieku. No to warto korzystać z tych dobroci.
1: Czy lekarz zaleci nam antybiotyk profilaktycznie?
0: Nie powinien. Powinien dopiero wtedy, kiedy jest to, już wiemy, że jest to zakażenie. W przypadku rumienia wędrującego myślę, że to jest na tyle ewidentne, że można w oczekiwaniu nawet na te badania, na wyniki badań laboratoryjnych, które myślę, że warto zrobić w tym przypadku, może już zlecić.

0: Ale te badania też, one coraz szybciej otrzymujemy ich wyniki. Myślę, że to jest kwestia 48 godzin i mamy już ewidentnie czarno na białym wynik, czy jest chociażby podejrzenie tej boreliozy, prawda, czyli tej choroby bakteryjnej.
1: Bo niektórzy mówią, nie wiadomo, jakie testy robić, że są testy lepsze, gorsze.
0: Tak, są lepsze, gorsze. Tego bym nie powiedziała. Są dwa rodzaje testów takich podstawowych. Evidence-based medicine, prawda? No bo nie mówimy o różnych takich testach, które nie do końca wiemy, czy są zgodne z tym właśnie, z evidence-based medicine. Czyli jeden jest test przesiewowy, ELISA, a drugi jest test Western Blot. Jest to test potwierdzenia. Nie warto robić testu potwierdzenia bez wykonania najpierw tego testu przesiewowego, ponieważ on może dawać wyniki fałszywie dodatnie. Jest dosyć dużo krętków i w świecie bakterii i może być tak, że wykonując ten test Western Blot, ten wynik jakiś tam wątpliwie dodatni, to nie będzie oznaczało, że mamy już tę boreliozę. Więc warto jest zrobić test przesiewowy. Jeżeli w teście przesiewowym wyjdzie, że mamy przeciwciała IgM, czyli te świeże, nie nabyte, bo nabyte to przebyte infekcji cechy, czyli to IgG, tylko IgM, to wtedy dopiero możemy wykonać test potwierdzenia, ten Western Blot. I on potwierdza, że mamy tutaj tę boreliozę, jeżeli mamy wynik wątpliwy przede wszystkim. Jeżeli mamy wynik ewidentny, to już ten test ELISA jest absolutnie wystarczający. No i wtedy wdrażamy tę antybiotykoterapię. Też nie stosujemy jej rok, tylko to jest miesiąc antybiotykoterapii. Tutaj naprawdę jest dosyć, z tego co zauważyłam, ostatnio dużo centrów zajmujących się właśnie boreliozą i chorobami odkleszczowymi, myślę, że też. Musimy zwrócić uwagę na to, czy na pewno pracują tam lekarze, tak? Bo nie zawsze w takich miejscach pracują lekarze. Warto jednak podążać za tym naukowym torem.
1: A, no właśnie. Proszę Państwa, dobrze, że pani doktor o tym wspomina, bo faktycznie wokół samej boreliozy nawet jest mnóstwo rozmaitych mitów. Ja tak, część z nich wymieniłam, żebyśmy obaliły trochę te mity, a to, że profilaktyka i profilaktycznie brać antybiotyki. Tak. Albo pani doktor też wspomniała, to nie jest tak, że my będziemy ten antybiotyk brali przez rok, tak, żeby nas totalnie jakoś
0: chronił, czy wyleczył, tak, czy wyjałowił. Tak. To jest naprawdę, antybiotyki też mają swoje skutki uboczne dla naszej flory jelitowej. Pamiętamy, istnieje oś jelito-mózg. My nie chcemy mieć zupełnie wyjałowionego organizmu. My chcemy tylko i wyłącznie zgasić chorobę, tak? I każdy antybiotyk ma swój czas, czas, w który powinniśmy go przyjmować.
1: I jeszcze na koniec, mówiąc o boreliozie, wspomnijmy, jakie mogą być konsekwencje takiej właśnie niezauważonej boreliozy. Mhm.
0: No najczęściej to, czego się pacjenci boją i co my też zauważamy, to jest to albo neuroborelioza, albo polineuropatia. Polineuropatia jest to taka choroba nerwów obwodowych związana z osłabieniem kończyn, osłabieniem czucia, siły mięśniowej. Natomiast ta właśnie neuroborelioza, borelioza ośrodkowego układu nerwowego daje takie zmiany w mózgu, które są tak zwane deminizacyjne, takie są to mikrouszkodzenia, nazwijmy to, tak? Mikrouszkodzenia, które my różnicujemy nawet ze stwardnieniem rozsianym, więc to nie jest taka prosta sprawa. Może to też dawać zaburzenia krążenia mózgowego, zaburzenia pamięci, zawroty głowy, więc jeżeli pacjent ma neuroboreliozę, jest to poważna sprawa, ale neuroboreliozę my diagnozujemy nie takim zwykłym właśnie testem z krwi, tylko już z płynu mózgowo-rdzeniowego. My to diagnozujemy wewnątrz szpitalnie. I faktycznie, jeżeli istnieje takie podejrzenie, jeżeli pacjent ma w wywiadzie szczególnie nieleczoną, tak, boreliozę, to warto przeprowadzić taką diagnostykę, no i przeprowadzić już wtedy leczenie wewnątrz szpitalne, które często jest leczeniem też dożylnym, więc jak najbardziej te dwa powikłania takie najbardziej poważne mogą wystąpić. I tutaj niestety też część pacjentów boi się właśnie tych zmian w mózgu, słusznie, ponieważ one są opisane w rezonansie podobnie jak właśnie stwardnienie rozsiane, podobnie jak mikroudary, więc to wygląda na spore uszkodzenie. Na szczęście my mamy dosyć neuroplastyczny ten układ nerwowy, więc każde takie uszkodzenie jesteśmy w stanie nadrobić. Zdrowa część mózgu zastępuje dosyć szybko,
1: przejmuje
0: funkcję
1: tej uszkodzonej.
0: Dokładnie, więc tutaj też nie możemy popadać w zbytnią panikę. Szczególnie kiedy jesteśmy młodzi, to się dzieje bardzo szybko, w starszym wieku troszkę wolniej, ale my tę neuroplastyczność zachowujemy całe życie.
1: No i teraz ciach, proszę Państwa. Skończyłyśmy tym samym temat boreliozy, bo chcemy wrócić i rozłożyć na czynniki pierwsze temat kleszczowego zapalenia mózgu i wracam do tego, o czym pani doktor mówiła na samym początku. Zaczyna się wszystko od wirusa.
0: Tak.

To jest wirus i wirus ma to do siebie, że ma dużą zmienność i na bardzo mało chorób wirusowych mamy leczenie przyczynowe. Mamy na większość chorób wirusowych

0: respiratoroterapii, konieczność intensywnej terapii może powodować niedowłady, zaburzenia siły mięśniowej czucia, zaburzenia pamięci, taki brain fog, więc tutaj są to zaburzenia też świadomości, może być gorączka, więc jest tutaj dużo następstw tego takiego małego, niewinnego wirusa, który tak na dobrą sprawę może nie dawać o sobie za dużo znać na początku, tak?
1: A no właśnie, zapytam, to jak się mamy w ogóle zorientować, że coś się wydarzyło? Tam w przypadku boreliozy wiemy, może być rumień, tak. A tutaj co nas powinno zaniepokoić? Co nas powinno skłonić do szukania pomocy?
0: Więc tutaj przede wszystkim, kiedy za długo ten kleszcz przebywa na skórze i jest zaczerwienienie, no to musimy się bacznie obserwować, nawet w kierunku jakichś drobnych objawów, drobnych zaburzeń pamięci, zaburzeń świadomości, stanów podgorączkowych. Musimy po prostu siebie mocno obserwować. Tak czy siak, niestety tutaj już nie ma terapii przyczynowej, jest terapia objawowa. Więc to, co teraz w tym sezonie, nawet jeśli trwa sezon, nadal warto się szczepić. To są trzy dawki.
1: I będziemy o tych szczepieniach mówić, a ja wracam cały czas do objawów. Pani mówi zaburzenia pamięci, zaburzenia świadomości, ale jakby konsekwencja, no bardzo poważna, bo zaatakowanie ośrodkowego układu nerwowego. Ja znam przypadek kleszczowego zapalenia mózgu, taki, który prawie się skończył zgonem i usłyszałam od znajomego, który przez to przeszedł, że w ogóle czegoś takiego się nie spodziewał, że to go absolutnie
0: dobiło. Myślę, że może pierwszy ten właśnie objaw, to co pacjenci zauważają, z czym pacjenci często się zgłaszają, jeżeli chodzi o zapalenie opon mózgowrodzeniowych, no to są bóle głowy, sztywność karku. To są niespecyficzne objawy. Bardzo duża część społeczeństwa cierpi na przewlekłe bóle głowy, więc tutaj może to być czasami pomijane.
1: Mylące, prawda? Właśnie.
0: Mylące. Mhm. To jest mylące, ale te stany podgorączkowe, tudzież gorączka z bólami głowy, z tą sztywnością karku już tutaj powinno nam sugerować, że jest jakieś zapalenie układu nerwowego, tak, stan zapalny w układzie nerwowym, zapalenie opon mózgowrodzeniowych i to, czy to jest kleszczowy zapalenia opon mózgowrodzeniowych, no to dopiero się już dowiemy w warunkach szpitalnych, w warunkach diagnostyki. Ale tych bólów głowy, czy właśnie zaburzeń świadomości, czy zaburzeń pamięci nie powinniśmy ignorować. Tego, że pacjent czuje czasami tak podświadomie, pod skórą, że coś jest nie tak. I warto podążać tymi swoimi przeczuciami, bo oczywiście lekarz jest w stanie dużo zdiagnozować, ale pacjent zna swój organizm najlepiej i wie, że ten mały objaw to może być coś więcej.
1: Co potwierdza kleszczowe zapalenie mózgu?
0: Potwierdza ją badania tak samo płynu mózgowrodzeniowego, więc mamy w tym kierunku badania. Trzeba wykonać punkcję lędźwiową. To możemy wykonać w warunkach szpitalnych tylko i wyłącznie w Polsce. No i wtedy właściwie wiemy, z czym mamy, wiemy, znamy naszego wroga. Nadal nie mamy tego leczenia przyczynowego niestety. Więc my robimy to potwierdzenie.
1: Która powala właściwie i zupełnie
0: obezwładnia,
1: rozkłada, obezwładnia. Są nawet przypadki, niestety, my nie chcemy straszyć oczywiście, ale przecież zdarza się, że są przypadki śmiertelne. Natomiast
0: to jest 1-2%,
1: choroba jest bardzo ciężka.
0: Ale aż 1%, nawet mówi się ostatnio, że do 2% pacjentów to są przypadki śmiertelne, to kleszczowe zapalenie mózgu.
1: Szanowni Państwo, nie bagatelizujmy tego, bo konsekwencje kleszczowego zapalenia mózgu mogą być naprawdę bardzo poważne. Rozmawiałyśmy dzisiaj z panią doktor Joanną Piotrowską, neurologiem, na temat kleszczowego zapalenia mózgu, ale również boreliozy. I warto rozróżniać te dwa zagrożenia, które nas spotykają niezależnie od pory roku. Bo proszę Państwa, pamiętajmy, kleszcze dziś można spotkać niemalże wszędzie, niezależnie od tego, czy jest lato, czy wiosna, czy zima, można je przynieść do domu, a jeśli nie my, to przyniesie je nasz kot czy pies, ale jest metoda, by chronić się przed kleszczowym zapaleniem mózgu i są to szczepienia. Niestety niewielu z nas z tego zabezpieczenia korzysta, a choroba, kleszczowe zapalenie mózgu, naprawdę bardzo, bardzo groźna. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była dr Joanna Piotrowska, neurolog, dyrektor SMOK Centrum Medycznego. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu.
3: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka, a dziś pomówię z panią Magdaleną

0: Żagałkowicz, prezeską Fundacji Serce Miasta.
1: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo miło, że pani przyszła. Ja wiem, że pani jest osobą bardzo zajętą, bo pani podopieczne wymagają cały czas pomocy.
1: To prawda.
0: Pani fundacja zajmuje się...
1: Tylko i wyłącznie w tym momencie kobietami w kryzysie i w kryzysie bezdomności. Kiedyś zajmowała się wszystkimi, ale jak ktoś jest od wszystkiego, to się okazuje, że w pewnym momencie jest od niczego. Dlatego Serce Miasta jakby ukierunkowało swoją pomoc tylko i wyłącznie do kobiet.
0: No tak, kryzys bezdomności to jest zauważalne w Polsce i zauważalne nie tylko w tych wielkich miastach, ale zauważalne również w niedużych miasteczkach wręcz. Ja mieszkam pod Warszawą i to bardzo niedaleko Warszawy i w dość takim zamożnym mieście. No i widać, że u nas są osoby w kryzysie bezdomności. Mało tego, ostatnimi czasy, bo miasto jest przedwojenne z pięknymi willami, niektóre stoją puste. W tych willach dochodziło do tragedii. Ktoś zamarzł, ktoś paląc ognisko, żeby się ogrzać, spalił się. Tak.
1: Minął rok od śmierci takiej tragicznej naszego podopiecznego Szymona z Domu dla Młodzieży. Za to fundacji po drugiej, gdzie też czasami pomagam i byłam opiekunem. To są tragiczne historie. Te osoby zazwyczaj nie mają rodziny i dowiadujemy się o takiej śmierci z gazet, a nie jakby, nie jest to tragedia rodzinna.
0: A wie pani, takim pomysłem na to, żeby zaprosić panią dzisiaj do tej audycji, do Pomówmy o tym, było to, że otrzymaliśmy telefon od słuchaczki, która się pytała nas, w jaki sposób może znaleźć sobie miejsce w noclegowni i w jakimś domu pomocy dla kobiet, bo jest w tragicznej sytuacji, nie chcę wchodzić w szczegóły. No i ma z tym wielki problem. Pomogliśmy na początku, w ten sposób podaliśmy telefony informacyjne na antenie, pod jakie telefony można zadzwonić i uzyskać taką informację. Ale pomyślałem, że warto jest porozmawiać, jaki to jest problem w Polsce i czy rzeczywiście to narasta, zmniejsza się, czy ta ilość osób w kryzysie bezdomności, a zwłaszcza kobiet, jest stała?
1: Nie jest stała, zwiększa się, a jakby powrócę do pytania może słuchaczki samej, bo społeczeństwo może nie wiedzieć tak dużo, jak ja wiem. Tych noclegowni jest dużo, bo jest ich 3 i tak naprawdę każdy może się tam zgłosić. Są miejsca.
0: Ale to w Warszawie. W Warszawie.
1: Trzeba się tam wstawić. Tam są naprawdę dobre warunki. Są to miejsca monitorowane, podzielone na kobiety i mężczyzn z dostępem do prysznica. Jest normalnie catering, czyli jest jedzenie. Pracują tam wspaniali ludzie i miasto naprawdę o to dba. I osoby, które pomagają zarówno w socjalnych jakichś sprawach, dokumentów, jak i sami opiekunowie. Więc tu nie ma co się bać w momencie, kiedy się jest w kryzysie i zgłosi się do takiej noclegowni. I jeszcze mam jeden argument ku temu, żeby to zrobić. Jeżeli tak długo człowiek jest w kryzysie i zaczyna uciekać, mieszkać na klatkach schodowych, w piwnicach, w altankach, szukać miejsc, które dla systemu są niewidoczne, raz, obniża tą liczbę osób w kryzysie bezdomności i ona jest niewidoczna administracyjnie. Dwa, dopiero jak trafi do takiej placówki, możemy cokolwiek zrobić, jakby chociaż program mieszkaniowy, czy wypełnić dokumenty, to żeby tej osobie pomóc. Więc lepiej być widocznym i zgłosić się do noclegowni, niż próbować radzić sobie na własną rękę i spać w niebezpiecznych miejscach, bo umówmy się, przestrzeń publiczna, miejska nie jest bezpiecznym miejscem, w szczególności dla kobiet.
0: A w jaki sposób staje się człowiek bezdomnym?
1: Bezdomność zaczyna się w domu, drogi panie redaktorze. To nigdy nie jest tak, że pan albo ja trafimy w bezdomność. Mamy siatkę wsparcia, mamy swoje zasoby, mamy w jakiś sposób wychowanie od dziecka w tym, że sobie radzimy. I nawet nikomu z nas nie życzę, gdyby nam się noga w jakiś sposób powinęła i tak sobie poradzimy i w tą bezdomność nie trafimy. Bezdomność zaczyna się w domu od deficytu, jeśli chodzi o wychowanie, o edukację, deficytu przemocowego języka i tego, że człowiek już startuje z jakimś niefajnym programem na życie, gdzie brakuje mu poczucia własnej wartości, wykształcenia czy miłości. A tak naprawdę te osoby, które ja spotykam na co dzień, to są osoby, które są sumą iluś kryzysów. Nie jednego, nie straty pracy, tylko ten kryzys za nimi się ciągnie tak naprawdę przez całe dorosłe życie.

0: A czy to są w większości osoby no, z pewnych środowisk dotkniętych przemocą, przestępstwem? Czy to są też osoby, które są wykształcone, miały normalne domy i coś, pach, pękło?
1: No i tu pan trafił na aktywistkę, która ma inne zdanie niż reszta.
0: To jest pytanie.
1: To jest pytanie.
0: To nie jest teza.
1: To jest tak. NGOsy lubią opowiadać, że w kryzysie bezdomności może znaleźć się każdy. Od profesora, kogoś, kto zna 5 języków, ma za sobą niesamowitą karierę i nagle trafił w bezdomność, tak żeby społeczeństwo patrzyło na tych ludzi jak na osoby, które mogłyby być na ich miejscu, żeby wzbudzić tą empatię. Jednakże z mojego doświadczenia jasno wynika, że za bezdomnością stoi jednak deficyt z domu, zaburzenie psychiczne i to nie jest tak do końca, że każdy z nas jest w stanie trafić na ulicę. Ja nie mówię tutaj o momencie, kiedy wybucha wojna, kiedy wszyscy jesteśmy w jakimś kryzysie, opuszczamy domy, bo jest katastrofa. Ja mówię o takim życiu.
0: Nie, no bo ja tak się zastanawiam, przyglądając się Stanom Zjednoczonym, gdzie rzeczywiście ta ilość osób w kryzysie bezdomności jest gigantyczna. W tych wielkich miastach rzeczywiście jest to absolutnie niezauważalne. To kłuje w oczy. To nie jest...
1: To są całe dzielnice, całe miasta, które są zamknięte, no ale tam mamy do czynienia z używkami i z bardzo twardymi narkotykami, tak?
0: No tak.
1: Substancjami psychoaktywnymi, więc tutaj mamy tak naprawdę chorobę społeczeństwa, bo tego inaczej nie można nazwać.
0: U nas jeszcze nie ma takiej choroby społeczeństwa.
1: Niestety początki już są i policja zgłasza, że są miejsca, gdzie pojawił się fentanyl i że to się w jakiś sposób rozprzestrzenia. Na szczęście nasze służby starają się to kontrolować i w jakiś sposób nie dopuścić do tego, żeby to była taka fala, jak jest za granicą. Ale możemy się spodziewać, że wcześniej czy później u nas też, tak jak były dopalacze i jak mieliśmy różne fale środków psychoaktywnych wśród młodzieży, tak też do nas dojdzie ta fala.
0: A w jakim wieku są panie, które dotknął kryzys bezdomności? Bo chyba to nie jest tak, że młoda dziewczyna 18-letnia stwierdza, że nie, no ja nie mieszczę się w systemie, miałam straszne kłopoty w domu, rodzice pili, bili i tak dalej, to ja nie chcę nic stałego, ja będę mieszkała na ulicy.
1: No niestety też tak jest. Te osoby, które kończą 18 lat i mają deficyty z domu, często jest tak, że trafiają w kryzys. To jest kryzys związany z tym, że nie mają tej siatki wsparcia, a często jest tak, że rodziny wyrzucają osoby w urodziny 18, bo już nie dostają żadnych świadczeń na tą osobę.
0: Nie ma 800 plus.
1: I te osoby są wyrzucane z domu. Na szczęście my w Polsce mamy Po drugie, które się tym zajmuje, Agnieszka Sikora, warszawianka roku w tym roku. I jakby ona się zajmuje tą grupą tak zwanej młodzieży w kryzysie bezdomności. To mówimy o młodzieży od 18 do 25 roku życia, jako tych plastycznych jeszcze młodych ludzi, których nie wrzucamy w bańkę tych dorosłych bezdomnych, żeby jeszcze z nimi pracować. I to jest w ogóle inne narzędzia i inna struktura tej pomocy, tak? Jednakże w sercu miasta mam zarówno 21-latkę, jak i 78-letnią kobietę, więc tutaj mam całe spektrum. Wiek nie ma znaczenia.
0: No dobrze.
1: Tak,
0: 78 lat i kryzys bezdomności. Zero rodziny?
1: Zero rodziny, nie było dzieci, umarł mąż, zostawił długi, pani straciła swój majątek i z bardzo niską emeryturą trafiła na ulicę, bo po prostu jej nie stać na to, żeby wynająć mieszkanie, czy w jakikolwiek sposób sobie poradzić.
0: Dobrze, a gdzie są wobec tego służby socjalne państwa w tym momencie?
1: W sercu miasta i dlatego już jest w jakiś sposób administracyjnie zaopiekowana. Wynajmuje w tym momencie pokój, ale jej sytuacja się nie polepszy. Ona nigdy nie będzie jej stać na to, żeby kupić w tym momencie mieszkanie, czy zapewnić sobie ten materialny byt na takim poziomie wysokim, tak? No to jest jakby zabezpieczenie jej, że w razie choroby jest ubezpieczona i może z wszystkiego korzystać, stać ją na leki i tak dalej, i tak dalej.
0: Jeżdżąc metrem często spotykamy się właśnie z osobami w kryzysie bezdomności i właściwie dostępuje taka dosyć dziwna sytuacja. I ona jest spowodowana przede wszystkim no, zapachem, który się roznosi. Że w jednym miejscu w wagonie metra osoba w kryzysie

0: rozkłada te swoje pakuneczki, no i cały wagon przechodzi w inne miejsce, im dalej, tym lepiej. I to też jest problem, bo z drugiej strony ma prawa obywatelskie, ma takie same prawa do poruszania się tym środkiem komunikacji, no ale z drugiej strony no, utrudnia życie innym osobom. Mhm. Takie głosy padają. To też jest pytanie, to nie jest stwierdzenie.
1: A dla mnie stwierdzenie, ponieważ my zauważamy osoby w kryzysie w momencie, kiedy zaczynają nam przeszkadzać.
0: Czyli brzydko
1: kiedy
0: pachną.
1: Brzydko pachną. A tak naprawdę to jest bardzo mały odsetek osób w kryzysie bezdomności, bo to są osoby, które się poddały. Nie rozpoznałby pan redaktor osoby w kryzysie bezdomności, ponieważ one robią wszystko, żeby wyglądać tak jak reszta społeczeństwa, żeby być czystym i żeby nie rzucać się w oczy. Te osoby, które już nam podśmierdują w autobusie, to już są osoby, które się poddały, które tyle razy zostały odepchnięte przez system, nie poradziły sobie, nie uzyskały tej pomocy, że tak naprawdę są złamane psychicznie. Tam dochodzi również zaburzenie. Żaden człowiek, który, z którym wszystko jest okej, nie chce śmierdzieć. Tak samo jak nie chce marznąć, tak samo jak nie chce być głodnym. To jest złamanie psychiczne. I to jest jakiś mały odsetek osób w kryzysie bezdomności.
0: No dobrze, a jak w tym wszystkim odnajdują się kobiety? No bo mówi się, że są twardsze od mężczyzn, inni mówią, że są delikatniejsze, że mają na pewno pewną trudność w obronie, samoobronie, no bo to często łączone jest z alkoholem, ta bezdomność, z przemocą fizyczną, którą niby była w domu, ale na tej ulicy jest jeszcze gorzej i jeszcze chyba bardziej niebezpiecznie.
1: Te historie są drastyczne. Są przepełnione przemocą, są przepełnione przekraczaniem granic seksualnych. To są naprawdę niełatwe historie i myślę, że to różni tą kobiecą bezdomność od męskiej. Że jednak wiąże się z tym nadużyciem seksualnym wobec nich. I to się dzieje na porządku dziennym. I te kobiety nie potrafią się bronić. Wręcz ja bym powiedziała, że od dziecka są wychowywane w roli ofiary i tego, że te granice mogły być przekraczane od zawsze. Także one dopiero w sercu miasta uczą się, co to znaczą granice i co to znaczy nie.
0: Ja pamiętam taką sytuację nie z Warszawy, a z Łodzi na Piotrkowskiej, no pryncypialna ulica. No wiadomo, że takie ulice przyciągają różne osoby i widziałem tam grupę bezdomnych. Panie, które były, wskazywało na to ich zachowanie, że, no, że były po prostu pod wpływem alkoholu, ale w dużych bardzo ilościach. I w sumie młodego człowieka w shortach, który miał ranę, a w tej ranie pełzały larwy. I tak patrzę wokół siebie, ludzie przechodzą, nikt na to nie zwraca uwagi. Gdzieś tam w oddali straż miejska przemknęła i myślę sobie, to nikt tego nie widzi?
1: Za to kocham Warszawę. Za to, że w Warszawie jednak ten system działa. Że mamy ambulans serca. Że mamy karetkę dla osób w kryzysie bezdomności. Że mamy przychodnie nadziei w tym momencie na stawkach. Prowadzoną przez lekarzy nadziei i miasto, że nasza straż miejska jest tak przyzwyczajona, tak wyszkolona i działa z Caritasem od wielu lat.
0: Nie, straż miejska się nie boi tych bezdomnych?
1: Zupełnie nie.
0: No bo często...
1: To jest pierwszy kierunek. Jeżeli widzimy osobę w kryzysie bezdomności, której zagraża coś, albo ona jest zagrożeniem w jakiś sposób, to straż miejska jest świetnym rozwiązaniem. I to jest odejście od tego stereotypu,
0: no właśnie, ale...
1: donosicielstwa za komuny, że się nie wzywa władzy na kogoś. Nie, straż miejska ma kontakt zarówno z wszystkimi jednostkami NGO-sowymi, pozarządowymi, jak i systemowymi i naprawdę znajdzie miejsce dla tego człowieka i się nim zaopiekuje.
0: No bo ja znam takie opowieści, już nie chcę mówić z jakich miast, że straż miejska przyjeżdża, widzi bezdomnego. No bezdomny no, jest w bardzo złym stanie, ale higienicznym, ale w tragicznym stanie higienicznym. No i właściwie straż miejska, no ale nic mu nie jest i odjeżdża. Tej pomocy nie ma, ale argument jest jeden. Po prostu bardzo zły stan higieniczny. Nie będziemy sobie zasmradzać radiowozu. Mniej więcej taki tekst pada.
1: To tak jak z karetkami. Też miejskie karetki nie są często puszczane do osób w kryzysie bezdomności. Dlatego, bo taka karetka wtedy jakby jest wykluczona z całego tego cyklu
0: No tak, musi nastąpić dezynfekcja.
1: Dlatego tak się mówi, że są

0: karetki brudne, to jest bardzo brzydkie określenie, jednakże no, Warszawa wiedzie prym, jeśli chodzi o Polskę. Mam bardzo dużo zgłoszeń z Białegostoku, z Podlasia, gdzieś z różnych regionów i województw Polski, gdzie nie ma placówek dla kobiet. Gdzie nie ma takich jednostek, które są stricte przygotowane do tego, aby udzielić pomocy kobiecie w kryzysie bezdomności, a często w ogóle osobom w kryzysie bezdomności. Dlatego my jako Warszawa i myślę, że też sami mieszkańcy są dużo bardziej wyedukowani i empatyczniejsi do tematu niż reszta Polski.
1: Chociaż powiem pani tak, ja przyjeżdżam na Śródmieście, przebiegam przez Patelnię i jadę do siebie do radia. Patelnia to jest ten placyk. Ja wyjaśniam słuchaczom, którzy być może nie wiedzą, taki placyk przed wejściem do metra w samym Śródmieściu Warszawy. No i powiem pani, że tam no, człowiek widzi bardzo wielu bezdomnych, siedzących, żebrzących i jak gdyby no, jest też policja, ale mało kto reaguje.
0: Wydaje mi się, że to jest kwestia centrum miasta i tego, że tam jest takie skupisko już osób w kryzysie bezdomności, które nie do końca są tymi osobami, z którymi ja pracuję. Tylko takimi osobami, które już tak żyją i trochę nie chcą tej pomocy. I w jakiś sposób wykorzystują ten fakt swojej bezdomności. Jakby się poddały albo nie próbowały nawet zmienić. Nie są może gotowe na to, żeby zmienić swoją sytuację. Jednak te osoby, które przychodzą do serca miasta, to są osoby, które chcą pracować i chcą wyjść z tego kryzysu. I jakby nie możemy tutaj wrzucać wszystkich do jednego worka, tak? I to, że widzimy osobę, która brzydko pachnie w autobusie, która żebrze, to nie są osoby w kryzysie bezdomności. To jest jakiś odsetek tych osób. Reszta to są osoby, które naprawdę mają za sobą traumę, sumę kryzysów i chcą coś z tym zrobić, chcą pracować, chcą żyć w społeczeństwie, chcą być bezpieczne, chcą mieć swój kąt, chcą mieć dom.
1: I jak wiele osób wychodzi z kryzysu bezdomności?
0: Trudno mi teraz powiedzieć, bo ja już się tak bardzo skupiłam na kobietach, że możemy porozmawiać o kobietach.
1: No właśnie. Ile kobiet wychodzi? Bo wiadomą rzeczą jest, że kobiety dotknięte różnymi problemami, narkotyki, alkoholizm, dużo gorzej wychodzą z tego niż mężczyźni. Mhm. Dużo trudniej. A jak jest z bezdomnością?
0: A co nazywamy wyjściem z bezdomności? Czy nazywamy w momencie, kiedy kobieta pracuje i mieszka już na przykład w hostelu, to już nazywamy wyjściem z bezdomności? Czy jak wynajmuje pokój, to nazywamy wyjściem z bezdomności? Wynajmuje kawalerkę, to już jest wyjście z bezdomności? To jakby zataczamy taki krąg
1: no,
0: samej
1: definicji
0: bezdomności.
1: Nie mieszka,
0: w noclegowni.
1: Nie
0: tak?
1: Mieszka w noclegowni, nie mieszka już na klatce schodowej, nie mieszka w altance
0: śmietnikowej.
1: Ja myślę,
0: że to jest 30%. Że to jest 30%, które sobie zaczynają radzić po jakimś czasie. A reszta zaczyna radzić, trochę upada znowu w kryzys, bo to często jest tak, że ktoś wyjdzie, jest na hostelu, daje sobie radę pół roku, potem coś się dzieje, jakiś kontakt z rodziną, jakaś niefajna sytuacja, coś jej się przypomni, coś się zaogni, jakaś choroba, strata tej pracy i znowu jakby jest grana noclegownia. To jest bardzo trudny temat.
1: A czy na przykład pracodawcy reagują na to niepozytywnie, wręcz negatywnie, jak się dowiadują, że osoba, która została zatrudniona, no jest w kryzysie bezdomności i jeszcze 5 miesięcy temu, 3 miesiące temu nocowała w tych altankach? Czy...
0: Bardzo się tym interesowałam i te pracujące osoby w kryzysie bardzo wypytywałam o to, bo to był dla mnie ciekawy temat. I okazuje się, że często osoby w kryzysie, nawet jeżeli dojeżdżają codziennie do pracy z noclegowni, nie informują swojego pracodawcy, że są osobami w kryzysie bezdomności. I pracodawca nawet nie ma pojęcia, że przychodzi do niego osoba do pracy głodna, która nie przespała całej nocy i która nie ma dostępu na przykład bieżąco do prysznica.
1: A czy, mówimy o kobietach, a czy kobiety w kryzysie bezdomności mają dzieci?
0: Oczywiście.
1: I co się dzieje?
0: Kobiety w ogóle mają dzieci.
1: No mają dzieci, no nie da się
0: jak
1: ukryć.
0: Się okazuje w ostatnim temacie również dni menstruacyjne, ale jakby już no tak. Nie wracajmy do społecznych tematów w ten deseń. Mają dzieci, często nie mają z nimi kontaktu, często te dzieci są w pieczy zastępczej, często te dzieci są dorosłe, nie wiedzą nawet o sytuacji bezdomności swoich matek, są za granicą, ale często jest tak, że jak tą ankietę wypełniamy z kobietą, to jednak w tej rubryce dzieci jest zaznaczone, że są w opiece zastępczej.

0: samczej.
1: Dlatego się o to pytam, bo też poruszamy tematy dotyczące opieki zastępczej i różnych form właśnie opieki nad dziećmi, które mają problemy ze swoimi rodzicami, a jest taka chęć odzyskania tych dzieci.
0: Wewnętrzna chęć na pewno jest, ale jeśli chodzi o sam taką formę, jak one żyją i jaka jest ich sytuacja, jest to niemożliwe po prostu.
1: Mówi się czasami, że niektóre osoby, które wyszły z kryzysu bezdomności, oddały się właśnie pracy na rzecz innych bezdomnych. Pani zauważa tak?
0: Tak, nawet jest taki w tym momencie potrzeba, żeby to był asystent z doświadczenia na różnych programach mieszkaniowych, żeby to była osoba, która sama wyszła z uzależnienia lub sama wyszła z bezdomności i ona w tym momencie jest w stanie na swoim doświadczeniu bazować z tym wspieraniem tej osoby, która w tym momencie wychodzi z bezdomności. Oczywiście.
1: Pani Magdaleno, już zupełnie na koniec. Jak szukałem do pani kontaktu, to jedna z pań, która właśnie podała telefon do pani, powiedziała: a, do Luśki. Ja mówię: nie, do Magdaleny. Nie, do Luśki. Skąd ta Luśka?
0: To jest drugie imię Ludwika po mojej babci i po prostu wydaje mi się, że rodzice jednak bali się nadawać takie staromodne imiona w tamtych czasach i mimo tego, że wszyscy do mnie mówią Lusia, to w dowodzie mam Magdalena, ale jak ktoś do mnie mówi Magda, to ja nawet nie odwracam głowy, bo nie biorę pod uwagę, że ktoś może do mnie powiedzieć Magda, a nie Luśka.
1: Podopieczne też do pani mówią Lusia?
0: Tak, zdecydowanie, pani Lusiu. One myślą, że nawet nie wiedzą, że ja mam w dowodzie Magda. Nie mają pojęcia. Mało osób wie. Tak, to ktoś musiał się ze mną wychować. Myślę, że moja siostra jest jedyną osobą na świecie, która mówi do mnie Madziu.
1: Aha. Ale to miłe. Miłe, że zwracają się do pani per pani Lusiu. Fajnie.
0: Mhm.
1: Ciepło.
0: Ciepło.
1: No właśnie, temat smutny, ale czasami i ciepły.
0: Społeczny, co najważniejsze.
1: Magdalena Żagałkowicz, prezes Fundacji Serce Miasta, Luśka. Bardzo pani serdecznie dziękuję za
0: rozmowę.
1: Bardzo
0: dziękuję za zaproszenie.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent Nawrocki bez zaproszenia na konferencję odbudowy Ukrainy. Wciąż nie wiadomo, co z udziałem prezydenta Zełenskiego. To będzie próba odnowienia formatu. Na Węgrzech spotkają się premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej. Sprawdzimy też, co dzieje się na mundialu. Tam m.in. awans Argentyny do 1/16 finału i historyczny rekord Messiego. Minęła 6. Rafał Boguta, zapraszam. Nie ma żadnej niezręczności w tym, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na gdańską konferencję odbudowy Ukrainy. Tak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON podkreśla, że z powodu roboczego charakteru konferencji przedstawicielem Polski będzie premier Donald Tusk.
2: Ale ta konferencja ma inny charakter niż kurtuazyjne wizyty. Ona ma charakter bardzo praktyczny. Takie były założenia i tutaj Polskę reprezentuje premier. Premier Tusk jest współgospodarzem, więc nie ma tutaj, myślę, ani jakiegoś faux pas, ani jakiegoś zgrzytu.
1: Wcześniej prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że Karol Nawrocki nie dostał zaproszenia na konferencję odbudowy Ukrainy do Gdańska. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta mówił o tym przed wylotem do Turcji, gdzie dziś i jutro Karol Nawrocki będzie przebywał z oficjalną wizytą.
3: To takie zaproszenie wspólne było wystosowywane przez premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego w jednym dokumencie. Widziałem takie zaproszenia, które pokazywali mi partnerzy z zagranicy, pytając, czy prezydent Nawrocki wybiera się również na taką konferencję. Ja odpowiadałem zgodnie z prawdą, że nie został prezydent zaproszony, więc nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony.
1: Konferencja odbudowy Ukrainy odbędzie się w Gdańsku w czwartek i piątek. Wciąż nie wiadomo, czy w wydarzeniu weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. A po południu pod Budapesztem ma się rozpocząć spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Gospodarzem będzie premier Węgier Peter Modzior, który zaprosił przywódców państw regionu na pierwsze od dłuższego czasu spotkanie, mające symbolizować odnowienie formatu V4. Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk. Tylko do wieczoru.

0: Strażacy przeprowadzili ponad 800 interwencji spowodowanych burzami, przekazała Państwowa Straż Pożarna. Gdzie pracy było najwięcej, mówił rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec.
1: Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województw małopolskiego 371, świętokrzyskiego 103 oraz dolnośląskiego 82. Działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew i złamanych konarów z dróg i posesji oraz wypompowywaniu wody z podtopionych dróg, posesji oraz budynków.
0: Dziś w pogodzie znacznie spokojniej, o szczegółach już za kilka minut w prognozie. Uroczysta gala w Sopocie zakończyła wielkie czterodniowe święto teatrów radiowego i telewizyjnego, czyli 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Dwa Teatry. W tym roku o Grand Prix i liczne nagrody rywalizowało 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych. O szczegółach Dorota Piotrowska.
2: Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry otrzymało słuchowisko Potop, Salci, Hałas. To poruszająca opowieść o mikrokońcu świata. Za nagrodę podziękowała reżyserka Magdalena Małecka-Wipich.
3: Kocham Teatr Polskiego Radia, nieustanę w poszukiwaniu ciekawych tekstów.
2: Trzy nagrody otrzymali twórcy słuchowiska O człowieku, co wlazł do morza i chyba nie wylezie. Reżyser Jarosław Tumidajski.
4: Najważniejszy jest temat.
2: Aktorka Ewa Konstancja Bułchak.
5: To była świetna praca.
2: I za realizację akustyczną Andrzej Brzoska. Jurorzy docenili także twórców słuchowiska Na południe, autora Krzysztofa Bizio i aktora Mariusza Bonaszewskiego.
6: To było wzruszające, bo to taki mężczyzna, który nagle opowiada o tym, że to nie tak miało być wszystko.
2: Nagrodę publiczności otrzymało słuchowisko Himalaje, inspirowane biografią Jerzego Kukuczki. Z Sopotu Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
0: Wśród produkcji telewizyjnych zwyciężył spektakl Ruda Wawrzyńca Kostrzewskiego i Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. W informacjach zaglądamy jeszcze na piłkarskie Mistrzostwa Świata, gdzie powoli dobiega końca druga kolejka fazy grupowej. Wieczorem Argentyna zapewniła sobie awans do 1/16 finału, wygrywając z Austrią 2-0 w meczu grupy J. Oba gole zdobył Leo Messi. Gwiazdor reprezentacji Argentyny został tym samym najlepszym strzelcem w historii mundialu. Strzelił swoją 17. i 18. bramkę w Mistrzostwach Świata i już po tym pierwszym trafieniu wyprzedził dotychczasowego rekordzistę niemieckiego napastnika Miroslava Klose. W trwającym teraz drugim spotkaniu grupy J Jordania po pierwszej połowie prowadzi z Algierią 1-0. Za nami też dwa nocne spotkania w grupie I. Najpierw Francuzi pokonali reprezentację Iraku 3-0 i tym samym zapewnili sobie awans do 1/16 finału. Awans wywalczyli też Norwegowie, którzy po zaciętym spotkaniu wygrali z Senegalem 3-2. Więcej o mundialu już za pół godziny w informacjach sportowych.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Po ostatnich burzach i upałach dziś spokojniej w pogodzie. Będzie ciepło i słonecznie tylko na Lubelszczyźnie i gdzieniegdzie w rejonach podgórskich może przelotnie pokropić. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 stopni nad morzem, 24 na zachodzie, 25 w centrum do 27 stopni na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie słaby z północnego zachodu.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza o poranku jest bardzo dobra lub dobra prawie w całym kraju. Jedynie w Starachowicach jakość powietrza jest dostateczna. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 7% energii elektrycznej. Między 10 a 12 i między 15 a 16 jest zalecane zwiększenie zużycia energii, tak by wykorzystać nadmiar wyprodukowanego prądu. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości miejsc średnie lub małe. Tylko w części województwa wielkopolskiego zagrożenie pożarowe jest duże.
7: Klimat.
8: Poranek w Polskim Radiu 24.
9: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Przed nami wtorek, 23 dzień czerwca 2026 roku. Roch Kowalski niewspółmiernie do swojego Wyspania, mówię państwu. Dzień dobry, o 6:07 już punktualnie na zegarach. Wraz ze mną witają się z państwem Rafał Wardzyński, Natalia Jędrzejewska, Mateusz Dziekoński, a po stronie informacji Rafał Boguta i Bartosz Teodorowicz. Przed nami 174 dzień roku, słońce wzeszło o 4:15, czyli już minutę później niż wczoraj, a zajdzie o 21:01. Dzień się skraca.

0: trwa 16 godzin i 46 minut. Dzisiaj Dzień Ojca, wszystkim ojcom, tym także mojemu, Tadeuszowi, składamy najlepsze życzenia, wszystkiego dobrego, pociechy ze swoich synów i córek i spokoju przede wszystkim oraz wytrwałości. To się zawsze przydaje. Imieniny obchodzą dzisiaj Albin, Anna, Jan, Józef, Maria, Wanda i Zenon. Najlepsze życzenia Państwu przesyłamy. To jeszcze goście, którzy będą z nami w poranku. Po 7:07 połączymy się z Michałem Gramatyką, wiceministrem cyfryzacji z ramienia Polski 2050. Po 8:07 Olga Semeniuk-Patkowska z Prawa i Sprawiedliwości. Smacznego, Rafale. A po 8:33 profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Przed godziną 9:00 dr Przemysław Biskup, analityk do spraw Wielkiej Brytanii i Irlandii z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Będziemy oczywiście rozmawiać o odwołaniu od dymisji brytyjskiego premiera Keira Starmera, ale to na koniec naszego poranka, bo wcześniej zdominują go wątki krajowe. A zaczniemy jak zawsze od kalendarium historycznego.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to...
4: Habemus Papam.
5: My, naród.
6: We, the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: 23 czerwca w roku 1290 zmarł Henryk Probus, książę wrocławski i krakowski. Dążył do zjednoczenia ziem polskich i w Rzymie zabiegał o koronację.
10: Był z całą pewnością bardzo blisko związany z kulturą niemiecką, ale tkwił w polskiej tradycji monarchicznej i politycznej. Bardzo wyraźnie przejął się tym, co przeczytał w żywocie świętego Stanisława, że tak jak mają się zrosnąć pocięte, podzielone członki świętego, tak zrośnie się Królestwo Polskie.
9: Uważał profesor Wojciech Fałkowski. W roku 1885 urodził się aktor i reformator teatru Juliusz Osterwa. Założył zespół teatralny Reduta, który w okresie międzywojennym występował w całym kraju.
11: Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. Nigdy mi kto szlachetny nie był obojętny. Dziś was rzucam i dalej idę cień z duchami, a jak gdyby tu szczęście było, idę mętny.
9: Interpretował dla Radia Wilno wiersz Testament mój Juliusza Słowackiego. Osterwa później był między innymi rektorem Państwowej Szkoły Dramatycznej w Krakowie. 110 lat temu urodził się piłkarz Ernest Wilimowski. Przez wiele lat był zawodnikiem ruchu Chorzów, z którym czterokrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski. W roku 1939 przyjął obywatelstwo niemieckie i w następnych latach występował w reprezentacji Niemiec. Po zakończeniu II wojny światowej Wilimowski za grę w reprezentacji III Rzeszy został wymazany z historii polskiej piłki. 85 lat temu sowieckie lotnictwo po raz pierwszy zbombardowało Warszawę. Do ataku doszło wieczorem, dzień po rozpoczęciu niemieckiego najazdu na ZSRR. W wyniku pierwszych sowieckich nalotów zginęło 42 warszawiaków, a 55 odniosło rany. W roku 1944 premier RP na uchodźstwie Stanisław Mikołajczyk ostatecznie odrzucił ultimatum Józefa Stalina dotyczące reorganizacji władz polskich w Londynie jako naruszające suwerenność państwa polskiego.
12: Szafowanie przez komunistów Polski krwawicą ludu polskiego na rzecz światowej agresji komunistycznej i pomaganie Moskwie do wysysania soków żywotnych organizmu gospodarczego Polski na rzecz kolonializmu sowieckiego to jest tak jaskrawe, że ukryć tego nie mogą już żadne frazesy propagandy komunistycznej.
9: Mówił na antenie Radia Wolna Europa. 40 lat temu Wanda Rutkiewicz jako pierwsza kobieta na świecie i pierwsza Polka zdobyła K2, najwyższy szczyt Karakorum, drugi co do wysokości szczyt Ziemi.
13: Znajdowałam się w stanie jakiejś euforii. Ta euforia powoduje, że człowiek korzysta z rezerw, których normalnie istnieje nie podejrzewa.
9: 8 lat wcześniej, w październiku 1978 roku, jako trzecia kobieta na świecie, a pierwszy Polak, stanęła na Mount Everestie, najwyższym szczycie Ziemi. Tego dnia, lecz w roku 2000 zmarł w wyniku obrażeń po wypadku samochodowym muzyk Bogdan Łyszkiewicz. Był liderem, wokalistą i autorem tekstów zespołu Chłopcy z Placu Broni.

0: Artysta jest patronem jednej z ulic w krakowskiej Nowej Hucie. 23 czerwca w roku 2014 zmarła aktorka Małgorzata Braunek. Największą popularność przyniosła jej rola Oleńki w Potopie w reżyserii Jerzego Hoffmana.
1: Nie wiem, czy ja świętuję codzienność, po prostu nie rozróżniam na święte i nieświęte. Ten stan profanum w istocie swojej jest przesiąknięty tymże sakrum. Także wszystko, na co patrzymy, wszystko, czego doświadczamy, no w gruncie rzeczy jest właśnie święte.
0: Opowiadała o swojej duchowości dla Polskiego Radia. W roku 2020 zmarł popularny komentator sportowy Polskiego Radia Lesław Skinder. Był radiowym sprawozdawcą z letnich i zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz Mistrzostw Świata i Europy w lekkiej atletyce.
2: Przed każdym wyjazdem mam być perfekcyjnie przygotowany, muszę wiedzieć o 5% więcej niż będę miał okazję powiedzieć. Nie ma czasu na notatki, na zaglądanie.
0: Był także redaktorem naczelnym redakcji programów sportowych Telewizji Polskiej oraz pomysłodawcą relacji telewizyjnych z piłkarskich Mistrzostw Świata w RFN, w których Polska zajęła 3. miejsce. Dziś 5. rocznica śmierci muzyka jazzowego Wojciecha Karolaka. Nazywano go najwybitniejszym organistą w historii polskiego jazzu. Karierę muzyczną rozpoczął w zespole Jazz Believers, w którym grał wspólnie z Janem Ptaszynem Wróblewskim i Krzysztofem Komedą. Prywatnie był mężem Marii Czubaszek, legendarnej dziennikarki Polskiego Radia i autorem muzyki do jej tekstu.
3: Kalendarium historyczne.
4: Szczepan Pawłosek jest autorem kalendarium historycznego, a przeczytała je Blanka Pietrzak.
3: Przegląd prasy.
4: A zaczniemy od dzisiejszej Rzeczpospolitej i komentarza Estery Fliger do sytuacji pomiędzy Polską a Ukrainą po upamiętnieniu UPA przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Czyim prezydentem jest Karol Nawrocki, pyta Estera Fliger. Z decyzją prezydenta o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu można się nie zgadzać, ale politykom z koalicji rządzącej zabrakło instynktu państwowego, tak pisze Estera Fliger. Czy poza odebraniem i orderu nie mamy innych instrumentów? Ten nie rozwiązuje żadnego problemu, tworzy nowe i opiera się na złej diagnozie. To nie jest polityka historyczna. Z decyzją Karola Nawrockiego można się nie zgadzać, ale to prezydent Polski. Ukraińscy ministrowie i dziennikarze za własnym prezydentem stanęli murem. Polscy cytowali Dmitrija Miedwiediewa. Radosławowi Sikorskiemu, szefowi dyplomacji, Marcinowi Kierwińskiemu zabrakło instynktu państwowego. Czy żądam usankcjonowanej prawomyślności? Pyta sama siebie Estera Fliger. Broń Boże, ale Nawrockiego można krytykować, nie udostępniając rosyjskiej propagandy. Niejako na drugą nóżkę pierwsza strona Gazety Wyborczej, a tam apel polskich i ukraińskich redakcji. Pod tym apelem ze strony polskiej podpisały się redakcja Gazety Wyborczej, redakcja Gazety.pl, czyli właściwie prawie, że to samo, redakcja OKO.press, redakcja Tok FM, też prawie, że to samo, redakcja Newsweeka i redakcja Pisma, magazynu Opinii. Są także redakcje ukraińskie. Mamy świadomość tragicznych momentów polsko-ukraińskiej historii, które politycy wykorzystują do swoich własnych celów. Dziś jednak nasze wspólne zadanie to powstrzymanie putinowskiej Rosji. Tak piszą we wspólnym oświadczeniu i dodają, że Rosja od lat sieje dezinformację na potężną skalę i próbuje wbijać klin między Polaków i Ukraińców. Na pierwszych stronach dzisiejszych gazet także dymisja brytyjskiego premiera, ale do tego tematu za chwilę wrócimy, jeszcze przed 6.30. A teraz przejdziemy do Rzeczpospolitej, a tam nagły zwrot w sprawie aptek. Posiadanie więcej niż 1% aptek w województwie może być powodem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie placówki, tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w precedensowym wyroku. Państwo z pewnością widzą, chodząc ulicami, że na równi chyba mamy liczbę żabek i liczbę aptek na każdym skrzyżowaniu. Prowadzenie apteki, pisze Adam Pantak, wymaga zezwolenia, a warunki jego uzyskania są ściśle określone. Nie może być przecież tak, że domagamy się sprawnego wzroku jedynie od kandydata na kierowca, już nie od człowieka, który porusza się po drogach. Tak obrazowo komentuje wyrok NSA Marek Tomków, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

0: Dotychczasowo orzecznictwo wskazywało, że spełnienie tego wymogu, czyli 1%, jest konieczne przy ubieganiu się o zezwolenie, ale nie może być przesłanką do jego cofnięcia. Czy to będzie rozbijało monopol aptek? O tym przeczytają Państwo na 1. i 13. stronie Rzeczpospolitej. Do Sopotu się przeniesiemy, bo tam olbrzymi sukces m.in. Olgi Sarzyńskiej i Teatru Telewizji, który nazywa się Ruda. Uroczysta gala w Sopocie zakończyła 25. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Polskiej Telewizji Dwa Teatry. W tym roku o Grand Prix i liczne nagrody rywalizowało 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych. Kto wygrał? Kto dostał laur publiczności, to sprawdzała i relacjonuje dla Państwa, przepraszam, 6.18 dopiero, relacjonuje dla Państwa z Sopotu Dorota Piotrowska.
1: Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry otrzymało słuchowisko Potop, Salci, Hałas. To poruszająca opowieść o mikrokońcu świata. Za nagrodę podziękowała reżyserka Magdalena Małecka-Wipich.
2: Jestem bardzo szczęśliwa. Kocham Teatr Polskiego Radia. Nieustanę w poszukiwaniu ciekawych tekstów. Poruszył mnie język tej książki i sposób opowiedzenia tej historii. Taka katastroficzność czasów, w jakich żyjemy, jest opowiedziana z lokalnej perspektywy, ale równocześnie dotyka czegoś bardzo szerokiego i opowiada też o świecie.
1: Nagrodę za reżyserią otrzymał Jarosław Tomidajski za słuchowisko o człowieku, co wlazł do morza i chyba nie wylezie, Krysi Bednarek. Laureat tłumaczy, że słuchowisko wraca do czasów pandemii i lockdownu.
3: Opisuje historię młodej dziewczyny, której właśnie młodość przypada na ten czas i w jaki sposób jej relacje rodzinne, relacje społeczne przede wszystkim przez pandemię są podcięte.
1: Za rolę kobiecą w tym słuchowisku nagrodzona została Ewa Konstancja Bułchak.
4: Jestem poruszona i szczęśliwa, że to, co robię, ma sens i że Teatr Polskiego Radia chce mnie, bo to już dobrych 30 lat jak w Teatrze Polskiego Radia pracuje.
1: Nagroda imienia Janusza Hajduna za realizację akustyczną tego słuchowiska trafiła do Andrzeja Brzoski. Jurorzy docenili także twórców słuchowiska Na Południe, autora Krzysztofa Bizio i aktora Mariusza Bonaszewskiego.
5: Jest kamper, jest mężczyzna, kobieta i jest jeszcze jeden mężczyzna. I oni jadą kamperem. Na południe. To nie jest wesołe, bo tak naprawdę on jedzie sam, bo jej już nie ma. I on tak jedzie i próbuje zrobić coś, czego nie zrobił, bo nigdy z nią tam na południe nie pojechał. A to było jej marzenie, no więc konstruuje taką opowieść, jakby to mogło wyglądać.
1: Nagrodę publiczności otrzymało słuchowisko Himalaje, inspirowane biografią Jerzego Kukuczki. Jurorzy docenili także zespół Miłosz za skomponowanie muzyki do tego słuchowiska i Radio Katowice. Rozgłośnia otrzymała honorową nagrodę dla producenta słuchowiska za trafność i atrakcyjność propozycji repertuarowej. Za to wyjątkowe wyróżnienie podziękowała redaktor naczelna Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja.
6: To naprawdę ogromne wyróżnienie, ale to też pokazuje, że słuchowisko ma się bardzo dobrze, że słuchacze chcą słuchać słuchowisk, bo nagroda publiczności to jest wyjątkowa nagroda, bo jeżeli publiczność docenia, to znaczy, że opowieść o Jerzym Kukuczce no po prostu działa na wyobraźnię. My przenosimy się w Himalaje, my razem z nim zdobywamy szczyty i razem z nim spadamy.
1: Wśród produkcji telewizyjnych zwyciężył spektakl Ruda Wawrzyńca Kostrzewskiego i Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. To opowieść o malarce Małgorzacie Sarzyńskiej. Zagrała ją jej córka, aktorka Olga Sarzyńska.
7: To było bardzo mocne przeżycie, trudne przeżycie i jednocześnie wspaniałe. Czułam się po pracy nad tym przedstawieniem i smutna i szczęśliwa. Chyba towarzyszyły mi wszystkie emocje, które w ogóle noszę w sobie, ponieważ ta historia jest historią mojego życia. Więc miałam wrażenie, że czasoprzestrzeń zawróciła w jakiś dziwny sposób i cofnęłam się w czasie.
1: W Sopocie przez 4 dni publiczność mogła słuchać najlepszych realizacji Teatru Polskiego Radia, oglądać najciekawsze spektakle Teatru Telewizji, a także uczestniczyć w słuchowiskach na żywo, spotkaniach z artystami, koncertach, wystawach, debatach i warsztatach.
0: Prosto z Sopotu, Dorota Piotrowska. Wracamy do tego, co wydarzyło się na Wyspach. Premier Wielkiej Brytanii ogłasza rezygnację. W wystąpieniu przed siedzibą premiera na Downing Street zapowiedział rozpoczęcie procesu przekazania władzy i wyboru nowego lidera Partii Pracy. O powodach dymisji Keira Starmera mówił w naszym studiu Bartłomiej Staniszewski, ekspert londyńskiego think tanku Bright Blue.
8: Uznał, że teraz nadeszła jego pora ze względu na

0: wybory, które właśnie minęły w Makerfield. W zeszłym tygodniu Andy Burnham wygrał wybory w tej constituency, w tym mieście Makerfield, z bardzo poważną przewagą nad pozostałymi partiami. W tych wyborach rywalizował z Reform, które aktualnie w sondażach krajowych są na pierwszym miejscu, i pokonał Reform nie tylko jakby jeden do jednego, ale nawet gdybyśmy połączyli głosy partii, które skończyły na drugim i trzecim miejscu, to Partia Pracy wciąż by ich pokonała.
1: Andy Reform Burnham. UK, powiedzmy, że jest to partia Nigela Farage'a, ta nowa partia Nigela Farage'a. Mhm.
0: Owszem, najbardziej najbardziej partia Nigela Farage'a, która aktualnie jest jakby tą główną, może nie powiem główną, ale tą pierwszą w sondażach prawicową partią Wielkiej Brytanii. Sondaże przed tymi wyborami oczekiwały, że Partia Pracy i Reform będą bardzo zbliżone do siebie, zaś rzeczywistość okazała się taka, że Andy Burnham rzeczywiście wygrał te wybory bardzo przekonująco, i to potwierdziło, że jest on bardzo popularnym politykiem i że samo jego imię jest w stanie wygrywać głosy elektoratu.
1: A dlaczego w Makerfield udało się Partii Pracy wygrać, a we wcześniejszych wyborach, czy to w Walii, czy to w Anglii, tych w maju, które były, okazały się tak ogromną porażką dla laburzystów?
0: No i właśnie tutaj wchodzi ten aspekt Andy'ego Burnhama. Rzeczywiście jest on bardzo popularnym politykiem i jest on bardzo popularny w Greater Manchester, w większym Manchesterze, do którego Makerfield należy. Andy Burnham do tego okresu był majorem lub można powiedzieć po polsku burmistrzem Greater Manchester, i jego osiągnięcia w tej roli są uznawane przez analityków jako bardzo realne, i jest on tam popularnym politykiem. W Walii nikogo takiego nie było, w Szkocji nikogo takiego nie było. Rzeczywiście Andy Burnham jest jednym z niewielu polityków Partii Pracy dzisiaj, który rzeczywiście jest popularny wśród wyborców.
1: Dlaczego? Czy to właśnie dzięki temu, co zrobił w tym wielkim Manchesterze, czy może ma za sobą jeszcze inne zasługi, czy też inne działania, które spotkały się z takim dobrym przyjęciem przez wyborców?
0: Głównie znany jest właśnie z tego swojego okresu jako burmistrz Manchesteru. Wybudował tam po pierwsze bardzo dużo nowej infrastruktury, bardzo dużo nowych domów. Wielka Brytania ma duży problem z budowaniem nowych mieszkań i infrastruktury, zaś w Manchesterze pod pieczą Andy Burnhama wybudowano ich, z tego co pamiętam, do ponad 100 tysięcy, czyli jak na Wielką Brytanię to jest bardzo, bardzo duża ilość. I rzeczywiście rezultaty tego widać jakby w danych rządowych. Wzrost gospodarczy w Manchesterze w trakcie kadencji Andy'ego Burnhama wyniósł znacznie więcej niż przeciętna w reszcie kraju. No i wyborcy to czują. To po pierwsze. Po drugie, Makerfield nie tylko było wyborem pomiędzy Andy Burnhamem a kandydatem Reform, o którym też moglibyśmy porozmawiać i dlaczego może nie był odpowiednim kandydatem dla Reform, ale też do tego, że wyborcy wiedzieli, że wybierają przyszłego premiera. Wiedzieli, że jeżeli Andy Burnham wygra te wybory, to pewnie zostanie koronowany nowym premierem przez swoją własną partię, i wiele wyborców głosowało na niego, dlatego że chcieli się pozbyć Starmera, dlatego że wiedzieli, że w taki sposób mogą się go pozbyć, dlatego że go nie lubili, i nawet jeżeli nie lubią Partii Pracy, to pomimo tego mogli na nią zagłosować, właśnie tylko dlatego, że bardziej niż nie lubią Partii Pracy, to nie lubią Starmera.
1: Użył pan stwierdzenia koronowanie. Rzeczywiście takie też określenie pojawia się w brytyjskich mediach, i takie pytania, czy będzie to rzeczywiście koronacja, czy będzie to jednak wyścig po fotel premiera. Czy Andy Burnham według ciebie może być dzisiaj uznawany i też pewny swojego zwycięstwa?
0: Byłbym bardzo zaskoczony, gdyby nie został premierem. Co prawda przed Makerfield była mowa o kilku innych kandydatach. Mówiło się m.in. o Wesie Strettingu, mówiło się o Angeli Rayner. Lecz fakt jest taki, że ze względu na to, jak przekonująco Andy Burnham wygrał w Makerfield, teraz te głosy już ucichły. Jest na tyle popularnym politykiem, na tyle dobrze idzie mu w sondażach, nie tylko w samym Makerfield, ale nawet jeżeli pytamy się wyborców w całym kraju, co sądzą o Andy Burnhamie, to jest ewidentne, że jest najbardziej popularnym politykiem tej partii i raczej nikt już mu się nie sprzeciwi. Nawet Wes Streeting, który przedtem sugerował, że może wziąć udział w ewentualnym wyścigu, teraz już powiedział, że popiera Andy'ego Burnhama jako przyszłego przywódcę i przyszłego premiera.
1: Keir Starmer odchodzi w takiej atmosferze, bym powiedziała, dużego rozczarowania po stronie brytyjskich wyborców, także wyborców lejburzystów, bo poza

0: Za tymi ostatnimi wydarzeniami, o których wspomnieliśmy, czy to wybory w Makerfield, ale także te wybory w Walii, w Anglii, które były w maju, no to było też takie duże rozczarowanie działaniami politycznymi, stricte, prawda, decyzjami politycznymi, które były podejmowane przez Keira Starmera, chociażby w ostatnich tygodniach także sekretarz obrony odszedł ze swojego stanowiska, John Healey, bo uznał, że wydatki na obronność, które są przewidziane przez Starmera, są niewystarczające. Czy jeżeli już dojdzie do tej zmiany na tym stanowisku premiera Wielkiej Brytanii i Starmera zastąpi Burnham, czy to będzie tylko zmiana polityka, zmiana postaci na tym stanowisku, czy też realna zmiana polityki?
1: Dopiero się tego dowiemy, kiedy Andy Burnham zostanie premierem. Jeżeli Andy Burnham zostanie premierem, jednak wydaje mi się, że mają troszkę inne filozofie polityczne. Keir Starmer po pierwsze nie ma filozofii politycznej, a w każdym razie tak mi się wydaje. I tak chyba uważa większość osób w Wielkiej Brytanii. A jeżeli ją ma, to ją bardzo dobrze ukrywa. Był on premierem, jest on premierem do wciąż, bardzo skoncentrowanym na procesie, bardzo skoncentrowanym na tym, co on nazywa misji rządu. Za to bardzo nie lubi słowa narracja, bardzo nie lubi sprzedawać jakiejś no właśnie narracji, w którą wyborcy mogliby się wkupić, sprzedawać jakieś konkretne filozofii. Zaś Andy Burnham ma taką filozofię i jest z niej właśnie znany w Manchesterze. Zazwyczaj mówi się na nią municypalizm, albo czasami też używa się określenia business friendly socialism. Socjalizm przyjazny biznesom. Polega ona, no dla Polaków pewnie nie byłaby ona zbytnio obca, dlatego że jest ona dość podobna do tego, co w Polsce nazywamy PPP, partnerstwami publiczno-prywatnymi. No ale fakt jest taki, że Burnham użył ich z dość...
0: dużym zaangażowaniem.
1: Z sukcesem, chciałem powiedzieć, w Manchesterze.
2: Miejem z Bartłomiejem Staniszewskim, ekspertem londyńskiego think tanku Bright Blue, rozmawiała Magdalena Skajewska. W naszym studiu już jest Rafał Boguta. Pół minuty i usłyszą Państwo najnowsze informacje.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Ukraina odwołała zaplanowane spotkanie prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego, poinformował prezydencki minister Marcin Przydacz. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej przekazał, że władze w Kijowie nie były gotowe do dyskusji na temat spornych kwestii.
3: Ustaliliśmy godzinę, datę tej rozmowy telefonicznej, no niestety strona ukraińska się wycofała. W toku dalszych rozmów dyplomatycznych doszło do propozycji przyjazdu prezydenta Zełenskiego do Warszawy. Była ustalona konkretna data i godzina tego spotkania, ale znów na dzień przed tą wizytą prezydent Zełenski się wycofał.
2: Marcin Przydacz dodał, że strona ukraińska nie przejawiała gotowości do zmiany nazwy jednostki wojskowej, której nadano imię bohaterów UPA. To właśnie ta kwestia była osią sporu i przyczyną odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Zdaniem ukraińskiego prezydenta decyzja Karola Nawrockiego to efekt wewnętrznej walki politycznej polskiego prezydenta. Ukraiński przywódca wciąż nie poinformował, czy weźmie udział w rozpoczynającej się w czwartek w Gdańsku dwudniowej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Prokuratura bada nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Chodzi m.in. o informacje dotyczące zarobków Dawida Kacprzyka. Koordynator SOR-u w stołecznej placówce i były radny Koalicji Obywatelskiej miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Pierwsze śledztwo dotyczy działania na szkodę szpitala. Drugie ma szerszy zakres, poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
4: W zakresie drugim mówimy o przekroczeniu uprawnień, przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
2: Śledczy badają, czy doszło do zaniedbań m.in. w obszarze triażu przy klasyfikacji pacjentów, zawierania umów, weryfikacji faktur i doprowadzenia do wypłacania pieniędzy w zawyżonej wartości. Fala ekstremalnych upałów może zagrozić uczestnikom piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych. Wysokie temperatury dadzą się we znaki m.in.

i mieszkańcom Kalifornii. To za sprawą silnego wyżu, który od dziś będzie kształtował pogodę nad zachodnim wybrzeżem. Synoptycy ostrzegają, że w cieniu temperatury mogą sięgnąć nawet 38

0: A o tym, co w kraju i na świecie, opowiadał państwu Rafał Boguta, jak jesteśmy tak przy liście płac. W ciągu dnia temperatura nie przekroczy 27 stopni, tyle będzie na południu i południowym wschodzie, czyli m.in. na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, w województwie świętokrzyskim i w Małopolsce. W centrum nieco chłodniej, od 24 do 26 stopni. Najzimniej, o ile można mówić, tak użyć takiego sformułowania, nad Bałtykiem i na Suwalszczyźnie, tam od 20 do 23 stopni. W całym kraju zachmurzenie małe, niewielkie i bez opadów deszczu. Zapowiadany, wyczekiwany Krzysztof Kuzak. Cześć, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry państwu. Robi się gorąco, prawda? Już o tym Rafał Boguta wspominał, nie tylko u nas, w Stanach Zjednoczonych także. I to zarówno pod tym względem pogodowym, jak i tym emocjonalnym, jeżeli chodzi o piłkarskie Mistrzostwa Świata.
0: To co tam na murawach?
1: Na murawach dzień rekordów. Dwa gole autorstwa Argentyńczyka Lionela Messiego, który w 40. rocznicę dwóch legendarnych goli swojego rodaka Diego Maradony przeciwko Anglii na mundialu w Meksyku strzela także właśnie dwa gole Austrii i zapewnia obrońcom tytułu awans do 1/16 finału. Jest z nami, a właściwie są z nami, Filip Jastrzębski. Dzień dobry, Filipie.
2: Dzień dobry.
1: I Jan Pachlowski w Miami. Dzień dobry,
0: ja
1: Jan.
0: Klęska urodzaju, panowie.
1: Stały skład. Stały skład, bardzo dobry skład. Zaczniemy od Filipa. Filip, no właśnie, chyba powinniśmy rozpocząć właśnie od tego rekordu Messiego. Co prawda trwa jeszcze jedno spotkanie. Właśnie Jordania gra z Algierią i tutaj widzę 73. minuta, remis 1-1. I to jest ta grupa, w której gra także Argentyna i Austria. Rekord Messiego, który może być jeszcze wyśrubowany, tylko pytanie, czy rzeczywiście Messi na koniec mundialu pozostanie tym rekordzistą, bo tam się robi ciekawie.
2: No rzeczywiście bardzo ciekawie, bo można powiedzieć, że ci, którzy mieli być najlepsi, najskuteczniejsi indywidualnie na tym mundialu, to właśnie są, bo jeśli spojrzymy w klasyfikację strzelców, no to tam same największe nazwiska. Lionel Messi z dorobkiem 5 goli, Erling Haaland 4 gole, 4 gole także Kyliana Mbappé. Co do Messiego, no to rzeczywiście 40. rocznica dwóch goli Diego Armando Maradony. Pamiętamy, gol ręką przeciwko Anglii. No Messi wczoraj ręki nie potrzebował. Strzelił dwa gole nogą. Nie strzelił też karnego, więc
1: no
2: jeśli
1: właśnie,
2: mówimy o rekordach...
1: podniósł ciśnienie kibicom, prawda, na samym początku. I myślę, że Cristiano Ronaldo mógł w 9. minucie uśmiechnąć się pod nosem.
2: Ja myślę, że Cristiano Ronaldo to ma tam jeszcze dużo większe zmartwienia w oczekiwaniu na drugi mecz reprezentacji Portugalii. Może wcale Messiego nie oglądał, żeby się nie denerwować, ale denerwowali się argentyńscy kibice w 9. minucie. I tutaj też mamy rekord, bo Lionel Messi po raz trzeci w karierze nie strzelił, nie wykorzystał karnego. Maczał w tym palce Wojciech Szczęsny, nasz Wojciech Szczęsny, który na ostatnim mundialu w Katarze obronił karnego Messiego. Messi spudłował także w meczu z Islandią. Też widziałem tego karnego na własne oczy na Mistrzostwach Świata w Rosji w 2018 roku. No i wczoraj także spudłował, no ale w końcu dopiął swego, strzelił dwa gole, najpierw w 38 minucie, później tuż przed końcem w doliczonym czasie gry ma 18 goli i w końcu przeskoczył Mirosława Klozego, ale przeskoczy go pewnie na tym mundialu nie jeden piłkarz, bo Kylian Mbappé ma już 16 trafień.
1: Tyle co Kloze.
2: Czyli właśnie tyle co Kloze urodzony w Polsce. Z tym, że Kloze potrzebował 24 meczów, by tego dokonać. Kylian Mbappé 16 meczów, więc widać jak to się też wszystko pozmieniało. No, ale pewnie Kloze chciałby częściej grać z takimi rywalami jak Jordania, Algieria, Irak i tak dalej. No ale to troszkę się czasy zmieniły. Być może trochę łatwiej jest strzelać do bramki rywali.
1: No i to jeszcze chciałbym, żebyśmy wrócili do tego meczu Argentyny z Austrią, bo spodziewałem się, że Austriacy jednak postawią większą tutaj, znaczy zagrają lepiej z Argentyńczykami i sprawią im więcej kłopotów. A 2-0, taki wydaje się, że spokojny wynik, tym bardziej, że już od 9 minuty mogło być prowadzenie Argentyny, kiedy tego karnego mógł wykorzystać, ale nie wykorzystał ostatecznie Messi.

0: To prawda. Ja mam, wytypowałem sobie przed mundialem 8 takich meczów, na które czekam ze szczególnym zniecierpliwieniem i rzeczywiście to było jedno z tych 8 spotkań, po których spodziewałem się naprawdę najwyższego poziomu piłkarskiego. Poziom piłkarski był rzeczywiście wysoki, ten poziom emocjonalny już nieco mniej, bo Austriacy nie zrobili za dużo, żeby Argentyńczykom zagrozić. Kilka dośrodkowań w pole karne, po których większego zagrożenia nie było, ale tak porównałem sobie ten mecz Argentyna-Austria ze spotkaniem Argentyna-Polska na ostatnich Mistrzostwach Świata w Katarze. I tutaj jednak, mimo że wynik podobny, to różnica poziomów zdecydowanie. My wtedy błagaliśmy Argentyńczykom, żeby nam więcej nie strzelali, bo byliśmy kompletnie bezradni w Katarze, a Austriacy jednak mimo wszystko próbowali grać, dobrze się bronili przed tymi licznymi atakami Albiceleste. Ostatecznie przegrali 0-2, ale i tak uważam, że Austria jest dobrze zorganizowana i bez problemu z tej grupy wyjdzie. Jak daleko zajdzie, to się okaże. Być może zajedzie, bo na koniec tylko powiem ciekawostka. Trener Austriaków Ralf Rangnick chyba musiał mieć jakiś zabieg, być może ma kontuzję, bo Meleksem podjeżdżał na boisko. Nie wiem, jak tam wygląda ta droga dojazdowa na tym stadionie. Być może długa, ale to był ciekawy obrazek.
1: Filip, do ciebie za chwilę wrócimy i omówimy sobie jeszcze te spotkania w grupie i z udziałem między innymi właśnie Francji i Norwegii, natomiast które awansowały już do 1/16 finału. Teraz chwilka rozmowy z Janem Pachlowskim, który śledzi nie tylko te informacje związane z Lionel Messim, jego rekordem i przegląda amerykańską prasę, no ale też bacznie obserwuje to, co się dzieje w pogodzie, no bo tutaj zagrożenia, jeżeli chodzi o falę upałów, ale także zagrożenia bardzo intensywnymi burzami, które też mogą mieć wpływ na to, co się będzie działo na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
2: Już mają wpływ. Rzeczywiście do rozpoczęcia meczu Francji z drużyną Iraku amerykańskie media były przepełnione informacjami na temat Leo Messi zostaje najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata dzięki dwóm kolejnym bramkom dla Argentyny. Między innymi pisała agencja Associated Press, a stacja Fox News, która pokazuje w Stanach Zjednoczonych mundial, Lionel Messi jest jeszcze bardziej zdystansował resztę piłkarskiej historii, ustanawiając rekord wszechczasów pod względem liczby bramek zdobytych w turnieju o Puchar Świata. Ale jak rozpoczęło się spotkanie i doszło do przerwy, to zdecydowanie więcej było artykułów na temat tego, co dzieje się w pogodzie, ponieważ ten mecz został przerwany na około 2 godziny, nawet ponad 2 godziny, gdy Francuzi prowadzili w przerwie 1-0. To wszystko działo się właśnie z powodu burzy i kibicom w tym czasie organizatorzy nakazali opuścić trybuny właśnie i schronić się wewnątrz korony stadionu. A jak to wygląda proceduralnie? Bo to zupełnie inaczej w Stanach Zjednoczonych jest zorganizowane w przypadku wyładowania atmosferycznych czy bardzo dużych opadów deszczu, niż znają to państwo z Europy. Te amerykańskie procedury dotyczące burzy opierają się na zaleceniach Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej, zgodnie z którymi mecze muszą zostać przerwane, jeśli w promieniu około 14 km od stadionu wykryte zostaną wyładowania atmosferyczne. Kibice są wówczas ewakuowani do bezpiecznych pomieszczeń na terenie obiektu, natomiast zawodnicy i sztab szkoleniowy opuszczają boisko i schodzą do szatni. I zanim będzie można wznowić grę, to w promieniu 8 mil, czyli około 14 km, nie może zostać odnotowane żadne kolejne uderzenie pioruna przez pełne 30 minut. Stąd ta długa przerwa w meczu Francji z Irakiem i FIFA, Światowa Organizacja Zarządzająca Piłką Nożną, nie odpowiada właśnie za procedury dotyczące burzy i nie ma uprawnień, by je uchylić, bo to są wewnętrzne przepisy amerykańskie.
1: Janek, bardzo ci dziękuję. My teraz wracamy do piłki. Francja, Irak, o którym mówił Janek Pachlowski pod kątem tym pogodowym, czyli ten przerwany mecz. 3-0. No tutaj spokojne zwycięstwo Francji. Te dwa trafienia Kyliana Mbappé przejdą do na pewno historii, no bo on, tak jak Filip już mówił, jest bardzo wysoko w klasyfikacji tegorocznego mundialu, no i cały czas jest tuż za plecami Messiego, jeżeli chodzi o całą historię strzelców na Mistrzostwach Świata. O wiele ciekawszy chyba ten mecz Norwegii z Senegalem, zakończony zwycięstwem zespołu z Europy 3-2.
0: Tak, to prawda. Mecz Norwegii z Senegalem z pewnością zapamiętamy jako jeden z najlepszych, najbardziej naszpikowanych emocjami meczów.

0: w tej fazy grupowej mundialu. Choć to nie jest też tak, że były jakieś zwroty akcji, bo Norwegowie prowadzili od początku. Pedersen jeszcze przed przerwą dał prowadzenie Norwegom. Erling Haaland wywalczył piłkę po błędzie bramkarza. Trafił w słupek, więc mogło być już 2-0. No i taki podrażniony wyszedł na drugą połowę. Zdobył dwie bramki. Niesamowity Norweg i ostatecznie, mimo że dużo się działo pod obiema bramkami, to Norwegowie byli lepsi. 3-2 wygrali z Senegalczykami, bo dwa gole dla Senegalu strzelił Ismaila Sarr, napastnik Crystal Palace. No i tak ja często szukam analogii z reprezentacją Polski i Norwegia przypomina mi Polskę z 1974 roku. Wiele, wiele lat czekania na występ na mundialu. Norwegowie 28 lat czekali, żeby na tym mundialu zagrać. No i fantastycznie na tych mistrzostwach świata grają, bo pamiętajmy, że w pierwszym spotkaniu wygrali bez problemu z reprezentacją Iraku, wywiązali się z roli faworyta i do tego naprawdę grali efektownie. Mają świetny skład, mają gwiazdy europejskiego futbolu. W drugim meczu wygrali z Senegalem, który przecież potrafił postawić się nawet Francji w tym pierwszym spotkaniu, więc mają 6 punktów i w trzecim spotkaniu zagrają z Wielką Francją, z wicemistrzem świata i chyba największym faworytem do tytułu mistrza świata obecnie o pierwsze miejsce w tej grupie. Dlatego no, naprawdę możemy tylko pozazdrościć Norwegom, że mogą to przeżywać, że wrócili na mundial z przytupem i że mogą zajść na tych mistrzostwach świata naprawdę bardzo, bardzo daleko.
1: Filip Jastrzębski, wcześniej Jan Pachlowski, bardzo wam panowie dziękuję i teraz jeszcze tylko dodam, że w meczu Jordanii z Algierią zmiana wyniku. Algieria prowadzi 2-1, a dziś jeszcze spotkania Portugalii z Uzbekistanem, no i wieczorem o 23:00 Anglii z Ganą. To tyle o piłkarskim mundialu.
2: Pozostałe dyscypliny za godzinę.
1: No, tak, bardzo ci dziękuję.
2: Nie ma sprawy. Krzysztof Kuzak z redakcji sportowej. Dzięki, dziękuję. Krzyszku, do usłyszenia, do zobaczenia. Piętnaście minut pozostało do godziny siódmej. Z nami Agnieszka Drążkiewicz. Cześć, Aga.
3: Dzień dobry, z daleka.
2: Skąd jesteś? Znaczy, gdzie jesteś? Przepraszam.
3: Jestem z Polski, ale normalnie w Ankarze właśnie.
2: A to nie jest
3: od wczorajszego
2: wieczoru. Ankara nie jest, nie leży w Polsce, nie.
3: Absolutnie, Turcja.
2: Ale też nie leży w Europie. Bo to już na tej części azjatyckiej.
3: Tak, zdecydowanie, bo gdybym była w Stambule, to bym była jeszcze w europejskiej.
2: Zależy, w której części Stambułu jeszcze byś była. Tak.
3: Ale jeszcze ciekawostka, tu jest przyjemnie chłodno.
2: Naprawdę?
3: Tak, wczoraj było wieczorem 12 stopni.
2: No to może zamienimy się miejscami, co? Ja do Stambułu, a ty do Warszawy z powrotem. Nie. No dobrze, a co się sprowadziło do Stambułu? Z kim przyleciałaś? Coś czuję, że z prezydentem. Tak myślałem, że z prezydentem. To co, opowiadaj, co prezydent robi w Stambule?
3: No to jest taka oficjalna dwudniowa wizyta i ona jest oczywiście podyktowana tym, że niedługo będzie tutaj się odbywał...
2: W Ankarze, przepraszam cię najmocniej, nie w Stambule, w Ankarze.
3: Oj, no dobra, nie chciałam cię tak od razu poprawiać. Chciałam na końcu.
2: Dobrze, to już się oddaje głos, już się nie wtrącam.
3: No tak, rzeczywiście tutaj, no tak jak mówiłam, oficjalna wizyta, dwudniowa wizyta i istotna, jak patrzymy na ten timing, który tutaj niedługo w Turcji będzie się działo właśnie w Ankarze, bo jak wiemy na 7 i 8 lipca tutaj będą trwały obrady Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc ten czas jest wybrany celowo. To oczywiście mamy krótką wypowiedź właśnie na temat tego, dlaczego akurat teraz prezydent tutaj się pojawia z oficjalną wizytą od szefa Biura Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta. Minister Marcin Przydacz chwilę miał czasu wczoraj wieczorem i jeszcze z nami rozmawiał.
4: Turcja jest ważnym oczywiście partnerem i politycznym, ale jest przede wszystkim naszym sojusznikiem. Sojusznikiem, który posiada drugą najpotężniejszą armię w ramach NATO i ma kluczowe znaczenie w regionie, ale dodatkowo w tym roku jest także i gospodarzem szczytu NATO, który już za 2 tygodnie w zasadzie, więc państwo gospodarz poza największym państwem sojuszniczym, jakim są Stany Zjednoczone, zawsze ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o walor nie tylko organizacyjny, ale także i merytoryczny rozmów na szczycie NATO, więc naturalnie te rozmowy będą się dzisiaj koncentrować wokół zbliżającego się szczytu NATO.
3: No, oczywiście politycy omówią tę główną agendę zbliżającego się szczytu, ale tutaj już też nie ma dużej przestrzeni do takich rozmów o tym, żeby ewentualnie coś znacząco pozmieniać, bo jak wiemy, przecież tydzień temu już była taka jedna z ostatecznych narad ministrów obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tam już praktycznie cała ta

0: agenda została ustalona, więc dzisiejsze spotkanie prezydentów będzie już raczej takie właśnie omawiające te wszystkie punkty na 7-8 lipca. A drugi ważny aspekt to są relacje dwustronne, no bo i Warszawa, i Ankara mają wiele wspólnych tematów, tak wskazywał wczoraj minister Przydacz.
1: Dwa potężne organizmy państwowe w tym regionie, dwie największe armie. Polska bardzo dużo, bardzo mocno zwiększa w ostatnim czasie finansowanie swojej armii, także i liczebność, uzbrojenie, więc to oddziaływanie i Polski, i Turcji w kierunku wschodnim jest niezwykle istotne, więc wymiana informacji, wymiana doświadczeń, wymiana wiedzy na temat tego, co się dzieje w basenie Morza Czarnego, co się dzieje wokół Rosji, wokół Ukrainy, ale z perspektywy tureckiej to, co ważne, oczywiście to także i Bliski Wschód. Turcja jest ważnym aktorem, jeśli chodzi o Bliski Wschód, o Zatokę Perską.
0: Została do tego grona zaproszona, więc tutaj również otwiera się duża i nowa przestrzeń do rozmów.
2: Agnieszka Drążkiewicz, prosto ze Stambułu, z Azji, jakby nie patrzeć. Agnieszko, bardzo ci serdecznie dziękujemy.
0: Z Ankary.
2: Kurczę, przepraszam, oczywiście, że z Ankary.
0: Ale już, ja wiem, dlaczego ty mylisz, bo kiedyś stolicą Turcji, no właśnie, było to
2: wiesz co, po prostu mylę, bo Stambuł jest jedynym miastem w Turcji, w którym byłem, więc możemy powiedzieć, że tylko to miasto znam.
0: Agnieszka, i to jest piękne miasto.
2: Stambuł, tak, a Ankara równie piękna?
0: Tak.
2: Okej, dziękuję za odpowiedź. Agnieszka Drążkiewicz z Ankary, z Turcji. Przy okazji, jak wtorek, to pozdrawiamy z Agnieszką naszych zaprzyjaźnionych redaktorów z innych stacji i wszystkich państwa. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Agnieszko, trzymaj się, do usłyszenia. Karol Nawrocki odebrał, a Wołodymyr Zełenski odesłał. Chodzi oczywiście o order Orła Białego. Prezydent Ukrainy został go pozbawiony po tym, jak nazwał jeden z oddziałów ukraińskich żołnierzy mianem bohaterów UPA. Wśród polskich polityków trwa gorąca dyskusja wokół tego, czy decyzja polskiego prezydenta była słuszna, a sprawą zajął się Michał Fabisiak.
3: Polska klasa polityczna zgodnie krytykuje prezydenta Ukrainy za to, że ten gloryfikuje ludobójców z UPA.
4: Cała klasa polityczna jest zjednoczona w bezwzględnej krytyce tego, co zrobiła strona ukraińska.
5: Banderys to jest, jakby nie patrzeć, podpisany pod ideologię nazistowską.
3: Mówią Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej i Michał Nieznański z Konfederacji. Różnią się jednak w ocenie decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu orderu. Poseł KO uważa, że prezydent nie wykazał się umiejętnościami dyplomatycznymi.
4: To jest dyplomacja poziomu małego Karolka. Mam wrażenie, że to są odruchy polityki pustych gestów, a nie skuteczne wyegzekwowanie własnych racji i własnych spraw.
3: Rządzący uważają, że takim zagraniem nie przekonamy Ukraińców do ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Możemy natomiast, jak tłumaczy rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik, zaszkodzić polskiej obecności w odbudowie Ukrainy.
6: My dzisiaj jako lewica uważamy, że powinniśmy patrzeć przede wszystkim chłodnym okiem na nasze interesy jako bezpieczeństwo i nasze interesy jako gospodarki i po to tak prowadzimy relacje polsko-ukraińskie.
3: Dlatego zdaniem Marka Sawickiego z PSL prezydent mógł wstrzymać się z decyzją.
7: Przynajmniej przed tą gdańską konferencją, międzynarodową w końcu konferencją na rzecz odbudowy Ukrainy, można było z decyzją prezydenta Nawrockiego poczekać, bo oczywiście zostawić tego nie można.
3: Opozycja staje u boku prezydenta. Agnieszka Wojciechowska z PiS zauważa, że to Wołodymyr Zełenski wywołał ten kryzys. W jej ocenie prezydent Ukrainy celowo gloryfikuje UPA, aby mieć pretekst do odsunięcia Polaków od odbudowy Ukrainy.
8: Sam fakt, że Wołodymyr Zełenski w takim momencie postanowił wykonać taki obraźliwy dla nas, Polski i Polaków, gest, jest pewnie elementem większej gry. I ponieważ teraz mamy dyskutować o odbudowie Ukrainy i w sposób naturalny i oczywisty Polska powinna być tym krajem, który jest jakby w tej sprawie wiodący, ponieważ najwięcej pomocy udzieliliśmy Ukrainie i Ukraińcom. I w tym momencie po prostu jest to próba wyeliminowania nas albo zminimalizowania naszego znaczenia.
3: Konfederacja zauważa, że bez Polski nie da się odbudować Ukrainy ani bronić jej skutecznie przed rosyjską agresją, bo jak mówi polityk tej partii Michał Nieznański, to przez nasz kraj przechodzi cały transport.
5: Bo załóżmy teraz, że wojna się kończy, a głównym przerzutowym hubem dla Ukrainy dalej zostaje Polska. I co jeśli byśmy zamknęli w tym momencie granicę z racji tego, że nie uczestniczymy w odbudowaniu Ukrainy? Oczywiście ta budowa będzie droższa. Myślę, że Zełenski się pogubił w tym, co robi.
3: Zdaniem prawicy kolejnym krokiem powinno być uchwalenie przepisów, które zrównają ideologię i symbole banderyzmu z nazizmem, faszyzmem i komunizmem, których propagowanie jest w Polsce karalne. Dla Polskiego Radia 24

0: Michał Fabisiak.
1: Umowa na budowę fundamentów pod terminal wojskowy, terminal lotniskowy w Baranowie została podpisana. Prace rozpoczną się jesienią, a wykona je firma Budimex. Tak zwane palowanie to pierwsze zasadnicze roboty budowlane przy lotniskowej części portu Polska. Jednocześnie padają zapewnienia, że deklarowany wcześniej termin zakończenia inwestycji zostanie dotrzymany. A o szczegółach Aleksander Przoniak.
2: Palowanie, bo tak fachowo nazywa się budowa fundamentów pod lotnisko, rozpocznie się w połowie września tego roku. To pierwsze zasadnicze prace związane z budową portu lotniczego. Na tych fundamentach zostaną osadzone inne elementy terminala, a także innych zabudowań lotniskowych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że w ten sposób dokonuje się przełom. Z fazy projektowej inwestycja wchodzi w fazę budowlaną.
3: Wjechanie koparki, rozpoczęcie prac ziemnych to jest taki symboliczny moment, który otwiera daną realizację jako tą rzeczywistą. I tak się teraz dzieje. Po podpisaniu umowy jeszcze czas na pewnego rodzaju formalności, ale już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie.
2: Zarówno urzędnicy, jak i budowlańcy potwierdzają ustalony wcześniej termin zakończenia inwestycji. Lotnisko razem z węzłem kolejowym ma być gotowe pod koniec 2032 roku. Ta data znalazła się w uaktualnionym projekcie CPK z 2024 roku. Prezes Budimexu Artur Popko powiedział, że projekty były tworzone jeszcze w czasie przetargu, by nie tworzyć opóźnień.
4: Zaraz po złożeniu najniższej oferty na tym postępowaniu przetargowym rozpoczęliśmy już wstępne prace przygotowawcze, a więc zajęliśmy się projektowaniem wykonywania prac. W naszym zakresie w pierwszych 105 dniach mamy wykonać docelowy projekt, ale również mamy wykonać kolumny próbne. Te kolumny próbne planujemy rozpocząć 15 lipca. To będzie dzień, kiedy już fizycznie wjedziemy z maszynami na teren budowy. Docelowe rozpoczęcie procesu związanego z palowaniem nastąpi na początku września.
2: Także grunty przeznaczone pod budowę lotniska są od dawna przygotowywane do tej inwestycji. Jak mówi prezes spółki CPK Filip Czernicki, chodzi między innymi o to, by niespodziewane znaleziska nie wstrzymywały budowy.
5: Na tym terenie zostały już wykonane badania archeologiczne. Zostały już dawno temu wykonane wszystkie badania związane z potencjalnymi niewypałami, niewybuchami. Ten teren został zbadany, aby nie było przypadkowych znalezisk. Wszystkie nieruchomości, które spółka nabyła, są już przygotowane. Cały teren, który nabyliśmy, jest przygotowany do inwestycji.
2: Razem z lotniskiem zostanie oddany do użytku węzeł kolejowy oraz sieć drogowa. Jednym z jej elementów będzie poszerzona autostrada A2 na odcinku Łódź-Warszawa. Prace rozpoczną się niedługo. Minister infrastruktury powiedział, że będą one prowadzone pod ruchem.
3: Mamy zapewnienie, że dalej będą drożne dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Po przejęciu placu budowy firma w porozumieniu z generalną dyrekcją tak zorganizuje ruch, aby nie powodować większych utrudnień. I tak jak podkreślam, rozbudowujemy autostradę po to, żeby miała jak najwyższą przepustowość, była jak najbardziej bezpieczna i żeby ułatwiała życie kierowcom, przedsiębiorcom, wszystkim tym, którzy z niej korzystają.
2: Los lotniska Chopina po otwarciu portu Polska nie jest na razie przesądzony. Decyzje jeszcze nie zapadły, ale wiadomo, że wszystkie komercyjne operacje lotnicze zostaną przeniesione do portu Polska. Początkowo nowe lotnisko będzie mogło obsłużyć do 34 milionów pasażerów rocznie. Z prognoz wynika, że ruch pasażerski w Polsce będzie systematycznie wzrastał. Jeśli do tego dojdzie, port Polska zostanie rozbudowany.
1: O czym informował Państwa Aleksander Przoniak? Już tylko 3 minuty pozostały do godziny 7, a to oznacza, że za chwilę spotka się z Państwem jak zawsze Rafał Boguta i przedstawi najnowsze informacje, ale ja zachęcam, żeby zostać z nami, bo po 7, oczywiście poza gościem politycznym, którym będzie Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050, połączymy się także z naszą korespondentką w Londynie, która opowie nam, jak budzi się Wielka Brytania do życia po dymisji swojego premiera. To wszystko przed nami. Zapraszam, żeby zostać z Polskim Radiem 24.

0: Reklama.
1: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
2: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja. On lubi w technologię.
2: No lubi, lubi.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Wraca Piękne Nieznane. W letnie weekendy zabieramy Państwa w niezwykłe podróże. Do miejsc, które być może są na mapach i w przewodnikach, ale na pewno nie ma w nich wszystkich ciekawostek, legend i historii. A my je Państwu opowiemy. Piękne Nieznane w Polskim Radiu 24. W soboty po 10.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To działa na korzyść Rosji, szef MON o kryzysie w polsko-ukraińskich relacjach. Do zarzutów się nie przyznał. Rozpoczął się proces posła PiS Dariusza Mateckiego. Powiemy też o porannym wypadku na drodze krajowej numer 73 w Małopolsce. 4 osoby odniosły obrażenia. Minęła 7. Rafał Boguta, zapraszam. Pogorszenie się stosunków polsko-ukraińskich działa na korzyść Rosji, uważa minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier odniósł się do spięć na linii Warszawa-Kijów, które mają miejsce po tym, jak Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego Wołodymyrowi Załęskiemu. Powodem było nazwanie ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Szef MON mówił dziennikarzom podczas wizyty w Madrycie, że z Ukrainą jesteśmy po jednej stronie mocy.
2: Dzisiaj nasze poróżnienie działa na korzyść Moskwy. Szacunek do pamięci historii jest bezwzględnie konieczny, ale myślenie o przyszłości, budowa relacji gospodarczych, wojskowych, budowa relacji partnerskich, politycznych jest absolutnie konieczna. Inaczej i pozycja Ukrainy, i pozycja Polski będzie gorsza, a będzie się cieszyć tylko z tego Moskwa.
1: Prezydent Ukrainy odesłał order do Polski. W geście solidarności z Załęskim najwyższe polskie odznaczenie zwróciło też 3 poprzednich ukraińskich prezydentów. Na razie nie zapadła decyzja o udziale Wołodymyra Załęskiego w rozpoczynającej się pojutrze 2-dniowej konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Na wydarzenie zaproszenia nie dostał prezydent Karol Nawrocki. Kilka godzin w szczecińskim sądzie okręgowym na pytania śledczych odpowiadał poseł Dariusz Matecki. Wczoraj rozpoczął się proces polityka PiS, któremu prokuratura zarzuca fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych i wyłudzenie co najmniej 16 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. W sądzie była Aneta Łuczkowska.
3: Śledczy ustalili, że 3 konkursy na milionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości zostały ustawione tak, by wygrały stowarzyszenia powiązane z Dariuszem Mateckim, mówi prokurator Dariusz Ślepokura.
4: De facto on tymi stowarzyszeniami zarządzał, bo decydował we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących zatrudnienia osób, przygotowania ofert.
3: Stowarzyszenia wystawiały zawyżone faktury na usługi, które nigdy nie były wykonane. Środki po odliczeniu prowizji w gotówce wracały do prezesa Stowarzyszenia Fidei Defensor, ale i do Mateckiego. Poseł do zarzutów się nie przyznał do związków ze stowarzyszeniami. Już tak.
5: Współpracowałem, w pełni popieram i gdybym rzeczywiście ja był ministrem sprawiedliwości, to też bym takie kwoty dotacji im przyznał, ponieważ te działania były moim zdaniem słuszne i zasadne.
3: W poniedziałek Matecki dowodził, że nie był fikcyjnie zatrudniony w Lasach Państwowych. To jeden z zarzutów. Swoje wystąpienie ma kontynuować w środę. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.

0: 4 osoby zostały ranne w wypadku w Smęgorzowie w Małopolsce. Droga krajowa nr 73 jest zablokowana w miejscu, w którym doszło do zdarzenia. Rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepły przekazał, że nad ranem zderzyły się tam dwa pojazdy.
1: W Smęgorzowie w powiecie dąbrowskim przed godziną 4 doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego, w wyniku czego 4 osoby trafiły do szpitala w celu dalszej diagnostyki. Droga krajowa nr 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
0: Przyczyna wypadku nie jest na razie znana. Po rezygnacji Kira Starmera Partia Pracy próbuje pokazać, że nie jest partią pogrążoną w chaosie, ale ugrupowaniem gotowym na nowe wyzwania. Najważniejszą postacią tego momentu staje się Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, który wrócił do Izby Gmin po zwycięstwie w wyborach uzupełniających w Makerfield. Wielu laburzystów liczy, że jego powrót pomoże partii złapać drugi oddech po trudnych miesiącach i odejściu dotychczasowego premiera. O szczegółach z brytyjskiej stolicy Anna Rączkowska.
2: O atmosferze w Partii Pracy po odejściu Starmera mówi mi poseł Andy Slaughter. Jak podkreśla, mimo politycznego wstrząsu, w ugrupowaniu widać dziś dużo nadziei. Myślę, że jest dużo optymizmu. Byłem na wyborach uzupełniających w Makerfield. Panowała tam niesamowicie pozytywna atmosfera. Zgłosiły się tysiące wolontariuszy. Była prawdziwa determinacja, żeby wesprzeć Andy'ego Burnhama i wesprzeć Partię Pracy. Mówi Andy Slaughter. Ten optymizm można było dostrzec także później, kiedy Andy Burnham pojawił się już w Izbie Gmin jako poseł. Lejburzyści stracili premiera, ale zyskali polityka, który ma to, czego według jego stronników brakowało Starmerowi pod koniec rządów. Energię, prostszy język i kontakt z wyborcami daleko poza Londynem. Teraz musi jednak udowodnić, że fala entuzjazmu z Makerfield wystarczy nie tylko do wygrania wyborów uzupełniających, ale także do poprowadzenia całej partii. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: W informacjach zaglądamy jeszcze na Mundial. Tam przed chwilą zakończyło się spotkanie grupy J, w którym reprezentacja Jordanii przegrała z Algierią 1-2. W tej grupie awans z pierwszego miejsca do 1/16 finału zapewniła już sobie Argentyna, która wygrała wieczorem z Austrią 2-0. Oba gole zdobył Leo Messi, który tym samym został najlepszym strzelcem w historii finałów piłkarskich Mistrzostw Świata z 18 bramkami na koncie. Poprzedni rekordzista, niemiecki napastnik Miroslav Klose, ma ich na koncie 16. A przed nami ostatnia seria spotkań drugiej kolejki fazy grupowej. O 19 rozpocznie się mecz grupy K, Portugalia-Uzbekistan, a o 22 w meczu grupy L Anglia zagra z Ganą. Już po północy drugie spotkanie grupy L, Panama-Chorwacja, a drugą kolejkę zwieńczy spotkanie grupy K, Kolumbia-Demokratyczna Republika Konga.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Wtorek będzie ciepły i słoneczny, tylko gdzieniegdzie na Lubelszczyźnie i w rejonach podgórskich może przelotnie popadać. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni nad morzem do 27 na południowym wschodzie. Od czwartku do Polski stopniowo zacznie wkraczać upał. W weekend musimy przygotować się na afrykańskie upały, zwłaszcza na zachodzie, gdzie termometry pokażą nawet 36 stopni.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Dzień dobry, już 7:07 na zegarach w całym kraju, a przed nami, też w całym kraju, 23 dzień czerwca i nie tylko u nas w kraju ten dzień. To 174 dzień roku i to oczywiście wtorek przed nami. Słońce wzeszło o 4:15, minutę później niż wczoraj, a zajdzie o 21:01. Dzień potrwa 16 godzin i 46 minut. Dzisiaj Dzień Ojca, więc jeszcze raz składamy Państwu najlepsze, Panom najlepsze życzenia, a Państwu, bo także tym, którzy obchodzą dzisiaj imieniny. A są to Albin, Anna, Jan, Józef, Maria, Wanda i Zenon.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050 z nami. Dzień dobry, panie ministrze.
4: No, dzień dobry, panie redaktorze. Pan już dostąpił zaszczytu bycia ojcem, czy to jeszcze przed panem?
2: Dobre. To akurat raczej w moim przypadku nie nastąpi, panie ministrze.
4: Bo chciałem panu życzenia zrobić i złożyć jakieś tutaj na antenie, w radiu.
2: Po prostu chciał mnie pan z równowagi na początku rozmowy wyprowadzić.
4: Piękna okoliczność.

0: okoliczności przyrody. Gdzie pan jest?
1: W Warszawie, no w pracy jestem, tylko wyszedłem, żebyście tutaj nie mieli jakiegoś ciemnego pleneru.
0: Macie takie ogrody w resorcie cyfryzacji?
1: Nie, nie, to przy rozbracie jest taki ogólnodostępny park. Zapraszam, póki jeszcze temperatura nie ma 30 stopni, więc można się przejść, 30? A przy okazji można nadać.
0: Marzymy o 30 stopniach, żeby 40 nie doszło do tego. A to bardzo ciekawa jest dyskusja, wie pan, panie ministrze, bo tak sobie myślę, zaraz dojdziemy do wątków politycznych, bo tak sobie myślę, 20 lat temu upał to było 28 stopni. W ciągu tych 20 lat temperatura planety podwyższyła się do tego stopnia, że w Polsce notujemy temperatury jak w Hiszpanii. Nie martwi to pana?
1: No to się nazywa właśnie globalne ocieplenie i to zjawisko, z którego niektórzy sobie kpią i niektórzy jeszcze nawet dziś przecież w polskim Sejmie przekonują, że przecież w zimie jest dalej zimno, a w lecie jest ciepło i zawsze było ciepło, ale ten wzrost średnich temperatur, on wynika ze zmian klimatu i człowiek niestety ma na to bardzo, bardzo duży wpływ i trzeba pamiętać w momencie, kiedy podejmuje się decyzje związane z polityką klimatyczną o tym, czym one skutkują w dalekim horyzoncie, a w dalekim horyzoncie właśnie tak to wygląda jak dziś w Polsce. Ponad 30 stopni. Przez pewnie kilka dni we Francji kiedyś sporządzono taką mapę pogody, co się stanie w 2050 roku. Widziałem. W momencie, kiedy nie zaprzestaniemy emisji. No i ona się zrealizowała już w 2026 roku.
0: Aż strach pomyśleć, co będzie dalej, tym bardziej warto, żebyśmy wszyscy pomyśleli o tym globalnym ociepleniu, a najbardziej politycy, którzy szczególnie na szczeblach globalnych decydują o emisji i o innych rzeczach. Ale tutaj tego problemu nie rozwiążemy, panie ministrze. Możemy tylko pobiadolić nieco. Więc zacznijmy rozwiązywać problemy polskie. A zaczniemy od problemów polsko-ukraińskich z naszymi relacjami i z upamiętnieniem UPA. Jak pan patrzy na tę dyskusję, która toczy się od momentu odebrania orderu Orła Białego, na tę wymianę zdań pomiędzy Kijowem a Warszawą?
1: Znaczy ja uważam, że obie te decyzje, to znaczy ta o nadaniu orderu Orła Białego i ta o jego odebraniu, to były decyzje nieprzemyślane. No, to szczególnie ta o odebraniu orderu Orła Białego, to była decyzja podejmowana na emocjach, bo emocjonalnie ja jestem tam, gdzie pan prezydent Nawrocki. Też krew się we mnie gotuje w momencie, kiedy ukraiński prezydent honoruje morderców z ukraińskiej powstańczej armii. Też kiedy chodzę po Kijowie i widzę tam dwie ulice Suchewicza. Jedna Suchewicza, a druga Tarasa Czuprynki, czyli tej samej osoby, tyle że działającej pod pseudonimem. A to przecież morderca, to przecież człowiek, który ma na rękach krew Polek, Polaków, Żydów, który witał Niemców wchodzących do Kijowa w 1941 roku. Natomiast emocje nigdy nie są dobrym doradcą w polityce, a w szczególności w polityce zagranicznej. No bo proszę zobaczyć, co dzisiaj mamy. Mamy swoją satysfakcję, że odebraliśmy order ukraińskiemu prezydentowi i mamy sytuację, w której inni ukraińscy politycy oddają swoje odznaczenia i to śmiertelni wrogowie prezydenta Zełenskiego. Poroszenko, Juszczenko czy ambasador akurat nie jest jego wrogiem, ale byli prezydenci są. Zjednoczenie społeczeństwa ukraińskiego wokół tej decyzji Zełenskiego. No nie tak powinniśmy robić politykę zagraniczną. Przed tym zresztą ostrzegał pan premier Tusk.
0: Mm-hmm. Ale pytanie, czy mieliśmy inne formy nacisku i czy próbowaliśmy je wykorzystać?
1: Zawsze mamy w polityce zagranicznej inne formy nacisku. Ukraina, z tego co wszyscy wiemy, aspiruje do Unii Europejskiej. Ze strony Polski wiadomość powinna być bardzo prosta. Z kultem Bandery do Unii Europejskiej nie wejdziecie. To nie jest w interesie Polski. To są ludzie, którzy mordowali Polki, Polaków. To są ludzie, którzy dokonali ludobójstwa na Wołyniu, obejmującego niemal 100 tysięcy osób. I my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ci ludzie byli gloryfikowani przez kraj, który aspiruje do Unii Europejskiej. Mamy inne relacje z Ukrainą. W dalszym ciągu polscy podatnicy płacą za Starlinki, które działają pod ukraińskim niebem i które zapewniają łączność cywilną Ukrainie z internetem. W Polsce przecież jest backupowany, czyli jakby zabezpieczany cały system informatyczny, na którym stoi ukraiński urząd skarbowy. Takich obszarów, w których Polska pomaga Ukrainie, jest bardzo wiele. Pograjmy tym, ponegocjujmy, zastanówmy się, co z tym można zrobić, a nie podejmujmy emocjonalne decyzje, które spowodują, że nasze stanowiska będą jeszcze bardziej oddalone od siebie.

0: Europie. Polskie firmy na Ukrainie w czasie, kiedy będziemy ją odbudowywać, zostaną zastąpione firmami francuskimi, niemieckimi czy angielskimi, a my będziemy mogli być najwyżej ich podwykonawcami. No to nie tędy droga.
1: A może o to chodziło prezydentowi Zełenskiemu? Może po to była ta decyzja o upamiętnieniu UPA, by właśnie wzbudzić takie reakcje po stronie polskiej, żebyśmy się dali sprowokować?
0: Zełenski, wystarczy poczytać ostatnią książkę Parafianowicza, polecam wszystkim z Państwa, Problem z Zełenskim. Tam jest bardzo taka drobiazgowa analiza jego polityki i jego postawy. To nie jest nic dziwnego dla niego, taka gra. Zełenski zawsze gra ostro i zawsze grał ostro i pewnie będzie grał ostro. On sobie na takim właśnie ostrym graniu, na takich prowokacjach wypracował swoją pozycję. No, gorzej, że niestety Polska na tym w tym momencie traci, przynajmniej w mojej ocenie.
1: Co z konferencją o odbudowie Ukrainy? Wczoraj miała być deklaracja ze strony prezydenta Zełenskiego, czy przyleci do Gdańska. Nie ma tej deklaracji jeszcze, a konferencja pojutrze.
0: No samo to właśnie pokazuje, w jaki pasztet w tym momencie mamy. To konferencja pojutrze, pewnie jutro albo może pojutrze dowiemy się, co będzie. No i teraz proszę wyobrazić sobie, że taki scenariusz, że Zełenski odmówi przylotu na tę konferencję czy przyjazdu. To zostajemy z taką właśnie emocjonalną decyzją jak przysłowiowy Himmelsbach z językiem angielskim.
1: A może to można byłoby obrócić na polską korzyść? To znaczy, jeśli prezydent Zełenski nie przyleci do Gdańska, a przylecą europejscy przywódcy, no to my będziemy ustalać narrację.
0: Tyle, że ta konferencja ma dotyczyć odbudowy Ukrainy i ta konferencja bez Ukrainy się nie wydarzy. Odbudowa Ukrainy nie zostanie przeprowadzona bez akceptacji czy bez akceptacji tego planu pomocy właśnie przez Ukrainę. Tak jak Ukraina nie ma szans na wejście do Unii Europejskiej z takim poziomem korupcji czy z taką polityką europejską. Historyczną, przepraszam.
1: To postaram się, żebyśmy znaleźli jakąś konkluzję w tym wątku. To znaczy, co dalej? Bo może pozytywnie na to można spojrzeć w ten sposób, że oddaliśmy sobie po ciosie. Ukraina oddała cios Polsce, Polska oddała cios Ukrainie. I może dalej będzie można powrócić do business as usual. Czy jednak spodziewa się pan dalszej eskalacji?
0: Tak jak powiedziałem na początku, emocje w polityce zagranicznej nie są dobrym doradcą. Zdecydowanie bliższe mi jest stanowisko ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który powiedział, że to Zełenski ma pasztet, że to on podjął fatalną decyzję. To niech on coś zaproponuje, niech on reaguje, niech on spróbuje jakoś tę Polskę udobruchać. Dzisiaj bardzo trudno przewidywać dalsze scenariusze.
1: Panie ministrze, czy w pańskiej ocenie Koalicja Obywatelska już rozwiązała aferę związaną ze Szpitalem Południowym? Bo jak czytam i słucham wypowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej, to mam wrażenie, że już jest po problemie.
0: Wie pan, zostały podjęte decyzje zarządcze. To są decyzje i to nikt nie czekał na podejmowanie tych decyzji. To nie było tak jak w poprzedniej kadencji w czasach PiSu, kiedy dochodziło do jakichś gigantycznych nadużyć. Nie było winnych, wszyscy umywali ręce. Ciszej nad tą sprawą, ludzie przeczekają, ludzie zapomną. Tutaj podjęto decyzje zarządcze. Odwołano zarząd tego szpitala, odwołano radę nadzorczą, powołano nową radę nadzorczą, w której nie ma polityków, co powinno być w zasadzie standardem we wszystkich takich organach kontrolnych. Ten doktor, kombinator został, zdaje się, zwolniony. Podobno nawet oddał pieniądze jakieś. Tam jakaś skomplikowana sytuacja jest z oddawaniem tych pieniędzy.
1: Tak, one zostały zwrócone, no bo szpital nie może ich przyjąć w tej formule, jeśli dobrze zrozumiałem.
0: No tak, a przede wszystkim ten bulwersujący proceder w tym konkretnym miejscu zniknął, mam nadzieję, bo no to jest bulwersujące przecież i to powinno być bulwersujące, w szczególności dla ludzi, którzy czekają tygodniami czy miesiącami na zabiegi, kiedy słyszą, że inni tylko dlatego, że są bardziej znani czy mają lepsze koneksje, otrzymują takie same zabiegi w ciągu kilkunastu minut. Tak nie powinno być.
1: No dobrze, tylko że nie dziwi pana to, że żaden z polityków nie poniósł odpowiedzialności politycznej. To znaczy wszystkie osoby, które zostały zdymisjonowane, no poza panem radnym, to osoby z niepolitycznego personelu.
0: No, wie pan, ja nie szukam, nie szukam takich prostych rozwiązań. Dla mnie ten problem jest dużo szerszy, bo ten problem rzeczywiście dotyczy polityczek, polityków, dziennikarzy, celebrytów, ludzi znanych, ludzi, którzy mają jakieś

0: jakieś koneksje, jakieś towarzyskie zależności. Ich pozycja w momencie dostępu do usług zdrowotnych jest lepsza niż każdego innego człowieka. Tak nie powinno być. Tutaj powinniśmy postawić na egalitaryzm i rozżarzonym żelazem wypalać podobne praktyki.
1: Patologii ze Szpitala Południowego by nie było, gdyby nie to, że Warszawa od 20 lat działa jak układ zamknięty grupy trzymającej władzę. Tak pisze Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Pan się pod tym podpisuje?
0: Ona jest mieszkanką Warszawy, ja bywam mieszkańcem Warszawy i ja bym chyba czegoś takiego nie napisał, ale to nie jest ani pierwsza, ani ostatnia sytuacja, w której nie do końca się zgadzam z szefową mojej partii.
1: Ale nie zgadza się pan z diagnozą czy ze sposobem jej formułowania?
0: No, myślę, że jednak przekładanie, wrzucanie wszystkiego do jednego worka, dlatego że tam w dalszej części tego wpisu jest o dwukadencyjności.
1: Tak,
0: prawda?
1: Dlatego
0: o
1: Polska, tym, Polska 2050 nie poprze odejście od dwukadencyjności dla prezydentów miast.
0: No, ja znam bardzo rzetelnych samorządowców, którzy bardzo mocno dbają właśnie o to, żeby jakby nikt ich w taki sposób nie postrzegał, żeby nie dawać takich powodów. I takich samorządowców jest ogromna większość.
1: Jasna sprawa, tylko ja wiem, panie ministrze, tylko jak spojrzymy, jak się tak naprawdę rozejrzymy i spojrzymy na to wszystko z lotu ptaka, Wrocław, Łódź, Kraków, Gdańsk za Adamowicza, Warszawa za Trzaskowskiego i Hanny Gronkiewicz-Walc. No, widać, że wielokadencyjność korumpuje albo powoduje powstawanie takich wzajemnych koterii samorządowych.
0: Ja jestem zwolennikiem dwukadencyjności. Ja tego nigdy nie kryłem. Uważam, że taka zmiana na stanowisku prezydenta co jakiś czas się przyda. Trochę bym jeszcze zmienił prawo, żeby prezydent, który wykonuje zadania przecież starosty powiatowego w miastach na prawach powiatu, żeby jemu wolno było pracować po tym, jak przestanie być prezydentem. No bo tam jest tak, że osoba, która wydaje decyzje administracyjne, nie może być zatrudniona przez jakiś czas przez konkretne firmy z tego terenu, których decyzje dotyczyły. Więc tutaj bym raczej poprawiał prawo, ale ja jestem generalnie zwolennikiem dwukadencyjności, tylko nie mieszałbym po prostu tych dwóch spraw ze sobą.
1: To na koniec tego tematu, czy widzi pan przestrzeń do tego, żeby jeszcze w tej kadencji Sejmu rozwiązać problem tych gigantycznych zarobków niektórych lekarzy?
0: No, on już będzie za chwilę rozwiązany. No, nie uwierzy pan, taki fajny park, prawda?
1: Właśnie zastanawiam się, co się stało.
0: Przyrody. 50 metrów dalej przyjechała śmieciarka i ładuje śmieci, a jest godzina 7:20 i wybrałem najspokojniejsze miejsce w Warszawie. Wracając do pytania, to ten temat zostanie rozwiązany ze względu na to, że już jest przecież w Sejmie pierwsze czytanie ustawy, która ma pozwolić na stworzenie takiej panoramy zarobków, czyli ma identyfikować takie właśnie kominy, czyli sprawdzenie, jak wyglądają te kontrakty lekarzy w powiązaniu z ich numerem zezwolenia na prowadzenie właśnie działalności w obszarze ochrony zdrowia. Agencja Oceny Badań i Technologii Medycznych otrzyma właśnie dostęp do takich danych i będzie mogła mapować takie sytuacje. Będzie wiadomo, gdzie one następują.
1: No tak, tylko co z tego mapowania wynika? Co z tego, że będziemy wiedzieli, gdzie to następuje, jeśli nie będzie narzędzi do tego, żeby temu przeciwdziałać? Jest też te cztery propozycje Włodzimierza Czarzastego, między innymi limit zarobków lekarzy i zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką publiczną.
0: To są duże wyzwania. Znaczy z mapowania wynika to, że będziemy mieli wiedzę, bo dzisiaj tę wiedzę czerpiemy z oświadczeń majątkowych doktorów, którzy są radnymi, prawda? I którzy się muszą jakby przyznawać do tego, ile zarabiają. Tak było w przypadku pana doktora ze Szpitala Południowego w Warszawie. Natomiast tutaj będziemy mieli taką instytucjonalną wiedzę. Generalnie mapowanie potrzeb zdrowotnych w tej polityce zdrowotnej jest bardzo istotne po to, żeby szpitale nie podbierały sobie nawzajem pacjentów, żeby nie robiły tych samych zabiegów, żebyśmy nie finansowali tych samych procedur medycznych. No to są ważne rzeczy. A czy i jak to rozwiążemy, no to już jest jakby zadanie ministra zdrowia w mojej ocenie. Nie za bardzo mam kompetencje, żeby o tym mówić.
1: Jasne. Panie ministrze, to zmienimy temat i porozmawiamy jeszcze chwilę o rozliczeniach wokół Funduszu Sprawiedliwości. Marcin Romanowski, jak się okazało, jest w Serbii i wnioskuje o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania ze względu na to, że tenże w Serbii nie obowiązuje. A w Szczecinie ruszył proces Dariusza Mateckiego. W końcu, chciałoby się powiedzieć?
0: No mamy, nie wiem, 2,5 roku po wyborach, więc najwyższy czas, nawet trochę więcej niż 2,5 roku po wyborach. To...

0: A takie rozliczenia miały być dość szybkie, staje się, tak były przynajmniej zapowiadane, wobec ludzi, którzy zawinili, no bo tych należy rozliczać.
1: A jeśli chodzi o kolejne rozliczenia, o kolejnych polityków, którzy powinni być rozliczeni za Fundusz Sprawiedliwości między innymi, a nadal nie są?
0: No to zdaje się, że dwóch panów się ukrywa przed polskim wymiarem sprawiedliwości, no bo już by pewnie dawno byli pensjonariuszami tego czy innego aresztu śledczego. Ziobro uciekł do Stanów, a Romanowski zdaje się, że uciekł do Serbii, tak? Chociaż jeszcze niedawno media donosiły, że polskie służby już go mają. To jednak chyba go nie mają, skoro go nie ma.
1: No dobrze, to w takim razie polecam państwu nasze rozmowy także w serwisie YouTube, bo tam mogą państwo zobaczyć wiceministra Michała Gramatykę, zobaczyć park na rozbracie, usłyszeć śmieciarkę, pozdrawiamy przy okazji panów i panie odpowiadające za wywóz śmieci, oraz ja naliczyłem jeszcze dwa psy za plecami pana ministra Gramatyki, które korzystały z tej słonecznej pogody. Dla psów to ostatnie godziny na to, żeby pospacerować przynajmniej dłużej. Michał Gramatyka.
0: Ciekawe, co sobie myślały, jak widziały gościa, który gada do swojego komputera. To...
1: Powiem panu szczerze, że w swoim domu nie chcę wchodzić często w głowę psa, bo boję się, co miałby do powiedzenia. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z ramienia Polski 2050. Dzięki, dobrego dnia, panie ministrze.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego dla państwa.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
2: Autopromocja. Przegląd prasy.
1: Za co gminy płacą radnym, pyta dziennik Gazeta Prawna. Według regionalnych izb obrachunkowych przepisy trzeba zmienić tak, aby radni otrzymywali ryczałt z możliwością potrącania na przykład za długotrwałą nieobecność. Wojewodowie w ślad za sądami i doktryną zaczęli wskazywać, że radni powinni otrzymywać diety tylko jako rekompensatę za faktycznie utracone wynagrodzenie. Padają pytania, czy w takiej sytuacji radni powinni dostawać pieniądze w miesiącach, kiedy nie było posiedzenia rady, na przykład w albo czy dieta należy się tym, którzy nie mają stałej pracy lub są emerytami. To ciekawe zagadnienie na pierwszej i szóstej stronie dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej. Tam także informacja o tym, że lotnisko w Baranowie, czyli Centralny Port Komunikacyjny Port Polska, będzie większe niż początkowo zakładano. Spółka CPK zapowiedziała, że nowe przesiadkowe lotnisko w Baranowie po otwarciu będzie gotowe do przyjęcia 44 milionów pasażerów, a to oznacza, że terminal będzie większy. Wcześniej pomysł był taki, by przez port na początku mogły się przewijać 34 miliony podróżnych, czyli o 10 milionów mniej. O zwiększeniu skali przedsięwzięcia zdecydowały głównie prognozy ruchu pasażerskiego. Wynika z nich, że w 33 roku mają się tam pojawić 33 miliony podróżnych, co oznacza, że po roku lub dwóch od otwarcia lotnisko by się zapchało. Pierwsze prace związane z terminalem startują we wrześniu, tak pisze i relacjonuje dziennik Gazeta Prawna. To teraz jeszcze na koniec tego przeglądu prasy Gazeta Wyborcza, czwarta i piąta strona. I tam długi wywiad z profesorem Przemysławem Sadurą, socjologiem z Uniwersytetu Warszawskiego, i Sławomirem Sierakowskim, socjologiem i założycielem Krytyki Politycznej. Nastroje w Polsce robią się pogromowe, taki tytuł tego wywiadu. Funkcjonujemy w społeczeństwie populistów, gdzie działa logika radykalizowania się. Antyukraińska postawa Konfederacji przynosi efekty. Widać zmianę narracji PiSu, który długo trzymał się proukraińskiego scenariusza. I pada pytanie, czy brunat nie jemy? Mamy do czynienia, mówi Przemysław Sadura, z procesem faszyzacji życia publicznego. Bąkiewicz, Braun, dołożył się nawet Tusk z biernością wobec nich. Tusk zamknął granicę z Niemcami, ale pod dyktando Bąkiewicza. Najgorzej jak było można, bo podarował mu sprawczość. Trzeba było najpierw zamknąć Bąkiewicza, a dopiero później zamknąć granicę. Co to oznacza dla wyborów w 27 roku? Odpowiada Sławomir Sierakowski. Mam nadzieję, że gorzej w relacjach z Ukrainą już być nie może. Dobrze byłoby tego uniknąć w wyborach, ale założę się na Nawrocki, że Nawrocki pójdzie na rympał. I jeszcze dodaje Przemysław Sadura, po tej kampanii należy się spodziewać

wszystkiego, co najgorsze, mocnej licytacji na antyukraińskość. Nie wiadomo, dokąd nas to zaprowadzi, bo nie widzę opamiętania. Radykalizacja nie ma granic. Odsyłam Państwa do Gazety Wyborczej, a teraz zachęcam, żeby pozostać z nami, bo już za 2 minuty Rafał Boguta i najnowsze informacje, a po nich przeniesiemy się m.in. do Londynu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 7.30, Rafał Boguta, zapraszam. Prezydent kierował się emocjami zamiast kalkulacją polityczną. Tak spór wokół odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu ocenia wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Nasz poranny gość zwrócił uwagę, że decyzja Karola Nawrockiego doprowadziła do konsolidacji ukraińskiego społeczeństwa wokół Wołodymyra Zełenskiego.
11: Emocje nigdy nie są dobrym doradcą w polityce, a w szczególności w polityce zagranicznej. No bo proszę zobaczyć, co dzisiaj mamy. Mamy swoją satysfakcję, że odebraliśmy order ukraińskiemu prezydentowi i mamy sytuację, w której inni ukraińscy politycy oddają swoje odznaczenia i to śmiertelni wrogowie prezydenta Zełenskiego. Zjednoczenie społeczeństwa ukraińskiego wokół tej decyzji, nie tak powinniśmy robić politykę zagraniczną.
10: Powodem odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu było nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Ukraińskie władze uznały ruch polskiego prezydenta za gest nieprzyjazny. Wciąż nie wiadomo tymczasem, czy Zełenski przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającą się w czwartek dwudniową konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Tragiczny pożar mieszkania w kamienicy na Polesiu w Łodzi. Nie żyje 70-letnia kobieta. Jedna osoba została ranna. Ogień pojawił się wieczorem na pierwszym piętrze budynku. W chwili przybycia strażaków pożar był już rozwinięty, a gęsty dym wydobywał się na klatkę schodową. Konieczna była ewakuacja lokatora sąsiedniego mieszkania. Pozostali mieszkańcy opuścili budynek przed przybyciem służb ratunkowych. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia przez lokatorkę. Co najmniej dwie osoby ucierpiały w rosyjskim ataku na Zaporoże. Drony spadły m.in. na budynki mieszkalne, gospodarcze i stację benzynową. Wybuchło wiele pożarów, z którymi w nocy walczyli strażacy. Z kolei w Sumach rakieta wystrzelona przez Rosjan trafiła w trolejbus. Poważnie ranny jest kierowca. Kilka rakiet spadło również na obiekty infrastruktury cywilnej, raniąc kolejne dwie osoby. Słuchowisko Potop, Salci Hałas z Grand Prix 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Zwycięskie dzieło jest opowieścią o mikrokońcu świata. Za nagrodę podziękowała reżyserka Magdalena Małecka-Wippich.
12: Bardzo jestem szczęśliwa, bo bardzo lubię to słuchowisko, bardzo lubię tę książkę i to był dość szalony pomysł, żeby zrobić adaptację tej książki, która wiadomo, że jest tylko jakimś wycinkiem tej opowieści.
10: Jury wyróżniło także Marię Maj za główną rolę aktorską, Salcie Hałas za tekst, Pawła Szalińskiego za reżyserię dźwięku oraz zespół Konkubinat za muzykę. Grand Prix dla najlepszego

0: Krzysztof Kuzek, redakcja sportowa. Nic się nie zmieniło przez godzinę.
1: Tak jest.
0: Cześć Krzyśku, dzień
1: Witam.
0: Dobry, zaczynamy.
1: Tak jest. Zaczniemy jednak od mundialu, bo trwa druga kolejka grupowej fazy piłkarskich mistrzostw świata. Wczoraj wieczorem w Arlington koło Dallas Argentyna pokonała Austrię 2-0 po golach Leo Messiego, który tym samym został najskuteczniejszym zawodnikiem w historii mundiali. Ma już 18 goli. Kilka minut temu zakończyło się inne spotkanie tej grupy. Jordania przegrała z Algierią 1-2. Argentyna jest już pewna awansu do 1/16 finału, tak jak Francja i Norwegia w grupie I. Francja wygrała z Irakiem 3-0, a Norwegia pokonała Senegal 3-2. Trener reprezentacji Polski siatkarzy Nikola Grbicz powołał 18 zawodników na drugi turniej Ligi Narodów, który jutro rozpocznie się w Gliwicach. Do drużyny wracają podstawowi zawodnicy, bowiem w pierwszym turnieju w Chinach selekcjoner postawił na mniej doświadczonych i debiutujących graczy. W składzie na Gliwice jest m.in. podstawowy libero kadry Jakub Popiwczak.
2: Po powołaniach trenera Grbicza trzeba było wejść w Google i wpisać parę nazwisk tam w wyszukiwarkę, żeby sprawdzić, gdzie chłopaki grają, ile mają lat i tak dalej. Także dużo zmian, dużo nowych twarzy. Natomiast widzę, że to nie jest przypadek, że oni się tu znajdują, bo każdy z nich ma coś w sobie i jeszcze bardziej mi to tylko przypomina o tym, jaki ja już jestem stary, że, i że trójka z przodu to, to jest już solidny wiek.
0: Nie, no halo, halo, halo, nie, nie, jeszcze nie.
1: No niektórzy mają nie tylko, nie trójkę, ale coś więcej.
0: Nie, tak daleko nie idźmy, nie, proszę cię.
1: Dobra, jutro Polska zagra z Belgią, a następnie z Turcją, Niemcami i Argentyną. Piłkarska reprezentacja Polski, której nie ma na mundialu, najbliższe dwa domowe spotkania też w Lidze Narodów rozegra na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będą to mecze 25 września z Bośnią i Hercegowiną i 2 października z Rumunią. Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem występujących w Ekstraklasie piłkarzy Radomiaka. Kontrakt nowego szkoleniowca obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Niespełna 42-letni szkoleniowiec rozpoczął już przygotowania do nowego sezonu, który wystartuje 24 lipca. Natomiast Duńczyk Tomasz Tamsberg został zwolniony ze stanowiska szkoleniowca Pogoni Szczecin. Teraz tenis. Jan Zieliński awansował do drugiej rundy turnieju na trawiastych kortach w Eastbourne. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali rodaków tego ostatniego, Bena Jonesa i Joshua Parisa, 6-7, 6-3, 10-5. W Bad Homburg, czyli w Niemczech, Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie po porażce z Japonką Naomi Osaką, 4-6, 1-6. Od drugiej rundy rywalizować będzie Iga Świątek, a kulminacyjnym punktem tej części sezonu będzie oczywiście rozpoczynający się w poniedziałek wielkoszlemowy Wimbledon. Świątek będzie bronić tytułu, a w singlu pewne miejsca mają także Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch oraz Kamil Majszak i Hubert Hurkacz. Dziś zmagania w kwalifikacjach singla kobiet rozpoczną Katarzyna Kawa i Linda Klimowiczowa. No i jeszcze o sukcesie polskich juniorów na Mistrzostwach Świata w strzelectwie sportowym. Iwan Rakicki indywidualnie oraz drużyna w składzie Rakicki, Wiktor Kopiwoda i Piotr Bujewicz zdobyli złote medale w konkurencji pistoletu pneumatycznego na dystansie 10 metrów w zawodach, które odbywają się w Szul w Niemczech.
0: Krzysztof Kuzak, dzięki wielkie.
1: Bardzo
0: dobrego
1: dziękuję.
0: Dnia dla ciebie, do usłyszenia.
1: Wzajemnie.
0: Siódma 37 na zegarach, z nami Maciej Jastrzębski, ekspert do spraw wschodnich, dziennikarz Polskiego Radia. Dzień dobry, Macieju.
3: Dzień dobry, witam.
0: A przenosimy się na rosyjsko-ukraiński front. Dawno o tym nie rozmawialiśmy w poranku. Rosyjscy żołnierze wchodzą do Konstantiniwki, a ukraińscy regularnie atakują strategiczne obiekty w Rosji, czego zresztą ostatnio spektakularne efekty widzieliśmy. Zdaniem ekspertów wojskowych Moskwa nadal ma przewagę na naziemnej linii frontu, jednak Kijów zdominował przestrzeń powietrzną na tyłach wroga. I pojawiają się takie spekulacje, że właściwie przed zimą dojdzie jeszcze do eskalacji, by być może łatwiej było usiąść paradoksalnie do rozmów pokojowych. Czy to prawda?
3: No tak, bo każdy chce ugrać swoje. Rosjanie chcą zająć cały Donbas, żeby Putin mógł udawać przynajmniej, że odniósł jakieś zwycięstwo i mówi się, o, to był nasz podstawowy cel i my go osiągnęliśmy. A Ukraińcy chcą doprowadzić do sytuacji takiej, że społeczeństwo rosyjskie będzie już tak zmęczone wojną Władimira Putina, że obali ten reżim. To znaczy z tym obaleniem to ja bym oczywiście nie przesadzał, ale może doprowadzić do sytuacji, w której Putin zostanie złamany i sam zdecyduje się na to, że należy jednak negocjacje pokojowe podjąć, bo on tych negocjacji nie chce. Zresztą niedawno Jurij Uszakow, jego doradca od wielu, wielu lat, mówił, że Rosjanom już nie zależy w tej chwili na negocjacjach, zawiedli się na prezydencie Donaldzie Trumpie i tak naprawdę w tej chwili myślą tylko o

0: zwycięstwie. Ale co się dzieje w tych ostatnich dniach? Rosja stopniowo traci kontrolę nad sytuacją na okupowanym Krymie. Przez 6 godzin, na przykład dzisiaj w nocy, zamknięty był most łączący Półwysep z Rosją. Odcięty jest też ten lądowy korytarz łączący chociażby Krym z obwodem chersońskim. Na zaanektowanym przez Władimira Putina Krymie brakuje już paliwa, produktów spożywczych. Notowane są przerwy w dostawach prądu i wody. Kolejne ataki powinny zdestabilizować logistykę rosyjskiej armii. Tak powiedział telewizji Deszcz ukraiński ekspert wojskowy Roman Svitan. Proszę posłuchać. Chodzi o to, żeby nie dać Rosjanom możliwości przerzucenia wojsk tych, które oni przygotowują w trakcie taktycznej przerwy, aby je wykorzystać w letniej kampanii. Ukraińskie siły zbrojne mają jedno zadanie, typowo wojskowe, wypchnąć rosyjskie wojska z okupowanych terytoriów Donbasu, w tym również z Krymu. No dobrze, to jest ekspert wojskowy, ale państwo chcieliby usłyszeć ludzi z Krymu i ja wybrałem takie fragmenty, które znalazły się w telewizjach niezależnych, między innymi w telewizji Deszcz, i zebrałem je w jeden taki bloczek. Proszę posłuchać, co oni mówią.
1: Moi rodzice mieszkają w rejonie miasta Saki. Co 2-3 godziny słychać wycie syren alarmów przeciwlotniczych. W nocy słychać eksplozje. Ostatnio przez 5 godzin nie było prądu, wody i łączności. Pytałam mamę, czy ludzie panikują, i mama odparła, że tak. Sytuacja pogarsza się szybciej niż zakładano. Wczoraj na Krymie przerwano sprzedaż paliwa na stacjach. Kiedy wznowiona zostanie sprzedaż i czy w ogóle zostanie wznowiona, nie wiadomo. Wszyscy proszą, żeby powiedzieć, czy jest benzyna na Krymie. Odpowiadam. Nie ma. Zaczął się sezon lawendy. Wczoraj zamknęliśmy sezon róż, a tu taka wiadomość. Nie sprzedają benzyny i my nie możemy dojechać do naszych pól. Więc nie będzie krymskiego olejku różanego, tylko pozostaniemy w sferze bułgarskiego, a lawenda nadal będzie nam się kojarzyła z Francją, a nie z Krymem. To tak na marginesie tego, co dzieje się na Krymie, ale rzeczywiście niedawno wysłuchałem takiego apelu Erfata Czubarowa, to jest przewodniczący Medżlisu Samorządu Tatarów Krymskich, który musiał uciekać z Krymu w 2014 roku. Polityk ukraiński mieszkający w Kijowie apelował, żeby Rosjanie, którzy przyjechali po 2014 roku na Półwysep, jak najszybciej stamtąd wyjechali, bo są tam po prostu nielegalni i wszystkie działania, które zostały podjęte, są działaniami nielegalnymi. No i to, o czym wspomniałeś. Rosjanie taki moment szoku przeżyli 18 czerwca, kiedy na Moskwę poleciało prawie 200 dronów ukraińskich, kiedy ta Moskwa została dość mocno uszczuplona, jeśli chodzi o paliwo, bo na przykład została wyłączona z użytkowania na kilka dni jedna z rafinerii, która tam się znajduje, a zaopatruje około 40% tego zapotrzebowania, tego rynku aglomeracji moskiewskiej, i wtedy Rosjanie reagowali tak. Pokrywa od zbiornika z paliwem odrywa się, leci w górę i spada w zwolnionym tempie. To rafineria w Kapotnie. Mieszkam około 13 kilometrów od rafinerii. Pierwszy raz słyszałem tak głośne huki wybuchów. I trwało to prawie półtorej godziny. Eksplozja za eksplozją, a co najmniej 3 godziny rozwiewał się dym powstały po tym ataku. A wczoraj otrzymałem od moich przyjaciół z obwodu irkuckiego informację o tym, że tam brakuje paliwa, i nawet przesłano mi taki krótki filmik, który pojawił się w tej przestrzeni internetowej syberyjskiej, jak to władze Irkucka informują, że być może w związku z brakami paliwa i z trudną sytuacją mogą podjąć decyzję o przerwaniu działalności niektórych firm rolniczych i tych, które produkują produkty spożywcze, więc no, sytuacja w Rosji się pogarsza, i to nie tylko w tej części europejskiej, która jest blisko frontu, ale także na Syberii, na Dalekim Wschodzie. To jest działanie ukraińskiej armii, ukraińskiego wywiadu, które ma doprowadzić do złamania psychicznego ludzi siedzących na Kremlu wraz z Władimirem Putinem i skłonienia ich, mówiąc już tak bardzo delikatnie, do tego, by zechcieli negocjować pokój.
2: Maciej Jastrzębski.

0: Dziennikarz Polskiego Radia Dawin i korespondent na wschodzie. Dzięki wielkie, Macieju.
1: Dziękuję bardzo.
0: Holandia może się stać łatwym celem sabotażu i szpiegostwa, bo na stronach rządowych każdy z łatwością może znaleźć wrażliwe dane dotyczące infrastruktury wojskowej. Aby temu zapobiec, Ministerstwo Obrony tamtejsze walczy o natychmiastowe usunięcie wszelkich informacji. Holandia jest bliskim sojusznikiem Ukrainy, wspiera ją militarnie oraz finansowo, a na budowę dronów przeznaczyła prawie 900 milionów euro.
2: Putin nie musi wysyłać szpiegów do Holandii, może sobie wszystko wygooglować, powiedział były wojskowy dziennikowi NRC, który opisał sytuację tak dobitnie, że Ministerstwo Obrony postanowiło natychmiast podjąć działania. Na stronach internetowych różnych resortów i urzędów opublikowane są szczegółowe mapy, rysunki techniczne, dokładne lokalizacje rurociągów, kabli energetycznych, informacje o lotniskach i kompleksach radarowych. Lista dokumentów jest długa. Służby wywiadowcze od co najmniej 4 lat ostrzegają, że informacje te mogą stać się narzędziem w rękach szpiegów i sabotażystów. Część z nich udało się już usunąć. Wiele jednak nadal jest powszechnie dostępnych, gdyż ministerstwa nie mają podstawy prawnej, aby je wykasować. Mają obowiązek publikować informacje dotyczące na przykład planowania przestrzennego czy wykopalisk. Dlatego prawdopodobnie potrzebna będzie nowelizacja przepisów, a to potrwa. Były wojskowy, cytowany przez gazetę, nie ma wątpliwości, że rząd tymi publikacjami poważnie osłabił holenderską obronę. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Od samego rana zapowiadałem Państwu to spotkanie. Z nami Anna Rączkowska, korespondentka Polskiego Radia na Wyspach w Londynie. Dzień dobry, Aniu.
3: Dzień dobry.
0: No właśnie, Wielka Brytania jest dzień po politycznym trzęsieniu ziemi, chociaż to takie trzęsienie... Słyszymy się?
3: Tak.
0: Super. To takie trzęsienie ziemi, które było zapowiadane i spodziewane. Keir Starmer zapowiedział odejście ze stanowiska premiera. Brytyjskie media piszą nie tylko o końcu jego rządów, ale przede wszystkim o tym, kto przejmie po nim Downing Street. No właśnie, kto może zostać nowym premierem, a dlaczego i dlaczego Keir Starmer musiał odejść, powiedz nam, Aniu.
3: No tak, Keir Starmer musiał odejść, bo po pierwsze stracił zaufanie dużej części własnej partii. To jest właściwie główny powód. To nie był jeden skandal, ani jedna decyzja, ale nagromadzenie problemów. Spadające poparcie dla rządu, rosnąca siła ugrupowania Reform UK, Nigela Farage'a, niepopularne decyzje społeczne, wycofywanie się z części zapowiedzi i coraz takie większe przekonanie w partii pracy, że premier nie potrafi już narzucić politycznej inicjatywy. Posłowie zaczęli się obawiać, że ze Starmerem na czele partia nie tylko traci kontakt z wyborcami, ale może też przegrać kolejne wybory. Dlatego Starmer ustąpił, zanim ten kryzys przywództwa przerodził się w otwartą wojnę wewnątrz Partii Pracy. Mam wrażenie jednak, że brytyjskie media, politycy i eksperci dzień po rezygnacji Keira Starmera skupiają się już przede wszystkim na tym nowym kandydacie na premiera, czyli na Andy Burnhamie. To były burmistrz Manchesteru, który dopiero co wrócił do Izby Gmin po zwycięstwie w wyborach uzupełniających w północnej Anglii, w miejscowości Makerfield. Dziś jest opisywany jako zdecydowany faworyt, aby zostać liderem Partii Pracy, a co za tym idzie także premierem Wielkiej Brytanii. Andy Burnham jest charyzmatyczny, ma dobry kontakt z wyborcami, zwłaszcza poza Londynem, co może bardzo przydać się Partii Pracy w kolejnych wyborach i to no, zupełnie odwrotnie do tego, co prezentował sobą Keir Starmer. W gazetach pojawia się dzisiaj nawet słowo koronacja, jeżeli chodzi o Burnhama. Koronacja Burnhama, bo część komentatorów uważa, że Burnham może zostać liderem bez poważnej konkurencji. Dzisiejsze The Times i The Independent piszą, że może wejść na Downing Street w ciągu kilku tygodni. Daily Telegraph i Daily Mail stawiają z kolei pytanie o mandat demokratyczny. Czy nowy premier powinien rządzić bez rozpisania przedterminowych wyborów? Starmer zapowiedział, że zostanie na stanowisku do czasu wyboru następcy. Formalnie nominacje w Partii Pracy mają ruszyć 9 lipca, ale jeżeli Burnham nie będzie miał rywala, brytyjskie media nie wykluczają, że zmiana na Downing Street nastąpi już w połowie lipca.
0: To wszystko będziemy śledzić razem z Anną Rączkowską, korespondentką Polskiego Radia w Londynie. Dzięki, Aniu.
3: Dziękuję.
0: Na 12 minut przed godziną 8 nasze studio odwiedziła nieoceniona Justyna Golonko. Dzień dobry, Justyno.
4: Dzień dobry, jakież piękne wprowadzenie. No, ten wtorek mamy tutaj nieoceniona nawet.
0: No nieoceniona.
4: Brzmi to świetnie.
0: Nie ma takiej oceny, która mogłaby cię ocenić, Justyno. A to oznacza, że zostawiam Państwa w najlepszych gospodarczych rękach Polskiego Radia.
4: Teraz to się postaram, to jest presja.
5: Saldo, magazyn gospodarczy.

0: Postaram się to unieść. No i już zaczynamy. Od CPK zaczynamy, bo umowa na budowę fundamentów pod budowę terminala lotniskowego w Baranowie już została podpisana. Prace rozpoczną się we wrześniu, a wykona je firma Budimex. Tak zwane polowanie to... palowanie, przepraszam, no i widać to właśnie, jak mi się udało. To pierwsze zasadnicze roboty budowlane przy lotniskowej części portalu Polska. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że umowa jest przełomem w przygotowaniach do inwestycji.
1: Wjechanie koparki, rozpoczęcie prac ziemnych to jest taki symboliczny moment, który otwiera daną realizację jako tą rzeczywistą. I tak się teraz dzieje. Po podpisaniu umowy jeszcze czas na pewnego rodzaju formalności, ale już jesienią rozpocznie się fizyczna praca.
0: I co ważne, zarówno resort infrastruktury, jak i spółka CPK zapewniają, że inwestycja nie zostanie opóźniona i będzie gotowa w 2032 roku. Prezes spółki Filip Czernicki powiedział, że teren pod nowe lotnisko jest dobrze przygotowany.
2: Na tym terenie zostały już wykonane badania archeologiczne, zostały już dawno temu wykonane wszystkie badania związane z potencjalnymi niewypałami, niewybuchami. Ten teren został zbadany, aby nie było przypadkowych znalezisk.
0: W 2032 roku razem z nowym lotniskiem zostaną oddane do użytku węzeł kolejowy, linia szybkiej kolei z Warszawy do Łodzi oraz poszerzona autostrada na odcinku Łódź-Warszawa. Początkowo Port Polska będzie mógł obsługiwać 34 miliony pasażerów rocznie. A teraz nad Bałtyk się przenosimy, bo Orlen finalizuje budowę pierwszej polskiej farmy morskiej na Bałtyku. Na Baltic Power zainstalowano 50 z 76 turbin, tak powiedział rzecznik Orlenu Mateusz Witczyński.
3: A na miejscu trwają kluczowe testy infrastruktury oraz przygotowanie do przekazywania energii do krajowej sieci elektroenergetycznej. Pierwsza polska farma wiatrowa na morzu, budowana przez Orlen i Nordland Power, będzie produkować około 4 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, co odpowiada około 3% obecnego zapotrzebowania Polski na prąd.
0: Ta inwestycja zlokalizowana jest około 23 km od wybrzeża na wysokości Choczewa i Łeby i o niej będziemy Państwu jeszcze tutaj na pewno dużo opowiadać. A na Dolnym Śląsku powstanie fabryka półprzewodników tajwańskiej firmy Taxon oraz wiele zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych. Tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych ogłosiło budowę parku technologicznego w gminie Miękinia. Na terenie o powierzchni 150 hektarów lokują się m.in. producenci serwerów AI oraz komponentów do samochodów elektrycznych. Tajwański Park Technologiczny w gminie Miękinia zastąpi inwestycje amerykańskiego Intela, który wycofał się z planu budowy fabryki półprzewodników w Polsce i w Niemczech. Tajwan produkuje 90% najbardziej zaawansowanych technologicznie chipów na świecie, a działka na Dolnym Śląsku jest praktycznie gotowa na przyjęcie tego inwestora. Tak powiedział wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros.
4: To jest tak naprawdę miasto technologiczne. To nie jest jedna firma. To jest wiele firm, które zainwestują i stworzą wartość dodaną tutaj w Polsce. Nam zależało na tym, żeby przede wszystkim nasze talenty, nasi młodzi ludzie, nasi inżynierowie nie wyjeżdżali do fabryk przyszłości za granicą, tylko żeby te fabryki przyszłości ściągnąć do Polski, żeby tu powstawały wysoko płatne miejsca pracy i żeby tutaj mieli swoje zajęcia.
0: A tajwański koncern Foxconn, który ma zbudować fabrykę półprzewodników w Parku Technologicznym na Dolnym Śląsku, jest również strategicznym partnerem dla spółki Electromobility Poland przy produkcji samochodów elektrycznych w Jaworznie. I ja tu przypomnę, że ten pierwszy samochód ma zjechać z linii montażowej w 2029 roku, a polska fabryka ma produkować 400 tysięcy samochodów rocznie.
5: Saldo.
0: A teraz będzie ważne ostrzeżenie, że oferta all inclusive, czyli wszystko w cenie, nie zawsze oznacza, że na miejscu nie spotkają nas żadne dodatkowe koszty. Bo z danych wynika, że my bardzo polubiliśmy takie wyjazdy. Tego rodzaju wakacje gwarantują pogodę i słońce i teoretycznie brak zmartwień o budżet na codzienne wyżywienie czy taki kompleksowy wypoczynek. No ale tu zwracam uwagę na to, że zdarza się jednak, że przy takich wyjazdach pojawiają się dodatkowe koszty, tanie bilety. Bilety lotnicze mogą wiązać się z ukrytymi dopłatami, takimi jak dopłata za bagaż czy za wybór miejsca.

0: To może być naprawdę spora już kwota. Do tego zdarza się, że dochodzą transfery. Dojazd z lotniska do hotelu bywa pomijany właśnie w takich ofertach. Sprawdźmy zatem, czy jest wliczony. Zrozumienie tych dodatkowych kosztów jest kluczowe, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Zawsze czytajmy umowy i warunki uczestnictwa w takich zorganizowanych wyjazdach all inclusive. O tym mówi dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.
1: Może się okazać, że mamy zakontraktowany wyjazd w opcji all inclusive i tak naprawdę jest jeden mały zapis, że na przykład napoje w barze są dodatkowo płatne, czy też miejsce na plaży z leżakiem też może być dodatkowo płatne i to może być zaskoczeniem dla turysty, więc trzeba to wyjaśnić już na wstępie. Poza tym należy pamiętać też o kwestiach związanych z ubezpieczaniem się, bo częstokroć ubezpieczenie podstawowe w ramach imprezy turystycznej nie jest ubezpieczeniem pełnym, które mogłoby zabezpieczyć nas właściwie w momencie, kiedy dojdzie do sytuacji niebezpiecznej.
0: Wiele krajów bardzo popularnych, takich jak na przykład Egipt czy Turcja, wymaga płatnych wiz lub elektronicznych rejestracji po przelocie. To jest koszt od kilkunastu do nawet, uwaga, kilkudziesięciu dolarów albo euro. Zapytajmy więc o to, sprawdźmy dokładnie, jak to jest opisane w umowie, bo ustawa o imprezach turystycznych mówi wyraźnie, że osoby korzystające ze zorganizowanych wakacji muszą znać wszystkie opłaty, które wpływają na cenę wyjazdu. O tym mówi Marek Kamieński, ekspert do spraw turystyki, właściciel biura podróży.
2: Tylko takie opłaty powinny być pobierane przez biura podróży. Żadne inne opłaty, które nie są zapisane i klient o nich nie wie, nie powinny być pobierane.
0: W ostatnim czasie pojawiają się też takie pytania i Państwo do nas piszą w tej sprawie. Czy biuro podróży może podnieść cenę wyjazdu już po podpisaniu umowy? No, takie wątpliwości oczywiście dotyczyły na przykład wyższych cen paliwa lotniczego na skutek wojny na Bliskim Wschodzie, które na przykład w momencie wykupienia wycieczki przed wybuchem wojny były znacznie tańsze. No właśnie, i czy później biuro może nam taką ofertę zmienić? No i mamy na to odpowiedź.
2: Ustawa o imprezach turystycznych mówi jasno, że biuro podróży, organizator turystyki może podnieść wartość imprezy turystycznej do 8% i nie później niż na 20 dni przed wylotem. Każda inna większa podwyżka wiąże się z tym, że klient może taką podwyżkę przyjąć, ale nie musi, a jeśli rezygnuje, to biuro podróży, organizator musi mu zwrócić wszystkie pieniądze, które wpłacił wcześniej.
0: Z danych wynika, że polscy turyści na All Inclusive najchętniej wybierają kraje basenu Morza Śródziemnego i Północnej Afryki. I tak, jeśli spojrzymy na cenę, to już Państwu mówię, taki tygodniowy pobyt All Inclusive w 4 lub 5-gwiazdkowym hotelu w Turcji można znaleźć w tym momencie w cenach od 2000 zł, a tygodniowe wakacje z aquaparkiem w Egipcie to koszt zaczynający się od około 2300 zł. Brzmi oczywiście dobrze, ale pamiętajmy, czytamy dokładnie umowę. I na koniec salda o naszych wynagrodzeniach powiemy więcej, bo rosną płace w przedsiębiorstwach. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w maju przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło o prawie 6%. Licząc rok do roku wyniosło 9173,24 zł. Natomiast w porównaniu z kwietniem spadło o prawie 4%. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego powiedziała nam, że spadek w stosunku do kwietnia wynikał z braku lub mniejszych wypłat dodatkowych wpłat, na przykład nagród, bonusów lub premii, podkreśliła, że w ujęciu rok do roku dynamika nieznacznie przyspieszyła.
3: Do 5,8%, no i taki około 6% nominalny wzrost wynagrodzeń, to jest trend, który w naszej ocenie będzie się utrzymywał w kolejnych miesiącach. Taką branżą, która kolejny raz obniża przeciętną dynamikę wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw jest górnictwo.
0: Z danych GUS wynika także, że w maju zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o prawie procent, bo 0,9%, licząc rok do roku, ale w opinii ekspertów rynek pracy jest zrównoważony.

0: Reklama. Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

0: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
4: Zdrowit. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Napięte relacje Warszawa-Kijów po sytuacji z orderem Orła Białego i wciąż niepewny udział prezydenta Zełenskiego w gdańskiej konferencji. Ponad 800 interwencji strażaków po burzach, które przeszły przez Polskę. Dziś w pogodzie będzie znacznie spokojniej. To okazja, by podziękować za miłość, troskę i wychowanie. Dziś obchodzimy Dzień Ojca. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Prezydent mógł skorzystać z innych form nacisku. Tak polsko-ukraiński spór po decyzji o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu ocenia Michał Gramatyka. Wiceminister cyfryzacji podkreślał rano na naszej antenie, że emocjonalny ruch prezydenta Karola Nawrockiego zaszkodził wzajemnym relacjom.
2: Ukraina, z tego co wszyscy wiemy, aspiruje do Unii Europejskiej. Ze strony Polski wiadomość powinna być bardzo prosta. Z kultem Bandery do Unii Europejskiej nie wejdziecie. Mamy inne relacje z Ukrainą. W dalszym ciągu polscy podatnicy płacą za Starlinki. W Polsce przecież jest backupowany, czyli jakby zabezpieczany cały system informatyczny. Takich obszarów, w których Polska pomaga Ukrainie, jest bardzo wiele. Pograjmy tym.
1: Prezydent Ukrainy odesłał order Orła Białego do Polski. Wciąż niepewny jest udział Wołodymyra Zełenskiego w rozpoczynającej się pojutrze w Gdańsku dwudniowej konferencji odbudowy Ukrainy. Tymczasem zaproszenia na to wydarzenie nie otrzymał Karol Nawrocki, o czym mówił prezydencki minister Marcin Przydacz.
3: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony.
1: Tymczasem dziś i jutro Karol Nawrocki będzie z wizytą w Turcji. Wśród tematów relacje dwustronne, bezpieczeństwo w regionie i agenda zaplanowany na 7 i 8 dzień lipca szczyt NATO. Prezydent Nawrocki spotkać się ma też ze stacjonującymi w Turcji polskimi żołnierzami. Ponad 830 razy interweniowali strażacy w związku z burzami i intensywnymi opadami deszczu. Najwięcej tego typu zjawisk odnotowano na południu kraju. Jak mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, najwięcej pracy strażacy mieli w Małopolsce.
4: Najwięcej zdarzeń odnotowaliśmy na terenie województw małopolskiego ponad 370, świętokrzyskiego ponad 100 oraz dolnośląskiego ponad 80. Działania straży pożarnej polegały na usuwaniu przewróconych drzew, załamanych gałęzi z drugi posesji oraz wypompowywaniu wody z podtopionych posesji drugich budynków.
1: Po przejściu burz strażacy ostrzegają teraz przed nadchodzącą falą upałów. W weekend na zachodzie kraju termometry pokażą ponad 35 stopni. O pogodzie na dziś powiemy już za kilka minut. Prokuratura bada nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Chodzi m.in. o informacje dotyczące zarobków Dawida Kacprzyka. Koordynator SOR-u w stołecznej placówce i były radny Koalicji Obywatelskiej miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 złotych. Pierwsze śledztwo dotyczy działania na szkodę szpitala. Drugie ma szerszy zakres, przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
5: W zakresie drugim mówimy o przekroczeniu uprawnień, przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
1: Śledczy badają, czy doszło do zaniedbań, m.in. w obszarze triażu przy klasyfikacji pacjentów, zawierania umów, weryfikacji faktur i doprowadzenia do wypłacania pieniędzy w zawyżonej wartości. Iran zgodził się na międzynarodowe inspekcje swojego programu nuklearnego, poinformował o tym wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Oznaczałoby to przywrócenie mechanizmu kontrolnego przewidzianego porozumienia.

0: porozumieniem zawartym z Iranem przez prezydenta Baracka Obamę, a odrzuconym przez prezydenta Donalda Trumpa.
1: J.D. Vance przekazał, że kwestia obecności izraelskich wojsk w południowym Libanie jest nadal przedmiotem rozmów i będzie wymagała koordynacji z libańskimi siłami zbrojnymi oraz wywarcia przez Iran presji na Hezbollah. Cieśnina Ormuz pozostaje otwarta, a ostatnie negocjacje koncentrowały się na wypracowaniu mechanizmu zapewniającego utrzymanie jej drożności. Prezydent Donald Trump oświadczył, że niedopuszczenie do tego, by Iran wszedł w posiadanie broni jądrowej, jest ważniejsze niż obawy o potencjalne skutki gospodarcze długotrwałych działań zbrojnych, w tym ryzyko światowej depresji. Depresja to fatalna sprawa, ale broń jądrowa wywoła depresję znacznie szybciej. Stany Zjednoczone zezwoliły na sprzedaż irańskiej ropy do drugiej połowy sierpnia. Jest to efekt owocnych pokojowych rozmów przeprowadzonych w weekend w Szwajcarii między przedstawicielami Teherana a Waszyngtonu, poinformował sekretarz skarbu Scott Bessent z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Ojca. To szczególne święto, które wyraża szacunek i podziękowanie za trud włożony w wychowanie dzieci. Więcej o tym w relacji Tomasza Zielenkiewicza.
2: W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest od lat 60. Wciąż nie jest jednak tak popularny jak przypadający w maju Dzień Matki. Dzieci nie mają wątpliwości. Każda chwila z tatą jest bezcenna.
3: Kocham tatę za chodzenie razem na ryby.
4: Jeszcze lubię, jak tata mnie uczy jeździć na krosie.
5: Lubię z nim grać. Piłkę.
2: Doktor Artur Mamcarz-Plisiecki, tata czworga dzieci, podkreśla, jak ważna jest troska i miłość, które daje ojciec.
6: Ojciec to jest ktoś, kto musi budować stabilność dziecka i musi być taką opoką dla dziecka. Ojciec nieobecny prowadzi do dramatów.
2: Psychologowie wskazują, że zaangażowanie ojca pozytywnie wpływa na różne aspekty rozwoju dziecka, w tym poznawczy, emocjonalny i społeczny.
3: Kocham cię, tato.
2: Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: A my przy tej okazji składamy wszystkim ojcom najserdeczniejsze życzenia.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś ciepło i słonecznie, nieznaczne opady deszczu mogą pojawić się na Lubelszczyźnie i gdzieniegdzie w rejonach podgórskich. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni nad morzem, 24 na zachodzie, 25 stopni w centrum do 27 na południowym wschodzie.
8: Poranek w Polskim Radiu 24.
9: Ależ ten czas leci. 8:06 już na zegarach. Dzień dobry raz jeszcze, Roch Kowalski. Witam się z Państwem bardzo serdecznie. Dziś 23 dzień czerwca. Wtorek, 174 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:15, zajdzie o 21:01. Dzień trwa minutę krócej niż wczoraj, 16 godzin i 46 minut. Dzisiaj Dzień Ojca, więc jeszcze raz składamy wszystkim tatom najlepsze życzenia, a także nigdy nie pamiętam, solenizantom czy jubilatom, tym, którzy obchodzą dzisiaj imieniny. Albin, Anna, Jan, Józef, Maria, Wanda i Zenon. Tak patrzę w nadzieję, że pani poseł mi pomoże. Solenizanci. Dziękuję pięknie. Zaczynamy drugą rozmowę polityczną poranka.
7: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
9: A pomagała mi Olga Semeniuk-Patkowska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Była minister rozwoju?
10: I technologii.
9: I technologii. Tak. Dobrze wszystko pamiętam. Dzień dobry pani minister.
10: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: Jest jeszcze szansa na deeskalację w relacjach polsko-ukraińskich?
10: Szczególnie po ostatniej wypowiedzi prezydenta Zełenskiego wydaje się to być bardzo trudnym etapem, choć tak naprawdę dyplomacja polega na tym, aby tego typu również sytuacje bardzo ciężkie, bo dotyczące również naszej przeszłości, móc deeskalować. Niemniej jednak ja tutaj podtrzymuję zdanie, które zresztą wczoraj wypowiedział europoseł Michał Dworczyk, że to była bardzo trudna decyzja prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego, ale tych sytuacji po stronie ukraińskiej, która jest w trakcie wojny od wielu lat, w zasadzie od 2013 roku, panie redaktorze, w momencie akcesji tak naprawdę i przejęcia Krymu przez Rosję, to jest wieloletnia wojna, która tak naprawdę nabrała takiego tempa w 2022 roku, więc poobijana, poturbowana Ukraina, która zaczyna tak naprawdę atakować swojego największego sojusznika, ten hub łączący, pomagający, ten hub przyjmujący 1,5 miliona Ukraińców, w takim stylu, w jakim zostało to zrobione, wydaje się po

0: po prostu działaniem szkodzącym samej Ukrainie. I ja nie dziwię się, że Pałac Prezydencki podjął taką decyzję o odebraniu tego orderu. Niemniej jednak również słyszę głosy z wielu stron, szczególnie tych mocno zaangażowanych środowisk w pomoc Ukraińcom już na samej Ukrainie, że to była zła decyzja. I ja uważam, że innej decyzji tutaj Pałac Prezydencki nie mógł podnieść. Tym bardziej, że znowu przytaczam słowa europosła Michała Dworczyka, sygnałów po stronie ukraińskiej, że coś nie pasuje, że coś jest nie tak, albo że strona polska na przykład wykazuje się za małą pomocą, bo takie zdania też padały. Były wielokrotnie takie sytuacje padały. Ja pamiętam, panie redaktorze, jedną historię w momencie tego pierwszego etapu odbudowy Ukrainy. To znaczy pamiętam, jak te wszystkie firmy ukraińskie przyjeżdżały do Polski. Spotykaliśmy się na Podkarpaciu, ja wtedy jeszcze byłam członkiem rządu. I ja pamiętam też listę, może nie tyle co roszczeń, ale listę, która przekraczała możliwości, jeżeli chodzi o sprzęt, o finansowanie strony polskiej. A to było coś, co Ukraina chciała uzyskać tu i teraz. Pamięta pan redaktor również kwestie zboża i kwestie rolników i kwestie tego, jak Ukraina wtedy reagowała. Wydaje się, że no po pierwsze oczywiście jesteśmy świadomi tego, że musimy realizować interes Polski i nie możemy doprowadzać do sytuacji, w której będziemy destabilizować sytuację polskich firm, a w kontekście zboża, rolnictwa i Ukrainy w wielu rozmowach widziałam, że po stronie ukraińskiej było takie oczekiwanie. No i jeszcze jedna rzecz, która mnie najbardziej bulwersuje jako byłego wiceministra rozwoju i technologii. Polska firma wchodząca do Lwowa do realizacji projektu związanego ze stworzeniem takiego magazynu, który będzie utylizował i przetwarzał odpady we Lwowie. Kwota około chyba 170 milionów złotych, w 95% zrealizowana przez, chyba z tego co pamiętam, krakowską firmę.
1: Global Process.
0: Krakowską firmę. I w tym momencie Ukraina jednostronnie wypowiada tę umowę.
1: I przejmuje aktywa tej firmy.
0: I przejmuje aktywa i sprzęt tej firmy, który stoi we Lwowie. O wartości kilkunastu milionów złotych. Do tego typu sytuacji nie powinno dochodzić, jeszcze raz podkreślam, w trakcie wojny osłabiona, poobijana, potrzebująca partnerstwa. Ukraina tego partnerstwa potrzebuje.
1: Tym bardziej dziwi i pytanie, czy powinniśmy chcieć to zrozumieć, czy to ma dla nas znaczenie, dlaczego Wołodymyr Zełenski stwierdził, że nie zależy mu już na relacjach z Polską. Nie zależy mu na dobrych relacjach z Polską. Bo jeszcze tylko dodam tutaj jeden argument do tej dyskusji. Prezydent dał ponad 2 tygodnie stronie ukraińskiej na to, by ta wykazała się jakimś gestem dobrej woli. Teraz strona ukraińska próbuje przerzucić odpowiedzialność, że ona chciała się spotkać, ale polska strona uważa, że była to tylko i wyłącznie gra na czas. I najciekawsze jest to, że przez te 2 tygodnie prezydent Zełenski ani razu nie zabrał głosu na temat upamiętnienia UPA i tego, jakie emocje to w Polsce wywołuje. Po czym, kiedy order Orła Białego został odebrany, prezydent Zełenski udziela szeregu wywiadów, w których krytykuje Polskę.
0: Krytykuje Polskę i jeszcze próbuje ingerować w politykę naszą wewnętrzną, krajową, bo proszę pamiętać, że prezydent Zełenski użył takiego sformułowania, że jest to batalia czy walka polityczna pomiędzy prezydentem Nawrockim a aparatem i rządem Donalda Tuska. Ja myślę, że prezydent kraju, który walczy o swoją niepodległość, który tak naprawdę jest stałym, jeszcze raz powtarzam, w stałym takim, nie wiem czy można to nazwać, no ale cyklu wojny, która trwa, atakuje swojego największego sojusznika. Bo w Europie nie ma większego sojusznika niż Polska. Bo to Polska przyjęła 1,5 miliona Polaków, to Polska przygotowała system adaptacyjny miejsc zawodowych, to Polska prowadzi tę sytuację. No ale widzi pan, panie redaktorze, 2 dni temu w świecie celebrytów Doda umieszcza informację o pani z Ukrainy, która pracuje w Żabce i która preferencyjnie zatrudnia Ukraińców, a nie Polaków. To zaczyna bardzo mocno rezonować w różnych środowiskach, nie tylko tych celebrytów, ale przede wszystkim nas, zwykłych ludzi, którzy na co dzień mierzymy się z konsekwencjami również tego wielkiego systemu otwartego dla Ukraińców, bo my żeśmy w 2022 stworzyli wielki namiot, do którego wpuściliśmy tych Ukraińców. I teraz dla mnie niezrozumiałe są decyzje pana prezydenta Zełenskiego. Uważam, że tutaj twarda polityka w dyplomacji też musi mieć swoje ujście i też musi występować. Dlatego nie wiem, czy mogę powiedzieć, że cieszy mnie, ale myślę, że po prostu nie było innego wyboru co do decyzji, którą podjął Pałac Prezydencki.
1: Szczególnie jeśli się powiedziało A, to znaczy
0: Nawrockim. Tylko teraz, jeżeli nie Polska, panie redaktorze, bo ja sama sobie to pytanie zadaję, to kto?

0: kto Ukraińcom ma pomagać? To kto Ukraińcom ma pomagać? Przekazywać sprzęt, dbać o to, żeby na szczytach w Europie jednak konsekwentnie iść w stronę jakby osłabiania Rosji.
1: Wydaje się
0: jeszcze jedna rzecz tutaj dla mnie istotna, czyli to, jak Europa będzie poważnie podchodziła do sankcji rosyjskich wobec Rosji. Mhm. Jak Europa poważnie będzie ich przestrzegała. Jakie interesy, nie daj Boże, interesy gospodarcze w Europie, już te dziejące się i te na przyszłość zapowiadane, będą realizowane.
1: Nikt inny bardziej Ukrainie nie pomoże, także ze względu na położenie terytorialne. Natomiast Wołodymyr Zełenski, to także mówi Zbigniew Parafianowicz, autor książki Problem z Zełenskim. Wołodymyr Zełenski cynicznie stwierdził, że Polska i tak będzie pomagała Ukrainie, bo sama chce się chronić przed rosyjską agresją, więc... No nikt nie zamknie hubu w Jasionce, nikt nie zamknie granicy z Ukrainą, nikt nie przestanie wpuszczać ukraińskich obywateli do Polski. No więc Wołodymyr Zełenski gra tak, jak ma karty.
0: No tylko kartą dzisiaj Wołodymyra Zełenskiego nie jest na pewno obrażanie Polaków czy opluwanie Polaków, jak miało to miejsce 2 tygodnie temu, ale również widzę, że wchodzi w czynną politykę i narrację prorządową, pro jakby taką wspierającą obecny aparat rządowy i przeciwstawiającą się decyzji prezydenta Nawrockiego i na pewno nie jest to droga ku temu, aby Ukraina mogła się wyzwolić i aby Ukraina mogła się obronić, bo sprzęt, technologia, pamiętajmy jeszcze o bardzo ważnym segmencie, polityka zbrojeniowa, no to jest coś, co nas bardzo mocno łączy. Ja w przeciwieństwie do pani Sobkowiak-Czarneckiej, która niedawno objęła stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej, mam wątpliwości co do tego, czy program SAFE w pewnej części nie będzie przekazywany i przekierowywany właśnie na Ukrainę. Niemniej jednak oczywiście Ukraina tego wsparcia potrzebuje, ale są również granice, jest nasza tożsamość, jest nasza historia, której musimy przestrzegać. I jeżeli po stronie ukraińskiej nie dojdzie do opamiętania, jeżeli nie dojdzie tam do pewnego rodzaju rozliczenia i takiego rachunku, który sobie strona ukraińska wyda po tych wielu latach trwającej wojny, no to myślę, że to partnerstwo też może być w jakiś sposób zachwiane. Bo wszystko na to wskazuje. Proszę pamiętać, że za tydzień odbywa się wielka konferencja. Wielka konferencja odbudowy Ukrainy.
1: Właśnie,
0: w Gdańsku.
1: Jak pani na tę konferencję patrzy? To znaczy to będzie fiasko jedno wielkie, jeśli prezydent Zełenski nie przyleci? No bo jak rozmawiać o odbudowie Ukrainy bez Ukrainy?
0: Panie redaktorze, ja bym chciała, żeby Polska się zbroiła. Dzisiaj w naszym interesie jest, aby Polska pozyskiwała nową technologię, zbroiła się i potrafiła aktywizować wojsko, więc liczę na to również, że na tej konferencji oprócz zagranicznych firm ukraińskich, francuskich, niemieckich pojawi się prywatny sektor polskich firm, który będzie mógł zaciągać ten know-how i te możliwości rozwoju chociażby systemu dual use. Czy pojawi się prezydent Zełenski? Nie wiem, ale myślę, że ta konferencja powinna, oprócz tego, że jest konferencją opowiadającą o odbudowie Ukrainy, zacząć konkretnie stawiać harmonogram prac, stawiać państwa członkowskie Unii Europejskiej, ale również z subsydiarnością i pomocniczością spoza Europy do tego, aby móc realizować i dozbrajać również te kraje Europy, w których wojny dzisiaj nie ma. Ale potencjał niestety po stronie rosyjskiej do rozlewu tej wojny jest silny.
1: A może tak jest, jeśli tak jest, to może przyszedł czas to powiedzieć, że udział Polski w odbudowie Ukrainy to są jakieś mrzonki, to jest pisanie palcem po wodzie czy
0: plan
1: po piasku.
0: Marszala.
1: Że już teraz, nawet pani wymieniła przykład tej firmy Global Process, ale już teraz firmy niemieckie czy francuskie są dopuszczane do odbudowy Ukrainy i też trudno sobie wyobrazić, żeby z takim nastawieniem Wołodymyra Zełenskiego czy elit w Kijowie dla polskich firm, dla polskich przedsiębiorców, dla polskich prywaciarzy otworzyły się szeroko drzwi do Kijowa, do Charkowa, do odbudowy.
0: Ja nie mam nic przeciwko temu, aby strona niemiecka czy francuska partycypowała, uczestniczyła, czy amerykańska w odbudowie. Mm-hmm. Bo mówimy też o pozaeuropejskich obszarach w odbudowie Ukrainy. Naszym celem nadrzędnym w stosunku dzisiaj do tej trwającej wojny jest rozbudowywanie potencjału militarnego i zbrojeniowego w Polsce, panie redaktorze. Więc ja uważam, że im więcej firm, które skorzystają z możliwości chociażby, która powinna być dzisiaj omawiana w polskim parlamencie, a nie jest, choć Donald Tusk mówił o deregulacji, skrócenie ścieżki pozyskiwania pozwoleń na produkcję przez sektor prywatnych firm zbrojeniowych systemu dual use, wykorzystywanego zarówno w trakcie wojny, jak i w trakcie pokoju. To są systemy teleinformatyczne, to są systemy, które się

0: zmieniają z tygodnia na tydzień. To są systemy, które podlegają monitoringowi tak naprawdę komputerowemu 24 na dobę. My powinniśmy o tej technologii mówić dużo i powinniśmy ją rozwijać, ale z udziałem przede wszystkim polskich firm. Więc ja nie mam problemu z tym, że inne państwa chcą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy i nie czuję też w tym momencie absolutnie jakiegoś spychania Polski. Chciałabym wręcz, żeby te środki w ramach pożyczki SAFE, które no niestety zostały w sposób moim zdaniem niekonstytucyjny przyjęte przez aparat rządzący, ale oni z tego na pewno będą rozliczani w perspektywie, mam nadzieję, już kolejnych wyborów i decyzji wyborczej, która zapadnie w 2027 roku, żeby te pieniądze zostały w kapitale polskim. Tylko czy tak się stanie, panie redaktorze, to jest jedna wielka niewiadoma.
1: Zmienimy temat i przeniesiemy się do Szpitala Południowego w Warszawie. Patryk Słowik zapowiada kolejne publikacje i dzisiaj informuje o tym, że pani posłanka Pępek, ale to w innym szpitalu, miała korzystać z uprzywilejowanej ścieżki. Czy w pani ocenie to jest problem jednostkowy Szpitala Południowego czy jakiegoś innego szpitala zarządzanego przez gminę czy przez powiat? Czy to mamy już jednak do czynienia z problemem systemowym?
0: My mamy do czynienia, panie redaktorze, z układem 20-letnim od czasów Hanny Gronkiewicz-Waltz po Rafała Trzaskowskiego. I dzisiaj, tak jak nigdy wcześniej...
1: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz tak samo twierdzi.
0: Ja się zgadzam tutaj z panią minister Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. I teraz, tak jak nigdy wcześniej, mamy okazję tak naprawdę na moment, w którym jedynym hasłem wyborczym w Warszawie powinien być audyt. I za tym by warszawiacy poszli. Audyt układów spółek miejskich, audyt układów miejskich szpitali, audyt ratusza, audyt powiązań, nepotyzm, rodziny. Gazeta Wyborcza donosząca o tym, co się dzieje w warszawskim ratuszu. Nie wiem, czy pan redaktor czytał. Jedzenie wiszące na drzwiach do pokoju naczelnika czy wicedyrektora delegatury. To są rzeczy, z którymi ja jako była radna Warszawy mierzyłam się na co dzień, widziałam, tylko że zainteresowanie wtedy było ograniczone. To, że Szpital Południowy jest z jednej strony wizytówką, a z drugiej strony miejscem, do którego wstęp mają działacze Platformy Obywatelskiej, nie jest dla mnie żadnym zdziwieniem, panie redaktorze. Tylko to nie jest tylko kwestia Szpitala Południowego. To jest kwestia innych również szpitali, w których została utworzona sieć układów i powiązań. I dlatego uważam, że warszawiacy, mieszkańcy Warszawy mają prawo do wglądu, do audytu, na co te pieniądze szły. Jak tak naprawdę warunki preferencyjne w Warszawie wyglądają. To jest ten moment. W tym momencie wydaje mi się, że Donald Tusk, czytałam wczoraj jakiś artykuł, że Donald Tusk zażądał głów wiceprezydentów, między innymi pani Renaty Kaznowskiej, która, panie redaktorze, jest szarą eminencją warszawskiego ratusza, odpowiedzialna za politykę deweloperską, za przetargi, za ustawianie tak naprawdę no, wszystkich kryteriów jakościowych, jeżeli chodzi o te przetargi, na gigantyczne pieniądze. Za oświatę jest odpowiedzialna i w tym przypadku również za Szpital Południowy. Ta pani wiceprezydent wie bardzo dużo, o wiele więcej niż pani Aldona. I gdyby jej głowa poleciała, panie redaktorze, myślę, że Rafał Trzaskowski mógłby mieć wiele problemów. Ponieważ jest to osoba, która doskonale, skrupulatnie wie, jakie papiery podpisywała, jakie ma, tak naprawdę mogę tak to powiedzieć, haki na innych działaczy Platformy Obywatelskiej. Czyli więc pani... do tej dymisji moim zdaniem nie dojdzie. Zresztą Gazeta chyba Wyborcza czy inna redakcja opisywała, że Rafał Trzaskowski nie zgodził się na tę dymisję. Nie zgodził się na żadną dymisję wiceprezydenta.
1: Ale to widać, że na razie wszystkie osoby, które straciły pracę, no nie były bezpośrednio związane z Koalicją Obywatelską. To nie byli politycy z pierwszych szeregów. Ale żeby było uczciwie, koalicja rządząca odpowiada wam przykładami z waszych rządów. Kule dla prezesa Kaczyńskiego, Przemysław Czarnek, który wchodzi do szpitala w trakcie COVID-u odwiedzić członka rodziny, mimo tego, że nikt inny nie może. Jakby w opinii publicznej powstaje takie przeświadczenie, że niezależnie od tego, kto dojdzie do władzy, to wykorzystuje infrastrukturę związaną z władzą, w tym także infrastrukturę medyczną do celów swojej partii.
0: Ja nie wykorzystuję tej infrastruktury. W ubiegłym roku w listopadzie spędziłam 11 godzin na SOR-ze z moją mamą. W szpitalu warszawskim w MSWiA. Można to sprawdzić. Nie wykorzystuję żadnego potencjału do tego, aby właśnie pójść i powiedzieć, że muszę być przed kolejką. Bo ja jestem jako polityk takim samym człowiekiem jak inni ludzie. Tylko problem polega na tym, żeby mi do głowy nie przyszło, żeby tak jak inni działacze, choroby są jakby, one nie dotyczą stanowisk, one dotyczą człowieka i każdy chce ratować siebie, swoich najbliższych. Ale nie może dochodzić do sytuacji, w której tomograf, do którego nie mają dostępu zwykli ludzie, albo rezonans, który ratuje bardzo często i działa prewencyjnie

0: wobec różnego rodzaju schorzeń, był wykorzystywany tylko dlatego, że jeden polityk Platformy Obywatelskiej czy drugi źle się poczuł. I Renata Kaznowska zarządza tym szpitalem od A do Z. Doprowadziła do sytuacji, w której bez specjalizacji 29-letni działacz Platformy Obywatelskiej zainkasował 1 600 000 zł. Pracując jeszcze w dwóch czy innych trzech szpitalach, również na pół etatu, na 1/4
1: etatu. I w Radzie Dzielnicy.
0: W Radzie Dzielnicy. Ja zgadzam się z niektórymi internautami, którzy piszą, po co mu była ta Rada Dzielnicy. To jest dieta 2000 zł miesięcznie. Zrobił to po to, żeby mieć wpływy. Po to, żeby łączyć świat służby zdrowia, który powinien być apolityczny, z polityką. I to niestety jest tak rażące, to jest tak budzące w społeczeństwie, nie tylko w warszawskiej społeczności, ale w całej Polsce, bo to jest afera tak naprawdę ogólnopolska. Jeżeli miałabym to nazwać, to to są właśnie takie szpitalne ośmiorniczki. To są szpitalne ośmiorniczki. Salonik VIP, szpitalne ośmiornice dla tych, którym się należy, bo mają kartę i działają w Warszawie jako Platforma Obywatelska. I z tego tytułu uważam, że każdy kolejny kandydat na Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,
1: prezydent
0: tak, powinien przeprowadzić audyt.
1: No to chcecie referendum odwoławczego w Warszawie?
0: Ja bym bardzo chciała, ale to są decyzje, które nie zapadają w mojej głowie. To są myśli, które się pojawiają, choć uważam, że to referendum dzisiaj...
1: Pani wypowiedzi powinna być start zbiórki podpisów pod referendum.
0: Ja jestem bardzo za tym, natomiast no nie ma takich rozmów ani decyzji. Ale ja uważam też, sercem będąc w Warszawie, będąc warszawianką od urodzenia, że takie referendum dzisiaj miałoby szansę rezonowania i przebicia.
1: Minuta została nam rozmowy, więc wiem, że to nie skonsumujemy tego tematu w minutę, ale jest pytanie, bo oczywiście warstwa polityczna tej afery to jedno, ale jest też warstwa dotyczące zarobków lekarzy, możliwości zatrudniania ich w czterech różnych miejscach pracy, braku kontroli, braku ewidencji czasu pracy. Czy jest możliwość, żeby w ciągu najbliższych miesięcy czy lat doszło do ponadpartyjnego porozumienia, żeby jakoś tę sprawę uregulować? Bo to się odbija, to że na budżecie państwa to już pal licho, ale jeśli przyjmuje nasz lekarz, który wcześniej w trzech różnych placówkach miał 3 dyżury po 24 godziny, to mało prawdopodobne, żeby w sposób odpowiedni się nami zaopiekował. To jest dla nas niebezpieczne, dla pacjentów.
0: Tak, tylko że to jest układ zamknięty. To jest układ zamknięty i do momentu, kiedy nie zostanie to faktycznie, tak jak pan redaktor powiedział, ponad podziałami systemowo opracowane. Nie na zasadzie, że Marcin Kierwiński ma kolegę tu czy tam w szpitalu albo w spółce takiej. No nie wolno tego na razie dotykać. Trzeba to przedłużyć albo trzeba gdzieś tam odłożyć to do zamrażarki, bo no niestety tak to się dzisiaj dzieje. Nic się nie wydarzy.
1: Czy
0: ja uważam też...
1: Czy ten ustawy o rejestrze wynagrodzeń lekarzy niczego nie zmieni?
0: Ja uważam, że ten rejestr oczywiście będzie ważny, tylko pytanie, co będzie wpisywane w te rubryki. Dla mnie najważniejszą istotą zmiany i reformy służby zdrowia jest oddzielenie jasne służby prywatnej od państwowej. No nie może być tak, że mamy lekarza w szpitalu jednym czy drugim państwowym, który pracuje tam 4 godziny i leci później prywatnie i za te same usługi ludzie muszą płacić po 500-600 zł. Mówię tutaj chociażby o ortopedii, panie redaktorze. Mierzę się z tym na co dzień, więc widzę, jak to wygląda. Patologia wymiaru służby zdrowia nie dotyczy tylko płac, dotyczy rozdzielenia kompetencyjnego, ale również, panie redaktorze, to o czym mówię i to już na koniec mówię, trzeba się zastanowić i rozmawiać szeroko ze środowiskami, czy ustawa o jednostkach samorządu terytorialnego jest właściwa, czy te kompetencje, które mają samorządy, są dzisiaj na właściwym poziomie.
1: Dodałbym jeszcze, że jeszcze bardziej patologiczną sytuacją jest ta, w której lekarz w prywatnej praktyce za pieniądze jest w stanie dopiero zadeklarować pacjentowi, że przejmie go publicznie w szpitalu.
0: Dokładnie.
1: Olga Semeniuk-Patkowska, Prawo i Sprawiedliwość, była wiceminister rozwoju i technologii. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję
1: dobrego
0: bardzo.
1: Dnia.
0: Przyjemnie.
1: A my do państwa już za chwilę wracamy. Za 2 minuty informacje i Rafał Boguta.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne

0: Na elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja. On lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
7: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 8.30, Rafał Boguta, zapraszam. Wołodymyr Zełenski prawdopodobnie nie przyjedzie do Gdańska, ustaliło nieoficjalnie Polskie Radio. Ukraiński prezydent miał uczestniczyć w konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Ukrainę ma reprezentować premier Julia Swyrydenko. To pokłosie decyzji o odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu, którą podjął prezydent Karol Nawrocki. Od pewnego czasu obserwujemy pogorszenie się stosunków polsko-ukraińskich, komentowała w naszym studiu posłanka Prawa i Sprawiedliwości Olga Semeniuk-Patkowska.
9: Szczególnie po ostatniej wypowiedzi prezydenta Zełenskiego wydaje się to być bardzo trudnym etapem, choć tak naprawdę dyplomacja polega na tym, aby tego typu również sytuacje bardzo ciężkie, bo dotyczące również naszej przeszłości, móc deeskalować. Poobijana, poturbowana Ukraina, która zaczyna tak naprawdę atakować swojego największego sojusznika, wydaje się po prostu działaniem szkodzącym samej Ukrainie.
8: Odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi i Zełenskiemu było efektem nazwania przez ukraińskiego prezydenta jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. A do nieoficjalnych ustaleń Polskiego Radia co do nieobecności Wołodymyra Zełenskiego na gdańskiej konferencji będziemy mówić w kolejnych informacjach. Rozszerzenie katalogu danych w aplikacji mObywatel i zmiany w funkcjonowaniu programów ochrony powietrza i planów urządzenia lasu. To główne tematy zaplanowanego na południe posiedzenia rządu. Ministrowie mają m.in. opracować rozporządzenie w sprawie włączenia w zakres danych aplikacji mObywatel informacji o dyplomach szkół wyższych czy danych z ksiąg wieczystych. Do mObywatela mają także trafić m.in. dane z Centralnego Rejestru Ratowników Medycznych i Centralnej Ewidencji Kierowców. Rada Ministrów ma się też pochylić nad możliwością zaskarżenia planów urządzenia lasu. To po zastrzeżeniach Komisji Europejskiej, która uważa, że obecne przepisy utrudniają takie działania. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę przestępczą działającą na terenie Śląska i Małopolski. Przestępcy od 2023 roku zajmowali się rozbojami, pobiciami, niszczeniem mienia i nielegalnym i handlem narkotykami. Funkcjonariusze zatrzymali 9 osób. Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych szef MSWiA. Kolejne uderzenie w zbrojną grupę przestępczą, napisał Marcin Kierwiński. Mężczyźni coraz później zostają ojcami, ale coraz więcej z nich angażuje się w rodzicielstwo. Taki obraz wyłania się z danych Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanych z okazji Dnia Ojca. Wcześniej ojciec pełnił przede wszystkim rolę żywiciela rodziny. Dziś to jednak się zmienia, mówi rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego Krzysztof Jedlak.
10: Mężczyzna, który został ojcem w 2025 roku, miał, średnio rzecz biorąc, przeszło 33 lata. W 2010 roku miał niespełna 31 lat. Jednocześnie widzimy, że tatusiowie zdecydowanie więcej czasu poświęcają swoim pociechom.
8: W ubiegłym roku średnio w opiekę nad dzieckiem angażowało się prawie 60% ojców.

27. Tyle będzie na południu i południowym wschodzie. W centrum kraju 24-26 stopni, na zachodzie 24, a najchłodniej nad Bałtykiem od 20 do 23 stopni. Suwalszczyzna już nie nad Bałtykiem, ale nadal na północy kraju. Przez cały dzień bez opadów, za to z niewielkim zachmurzeniem.

0: poranka, oczywiście, nie na koniec dnia, dzień dopiero się rozpoczyna. Uspokoimy nieco emocje i oddamy głos ekspertom, komentatorom, którzy poświęcą nam czas zarówno w sferze krajowej, jak i tej zagranicznej. Komentarz. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Relacje polsko-ukraińskie znalazły się w klinczu, w pewnym pacie. I pytanie, czy widzi pan przestrzeń na to, żeby doszło do deeskalacji, żebyśmy trochę zapomnieli o tej wymianie zdań, uszczypliwości czy niezamiłych gestów?
1: Na pewno do takiej deeskalacji dojdzie. Natomiast nie łudźmy się, że oznacza to, że te stosunki, jeśli chodzi o ich formę, powrócą do wcześniejszego stanu, a jeśli chodzi o ich treść, nie łudźmy się, że znikną przyczyny. Otóż abstrahujemy czasami od tego, co w istocie stanowi sens polityki, także jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe. Otóż interesy Polski i Ukrainy w wielu aspektach, w tym przede wszystkim w aspekcie ekonomicznym, są po prostu sprzeczne. Rynek transportowy, rynek owoców miękkich, cement, stal i tak dalej. To wszystko miejsca, w których konkurujemy z Ukrainą i co więcej, z wielu powodów, zwłaszcza w sytuacji, w której Ukraina nie podlega w pełni regulacjom unijnym, nasze branże nie mają większych szans. A przy tym Kijów prowadzi bardzo asertywną politykę wobec Warszawy, bez względu na to, kto w Warszawie rządzi. Któż dzisiaj pamięta, że kilka dni przed rosyjską agresją, kiedy wszyscy, jeśli chodzi o władze Ukrainy, już musieli wiedzieć choćby z prawą informacji ze Stanów Zjednoczonych o tym, że do tej agresji za chwilę dojdzie, Ukraina poszła do sądu z instytucjami europejskimi, a de facto przeciwko Polsce, jeśli chodzi o rynek transportowy. Takich aspektów na niwie polityki historycznej, których ostatnio Polska doświadczyła, było bez mała dziesiątki już tylko po rosyjskim ataku, a wcześniej przez kilka lat po 2014 roku były ich bez mała setki. Więc są to obiektywne przyczyny, które wcześniej czy później będą te stosunki komplikowały. Dajmy do tego, że przynajmniej przejściowo Ukraina czuje się bardzo silna w stosunkach międzynarodowych, jeśli chodzi o nasz region, a te koncepcje, które w czasie rządów prawicy w Polsce głoszono, że będziemy liderem regionu w wielu aspektach, no, możemy już chyba pochować. I pamiętajmy, że ta wojna w jakiś sposób się skończy w ciągu zapewne kilkunastu miesięcy i wówczas, jak sądzę, owe rozbieżności eksplodują. Natomiast myślę, że jeśli będziemy próbowali znaleźć jakąś nową jakość, to bez względu na to, kto w Polsce będzie sprawował władzę, dopiero odejście od władzy Zieleńskiego i tej grupy oligarchatu, która jest z nim związana, być może stworzy taką przestrzeń. Zresztą sytuacja wewnętrzna Ukrainy jest, niezależnie od wojny, agresji i dramatycznych konsekwencji tego, jest bardzo, bardzo złożona. Przywództwo Zieleńskiego jest od początku konfliktu najsłabszy.
0: Czyli rozumiem, że jesteśmy skazani na konfrontację, także w kontekście aspiracji Ukrainy do bycia częścią Unii Europejskiej, co dla nas szczególnie pod kątem gospodarczym niebezpieczne, częścią wspólnego rynku. Ale czy tu i teraz, panie profesorze, możemy zrobić coś, żeby ta kwestia upamiętnienia UPA oraz odebrania orderu Orła Białego, żeby ona nie napędzała tak bardzo też nastrojów antypolskich po stronie ukraińskiej i antyukraińskich po stronie polskiej?
1: Myślę, że nic tego nie zmieni. Zobaczmy, że na szczęście nastroje antyukraińskie w Polsce nie przekładają się na życie codzienne i w większości, absolutnej większości wypadków, jeśli chodzi o polskie społeczeństwo, nie przekładają się na dezaprobatę wobec tych obywateli, obywatelek Ukrainy. Każdy z nas na co dzień obcuje, czy to w życiu zawodowym, czy prywatnie, że na szczęście to wszystko rozgrywa się na poziomie dyplomatycznym. Zresztą stosunek Ukrainy do własnego państwa i władzy to w ogóle odrębny temat. I w tym momencie tak naprawdę nie ma większej społecznej przestrzeni. Otóż warto zwrócić uwagę, że

0: największy odsetek Polaków no jednak pochwala asertywne działania wobec władz Ukrainy z różnych motywacji. Dotyczy to zdecydowanej większości wyborców partii opozycyjnych, ale także mniej więcej co trzeciego wyborcy koalicji sprawującej władzę. Wszak trudno byłoby posądzać jakieś tendencje nacjonalistyczne czy chęć eskalowania historycznych debat. Więc sytuacja pod tym względem jest dużo, dużo poważniejsza i gesty, które do tej pory wykonywały różne postacie w polskim życiu publicznym, z reguły są gestami, jednak nie mają tego społecznego rezonansu, a politycy, którzy chcieli takie gesty wykonać w najlepszym dla siebie razie, trafią w społeczną próżnię i nie ma się co łudzić po stronie Kijowa. Nikt nie zdobędzie się tak naprawdę na żadne realne działanie, które zmieniłoby sytuację z wielu także wewnętrznych powodów dotyczących sytuacji na Ukrainie, choćby właśnie słabnięcia prezydentury Zieleńskiego.
1: To zapytam pana, panie profesorze, także w kontekście rozpoczynającej się w czwartek konferencji o odbudowie Ukrainy. Czy ten spór z Wołodymirem Zełenskim o upamiętnienie UPA, czy on nie szkodzi nam, Polsce, na arenie międzynarodowej?
0: Długofalowo nie, ponieważ im szybciej tego typu problemy się ujawnią, tym łatwiej może zaczniemy w ogóle prowadzić jakąś politykę wobec Ukrainy, bez względu na to, czy miałaby być to polityka bardziej asertywna, czy polityka mocniej związana, bo to, co było w czasach rządów PiSu, jak i w olbrzymim stopniu to, co dzieje się pod auspicjami ministra Sikorskiego, trudno nazwać polityką. Raczej jest to bezwiednym dryfowaniem i godzeniem się na wszystkie działania ze strony naszych partnerów, a warto zwrócić uwagę, że bardzo wiele rządów w naszej części Europy ma podejście do Ukrainy, powiedziałbym, nieco bardziej realistyczne niż Polska. Dotyczy to i Węgier, także Węgier Petra Madziara, i Słowacji premiera Fico, i Republiki Czeskiej, także teraz po zmianie władz dotyczy to Bułgarii, a i w Rumunii sytuacja zaczyna być dużo bardziej złożona. I tam powinniśmy tak naprawdę szukać partnerów do tego, żeby ograniczyć siłę tego, do czego będzie się Ukraina odwoływała, to znaczy do wspólnoty interesów. No na przykład z Niemcami, co niekoniecznie będzie służyło polskim interesom w przestrzeni europejskiej, bez względu na to, jakbyśmy te interesy zdefiniowali.
1: Czyli nie jesteśmy osamotnieni w tym sprzeciwie wobec strategii władz w Kijowie?
0: Nie, oczywiście, że nie jesteśmy, z tą różnicą, że czy to Słowacja, czy Węgry potrafiły cokolwiek na przykład na instytucjach europejskich wymuszać, korzystając z różnego rodzaju nieformalnych wet dotyczących przyszłej roli Ukrainy. Natomiast nad jednym powinniśmy się poważnie zastanowić. Nie chcę powiedzieć ponad podziałami politycznymi, bo nie sposób tych podziałów tak naprawdę uniknąć. Na tym polega demokracja, ale wraz z tymi podziałami. To znaczy tym, że polska polityka wschodnia, wokół której istniał pewien poziom konsensu, on nie był pełny, ale bardzo daleko posunięty jak w żadnej innej sprawie, po prostu runęła w gruzach.
1: Panie profesorze, zmienimy temat. Przypomnę, że Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, jest naszym gościem. I chciałem pana zapytać o politologiczną ocenę kryzysu, czy też tego, jak Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska radzi sobie z kryzysem wokół Szpitala Południowego. W ubiegłym tygodniu politycy KO przyjęli taką strategię posypywania głów popiołem i zapewniania, że nic nie wiedzieli, ale że wszystko wyjaśnią sprawnie. A mam wrażenie, że przez weekend narracja się zmieniła i dzisiaj politycy Koalicji Obywatelskiej próbują nas przekonać, że jest już po aferze, że te dymisje, które się dokonały w Szpitalu Południowym, rozwiązały problem. Radny nie jest już radnym, nie jest członkiem Koalicji Obywatelskiej. Pieniądze zwrócił, co prawda nieskutecznie, bo szpital je odesłał, nie może ich przyjąć w tej formie. Natomiast dla Koalicji Obywatelskiej, przynajmniej politycy tej koalicji, bardzo by chcieli, żeby ta sprawa była już zamknięta. Czy ona rzeczywiście jest zamknięta?
0: To chyba największe wyzwanie dla Koalicji Obywatelskiej jako partii od ostatnich wyborów, dlatego że po pierwsze dotyczy sfery, którą obywatele i obywatelki traktują jako

0: priorytetową w zadaniach dla polityków. Ochroną zdrowia interesują się poza najmłodszymi wyborcami w zasadzie wszyscy i wszelkie niedogodności, wszelkie trudne sytuacje w tej materii są czymś, co jest czytelne i co może zniechęcić własnych wyborców, a z całą pewnością co przyczyni się do mobilizacji szczególnie wyborców PiS-u przeciwko Koalicji Obywatelskiej. A jak trudna dla Platformy Koalicji Obywatelskiej jest ta mobilizacja, pokazała druga tura wyborów prezydenckich. Po drugie, elektorat Koalicji Obywatelskiej jest elektoratem bardzo szerokim, to lider sondaży, obejmującym różne grupy społeczne. Tym niemniej Koalicja Obywatelska jest jednym z liderów polskiej polityki, jest numerem dwa tuż po PiS-ie wśród najstarszej części obywateli, wśród obywateli 60+, którzy siłą rzeczy najczęściej korzystają ze służby zdrowia i konflikt nie ma dla nich tylko wymiaru abstrakcyjnego sporu między głównymi partiami codzienności. Wreszcie kwestia saloniku jest bardzo łatwa do ujęcia w kategoriach symbolicznych. A to symbole w dzisiejszej kulturze, gdzie jesteśmy bombardowani setkami informacji, odgrywają szczególną rolę, tak jak ośmiorniczki niegdyś. To był najmniej istotny aspekt podsłuchanych rozmów, a mimo to no, przeszedł do historii. Stąd powiedziałem, że reakcja Koalicji Obywatelskiej była prawidłowa, ale spóźniona. Gdyby ta reakcja, spodziewam się, że zapewne podpowiedziana przez specjalistów od marketingu politycznego, miała miejsce natychmiast po wybuchu tej sprawy. Gdyby towarzyszyła temu seria dymisji także wśród polityków, zapewne koszty porażki można byłoby zmniejszyć, a tak to ryzyko wykorzystywania przez drugą stronę konfliktu politycznego, a także przez koalicjantów w wewnętrznych relacjach będzie cały czas bardzo, bardzo duże. A zwróćmy uwagę na to, że rywalizacja między dwoma głównymi blokami politycznymi w Polsce, bo chyba relacje PiS-u z Konfederacją można już w tych kategoriach traktować, jest niezwykle wyrównana i każda najdrobniejsza nisza wyborców, która pojawi się przy urnach, bądź nie pojawi przy urnach, tak jak w drugiej turze wyborów prezydenckich, może rozstrzygnąć o wszystkim.
1: Panie profesorze, to na koniec jeszcze pytanie o polityczną odpowiedzialność Rafała Trzaskowskiego, bo zdaje się, że to na niego poniekąd premier Tusk chce przerzucić odpowiedzialność, czy też konieczność rozliczenia się z tej afery w Szpitalu Południowym. Rafał Trzaskowski, przegrany przez zeszłorocznych wyborów prezydenckich, niecały rok po tej, no już rok po tej przegranej, mierzy się z kolejnym kryzysem, tym razem na swoim polu samorządowym. Czy tu jest potencjał, bo rozmawialiśmy o tym i także z posłanką Semeniuk-Patkowską, do tego, żeby ten próg bólu został przekroczony i żeby na przykład uruchomiła się zbiórka podpisów, tak jak to miało miejsce w Krakowie, czy to nie ta skala?
0: Rafał Trzaskowski nie ma szczęścia do swoich partyjnych kolegów. Działania niektórych osób ze ścisłego kierownictwa Koalicji Obywatelskiej w czasie wyborów prezydenckich no, niezbyt pomogły w walce przeciwko Karolowi Nawrockiemu. No, a w tej chwili Rafał Trzaskowski jest, no, powiedziałbym, gdzieś na pograniczu polityki i niebytu politycznego, więc jest wdzięcznym obiektem do zrzucania winy. Powiedziałbym, że w Warszawie sytuacja jest trochę inna niż w Krakowie. Oba te miasta, tak jak większość polskich dużych miast, to miasta absolutnie zdominowane przez orientację liberalną, choć ta hegemonia krakowska jest nieco mniejsza niż hegemonia Platformy Obywatelskiej w Warszawie, więc to ogranicza nieco możliwości. Drugim takim czynnikiem jest to, że w Warszawie niegdyś takie referendum miało miejsce, dotyczyło ono niewątpliwie dużo bardziej kontrowersyjnej niż prezydentura Rafała Trzaskowskiego, prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz, choćby w aspekcie kwestii deweloperskiej, reprywatyzacji i tak dalej. Dyskusje były chyba dużo bardziej zażarte niż te, które dotyczą polityki obecnego włodarza stolicy. Więc nie wiem, czy byłby to najbardziej realny scenariusz. Po trzecie wreszcie, tak jak w Krakowie, nie zanosi się na zwycięstwo kandydata prawicy, co najwyżej na kogoś odległego od prawicy, którego prawica po cichu wesprze. W Warszawie byłoby o to bardzo, bardzo trudno z wielu historycznych przyczyn. Raczej dla Koalicji Obywatelskiej wyzwaniem będą przyszłe wybory samorządowe, szczególnie jeśli chodzi o wyniki wyborów do Rady Warszawy i Rad Dzielnic.

0: widzę w tych dwóch wypadkach, a już w szczególności do rad dzielnic, niepokoje samych wyborców bliższych obozowi liberalnemu, wyborców z reguły z młodej, średniej, wiekiem klasy średniej, dochodzą do głosu. A warto zwrócić uwagę, zresztą cała ta historia rozgrywa się na tych obszarach Warszawy, gdzie przewaga Koalicji Obywatelskiej jest największa.
1: Profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Doktor Przemysław Biskup, analityk do spraw Wielkiej Brytanii i Irlandii, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: To było takie trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii, które było zapowiedziane, przewidywane, spodziewane, a nawet oczekiwane. Mowa oczywiście o odejściu premiera Keira Starmera. Na początek bym pana zapytał, dlaczego po Brexicie tak często dochodzi do zmiany szefa bądź szefowej rządu na Wyspach Brytyjskich? Tam chyba 3 czy 4 lata to jeden z najdłuższych wyników.
2: No, postępująca destabilizacja sceny partyjnej jest, też ona się wiąże z rozdrobnieniem, z kolei rozdrobnienie z, można powiedzieć, z takimi coraz mniej stabilnymi większościami parlamentarnymi. To jest ogólnie taki mechanizm trochę nakręcania się.
1: To znaczy?
2: W tym zakresie zmian.
1: Ale zmian od dolnych, od społecznych, czy od górnych, czy politycznych? To znaczy...
2: Nie, no tutaj rozumiem, że na razie wąsko rozmawiamy o systemie partyjnym i procesach wyborczych, tak? Mhm. Więc to jest rozdrobnienie sceny partyjnej. Ono powoduje, że jest coraz trudniej uzyskać stabilną większość. Jak się ją uzyska, tak jak w przypadku Starmera, ona jest kwalifikowana. Pamiętajmy, że on uzyskał w ostatnich wyborach 2 lata temu niecałe... Formalnie bardzo dobry wynik mierzony mandatami, ale przy bardzo niskim poziomie głosów, raptem 35%, przy bardzo niskiej frekwencji. A to oznacza, że utrata jakiejkolwiek większej grupy wyborców, a oczywiście jest to z reguły dosyć o to łatwo w procesie rządzenia, bo się podejmuje niepopularne decyzje, kompletnie destabilizuje cały rząd.
1: To powiedzmy, dlaczego Keir Starmer w ogóle musiał odejść ze stanowiska? Bo to on swoją partię ponownie wprowadził do władzy na Downing Street. Oczywiście mierzył się z problemami i z kryzysami wizerunkowymi, także z kryzysem związanym z ujawnionymi aktami Epsteina. Ale co tak na dobrą sprawę zdecydowało, że jego popularność na Wyspach Brytyjskich tak drastycznie spadła, także spadło dla niego poparcie wewnątrz samej jego partii, jego ugrupowania, na tyle, żeby usłyszał, że nie poprowadzi dalej partii?
2: No, jeśli mówimy o Starmerze jako Starmerze, to powiedział, że przede wszystkim fakt, że on awansował powyżej progu własnych zdolności. Po prostu nigdy nie był dobrym kandydatem na premiera.
1: A jego następca ma lepsze walory od niego?
2: Na pewno jest sprawniejszy komunikacyjnie, co nie jest małą rzeczą. Natomiast szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o jego zdolności związane z zarządzaniem, to moim zdaniem jest to wielka niewiadoma.
1: To w takim razie jaka przyszłość czeka partię pracy? Czy ona jest już skazana na oddanie władzy przy najbliższych wyborach? Bo jeśli pan mówi, że Keir Starmer się nie sprawdził, że jego następca też nie ma pewności, czy odpowie na oczekiwania społeczne, no to być może należy zmienić partię, która rządzi.
2: Tak, i to jest jeden z możliwych scenariuszy, oczywiście nie jakiś nieuchronny, ale też nie jakiś już czysto abstrakcyjny. Pamiętajmy, że system brytyjski partyjny jest tradycyjnie tak zwany dwupartyjny. Czyli mamy dwie główne partie, a cała reszta to są takie troszkę kwiatki do kożucha. No ale w wyniku dramatycznego załamania poparcia dla konserwatystów po 14 latach ich rządów w 2024 roku doszło do trwałego, jeżeli mówimy o sondażach czy ostatnich wyborach też samorządowych, jako jakichś takich bardziej subiektywizowanych miarach, to trwałego spadku notowań tej partii do bardzo niskich poziomów, historycznie bezprecedensowo niskich. A teraz to samo obserwujemy w przypadku Partii Pracy. Ona, mimo że bardzo małym udziałem głosu wygrała ostatnie wybory, to od czasu wyborów, czyli przypominam, w ciągu niecałych 2 lat, straciła połowę swoich wyborców sprzed tych niecałych 2 lat. I jeśli ten trend nie zostanie odwrócony, co oczywiście nie jest niemożliwe, żeby został odwrócony, ale jeśli nie zostanie, no to siłą rzeczy głównym pretendentem do tworzenia następnego rządu, w świetle przynajmniej sondaży,

0: prawej jest prawicowo-populistyczna Partia Reformy pod przywództwem Nigela Farage'a.
1: I co by to oznaczało dla samej Wielkiej Brytanii i dla Europy kontynentalnej?
0: No, moim zdaniem drugą fazę Brexitu związaną z tłem polityki migracyjnej. Farage zapowiada wycofanie się z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, rozpoczęcie dużo bardziej surowej polityki migracyjnej niż w tej chwili jest, w tym deportacji nielegalnych imigrantów, to taka polityka ma potencjał skomplikowania relacji brytyjsko-unijnych.
1: I na tym tutaj postawimy wielokropek, bo nie kropkę. Będziemy patrzeć na rozwój sytuacji na Wyspach Brytyjskich. Z nami tę sytuację komentował dr Przemysław Biskup, analityk do spraw Wielkiej Brytanii i Irlandii z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję uprzejmie za zaproszenie.
1: Dzięki. Państwu dziękuję za wspólny poranek z Polskim Radiem 24. Dziękuję wydawcom tej audycji, Rafałowi Warzyńskiemu i Natalii Jędrzejewskiej, realizatorowi Mateuszowi Dziekońskiemu. No i chyba też sobie po trochę. Roch Kowalski, życzę Państwu miłego dnia. Za chwilę Małgorzata Żochowska przejmuje antenę i będzie z Państwem aż do godziny 12, a my słyszymy się niezmiennie jutro o 6 rano. Wszystkiego dobrego.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
10: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
10: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Gdańska konferencja odbudowy Ukrainy bez udziału Wołodymyra Zełenskiego. Na początek nieoficjalne ustalenia Polskiego Radia. Grupa Wyszehradzka odnawia format. Po południu premierzy V4 spotkają się pod Budapesztem. Jutro obchodzi urodziny, od wczoraj jest nowym rekordzistą mundialowym. W informacjach powiemy o ostatnich osiągnięciach Lionela Messiego. Minęła 9, Rafał Boguta, zapraszam. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarło Polskie Radio, Wołodymyr Zełenski nie pojedzie do Gdańska na Kongres Odbudowy Ukrainy. Delegację z Kijowa prawdopodobnie będzie reprezentować szefowa ukraińskiego rządu. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Według moich źródeł zbliżonych do ukraińskich władz, Wołodymyr Zełenski zdecydował, że nie pojedzie do Gdańska. Wczoraj ukraiński prezydent miał to konsultować z przedstawicielami ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Najprawdopodobniej na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfyrydenko. Między Kijowem i Warszawą trwają napięte stosunki po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał imieniem bohaterów UPA jednostkę specjalną ukraińskiej armii. W odpowiedzi Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego, co w Kijowie przyjęto jako afront wobec ukraińskiego prezydenta. Konferencja odbudowy Ukrainy rozpoczyna się w czwartek. To duży międzynarodowy szczyt, na którym spodziewani są przywódcy krajów europejskich. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Zaproszenia na gdańską konferencję nie otrzymał tymczasem prezydent Karol Nawrocki. Jak tłumaczył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wynika to z formuły wydarzenia.
3: Ale ta konferencja ma inny charakter niż kurtuazyjne wizyty. Ona ma charakter bardzo praktyczny. Takie były założenia i tutaj Polskę reprezentuje premier. Premier Tusk jest współgospodarzem, więc nie ma tutaj, myślę, ani jakiegoś faux pas, ani jakiegoś zgrzytu.
1: A prezydent Nawrocki dziś rozpoczyna dwudniową wizytę w Turcji. Na Węgry poleci dziś premier Donald Tusk. Po południu pod Budapesztem ma się rozpocząć spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Gospodarzem będzie premier Węgier Peter Modzior, który zaprosił przywódców państw regionu na pierwsze od dłuższego czasu spotkanie mające symbolizować odnowienie formatu V4. To pierwsze spotkanie Grupy Wyszehradzkiej na szczeblu premierów od 2024 roku. Szczyt ma być poświęcony przyszłości współpracy regionalnej, kwestiom unijnym, bezpieczeństwu i aktualnym wyzwaniom geopolitycznym. Więcej danych w aplikacji mObywatel. Resort cyfryzacji proponuje rozszerzenie zakresu danych m.in. o dyplomy szkół wyższych czy dane ksiąg wieczystych. Rozporządzenie w tej sprawie zajmie się rząd. O szczegółach Sylwia Białek.
4: Projekt rozporządzenia zakłada rozszerzenie zakresu danych także o Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych, Rejestr Ratowników Medycznych, Centralną Ewidencję Kierowców i Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Zawodowe w zakresie geodezji i kartografii. Ministrowie zajmą się także rozwiązaniami dotyczącymi możliwości zaskarżenia do sądu programów ochrony powietrza oraz planów urządzenia lasu. Zaskarżenie będą mogły wnieść osoby fizyczne mieszkające w strefie objętej programem oraz osoby prawne lub organizacje, które prowadzą w jej obrębie działalność. Na wniesienie skargi przewidziano 6 miesięcy od dnia ogłoszenia uchwały powołującej program. Te zmiany to odpowiedź na zarzuty Komisji Europejskiej, która uważa, że obecne przepisy utrudniają zaskarżanie programów ochrony powietrza. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Początek posiedzenia Rady Ministrów w samo południe. Po raz pierwszy wręczono go 15 lat temu w Radomiu. Krzyż Wolności i Solidarności przyznawany jest działaczom antykomunistycznej opozycji za walkę o suwerenną Polskę. Dziś z okazji 50. rocznicy radomskiego protestu robotniczego spotkają się ci, których nim odznaczono. Organizatorem zjazdu dam i kawalerów Krzyża Wolności i Solidarności jest Instytut Pamięci Narodowej. W sumie zaproszono ponad 120 osób, mówi naczelniczka radomskiej delegatury instytucji Danuta Pawlik.
5: Po raz pierwszy będzie okazja, żeby wszystkie osoby odznaczone spotkały się w jednym miejscu. Jest to ukłon w stosunku do wszystkich tych

0: osób, które brały udział zarówno w czerwcu 76, jak i później działały w Solidarności albo w innych organizacjach, które doprowadziły do tego, że uzyskaliśmy niepodległość.
1: Krzyż przyznawany jest przez prezydenta na wniosek prezesa IPN. Odznaczenie ustanowiono w 2010 roku. Leo Messi najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. W wygranym przez Argentynę 2-0 meczu grupowym z Austrią niespełna 39-letni zawodnik zaliczył swoje 17 i 18 trafienie na mundialu, przebijając tym samym wynik Niemca Miroslava Klozego. Ponadto Messi jest też rekordzistą pod względem występów na mistrzowskich turniejach, a ma ich 28. Jutro Argentyńczyk skończy 39 lat.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś ciepło i słonecznie, tylko gdzieniegdzie w rejonach podgórskich i na Lubelszczyźnie możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 stopni nad morzem do 27 na południowym wschodzie. Tymczasem od czwartku do Polski stopniowo będzie wkraczać kolejna fala gorąca. W weekend musimy być przygotowani na afrykańskie upały, zwłaszcza na zachodzie kraju, gdzie termometry pokażą 36 stopni.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza niemal w całym kraju jest bardzo dobra lub dobra. Jedynie w Szczecinie i Sulęcinie jakość powietrza jest umiarkowana. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 35% energii elektrycznej. Od godziny 10 do 12 i od 13 do 16 jest zalecane zwiększenie zużycia energii, by wykorzystać nadmiar wyprodukowanego prądu. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości miejsc jest małe lub średnie, ale w części województwa wielkopolskiego duże.
2: Klimat. Reklama. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Tak, wszystko się zgadza. Izabajda, Natalia Jędrzejewska, Mateusz Dzikoński. To my zajmiemy Państwa uwagę do południa w tej części programu. O rekordzie ciepła w uzupełnieniu informacji o pogodzie już w sobotę. Rozpocznie się najgorętszy okres tego roku. Według IMGW temperatury na krańcach zachodnich sięgną nawet 35 stopni. Jednak Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody wskazuje, że w niektórych powiatach termometry wskażą nawet 38. I właśnie w sobotę upały obejmą przeważającą część kraju. Mamy mapy, jak zwykle, dla Państwa z prognozą upałów. Ach, te liczby są przerażające. Ja wiem, Państwo się cieszą, bo wakacje, bo piękna pogoda, bo rozpoczynają się wakacje dzieciaków i można z tego korzystać, ale konsekwencje, warto o nich też pomyśleć. Piszemy o tym na polskieradio24.pl.
2: Gość Polskiego Radia 24.

0: Przesyłki z orderami trafiły do Warszawy. Daliśmy upust zrozumiałym emocjom, ale teraz wszyscy muszą się uspokoić. Tak mówi były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko i proponuje 5-punktowy plan. Zatrzymanie publicznej eskalacji, przeprowadzenie audytu polityki Ukrainy wobec Polski, przywrócenie profesjonalnej dyplomacji, nie show, nie obelgi, nie komunikacja medialna, nie publiczny szantaż, nie gra w kto odpowie Polakom ostrzej i boleśniej. Kolejny punkt to oddzielenie emocji od interesu narodowego. I piąty, ostatni, zapewnienie obiecanego wsparcia ze strony wszystkich grup negocjacyjnych rozmawiających z Unią Europejską w lipcu. To również zależy od Warszawy, a ryzyka z tym związanego nie można lekceważyć. Seweryn Blumstein, działacz opozycyjny z czasów PRL-u i Towarzystwo Dziennikarskie Dziś. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: Czy w ostatnich dniach usłyszał pan od kogoś... słyszymy. Zaczekamy, jasne, oczywiście. Już? To może w takim razie w oczekiwaniu na pana redaktora Blumsteina przypomnijmy, co na ten temat mówił pan prezydent Nawrocki. Okej, spór nie dotyczy wewnętrznych spraw Polski, tak mówił. Prezydent podjął tę decyzję jako odpowiedź na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imienia, przypomnę, bohaterów UPA. Według Wołodymyra Zełenskiego odebranie odznaczenia to element walki politycznej w naszym kraju. Panie redaktorze, słyszymy się już?
1: Tak. Wszyscy się uspokoiły.
0: Wcale się nie dziwię, wie pan, że nawet one reagują. Cytowałem słowa Petra Poroszenki. Czy w ostatnich, czy propozycje, czy w ostatnich dniach słyszał pan od kogoś lepszy pomysł na to, jak rozwiązać tę sytuację?
1: Nie, tylko że ja nie jestem pewny, czy Poroszenko ma wystarczającą, że tak powiem, sprawczość w tej całej sprawie, bo jest takim zdefiniowanym wrogiem, znaczy przeciwnikiem Zełenskiego, a to Zełenski decyduje. Ale plan jak plan. No. Jedno, co jest... No wszystko dobrze, tylko ktoś to musi zrobić. No. W każdym razie dobrze jest, że się zaczęło na poziomie politycznym wysuwanie planów jakby ugody, czy uspokojenia tego wszystkiego poza apelami Tuska, który próbuje to robić. No. Ale zobaczymy, co dalej. No, najważniejsze jest, czy Zełenski przyjedzie do Gdańska.
0: To no według wydaje... informacji Polskiego Radia nie.
1: Nie, no to znaczy, że jakby wojna trwa dalej, tak naprawdę. No.
0: Wojna trwa dalej. Wie pan, ja mam wrażenie, że to jest dopiero preludium i że jeśli obie strony się nie opamiętają, to może być tylko gorzej. Dziś w TVN24 pan Leśkiewicz, pan minister Leśkiewicz, rzecznik prezydenta mówi tak, to był dobry moment, zastosowaliśmy zasadę wzajemności. Tylko czy zasada wzajemności w tej sprawie powinna obowiązywać? To znaczy wy nam, my wam, cios za cios, wet za wet. I pan minister Leśkiewicz mówił, że to, co się wydarzyło, nie ma żadnego wpływu na konferencję w Gdańsku, że Zełenski, że skoro Zełenski podjął taką decyzję, no to pan prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego i na tym kończymy sprawę. Otóż miałabym ochotę skierować taki apel do pana rzecznika. Otóż nie, to nie kończy sprawy, to ją właściwie dopiero zaczyna. Ma pan takie wrażenie?
1: Ja już nie wiem. Cała historia jest dla mnie absurdalna po prostu. To znaczy z jednej strony mamy kraj, w którym giną codziennie setki ludzi. Jest wojna, jest dramat. Ludzie siedzą w schronach co noc. A z drugiej strony mamy nadęte ego, takie polskie ego pod tytułem ukrzywdzili nas. I chodzi o sprawę sprzed 80 lat, rozliczenia historyczne, które spokojnie można odłożyć na inny czas. I w ogóle te rozliczenia zawsze trwają latami, nigdy się nie kończą. I to po prostu jest jakiś absurd po prostu. Ja mam poczucie, że co to znaczy, prezydent Nawrocki mówi, poziom naszego bólu został przekroczony. Jaki ból? Jak porównać ten ból z tym, co się dzieje w Ukrainie? No po prostu to wszystko nie ma żadnego sensu. To znaczy, to jest takie nadęcie się. Ja rozumiem,

0: że Nawrockiemu na tym zależy, zrobił to, ponieważ wcale mu nie zależy na uspokojeniu, ponieważ to mu nabija punkty. No, po prostu tylko tak umie. Po prostu. On się tylko w takiej sferze symbolicznej umie poruszać. Taka jest cała jego historia. Wszystko to razem nie ma żadnego sensu i jest bolesne i szalenie szkodliwe. No, to, że Zełenski nie przyjeżdża do Gdańska, to znaczy kolejny taki krok odsuwania Polski od całej sprawy, współdecydowania o tym, co się dzieje z Ukrainą. No.
1: No tak, zwłaszcza, że jesteśmy w sytuacji, w której Donald Tusk po spotkaniu Europejskiej Trójki, to znaczy prezydenta Francji, kanclerza Niemiec i premiera Wielkiej Brytanii, musiał głośno powiedzieć, żadne decyzje podejmowane bez nas nie będą przez nas respektowane. To się wydarzyło całkiem niedawno, więc my już w tej chwili musimy głośno zaznaczać nic o nas bez nas, choć jeszcze jakiś czas temu to się wydawało oczywiste, prawda, że my przy tych stołach będziemy siedzieć.
0: Ale powiedzieć tylko, że Tusk ma w tej sprawie też za uszami. To znaczy, ja nie wiem po co, dlaczego on oświadczył, że żaden polski żołnierz nie pojedzie do Ukrainy w misji pokojowej. Możemy być w Iraku, nie możemy być w Ukrainie. O co tu chodzi? W dodatku jeszcze wszystko to jest hipotetyczne i odległe. No więc taka...
1: Znaczy, ja mogę spróbować odpowiedzieć na tę pana wątpliwość, bo mam taką refleksję, no, że to się nie kalkuluje politycznie w tej chwili. A już teraz ogłoszenie jakiejś takiej deklaracji w czasie permanentnej kampanii wyborczej, jak nie prezydenckiej, to parlamentarnej albo europejskiej, no, skończyłoby się polityczną porażką. Tylko, że my nie jesteśmy bezrozumni, delikatnie mówiąc. My, obywatele, można z nami rozmawiać i można nam wyjaśnić, jak mogłoby to wyglądać, prawda, że nie na pierwszej linii frontu, tylko w strefach bezpieczeństwa, w towarzystwie innych europejskich sił zbrojnych, no to słowo towarzystwo nie jest chyba najlepsze, i moglibyśmy nie mieć nic przeciwko temu, a tak nie ma nas w Waszyngtonie, nie ma nas w Paryżu, nie ma nas w Londynie i co dalej? No musimy tupać, teraz to możemy tylko tupać nogami, prawda?
0: Schodzimy na taką, to było ulubione zajęcie Kaczyńskiego, prawda, walenie pięścią w stół, no. Tylko, że do tego trzeba mieć, żeby to miało znaczenie, trzeba mieć argument, trzeba mieć karty, jakby powiedział Trump. No więc, to wszystko razem się, rozlatuje się cała taka cała polityka proukraińska. W dodatku jeszcze, co mnie najbardziej może niepokoi, to co się dzieje z polskim społeczeństwem. Po prostu socjolodzy ostrzegają, że mamy pogromową atmosferę. Wszyscy moi znajomi Ukraińcy mówią, że po prostu pogorszyła się sytuacja, że oni się boją, że jest mnóstwo reakcji ludzi. No po prostu stajemy się nagle znowu takim rasistowskim społeczeństwem po prostu. To jest w ogóle jakieś przerażające, no przerażające. To jest przeciwieństwo tej Polski, którą pamiętamy z 22 roku, prawda, która otworzyła ramiona. No to wszystko, to była taka piękna, no. To wszystko jest strasznie przygnębiające i w ogóle nie rokuje nam dobrze, no po prostu. No.
1: Zwłaszcza, że socjologowie, nie wiem, rok temu, dwa lata temu, kiedy zaczęliśmy odnotowywać, próbuję być delikatna w tych określeniach, ale wzrost właśnie, no dobrze, napięcia, może nie antyukraińskich nastrojów, ale napięć. Mówili, że to jest naturalna kolej rzeczy. I teraz polityczna mądrość będzie polegała na tym, żeby nie podżegać, prawda?
0: Nas ale wszystkich ale politycy, nawet koalicji rządzącej, nie usiłują, w bardzo ograniczony sposób usiłują to zablokować. To znaczy, no, przemówienie Tuska było bardzo dobre, no, ale to przemówienie w Sejmie i koniec. No,
1: no tak, ale minister Bogucki mówi o permanentnej wdzięczności, o potrzebie sygnału wdzięczności. Zełenski mówi, nie da się toczyć tej wojny od przepraszam do przepraszam. I ma tutaj rację. Tylko wie pan, podobno była propozycja spotkania ze strony Włodymyra Zełenskiego. O tym też mówi pan minister Leśkiewicz. Potem się z niej wycofano, bo mogliśmy usłyszeć, że to działanie, myślę o nadaniu jednostce nazwy UPA, nie było wymierzone w Polaków, że UPA jest dla większości Ukraińców, ma taki symbol walki z Sowietami. Można nam to było wytłumaczyć.
0: Nawet... boję się jednym tak, a drugim nie. Nie można tego wytłumaczyć.

0: tłumaczyć tym, którzy chcą, żeby to się nakręcało po prostu. Także,
1: to kto tego chce, panie redaktorze? Myśli pan, że pan prezydent i jego otoczenie nie mają świadomości konsekwencji?
0: Jakieś mają, tylko że stawiają, ważniejsze dla nich jest gra wewnętrzna i rozpętywanie tego nastroju, walka o głosy radykalnej prawicy i rozpętywanie tego nastroju po prostu antyukraińskiego i antyuchodźczego. To jeszcze paradoks polega na tym wszystkim, że przecież gdyby ci Ukraińcy nagle wrócili do domu, to przecież gospodarka polska by się zawaliła. No po prostu wiadomo, gdziekolwiek się ruszymy, to spotkamy Ukraińców. No, zawaliłoby się budownictwo, handel, służba zdrowia. Więc to wszystko razem po prostu też jest taki, to jest taki czysty absurd znany z takich rozpętanych kampanii nienawiści po prostu. Do czego to prowadzi? Nie mam na to żadnej odpowiedzi i boję się, że nikt nie ma na to żadnej odpowiedzi, że trzeba to jakoś przeczekać, ale najważniejsze jest dla mnie, żeby zmienić przez kim ci koalicja rządząca. Zmieniła język, żeby już nie szła na tą ugodę z radykalną prawicą. Niech przestaną się tak bardzo wpatrywać w te sondaże, to można odkręcić, jak się zmieni język. Na przykład tego wystąpienia Tuska jest przykładem, no, że można inaczej po prostu. No nie możemy. W dodatku jest jeszcze jedna sprawa, mianowicie ten bardzo ostatnio dominował cały czas ten taki ton wyższości wobec Ukrainy, a że oni, prawda, postsowieccy, że korupcja, i to jest takie państwo, którym się można opiekować. No musimy się nim opiekować, ponieważ mu pomagać, ponieważ to jest trochę nasza wojna, ale ten ton wyższości jest o tyle absurdalny, że Ukraina jest nie tylko większym państwem od nas, ale okazała się niezwykle odporna, zbudowała przemysł wojenny. Opiera się Rosji, po prostu tej potężnej Rosji. To trzeba, nie można tak mówić do Ukraińców, bo oni już nie chcą tak rozmawiać. Oni się poczuli silni po prostu, no. I to trzeba przyjąć do wiadomości, po prostu mamy.
1: Prawda? I trzeba, panie redaktorze, wziąć pod uwagę również taką perspektywę, nie wiem, jak odległą, że to my w jakimś sensie będziemy zależni od nich. Czy militarnie, myślę oczywiście o ich technologii, prawda? A oni oprócz tego wszystkiego mają drugą pod względem wielkości czy liczebności armię w Europie, po tureckiej zdaje się.
0: No właśnie, to jest w tej chwili taka zachodnioeuropejska największa armia i co więcej ostrzelana, doświadczona, inaczej zorganizowana, przyszła ogromna ewolucja, to wszystko... To jest, Ukraina może być naszym partnerem, nie może być naszym podopiecznym, nie możemy być, musimy skończyć z takim tonem wyższości wobec nich, bo to jest absurd po prostu. No,
1: no tak, i jak sobie tutaj rozmawiamy, panie redaktorze, to pewnie ułożylibyśmy plan na następne lata, to znaczy udział polskich firm w odbudowie Ukrainy, wymiana technologii wojskowych różnych, zwłaszcza tych dronowych, którą Ukraina opanowała właściwie do perfekcji, którą zaczyna dominować w swojej wojnie. Co jeszcze? No, moglibyśmy na przykład po cichu używać argumentów w sprawie negocjacji Ukrainy z Unią Europejską. To się wszystko da zrobić bez wielkich słów. I bez...
0: No tak, ale to nie jest w stylu polskiej prawicy. Polska prawica musi krzyczeć, musi walić się pięściami w pierś, musi krzyczeć o naszych krzywdach. I z tymi krzywdami jest oczywiście... Wołyń był straszny, no ale w historii polsko-ukraińskiej znacznie częściej to Ukraińcy byli ofiarami agresji Polaków, bo to Polacy szli na wschód i ich kolonizowali. No to wszystko, i przecież tego nie rozwiążemy teraz, to musi się uleżeć, to jest dla historyków, muszą minąć emocje. Takich sporów się nie załatwia szybko przez jakieś deklaracje polityczne i nie załatwia się też ich po prostu w ten sposób. No, no po prostu na to musi być czas i nie w czasie wojny, kiedy oni giną. No, no jak można dyskutować z człowiekiem, który siedzi w okopie, no, o kwestiach historycznych? Przecież to jest czysty absurd. No,
1: można dyskutować wtedy, kiedy się...

0: Zapomniało, jak to jest siedzieć w okopie, wie pan, panie redaktorze. I stąd ta buta, świadomie używam tego słowa. Ukraińcy padali też ofiarami polskich akcji odwetowych, ale też dostawali medale porównywane do tych sprawiedliwych wśród narodów świata. Rozmawialiśmy o tym niedawno w Polskim Radiu 24. Było bardzo wielu takich, którzy narażali tam na Wołyniu. Narażali swoje życie, ratując polskie rodziny. I dostają za to też ordery od pana prezydenta Nawrockiego, który... Nie wiem, czy w ostatnim czasie o tym wspominał? Chyba nie. Był w stanie wręczyć Wołodymyrowi Zełenskiemu książkę, tak? Historyczną, poświęconą tragedii na Wołyniu. Czy mamy inne wyjście niż tę politykę historyczną odłożyć do czasu zakończenia wojny w Ukrainie? To byłoby, zdaje się, najmądrzejsze rozwiązanie.
1: Polityka historyczna jest w ogóle tak prowadzona przez IPN w dużej mierze, jest w ogóle takim symbolem po prostu takiego zwrotu nacjonalistycznego w Polsce i to jest po prostu naprawdę okropna droga. Z różnych, z tysiąca innych powodów, w dodatku jeszcze IPN i Nawrocki, to jest ta szkoła, prawda, oni nie mają takiego pomysłu, że można się walić w swoje piersi. Mamy mnóstwo grzechów z różnych spraw, nie tylko wobec Ukraińców, więc po prostu to trzeba oddać historykom spokojnie dyskusji i czasowi, a w każdym razie nie dyskutować z kimś, kto siedzi w okopie. Po prostu to jest, jak ktoś powiedział, bicie w kogoś w zakrwawioną twarz. No po prostu to nie da rady, no po prostu to nie można tak. I Ukraińcy na to nie pozwolą, są już wystarczająco ważni i silni. No,
0: no tak, ale
1: i wiemy jeszcze jedno, proszę, że to wszystko można załatwić tylko w ramach Unii Europejskiej, bo Unia takie rzeczy załatwia, jak się ma taką skalę kontaktów, zasady europejskie, to wszystko jakoś inaczej wygląda po prostu.
0: Przepraszam, zawiesiłam się trochę, bo zastanawiam się jeszcze, co może zrobić premier Tusk. Pod decyzją o odebraniu Orderu Orła Białego potrzebna jest jego kontrasygnata. Myśli pan, że złoży ten podpis?
1: Nie wiem, bo na pewno będzie zwlekał, ale kontrasygnata, order został odesłany.
0: No tak,
1: więc,
0: no tak.
1: Więc to wszystko jest...
0: No ale teraz wiem, padły słowa, a teraz potrzebne są gesty, prawda? Łagodzące na przykład.
1: No tak.
0: No to
1: tak,
0: co może zrobić Donald Tusk?
1: No, jakby cała gra Nawrockiego polega na tym, żeby go postawić w trudnej sytuacji. No, nie wiem, no, ja bym oczywiście nie podpisywał, ale to nie jest łatwe. To znaczy, to by trzeba połączyć z stanowiskiem, całą grą, całą propagandą jakby proukraińską. W tej całej sprawie po prostu trzeba zmienić język i zintensyfikować język i spróbować wytłumaczyć ludziom, gdzie jesteśmy po prostu, tak
0: no
1: naprawdę.
0: No właśnie, bo to będzie wymagało odwagi, wielkiej odwagi, prawda? Nie złożenie tego podpisu i próba wyjaśnienia, dlaczego premier ewentualnie by to zrobił. Pomyślałby pan, panie redaktorze, że to zło, które zaczyna się od słów, o którym mówił Marian Turski, będzie dotyczyło tej sytuacji i tych relacji?
1: Nie wiem, są reakcje społeczne, jest to zbieranie podpisów bardzo znanych działaczy opozycji w sprawie społecznego odznaczenia dla Zełenskiego. Znaczy jest jakaś reakcja, no. Jest na przykład, bardzo to optymistyczna była ta cała historia w Kielcach, prawda, kiedy postanowiono odkupić, kiedy Rada Miasta się ugięła przed pisowskimi radnymi, którzy byli przeciwko podarowaniu winnicy autobusów i ludzie zebrali na to pieniądze. To są reakcje takie, które mnie cieszą, ale na ile one... to znaczy, że tylko, że jest potencjał na to. No, ja bym marzył...
0: Musimy kończyć.
1: Mówić o marzeniach, żeby spróbować przywrócić tą Polskę z 22 roku. No. Spróbować uświadomić sobie, jak daleko się wtedy, jak pięknie wtedy ta polska twarz wyglądała. Mhm. No, po
0: jak ważne to było dla nas samych.
1: Tak.
0: Seweryn Blumstein, dziękuję panu za rozmowę.
1: Dziękuję, do widzenia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi,

0: Sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
4: Zdrowid. Po reklamie.
5: To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 9.30, Rafał Boguta, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki wybrał zły moment na odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Załęskiemu. Tak uważa gość radiowej Jedynki, senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Polityk skrytykował obu prezydentów i stwierdził, że spór godzi w interesy obu krajów. Dodał też, że decyzja Karola Nawrockiego kładzie się cieniem na zbliżającą się konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy.
7: Tak smutnym cieniem kładzie się na tym to, że prezydent, nie odbierając mu tej kompetencji, nie wstrzymał się z tą decyzją, nawet jak chciał ją podjąć. Przynajmniej do przyszłego tygodnia, 3 dni umownych, nie poczekał. Prezydent Zełenski podjął złą decyzję, decyzję, której nigdy nie powinien podjąć.
6: Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że w czwartek w Gdańsku zabraknie prezydenta Zełenskiego. Ukrainę miałaby reprezentować premier Julia Swyrydenko. Ponad 830 interwencji Straży Pożarnej w Wielkopolsce to bilans wczorajszych burz i ulewnych opadów deszczu. Najwięcej tego typu zjawisk odnotowano na południu kraju, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem czy na Dolnym Śląsku. Przyczyną gwałtownych zjawisk był przechodzący nad Polską front atmosferyczny, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Wojciech Gralec.
8: Czynnikiem wywołującym nasze interwencje 22 czerwca były przechodzące nad Polską fronty atmosferyczne, którym towarzyszyły silne burze i intensywne opady deszczu, jak również silny porwisty wiatr, który powodował złamania gałęzi, przewrócenie drzew, jak również lokalne podtopienia.
6: Obecnie strażacy ostrzegają przed nadchodzącą falą upałów. Ich kulminacja spodziewana jest w weekend. Temperatury w cieniu mogą wynieść gdzieniegdzie nawet 40 stopni. Poważne utrudnienia na trasie S8 w kierunku Warszawy to po zderzeniu autobusu i samochodu osobowego. Ranna została jedna osoba. Do wypadku doszło w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego między węzłami Czerniewice i Wólka Jagielczyńska. Autobus jechał po dzieci. W środku znajdował się jedynie kierowca i opiekunka, którym nic się nie stało. W wypadku ucierpiał 16-letni pasażer osobówki. Policja wyznaczyła objazdy przez miejscowość Lipie w kierunku węzła Wólka Jagielczyńska. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kim Jong-un wzywa do dalszej rozbudowy arsenału nuklearnego w celu zdominowania świata. Podczas posiedzenia Komitetu Centralnego Partii Pracy przywódca Korei Północnej oskarżył Japonię o militaryzm i przekształcanie się w państwo wojny. Kim Jong-un stanowczo skrytykował USA i Koreę Południową, zarzucając im prowokacyjną eskalację napięć. Ma do tego dochodzić poprzez modernizację swoich sił zbrojnych i organizowanie wspólnych manewrów. I tym tematem kończymy to wydanie informacji. Na kolejne punktualnie o 10:00 zapraszam w imieniu Aleksandry Kozery. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek. Dobrego dnia, do usłyszenia.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Jest 9.33, Małgorzata Żachowska. Patrzę na listę brytyjskich premierów w ostatnich latach. Od 1 stycznia 2000 roku Wielka Brytania miała ich, uwaga, 8. Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, Keir Starmer. Wszystko wskazuje na to, że będzie 9.
5: Dan dnia.
9: Bo premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podał się do dymisji. Wczoraj ogłosił tę decyzję. I teraz łączymy się z naszą londyńską korespondentką Anną Rączkowską. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, hello.
10: Hello, good morning.

0: Good morning.
1: Who's next? Chciałoby się zapytać, prawda?
0: Albo powiedzieć next, please.
1: Next one.
0: Jasne. Następny, proszę.
1: Tak jest. Co spowodowało, co wywołało, co skłoniło Keira Starmera do tej decyzji?
0: No, przede wszystkim opinie i jego

0: Pany faworyt to były burmistrz Manchesteru, bardzo popularny, polityk rozpoznawalny, charyzmatyczny i dobrze odbierany poza Londynem. Dla Partii Pracy to może być bardzo ważne, bo jednym z największych problemów rządu Starmera było właśnie poczucie, że partia traci kontakt z częścią wyborców, zwłaszcza poza brytyjską stolicą. W gazetach dzisiejszych pojawia się nawet słowo koronacja, koronacja Burnhama. Chodzi o taki scenariusz, w którym były burmistrz Manchesteru przejmuje przywództwo bez poważnej walki wewnątrz partii. Eksperci są zdania, że możemy zobaczyć Burnhama na Downing Street już za kilka tygodni. Ale jest też drugi wątek. Mandat demokratyczny. Prawicowe gazety wymuszają dyskusję na taki temat. Czy nowy premier powinien rządzić bez rozpisywania przedterminowych wyborów? Opozycja, zwłaszcza Reform UK, Nigela Farage'a, już domaga się, by Brytyjczycy ponownie poszli do urn. Starmer odchodzi i odpowiadając jeszcze raz jakby na twoje pytanie, bo stracił zaufanie dużej części własnej partii. To nie był jeden skandal, ani jedna decyzja, ale nagromadzenie problemów. Po pierwsze, spadające poparcie dla rządu, rosnąca siła właśnie tego ugrupowania Reform UK, niepopularne decyzje społeczne i coraz większe przekonanie w Partii Pracy, że premier nie potrafi już narzucić politycznej inicjatywy. Dlatego dzisiaj w Londynie mówi się nie tylko o końcu rządów Starmera, ale przede wszystkim o początku w brytyjskiej polityce. Jeśli Burnham rzeczywiście nie napotka poważnej konkurencji, Wielka Brytania może mieć nowego premiera szybciej niż jeszcze kilka dni temu ktokolwiek zakładał.
1: A nie napotka konkurencji, bo czytam na stronie BBC, że jest dwóch posłów Partii Pracy, którzy chcą pomieszać mu szyki i ubiegać się o przywództwo w Partii Pracy.
0: Tak się mówi w kuluarach, ale problem polega na tym, że ci kandydaci muszą zebrać 80 podpisów pod listą swojej kandydatury.
1: No dobrze, a Reform UK, skąd ich rosnące poparcie? 10 lat temu, kiedy Wielka Brytania skazała się na Brexit, świadomie używam słowa skazała się, to on jakby zapadł się w polityczną mysią dziurę. To na czym teraz wypływa? Myślę o Nigelu Farage'u.
0: Na populistycznych hasłach antyimigranckich przede wszystkim.
1: Znowu?
0: Znowu.
1: No dobrze, ale czy ta sytuacja może pomieszać plany Wielkiej Brytanii związane z takim delikatnym na razie póki co pukaniem do drzwi Unii Europejskiej? To byłby precedens, gdyby doszło do takiej reaktywacji, Wielka Brytania w Unii reaktywacja.
0: Na razie nie ma takiego zagrożenia ze strony Reform UK w mojej ocenie, dlatego że popatrzmy na to, co właśnie się stało w tym obwodzie, w którym startował były burmistrz Manchesteru. Więc na tej fali Partia Pracy chce po prostu zbudować swój nowy mandat.
1: No to będziemy się przyglądać z zainteresowaniem. Do 17 lipca, zdaje się, wszystko powinno być jasne w tej sprawie.
0: Tak, mi się wydaje, tak. Do 16 będą zbierać jakby podpisy pod kandydaturami lub jedną kandydaturą. No i właśnie w drugiej połowie lipca będziemy mieć nowego lokatora na Downing Street 10.
1: Dziękuję bardzo, Anno, za te informacje.
0: Ja również.
1: Have a nice day.
0: And to you too. Thank you.
1: Pozdrawiamy. Komentarz. Aleksandra Krzysztoszek, portal Focus Europe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: To poczucie odpowiedzialności ze strony Keira Starmera, a może rodzaj ucieczki?
2: W dużej mierze poczucie odpowiedzialności, bo tutaj jednak zrezygnował ze swoich osobistych ambicji, no prawda, pod rosnącą presją, ale to jednak... Myślę, że był kluczowy ruch w kontekście zatrzymania spadku popularności Partii Pracy i tego, żeby być może zapobiec scenariuszowi, w którym będą przedterminowe wybory i Nigel Farage zostanie premierem Wielkiej Brytanii. Więc no to jest takie rzeczywiście ograniczenie osobistych ambicji, ale też ruch, do którego w dużej mierze Keir Starmer został zmuszony.
1: To do Nigela Farage'a jeszcze przejdziemy, bo fascynuje mnie ta osoba i jej poparcie. 2024 rok, zwycięstwo Partii Pracy, określane jako wielkie, ale zdaje się frekwencja wyborcza nie była na tyle, powiedziałabym, imponująca, żeby można było mówić rzeczywiście o wielkim zwycięstwie. Oczekiwania były bardzo wysokie. Ja pamiętam, jak Keir Starmer mówił wtedy, nie obiecuję wam gruszek na wierzbie. No i byłam ciekawa, jak będzie konsekwentny w tym działaniu. Nawet byłam skłonna go może podziwiać to za duże słowo, za taką szczerość wobec obywateli. Dlaczego

0: marnował te 2 lata. Można mówić tak ostro?
1: Myślę, że nie można mówić, że tych 2 lat zmarnował. No to też w dużej mierze na to wpłynęła koniunktura państwa. No, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, no to rzeczywiście tutaj zrobił sporo, tak? I no Wielka Brytania jest w tym momencie cenionym partnerem, jeśli chodzi o Unię Europejską. Zdołał też utrzymać pozytywne relacje, w miarę pozytywne z administracją Donalda Trumpa, mimo że ta krytyka teraz mocniej się pojawia ze strony Trumpa. Natomiast no, jeśli chodzi o stan gospodarczy Wielkiej Brytanii, no to nie jest proste temu wyzwaniu, na którym polegli wcześniej też konserwatyści, tak? Nawet ekonomista Rishi Sunak, tak? Już nie mówiąc o takich postaciach jak Liz Truss, więc on również na tym wyzwaniu poległ. No i zmarnował też, to co zmarnował, to osobisty kapitał. No. Ten wynik Partii Pracy no był dosyć wysoki w 2024 roku. No a teraz no, osobiste notowania Starmera są, jak to podkreślają brytyjskie media, historycznie niskie, tak? Więc tutaj nawet ten może brak charyzmy, a może też po prostu tego, że no, Brytyjczycy już mu zwyczajnie nie ufają, tutaj doprowadził go do tej decyzji o dymisji.
0: I dlatego Anna Rączkowska pyta, who's next, to, prawda? Mm-hmm. No dobrze, ale jeszcze a propos tych obietnic i sytuacji, bo jak czytam o przyczynach takiej, a nie innej sytuacji, to pojawia się imigracja, problem z imigrantami i sytuacja gospodarcza, ale jeszcze wczoraj Keir Starmer chwalił się osiągnięciami swojego rządu. Czy to jest tak trochę jak u nas, kiedy Donald Tusk mówi, musicie, czy powinniście, drodzy obywatele, odczuć, że sytuacja się poprawia, ale my tego nie czujemy. W Wielkiej Brytanii też tak jest, czy rzeczywiście można mówić o kryzysie?
1: O kryzysie tak, jak najbardziej można mówić, bo tutaj i służba zdrowia no, jest w trudnej sytuacji, tak? No, rosnące koszty życia, tak? Więc ten kryzys rzeczywiście jest. Jeszcze mieliśmy, przypomnijmy, w ostatnim czasie tutaj aferę związaną z wydatkami na obronność, z odejściem ministra obrony Johna Hilleya, który uważał, że Wielka Brytania ma zbyt małe ambicje, jeśli chodzi o podnoszenie tych wydatków. No, zbliża się szczyt NATO, tak? I tutaj w zeszłym roku w Hadze Sojusz przyjął taki cel wynoszący 3,5% na ściśle rozumiane wydatki obronne. No, Wielka Brytania teraz nie jest na takiej ścieżce, żeby ten cel osiągnąć i to był główny zarzut ze strony Hilleya, bo to miało być tam bodajże 2,68% PKB do 2030 roku, więc znacznie mniej niż przewidywałaby to trajektoria, która by pozwoliła ten natowski cel osiągnąć, ale z drugiej strony był to i tak cel, który wymagałby znacznych cięć no, w takich obszarach jak służba zdrowia czy edukacja, więc no, wydatki na obronność to jest bardzo niepopularna rzecz, no, być może bardziej popularna w naszym regionie, gdzie rozumiemy to zagrożenie chociażby ze strony Rosji, natomiast w Wielkiej Brytanii no, jednak na główny plan się wsuwają no, takie rzeczy jak służba zdrowia, tak jak mieszkalnictwa, jak koszty życia, a tu rzeczywiście sytuacja jest bardzo trudna.
0: No i stąd
1: uzasadnić te cięcia jest naprawdę
0: tak,
1: ciężko.
0: I stąd porażka Partii Pracy w ostatnich wyborach lokalnych. No dobrze, to Nigel Farage wraca do brytyjskiej polityki. Zastanawiam się, ale wie pani, dla mnie to jest zastanawiające między innymi dlatego, że większość Brytyjczyków żałuje Brexitu, tak? Dobrze to pamiętam?
1: Tak, ale też duża część Brytyjczyków uważa, przynajmniej ta część, która opowiada się za Reform UK, a no to jest 1 na 4 Brytyjczyków tę partię deklaruje, że popiera, no to duża część z nich po prostu uważa, że ten Brexit został przeprowadzony niewłaściwie, tak? Że trzeba było to zrobić inaczej. Za to odpowiadali konserwatyści, że oni w zbyt małym stopniu się odłączyli od Unii Europejskiej, tak, że powinien być to taki stanowczy no deal Brexit, takie pojęcie wówczas stosowano. No i rzeczywiście te postulaty Nigela Farage'a dotyczące chociażby zaostrzenia polityki migracyjnej, tak, zwiększenia liczby funkcjonariuszy policji na na ulicach, tak? No, generalnie zwiększenia bezpieczeństwa.

0: bezpieczeństwa, no, trafiają na bardzo podatny grunt. No, a do tego dochodzi jednak osobista popularność Farage'a jako, no, jako osoby, jego bardzo duża charyzma, no, którą już mieliśmy okazję obserwować, kiedy on był przez 23 europosłem. Więc no, tam regularnie docinał kolejnym unijnym przywódcom, no, Donaldowi Tuskowi również się obrywało, nawiasem mówiąc, no ale on jest w pewnym sensie wyrazicielem woli dużej liczby Brytyjczyków, tak, dotyczącej takiej polityki, która jest radykalna, ale która mogłaby pomóc w sytuacji, kiedy te bardziej łagodne podejścia no jednak się nie sprawdziły ani ze strony konserwatystów, ani ze strony laburzystów.
1: No to co on teraz może osiągnąć i na bazie czego może budować swoją popularność? No bo nie na korzyściach wynikających z Brexitu, to się raczej nie uda. Ja wiem, że najprościej jest bazować na emocjach, prawda? Zwłaszcza na takich związanych z zawodem, z niezadowoleniem, bo wysokie koszty, bo pogarszająca się jakość życia. To wystarczy Farage'owi?
0: To przede wszystkim, ale też zwróćmy uwagę, że tutaj laburzyści zapoczątkowali taki kurs dosyć, no nie powiem radykalnego, ale jednak zbliżenia z Unią Europejską, tak? 22 lipca miał się odbyć szczyt Unia-Wielka Brytania i tak w kuluarach mówiło się, że to jest w pewnym sensie taki resetowy szczyt, jeśli chodzi o brytyjsko-unijne relacje. No już szef Rady Europejskiej Antonio Costa zapowiedział, że tego szczytu nie będzie ze względu na dymisję Starmera. Znaczy on będzie, ale w późniejszym terminie, nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy. Natomiast niezależnie od tego, kto jest w tym momencie u władzy w sensie nazwiska, tak, czy to będzie Burnham, czy to był Starmer, tak, no to Partia Pracy rzeczywiście obrała taki kurs na może nie radykalne, bo to by się w Wielkiej Brytanii nie sprzedało, ale jednak na powolne zbliżanie się do Unii Europejskiej, integrację w pewnym stopniu z jednolitym rynkiem, z gospodarką Unii Europejskiej. Więc tutaj no, Farage jest jako twarz brytyjskiego eurosceptycyzmu, jest zdecydowanie w kontrze. Więc niezależnie od tego, jak sobie Burnham poradzi, czy tam kto będzie tym premierem, no to może akurat stawia się taki bardzo mocno eurosceptyczny kurs i na pewno ten kurs w Wielkiej Brytanii znajdzie zwolenników.
1: No dobrze, to wspomniany przez panią Burnham. Tak, będziemy, tak, podobnie jak w przypadku Petera Modziora, musimy się nauczyć, zdaje się, brzmienia tego nazwiska. Kim jest?
0: No to jest taki w dużej mierze samorządowiec, tak? To już wspomniane zostało, że był burmistrzem Manchesteru, więc on w dużej mierze stawia na decentralizację władzy, na takie sprawy lokalne, tak? Do tej pory przynajmniej tak się prezentował. No on jest też przedstawicielem takiego dosyć lewicowego kursu wewnątrz Partii Pracy. No sama Partia Pracy jest dosyć lewicowa, ale no też są tam takie skrzydła jak to tak zwane Blue Labour, tak, które są bardziej takie, no jednak przechylone w stronę takiej prawicową, w stronę wartości, a on jest jednak przedstawicielem tego skrzydła bardziej lewicowego, tak, nawet w porównaniu do Starmera.
1: Czyli właściwie po lewej stronie już tylko ściana. Czasem żartujemy o tej prawej, że...
0: Tak, prawda, no jeszcze są liberalni demokraci, ale oni już porównując to, no Reform UK ma w tym momencie około 25% poparcia w sondażach. Partia Pracy i Torysi mają po 18%, no dopiero później są liberalni demokraci, więc tutaj jakby większej roli nie odgrywają. Więc jeśli chodzi o takie realne zdolności pozostania u władzy, to o to, że zdecydowanie Partia Pracy jest tą lewicową.
1: Czy ta zmiana może być jakimś zagrożeniem dla brytyjskiego kursu w Unii Europejskiej, dla relacji z Ukrainą, dla stanowiska wobec Stanów Zjednoczonych, bo Keir Starmer był tym politykiem, który potrafił Donaldowi Trumpowi postawić granice?
0: Nie, tutaj bym się takiej zmiany nie spodziewała. No, kurs Partii Pracy jest stabilny, tutaj Burnham nie ma jakichś dramatycznie odmiennych poglądów od Starmera, czyli ten kurs na wspomaganie Ukrainy, tak, na No mówię, to nie jest radykalny kurs, jeśli chodzi o zbliżenie z

0: Unią Europejską, ale no w pewnym stopniu reset relacji, no można się spodziewać, że zostanie utrzymany. Zresztą tutaj Bruksela też o tym mówi, że ma na to nadzieję. No wiadomo, no trzeba oddzielić dyplomatyczny język od realnych oczekiwań, ale tak to na razie wygląda, że tutaj jakiejś dramatycznej zmiany kursu przynajmniej w najbliższych, w ciągu najbliższego roku czy półtora roku nie będzie.
1: Keir Starmer mówi, teraz zajmę się tym, co najważniejsze. Jak usłyszałam te słowa, to pomyślałam sobie, no nie, no, nie powinny paść z ust premiera jednego z najważniejszych krajów w Europie i na świecie. Ja rozumiem, no, że chodzi o rodzinę. Rodzina jest ważna, owszem, prawda?
0: Rzeczywiście,
1: prawda? Rodzina jest ważna, nie ma w ogóle co do tego dwóch zdań, ale...
0: No to akurat trudno powiedzieć, na ile to wczorajsze przemówienie było wyreżyserowane, na ile było osobiste, takie rzeczywiście szczere. No wyglądało na szczere rzeczywiście. Było takie dosyć, no trudno powiedzieć, że tkliwe, ale takie jednak no nie udało mu się ukryć emocji. No teraz jakby roztrząsanie, czy to mu pomoże w jego notowaniach, czy nie, no jest bezcelowe, bo on i tak odchodzi. Ale no, myślę, że taką szczerością też Partia Pracy może sobie troszeczkę poparcia zdobyć u pewnej grupy wyborców, no zwłaszcza porównując z Farażem, no, który jest taki zawsze uśmiechnięty, ale to jest taki bardzo mocny cynik.
1: O, bardzo mocny cynik i był chyba zdziwiony swoją skutecznością w sprawie Brexitu. Ja pamiętam ten czas. Prawda? Był zaskoczony, że mu się udało. Jaka jest Wielka Brytania 10 lat od Brexitu? W kontekście oczywiście przynależności do Europy, ewentualnych tęsknot, żalu i takiej gotowości do procedury coming backu.
0: Tak, no tyle nie można powiedzieć, że tutaj Brytyjczycy jakoś ogromnie żałują tego Brexitu do tego stopnia, żeby się bardzo mocno domagali ponownego referendum nad ponownym przystąpieniem do Unii Europejskiej. A zresztą no taki proces wymagałby przygotowania jednak w tym momencie. No i na pewno jest taka grupa wyborców, która bardzo tego żałuje, że to referendum sprzed 10 lat wyszło tak, jak wyszło. Natomiast no Brexit nie był kompletną katastrofą. Natomiast nie był też takim rajem, ta decyzja nie wprowadziła Wielkiej Brytanii w taki raj, jaki obiecywali Nigel Farage czy Boris Johnson, więc dla nich też będzie to pewna trudność, żeby uzasadnić, dlaczego na przykład stan gospodarki jest obecnie taki, jaki jest, mimo że obiecywaliście, że jak wyjdziemy z Unii Europejskiej, to wszystko będzie dobrze, tak, że wszystko będzie lepiej niż było, tak, no to dlaczego jest gorzej, więc to będzie dla nich pewne wyzwanie. No, tak jak już powiedziałam, mogą grać na to, że Brexit nie został przeprowadzony właściwie, gdyby został przeprowadzony właściwie, bardziej radykalnie, to sytuacja byłaby inna, natomiast no to też jest, też wymaga argumentów, no a te niekoniecznie są po ich stronie w tym momencie.
1: No tak, ale w 2016 roku ma pani takie wrażenie, że ówczesna władza, czy stojący na czele rządu trochę zlekceważyli tę akcję. Myśli, że się, tak, prawda, tak, że to tak. się tak, nie uda, to przypomnę, to się stało...
0: Davida Camerona taki wybieg do przodu, i on później nie wiedział, jak z tego wybrać rzeczywiście, bo no, on tak to też próbował przedstawiać Brukseli wówczas. No, szefem Rady Europejskiej był Donald Tusk, przypomnijmy, tak. I on też tak wspomina, że z tego, co on wyczuł, tak, no to tutaj David Cameron no, nie spodziewał się, że rzeczywiście będzie na żyletki, jeśli chodzi o wynik. Bruksela się tego nie spodziewała, więc on był w pewnym sensie przerażony tym, co się stało, no ale odwrotu już wówczas nie było.
1: No tak, wszyscy byli zaskoczeni, i Farage, i David Cameron, i Donald Tusk, i myślę wielu Europejczyków. To się stało, przypomnę państwu, dokładnie 23 czerwca, 10 lat temu, w referendum, w którym wzięło udział 33 miliony obywateli. Przewaga zwolenników Brexitu była minimalna, to było 51,89 za do 48,11% przeciw. Ale dziś patrzę na sondaż, najnowszy raport Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych.

0: Politycznych. 66% obywateli Unii z 13 państw europejskich popiera powrót Wielkiej Brytanii do Unii i wśród zwolenników zacieśnienia relacji z Brukselą nie brakuje nawet wyborców skrajnej prawicy. Pani mówi o minimalnej skłonności ku Unii, ale o tym, że nie jest to temat wiodący, a tymczasem z tych badań wynika, że 66% ankietowanych uważa, że Brexit miał negatywny wpływ na koszt życia. 65% dostrzega jego szkodliwość dla gospodarki, a 57% wskazuje na pogorszenie perspektyw dla młodych ludzi. No to co dalej?
1: Tak, no ale było jeszcze takie badanie tutaj bodajże Instytutu YouGov, w którym przeanalizowano też Brexit, znaczy było ponowne dołączenie do Unii Europejskiej, ale z uwzględnieniem różnych warunków, czyli na przykład dołączenia bez jakiegoś tam szczególnego, bez szczególnego traktowania, dołączenia ponownego do jednolitego rynku, tak? Czy dostosowania ponownego polityki zagranicznej do unijnej polityki zagranicznej. I tutaj już Brytyjczycy nie byli tacy przekonani, tak? Więc jednak ta skłonność do takiego zachowania autonomii jednak w Brytyjczykach pozostaje.
0: Komu bardziej zależy? Brytyjczykom czy europejskiej braci na powrocie Wielkiej Brytanii do struktur? Jak pani sądzi?
1: Ja myślę, że najbardziej zależy Brukseli w tym momencie, bo to byłby ogromny sukces również dyplomatyczny, tak? I okazało się, że brak Wielkiej Brytanii wcale nie powoduje, że mamy większy konsensus, jeśli chodzi o unijną politykę, bo pojawiają się takie państwa, nie wiem, jak chociażby Węgry w niektórych sprawach, tak? Ale też niekoniecznie Węgry, bo tutaj nam ta przeszkoda w postaci Viktora Orbana znikła, ale no, w niektórych sprawach Włoch, w niektórych sprawach też Polska, tak? Więc niekoniecznie jasne. Brytyjczycy muszą być zawsze tym brakującym.
0: No dobrze, ale zapraszamy jakby co, prawda, pani Aleksandro?
1: Czas
0: pokaże. Aleksandra Krzysztoszek, portal Focus Europe z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję pani bardzo.
1: Dziękuję również.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po I wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Jak zmieniło się ojcostwo i ojcowie? Jaka jest rola taty w życiu dziecka? I też co taka opieka nad dzieckiem może dać samemu ojcu? O tym porozmawiamy w najbliższej audycji Do Pomyślenia z Michałem Kotem z Fundacji Instytutu Pokolenia. Środa, 22.06. Ewelina Kamińska. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Przyjedzie do Gdańska. To nasze nieoficjalne ustalenia. Za chwilę komentarze dotyczące napiętych relacji z Ukrainą. Lekarze z Białegostoku walczą o życie 6-miesięcznego chłopca. Ojciec, który rzucił nim o podłogę, odpowie za próbę zabójstwa. Będzie też relacja z Londynu i gorzka ocena Brexitu. Mija 10 lat od głosowania, które wyprowadziło Brytyjczyków z Unii. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Według nieoficjalnych ustaleń Polskiego Radia Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na Kongres Odbudowy Ukrainy. Ukraińskiej delegacji ma przewodniczyć premier Julia Sferydenko. Relacje Kijowa i Warszawy są napięte od tygodni, a zaczęło się od decyzji prezydenta Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, upamiętniając tym samym nacjonalistów odpowiedzialnych za mord Polaków na Wołyniu. O nadszarpnięte polsko-ukraińskie relacje dopytywał swoich gości gospodarz Poranka Roch Kowalski. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Jaką diagnozę usłyszałeś? Czy jest szansa na pojednanie?
1: Polsko-ukraińskie relacje są w kryzysie, który trudno będzie zakończyć, a decyzja o nieobecności Zełenskiego w Gdańsku tylko ten konflikt zapewne pogłębi. Olga Semeniuk-Patkowska z PiSu przekonywała w poranku Polskiego Radia 24, że Kongres o odbudowie Ukrainy i tak może przynieść pożądane efekty, bo jego celem jest współpraca sektora prywatnego, a nie rządów.
2: Ta konferencja powinna, oprócz tego, że jest konferencją opowiadającą o odbudowie Ukrainy, zacząć konkretnie stawiać harmonogram prac, stawiać państwa członkowskie Unii Europejskiej, ale również z subsydiarnością i pomocniczością spoza Europy.
1: Kolejne ruchy władz w Kijowie nie dziwią wiceministra cyfryzacji Michała Gramatyki z Polski 2050, który przekonywał u nas, że strategia Wołodymyra Zełenskiego od miesięcy opiera się na konfrontacji.
3: Zełenski zawsze gra ostro i zawsze grał ostro i pewnie będzie grał ostro. On sobie na takim właśnie ostrym graniu, na takich prowokacjach wypracował swoją pozycję. Gorzej, że niestety Polska na tym w tym momencie traci.
1: A Kongres o odbudowie Ukrainy rusza w Gdańsku już pojutrze.
0: Relacje polsko-ukraińskie wystawione na próbę tuż przed ważnym spotkaniem. Poranne polityczne rozmowy podsumował dla nas Roch Kowalski. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A teraz najnowsze wieści z dziecięcego szpitala w Białymstoku. Lekarze walczą o życie 6-miesięcznego chłopca, którym ojciec rzucił o podłogę. Maluch przeszedł skomplikowaną operację. Jego stan wciąż jest bardzo ciężki. Czuwa przy nim zespół reanimacyjny, słyszymy od pracowników szpitala. Przypomnijmy, śledczy postawili ojcu dziecka zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 27-latek trafił do aresztu. Grozi mu dożywocie. Ponad 830 interwencji straży po wczorajszych burzach i ulewach. Najwięcej groźnych zjawisk wystąpiło na południu Polski.
4: Najwięcej zdarzeń odnotowaliśmy na terenie województw małopolskiego ponad 370, świętokrzyskiego ponad 100 oraz dolnośląskiego ponad 80. Działania straży pożarnej polegały na usuwaniu przewróconych drzew, załamanych gałęzi z drugiej posesji oraz wypompowywaniu wody z podtopionych posesji drugich budynków.
0: Relacjonował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Dziś pogoda nie powinna sprawiać problemów. W prognozach nie ma ani burz, ani ulew. Synoptycy ostrzegają jednak przed nadchodzącą falą upałów. W weekend temperatura może wzrosnąć do 40 stopni. Mija 10 lat od referendum, które zmieniło Wielką Brytanię. 23 czerwca 2016 roku Brytyjczycy zdecydowali, że opuszczą Unię Europejską. Dziś wielu mieszkańców Londynu mówi, że Brexit nie ułatwił im życia. Przeciwnie, przyniósł więcej problemów niż korzyści. Relacja Anny Rączkowskiej.
5: Po dekadzie od głosowania temat wciąż budzi emocje. W Londynie, który w referendum w większości opowiedział się za pozostaniem w Unii, mieszkańcy najczęściej mówią o drożyźnie, dodatkowych formalnościach i rozczarowaniu tym, jak wygląda życie po Brexicie. Gdyby dzisiaj było referendum, znowu zagłosowałabym za pozostaniem w Unii. Nic dobrego z Brexitu nie wyszło. Sama drożyzna. Wszystko jest 3 razy droższe tak naprawdę. Głosowałem za Brexitem, ale żałuję. Miałem nadzieję, że będzie lepiej dla kraju, ale nie jest w żadnej dziedzinie, mówili mi Londyńczycy. Zwolennicy Brexitu przekonywali, że Wielka Brytania odzyska większą kontrolę nad granicami, pieniędzmi i prawem. Po latach wielu ludzi patrzy jednak przede wszystkim na to, co zmieniło się w ich codzienności. Ceny poszły w górę, podróżowanie stało się mniej wygodne, a podziały w kraju nie zniknęły. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Leo Messi śrubuje mundialowe rekordy. Wczoraj w meczu z Austrią strzelił 2 gole. Tym samym gwiazdor reprezentacji Argentyny został najlepszym strzelcem w historii mundialu. Messi ma na koncie 18 bramek na Mistrzostwach Świata. Dotychczasowy rekordzista, niemiecki napastnik Miroslav Klose, ma 16. Pod wrażeniem gry Messiego jest komentator i sprawozdawca Polskiego Radia Andrzej Janisz.
6: Nie ma chyba człowieka w światowym futbolu.

0: futbolu, który miałby taki wpływ na drużyny, w jakich gra Leo Messi, i to jest rzeczywiście rzecz absolutnie niebywała. A biorąc pod uwagę fakt, że to nie koniec i że kilka bramek jeszcze strzeli w tym turnieju, to wydaje mi się, że 20 to zupełnie spokojnie, a kto wie, może więcej.
1: Będziemy to bacznie obserwować, podobnie jak kolejne mecze mundialu. Dziś o 19 starcie Portugalia-Uzbekistan, a o 21 mecz Anglia-Gana.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza na wtorek jest krótka i pozytywna. Będzie słonecznie i ciepło, ale nie gorąco. Maksymalnie 22 stopnie na Pomorzu, 25 w centrum, do 28 na Podkarpaciu. Przelotnie pokropi w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach.
2: Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
6: Nie wierz się elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
7: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
6: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
7: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
6: Poleca JJ.
7: Krzysiek Skiba.
6: Poleca Polskie Radio.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: 8 minut po 10. Zabieram Państwa na Polskie Radio 24.pl. Tam najświeższe informacje o pogodzie. Ależ ta mapa wygląda. To jest mapa anomalii temperatur dla naszego kraju. Początek tygodnia to nieco niższe wskaźniki na naszych termometrach, ale już w najbliższy weekend będzie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ciepło, wręcz upalnie. No i burze cały czas pozostaną dla nas zagrożeniem. Proszę się na tych mapach odnaleźć, będzie wiadomo, co Państwa czeka.
2: Stan dnia.
11: W południe zbiera się rząd za niecałe 2 godziny. Zajmie się m.in. rozszerzeniem katalogu dokumentów aplikacji mObywatel. Z pewnością będzie mowa także o zbliżającej się konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, a współgospodarzami tego wydarzenia są Polska i Ukraina. Już wiemy, że nie będzie na tym wydarzeniu Władimira Zełenskiego. Przed kancelarią premiera jest Sylwia Białek. Sylwio, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: No to czego możemy się spodziewać?
12: Najpierw o tym, co na rządzie. Rzeczywiście więcej danych w aplikacji mObywatel. Resort cyfryzacji proponuje rozszerzenie zakresu danych między innymi o dyplomy szkół wyższych oraz dane ksiąg wieczystych. Projekt przygotowanego rozporządzenia zakłada także rozszerzenie zakresu danych o centralny rejestr rzeczoznawców majątkowych czy rejestr ratowników medycznych. Ministrowie zajmą się dziś także rozwiązaniami dotyczącymi możliwości zaskarżenia do sądu programów ochrony powietrza oraz planów urządzenia lasu. Zaskarżenie zdalnie będą mogły wnieść osoby, które po pierwsze mieszkają w strefie objętej programem, ale także osoby prawne lub organizacje, które prowadzą w jej obrębie działalność, i na wniesienie skargi przewidziano w ustawie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia uchwały powołującej program. I te zmiany to odpowiedź na zarzuty Komisji Europejskiej, która uważa, że obecne polskie przepisy utrudniają zaskarżanie programów ochrony powietrza. No ale

0: Tak jak wspomniałaś, Małgosiu, z pewnością obrady zdominują relacje, napięte relacje na linii Warszawa-Kijów. Według naszych informacji Polskiego Radia, Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na Kongres Odbudowy Ukrainy. Oficjalnie ma tę decyzję ogłosić dzisiaj, chociaż pierwotnie pojawiały się informacje, że ogłosi ją wczoraj, ale do ostatniej chwili trwały rozmowy, negocjacje, właśnie jak ta delegacja, ukraińska delegacja w Gdańsku będzie wyglądać, kto będzie stał na jej czele, i wszystko wskazuje na to, że reprezentować Kijów będzie szefowa ukraińskiego rządu. Były minister spraw zagranicznych w rządzie Zjednoczonej Prawicy Jacek Czaputowicz uważa, że to konflikt, którego można było uniknąć. Jego zdaniem Polska mogła po prostu inaczej zareagować na decyzję Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Były minister krytycznie ocenił inicjatywę odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
1: Powinniśmy podjąć zdecydowane kroki dyplomatyczne, mogliśmy wezwać ambasadora, mogliśmy wystosować bardzo poważną notę, nawet mogliśmy podjąć uchwałę parlamentu w tej sprawie. I to są właściwe kroki dyplomatyczne, a my poszliśmy w godnościowe zachowania, które żeśmy tak strasznie z kretesem przegrali, bo po pierwsze nazwa nie została zmieniona, order został zdegradowany i stosunki zostały popsute.
0: Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka uważa, że brak ukraińskiego przywódcy na konferencji w Gdańsku będzie złym sygnałem. Na naszej antenie mówił, że udział najwyższych ukraińskich władz jest koniecznym przy podejmowaniu decyzji dotyczących odbudowy tego kraju.
2: Ta konferencja ma dotyczyć odbudowy Ukrainy i ta konferencja bez Ukrainy się nie wydarzy. Odbudowa Ukrainy nie zostanie przeprowadzona bez akceptacji tego planu pomocy właśnie przez Ukrainę. Tak jak Ukraina nie ma szans na wejście do Unii Europejskiej z takim poziomem korupcji czy z taką polityką historyczną.
0: Obrady rządu poprowadzi premier Donald Tusk, który dziś uda się po południu do Budapesztu. W Budapeszcie, pod Budapesztem, pierwszy od 2 lat szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Prezydencję w tym formacie kończą Węgry i nowemu premierowi Węgier, Péterowi Madziarowi, bardzo zależało na tym, by ten format ożywić, i temu ma służyć właśnie ten szczyt.
3: Sylwia Białek, dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
3: Prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski. Dzień dobry, panie Łukaszu, panie prezesie.
4: Dzień dobry.
3: No to już wiemy, tak z informacji Polskiego Radia wynika, że konferencja w Gdańsku bez Wołodymyra Zełenskiego. Zastanawiam się, co dalej między nami a Ukraińcami w tych relacjach, tych oficjalnych.
4: No moim zdaniem jedna wiadomość też trochę umknęła. Na tą konferencję nie został zaproszony prezydent Polski, Karol Nawrocki. Wydaje mi się, że to nie jest dobry zwyczaj. Ta nasza polityka wewnętrzna jest tak spolaryzowana, tak jesteśmy wszyscy wewnętrznie pokłóceni, że tego typu sygnały wysyłane z jednej czy z drugiej strony, bo to wina jest absolutnie po dwóch stronach, moim zdaniem są niepotrzebne. A jeśli chodzi o Ukrainę, ja uważam i śledzę tą dyskusję z takim zaniepokojeniem, też znając wyniki badań. Już w wyborach prezydenckich stosunek do Ukraińców, stosunek do Ukrainy był dużo gorszy niż prezentowali to kandydaci. Znaczy, kandydaci wykazywali się większą wstrzemięźliwością niż wynikało to z wyników badań. I spodziewam się, że ta wstrzemięźliwość może nie potrwać być długo. Znaczy, te nastroje się po prostu pogarszały. I tutaj też wina jest pewnie po dwóch stronach, po stronie ukraińskiej i polskiej. A musimy pamiętać, że w Polsce mieszka ponad 1 000 000 Ukraińców i stosunek do nich i nastrój taki właśnie, jaki prezentujemy do Ukrainy, na pewno nie służy tym osobom, które w Polsce mieszkają, pracują.
3: A zajmujecie się teraz tym tematem w swojej, przepraszam, sondażowni? Nie wiem, czy lubi pan to słowo, czy nie?
4: No, nazwa jak każda inna, jeśli chodzi o sondażownię. My nie, bo czy, jeśli chodzi o kwestię stosunku do poszczególnych liderów czy krajów, to się nie zmieni aż tak nagle, więc my to śledzimy mniej więcej raz w roku. Ostatnie takie badanie przeprowadziliśmy w grudniu na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji i tam już wtedy zaufanie do prezydenta Ukrainy, czy więcej Polaków nie ufało Zełenskiemu niż ufało. I to moim zdaniem dużo mówi o tych stosunkach polsko-ukraińskich i stosunku do Ukrainy. Ja pamiętam takie badanie zaraz po wybuchu wojny w 2022 roku. Zapytaliśmy się o reakcję polskich władz

0: wtedy, czyli taka automatyczna pomoc, wysłanie czołgów i tej całej pomocy. Prawie 100% Polaków oceniało te decyzje pozytywnie, czyli ten nastrój wtedy był dużo, dużo lepszy niż jest teraz. Więc musimy pamiętać, że jeśli chodzi o stosunki pomiędzy krajami, to nie bada się tak ad hoc, nie bada się w dużych emocjach, bada się pewne trendy, a ten trend pokazuje niestety, że te nastroje są dużo gorsze.
1: Pytam o to, bo pewnie w ciągu najbliższych dni poznamy wyniki jakiegoś badania związanego z nastrojami, jak oceniamy tę sytuację. Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, twierdzi, że przez to zamieszanie, przez ten spór z Ukrainą, pozycja Polski spadła. Pan się z tym zgadza?
0: Znaczy, ja mam
1: co my pokazujemy duży... właśnie? Co my pokazujemy Europie i światu?
0: Ja mam duży dystans do polityków, którzy jakby zmieniają trochę, znaczy obrażają się na swoje partie. To dotyczy znowu obu stron, ale zazwyczaj polityk, który był po jednej stronie i jest na tą stronę obrażony, potem jest dosyć krytyczny w stosunku do tej własnej strony. No, jakby pan minister Czaputowicz był kiedyś związany z PiS-em, więc teraz zazwyczaj, jeżeli są jakieś wypowiedzi jego w mediach, one są krytyczne w stosunku do PiS-u czy prawicy. Więc jakby to bym odłożył trochę na bok. Wydaje mi się, że sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana i trudna. My to obserwujemy z punktu widzenia tego, jak odbiera to społeczeństwo. I są dwie rzeczy, które na siebie nachodzą. Znaczy, z jednej strony i rząd, i prezydent, generalnie w polskiej polityce króluje takie nastawienie, że jesteśmy 20. gospodarką świata, rośniemy, nasza pozycja rośnie i tak dalej. I za tym idą też oczekiwania społeczeństwa, żeby właśnie czuć się jako taki jeden z ważniejszych krajów w regionie, w Europie, na świecie. A z drugiej strony ciągle jest taka emocja, żeby jednak nie przesadzać, nie dopominać się pewnych rzeczy. I to jest moim zdaniem pewna sprzeczność. I wydaje mi się, że dzisiaj, gdybyśmy zrobili badanie dotyczące decyzji Karola Nawrockiego, jestem absolutnie przekonany, że większość Polaków poparła tę decyzję. To znaczy idzie to w parze z oczekiwaniami Polaków, żeby nas traktować właśnie poważniej, lepiej, żeby nasze obiekcje, nasze krzywdy były wysłuchane i wydaje mi się, że to jest główny motor tych emocji, które w Polsce obecnie występują, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie.
1: A my jeszcze mamy świadomość, że racji stanu nie buduje się przez tupanie nogą?
0: No, mówimy o politykach czy o społeczeństwie? Czy społeczeństwo ma jakieś swoje oczekiwania? I teraz pytanie, czy polityk, który
1: no
0: wypełnia...
1: Myślę o styku jednego z drugim, czyli o naszych oczekiwaniach, które też w pewnym sensie są kształtowane przez działania polityków, bo już trochę zapominamy o tym, że można inaczej, wie pan.
0: Nie znaczy, moim zdaniem jest zupełnie na odwrót. To znaczy oczekiwania społeczeństwa wpływają na to, jak zachowują się politycy. Bo przypomnę, że zachowanie polityków jeszcze 2-3 lata temu były zupełnie inne. Mówiłem o tej reakcji w stosunku na pomoc Ukrainie. Ale te nastroje w Polsce też się zmieniły, oczekiwania się te zmieniły. I teraz pytanie, czy politycy, którzy odpowiadają na reakcje społeczeństwa i potrzeby społeczeństwa, to jest populizm, czy to jest demokracja? To znaczy, czy politycy nie powinni reagować na tego typu rzeczy? Dobrym przykładem jest na przykład Donald Tusk, który bardzo w populistyczny sposób reaguje na takie sytuacje, jak na przykład wyłowienie tego Suma w Warszawie i natychmiastowe odesłanie na granicę Ukraińca, prawda? Można powiedzieć, że to jest populizm, ale gdybyśmy zapytali Polaków, jak ich zdaniem powinno zachować się polskie państwo, to by oni w 100% powiedzieli, że właśnie tak. No bo jest taka mentalność, że jeżeli kogoś zapraszamy do naszego domu, a ktoś się nie zachowuje odpowiedzialnie, no to mamy prawo go wyprosić. Prawda? I czy pytanie, że to jest populizm? Pewnie można byłoby inaczej, pewnie zgodnie z prawem powinna być jakaś procedura, a jednak nawet premier Tusk zachowuje się w ten sposób. Więc wydaje mi się, że tutaj kluczowe są jednak nastroje społeczne. Kluczowe jest to, jak my jako społeczeństwo, czego oczekujemy od polityków, a politycy po prostu reagują na to, czego oczekuje społeczeństwo.
1: No tak, ale jest jeszcze coś takiego jak sondażowa prawda, bo najpierw można być przeciwko murowi na granicy, tej wschodniej, i nazywać go niehumanitarnym działaniem, a potem można ten mur doposażać, patrz Donald Tusk także.
0: No dokładnie tak, bo jakby znowu, to ja zawsze uważam i zawsze my w naszej pracy tłumaczymy politykom, że wyborca ma zawsze rację, to znaczy nastroje społeczne są ważniejsze niż przekonanie polityka. I przykład Donalda Tuska, czy w tej sprawie, czy w wielu innych tematach, gdzie Donald Tusk zmieniał zdanie, wynikały głównie dlatego,

0: że takie były oczekiwania społeczne i wydaje mi się, że nie unikniemy tego, jeśli chodzi o temat Ukrainy i tego, w jakim my jako społeczeństwo oczekujemy od polityków traktowania naszej przeszłości, naszych krzywd, naszego cierpienia. I wydaje mi się, że w Polsce era takiego właśnie czekania, niedopominania się minęła. No właśnie dlatego, że politycy sami wzbudzili to takie ego naszego społeczeństwa, słusznie lub niesłusznie, że jesteśmy dużym, poważnym krajem, który liczy się w świecie, no to to jest tego konsekwencja.
1: Pamięta pan jakąś sytuację, w której mądrość nas wszystkich, taka zbiorowa, bo ja głęboko w nią wierzę, wierzę też w instynkt samozachowawczy, czasem z dala od polityki, w której to zwyciężyło i wywaliśmy jakiś wpływ? Próbuję znaleźć coś takiego w głowie.
0: Znaczy, absolutnie uważam, że
1: czasie.
0: W 22 roku, proszę pamiętać, że te decyzje dotyczące pomocy i też tej pomocy militarnej w wysłaniu prawie 300 czołgów i jakby tam konsensus społeczny był absolutnie powszechny, znaczy nie było wokół tego żadnej dyskusji.
1: No więc tak, zmobilizowaliśmy się, że wtedy też rząd Mateusza Morawieckiego do działania, prawda? Bo najpierw byli ludzie, a potem były decyzje.
0: Znaczy, no, jakby rząd Mateusza Morawieckiego jakby wiedział, jakie są nastroje społeczne i nie było żadnego oporu co do tego, żeby pomagać Ukrainie i tam ta pomoc była naprawdę bardzo szeroka. Podobnie jest zresztą dzisiaj, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia. To znaczy jest absolutnie powszechna zgoda społeczna co do tego, żebyśmy wydawali więcej na zakup uzbrojenia, bo grozi nam zagrożenie ze wschodu i nie jest to temat dyskusji politycznej, nie jest to temat takiej kłótni politycznej, oprócz tematów typu safe, ale on bardziej dotyczy tematu europejskiego. Więc nie, jakby uważam, że my jako społeczeństwo, i najczęściej tak jest, że społeczeństwo często jest mądrzejsze od polityków niż nam by się wydawało, że jest odwrotnie, że ci politycy powinni tam hamować te oczekiwania społeczeństwa. Jako całość wydaje mi się, że dosyć rozsądnie tego podchodzimy, to też ten przykład 22 roku pokazuje, że no, my nie jesteśmy jako Polacy jakoś uprzedzeni do Ukrainy, no bo gdybyśmy byli, no to bylibyśmy właśnie w tym 22 roku. Że jednak dzisiaj te nastroje, głównie raczej w stosunku do polityków ukraińskich, typu właśnie prezydent Zełenski, pogorszyły się względem właśnie pewnych decyzji, pewnych zachowań, a nie dlatego, że po prostu jesteśmy uprzedzeni. Gdyby tak było w 22 roku, to nastroje byłyby zupełnie inne.
1: No tak, ale mądrością taką społeczną, wrażliwością wykazaliśmy się też ostatniej zimy, kiedy to trzeba było zbierać pieniądze na agregaty prądotwórcze i tak dalej, i tak dalej. Też wielu z nas się na to zdecydowało i myślę, kto wie, czy ten gest sprzed kilku miesięcy nie miał większego znaczenia albo porównywalnego z tym, co się wydarzyło w 2022 roku, bo czas płynie, my się zmieniamy, nastroje anty między nami rosną, nie są dominujące jeszcze, ale rosną, więc każdy taki gest ma znaczenie. Panie prezesie, jak sobie radzi Koalicja Obywatelska z kryzysem szpitalnym?
0: Nie radzi sobie kompletnie. To znaczy, to wydaje mi się, że to też jest dosyć powszechna opinia i po jednej, i po drugiej stronie, bo tak jak mówiłem, jesteśmy bardzo podzieleni pół na pół i medialnie, i politycznie, i społeczeństwem, ale wydaje mi się, że tu powszechna jest opinia do tego, że nawet jeżeli ktoś jest zwolennikiem Koalicji Obywatelskiej, no to jest przekonana, że no, Koalicja Obywatelska absolutnie nie radzi sobie z tym tematem, nie radzi sobie z czymś, o czym widzieliśmy praktycznie wszyscy, że to są ważni, ważniejsi, że politycy wykorzystują swoją pozycję i jednej, i drugiej partii, ale naszły się na siebie dwie rzeczy, to znaczy ten jednak fatalny stan służby zdrowia, do której wydawało się, że jesteśmy przyzwyczajeni, ale jednak dużo częściej o tym mówimy teraz, niż mówiliśmy kilka miesięcy temu. No i właśnie to traktowanie jakiegoś produktu deficytowego i wykorzystywanie swojej pozycji. Kiedyś produktem deficytowym była praca i wtedy po znajomości załatwiało się pracę. Teraz po znajomości załatwia się dobrze płatną pracę, taką naprawdę na wysokich stanowiskach. Ale właśnie jeżeli produktem deficytowym są badania, są dostęp do szpitali, no to właśnie tutaj wchodzą politycy i wykorzystują swoją pozycję. Więc jakby absolutnie z tym koalicja rządząca sobie nie radzi, a ten taki nastrój i ten wizerunek władzy, która uważa, że jest ważniejsza od społeczeństwa, zawsze jest bardzo, bardzo krzywdząca dla oceny takiego rządu i potem sondażowych słupków.
1: O chaosie działania w

0: Według mnie świadczy decyzja prezydenta Trzaskowskiego o odpolitycznieniu zarządów szpitali, przy czym ten południowy w całości należy do samorządu. I próbuję sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład przedstawiciela samorządu, które też są upolitycznione, nie ma na przykład w zarządzie szpitala.
1: No tak też ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że prezydent Trzaskowski jest prezydentem od 8 lat i dopiero po 8 latach doszedł do wniosku, że w zarządach czy w radach nadzorczych szpitali nie powinno być polityków. Więc więcej, dłuższą część kadencji prezydenta Trzaskowskiego będzie prezydentem jeszcze 3 lata. Ci politycy tam byli. Więc wydaje mi się, że po prostu coś, co uchodziło na sucho politykom przez wiele miesięcy, dzisiaj takie przykłady wyciągane przez media, moim zdaniem absolutnie słusznie, znaczy powinniśmy to absolutnie pokazywać i nagłaśniać z tego względu, że tylko w ten sposób politycy mogą tej swojej roli zejść, znaczy z tej roli takiej właśnie wykorzystywania swojej pozycji, swoich kontaktów, swojej władzy. A to jest powszechne, absolutnie w całej Polsce. Ten samorząd jest wbrew pozorom dużo bardziej upolityczniony niż nam się wydaje.
0: No dobrze, i przy okazji słyszymy o śmiernicy warszawskiej, no bo z pewnością kilkadziesiąt, 20 lat władzy jednej formacji w mieście takim jak Warszawa może prowadzić do pewnej zabetonowania struktur, delikatnie mówiąc.
1: No takiego kolesiostwa, znaczy to jest, Warszawa jest akurat chyba jedynym takim miastem, w którym tylko jedna partia bez żadnych koalicji rządzi miastem od tak długiego czasu. To wynika też ze struktury wyborców, to znaczy każdy kandydat Koalicji Obywatelskiej będzie tu zawsze faworytem na prezydenta. Jeśli chodzi o Radę Miasta, to tak, to przewaga tutaj Koalicji Obywatelskiej też jest ogromna. I to doprowadziło do tego, że no jeżeli partia nie musi z nikim konkurować, nie musi się o nic martwić, nie ma takiej silnej też tej funkcji kontrolnej ze strony opozycji, no bo opozycja jest bardzo słaba, no to tego typu praktyki się rodzą. Jakby to jest, jak to mówi klasyk, że władza absolutna demoralizuje absolutnie, więc to jest, Warszawa jest tego niestety przykładem, ale moim zdaniem media, także w te nowe media, bo mówimy tak naprawdę o portalach, które te tematy nagłośniają, wydaje mi się, że tak ten mechanizm działa, to znaczy jest jakiś temat, oburzamy się i politycy zmieniają swoje zachowanie. Zresztą takich mechanizmów jest więcej. Przykład Krakowa, który mieszkańcy wykorzystali z narzędzia, jeśli chodzi o referendum i odwołali prezydenta miasta i uważam, że ten system działa w taki albo inny sposób, ale jednak mamy pewne narzędzia jako my, mieszkańcy miast czy obywatele głosujący, żeby ten system w jakiś sposób korygować.
0: Podobne zamieszanie wybuchło wtedy, kiedy dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego generał profesor Grzegorz Gierelak osobiście razem z pielęgniarką przywiozł kulę do domu Jarosława Kaczyńskiego po jego operacji. Więc ta czy inna władza bez koloru, bez sztandaru demoralizuje albo powoduje jakieś poczucie, że wolno więcej, tak? Że się należy, bo jak, nie wiem, wyobraża pan sobie prominentnego polityka czekającego 12 godzin w kolejce na SOR-ze?
1: Znaczy, problem jest absolutnie symetryczny, to znaczy dotyczy obu stron i jakby tutaj jest pełna zgoda. Problem Koalicji Obywatelskiej jest taki, że to ona jest dzisiaj przy władzy. Znaczy, to ona ma wszystkie narzędzia i to jakby bardziej zawsze zajmujemy się rządzącymi, którzy rządzą w tej chwili, a nie opozycją w sytuacji, która było kiedyś. Mówili, ale oni też robili źle. To zazwyczaj dla wyborców w ogóle nie działa.
0: Jasne. I to teraz Platforma Obywatelska, wówczas dziś Koalicja Obywatelska obiecała tę zmianę. No to rozliczamy z zapowiedzi i z obietnic. Panie Łukaszu, dziękuję bardzo za rozmowę. Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo.
2: Autopromocja.
3: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 10:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Polska musi dążyć do

0: deeskalacji napięcia z Ukrainą, by trwale nie skłócić naszych narodów. Tak uważa poseł lewicy Tomasz Trela. W jego ocenie dobre relacje z Kijowem są również istotne dla polskich firm, które chcą brać udział w odbudowie Ukrainy po wojnie. Poseł Trela ma nadzieję, że polscy przedsiębiorcy nie zostaną odsunięci od ukraińskich kontraktów.
1: Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby dzisiaj poszedł sygnał po stronie ukraińskiej: macie z Polską nie podpisywać żadnych umów, bo Polska jest zła. Nie. Polska zrobiła najwięcej ze wszystkich państw na świecie, żeby Ukraina nie upadła.
0: Pojutrze w Gdańsku rozpocznie się międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że prezydent Zełenski nie weźmie w niej udziału. Kijów ma reprezentować premier Julia Sferydenko. Szczegóły w informacjach o 11. Szpital Południowy to początek. Cała Warszawa potrzebuje audytu, uważa Olga Semeniuk-Patkowska. Była radna Warszawy, a dziś posłanka PiSu, była gościem poranka. Mówiła, że liczy na szczegółowe kontrole różnych instytucji.
2: To nie jest tylko kwestia Szpitala Południowego. To jest kwestia innych również szpitali, w których została utworzona sieć układów i powiązań. I dlatego uważam, że warszawiacy, mieszkańcy Warszawy mają prawo do wglądu do audytu, na co te pieniądze szły.
0: Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym oraz ewentualnych zaniedbań ze strony samorządu wszczęła Warszawska Prokuratura Okręgowa. Wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powołał nową radę nadzorczą placówki. To efekt ujawnienia przez media preferencyjnego traktowania przez lekarzy, polityków Koalicji Obywatelskiej. Mieli być oni przyjmowani na SOR-ze bez kolejki. Ponadto kierownik SOR-u, były już radny koalicji, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych mimo braku specjalizacji. Kiedyś wielki nieobecny, a dziś ważna postać w życiu każdego dziecka. Tak zmienia się społeczna rola ojca. Pokazuje to raport Oblicza Współczesnego Ojcostwa. Aż 80% mężczyzn chce aktywnie uczestniczyć w życiu dziecka, mówi psycholog Jacek Sochacki.
3: Na pewno wielu z nas pamięta puste miejsce przy stole podczas posiłku, kiedy tato był w pracy. Nie chcemy być tylko zdjęciem na świątecznym meblu, ale i żywym człowiekiem, który będzie służył swoim dzieciom ciepłem, obecnością i tym wszystkim, co jesteśmy w stanie rodzinie zaoferować.
0: Z badań wynika, że ponad połowa ojców regularnie rozmawia ze swoimi pociechami o tym, że można się bać lub smucić. Niemal 40% porówno z partnerką dzieli się przewijaniem i kąpaniem malucha. Jednocześnie co trzeci tata wspomina swojego ojca jedynie jako żywiciela rodziny. Dlatego teraz wielu mężczyzn samodzielnie uczy się, jak być dobrym tatą.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 10.33, Małgorzata Żochowska. Cały czas jesteśmy z Państwem. Przedstawiciel Ukrainy w ONZ. Jesteśmy gotowi do negocjacji z Rosją, ale nasza cierpliwość jest ograniczona. Tak twierdzi ukraiński polityk. Rozejm na linii frontu jest możliwy? Jesteśmy ciekawi o tym w tej części programu Polskiego Radia 24.
4: Stan dnia.
5: A to dlatego, że Rosja stopniowo traci kontrolę nad sytuacją na przykład na okupowanym Krymie. Przez 6 godzin zamknięty był most łączący Półwysep z Rosją. Odcięty jest też lądowy korytarz. Na anektowanym przez Putina Krymie brakuje paliwa, produktów spożywczych. Są też przerwy w dostawach prądu i wody. I teraz z nami Maciej Jastrzębski. Maćku, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
5: To zdaje się sytuacja czy rzeczywistość nie tylko Krymu, ale tam ona jest skumulowana. Jak w soczewce.
6: W większości regionów Rosji brakuje paliwa, lokalne władze wprowadzają limity, kierowcy obawiają się, że któregoś dnia pozostawią samochody na parkingach i w najlepszej sytuacji pojadą rowerami do pracy albo pójdą pieszo. No, są jeszcze trolejbusy, ale czy będzie prąd, jak zabraknie paliwa? No, trudno przewidzieć. W nocy Ukraińcy, jak wspomniałaś, uderzyli w terminale paliwowe po obu stronach Cieśniny Kerczeńskiej. To jest okupowany Krym i Rosja kontynentalna. I wynika z ostatnich doniesień, że Rosja stopniowo traci kontrolę kontrolę nad sytuacją na okupowanym Krymie. Odcięty jest ten lądowy korytarz z chociażby obwodu chersońskiego i jak mówią sami mieszkańcy Krymu, a także dziennikarze obserwujący tę sytuację, to nie wróży w ciągu najbliższych dni jakiejś gwałtownej poprawy. Telewizja Deszcz zebrała

0: Ma takie dźwiękowe informacje na ten temat, proszę posłuchać.
1: Moi rodzice mieszkają w rejonie miasta Saki. Co 2-3 godziny słychać wyciąg.

0: Вчера в Крыму полностью.
1: Вчерай на Крыме прервано продаж палива на станциях. Когда вновлена застанет продаж и че вообще застанет вновлена, неведомо.
2: Ребята, вот про бензин просят прокомментировать.
1: Всесты просят, чтобы поведить, че есть бензина на Крыме. Отповядам. Nie ma. Zaczął się sezon lawendy. Wczoraj zamknęliśmy sezon róż, a tu taka wiadomość. Nie sprzedają benzyny i my nie możemy dojechać do naszych pól. To tak od strony społecznej i jeszcze bardzo krótko od strony wojskowej o kolejnych atakach, które powinny zdestabilizować logistykę rosyjskiej armii, mówił w telewizji Deszcz ukraiński ekspert wojskowy Roman Svitan. Chodzi o to, żeby nie dać Rosjanom możliwości przerzucenia wojsk tych, które oni przygotowują w trakcie taktycznej przerwy, aby je wykorzystać w letniej kampanii. Ukraińskie siły zbrojne mają jedno zadanie, typowo wojskowe, wypchnąć rosyjskie wojska z okupowanych terytoriów Donbasu, w tym również z Krymu. Dlatego odnosząc się do tego, o czym wspomniałaś, cytując dyplomatę ukraińskiego przedstawiciela w ONZ, dzisiaj natychmiast, gdybyśmy mieli zdecydować, czy jest Ukraina i Rosja zainteresowane podejściem do rozmów pokojowych, do tych negocjacji, rozejmem, to myślę, że Putin ze względu na to, że zbyt wiele stracił w ostatnich dniach, nie jest zainteresowany, bo to byłaby jego porażka, a Ukraińcy chcieliby jeszcze troszeczkę poczekać, pociągnąć całą tę operację na tyłach wroga po to, by sprowokować w Rosjanach gwałtowne reakcje wobec Władimira Putina, bo większość tych ludzi, którzy się wypowiadają o tym, że nie ma benzyny, że nie ma produktów spożywczych, że można kupić tylko na przykład na Krymie jedną paczkę mąki albo dwie puszki z mielonką. Oni obarczają odpowiedzialnością za tę sytuację Władimira Putina i Ukraińcy wierzą, że w ten sposób zmuszą Putina do negocjacji pokojowych, ale na swoich warunkach, a nie na warunkach, a właściwie żądaniach, jakie stawia Władimir Putin.
3: Maćku, dziękuję Ci bardzo za podsumowanie. Maciej Jastrzębski dla Państwa.
4: Komentarz.
3: Kacper Sienicki, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry Panu.
5: Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
3: Jest taki sposób na wyłożenie władzy, nawet autorytarnej. Można uderzyć w najczulsze dla społeczeństwa miejsca, jak energia. Dziś to jeszcze internet. Jak paliwo, jak brak dostępu do podstawowych produktów. To się uda? To się może udać?
5: No, widzimy w ostatnich miesiącach, zaczynając od wiosny, rozprawę, dynamika jest coraz korzystniejsza dla Ukraińców. Na froncie obserwujemy parytet. Można powiedzieć, że rosyjskie postępy terytorialne się są ograniczone, czy niektórzy Ukraińcy wręcz sugerują, donoszą, że w maju więcej udało się odzyskać stracić podczas wyników rosyjskiej ofensywy. Widzimy uderzenia narastające na terytorium Rosji, które są dotkliwie odbierane przez rosyjskie społeczeństwa, również mają mocny wpływ na sytuację w elitach rosyjskich, więc można powiedzieć, że ta kampania, jeśli będzie kontynuowana tą prędkością, są nadzieje ukraińskie na to, że ona jeszcze przyspieszy. Miesiące letnie będą temu sprzyjać, a również nowa pożyczka unijna oparta na zamrożone środki rosyjskie może jeszcze zwiększyć możliwości uderzeniowe ukraińskie i w perspektywie kilku miesięcy może rzeczywiście przeprowadzić Putina do stołu negocjacyjnego, gdy zrozumie on, że jego plany są niemożliwe do realizacji.
3: W ciągu 15 miesięcy, ostatnich 15 miesięcy Kijów wielokrotnie apelował do Rady Bezpieczeństwa ONZ o przyjęcie rezolucji w sprawie zawieszenia broni. No ale sytuacja zostaje zawieszona, tak? Użyję tego samego słowa w powietrzu. Cierpliwość Ukrainy jest ograniczona. Ten stały przedstawiciel przy Radzie Bezpieczeństwa, ukraiński przedstawiciel, mówi, że cierpliwość Ukrainy jest ograniczona i Ukraina nie może wykluczyć, że zrewiduje i zmieni swoje stanowisko. Zawieszenie broni na linii frontu to już i tak duży kompromis, tak mówił ukraiński dyplomata. Przypomnę, to Andriy Melnyk. Przypominam sobie rozmowy i komentarze także ekspertów z początku tej wojny. No może nie z samego początku, ale po kilku miesiącach jej trwania. że dobrym momentem na zakończenie

0: zakończenie wojny będzie taka sytuacja, w której to Putin będzie rzucony na kolana. Taka i tylko taka, bo tylko wtedy Ukraina będzie mogła mówić o pełnym zwycięstwie. Wracamy do tej sytuacji, czy do takich przekonań, takich rozmów?
1: Mi się wydaje, że jednak to jest za wcześnie, by mówić o tym. Ukraińcy sami są świadomi, że pełne wyzwolenie wszystkich terytoriów okupowanych to jest zadanie bardzo trudne do zrealizowania, to będzie wymagać wielkich nakładów i jeśli chodzi o finansowych, jeśli chodzi o produkcję uzbrojenia, ale przede wszystkim cena, jaką zapłacą ludzie i żołnierze, którzy będą musieli posuwać się do przodu w obecnej w walce na linii frontu, gdy poziom dronizacji tego pola walki jest tak wysoki, nie da się po prostu przemieszczać, rozwijać takich manewrów na wielką skalę bez olbrzymich strat, więc Ukraińcy są świadomi, że nie są w stanie odzyskać tych terytoriów w sposób militarny, ale właśnie mogą zwiększać maksymalnie koszty wojny dla Putina i dla rosyjskiego budżetu wojennego w taki sposób, by destabilizować sytuację wewnątrz Rosji. To jest cel ukraiński. Więc Ukraińcy są ostrożniejsi niż w 2022 roku, kiedy po udanej operacji w obwodzie charkowskim czy w obwodzie chersońskim były takie pewne nadzieje, że ta ofensywa w 2023 roku, ona może przynieść rzeczywiście przełom na polu walki i wyzwolenie wszystkich terytoriów w sposób militarny. To teraz raczej Ukraińcy spodziewają się, że te cele mogą być osiągnięte, ale w inny sposób. To już jest inna paradygma.
0: W którym momencie Rosja popełniła błąd? Nie spodziewałam się jeszcze, no jeszcze jakiś czas temu to pytanie nie przyszłoby mi do głowy, może tak to powiem. Czy z samym założeniem, że ta wojna potrwa bardzo krótko, a może nie wykorzystała sojuszy? Jak pan sądzi?
1: Czy generalnie pierwszym podstawowym błędem u Putina było oczywiście niedocenienie Ukraińców, ich woli walki, ich pomysłowości, tego w jaki sposób oni są skłonni do poświęceń i że rzeczywiście Ukraińcy nie będą spotykać Rosjan z kwiatami, ich witać jak wyzwolicieli. No to była jego pierwsza pomyłka, która się skończyła nieudanym ofensywą na Kijów i później to już jest jakieś... Jeśli można powiedzieć, że strategiczny cel rosyjski, jakim było szybkie podporządkowanie państwa ukraińskiego, został niezrealizowany, a później to już jest tylko jakaś konsekwencja, próba dążenia do wyjścia z twarzą z tego wszystkiego i do zrealizowania chociaż jakichś celów. I wydaje się, że Putin nie wie, kiedy nie potrafi się wycofać w odpowiednim momencie z tego, już przespał parę momentów. Teraz wydaje się, że lepszych warunków niż te, które mu proponowano w zeszłym roku, gdy jednak dynamika była mniej korzystna dla Ukraińców, a Putin wciąż się spodziewał, że otrzyma terytoria, których wciąż nie zajął, że Trump mu pomoże w tym nacisku na Ukraińców i że Ukraińcy będą zmuszeni oddać te terytoria. No teraz się okazuje, że nawet ta część obwodu donieckiego, która wciąż nie zajął, no to jego wiara w te raporty, które mu przynoszą na stół rosyjscy wojskowi, no, że to się nie uda prawdopodobnie. Czy możliwe, że on wciąż, wydaje się, że niestety nie wiemy, co jest w głowie Putina, ale takim można przypuszczać, że on wciąż ma nadzieję, że uda mu się przełamać sytuację na swoją korzyść, że uda mu się zająć te terytoria, o których on mówi jako swój postulat, tak? Czyli obwód doniecki, i wtedy będzie mógł jakoś wycofać się, wyjść z tej wojny z twarzą i dać odpowiedź swojej elicie, swojej populacji, dlaczego, po co ta wojna była, dlaczego zginęło kilkaset tysięcy żołnierzy.
0: I giną dalej, prawda? No jak tu się wycofać, panie Kasprze, skoro właśnie nie zrealizował tych szumnych założeń w sprawie Doniecka i uderzenia w nacjonalistyczny zachód Europy. No nie udało się i raczej się nie uda. Jestem ciekawa, co pana zdaniem wydarzyło się w amerykańskim stanowisku w sprawie tego konfliktu od słynnego spotkania na Alasce. Bo jeszcze wtedy miałam wrażenie, ja osobiście, że Stany Zjednoczone czy sam Donald Trump będzie stał murem za Władimirem Putinem, a tymczasem po spotkaniu grupy G7 już takiego przekonania nie mam.

0: tym ostatnim spotkaniu.
1: Tak, to by się zgadzało. Oczywiście tutaj jest pewna anegdota, że Trump w ten sposób powtarza to, z kim i mówi tymi słowami, jakie mógł słyszeć od ludzi, z którymi ostatnio rozmawiał, więc jeszcze nie bądźmy takimi optymistami co do
0: zmiany. To proszę powiedzieć, z kim ostatnio rozmawiał, z kim rozmawiał wczoraj w takim razie, bo to może mieć znaczenie, prawda?
1: Więc te oświadczenia oczywiście po ostatnim szczycie G7 dają pewne nadzieje, że rzeczywiście amerykańskie stanowisko i zrozumienie, postrzeganie Trumpa obecnie trwającej wojny trochę ewoluowało, że rzeczywiście Amerykanie podpisali to wspólne oświadczenie, które przychyla się do tego, by Ukrainie nadać więcej ochrony przeciwlotniczej, czy możliwe nawet podzielić się z nią licencjami, jeśli chodzi o produkcję pocisków, w tym pocisków Ukraińcy mają nadzieję na pociski PAK-3 MSE, które są niezbędne do neutralizacji rosyjskich pocisków balistycznych, które w tą sprawę są jedyną rzeczywiście przewagą wciąż rosyjskiej armii nad ukraińską i które naprawdę sieją spustoszenie i mają, które bardzo ciężko przechwycić, Rosjanie produkują około 60 na miesiąc, a Ukraińcy mają ich znaczny deficyt tych pocisków, więc takie oświadczenia, takie pewne komentarze też innych liderów, czy Emmanuela Macrona, czy Marka Carney, którzy wręcz stwierdzili, że Donald Trump już nie wierzy na tyle Putinowi, że zrozumiał, jaka jest rzeczywista sytuacja, że Ukraińcy wcale się nie załamali, że oni przetrwali zimę, że ich sytuacja na polu walki się zmienia raczej na korzyść Ukrainy w ostatnich miesiącach. Możliwe, że Trump uzna, że po zakończeniu wojny w Iranie to jest moment, by osiągnąć sukces i oczywiście spróbuje osiągnąć pokój poprzez możliwy nacisk na Rosję, ale tego nie wiemy.
0: Dopóki Benjamin Netanyahu nie wyłoży porozumienia tego kruchego na Bliskim Wschodzie, prawda, bo to jest, mamy do czynienia z układanką, bo w Libanie wcale nie zanosi się na pokój.
1: Tak, lub możliwe rozmowę z Putinem kolejnej telefonicznej. Więc.
0: Jasne. A może dostał raport, który w końcu przeczytał i dostał taki raport, wie pan, rzetelny w końcu i zajrzał do niego. My sobie bardzo tutaj trochę żartujemy, ale kto wie, czy to tak nie wygląda.
1: Bo jeśli rzeczywiście zaczął czytać to, co mu eksperci i co na pewno świetni specjaliści, jacy są w amerykańskiej administracji, amerykańskim państwie, niezależnie od tego, jaka jest władza, to wtedy są nadzieje, że rzeczywiście Donald Trump będzie działał w sposób bardziej przewidywalny i zgodnie z interesami Waszyngtonu, także sojuszników Stanów Zjednoczonych.
0: A jakie są konsekwencje spotkania G7? Bo wiemy, że Wołodymyr Zełenski miał taką propozycję, między innymi, żeby, uśmiecham się, bo trudno sobie wyobrazić amerykańską zgodę na tę sytuację, na to rozwiązanie, to znaczy produkcję pocisków do patriotów w Ukrainie, ale na amerykańskiej licencji. To się zdaje się nie wydarzy, takiej amerykańskiej zgody nie będzie. To jak sobie radzą Ukraińcy z zasobami, zapasami broni, pocisków do broni, którą dysponują?
1: Tak, jeśli chodzi rzeczywiście o neutralizację pocisków balistycznych, to tak jak wspomniałem, ten deficyt był już odczuwalny przed wojną na Bliskim Wschodzie. Później on się tylko nasilił, ponieważ tam oczywiście duża część tych zasobów i amerykańskich, i także tych sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie został wykorzystany na neutralizację irańskich pocisków. Ukraińcy na pewno wciąż mają, utrzymują jakoś tam rezerwę i starają się oczywiście bardzo oszczędnie ich używać, ale jeśli brać pod uwagę to, że na neutralizację jednego rosyjskiego pocisku balistycznego przeciętnie mówi się, że powinno się wykorzystać nawet dwa pociski obrony powietrznej. I gdy weźmiemy pod uwagę, że Ukraińcy na początku wojny na Bliskim Wschodzie mówili o tym, że wykorzystali około 800 sztuk od początku dostaw amerykańskich dla Ukrainy, podczas gdy Amerykanie rocznie są w stanie wyprodukować tylko 700 około, no to mówimy o tym, że

0: że te liczby, te, które trafiają, ten wolumeny tych pocisków są niewysokie i Ukraińcy próbują chociaż nawet kilkadziesiąt sztuk ich wśród jakichś państw europejskich złapać. Były też doniesienia, że w czerwcu udało się gdzieś znaleźć takie pociski, których niedługo termin przydatności po prostu się skończy. I to daje pewną nadzieję, że uda się coś odłożyć na zimę, ale ona będzie bardzo ciężka, ponieważ Rosjanie wciąż są w stanie produkować te pociski w dużej ilości. Zwłaszcza zima może być ciężka, gdy Rosjanie będą robili wszystko, by pozbawić Ukrainę ciepła, prądu. I rzeczywiście wtedy sytuacja jest najbardziej kryzysowa dla Ukraińców.
1: No tak, ale próbowali już nieraz, nie udało się. Miałoby się udać tym razem? Jedna i druga strona wyniszczona, zmęczona, ale...
0: Wie pani co, to jest bardzo ciężkie do stwierdzenia, ponieważ na pewno ta zima była najtrudniejsza ze wszystkich dla Ukraińców. Gdyby ona trwała jeszcze kilka tygodni dłużej... Możliwe, że państwo ukraińskie mogło być niewydolne w niektórych jego wymiarach i mogłoby się to bardzo negatywnie wpłynąć na sytuację, również na polu walki, mimo że sama armia jest akurat w tym momencie najmniejszym zmartwieniem, ale rzeczywiście mocne bombardowanie, uderzanie w cele infrastruktury krytycznej na Ukrainie, czy zwiększanie jeszcze tej ilości tych pocisków, bo Rosjanie na pewno będą próbowali taką liczbę pocisków zakumulować przed zimą, no to może mieć bardzo negatywne skutki. Więc Ukraińcy teraz próbują już przejąć pewną ofensywę też informacyjną, sprawić, żeby rzeczywiście doszło do jakiegoś zawieszenia broni przed zimą.
1: No tak, bo jak wytłumaczą swoim obywatelom UFO nad Moskwą, pan pewnie wie, o czym mówię, bo tak. Media społecznościowe obiega wideo, na którym widać kopułę od zbiornika w moskiewskiej czy podmoskiewskiej rafinerii. Dziś już wiemy, że to Rosjanie stoją za tą eksplozją widowiskową, bo to odłamki ich broni spadły na ten zbiornik, spowodowały eksplozję i rzeczywiście kopuła wielkości, no nie wiem, jest ogromna w każdym razie. Wzniosła się do góry jak piórko. Jak to wytłumaczyć obywatelom, że mamy przewagę i trzymamy rękę na pulsie, jak coraz częściej nad samą Moskwą i nie tylko pojawiają się obiekty latające, nad którymi Rosja nie ma kontroli?
0: To będzie coraz cięższe. Wydaje się, że już znaczna część rosyjskiego społeczeństwa nie wierzy, że ta specjalna operacja wojskowa, tak zwana, idzie zgodnie z planem i według grafiku, jak to było określane przez Putina w 2022 roku, tak długo jak te pociski nie trafiały na terytorium rosyjskie, jak ta wojna rozpoczęta przez Rosję nie wracała do samych Rosjan, można było na to przymknąć oko i zwłaszcza, że też na froncie walczą ludzie, którzy idą tam zazwyczaj zgodnie z własną wolą i stąd zarobić, więc pewien konsensus w rosyjskim społeczeństwie do tego, że ta wojna może być prowadzona, istniał, ale im więcej będzie takich uderzeń na terytorium Rosji, tym ciężej będzie Putinowi jakoś się uzasadniać dalej, zwłaszcza wobec braku postępów na froncie. I jeśli chodzi o takie pewne społeczność korespondentów wojennych i różnych też wolontariuszy wspierających rosyjską armię, te nastroje są minorowe i one się pogarszają. I jest świadomość tego, że skala uderzeń ukraińskich na terytorium Rosji będzie wzrastać, a nie jest jasne, czy Rosjanie zdołają się zaadoptować do tych wyzwań, jakie mają na froncie, gdzie drony przechwytujące, drony naziemne, a także drony ukraińskie, które są, kontrolują rosyjską logistykę na obszarze od 40 do 150-200 kilometrów, tak zwany middle strike, to właśnie one sprawiły, że Rosjanie mają teraz wielkie problemy z zaopatrzaniem swoich jednostek na najbardziej wysuniętych i z przesuwaniem się do przodu, więc jeśli to będzie utrzymane i te uderzenia wewnątrz

0: Rosji będą narastać. Możliwe, że zaczną się pojawiać coraz bardziej sugerujące czy wskazujące Putinowi pytania również w elicie, dokąd to prowadzi i czy nie lepiej się wycofać z tego w jakiś sposób.
1: A może zbliża się moment, w którym ta elita podejmie decyzję za Władimira Putina i wyeliminuje go z tego procesu? Nie mówię, że fizycznie, ale... Prawda? Bo wie pan, jak zaczynamy przegrywać, jak UFO lata nad Moskwą i jak zbliża się widmo porażki, nawet odległej, to wtedy łatwiej o takie wewnętrzne ruchy, delikatnie mówiąc.
0: Pewna zgoda. Oczywiście to pozostaje tylko w warstwie spekulacji. Możemy mieć takie przypuszczenie, że w sytuacji, gdy rzeczywiście ta porażka będzie nieuchronnie zbliżać się, że wśród elity mogą znaleźć się ludzie, którzy przejmując na siebie odpowiedzialność, którzy próbując przejąć kontrolę nad aparatem państwowym i dogadać się już jako właśnie przedstawiciele państwa rosyjskiego z Ukrainą i z jej partnerami, to oni chcąc uzyskać dla siebie bezpieczną przyszłość i jakąś pewną amnestię właśnie za to, że pozbawią Putina, to możemy takie scenariusz wysnuwać, ale oczywiście nie wiemy, czy będą mieli na to możliwości i czy będą
1: jasne.
0: Na tyle
1: kiedy,
0: czy, śmiali, by
1: kiedy,
0: to zrobić.
1: Jak i w ogóle. No czekamy, czekamy. Historia dzieje się na naszych oczach. Kacper tak. Sienicki, Ośrodek Studiów Wschodnich z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie. Autopromocja.
7: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22.00. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Konferencja w Gdańsku prawdopodobnie bez Zełenskiego. Na początek najnowsze ustalenia naszego korespondenta. Aplikacja mObywatel zyska nowe funkcje i dane. Za godzinę w tej sprawie zbiera się rząd. Narzędzia, nowy komputer, a może laurka i przytulasy? Pytamy uczniów o najlepsze prezenty z okazji Dnia Ojca. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Według nieoficjalnych ustaleń Polskiego Radia Wołodymyr Zełenski

0: Polski nie przyjedzie do Gdańska. Pojutrze zaplanowano tam międzynarodową konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Polskie firmy liczą na kontrakty, ale relacje polityczne Kijowa z Warszawą wiszą na włosku. Szczegóły ma dla nas Paweł Buszko.
1: Według moich źródeł zbliżonych do ukraińskich władz Wołodymyr Zełenski zdecydował, że nie pojedzie do Gdańska. Wczoraj ukraiński prezydent miał to konsultować z przedstawicielami ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Najprawdopodobniej na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfyrydenko. Między Kijowem i Warszawą trwają napięte stosunki po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał imieniem bohaterów UPA jednostkę specjalną ukraińskiej armii. W odpowiedzi Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego, co w Kijowie przyjęto jako afront wobec ukraińskiego prezydenta. Konferencja odbudowy Ukrainy rozpoczyna się w czwartek. To duży międzynarodowy szczyt, na którym spodziewani są przywódcy krajów europejskich. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Za godzinę zbiera się rząd, choć tego tematu nie ma w agendzie. Niewykluczone, że głos w sprawie Ukrainy zabierze premier Donald Tusk. A czym zajmą się ministrowie? Na pierwszym planie jest przesłanie nowych danych do M-Obywatela. Resort cyfryzacji proponuje, by w aplikacji pojawiły się między innymi dyplomy szkół wyższych, a także dane ksiąg wieczystych. Do M-Obywatela mają też trafić centralne rejestry rzeczoznawców majątkowych i ratowników medycznych. Ministrowie zajmą się także otwarciem drogi do oskarżenia do sądu, programów ochrony powietrza oraz planów urządzania lasu. Rezygnacja Keira Starmera to efekt destabilizacji sceny politycznej w Wielkiej Brytanii. W ten sposób decyzję szefa brytyjskiego rządu wyjaśnia nam Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ekspert zwraca uwagę, że od wyborów 2 lata temu partia Starmera straciła poparcie znacznej części wyborców.
2: Rozdrobnienie sceny partyjnej powoduje, że jest coraz trudniej uzyskać stabilną większość. Tak jak w przypadku Starmera, ona jest kwalifikowana. Pamiętajmy, że on uzyskał w ostatnich wyborach 2 lata temu formalnie bardzo dobry wynik mierzony mandatami, ale przy bardzo niskim poziomie głosu, raptem 35%. Przy bardzo niskiej frekwencji, a to oznacza, że utrata jakiejkolwiek większej grupy wyborców, a oczywiście o to łatwo w procesie rządzenia, bo się podejmuje niepopularne decyzje, kompletnie destabilizuje cały rząd.
0: Według eksperta trwały spadek poparcia dla Partii Pracy może oznaczać, że kolejne wybory wygra populistyczna Partia Reform, która opowiada się za restrykcyjną polityką migracyjną i jest niechętna integracji europejskiej. Francja walczy z falą upałów. Dziś w ponad połowie departamentów obowiązuje czerwony alert pogodowy. Jakby tego było mało, za Francuzami najcieplejsza noc od niemal 80 lat. Minionej nocy średnia temperatura w kraju wynosiła 21,6 stopnia Celsjusza. Była najwyższa od 1947 roku. Według prognoz możliwe są także rekordy temperatur w ciągu dnia. Wczoraj w Bordeaux termometry wskazały 43 stopnie. Wysokie temperatury utrzymają się we Francji co najmniej do przyszłego poniedziałku. Do Polski nieznośne upały dotrą pod koniec tygodnia, a w weekend temperatura może sięgnąć 40 stopni w cieniu. W informacjach poligon w Orzyszu. Trwają tam ćwiczenia i testy sprzętu wojskowego pod kryptonimem Dzielny Dzik. Jeden z testowanych scenariuszy to manewr przeprawy wodnej, mówi major Karol Frankowski.
3: Oddziały 16 Dywizji Zmechanizowanej, te, które mają zdolność pływania, czyli bojowe wozy piechoty Borsuk, przeprawiają się na drugi brzeg jeziora. Jednakże to zadanie nie mogłoby zostać zrealizowane, gdyby nie wsparcie lotnictwa, roju dronu, który w tym samym czasie atakuje siły przeciwnika w celu unieszkodliwienia go i uniemożliwienia mu ataku na nasze pododdziały przeprawiające się.
0: Ćwiczenia są spektakularne. Poza Borsukami rzekę pokonały czołgi K2 na mostach pontonowych. Jest przyjacielem, nauczycielem i życiowym przewodnikiem. Dziś Dzień Ojca. Czas podziękowań dla tych, którzy aktywnie uczestniczą w życiu dzieci, wspierają je i bezwarunkowo kochają. Spytaliśmy uczniów szkoły podstawowej w Krąplewnicach koło Świecka o wymarzony prezent dla taty.
4: Najnowsza wiertarka. Narzędzia dla taty.
5: Patelnia 3000. Nowa patelnia taka.
6: A co gotuje najlepiej?
5: Naleśniki lubi.
7: Ja bym dał puzzle, bo tata lubi dosyć składać.
8: Lubi naprawiać ciągniki i różne maszyny. I kombajny.
6: To co byś tacie kupiła, jaką lubi naprawiać?
8: Narzędzia.
9: Najlepszy prezent to był przytulas i życzenia.
10: Laurka. Wędka.
11: Książka. Jakaś przygodowa.
12: Nowy pies.
13: Nowe auto.
14: Nowy komputer, telefon.
15: Skuter.
0: Pomysłów na prezenty nie brakuje, podobnie jak pełnych miłości życzeń. Z uczniami o Dniu Ojca rozmawiał Marcin Doliński z Radia PIK.
16: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Wtorek jest słoneczny i ciepły, na szczęście nieupalny. Termometry pokażą 22 stopnie na Pomorzu, 25 w centrum, do 28 na Podkarpaciu. Najchłodniej będzie nad samym morzem, tam maksymalnie 18 stopni. Przelotny deszcz może się pojawić w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. Poza tym bez opadów.
1: Reklama.
2: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja. On lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
10: 8 minut po 11. Małgorzata Szochowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Uśmiecham się do tej listy prezentów z okazji Dnia Taty, bo patelnię do naleśników, wiertarkę, skuter, to ja chętnie przyjmę na dzień mamy, ale patelnia do naleśników za 3000, to tata musi być mistrzem naleśnikowej ceremonii. No ale dobrze, wszystkim tatom i tym, którzy odnajdują się w tej roli.
9: Gość Polskiego Radia 24.
10: Składamy najlepsze życzenia. Wynotowałam sobie taką listę. Hiszpania, Norwegia, Messi, Haaland, bramkarz Iranu, Holandia, Szwecja, Belgia, Iran. To są te zjawiska, osoby, zdarzenia z tegorocznego mundialu, o których chciałabym porozmawiać z naszym gościem, bo Mistrzostwa w USA, Kanadzie i Meksyku to impreza wielu rekordów. 48 drużyn, 104 mecze, w sumie 39 dni. Nigdy wcześniej mundial nie trwał tak długo, nie miał tak wielu uczestników, tak wielu spotkań. Nie był też organizowany przez trzy kraje. I kto wie, czy kiedykolwiek budził takie kontrowersje, także polityczne, jak ten. A z nami Dariusz Dziekanowski, były piłkarz reprezentacji Polski. Dzień dobry, panie Dariuszu.
11: Dzień dobry.
10: Nie o polityce, o sporcie będziemy rozmawiać. Bo o ile o tej polityce przed mundialem było sporo, to ona na razie nie dominuje tych zawodów. Ma pan takie wrażenie?
11: Mam takie wrażenie, jak widziałem Infantino, jak jest prezes FIFA, jak jest zaangażowany, jak był zaangażowany chyba bardziej w politykę niż myślał chyba o mundialu i myślał bardziej, jak zrobić przyjemności osobom związanym z polityką, a nie chyba myślał za dużo o tym, aby sportowcy, aby kibice mieli jak największy komfort, czyli myślał o tym, o biznesie bardziej, ale bilety na przykład można mieć zastrzeżenia co do ceny, prawda, za bilety. Słyszymy o tym, jak na czarnym rynku, jak duża wartość jest bardzo tych biletów, a to powinno być no, trochę bardziej przystępne dla kibiców.
10: No on sam powiedział, że jak ktoś kupi bilet za $1 000 000 na finał, to on sam mu przyniesie frytki. Kompletny brak pokory.

0: I te ordery dla Donalda Trumpa, te uściski, ale mam wrażenie, panie Darku, że teraz skupiamy się na tym, co na boisku, prawda? Bo dzieją się cuda. Ma pan takie wrażenie?
1: Tak, dzieją się cuda. Myślę, że to, co robi Messi, mając 35 lat i strzeli wszystkie bramki dla Argentyny, to może nie jest cud, ale to jest coś pięknego, to jest coś wspaniałego. Kto miał do czynienia ze sportem, wie, że wiek niestety nieubłaganie pędzi po 30, zwłaszcza dla piłkarza, bardzo szybko, ze zdwojoną prędkością, ale widzimy, że Messi jest nadal numer jeden na świecie i tak naprawdę Argentyna, tak jak dzięki niemu zdobyła w Katarze Mistrzostwo Świata, tak tutaj ta sama taktyka, ten sam system i ten sam bohater.
0: On ma porównywalny wiek do... O matko, jak ja mogłam R7, CR7. Cristiano Ronaldo, rany, zaraz dostanę maila od słuchaczy.
1: Ronaldo jest troszeczkę starszy.
0: Ale niedużo, prawda?
1: No, to jest dużo. To jest, prawie liczył 5 lat.
0: To jest... 5? Aż 5? Myślałam, że mniej.
1: Nie, tylko nie o rok, ale naprawdę, to jest zawodnik, przekracza wiek, mi się wydaje, 34, 35, to każdy miesiąc liczy się jak rok, prawda?
0: No i nie rozstrzelał się tak jak Messi, Cristiano Ronaldo. Ale jeszcze zanim do konkretnych meczów przejdziemy, to Wyspy Zielonego Przylądka. Debiutanci z Afryki zremisowali, uwaga, z Hiszpanią i Urugwajem. Oglądał pan te spotkania?
1: Tak, oglądałem, zwłaszcza pierwszy mecz z Hiszpanią. Naprawdę zaskoczony byłem, że Republika Zielonego Przylądka tak sobie dobrze daje radę, tak dobrze jest zorganizowana, tak przygotowana jest taktycznie. Pamiętajmy o tym, że większość, tutaj wszyscy zawodnicy grają w Europie albo w Stanach Zjednoczonych. No i faktycznie mają wielką szansę, dlatego że ostatni mecz grałem z Arabią Saudyjską, która tutaj jest na ostatnim miejscu, która już nie ma żadnych szans. Więc tak. To jest może niespodzianka, ale pamiętajmy o tym, że Hiszpania też, kiedy zdobyła Mistrzostwo Świata, też przegrała pierwszy mecz ze Szwajcarią nawet. Ja myślę, że niektórzy zawodnicy szykują chyba się na następne mecze. No tak trudno rozpocząć po takim długim sezonie, tak trudno wejść, na przykład grając z teoretycznie słabszym zespołem, zmobilizować się i przygotować się w 100%.
0: Obywatel Wysp Zielonego Przylądka to Kaboverdańczyk i z tą nazwą, z tym określeniem się spotykamy, ale słownik języka polskiego można zadać ekspertom pytanie. Jak nazywamy mieszkańca lub mieszkankę kraju Kiraso? Z mundialowym pozdrowieniem czytelnik i profesor doktor habilitowana Ewa Kołodziejek z Uniwersytetu Szczecińskiego odpowiada: słowniki nie notują takich nazw. Trudnością w ich utworzeniu są nieodmienności nazwy, a także rozbieżność między postacią geograficzną a wymową, czyli musimy zadowolić się określeniem opisowym mieszkańcy Kiraso. Choć ja spotkałam kilka dni temu takie określenie jak Kurakańczyk, kurakanka, więc chyba jest nieaktualne, ale nazwa nazwą, a Kiraso to kolejny debiutant, który pisze piękną historię. Niemcy z nimi wygrali, ale dali sobie strzelić gola. 1-7, prawda? Wynik tego meczu. No, Neuer miał minę nie do pozazdroszczenia po tym, jak wpuścił bramkę. 0-0 z Ekwadorem, a ich bramkarz zanotował aż 15 interwencji. Spodziewał się pan takiej postawy na boisku?
1: Przyznam się szczerze, że...
0: Że nie.
1: Nie, że nie. I raczej byłem i nadal jestem fanem i byłbym za tym, aby ta ilość meczów była dużo mniejsza i żeby grały faktycznie zespoły, które prezentują bardzo wysoki poziom. I ja myślę, że fajnie by było tak jak w Bledonie na przykład, że są, jest pierwsza, nie wiem, 20.
0: Rozstawiona.
1: Tak, rozstawiona, a tutaj ktoś dostaje zieloną kartę i ja myślę, że fajnie by było, jak były dwa, może trzy zespoły dostały zieloną kartę i za jakieś wyniki czy jakąś postawę, prawda, wzięłyby udział na Mistrzostwa Świata.

0: Ale mi się wydaje, że trochę za dużo tych drużyn jest takich, nie wiem, Uzbekistan, Curaçao, tak, cieszymy
1: ale
0: się,
1: to są bardzo ciekawe mecze, wie pan, to ja wiem, to Mistrzostwa Świata, ale patrzymy i aż uśmiechamy się do tego, co ci debiutanci wyprawiają i jakie bariery, jaki opór stawiają uznanym drużynom. No to aż serce rośnie.
0: No tak, opór, ale większość z nas chce oglądać mecz, w którym kryły się jakieś akcje, gdy jest indywidualne wyszkolenie na wysokim poziomie. Chcemy patrzeć na najlepszych. To są Mistrzostwa Świata. Oczywiście, my oprócz lat 70. czy 80. też byliśmy takim kopciuszkiem, który też chcieliśmy sprawiać niespodzianki, raz nam się udawało, raz nie. Ale pamiętajmy o tym, że to są Mistrzostwa Świata, tak samo jak Mistrzostwa Europy. To jest miejsce, gdzie grają najlepsi, grają tacy, którzy prezentują odpowiedni poziom.
1: No wie pan, Hiszpanów by pewnie rozstawiono i nie oglądalibyśmy tak ciekawego spotkania jak Hiszpania z debiutantem 0-0.
0: No tak, Hiszpanie zremisowali, to prawda. Ale no, pamiętajmy, że Hiszpanie się rozkręcają. Pamiętajmy, że nie grał Jamal, też słuchajcie. Oczywiście ci zawodnicy, którzy właśnie grali, żeby wielką zieloną przylądkę, powinni sobie poradzić, ale myślę, że to kwestia mobilizacji, kwestia tego, żeby no, szybko reagować na sytuację na boisku. I ja myślę, że Hiszpania, mając, nie wiem, 8 biegów na czwartym biegu, biegała i myślała podczas tego meczu. Chociaż trzeba przyznać, że właśnie determinacja tego kraju spowodowała, że była niespodzianka, że to jest na pewno sukces niesamowity dla Republiki Zielonego Przylądka.
1: Oglądał pan mecz Belgia-Iran? Bo ja tak.
0: Tak.
1: Komentatorzy zwracali uwagę na bramkarza Iranu i też na ogromną liczbę jego udanych interwencji. Ich zdaniem był najlepszym zawodnikiem tego spotkania, ale na twarzach Belgów najpierw zdziwienie, potem pewna bezradność się malowała. No, wrócę do tego, że ja oglądam te mistrzostwa właśnie dla takich meczy.
0: Okej. Kibice mają prawo różnie mieć swoich faworytów, zawodników, reprezentacje, kluby. Ja mogę powiedzieć, że Belgia nadal rozczarowuje podczas wielkich imprez. Myślę, że tacy zawodnicy jak Courtois, Trossard, czy Lukaku, De Bruyne, Tielemans, no myślę, że nie potrafią stworzyć zespołu, który jest zdeterminowany, aby osiągnąć sukces, aby właśnie wygrywać mecze. Coś tam nie gra zawsze. Coś przeszkadza temu zespołowi, bo Belgowie rozczarowują po raz kolejny, chociaż mają jeszcze szansę na awans, muszą wygrać z Nową Zelandią, ale grupę mają dosyć słabą, dlatego że Egipt, czy Iran, czy Nowa Zelandia to nie są potentaty w skali światowej.
1: No i powinni to przejść bez problemów, prawda? Ale jeszcze o jeden wynik chcę pana zapytać. Bliski nam, myślę, choćby z racji walki w barażach. Holandia-Szwecja, 5-1. Spodziewałam się bardziej wyrównanej gry. Holendrzy jak dawni oranie, a Szwecja bezradna?
0: Nie, no Szwecja aż tak bezradna nie była i też miała swoje sytuacje i też miała momenty, kiedy mogła zmienić obraz meczu. Szwecja świetny mecz rozegrała pierwszy, prawda, z Tunezją. Holendrzy trochę rozczarowali mecz z Japonią. No tak jest, jeżeli dobrym zawodnikom, dobrym zespołom zaczynają wychodzić, mają więcej szczęścia niż przeciwnicy, to kończy się wynik, prawda, korzystny dla tego zespołu. Szwedzi akurat w tym meczu no trochę strzelecko może mieli źle nastawione celowniki i troszeczkę słabiej grała obrona, a Holandia akurat wychodziło. Także Szwecja, no my patrzymy na tą Szwecję, że moglibyśmy zamiast Szwecji, prawda, występować.
1: A no właśnie, miał pan taką refleksję.

0: refleksje, jakbyśmy sobie poradzili zamiast nich?
1: Tak, mi się nawet po pierwszym meczu nawet fajnie zrobiło, że Szwecja wygrała tak wysoko z Tunezją, gdyż mówię, no tak, może 5-1
0: tak
1: byśmy
0: wygrali,
1: może 3-1, 4-1. Trochę fizyczne szczęście, chociaż to nie jest czynnik najważniejszy, szczęście w tym wszystkim, ale szczęściu trzeba dopomóc, a my trochę w ostatnich minutach tego meczu ze Szwecją przegapiliśmy po prostu swoją szansę i trochę brakowało takiej mądrości w tej końcówce. No a tutaj Szwecja nadal ma szansę na to, aby awansować dalej.
0: My będziemy grać z nimi jesienią, tak? Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. To będzie Liga Narodów?
1: Tak. Będziemy grali, także będziemy mieli szansę zrewanżować się. Ale ja chciałbym jeszcze o jedną rzecz powiedzieć, że bardzo fajna rzecz, że gospodarze tych mistrzostw bardzo dobrze się prezentują. Stany Zjednoczone awansowały, Kanada ma szansę, prawda, o 4 punkty. Tak samo Meksyk awansował, także dwie reprezentacje awansowały. Także to też jest dobrze dla takiego głośnego, jeżeli gospodarze tych mistrzostw, prawda, awansują dalej, to jest nadal ogromne zainteresowanie. To jest fajna rzecz dla pozostałych kibiców, gdzie czy w Kanadzie, czy w Meksyku, czy w USA, wszyscy, prawda, nadal żyją piłką nożną.
0: Pewnie pan widział tę zabawę piłkarzy i kibiców Norwegii po zakończonym meczu. Piłkarze wiosłowali i właściwie całe trybuny też wiosłowały razem z nimi. Jeden z piłkarzy uderzał w bęben, tak? Bo to pewnie jakaś tradycja. Jeśli ten instrument nazywa się inaczej niż bęben, to przepraszam bardzo. Niewykluczone, że tak jest. No tak to powinno wyglądać.
1: Tak, widzisz, w mistrzostwach Europy Islandii, prawda, jak się wspaniale kibice zachowywali. Tak samo i Szwecja. No takie obrazki chcielibyśmy widzieć, że to jest zabawa i dla kibiców. Potrafią się cieszyć, potrafią czasami docenić zespół, kiedy remisuje, albo na nieszczęście przegrywa, ale w sposób bardzo kulturalny okazuje swoją radość albo swój smutek, bo myślę, że w danym momencie, kiedy drużyna przegrywa, zawodnicy przegrywają, to myślę, że kibice też powinni zrozumieć, że chcieli jak najlepiej, na pewno oddali się 100% i no, czasami tak w życiu jest, że na wielkim momencie kariery, wielki turniej, turniej życia, czasami no niestety, ale nie wychodzi. Ale to jest świetne i fajnie Szwedzi zaprezentowali się. No tak powinno wyglądać, to tak powinny wyglądać mecze. My jesteśmy zachwyceni na przykład w Polsce atmosferą na meczach siatkówki. Prawda? Tak, no nie chcę tutaj mówić, że kibice piłkarscy powinni czasami wzory czerpać, ale kibice piłkarscy jak chcą, to też potrafią zrobić fajną atmosferę, że zaczynamy mówić się, może jak jest wynik 0-0, to mówimy, no dobrze, bramki nie padły, były sytuacje, ale najpiękniejsze było zachowanie kibiców, którzy tworzyli tą atmosferę i było bardzo przyjemnie przyjść tak jak do teatru.
0: No tak, ale na meczach reprezentacji tak zwykle jest, różnie bywa na meczach klubowych, ale to może na inne spotkanie rozmowa. Zaskoczyli świat kibice Japonii? Mnie nie, bo ja wiem, że oni zabierają ze sobą śmieci po meczach, przychodzą z torbami i to, co przynoszą na stadion, to z niego zabierają. To też godne pochwały, ale chcę pana zapytać o pana, bo ja stworzyłam swoją listę. Dodałby pan coś do niej? Tę sportową listę mundialu?
1: No, rozczarowanie można. Ta reprezentacja Turcji rozczarowała, tak jak same jak reprezentacja Belgii. Ciekawe jak Brazylia, na to, że pierwszy mecz Brazylia zremisowała z Marokiem po świetnym meczu, bo to miała trochę szczęścia. Grała z Haiti, ale też mają taki zespół, który też mają gwiazdy i też pytanie jest, czy te gwiazdy dogadają się, czy zaczną mieć przyjemność ze sobą grania. Ma to na myśli Viniciusa, Casemiro, prawda, jest Cunha, jest Marquinhos, naprawdę są duże nazwiska, ale no, wszyscy czekamy, prawda, czy Brazylia, tak jak Turcja,

0: tak jak Argentyna ma swojego Messiego i pozostałych zawodników, którzy świetni, bardzo dobrzy zawodnicy, ale potrafią po prostu wykorzystać potencjał. Mhm. Jak do tej pory swoją siłę, swoje atuty. Także no zobaczyli, są Francuzi, grają świetnie Niemcy, prawda, które też awansowały. Także niektóre zespoły no nie rozczarowują, a raczej myślimy o tym, że mają ogromny potencjał, który mi wszystkiego jeszcze nie pokazały.
1: No tak, grupa L, uwaga, grupa L jest taka na Mistrzostwach Świata. Na pierwszym miejscu...
0: Może być Z, może.
1: No tak, bo są plany, prawda, żeby tych drużyn grało jeszcze więcej. Grupa K, grupa L Anglia, grupa K Kolumbia, J Argentyna, I Francja, H Hiszpania, G Egipt, F Holandia, E Niemcy, D Stany Zjednoczone, C Brazylia, grupa B Kanada, pan się uśmiecha, ja też, grupa A Meksyk. Ktoś już się rysuje na dziś według pana na lidera, na tego, kto będzie walczył o to, co najważniejsze?
0: Pamiętajmy, że czasami oceniamy zespoły, które że dobrze prezentują się, ale przeciwnicy no, nie są, nazwijmy to, topowi. To nie są jeszcze te mecze, gdzie będą grały drużyny najlepsze. Mi się wydaje, że po tych kwalifikacjach grupowych no, będą mecze, gdzie będą naprzeciwko siebie stały zespoły, zawodnicy, którzy są mają wszystko, aby walczyć o Mistrzostwo Świata. Tu o Anglikach nie mówiliśmy, też mają świetny zespół i świetnego trenera Tuchela. Także też tutaj w roli faworytów. Mi się wydaje, że mamy kilka zespołów, które nie rozczarowują, tak jak Anglicy, Francuzi, czy prawda, kto jeszcze?
1: Anglicy, Francuzi, Niemcy,
0: prawda. Mhm. No zobaczymy Portugalię dzisiaj, która gra dzisiaj z Uzbekistanem, ale w pierwszym meczu no też ta Portugalia trochę rozczarowała, bo...
1: Ale to w pierwszym meczu wszedł Lukaku i strzelił? Ja się trochę boję tego dzisiejszego meczu. Boję się prawdy o zespole Portugalii. To tak już na koniec króciutko, proszę.
0: Tak, to myślę, że Ronaldo tutaj zrobi wszystko, aby dzisiaj nastrzelać trochę bramek. Uzbekistan jest dobrym zespołem, aby poprawić sobie humor i zbliżyć się do Messiego czy do Haalanda. Także no dzisiaj będzie ciekawy mecz i będziemy pod kątem Ronaldo. Czy Ronaldo został podrażniony i oglądając ten mecz po prostu już nie może się doczekać, wyjść na boisko.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Dariusz Ciekanowski z państwem w Polskim Radiu 24.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Halo, czy jest tu ktoś?
4: Tak, to twój chatbot Marek.
5: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski akcelerator innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Klimat, jaki jest, każdy widzi.
7: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
8: Ale my nie załamujemy rąk.
9: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
10: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
11: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
10: I o tym rozmawiamy w audycji.
11: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
10: I na stronie polskieradio.pl.
11: Zapraszamy.
10: Marta Hoppe
11: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 11:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek kryzys w relacjach polsko-ukraińskich. Według ustaleń Polskiego Radia prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. Zastąpi

0: go premier Julia Sferydenko. Zdaniem naszego gościa, wiceministra cyfryzacji Michała Gramatyki, brak ukraińskiego przywódcy na gdańskiej konferencji będzie złym sygnałem.
1: Odbudowa Ukrainy nie zostanie przeprowadzona bez akceptacji tego planu pomocy właśnie przez Ukrainę. Tak jak Ukraina nie ma szans na wejście do Unii Europejskiej z takim poziomem korupcji czy z taką polityką historyczną.
0: Międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpocznie się pojutrze. Przemówienie otwierające wygłosi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W radach nadzorczych warszawskich spółek medycznych nie ma już polityków. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że załatwiono wszystkie formalności związane z usunięciem posłów czy samorządowców z zarządów. To nie jest podważanie czyjejkolwiek osobistej uczciwości czy kompetencji. To kwestia troski o zaufanie warszawianek i warszawiaków do publicznej ochrony zdrowia. Czytamy we wpisie Trzaskowskiego w mediach społecznościowych. Zmiany w radach nadzorczych to pokłosie afery związanej ze Szpitalem Południowym. Według informacji medialnych politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani na SOR-ze bez kolejki, a kierujący oddziałem były już radny koalicji. Mimo braku specjalizacji zarobił w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych. Więcej o tej sprawie przeczytają Państwo na polskieradio24.pl. Wakacje tuż. Wiele z nas przygotowuje swój letni wyjazd. Eksperci apelują o rozważne podejście do zamieszczania w internecie zdjęć z wyjazdów. Dla złodziei może to być informacja, że nikogo nie ma w domu. Powinniśmy się także dwa razy zastanowić, czy umieszczać w mediach społecznościowych zdjęcia dzieci. Za jakiś czas mogą być wykorzystywane do hejtu, ostrzega Adam Mołdoch z Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.
2: Stawiając zdjęcia na portale społecznościowe, zastanówmy się przede wszystkim, czy chcemy tego. To, że jedziemy na wakacje, że jesteśmy z dziećmi, że miło spędzamy czas, że jesteśmy czy to nad morzem, czy w górach, to jest nasz prywatny czas, który powinniśmy sobie gdzieś tam cenić, ale także naszą prywatność. Pamiętajmy o tym, że właśnie dziecko za rok, za dwa, za ileś lat też zechce wejść w tą dorosłość, zobaczy siebie być może w sytuacji niekomfortowej.
0: 75% uczniów w Polsce deklaruje, że doświadczyło hejtu w mediach społecznościowych. W skali europejskiej cyberprzemoc dotyka co szóstego nastolatka.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jedenasta 33, Małgorzata Żuchowska, cały czas jesteśmy z Państwem. W tych regionach może być 40 stopni, piekielny żar nadciąga, 41 stopni w cieniu, w weekend może paść rekord temperatur w Polsce i cały czas też alerty RCB i czerwone ostrzeżenia animacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To wszystko na polskieradio24.pl. Odsyłamy Państwa.
3: Gość Polskiego Radia 24.
4: A z nami profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry.
4: Co się z nami dzieje? Nic nowego.
5: No się planeta płonie, tak? Odpowiadając, po prostu tak mamy.
4: Tak sobie zrobiliśmy. Właśnie. To ja pamiętam te lekcje od pana sprzed kilku miesięcy. To nie jest tak, że klimat się zmienia. To my zmieniamy klimat. Mamy już tego świadomość, czy nie?
5: Wydaje mi się, że cały czas nie mamy tego świadomości, a przede wszystkim nie mamy tego świadomości, co to znaczy. I te upały to jest tylko jeden i powiedziałbym może jeden poważny problem z tym związany, ale może nie najpoważniejszy, bo skutki będą długotrwałe i związane z wodą.
4: Może jej zabraknąć? Czasem pytam naszych ekspertów, na jakim jesteśmy etapie, mówią, no nie, jeszcze jej nie brakuje, ale to tylko kwestia nieodległego czasu.
5: No więc dokładnie tak ta sprawa wygląda, a poza tym pamiętajmy o tym, że to nie chodzi tylko o wodę dla nas, o wodę w kranie, ale wodę dla wszystkich systemów przyrodniczych wokół. Także dla lasów, dla łąk, dla rolnictwa. No i tutaj już problem będzie narastał. Im cieplej, tym więcej wody może wyparować. Im cieplej, tym szybciej.

i pozbywamy się tych zasobów zgromadzonych także pod ziemią, bo przecież ewapotranspiracja, prawda, przez liście drzew i przez rośliny. Im cieplej, tym różne procesy przyrodnicze przebiegają inaczej. Im cieplej, tym cieplejsza

0: ostatnim piętrze pod dachem i ten upał jest związany tak jak teraz z dużym nasłonecznieniem, no to jest fatalnie, prawda, dla tych ludzi, ale to ma dużo większe konsekwencje.
1: Właśnie, bo chyba nieczęsto o tym mówimy, że od spadku aktywności czy wydajności w pracy po różne choroby i konsekwencje życia w takim otoczeniu. Panie profesorze, to może to jest dobry moment, żebyśmy uświadomili naszym słuchaczom, co się z nami dzieje, jak funkcjonujemy w takich temperaturach, a nie jesteśmy do nich przyzwyczajeni.
0: To znaczy my w ogóle możemy się przyzwyczaić tylko do pewnego zakresu temperatur, bo jesteśmy stałocieplni, prawda? I nasz organizm ma taką temperaturę 36 stopni. I teraz on może pracować tylko pod warunkiem oddawania ciepła do otoczenia. Oczywiście tutaj pomaga mechanizm parowania, właśnie pocenia się z nas skóry. W związku z tym to nie jest tak, że gdy temperatura powietrza wokół będzie 36 stopni, to nasz organizm już przestanie pracować, ale możliwość aktywności fizycznej gwałtownie spada, a w przypadku osób z kłopotami z krążeniem czy z różnymi przewlekłymi chorobami, no to wiąże się z ogromnym dodatkowym stresem i obciążeniem dla organizmu. No dlaczego kupujemy klimatyzację? No dlatego właśnie, że nasz optimum naszej pracy, naszego organizmu to są jednak temperatury dużo niższe. I to dotyczy nie tylko nas, ale tak naprawdę wszystkich ssaków i ptaków wokół. Więc te bardzo wysokie temperatury, no tutaj na pewno lekarze i fizjolodzy mogą więcej powiedzieć i pewnie powiedzą, jak się przed tym chronić, ale to nie jest nic dobrego, także dla naszych organizmów.
1: Czyli przede wszystkim choroby krążenia, układu krążenia.
0: No tu już znowu odesłałbym do lekarzy. To jest,
1: jasne.
0: Powtarzam to, co przeczytałem, prawda? Ja nie jestem ekspertem od wpływu wysokich temperatur na zdrowie, aczkolwiek rozumiem, jak działają maszyny cieplne, a człowiek jest taką maszyną cieplną i tutaj jak chłodnica, że tak powiem, nie odbiera ciepła, no to państwo wiedzą, że nawet taka maszyna jak pod maską samochodu potrafi, że tak powiem, się zatrzeć.
1: No tak, bo jesteśmy maszyną stałocieplną i stąd te problemy, jak pan powiedział. No ale musimy znaleźć sposób na 40 stopni. Na razie powiedzmy w jakichś przedziałach, niedużych przedziałach czasowych, ale to się pewnie będzie wydłużać. Musimy to zrobić.
0: No, więc powinniśmy się na to przygotować. Powinniśmy też się przygotować na to, co zrobić nocą. To znaczy, bo to jest kwestia nie tylko tych 40 stopni w dzień. W mieście ze względu na zjawisko miejskiej wyspy ciepła może być nawet jeszcze cieplej. No, ale nie liczmy na to, że dużo zrobimy w tym czasie, czy że zrobimy jakieś wycieczki, czy że będzie przyjemnie. To niestety nie ta sytuacja.
1: Ale mamy obowiązek miasta, czy włodarze miast mają obowiązek organizować takie miejskie wyspy. Ja nie wiem, jak to się precyzyjnie nazywa, ale takie miejsca, w których powinniśmy od tego chłonąć, bo wszędzie tam, gdzie są drzewa, prawda, to temperatura naturalnie spada. Jak sobie z tym radzimy?
0: No, wie pani ewapotranspiracja, to znaczy właśnie to, że drzewa wyparowują wodę i zasłaniają od słońca, no to powoduje spadek temperatury. Natomiast, no tak jak mówię, przy temperaturach powietrza powyżej 35 stopni i przy dużym usłonecznieniu, no to będzie trudno. Tutaj już bez klimatyzacji w wielu miejscach sobie nie poradzimy.
1: No to co nas czeka, panie profesorze?
0: No myślę, że będzie to, jeżeli oczywiście prognozy się sprawdzą, bo zawsze może się tak zdarzyć, że będzie troszeczkę inaczej i te temperatury nie będą aż tak skrajne, to wtedy oczywiście

0: Oczywiście wszyscy będą triumfować, że hola, hola, straszyli, a tutaj nic wielkiego się nie stało. No ale musimy sobie zdać sprawę, że takie fale upałów z tymi ekstremalnymi temperaturami, no to jest nasza przyszłość.
1: A ile nam zostało, pan pewnie często słyszy to pytanie, ile nam zostało czasu?
0: To znaczy, ile nam zostało czasu? No, czy ja powiedziałbym, ile zmarnowaliśmy czasu. Zmarnowaliśmy ostatnie 30 lat, jeśli idzie o sprawy klimatu i teraz będziemy za to płacić coraz więcej. Jeżeli nie podejmiemy działań, bardzo daleko posuniętych działań mitygacyjnych, no to ten rachunek będzie bardzo szybko narastał. Więc teraz jesteśmy w takim etapie, że czasu na działania już w ogóle nie zostało, a przyszłość zależy od skuteczności tych działań, które teraz podejmujemy.
1: No tak, te działania są wymagające i kosztowne, wymagające od nas samych na co dzień, prawda? Od segregacji śmieci po oszczędność.
0: No, nie. Segregacja śmieci, to umówmy się, to jest bardzo ważne środowiskowo, ale przede wszystkim tutaj chodzi o paliwa kopalne, czyli benzynę, gaz, węgiel. Więc to są te główne elementy i nie czarujmy się, że po prostu uda nam się cokolwiek zrobić bez drastycznej i bardzo szybkiej redukcji ich zużycia. W związku z tym no nie mówmy, że trzeba zakręcać wodę, jak myjemy zęby, czy segregować śmieci, choć oczywiście to są wszystko ważne rzeczy, tylko tyle, że tylko mówmy, jak szybko redukować zużycie paliw kopalnych. Szybko, to znaczy naprawdę szybko.
1: No tak, ja chciałam zacząć od segregacji śmieci, a skończyć na przykład na politykach, którzy burzą ustalony zdrowy dla nas wszystkich kierunek i mówią drill, baby, drill, albo kwestionują zmiany, którymi jesteśmy świadkami. No to nie dajmy się, panie profesorze, może taki apel. Nie wierzmy tym hochsztaplerom.
0: No więc akurat czytam materiały na temat dezinformacji naukowej i klimatycznej zorganizowanej także, różnego rodzaju raporty poważnych instytucji naukowych i włos się po prostu na głowie jeży, jak daleko odeszliśmy od rzeczywistości i opowiadamy różne bajki. Nie ma zmiany klimatu, jest niegroźna, jest naturalna, albo jest za późno. To są wszystko te same historie, które mają nas odwieść od tego, żeby jak najwięcej płacić na stacjach benzynowych, jak najwięcej płacić za gaz i za paliwa kopalne.
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, Uniwersytet Warszawski. Uważajmy na siebie. No jakże moglibyśmy pominąć ten ważny dzień dla wielu rodziców. Influencer, redaktor, dziennikarz, radiowiec, prelegent, konferansjer, recenzent, edukator domowy, mąż Ani, ale przede wszystkim tata pięciu córek. Pan Marcin Perfuński, dzień dobry, tato.
2: Dzień dobry, ja uśmiałem się, jak ta wyliczanka wybrzmiała, ale rzeczywiście kiedyś coś takiego napisałem. Teraz sobie przypominam, no tak. A wszystko prawda.
1: Wszystkiego najlepszego, najszczerszego, najserdeczniejszego z okazji Dnia Taty, panie Marcinie.
2: No, dziękuję.
1: Cytowaliśmy dzieciaki, które mówiły, że tak, ja aż sobie wynotowałam. Patelnia dla taty do naleśników, wiertarka, skuter. Co tam jeszcze? Przytulas. O, co pan wybiera? Albo co pan dokłada do listy tego, co chciałby pan, albo już dostał dzisiaj?
2: Skuter miałem, już się pozbyłem. Ojcostwo jednak sprawia, że takie urządzenia, które bywają niebezpieczne, gdzieś się odkłada na bok, na wszelki wypadek, żeby jednak dla tych dzieci być w całości. W sensie, żeby nie rozpaść się gdzieś po drodze. Patelnię mam do naleśników i naleśniki rzeczywiście są.

0: w stopie, jeżeli chodzi o moje produkcje, chociaż carbonara też bardzo jest dobrze wchodzi dzieciom. Przytulasy były i w ogóle brylowała moja córka jedna, środkowa, Klara, która ma 12 lat, ponieważ od minuty po północy do mnie przyszła przed spaniem jeszcze, żeby mnie przytulić i złożyć życzenia i dała mi prezent. Więc no tak, przytulasy powiedziałbym, że są najcenniejsze i nawet dzisiaj córkom rano mówiłem, które przychodziły rzeczywiście z paczuszkami, że najważniejszym prezentem jesteś ty. I to jest prawda. Nic ważniejszego i cenniejszego nie wydarzyło się w życiu moim jako ojca, jak właśnie pojawienie się córek.
1: Jestem słabym tatą, który chce być super tatą. To taka autorefleksja. Naprawdę ma pan wrażenie, że jest słabym tatą? I co oznacza według pana bycie super tatą?
0: Fajne to jest. Znaczy ja lubię to motto, bo ono w ogóle zaistniało tydzień po tym, jak założyłem super tatę. To był 8 listopada 2014 roku. Dokładnie pamiętam, dlatego że to były moje urodziny. Stwierdziłem, że zrobię sobie prezent. I przez pierwszy tydzień, mało kto pamięta, ale moim mottem było rodzicielstwo z uśmiechem. I po 7 dniach stwierdziłem, że ono jest nieprawdziwe. To znaczy rodzicielstwo bywa z uśmiechem.
1: Po 7 dniach zaledwie?
0: Tak, tak. Stwierdziłem, że to jest nieprawdziwe, dlatego że właśnie rodzicielstwo bywa z uśmiechem, bywa ze smutkiem, ale generalnie jest dość przeciętne. W sensie, że ono jest jakimś procesem. Istnieje sobie w przestrzeni czasowej przez kilkanaście lat do pełnoletniości dziecka. Oczywiście potem też jesteśmy ich rodzicami, tylko zmieniają się trochę nasze role. Natomiast generalnie jest raczej takim rodzicielstwem, które... To nie jest gorzka refleksja, żeby było. Jest takim rodzicielstwem, który zawsze trochę nie dorasta. To znaczy, to co ja dzisiaj osiągnę jako ojciec, jutro jest często nieaktualne. Dlatego, że dziecko jest już o dzień starsze. Już ma trochę inny pakiet myśli, doświadczeń, emocji. Wczoraj było na takim high level, naprawdę wielkiej radości, a dzisiejszy dzień zaczął ze smutkiem, bo na przykład jest nastolatkiem i przebudowuje się jego mózg i po prostu te takie piki, to jest dość częste. Ci, co mają nastolatki, myślę, że wiedzą, o co chodzi. Więc w tym sensie jestem słabym tatą, że jakby nie dorastam do sytuacji, która mnie często spotyka tu i teraz, ale jestem tatą w procesie, który cały czas chce być super, cały czas chce wychodzić naprzeciwko tym potrzebom dzieci. Więc nie jest to motto, które mnie jakoś tak zciąga w dół, tylko raczej właśnie podciąga do góry, ale urealnia. Nie jesteś doskonały, ważne, że jesteś. I nawet dzisiaj jedna córka mi fajną rzecz powiedziała, wręczając prezent, że tato, lepiej nie mogłam trafić. To są najlepsze słowa, jakie dzisiaj usłyszałem.
1: No to jest pan super tatą, skoro słyszę takie słowa od swojego dziecka. A może rodzic doskonały, tata czy mama, to jest najlepszą wersją siebie. Jest pan najlepszym tatą, jakim potrafi być. Jestem najlepszym opiekunem, jakim potrafię być, czy mamą, jaką potrafię być, bo... Sam fakt, że próbuje pan nadążać za tymi zmianami i że je pan widzi, to jest ogromny sukces. Często słyszymy, że czasem wystarczy po prostu dzieciom towarzyszyć i z nimi być i to wystarczy i to już jest bardzo dużo.
0: Ja bym powiedział, że to jest wszystko, co najważniejsze. To znaczy być rzeczywiście obok. Jak sobie przypominam, jestem tatą od ponad 17 lat. Jak przypominam sobie te czasy sprzed prawie 2 dekad, to tata był trochę takim model taty, powiedzmy. To był taki człowiek, który głównie był w pracy. Jak już wpadał do domu, to był gwiazdą, która zabierała dziecko na plac zabaw. Robił fantastyczne rzeczy. Dziecko było uchachane. Po czym wracał i... No, szedł spać, potem znowu do pracy. Chodzi o to, że on był w takim trochę takiej sytuacji kogoś, kto ogarnia rozrywkę. Natomiast nie był w takiej szarzyźnie życia, że trzeba dziecko ubrać, umyć, nakarmić, zaprowadzić do lekarza. To się rzadko zdarzało. Czasami słyszałem takie historie, jak tata poszedł do lekarza z córką czy tam z synem i pani doktor mówiła, proszę zadzwonić, mamy zapytać, co dziecku dolega. Trochę to było oczywiście takie stereotypowe myślenie, ale bywały takie sytuacje. Dziś się z takimi sytuacjami nie spotykam. I ilustruję to przykładem wczorajszej rozmowy, którą odbyliśmy w gronie jurorów w takim konkursie Facet na 100 Pro. To robi Fundacja Share the Care, gdzie ocenialiśmy historię ojców, którzy byli na urlopie ojcowskim. I te historie były zwykłe. I to była ich siła. bo to nie były historie, były tam oczywiście historie wyjątkowe, na

0: przykład taty, który przysposobił, czyli zaadoptował dziecko, jako rodzina zastępcza, przepraszam, będę precyzyjny. Natomiast w większości to były historie po prostu ojców, którzy poszli na urlop, pobyli te kilka tygodni i wrócili odmienieni do swoich, takiej swojej codzienności, która już nie była taka sama jak wcześniej. A ten mały bidons, którego trzeba było zaopiekować na różnych, w różnych obszarach, nagle odmienił ich, bo uwrażliwił, nauczył uważności, słuchania, obserwowania, uczenia się. Więc ja mam wrażenie, że ten ojciec, który jest teraz, tym różni się od tamtego ojca, że oczywiście cały czas dostarcza rozrywkę, ale też potrafi po prostu być obok w każdej sytuacji, w każdym geście, w każdym słowie, w każdym płaczu i w każdej radości.
1: I w słabości, panie Marcinie, bo budowanie dzieciom wyobrażenia o idealnym świecie, w którym ja się nie potknę, nie złamię, nie zapłaczę, nie popełnię błędu, ach, to się nie sprawdza.
0: No prawda, bo taki świat też nie jest, tak?
1: Ja bym powiedział,
0: że życie generalnie na co dzień jest zwykle dość takie żmudne, z okienkami radości, żeby nie było oczywiście. Jak właśnie jestem byłbym takim tatą, który tylko dostarcza te takie chwile uniesień, no to pokazywałbym trochę świat, który nie jest prawdziwy. To nie chodzi o to też, żeby odbierać dzieciom dzieciństwo, no bo ten etap jest właśnie taki, żeby trochę się nacieszyć taką beztroską. Swoją drogą, miesiąc temu żeśmy z córkami usiedli przy stole i tak sobie rozmawialiśmy, co takiego najfajniejszego jest w dzieciństwie dla nich. Ja mam córki od 8 do 17 lat. I one mówiły, że chyba taką najważniejszą rzeczą jest taka beztroska, która trochę boli, kiedy już się jest nastolatkiem, zaczyna się wchodzić w taki świat, w którym pojawiają się tematy typu, nie wiem, podatki, albo
1: odpowiedzialność, benzyna. Za własne czyny.
0: No właśnie.
1: Jasne.
0: Tak, i to jest takie, to jest fajne, że jakby to przeżywają mimo wszystko z nami, tak? Że jeszcze zanim pójdą w ten świat jako osoby dorosłe, to my sobie to jeszcze obgadamy, ale czują, że dzieciństwo właśnie ma tę taką cechę beztroski, która jest niezwykle cenna. Fajnie jak najdłużej przedłużyć. Ja bym to zilustrował takim obrazkiem, że jestem, jak jestem dzieckiem, to siedzę z tyłu w samochodzie i nie martwię się, jak dojechać do celu, bo martwię się ktoś dorosły. Ale potem siadam jednak za kierownicą i to ja jestem tym, który dowozi. No to tak.
1: Jasne. Panie Marcinie, to pan jest w znakomitym przedziale od dziecka zachwyconego tatą po nastolatkę, która jest taka trochę przekonana, że starzy się na niczym nie znają.
0: Oczywiście.
1: Do wyboru, do koloru, wszystko razem.
0: Ale wie pani, to jest też piękne, że nastolatki rzeczywiście trochę nas utrzymują w tym świecie dzisiejszym, bo ten nasz świat taki, który powoli odchodzi, tego naszego, nie wiem, taki świat naiwności, może takiego myślenia właśnie, że on jest taki fajny i że nastolatki jakby dostarczają nam informacje o tym, jak świat wygląda teraz z ich perspektywy. On jest troszeczkę innym światem, niż my zapamiętaliśmy, kiedy my byliśmy nastolatkami. Więc fajnie, że ta sztafeta pokoleń gdzieś tam istnieje i cały czas no, funkcjonuje, bo nas trochę utrzymuje w takiej młodości, którą my już no, utraciliśmy, no nie da się ukryć.
1: Oj tam. Panie Marcinie, pytał pan swoje dzieci, co jest najfajniejsze w dzieciństwie i w dorastaniu, to ja zapytam pana, co jest najfajniejsze w rodzicielstwie.
0: No właśnie to, że nie tracę takiej młodości, to może nie, no bo PESEL nie kłamie. Chociaż młodość to jest w sercu.
1: Tak oj, tam, właśnie.
0: Ale na przykład o teraz. Byłem w weekend na Pyrkonie, czyli największym festiwalu fantastyki, na który być może bym nie jeździł, gdybym nie był rodzicem. Bo ja chcę zabierać dzieci na takie kolorowe wydarzenia. Albo jeździmy do parków rozrywki, do których też bym nie jeździł, gdybym nie był rodzicem małych dzieci. I tam też wsiadam na karuzele, na jakieś rollercoastery, wchodzę, nie wiem, na spotkania, gdzie robią pańki mydlane, albo ktoś robi z balonów różne postaci. To jest takie jakby trochę druga młodość, w takim sensie nie, że jakby po 40 już człowiekowi odbija i kupuje sobie właśnie motor, bo chce jeszcze złapać.
1: Musimy kończyć, panie Marcinie.
0: Małego siebie. Jezus Maria, naprawdę dopiero zaczynam.
1: Tak, Jezus Maria.
0: Słuchajcie, dzieci utrzymują nas w radości życia, a może tak, spontujmy.
1: Doskonale. No to życzę panu przekonania, że jest pan najlepszym tatą, jakim umie być i wszystkim naszym słuchaczom. Także bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Perfuński, tata piątki dziewcząt fantastycznych. Z nami w Polskim Radiu 24.

0: A Państwu dziękuję za wspólny czas. Wszystkiego dobrego.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
5: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
6: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17. W TVP1 i TVP Info.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od znaków zapytania dotyczących polsko-ukraińskich relacji. Według informacji naszego korespondenta, prezydent Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy. To byłby kolejny zgrzyt na linii Kijów-Warszawa. Potem rozliczenia po aferze w Stołecznym Szpitalu Południowym. Prezydent Warszawy odwołał polityków ze wszystkich rad nadzorczych spółek medycznych. Będzie też relacja z Sopotu, za nami wielkie Święto Teatrów Radiowego i Telewizyjnego. Powiemy dużo o laureatach festiwalu Dwa Teatry. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Przyjedzie czy nie przyjedzie do Gdańska? Kijów wymownie milczy na temat wizyty prezydenta Ukrainy w naszym kraju. Zełenski ma wziąć udział w konferencji w Gdańsku poświęconej odbudowie Ukrainy. Szczyt rusza pojutrze, a według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia Zełenskiego w Gdańsku nie będzie. I to po kłosie rosnącego napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Na linii jest z nami Paweł Buszko. Pawle, witaj. Wciąż nie mamy oficjalnego potwierdzenia, że Zełenskiego nie będzie na konferencji w Gdańsku. Powiedz, co tobie udało się ustalić.

0: No nie ma oficjalnego komunikatu ani z kancelarii prezydenta Zełenskiego, ani ukraińskiego MSZ, chociaż wielu dziennikarzy wysyła takie zapytania. Wszyscy oczekiwali już od wczoraj takiej informacji. Zapowiadam ją zresztą pośrednio szef ukraińskiego resortu dyplomacji. No w każdym razie oficjalne źródła wciąż milczą. Ja nieoficjalnie z kilku źródeł z Kijowa, zbliżonych do ukraińskich władz, dowiedziałem się, że decyzja Zełenskiego co do przyjazdu jest negatywna. No i ma być ogłoszona jeszcze dzisiaj. Wołodymyr Zełenski miał tak zdecydować po konsultacjach z ukraińskim MSZ-em. No ale jak mówię, informacja wciąż nieoficjalna, tak więc na pewno o obecności albo też absencji ukraińskiego prezydenta w Gdańsku będziemy mogli potwierdzić już po uzyskaniu tego oficjalnego komunikatu. No, przyczyna tej prawdopodobnej nieobecności to oczywiście eskalujące w tempie ekspresowym napięcie związane z odebraniem przez Karola Nawrockiego Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. To z kolei było pokłosiem decyzji Zełenskiego o nadaniu imienia UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. No, zdecydowana większość ukraińskich komentarzy mówi o tym, że Ukraina czy też ukraińskie władze nie powinny zmieniać tej bardzo kontrowersyjnej z punktu widzenia Polaków decyzji o tym. Tego Ukraińcy mają świadomość, no ale nie godzą się na to, że ktoś z zewnątrz może Ukraińcom narzucać politykę historyczną. Takie są komentarze, ale jest sporo głosów i co ważne tych bardzo opiniotwórczych mówiących o tym, że to władze w Kijowie powinny przerwać tę eskalację złych emocji i takiej narastającej nieufności. No i właśnie wizyta Zełenskiego w Gdańsku i jego obecność na konferencji mogłaby się przysłużyć właśnie rozładowaniu napięcia. No wczoraj zresztą pisał o tym opiniotwórczy ukraiński portal Europejska Prawda w takim odredakcyjnym artykule ważnym, podpisanym przez cały zespół Europejskiej Prawdy. Napisano, że stosunki między Ukrainą a Polską znajdują się w najgłębszym kryzysie od wielu lat. No dlatego niezwykle ważne jest, aby działania Kijowa uwzględniały interesy tych środowisk w Polsce, które pozostają, jak napisano, po stronie zdrowego rozsądku. Jak czytamy, wizyta Zełenskiego pomoże przyjaciołom Ukrainy, odmowa przyjazdu zaś pomoże politykom niechętnym Ukrainie. Czy Wołodymyr Zełenski posłucha tego głosu rozsądku ukraińskich dziennikarzy? Według moich informacji nie, ale bardzo chciałbym się mylić.
1: Paweł Buszko śledzi najnowsze doniesienia w sprawie obecności lub nieobecności Wołodymyra Zełenskiego na gdańskiej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Pawle, bardzo dziękuję i do usłyszenia. A cała sytuacja dziwi naszego porannego gościa. Działacz opozycyjny w czasach PRL Seweryn Blumstein z Towarzystwa Dziennikarskiego ocenił, że winę za zaostrzenie relacji Warszawy z Kijowem ponosi nie tylko prezydent, ale też premier.
2: No po prostu to wszystko nie ma żadnego sensu, to znaczy to jest takie nadęcie się. Ja rozumiem, że Nawrockiemu na tym zależy, zrobił to, ponieważ wcale mu nie zależy na uspokojeniu, ponieważ to mu nabija punkty, no po prostu tylko tak umie. On się tylko w takiej sferze symbolicznej umie poruszać, taka jest cała jego historia. Tusk ma w tej sprawie też za uszami, to znaczy ja nie wiem po co, dlaczego on oświadczył, że żaden polski żołnierz nie pojedzie do Ukrainy w misji pokojowej. Możemy być w Iraku, nie możemy być w Ukrainie. O co tu chodzi? W dodatku jeszcze wszystko to jest hipotetyczne i odległe.
1: I tak mówił nam Seweryn Blumstein. Na napiętą sytuację między Polską a Ukrainą reagują nasi sąsiedzi. Doradczyni prezydenta Litwy przekazała, że Wilno może podjąć się roli mediatora w sporze Warszawy i Kijowa. W jej ocenie obie strony, polska i ukraińska, dały się ponieść emocjom.
3: Suma wydarzeń.
1: A do konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy rząd przygotowywał się od wielu miesięcy, co oznacza brak prezydenta Zełenskiego. Z pewnością ten temat zostanie poruszony podczas rozpoczynającego się posiedzenia Rady Ministrów. Głos na początek być może zabierze premier Donald Tusk. Prezydent Ukrainy do Gdańska podobno się nie wybiera. Czekamy na oficjalne potwierdzenia. Prezydent Karol Nawrocki nie dostał zaproszenia do Gdańska. Dużo dzieje się w tej sprawie i przygląda się jej bardzo uważnie Sylwia Białek, nasza reporterka, która jest przed kancelarią premiera. Sylwio, witaj, powiedz, jak rząd tłumaczy swoje decyzje.
4: Rzeczywiście szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję w Gdańsku. Jak mówił, według jego wiedzy na wydarzenie zaproszenia do partnerów zagranicznych wspólnie wystosowywali premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, bo przecież prezydent Ukrainy no, jest współgospodarzem tego wydarzenia. Rzecznik rządu Adam Szłapka odpowiedział, że brak zaproszenia dla polskiego prezydenta wynika po prostu z formuły wydarzenia. Poza tym, jak dodał, Pałac Prezydencki nie wykazywał zainteresowania udziałem w tej konferencji, a w ocenie Kijowa zaproszenie dla Karola Nawrockiego to po prostu wewnętrzna sprawa Polski. Jeśli chodzi o kontrasygnał,

0: na tę premiera pod decyzją Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego, bo taka jest teoretycznie wymagana, ale z uwagi na fakt, że prezydent Ukrainy już order odesłał, ta decyzja jest bezprzedmiotowa, takie jest stanowisko rządu i niewykluczone właśnie, że do kwestii gdańskiej konferencji, do kwestii że prezydent Ukrainy się do Polski na tę konferencję nie wybiera, że wysyła przedstawiciela szefa rządu Ukrainy. Premier Donald Tusk na początku posiedzenia głos zabierze, na początku posiedzenia się do tego odniesie. Później premier Donald Tusk udaje się do Budapesztu na szczyt Grupy Wyszehradzkiej, szczyt bardzo ważny. Będzie to bowiem próba ożywienia tego formatu uśpionego za rządów Viktora Orbana. Węgry kończą prezydencję 30 czerwca i teraz na koniec rocznej prezydencji nowy premier Węgier Péter Magyar organizuje szczyt, który ma tę grupę ożywić.
1: Czekamy zatem na komentarz premiera, no i oficjalną decyzję prezydenta Zełenskiego. Sylwia, powiedz jeszcze, jaki jest dzisiejszy harmonogram pracy Rady Ministrów.
0: Więcej danych będzie w aplikacji M-Obywatel. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski powiedział, że M-Obywatel otrzymuje po prostu doładowanie, prawne doładowanie. Łącznie w tej aplikacji będzie już blisko 100 dokumentów i usług.
2: Dzięki dzisiejszej decyzji Rady Ministrów w M-Obywatelu będziemy mogli znaleźć m.in. M-dyplomy, a także nowe usługi z zakresu ksiąg wieczystych. Ponadto w M-Obywatelu uruchomiony zostanie portal poparcia, dzięki któremu będziemy mogli składać podpisy pod naszymi kandydatami, m.in. do Sejmu, Senatu, a później także do samorządu terytorialnego.
0: Czyli M-Obywatel ułatwia nam życie i tych dokumentów i usług w tej aplikacji będzie więcej, ale ministrowie zajmą się także rozwiązaniami dotyczącymi możliwości zaskarżenia do sądu programów ochrony powietrza. Zaskarżenie będą mogły wnieść po pierwsze osoby fizyczne mieszkające w strefie objętej programem, ale też osoby prawne lub organizacje, które w jej obrębie prowadzą działalność. Na wniesienie skargi w ustawie przewidziano 6 miesięcy od dnia ogłoszenia uchwały powołującej program. Te zmiany to tak naprawdę odpowiedź Polski na zarzuty Komisji Europejskiej, która uważa, że obecne przepisy utrudniają zaskarżanie programów ochrony powietrza, ale rząd rozpatrzy także projekt przygotowany przez resort klimatu dotyczący ustawy o lasach. Wprowadza on możliwość też zaskarżania planów urządzenia lasu do sądów administracyjnych. Przewiduje grzywny, wysokie grzywny za pozyskiwanie drewna bez zatwierdzonego planu lub niezgodnie z jego zapisami.
1: Plan pracy rządu, a wcześniej trudne relacje polsko-ukraińskie. O tym mówiła Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękuję. Posłanka Małgorzata Pępek będzie musiała złożyć wyjaśnienia przed kierownictwem Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Została wezwana na przyszłotygodniowe posiedzenie. To po kłosie artykułu jednego z portali internetowych, który napisał, że polityczka bez kolejki skorzystała z badań w szpitalu w Żywcu. Tak do wezwania posłanki odnosi się szef klubu koalicji Zbigniew Konwiński.
3: Nie chcę wyprzedzać, to, tak jak powiedziałem, w przyszłym tygodniu kierownictwo klubu będziemy domagać się wyjaśnień. Pani poseł została już powiadomiona, żeby była przygotowana na złożenie, na składanie takich wyjaśnień w przyszłym tygodniu. Ja nawet jednoosobowo takiej kompetencji do nakładania jakichkolwiek kar nie mam. Jesteśmy demokratyczną, jesteśmy bardzo demokratyczną strukturą. W przyszłym tygodniu jest posiedzenie Sejmu i wtedy będziemy obradować.
1: Tymczasem prokuratorzy sprawdzają, czy doszło do nadużyć w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wczoraj ruszyły dwa śledztwa w tej sprawie i choć są one odrębne, to część dowodów będzie wspólna dla obu. Jedno dotyczy działania na szkodę szpitala, drugie niegospodarności, braku nadzoru i niedopełnienia obowiązków, a także przekroczenia uprawnień urzędników stołecznego ratusza. Prezydent Warszawy poinformował, że lecznica ma nową radę nadzorczą i zapewnił, że została odpolityczniona. O szczegółach Agata Król.
4: Jedno ze śledztw dotyczy oszustwa, drugie m.in. niegospodarności i braku reakcji na zastrzeżenia co do funkcjonowania Warszawskiego Szpitala Południowego i działającego tam SOR-u. Oba postępowania będą wielowątkowe z obszerną dokumentacją, poinformował rzecznik Warszawskiej Prokuratury Okręgowej prokurator Piotr Skiba.
5: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu szpitala, całego praktycznie SOR-u, pracownikach recepcji, zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza.
4: Prokuratura nie wyklucza przesłuchania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Ten poinformował, że Warszawski Szpital Południowy ma nową radę nadzorczą. Decyzja o jej powołaniu zapadła po ujawnieniu informacji o zarobkach lekarzy.

0: Lekarza tej placówki, który w trakcie specjalizacji z anestezjologii miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Agata Król, Polskie Radio.
1: A według doniesień medialnych na SOR-ze w Szpitalu Południowym bez kolejki byli przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich krewni. Po ujawnieniu afery cały zarząd stołecznego szpitala został odwołany. A dziś prezydent Warszawy poinformował, że w radach nadzorczych wszystkich warszawskich spółek medycznych nie ma już polityków. To nie jest podważanie czyjejkolwiek osobistej uczciwości czy kompetencji. To kwestia troski o zaufanie warszawianek i warszawiaków do publicznej ochrony zdrowia. Czytamy we wpisie Trzaskowskiego w mediach społecznościowych. Szczegóły na polskieradio24.pl.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Bezpieczeństwo w wymiarze regionalnym i globalnym, relacje dwustronne, a także lipcowy szczyt NATO. To najważniejsze punkty, jakie wpisano do agendy prezydenta Polski na dzisiejsze konsultacje w Ankarze. Karol Nawrocki rozpoczął oficjalną, dwudniową wizytę w Turcji. W Ankarze jest też nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, która zna szczegóły pierwszego dnia wizyty prezydenta w Turcji.
3: Prezydent Karol Nawrocki tuż po śniadaniu pojawił się w Muzeum Atatürk'a. To wyjątkowe miejsce dla mieszkańców Turcji. To punkt, który jest obowiązkowy dla każdej głowy państwa, która pojawia się tutaj w Ankarze. No a potem seria tych politycznych konsultacji w pałacu Recep'a Erdoğana. Tematyka oczywiście dotycząca bezpieczeństwa, bo zbliża się szczyt NATO. Poza tym Turcja jest akurat w takim miejscu na mapie, ma taką pozycję, że jest tutaj bardzo ważnym graczem. I stąd, jak mówił przed wylotem do Ankary szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz, ta wizyta w takim właśnie czasie.
4: Turcja jest ważnym oczywiście partnerem i politycznym, ale jest przede wszystkim naszym sojusznikiem. Sojusznikiem, który posiada drugą najpotężniejszą armię w ramach NATO i ma kluczowe znaczenie w regionie, ale dodatkowo w tym roku jest także i gospodarzem szczytu NATO, który już za 2 tygodnie w zasadzie, więc państwo gospodarz poza największym państwem sojuszniczym, jakim są Stany Zjednoczone, zawsze ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o walor nie tylko organizacyjny, ale także i merytoryczny rozmów na szczycie NATO, więc naturalnie te rozmowy będą się dzisiaj koncentrować wokół zbliżającego się szczytu NATO.
3: A drugi ważny aspekt tej dwudniowej wizyty to oczywiście relacje dwustronne. Warszawa i Ankara mają wiele wspólnych tematów, wskazuje minister Przydacz.
4: Dwa potężne organizmy państwowe w tym regionie, dwie największe armie. Polska bardzo mocno zwiększa w ostatnim czasie finansowanie swojej armii, także i liczebność, uzbrojenie, więc to oddziaływanie i Polski, i Turcji w kierunku wschodnim jest niezwykle istotne, więc wymiana informacji, wymiana doświadczeń, wymiana wiedzy na temat tego, co się dzieje w basenie Morza Czarnego, co się dzieje wokół Rosji, wokół Ukrainy, ale z perspektywy tureckiej, to co ważne oczywiście, to także i Bliski Wschód.
3: Do tego oczywiście dochodzą jeszcze kwestie ekonomiczne. Turcja jest ważnym graczem gospodarczym. To jest przecież kraj, który ma 18. pozycję, jeżeli chodzi o produkcję światowego PKB. Jest członkiem grupy G20, a jak wiemy, Polska została zaproszona właśnie do tego grona, więc tutaj również otwiera się przestrzeń do rozmów. A jutrzejszy dzień prezydent Karol Nawrocki w całości zarezerwował na spotkania militarne. Zacznie w bazie Incirlik, to niedaleko Adany, gdzie polscy żołnierze wykonują zadania w ramach natowskiej misji. W lotniczej bazie Incirlik jest obecnie około 80 naszych żołnierzy.
1: O czym z Ankary mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dokładnie 10 lat temu Brytyjczycy zdecydowali o Brexicie. Referendum w tej sprawie zorganizowano 23 czerwca 2016 roku. Ekonomista Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha ocenia, że Wielka Brytania wyszła z Unii na papierze, ale rzeczywistość gospodarcza tego kraju nie poprawiła się.
5: Brexitu nie było i 10 lat pokazuje, że kolejne rządy Wielkiej Brytanii mimo formalnego wyjścia ze struktur unijnych pozostawiły nie tylko rozwiązania, które wcześniej były pretekstem do kampanii negatywnej wobec obecności w Unii Europejskiej, ale je w niektórych obszarach rozbudowały ponad to, co dzisiaj obowiązuje w Unii Europejskiej.
1: Formalne opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię nastąpiło 31 stycznia 2020 roku. Tymczasem brytyjskie media bardziej niż skutkami Brexitu zajmują się dziś polityczną przyszłością kraju. Stawiają pytania o to, kto zastąpi Keira Starmera i czy Brytyjczycy powinni znów pójść do urn. Dzień po rezygnacji premiera gazety piszą o końcu krótkiego rozdziału przy Downing Street, żądaniach rozpisania przedterminowych wyborów, a także rosnącej pozycji Andy'ego Burnhama. Były burmistrz Manchesteru wrócił do Izby Gmin,

0: i jest wskazywany jako następca dotychczasowego szefa rządu na Wyspach. Relacja Anny Rączkowskiej.
1: The Guardian zwraca uwagę na szybkie przesunięcia politycznej uwagi. Jeszcze wczoraj głównym tematem było emocjonalne pożegnanie Starmera przed Downing Street. Dziś brytyjskie media pytają, jak szybko Partia Pracy wybierze następcę i czy będzie nim Burnham. BBC przypomina największą zasługę Starmera, to za jego przywództwa Partia Pracy wróciła do władzy po latach rządów konserwatystów. The Times pisze o premierze, którego przygniótł ciężar urzędu. To obraz polityka, który wygrał dla Partii Pracy wybory, ale nie zdołał utrzymać zaufania własnej partii, pisze dziennik. Z kolei The Telegraph pyta, czy następca Starmera powinien objąć urząd bez wyborów powszechnych. Gazeta zwraca uwagę, że skoro odchodzi premier, który wygrał wybory w 2024 roku, nowy szef rządu powinien poprosić wyborców o własny mandat. Stąd w brytyjskich komentarzach pojawia się słowo koronacja. Chodzi o możliwy scenariusz szybkiego przejęcia władzy przez Burnhama. Najpierw w Partii Pracy, potem na Downing Street, bez głosowania całego kraju. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Rosja stopniowo traci kontrolę nad okupowanym Krymem. Przez 6 godzin zamknięty był most łączący półwysep z Rosją. Odcięty jest też lądowy korytarz. Na zaanektowanym przez wojska Putina Krymie brakuje paliwa i produktów spożywczych. Są też notowane przerwy w dostawach prądu i wody. Szczegóły ma dla nas Maciej Jastrzębski.
2: Ukraińska armia uszkodziła mosty i drogi łączące Krym z innymi okupowanymi przez Rosjan obwodami. Drony regularnie atakują port w Kerczu, aby utrudnić przeprawę przez cieśninę kerczeńską i zbudowany przez Rosjan w tym miejscu most. Minionej nocy przeprawa mostowa była ze względów bezpieczeństwa zamknięta. Okupacyjna administracja Krymu odwołała wszystkie letnie obozy dla dzieci, a hotele i sanatoria świecą pustkami. Kolejne ataki powinny zdestabilizować logistykę rosyjskiej armii, powiedział telewizji Deszcz ukraiński ekspert wojskowy Roman Switan. Chodzi o to, żeby nie dać Rosjanom możliwości przerzucenia wojsk tych, które oni przygotowują w trakcie taktycznej przerwy, aby je wykorzystać w letniej kampanii. Według Romana Switana Moskwa gromadzi siły, aby zintensyfikować natarcie w ciągu najbliższych kilku tygodni. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Wracamy do kraju, konkretnie do Sopotu. Uroczysta gala zakończyła wielkie czterodniowe święto teatrów radiowego i telewizyjnego. To był 25. Festiwal Dwa Teatry. W tym roku o Grand Prix i inne nagrody rywalizowało 16 słuchowisk i 19 spektakli telewizyjnych. Na miejscu była Dorota Piotrowska.
4: Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry otrzymało słuchowisko Potop, Salci, Hałas. To poruszająca opowieść o mikrokońcu świata. Za nagrodę podziękowała reżyserka Magdalena Małecka-Wipich.
5: Jestem bardzo szczęśliwa. Kocham Teatr Polskiego Radia. Nieustanę w poszukiwaniu ciekawych tekstów. Poruszył mnie język tej książki i sposób opowiedzenia tej historii. Taka katastroficzność czasów, w jakich żyjemy, jest opowiedziana z lokalnej perspektywy, ale równocześnie dotyka czegoś bardzo szerokiego i opowiada też o świecie.
4: Nagrodę za reżyserię otrzymał Jarosław Tomidajski za słuchowisko o człowieku, co wlazł do morza i chyba nie wylezie, Krysi Bednarek. Laureat tłumaczy, że słuchowisko wraca do czasów pandemii i lockdownu.
6: Opisuje historię młodej dziewczyny, której właśnie młodość przypada na ten czas i w jaki sposób jej relacje rodzinne, relacje społeczne przede wszystkim przez pandemię są podcięte.
4: Za rolę kobiecą w tym słuchowisku nagrodzona została Ewa Konstancja Bułchak.
7: Jestem poruszona i szczęśliwa, że to co robię ma sens i że Teatr Polskiego Radia chce mnie, bo to już dobrych 30 lat jak w Teatrze Polskiego Radia pracuje.
4: Nagroda imienia Janusza Hajduna za realizację akustyczną tego słuchowiska trafiła do Andrzeja Brzoski. Jurorzy docenili także twórców słuchowiska Na Południe, autora Krzysztofa Bizio i aktora Mariusza Bonaszewskiego.
8: Jest kamper, jest mężczyzna, kobieta i jest jeszcze jeden mężczyzna. I oni jadą kamperem na południe. To nie jest wesołe, bo tak naprawdę on jedzie sam, bo jej już nie ma. I on tak jedzie i próbuje zrobić coś, czego nie zrobił, bo nigdy z nią tam na południe nie pojechał. A to było jej marzenie, no więc konstruuje taką opowieść, jakby to mogło wyglądać.
4: Nagrodę publiczności otrzymało słuchowisko Himalaje, inspirowane biografią Jerzego Kukuczki. Jurorzy docenili także zespół Miłosz za skomponowanie muzyki do tego słuchowiska i Radio Katowice.
0: I to wszystko na miejscu w Sopocie obserwowała Dorota Piotrowska. Ponad 830 interwencji straży po wczorajszych burzach i ulewach. Najwięcej groźnych zjawisk wystąpiło.

0: było na południu Polski.
1: Najwięcej zdarzeń odnotowaliśmy na terenie województw małopolskiego ponad 370, świętokrzyskiego ponad 100 oraz dolnośląskiego ponad 80. Działania straży pożarnej polegały na usuwaniu przewróconych drzew, załamanych gałęzi z drugiej posesji oraz wypompowywaniu wody z podtopionych posesji drugich budynków.
0: Relacjonował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Dziś pogoda nie powinna sprawiać problemów. W prognozach nie ma ani burz, ani ulew. Synoptycy ostrzegają jednak przed nadchodzącą falą upałów. W weekend temperatura może wzrosnąć do 40 stopni. Ojcostwo zmienia się na naszych oczach. W Dniu Ojca mamy nowe dane od Głównego Urzędu Statystycznego. Okazuje się, że ojcostwo przychodzi znacznie później niż kiedyś. Mężczyzna, który został ojcem w 2010 roku, miał niespełna 31 lat. Obecnie jest to ponad 2 lata starszy. Przeciętny tata, inaczej niż kiedyś, każdego dnia poświęca czas na opiekę nad dzieckiem. Szczegółowe dane zna Krystyna Prostak.
2: Zmienia się również moment, w którym mężczyźni decydują się na założenie rodziny. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego 2021 nieco ponad 54% rodzin z dziećmi to te wychowujące jedno dziecko. Rodziny z dwojgiem dzieci stanowiły 35%, a troje i więcej dzieci wychowywała około co dziesiąta rodzina. To efekt zmian społecznych, ekonomicznych i kulturowych, które wpłynęły na sposób planowania rodziny, wyjaśniają eksperci GUS. Dodają, że największa zmiana dokonała się jednak w codziennym zaangażowaniu ojców w wychowanie dzieci. Tradycyjny model, w którym głównym zadaniem ojca było utrzymanie rodziny, stopniowo ustępuje miejsca bardziej partnerskiemu podejściu. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
3: Sumę wydarzeń.
0: Na koniec, zgodnie z zapowiedzią, wracamy na posiedzenie rządu. Premier Tusk zabrał głos w sprawie polsko-ukraińskich relacji nadszarpniętych w ostatnim czasie. Donald Tusk przekazał, że w Kijowie trwają narady w sprawie tego, kto przyjedzie do Polski na kongres do Gdańska i czy będzie to prezydent Zełenski. Szef polskiego rządu zapewnił też, że on sam nie przyłoży ręki do podsycania napięcia między Ukrainą a Polską.
4: Dawno już tak mądrze nie brzmiały słowa, które mam w pamięci, na które często się powołujemy, Władysława Bartoszewskiego, o tym, że warto być przyzwoitym, chociaż nie zawsze się to opłaca. Ja chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestie polsko-ukraińskie, obie strony powinny zrozumieć, że warto być przyzwoitym, szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z wojną, z agresją, wspólnym wrogiem i kiedy jedna i druga strona ponosi ofiary tej sytuacji, to warto być przyzwoitym. Ale w tym przypadku to się w dodatku opłaca. Budowanie dobrych relacji to jest nie tylko wyraz przyzwoitości w czasie trudnym, w czasie wojny, ale to się też opłaca. W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Nie ja będę decydował, kto ze strony ukraińskiej przyjedzie na konferencję, niezależnie od tego, bo tam cały czas trwają narady w Kijowie, niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że przygotowaliśmy na konferencję i pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny. Jak Państwo wiecie, ale chciałbym, żeby to dotarło też do wszystkich w Polsce, mówimy o setkach miliardów dolarów i to nie są polskie pieniądze, tylko to będą pieniądze do wydania także przez polskie firmy w Ukrainie po zakończeniu wojny. I w interesie Polski i Ukrainy, żeby ta współpraca była kontynuowana, ta, którą zaczniemy między innymi tymi umowami i porozumieniami, jakie podpiszemy w Gdańsku w czasie konferencji. W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z sekwencją zdarzeń złych i niepotrzebnych. Zarówno decyzja przez nadaniu imienia UPA, reakcja za odebraniem orderu, odsyłanie orderów. Raz jedna, raz druga strona podejmowała decyzje, które, jestem o tym przekonany, cokolwiek o tym dzisiaj ludzie myślą, które źle służą polskiemu bezpieczeństwu.

0: i polskiemu interesowi. I dlatego ja nie będę w tym na pewno uczestniczył w żaden sposób. A swoją pracę musimy wykonać najlepiej, jak potrafimy. I liczę na wasze zrozumienie. Chciałem też poinformować o konsekwencjach naszych działań dotyczących inwestycji. O tym mówiłem, miałem okazję mówić na giełdzie. O tym wspólnie z ministrem Domańskim informowaliśmy o tym, że ten rok to będzie także rok inwestycji. Wczoraj spotkałem się z przedstawicielami amerykańskiej firmy Shield AI. Wspominałem o tym, to jest niezwykle ambitna firma, ambitna także jeśli chodzi o poziom technologiczny tego, co produkuje. Mówimy tu między innymi o bezzałogowych samolotach, takim równoważniku F-35, tylko że bezzałogowym. I właściciele i szefowie tej firmy w rozmowie ze mną potwierdzili jednoznacznie, że Polska jest w centrum ich zainteresowania i to tu w Polsce będą mieli zamiar zainwestować swoje i pieniądze, i swoje technologie. No to jest poziom najwyższy z możliwych. Oczywiście wyraziłem zainteresowanie, aby wspierać tego typu inicjatywy. Jeszcze szczegóły będą należały, tu patrzę na ministra Tomczyka, który w tych spotkaniach i rozmowach uczestniczy, ale ta współpraca wydaje się niezwykle interesująca pod względem bezpieczeństwa, nowoczesności naszej armii, ale też biznesu i technologii. Mówimy o tysiącach miejsc pracy, o miliardach zainwestowanych dolarów i no i w intencji naszych amerykańskich partnerów Polska ma być takim centrum, hubem. Między innymi dotyczy to remontów silników do F-16. I Polska byłaby miejscem wyjątkowym na mapie Europy w tej dziedzinie. Także jest to bardzo obiecujące. Też chcę poinformować, że podjęliśmy decyzję, konkretnie Gaz-System, o kolejnej inwestycji, która utwierdzi rolę Polski jako hubu gazowego. To ma oczywiście wymiar międzynarodowy, to nie tylko, nie chodzi tylko o Polskę. Interes jest na wielką skalę. Będzie to już trzeci terminal. Jak wiecie, mamy jeden w Świnoujściu, jeden kończymy budować pływający terminal w Zatoce Gdańskiej i trzeci terminal też pływający w Zatoce Gdańskiej też powstanie. Budżet nie będzie do tego dopłacał, to jest inwestycja komercyjna. Ona wpłynie na nasze bezpieczeństwo gazowe, także na rolę Polski jako centralne miejsce dyspozycji LNG, ale jest to także konkretny biznes. Zainteresowanie świata komercyjnego tym przedsięwzięciem jest na tyle duże, że nie będzie wymagało ta inwestycja wsparcia finansowego z budżetu. Co jak się domyślacie, z naszego punktu widzenia też jest bardzo ważne.
1: Premier o gospodarce obronności, a wcześniej o polsko-ukraińskich relacjach. Ten komentarz kończy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Ewelina Kamińska. Ja wracam do państwa punktualnie o 13:00. Do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń.
3: Tu Polskie Radio 24, jest 12:30.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Dziś w magazynie Saldo przyjrzymy się najnowszym sprawom, jakimi zajmuje się Biuro Rzecznika Finansowego. Czym jest prawo do zapomnienia onkologicznego? Bardzo ciekawy temat. Czy osoby po pokonaniu jednej z najcięższych chorób są równo traktowane na rynku finansowym? O tym między innymi powiemy już za chwilę. Marek Klapa, zapraszam. Wcześniej jednak przypomnienie ważnego wydarzenia z historii najnowszej, które do dziś ma swoje skutki w gospodarce. To już 10 lat od dnia, w którym Brytyjczycy zdecydowali o Brexicie. Referendum w tej sprawie zorganizowano właśnie 23 czerwca 2016 roku. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha powiedział, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej na papierze, ale rzeczywistość gospodarcza tego kraju nie poprawiła się.
4: I 10 lat pokazuje, że kolejne rządy Wielkiej Brytanii, mimo formalnego wyjścia ze struktur unijnych, pozostawiły nie tylko rozwiązania, które wcześniej były pretekstem do kampanii negatywnej wobec obecności w Unii Europejskiej, ale je w niektórych obszarach rozbudowały po

0: ponad to, co dzisiaj obowiązuje w Unii Europejskiej.
1: Ekonomista dodał, że 10 lat po decyzji o Brexicie Unia Europejska nadal ma przed sobą reformy, od których zależy konkurencyjność jej gospodarki.
0: Nawet w samym raporcie Komisji Europejskiej z zeszłego roku przyznaje się, że krytyczne technologie dla świata powstają dzisiaj nie na obszarze państw Unii Europejskiej, ale w USA, Chinach, Korei Południowej, w Indiach.
1: A formalne opuszczenie Unii Europejskiej, przypomnijmy, przez Wielką Brytanię nastąpiło 31 stycznia 2020 roku. Teraz przenosimy się za ocean. Stany Zjednoczone znoszą sankcje na irańską ropę. Decyzja ma obowiązywać 60 dni. Dokładnie do połowy sierpnia. To efekt rozmów przeprowadzonych w weekend w Szwajcarii między przedstawicielami Teheranu i Waszyngtonu, poinformował sekretarz skarbu Scott Bessent. W ramach tych ustaleń Departament Skarbu wydał tymczasowe 60-dniowe zezwolenie ogólne dopuszczające wydobycie, dostawy i sprzedaż irańskiej ropy. Tak przekazał Scott Bessent we wpisie w mediach społecznościowych. A zezwolenie to wygasa dokładnie 21 sierpnia, o ile nie zostanie przedłużone. Bessent dodał, że Teheran zobowiązał się do zapewnienia swobodnego i niezakłóconego tranzytu przez cieśninę Ormuz. I spoglądam na notowania ropy naftowej, jak ta informacja przekłada się na ceny czarnego złota. No i w tej chili ropa WTI kosztuje 73,5 dolara za baryłkę. Natomiast jeżeli chodzi o ropę Brent, 77 dolarów. Jest troszeczkę taniej niż wczoraj, ale widać, że ceny ropy utrzymują się już od kilku dni mniej więcej na tym samym poziomie. Było o ropie, teraz pozostałe rynki. Spoglądamy na europejskie giełdy i tutaj trzeba przyznać czerwono z góry na dół. No przepraszam, jeden wyjątek jest tutaj. Szwajcaria. 0,3% na takim symbolicznym plusie. Jedynie Szwajcaria wyłamała się z tej czerwieni. Pozostałe indeksy tracą najmocniej. Giełda w Atenach ponad 1,26%. A jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Warszawę? No niestety jesteśmy w dolnych rejestrach tego europejskiego rankingu. WIG traci w tej chwili 1,28%, WIG 21,52%, WIG 41,28% i SWIG 80,89% również na minusie, a zatem ten tydzień na warszawskiej giełdzie naprawdę nie wygląda najlepiej, ale to się jeszcze może zmienić. Jeszcze nie mamy połowy tygodnia. Spójrzmy na notowania walut. Za 1 euro płacimy 4 zł. i 28 groszy. Dolar amerykański, ale rząd drożeje. 3,75, właściwie przez chwilę 3,76 mieliśmy na naszym wykresie, a zatem widzimy, że amerykańska waluta dość wyraźnie się umacnia. Frank szwajcarski w tej chwili 4,64 zł, a za funta brytyjskiego musimy zapłacić 4,97 zł.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: A w studiu razem ze mną jest pan Marcin Jaworski, Biuro Rzecznika Finansowego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Zapowiedziałem, że pochylimy się nad najnowszymi sprawami, jakimi zajmuje się Biuro Rzecznika Finansowego. To są oczywiście ważne sprawy z punktu widzenia zarówno ubezpieczeń, jak i z punktu widzenia naszych finansów. No i na pierwszy plan wysuwa się tutaj prawo do zapomnienia onkologicznego. Ja przyznam, że dość tajemniczo brzmi ten termin. Gdyby mógł pan wyjaśnić, tak, o co chodzi?
3: Ale to rzeczywiście taka najnowsza inicjatywa, zresztą nie tylko Rzecznika Finansowego, ale też Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Instytutu Onkologii czy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. I wszystkie te instytucje postulują, żeby w ramach takiej zbliżającej się zmiany ustawy o kredycie konsumenckim wpisać tak zwane prawo do zapomnienia. Mhm. Chodzi o to, żeby po upływie 5 lat od zakończenia leczenia onkologicznego przejście takiej choroby nie była przeszkodą w uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej, która jest na przykład zabezpieczeniem kredytu konsumenckiego. Bo problem polega na tym, że obecnie osoby, które zakończyły właśnie takie leczenie, minęły 5 lat, więc

uznaje się za wyleczone, za tak zwanych ozdrowieńców, mimo wszystko spotykają się albo z zupełną odmową, na przykład zawarcie umowy ubezpieczenia na życie, albo koniecznością opłacania znacznie wyższych składek. I co to tak naprawdę może też utrudniać, czy nawet w niektórych

0: najcięższe wyzwanie swojego życia. Pokonał straszną chorobę. Wyszedł na prostą. I ta historia choroby za nim się ciągnie. I to jest taka stała praktyka. To naprawdę może następować po wielu, wielu, wielu latach, że a ubezpieczyciel patrzy, ktoś chorował na nowotwór, nie wiem, w 2016. No to musimy tutaj na takiego klienta inaczej spojrzeć. To jest straszne.
1: Tak, ale to jest standard stosowany przez ubezpieczycieli, a tymczasem ten właśnie 5-letni okres jest takim jasnym kryterium powiązanym z zakończeniem leczenia onkologicznego, które jest już też stosowane w ramach ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, więc jakby chcemy też, postulujemy takie zrównanie tego okresu w oparciu też o inne regulacje i też praktykę zarówno w Polsce, jak i w innych krajach unijnych.
0: Jak to do tej pory wyglądało? Czy jeżeli ktoś, kto miał doświadczenie z chorobą nowotworową i chciał na przykład zaciągnąć kredyt hipoteczny, zabezpieczyć się ubezpieczeniem, to po prostu miał rzucane kłody pod nogi albo płacił więcej za składkę, albo ktoś odmawiał takiej ochrony?
1: Tu też ważne zastrzeżenie, dlatego że teraz mówimy o tej inicjatywie, ona dotyczy zasadniczo tylko kredytów konsumenckich. Mhm. Dlatego, że trwają prace nad ustawą o kredycie konsumenckim, która no naprawdę na lata ukształtuje ten rynek. W związku z tym jakby postulujemy właśnie w tej regulacji w odniesieniu tylko do kredytów konsumenckich wprowadzić taką regulację. Natomiast rzeczywiście docelowo najbardziej rozsądnym rozwiązaniem byłoby to poszerzenie tego również o kredyty hipoteczne.
0: Czy osoba z taką historią choroby ma szansę na takie ubezpieczenie? Czy ono jest koszmarnie drogie? Jak to wygląda w praktyce?
1: Na dziś właśnie głównym problemem jest to, że czasem spotykają się takie osoby z odmową albo koniecznością opłacania znacznie wyższych składek. Tymczasem no, naszym zdaniem takie osoby nie powinny być w ten sposób traktowane, tak? Powinna ta historia choroby ulec zapomnieniu. Stąd ta nazwa, prawo do zapomnienia.
0: To jeszcze raz przypomnijmy, jak brzmi ten przepis. Dane osobowe dotyczące choroby nowotworowej nie mogą być pozyskiwane oraz wykorzystywane do celów związanych z umową ubezpieczenia stanowiącą zabezpieczenie, o którym mowa, i tutaj jest wskazany artykuł, jeżeli od dnia zakończenia leczenia onkologicznego upłynęło 5 lat. No dzisiaj mamy do czynienia z dyskryminacją, nazwijmy to po imieniu.
1: Tak, i właśnie chcemy tę sytuację wyrównać i stąd ten przepis, który pan zacytował, chcielibyśmy, żeby on w tej przygotowanej ustawie o kredycie konsumenckim brzmiał właśnie w ten sposób.
0: To jest częsty problem, z którym się osoby zgłaszają do rzecznika finansowego, do innych instytucji? No.
1: To jest rzeczywiście istotny problem. Ja nie mam w tej chwili danych, ale sam fakt, że mamy w tym gronie trzech rzeczników, specjalistów od onkologii, jakby pokazuje istotę tego problemu i wagę.
0: Drodzy Państwo, z całą pewnością na antenie Polskiego Radia 24 będziemy wracać do tej sprawy w toku prac legislacyjnych. Jestem bardzo ciekawy, jak ta sprawa się zakończy, ale tutaj rozwiązanie absolutnie wskazuje na to, że z taką formą dyskryminacji warto skończyć raz na zawsze. Ale rzecznik finansowy ma bardzo dużo pracy w różnych obszarach. Niedawno rozmawialiśmy na naszej antenie również z samym rzecznikiem. A jak to wygląda w biurze? Czym jeszcze zajmujecie się w ostatnim czasie? Ja wiem, że tutaj pan szczególnie spogląda w stronę ubezpieczeń i specjalizuje się w tej kwestii. No i są problemy, na które powinniśmy uważać. Uwaga na oszustwa na nadpłatę. O co chodzi?
1: Tak, tu łączy się kwestia ubezpieczeniowa z kwestią bankową, dlatego że docierają do nas sygnały od osób na temat, które sygnalizują nam różne sposoby, w jakie oszuści chcą wejść w nasze dane potrzebne.

0: potrzebne na przykład do karty czy do dostępu do konta. I zauważyliśmy w ostatnim czasie, dostaliśmy taki sygnał, w którym osoba, która rzeczywiście była klientem danego towarzystwa, dostała takiego maila dotyczącego zwrotu nadpłaty z tytułu podwójnej płatności składki. Przy czym jej wątpliwości wzbudził taki podejrzany adres nadawcy, zupełnie niezwiązany z firmą. Dodatkowo w samym mailu klienci nie pokusili się o wykorzystanie takiego logotypu firmy, pełnej nazwy, co również było takim niepokojącym sygnałem. Ale co ciekawe, jak już skuszony klient kliknął w ten link, to przechodziło się na stronę, która rzeczywiście była bardzo podobna do strony tego towarzystwa ubezpieczeniowego. Było właściwe logo, były właściwe czcionki. Naprawdę do złudzenia przypominało stronę oryginalną. Przy czym takim sygnałem ostrzegawczym był adres strony, który był zupełnie niezwiązany z firmą i tu eksperci z CERT-u zwracają uwagę, że tak naprawdę jest to jedyny element, którego przestępcy nie są w stanie skopiować z oficjalnej witryny instytucji. Więc po pierwsze zwracajmy uwagę na to, żeby jeśli otrzymujemy mail, to żeby zobaczyć dokładnie z jakiego adresu on jest przesłany. I jeśli po kliknięciu w link też zwracajmy uwagę na to, jaki jest adres tej strony. Czy jest to strona ubezpieczyciela, czy nie. I też pamiętajmy o tym, żeby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z ubezpieczycielem, korzystając z danych kontaktowych dostępnych na jego oficjalnej stronie internetowej. A w trosce też o innych użytkowników sieci poinformujmy CERT o tym problemie i można to zrobić zarówno przez formularz na stronie, jak i to jest taka strona incident.cert.pl. Można też to zrobić w aplikacji mObywatel. Tam jest też taka usługa bezpiecznie w sieci. Natomiast jeśli dostajemy na przykład podejrzane wiadomości SMS, to warto je też wysyłać na taki bezpłatny numer 8080 i te wszystkie informacje trafią właśnie do CERT Polska, gdzie eksperci zweryfikują, czy te wiadomości są bezpieczne, podejmą odpowiednie kroki i prześlą nam informację zwrotną, czy ten SMS jest bezpieczny, czy też nie. Jeśli jest niebezpieczny, to też zablokują dostęp innym użytkownikom.
1: Pilna informacja. Na czele delegacji ukraińskiej na konferencji o odbudowie Ukrainy w Polsce w Gdańsku stanie premier Julia Swydrenko. Więcej na ten temat w informacjach o 13 oraz w komentarzu politycznym. Po godzinie 13 oczywiście na antenie Polskiego Radia 24 premier Ukrainy Julia Swydrenko oświadczyła, że będzie przewodniczyć delegacji ukraińskiej na konferencji o odbudowie Ukrainy. To potwierdzenie nieoficjalnych informacji, do których dotarło Polskie Radio, że do Gdańska nie przyjedzie Wołodymyr Zełenski. Według źródeł Polskiego Radia zbliżonych do ukraińskich władz, Wołodymyr Zełenski wczoraj miał się konsultować z przedstawicielami ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ustalono, że na czele ukraińskiej delegacji stanie właśnie premier Julia Swydrenko. Przypomnijmy, między Kijowem i Warszawą są napięte stosunki po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał imieniem bohaterów UPA, jednostkę specjalną ukraińskiej armii. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, co w Kijowie odebrano jako afront wobec ukraińskiego prezydenta. Do tego tematu będziemy wracać na naszej antenie. Przypomnijmy raz jeszcze, na czele delegacji ukraińskiej na konferencji o odbudowie Ukrainy w Polsce w Gdańsku stanie premier Julia Swydrenko. A my wracamy do naszej rozmowy w magazynie Saldo. Przypomnę, naszym gościem jest pan Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego. No dobrze, to już wiemy, że powinniśmy uważać na skamy, które pojawiają się w tej rzeczywistości również ubezpieczonych.

0: ubezpieczeniowej, tylko doskonale pan wie, że czasami przychodzi maile, przychodzi powiadomienie, SMS i wtedy podejmujemy decyzję bardzo pochopnie, bardzo szybko. Jesteśmy gdzieś w tramwaju, w metrze, na parkingu, w przerwie, w podróży, no i chcemy jak najszybciej zareagować. To chyba taka metoda jednak, żeby odłożyć coś w czasie, żeby się zastanowić, żeby sprawdzić linka, no bo wtedy możemy naprawdę uratować niemałe pieniądze.
1: Dokładnie tak. Naprawdę taka informacja na przykład o zwrocie nadpłaty składki. Nie musimy na nią absolutnie reagować tak szybko. Jeśli to rzeczywiście nie jest skam, to naprawdę możemy to zrobić na wieczorem, na spokojnie, następnego dnia, w weekend. To nie są naprawdę takie pilne sprawy, które wymagają reakcji tu i teraz. Tym bardziej, że rzeczywiście trzeba sprawdzać na przykład te adresy e-mail, czy też adres strony, więc naprawdę poświęćmy na to chwilę czasu, dlatego że oszuści, my to rzeczywiście widzimy z tych doniesień, które trafiają do Biura Rzecznika Finansowego, właśnie bazują na takim naszym pośpiechu, też wywierają taką presję, żeby coś zrobić szybko. No, takim sztandarowym przykładem jest ten trik stosowany przez przestępców, którzy dzwonią i mówią, że ktoś kradnie nam pieniądze z konta, w związku z tym trzeba je na przykład zabezpieczyć, przelewając na inne konto techniczne, i tu rzeczywiście przestępcy są naprawdę mistrzami socjotechniki. My widzimy też sytuacje, trafiają do nas takie sytuacje, w których na przykład ktoś odbiera taki telefon, już jest jakby wyczulony na to, że to jest oszustwo, i mówi, że nie, chcecie mnie oszukać, rozłączam się. Rozłącza się. To oni próbują wejść innymi komunikatorami. W tym wypadku podesłali sfabrykowane oczywiście zaświadczenia sygnowane bankiem centralnym i policją czy prokuraturą, co jakby przekonało tą osobę, która za pierwszym razem zareagowała znakomicie, czyli rozłączyła się. Bo to też jest bardzo ważne, że jeśli czujemy, że coś jest nie tak, mamy wątpliwości, rozłączajmy się. Nie dajmy się wciągnąć w rozmowę, dlatego że ci oszuści są mistrzami socjotechniki i naprawdę bardzo ciężko jest się uchronić przed stratą pieniędzy właśnie na skutek takiej manipulacji. Ona jest często wielopoziomowa, prowadzona przez kilka osób z użyciem różnych komunikatorów, ale częścią wspólną jest trzymanie człowieka w ciągłym kontakcie.
0: To ja tylko powiem, że jeżeli dostaniemy na przykład podejrzane wiadomości SMS, to można przesyłać je na bezpłatny numer, przypomnijmy raz jeszcze ten numer, 8080. Łatwo zapamiętać, można sobie zapisać w telefonie, i powiem z własnego doświadczenia, że świetnie to działa, bo taki SMS, który jest podejrzany, możemy wysłać właśnie pod ten numer i CERT Polska, czyli państwowa instytucja, wysyła nam czasami po kilku sekundach informacje. Tak, twoja intuicja była dobra, to jest podejrzana wiadomość, ale jeżeli jest to nowość dla systemu, to system wtedy sprawdza i może ostrzec kolejnych, więc warto tutaj grać do jednej bramki. Jeżeli pojawiają się próby oszustwa, zgłaszać je, bo dzięki temu mniej osób może zostać oszukanym.
1: Dokładnie tak.
0: Dobrze, to jeszcze jedna rzecz, zbliżają się wakacje, właściwie już wielu z nas odlicza do letniego urlopu, no i teraz pojawia się pytanie odnośnie ubezpieczeń. My już nieraz poruszaliśmy ten temat na naszej antenie, ale nie zaszkodzi raz jeszcze powiedzieć o karcie EKUS, bo każdy taką kartę może wyrobić, każdy ubezpieczeniowy. Jak działa ta karta i czy ona rzeczywiście pozwala nam na spokojnie pojechać za granicę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli Unii Europejskiej, plus tam mamy jeszcze Islandię, Norwegię i Szwajcarię?
1: Tak, i rzeczywiście warto ją wyrobić. Teraz czekając na nasze spotkanie, popatrzyłem w internetowym koncie pacjenta, jak to wygląda, i dostałem informację. Dzisiaj mamy 23 czerwca.

0: lipca i z informacji systemowej wynikało, że na 25 czerwca jest przewidziana data wysyłki, jeśli złożyłbym ten wniosek dzisiaj przez internetowe konto pacjenta, więc to rzeczywiście działa szybko. No trzeba oczywiście też doliczyć na czas na dotarcie takiej karty EKU z pocztą. Natomiast jeśli, no, jak to zwykle bywa, zostawiamy rzecz na ostatnią chwilę, to można się
1: Polska
0: udać
1: specjalność.
0: Do placówki
1: NFZ-u.
0: Do placówki NFZ-u i tam w większości placówek, aczkolwiek nie we wszystkich, więc zanim się wybierzemy, to sprawdźmy, czy aby na pewno dostaniemy tę kartę od razu od ręki, dlatego że wniosek można złożyć zasadniczo wszędzie, tylko wydawanie jest tylko w niektórych. I można to dostać, tę kartę można dostać od ręki i warto to zrobić, bo to też zabezpiecza nas przed takimi nadmiernymi kosztami leczenia, dlatego że też pamiętajmy, że nawet jeśli kupujemy oprócz EKUS taką komercyjne ubezpieczenie turystyczne, to często ono ma na przykład stosunkowo niską sumę ubezpieczenia. To jest szczególnie problem, jeśli jedziemy z biurem podróży i biura podróży mają obowiązek prawny zapewnienia takiego podstawowego ubezpieczenia, które obejmuje tylko koszty leczenia i transportu medycznego oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ale na stosunkowo niskie kwoty, dlatego że przepisy nie określają jakiegoś minimalnego poziomu, w związku z tym to są naprawdę niskie kwoty i czasem zdarza się, że są one zbyt niskie i wtedy właśnie przydaje się karta EKUS, która by pokrywała ewentualne dodatkowe koszty, przy czym pamiętajmy, EKUS działa tylko w ramach publicznego systemu, nie dostaniemy tam pomocy w ramach publicznych placówek. I kolejna rzecz, dlaczego nawet jeśli mamy tą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, to warto kupić sobie ubezpieczenie takie komercyjne dodatkowo, dlatego że zasadniczo karta EKUS zapewnia wsparcie, jeśli chodzi o transport medyczny, w bardzo ograniczonym zakresie, bo tylko na przykład przy przewozie ze szpitala do szpitala. Nie ma więc mowy na przykład o powrotu transportem medycznym do domu. I tak naprawdę, jeśli mamy sam EKUS, no to sama organizacja tego transportu właśnie ze szpitala do szpitala jest na głowie rodziny, a w tym wypadku to ubezpieczyciel tym się zajmuje.
1: A to też ciekawe, bo to jest taka obiegowa opinia, że jeżeli ktoś jedzie w delegację, nie wiem, do Drezna czy Berlina, albo jedzie na weekend do Budapesztu lub Wiednia, no to ta karta EKUS powinna wystarczyć. No nie, niekoniecznie tak jest.
0: No nie, bo nawet jeśli jedziemy na jeden czy dwa dni, to zawsze może zdarzyć się coś takiego niespodziewanego, co spowoduje, że będziemy musieli wracać, będziemy musieli po pierwsze skorzystać z pomocy medycznej, a po drugie być przewożonymi na przykład do Polski ze względu na zły stan zdrowia. To są rzeczywiście też niebagatelne koszty. Jest kwestia właśnie organizacji tego, w związku z tym warto rzeczywiście dokupić sobie takie komercyjne ubezpieczenie zdrowotne. Też to tak naprawdę jest stosunkowo wygodne, jeśli jedziemy do jakichś kurortów w Egipcie, Tunezji, to też tam z dostępnością tych publicznych, poza tym Egipt i Tunezja nie są już
1: w Unii Europejskiej.
0: W Unii Europejskiej, w związku
1: wtedy
0: z tym
1: EKUS może nam się przydać tylko EKUS w Grecji,
0: już
1: we
0: w ogóle
1: Włoszech.
0: Nie działa. Tutaj mówimy rzeczywiście tylko o
1: Unii Europejskiej. Obszarze gospodarczym.
0: Czy Europejskim Obszarze Gospodarczym. Ale właśnie wracając do tych takich ośrodków turystycznych, to też no nie zawsze jest tam ta

0: opieka publiczna, opieka medyczna. No i to jest po prostu wygodne. Dzwonimy po pomoc i lekarz może też nawet przyjechać do hotelu, żeby, nie wiem, zbadać dziecko, które ma to zapalenie ucha. To w wakacje częsty przypadek, że tam dziecko po kąpielach w basenie narzeka na jakieś bóle ucha.
1: Ale dobrze, że pan o tym powiedział, bo powinniśmy przede wszystkim brać pod uwagę fakt, gdzie jedziemy i gdzie ta Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego może jak nam pomóc. A z drugiej strony to jest też tak, że to komercyjne ubezpieczenie, zwiększa się jego pojemność, kiedy mamy przy okazji taką kartę. To jest też ciekawe zagadnienie.
0: Tak, ale też warto pamiętać o tym, że powiększając sumę ubezpieczenia na polisie kosztów leczenia, nie płacimy tak proporcjonalnie więcej. To znaczy, że jeśli powiększamy na przykład sumę ubezpieczenia pięciokrotnie, to składka nie rośnie pięciokrotnie.
1: I warto o tym pamiętać. Tuż przed wakacjami pan Marcin Jaworski, Biuro Rzecznika Finansowego, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jest 12:58, to był magazyn Saldo.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Autopromocja.
5: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12:06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska. Potwierdziły się nieoficjalne informacje Polskiego Radia. Głos w tej sprawie zabrał premier Tusk. 18-latek nie żyje, 22-latek jest w szpitalu. Policja wyjaśnia, jak doszło do tragicznego wypadku na Mazowszu. Pięknych plaż jest wiele, ale tylko jedna otrzymała tytuł Plaży Roku. Znamy wyniki dorocznego rankingu. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Premier Ukrainy Julia Swyrydenko będzie przewodniczyła delegacji Ukrainy podczas konferencji w Gdańsku. Poinformowała o tym sama szefowa ukraińskiego rządu. To oznacza, że potwierdziły się informacje Polskiego Radia o tym, że prezydent Zełenski nie przyjedzie do Polski. Chwilę przed tą informacją premier Tusk starał się studzić emocje dotyczące naszych relacji z Kijowem. W ostatnim czasie te emocje doprowadziły do kilku złych decyzji, stwierdził premier Tusk, otwierając posiedzenie rządu.
2: W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z sekwencją zdarzeń złych i niepotrzebnych. Zarówno decyzja o nadaniu imienia UPA, reakcja za odebraniem orderu, odsyłanie orderów. Raz jedna, raz druga strona podejmowała decyzje, które, jestem o tym przekonany, źle służą polskiemu bezpieczeństwu i polskiemu interesowi. I dlatego ja nie będę w tym na pewno uczestniczył w żaden sposób. Swoją pracę musimy wykonać najlepiej, jak potrafimy.
1: Bo polskie firmy czekają na kontrakty przy odbudowie Ukrainy. Konferencja w Gdańsku odbędzie się zgodnie z planem. Obrady ruszą w czwartek. Mamy jeszcze jedną ważną informację od premiera. Szef rządu zapowiedział, że będzie naciskał na odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu ochrony zdrowia. Donald Tusk oczekuje też szczegółowych informacji z NFZ-u dotyczących pracy lekarzy, w tym w szczególności ich godzin pracy. Rekordziści pracują ponad 100 godzin bez przerwy, co zdaniem premiera może narażać pacjentów na niebezpieczeństwo. Wrócimy do tego tematu w kolejnych informacjach. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w gminie Raciąż w powiecie płońskim na Mazowszu. Wieczorem w miejscowości Charzyny zderzyły się dwa motocykle crossowe. Na miejscu zginął 18-latek. Druga osoba

0: Osoba, 22-latek, trafił do szpitala. Policja zabezpieczyła zniszczone pojazdy, bada przebieg wypadku.
1: Policjanci ustalili również, że obaj uczestnicy zdarzenia nie mieli na głowach kasków ochronnych. Nie znaleziono ich także w pobliżu miejsca wypadku. Przez kilka godzin na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady.
0: Mówiła rzeczniczka płońskiej policji Kinga Drężek-Zmysłowska. Mundurowi ustalają, czy 22-latek był trzeźwy lub czy znajdował się pod wpływem środków odurzających. W dzisiejszych informacjach mówiliśmy już o gorącej Francji, ale z falą gorąca walczy także Hiszpania. W niektórych regionach temperatura może dziś przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia dotyczące ekstremalnych upałów. Sytuację obserwuje Agata Król.
2: Do 36 stopni Celsjusza ma być m.in. w Barcelonie. Mieszkający tam od lat Remigiusz Stajniak przyznaje, że bez klimatyzacji trudno normalnie funkcjonować.
3: Jest tragedia. W niektórych miejscach, no jak praca, to ciężko wytrzymać. Na szczęście mamy dodatkowe 5-10 minut na to, żeby zejść, napić się wody. Ratuje nas klimatyzacja.
2: Miniona noc była najgorętszą w tym roku. Termometry pokazały 33 stopnie, opowiada nasz rozmówca.
3: Człowiek stara się gdzieś tam nie przesadzić z tą klimatyzacją, ale było naprawdę trudno, naprawdę ciężko, bo w nocy 32 stopnie.
2: W Barcelonie rozdawana jest woda do picia. W Madrycie ludzie nie mogąc spać wychodzą w nocy na lody. W Sewilli przesiadują na tarasach. Masa gorącego powietrza dotarła do Hiszpanii i Francji w ten weekend. Upalny ma być cały tydzień. W jego drugiej połowie ukrop będzie odczuwalny też w Polsce. Agata Król, Polskie Radio.
0: Tak, do Polski nieznośne upały dotrą pod koniec tego tygodnia. W weekend temperatura może sięgnąć 40 stopni w cieniu. To skoro było o upałach, to czas przenieść się na najpiękniejszą plażę w Polsce. To Ustka wygrała w rankingu polskich plaż. Magazyn Travelist.pl razem z Polską Organizacją Turystyczną po raz 13 ogłosiły ranking, w którym po raz pierwszy po 12 latach dominacji Świnoujścia wygrała Ustka. Usteckie plaże są szerokie i mają wyjątkowy piasek, zachwala burmistrz Jacek Maliszewski.
4: Tego miejsca do plażowania jest bardzo dużo, po zachodniej i po wschodniej stronie. Od kilku lat kąpielisko już ogłaszamy w miarę możliwości jak najszybciej, ale funkcjonuje od 15 czerwca, to jest pierwsze 100 metrów po stronie wschodniej, a od 1 lipca do końca sierpnia i po zachodniej stronie i po wschodniej. Tej plaży szerzonej mamy 700 metrów.
0: Tytuł najpiękniejszej insta plaży trafił do Helu, zaś najbardziej klimatyczna dzika plaża znajduje się w Mikoszewie w gminie Stegna. Wakacje coraz bliżej, będzie co zwiedzać.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jest słonecznie i ciepło i na szczęście niezbyt gorąco, maksymalnie 22 stopnie, tyle dziś na Pomorzu, 25 w centrum, 28 na Podkarpaciu. Przelotnie pokropi w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest na ogół dobra lub bardzo dobra. Wyjątek to Oświęcim, gdzie powietrze jest umiarkowanej jakości. Prawie 60% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, możemy więc dowolnie korzystać z prądu. Wiele regionów w kraju zmaga się z suszą, najgorzej jest w centrum i na wschodzie Polski.
5: Klimat. Reklama.
6: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
7: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
6: No racja. On lubi w technologię.
7: No lubi, lubi.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.
13: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę.

0: Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZD RP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZD RP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Gosiu, twój challenge na dzisiaj. Scrollowanie telefonu godzinami. Proszę bardzo.
5: Nie, dziękuję. Wolę podjąć challenge w prawdziwym życiu. Bo mój największy challenge to dobre życie offline. A teraz ty podaj mi wyzwanie. Ogłaszam rodzicielski challenge. Tydzień bez telefonu w twoim domu. Spróbujesz?
6: Chroń dziecko. Bez telefonu w twoim domu. Wejdź na beztelefonu.pl i dowiedz się więcej.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
8: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
7: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
8: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
7: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
8: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
7: i Michał Strzałkowski.
3: Autopromocja.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: 9 minut po godzinie 13.
3: Komentarz.
10: A naszym gościem jest pani dr Agnieszka Kasińska-Metryka, politolog Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: Pani doktor, mieliśmy rozmawiać o sprawach krajowych, no ale myślę, że ta informacja...
11: Przepraszam, może sprostuję profesor.
10: Profesor, najmocniej przepraszam. Pani profesor, mieliśmy rozmawiać o sprawach krajowych, ale myślę, że ta informacja nie może pozostać bez komentarza, bo wszystko jest już jasne, jeżeli chodzi o szczyt dotyczący odbudowy Ukrainy. Wiemy, że na tym szczycie Ukrainę będzie reprezentować premier Ukrainy, pani Swirydenko. Zresztą ona sama te informacje przekazała podczas konferencji prasowej. To oznacza, że do Polski nie przyjedzie prezydent Zełenski. Spodziewaliśmy się tego, no ale teraz mamy już potwierdzenie tej decyzji. To jest kolejny stopień w eskalacji tego konfliktu, który obserwujemy?
11: No może tak po kolei. Szczerze powiedziawszy, ja się nie spodziewałam. Uważałam jednak, że będziemy zmierzali ku zakończeniu tego sporu, tego konfliktu, a nie w stronę dalszej eskalacji, bo na pewno no, ten gest już jest nie tylko w wymiarze symbolicznym, ale w wymiarze pragmatycznym. Wiemy, jak ważne jest to spotkanie. Wiemy, że jest to kolejne spotkanie. Najpierw w dużych europejskich miastach, teraz przyszła pora na Gdańsk. Przygotowania i oczekiwania. Przygotowania trwały długo, oczekiwania były duże. Natomiast no, można się zastanowić, z czym zostajemy i jakie będą ustalenia i gdzie my w tych ustaleniach będziemy. Więc dla mnie mimo wszystko, mimo że analizuję to, co się dzieje w tych relacjach bieżących, jest element pewnego zaskoczenia i zdecydowanie zgadzam się tutaj z tym, co pan stwierdził. Jest to dalsza eskalacja. I chyba nawet trudno byłoby powiedzieć, czy ktoś wychodzi wzmocniony, czy ktoś wychodzi osłabiony. No oczywiście możemy tutaj próbować odnieść się do polityki wewnętrznej poszczególnych państw, tego co ugrał prezydent Zełenski w Ukrainie i tego, co osiągnął prezydent Karol Nawrocki w Polsce. No ale tak naprawdę ranga tych relacji i przyszłość naszych relacji, także w aspekcie gospodarczym, który przecież jest niezwykle ważny i co wielu polityków, niezależnie od proweniencji, podkreśla, no tutaj pojawia się duży znak zapytania.
10: Oczywiście do tego tematu szczególnie będziemy powracać regularnie na antenie Polskiego Radia 24. To teraz już sprawy krajowe. Do kontroli NIK w warszawskim Szpitalu Południowym odniósł się dziś premier Donald Tusk, który zrobił to przed posiedzeniem rządu. Prezes Rady Ministrów zapowiedział, że tematy związane z ochroną zdrowia będą jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia.
12: Mamy do czynienia z dwoma problemami i z dwoma musimy się uporać. Pierwszy, systemowy. Tutaj będziemy konsekwentnie realizowali ustalenia kontroli NIK-u. Ona będzie kontynuowana i będzie badaniem systemowym. Nie tylko będzie chodziło o poszczególne nadużycia, ale o wady systemu, który umożliwia takie.

0: nadużycia. Czeka nas też chyba bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ-u, bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Nie zmienia to też naszego przekonania, że ten system powoduje to, że niektórzy nadużywają swojej pozycji społecznej, publicznej, żeby korzystać z tych luk i omijać kolejki, no mówiąc wprost. Dla mnie najważniejsze jest, żeby zmiany, jakie musimy wprowadzić, uniemożliwiły albo przynajmniej no, zredukowały maksymalnie możliwość omijania reguł i wchodzenia bez kolejki, upraszczając, tylko dlatego, że ma się znajomego lekarza albo ma się wpływy.
1: No i teraz pani profesor pytanie, czy te słowa, zdecydowane słowa premiera Tuska, zresztą wcześniej, jeszcze kilka dni temu mówił o tym, że każdego spotkają konsekwencje, jeżeli chodzi o polityków Koalicji Obywatelskiej, każdego, kto wykorzystuje swoje stanowisko, swoje wpływy do tego, żeby do lekarza, czy też do przychodni dostać się poza kolejnością. No tylko tyle, że wychodzą kolejne ciekawe informacje, bo zaczynając nawet od tego słynnego już młodego lekarza ze Szpitala Południowego, pana Kacprzyka, to przypomnę, że jeżeli chodzi o dane za 2025 rok, on miał w ubiegłym roku przepracować w tym szpitalu blisko 4000 godzin, to znaczy 11 godzin dziennie non-stop, bez żadnego dnia wolnego. Teraz okazuje się, że w tym samym czasie przepracował również około 700 godzin w szpitalu brudnowskim, no więc no, absolutny rekordzista. Pieniądze, które miał zwrócić szpitalowi, nie zostały przyjęte, ponieważ szpital nie może ich w żaden sposób zaksięgować. No, a gdyby tego było mało, to okazuje się, pojawiła się informacja mówiąca o tym, że no, swoje jednak polityczne wpływy, czy też polityczną pozycję wykorzystała pani posłanka Małgorzata Pępek, która poza kolejnością została przyjęta na badania, na które zdaje się normalnie czeka się nawet czasami 2 lata. No więc mamy kolejny pożar w tym samym temacie i pytanie, czy te pożary da się jeszcze ugasić?
2: Żeby ugasić te pożary, potrzebne jest zarządzanie kryzysowe, z czym z moich obserwacji, jak wynika, politycy nie radzą sobie zazwyczaj bardzo dobrze. Tu akurat premier i te jego wypowiedzi trochę zadają kłam, bo one są rzeczywiście zdecydowane. No i one pokazują to, co w tym zarządzaniu kryzysowym być powinno, czyli po pierwsze, że kontrolujemy sytuację, po drugie, że podejmujemy działania naprawcze. Oczywiście to nie jest scenariusz doskonały, bo my musimy jako obywatele, których te kwestie medyczne, zdrowia, bezpieczeństwa zdrowotnego bardzo mocno dotyczą, powinniśmy mieć też rozstrzygnięcie, czyli co się konkretnie zmieni, bo tutaj diagnoza, którą postawił premier, jest bardzo słuszna, czyli problem jest systemowy. To, że akurat konkretny lekarz został no, niechlubną twarzą tej sytuacji, tego pożaru, jak pan redaktor to określił, to jest jedna kwestia. Natomiast my słyszymy, słyszymy o politykach, którzy korzystali z takiej furtki, która istnieć nie powinna, właśnie w tym przyspieszonym dotarciu do lekarzy, pierwszego kontaktu czy specjalistów, no ale też słyszymy o innych lekarzach, którzy również mieli pewne konotacje partyjne i z prawą i z lewą stroną sceny politycznej, których te zarobki były porównywalne. Więc tak naprawdę to, na czym my się koncentrujemy, ten konkretny przypadek ze Szpitala Południowego, no to można mieć wrażenie, że to jest wierzchołek góry lodowej. Jakkolwiek w całym tym scenariuszu według mnie słowa premiera to za mało. Powinny być też słyszalne słowa osób, które odpowiadały za NFZ, za liczbę kontroli, za dokładność tych kontroli. No i przede wszystkim resort zdrowia. Więc uważam, że tak naprawdę to jeszcze nie wszystko zostało zrobione, żeby ten pożar ugasić, a czynnikiem na pewno niesprzyjającym jest kwestia czasu. Proszę zauważyć, no my ciągle mówimy odległa perspektywa wyborów parlamentarnych, ale z perspektywy opozycji to temat ten pojawił się po prostu w idealnym czasie i coraz bardziej odnoszę wrażenie, że uda się właśnie te kwestie tej patologii w systemie opieki zdrowotnej przedstawić jako jeden z takich czołowych kontrargumentów przeciwko obecnie rządzącym, no właśnie dlatego, że dotyczy to każdego z nas. I tutaj myślę, że bardzo łatwo jest te emocje społeczne no nie tylko wzbudzić, ale też odpowiednio skanalizować.
1: No i na ile jeszcze w takim razie ten problem jest w dwójnasób trudny dla koalicji rządowej czy też koalicji obywatelskiej? No bo raz, że dotyczy tematu niezwykle drażliwego, czyli naszego zdrowia, służby zdrowia. Dwa.

0: dotyczy polityków, ale trzy. Skoro mówi pani o tych organach nadzorczych, no to tu chociażby pojawia się pytanie o Rafała Trzaskowskiego, który przecież jako prezydent Warszawy sprawuje pieczę nad szpitalem, choćby nad Szpitalem Południowym.
1: No i tutaj zabrakło w mojej ocenie takiej jasnej komunikacji, bo przecież mieliśmy informację, czy prezydent był informowany, czy nie był informowany. No właściwie to cała uwaga została skupiona na tym, jakim kanałem był informowany,
0: i przez
1: czy ten
0: kogo
1: kanał formalny był uruchomiony, przez kogo, co się stało z tą osobą, która informowała. Ale to wszystko jest za mało, to wszystko nie jest wystarczająco jasne, klarowne i też oczekiwałabym, no właśnie tutaj na przykład z perspektywy osób, które korzystają z tej opieki w województwie mazowieckim, że będzie takie jasne stanowisko, że będzie jasna deklaracja, że będą też zapowiedziane dalsze kroki, bo takie niedopowiedzenia tworzą pewne szumy informacyjne i teraz każda ze stron tego konfliktu, a przecież wiadomo, że wokół no tworzą się strony, bo mamy tak naprawdę do czynienia z problemem, który jest zarzewiem kolejnego konfliktu i kolejnej polaryzacji. Każda ze stron może te niedomówienia wykorzystać no, zgodnie ze swoją retoryką, ale to absolutnie nie pomaga nam zrozumieć, jak doszło do tej sytuacji, bo to jest w tym momencie klucz problemu.
0: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Jak długie życie wróży pani temu tematowi? Nawet w sytuacji, kiedy pojawiają się no właśnie kolejne wątki, kolejne odsłony.
1: No właśnie już o tym wcześniej wspomniałam, że ze względu na to, iż ten problem nie dał się rozwiązać, bo nie był incydentalny, tylko ma charakter systemowy, przy odpowiednio nagłaśnianych tutaj działaniach ze strony opozycji, uważam, że może być to jedna z kwestii w zbliżającej się kampanii parlamentarnej. Właśnie dlatego tutaj chyba jesteśmy obydwoje zgodni, że jest to temat drażliwy, że jest to temat, który bardzo łatwo wywołuje w nas poczucie niesprawiedliwości, jakiegoś lepszego, szczególnego traktowania polityków. A ta narracja, z którą mamy do czynienia, czy to są saloniki VIP, czy to są gabinety, w których lekarze przyjmują poza kolejnością, ona jest tak naprawdę drugorzędna i raczej nie na tym politycy powinni się koncentrować, tylko na takim szybkim zaserwowaniu gotowych rozwiązań, a jeżeli potrzebne są dymisje, no to również dymisje.
0: No zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy oczywiście tego tematu. To pani profesor, idźmy dalej, teraz spójrzmy na drugą stronę sceny politycznej, czyli Prawo i Sprawiedliwość, druga największa partia, czy też pierwsza, jeżeli chodzi o bycie po drugiej stronie. Newsweek pisze o tym, że przed Prawem i Sprawiedliwością bardzo trudne zadanie i bardzo trudne wyzwanie. Chodzi o twarz, obecną twarz Prawa i Sprawiedliwości, czyli Przemysława Czarnka. Notowania PiSu lekko drgnęły. Oczywiście zobaczymy, jakie będą sondaże te najbliższe, które już będą uwzględniać to, co się wydarzyło po ujawnieniu tej afery w Szpitalu Południowym i tego ciągu dalszego, ale te wzrosty Prawa i Sprawiedliwości mimo wszystko są dla liderów tej partii, dla prezesa Kaczyńskiego sporym rozczarowaniem. Nie tak miało być. No i podobno Przemysław Czarnek zdaje sobie sprawę z tego, że to jest jego być albo nie być. Albo rzeczywiście te sondaże pójdą w górę, albo partia będzie musiała podejmować jakieś kolejne decyzje. Przemysław Czarnek ma w sobie jeszcze pani zdaniem potencjał do tego, żeby rzeczywiście coś zmienić?
1: Ja nie wiem, czy nazwałabym to potencjałem. Ja bym powiedziała raczej, że jest to determinacja, bo to oczekiwanie na tak zwany efekt Czarnka było też bardzo rozbudzone, bardzo duże i wydawałoby się, że to poparcie, no wskazanie właśnie tego potencjalnego premiera, te wszystkie okoliczności, te podróże w terenie, one powinny przynosić już owoce, już rezultaty. Gdzieś tam kuluarowo mówiło się, że właściwie taka data graniczna, no to jest ten termin do wakacji, czyli ten moment, w którym właśnie jesteśmy. Natomiast no, trudno znaleźć przesłanki, które mówiłyby, że coś spektakularnego się wydarzy, co bardzo poprawi i notowania samego kandydata na premiera i notowania całego ugrupowania. Więc sytuacja jest trudna, myślę, zarówno dla Przemysława Czarnka, no, który nadal musi starać się, żeby uzasadnić, że nie jest przypadkową osobą wskazaną przez prezesa Kaczyńskiego, ale dla lidera Prawa i Sprawiedliwości również jest to sytuacja no taka nie do pozazdroszczenia, bo do tej pory mówiło się, że jest ten zmysł, tak? Jest właśnie

0: taka kompetencja przywódcza, że Jarosław Kaczyński świetnie namaszcza, świetnie wskazuje kandydatów. No i teraz pytanie, czy w tym przypadku nastąpiła pomyłka, a jeżeli tak, no to czy dobrze byłoby też z perspektywy takiej wizerunkowej zmienić tego kandydata, a jeżeli zmienić to na kogo, a jeżeli zmienić to kiedy, czy być może konsekwentnie podążać tą ścieżką, która została od początku. Kto słuchał wystąpień Przemysława Czarnka, ten wie, tutaj obrana, to znaczy odwołanie się do tego bardziej radykalnego elektoratu po prawej stronie sceny politycznej. Nawet myślę, że kalkulując ryzyko, że tych bardziej centrowych wyborców można w ten sposób poprzez taką no dosyć agresywną czy dosyć ofensywną retorykę częściowo utracić.
1: To, o czym pani powiedziała, to też możemy znaleźć w tym tekście Newsweeka, gdzie przeczytamy, że w tych wewnętrznych badaniach robionych przez Prawo i Sprawiedliwość no, z jednej strony są te lekkie wzrosty, ale z drugiej strony jest bardzo niepokojąca tendencja, to znaczy coraz większe rozczarowanie tego twardego elektoratu, dla którego dużo bardziej wyrazistymi politykami są chociażby prezydent Nawrocki, chociażby pan Robert Bąkiewicz, czy chociażby Konfederacja Grzegorza Brauna. No i właśnie tu jest być może największe wyzwanie w tej chwili dla Prawa i Sprawiedliwości. To jeszcze zaostrzenie retoryki przez pana Czarnka, to jest właśnie odpowiedź na to wyzwanie, na ten problem?
0: Ja myślę, że to jest odpowiedź na taką analizę, która została przeprowadzona. No i właśnie jest to efekt strategii, no bo przecież partia przygotowuje najpierw strategię, także komunikacyjną, ale każdego polityka i jego działania czytamy w pewnym kontekście. No ten kontekst, te nazwiska, które pan przed chwilą wymienił, no to są politycy jeszcze dużo bardziej radykalni. Natomiast wszyscy sięgają, czy chcą sięgnąć do tej samej grupy elektoratu. I pytanie, czy właśnie w takim rodzaju wyścigu Prawo i Sprawiedliwość i sam pan Czarnek, czy oni rzeczywiście mają szansę, czy nie powinni jednak zaproponować czegoś, co będzie ich wyróżniało, a nie stawiało do wyścigu z kontrkandydatami wobec radykalizmu, których no, trudno znaleźć, myślę, argumenty jeszcze bardziej napędzające te społeczne emocje. To jest bardzo, bardzo duży problem, no tym bardziej, że wiadomo, że nawet w ramach samej partii Prawo i Sprawiedliwość no nie wszyscy są zwolennikami tej kandydatury na premiera i że tam aż tak dużego entuzjazmu, gdybyśmy popatrzyli na wszystkie frakcje, też nie odnajdziemy.
1: To jeszcze jedna kwestia. A na ile rzeczywiście przy tak potężnej polaryzacji, jaką obserwujemy, na ile rzeczywiście istnieje ryzyko, że przy jeszcze mocniejszej retoryce ze strony Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość może utracić na przykład część tych bardziej umiarkowanych wyborców? No bo właściwie do kogo oni mieliby pójść? Nie pójdą do Konfederacji raczej, bo to jednak jest partia bardziej radykalna. Tym bardziej nie pójdą do Grzegorza Brauna. Trudno sobie też wyobrazić, żeby wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach poszli zagłosować na Koalicję Obywatelską albo na Lewicę.
0: No właśnie i tutaj jawi nam się taki rzeczywisty obraz sceny politycznej. Jeżeli jest pewna przestrzeń do zagospodarowania, to ona jest bardziej centrowa. To może być wyborca, dla którego wartości tradycyjne, konserwatywne, takie, do których Prawo i Sprawiedliwość często się odwołuje, są istotne, ale jednocześnie nie jest radykalny. To nie jest ten sam wyborca, o czym pan przed chwilą wspomniał, panie redaktorze, który pójdzie, zagłosuje na partię Grzegorza Brauna czy na Konfederację. Tutaj tworzy się przestrzeń, zwłaszcza biorąc pod uwagę, co się do tej pory z tym politycznym centrum zadziało. Mam na myśli ugrupowanie Szymona Hołowni czy słabą kondycję PSL-u. Więc dla tych wyborców, którzy, tak jak mówię, są tradycyjni w swoim systemie wartości, trudno byłoby teraz, w dniu dzisiejszym, wskazać jednoznacznie ofertę. I można żywić takie przekonanie i takie ryzyko według mnie jest bardzo realne, że część tych wyborców po prostu pozostanie w domach. A taka utrata w sytuacji, kiedy widzimy, jak te sondaże są naprawdę o kilka punktów procentowych, ta przewaga czasami się utrzymuje. No więc takie wskazania z sondaży wskazują na to, że bardzo ważna jest mobilizacja całego elektoratu, a nie tylko odwoływanie się no właśnie do tych wyborców skrajnych, bo tutaj wyborca skrajny ma naprawdę bardzo duże spektrum partii, spośród których może wybierać.
1: To jeszcze jedna rzecz. Czy to tych zagubionych centrowych wyborców, o ile takowi jeszcze istnieją, bo niektórzy publicyści mają co do tego wątpliwości, ale tych zagubionych

0: ulubionych wyborców może w jakikolwiek sposób zagospodarować Ryszard Petru. No, coraz więcej mówi się o tej partii, która miałaby być taką alternatywą dla Konfederacji. Tylko tyle, że alternatywą chyba bardziej liberalnie, gospodarczo-liberalną niż dotykającą tych kwestii konserwatywnych. Więc stąd moje takie, moja wątpliwość.
1: No, moja wątpliwość dotyczy nawet nie tyle kwestii programowych, które można stworzyć. Można się odwołać właśnie do tego obszaru ekonomii, gospodarki, co dla części wyborców jest ważne. No bo przecież prawicowy wyborca to nie tylko kwestie socjalne. Natomiast moje wątpliwości wynikają po pierwsze z osoby samego lidera. No bo tutaj łatwo pokazać różne potknięcia, trudno pokazać spektakularne sukcesy, a po drugie zasoby finansowe i zasoby kadrowe, no i jeszcze właśnie ten czynnik czasu, czyli ten zegar, który odmierza tutaj czas do wyborów. Po prostu trudno mi wyobrazić sobie, że partia, która nie ma ogromnego wsparcia finansowego, która nie ma struktur w terenie, jest w stanie skutecznie niejako z dnia na dzień stać się tak ważnym graczem, no domyślamy się, że jakimś języczkiem uwagi, który będzie równoważył prawą i lewą stronę sceny politycznej. Jeżeli nawet, no to tutaj poparcie jest na zasadzie pewnie możliwe do osiągnięcia kilku procent, więc ewentualnie jako partia koalicyjna, gdyby przekroczyła próg wyborczy, ale nie jest to w mojej ocenie możliwy taki scenariusz, że oto pojawia się podmiot nowy właśnie z taką centrową ofertą, który zmienia nam to ustawienie figur na szachownicy.
0: Pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolog Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: O reklamie.
5: To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 13.30. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Potwierdziły się wcześniejsze informacje Polskiego Radia. To premier Julia Sfyrydenko będzie przewodniczyła ukraińskiej delegacji w Gdańsku. Pojutrze odbędzie się tam międzynarodowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Do Gdańska nie przyjedzie prezydent Wołodymyr Zełenski. Zarówno Polska, jak i Ukraina powinny zrozumieć, że w ich interesie jest współpraca. Mówił jeszcze przed decyzją ukraińskich władz premier Donald Tusk.
7: Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny.
6: Premier mówił nie tylko o Ukrainie. Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu, zapowiedział, że będzie prosił ministrów o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu ochrony zdrowia. Czeka nas bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ-u, dodał szef rządu. Szczegóły w informacjach o 14. Po 22 latach od niesłusznego skazania wyszedł z więzienia. Piotr Pytel, skazany na dożywocie przez niemiecki sąd, jest już wolny. Było to możliwe, bo do zbrodni przyznał się inny mężczyzna. Piotr Pytel powiedział Radiu Rzeszów, że nadal jest w szoku, a najbardziej wzruszające było dla niego spotkanie z rodziną.
8: Nieprzespana doba, w wielkim szoku i niedowierzaniu, ale wiem, że to nie jest film, to się dzieje naprawdę. Bo to tak szybko, błyskawicznie. Może łez, wzruszył łez, ale i tego szczęścia, że w końcu coś się zaczęło dziać i ta sprawiedliwość zatrufuje do końca.
6: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wszczął już procedurę ułaskawieniową. Piotr Pytel dotychczas trzykrotnie bezskutecznie starał się o ułaskawienie. Aktu łaski odmówił mu prezydent Andrzej Duda. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński ex aequo na szczycie. Jest nowy ranking szkół wyższych Perspektywy. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Alojzy Nowak, podkreśla, że siła każdej uczelni tkwi w jej ludziach.
9: Przede wszystkim w bardzo dobrych studentach, bardzo dobrych doktorantach i w bardzo

0: W znacznej mierze bardzo dobrych pracownikach naukowo-badawczych.
1: Tuż za UW i UJ uplasowała się Politechnika Warszawska. Z kolei pośród uczelni niepublicznych wygrała Akademia Leona Koźmińskiego. Ranking Perspektywy bierze pod lupę ponad 600 uczelni. Ma być wskazówką dla maturzystów, którzy wkrótce będą wybierali interesujące ich studia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Za 27 minut godzina 14.
4: Komentarz.
3: Prezydent Zełenski nie przyjedzie na gdańską konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Do jego decyzji odniósł się szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Wszystko zaczyna się od błędnej decyzji prezydenta Zełenskiego i trudno to pominąć przy każdej wypowiedzi. Gdyby nie jego decyzja o nadaniu imienia jednostce bohaterów UPA, nie mielibyśmy takiej sytuacji dzisiaj. Moglibyśmy budować na gruncie przyjaźni, współpracy, gospodarki, obronności bardzo silne relacje. Dalej chcemy je budować, bo to jest strategiczny, ważny interes dla Polski. Polska z Ukrainą przeciwko naszym wrogom, a nie wrogie nastawienie Ukrainy do Polski czy emocje wrogie z Polski do Ukrainy. Trzeba to zatrzymać. To jest bardzo niebezpieczne. Prawda historyczna, tożsamość, upamiętnienie ofiar ludobójstwa na Wołyniu absolutnie konieczne i będziemy zawsze robić wszystko, żeby się działo w tej sprawie jak najwięcej i muzeum ofiar ludobójstwa, które postanowiłem wybudować w ramach Muzeum Wojska Polskiego w Chełmie. Ustawa z ubiegłego roku ustanawiająca Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa o Krwawej Niedzieli. To wszystko jest i dzieje się za przyczyną naszego rządu. Będziemy tą pamięć historyczną budować. Ale wsłuchujemy się bardzo wyraźnie w głos też środowisk gospodarczych. Wczoraj wszystkie mówiliśmy o tym, wszystkie środowiska gospodarcze, też w kontekście tej konferencji o odbudowie Ukrainy, ale w kontekście tak naprawdę nadwyżki handlowej, której mamy chyba 36 miliardów z Ukrainą, w kontekście twardego, jasnego stanowiska Polski, że solidarność to jest relacja dwukierunkowa, migi za drony. Partnerstwo uczciwe, solidne. Między przyjaciółmi mówi się szczerze. My szczerze powiedzieliśmy, co nas boli w tej decyzji prezydenta Zełenskiego. Dzisiaj zbiera pokłosie tego. Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję. My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą gospodarcze były jak najlepsze. Ja wierzę, że po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. I po tych emocjach znajdziemy wspólne rozwiązanie. Dialog, jeżeli dialog jest możliwy, dialog jest naszym obowiązkiem. Dialog wciąż jest możliwy, potrzebna jest refleksja po stronie ukraińskiej.
6: No, panie premierze, w tej sytuacji jaka to będzie konferencja? Czy wierzy pan w to, że odbudowa Ukrainy faktycznie będzie tam głównym tematem?
5: Oczywiście, bo tam będą też ministrowie. Wiem, że i minister, były premier Szmychal się wybiera, inni. Więc nie umniejszałbym wartości. Jest pewien symboliczny gest, który rozpoczął się od złej decyzji prezydenta Zełenskiego. Ale zróbmy wszystko, żeby nie utracić rąk do pracy w Polsce, nie utracić szansy na rozwój gospodarczy i budowę bezpiecznej przestrzeni na wschodniej flance NATO. No, Ukraina jest buforem bezpieczeństwa dla Polski.
3: To były słowa wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza odnoszące się do oficjalnie już ogłoszonej decyzji prezydenta Zełenskiego o tym, iż nie przyjedzie na gdańską konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 pani Natalia Panczenko, Euromajdan. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
3: Powinniśmy być zaskoczeni tą decyzją prezydenta Ukrainy, czy nie? Bo z jednej strony oczywiście pojawiały się takie przecieki, takie domniemania, że na takie rozwiązanie prezydent może się zdecydować, ale gdy nawet wczoraj jeszcze na antenie Polskiego Radia 24 rozmawiałem z gośćmi, to niektórzy z nich mówili, że ich zdaniem nawet przy tej, może inaczej, nie nawet, tym bardziej przy tak rozgrzanych emocjach wizyta prezydenta Zełenskiego no, mogłaby tu trochę wpłynąć pozytywnie na to, co się dzieje.
7: Nie wiem, ciężko powiedzieć, czy powinniśmy być zaskoczeni. Ja bym raczej powiedziała, że po decyzji prezydenta Nawrockiego takiej decyzji po prezydencie Ukrainy.

0: Ukrainy można było się spodziewać.
1: Mhm.
0: No i niestety mamy co mamy. Cieszę się, że będzie premier Ukrainy, pani Julia.

0: konfliktu i myśleć, jak i co mogliby zrobić, aby ten konflikt i ten kryzys w stosunkach polsko-ukraińskich jak najszybciej zakończyć, to niestety widzę, że tylko brną, dają jakieś kolejne oświadczenia, wywiady, zaczynają się mierzyć, kto komu pierwszy co kiedy powiedział. I bardzo przykro się na to patrzy. Nie wiem. Ja od kilku dni już nie znajduję sobie miejsca po prostu. Nie mogę spokojnie rozmawiać ani z jednymi przyjaciółmi po jednej stronie granicy, ani po drugiej stronie granicy. Widzę, że to wywołuje ogromne emocje po obu stronach. I jedyne, co w tej sytuacji mogę robić, jedyne, do czego innych zachęcam, to żebyśmy pamiętali, że relacje polsko-ukraińskie to nie tylko politycy, to też my ludzie. I jeżeli nie mamy wpływu na ich decyzje, to możemy przynajmniej sami wybierać, co my w tej sytuacji chcemy robić. Czy my chcemy latać po internecie i pisać negatywne komentarze, podsycać nienawiść? Czy my jednak chcemy pielęgnować przyjaźń, chcemy być wdzięczni, pamiętać, co się wydarzyło na początku wojny na pełną skalę, pamiętać tych ludzi, którzy przyjęli uchodźców do swoich domów, kto pomógł komuś znaleźć pracę, czyje dzieci się przyjaźnią i pielęgnować między sobą przyjaźń i dobre stosunki i pokazywać właśnie tym politykom, że niezależnie od tego, co by oni sobie tam nie wymyślali, jakie decyzje nie będą podejmować, to my ludzie z nimi się nie zgadzamy i robimy po swojemu.
1: A myśli pani, że rzeczywiście to jest możliwe, żeby rozgraniczyć te dwa światy? Bo przecież no jest tak, że nawet jeżeli mówimy o tych bezpośrednich relacjach no z ludźmi, których znamy, z rodzicami ukraińskich dzieci, które na przykład chodzą razem z naszymi dziećmi do tej samej klasy, to na te relacje mimo wszystko cieniem nie kładzie się to, co się dzieje w tym świecie politycznym?
0: Oczywiście, że się kładzie, ale to osoba podejmuje decyzję, co ona zrobi z tymi lub innymi emocjami, które wywołują spory polityczne. Zazwyczaj ta spirala działa w taki sposób, że polityk coś powiedział czy zrobił, ludzie się emocjonalnie nakręcili i idą do innych ludzi, żeby wylać im swoje żale. Tylko że bardzo często te osoby, które padają ofiarami tych emocji, w ogóle jakby nie mają na to żadnego wpływu, nie są za to odpowiedzialni i nie za wiele mogą pomóc. Dlatego właśnie apeluję do ludzi, żeby oni rozróżniali te dwa światy, bo to się na pewno da. Da się rozróżnić, z kim twoje dziecko chodzi do przedszkola, z Darynką, Iwanem czy z Serhijem, czy z Wolodymyrem Zeleńskim. I można powiedzieć dzieciom, żeby, nie wiem, dzielili się jabłkiem niezależnie od tego, kto jakiego jest pochodzenia, a można powiedzieć dzieciom, nie, ty się z nią czy z nim nie bał, bo ich prezydent powiedział to i to. To zależy od tego, jak rodzice będą tych dzieci nastawiać. To zależy od tego, jak sąsiedzi do siebie będą się odzywać. To zależy od tego, jak ludzie w miejscach publicznych będą rozmawiać. Niestety bardzo często ludzie dają się ponieść tym emocjom. Niestety bardzo często te stosunki rzeczywiście wyznacza polityka i dialog polityczny, ale może być inaczej, może być odwrotnie. Ja mogę mówić na swoim przykładzie. Ja mam mnóstwo przyjaciół w Polsce, bo mieszkam tutaj od 17 lat. Mam sąsiadów, współpracowników, rodzinę, to wiele osób z Polski i tak samo mam po drugiej stronie. I bardzo często, jak dochodzi do jakichś tematów politycznych, to ja właśnie ludziom przypominam, że owszem, tak, polityka jest ważna, tylko że my nie mamy wpływu na to, co powie jeden prezydent czy drugi, ale my mamy wpływ na to, jak my ze sobą będziemy rozmawiać. Czy my będziemy rozmawiać z szacunkiem, czy my będziemy rozmawiać o przyszłości, czy my chcemy rozmawiać o przeszłości, o tym, co było 80, czy 100, czy 200, czy 300 lat temu i co nam to da. Bo niestety ten konflikt, który teraz jest w stosunkach polsko-ukraińskich, nie służy żadnej ze stron. Ja nie widzę żadnych pragmatycznych korzyści ani dla Polski, ani dla Ukrainy w tej konkretnej sytuacji. Tym bardziej uważam, że politycy powinni jak najszybciej ten konflikt załagodzić i szukać wszelkich możliwych sposobów politycznych, dyplomatycznych i innych, jakich tylko można użyć do tego, żeby ten kryzys jak najszybciej został wyczerpany.
1: Czyli tak naprawdę jesteśmy świadkami dwóch, no oczywiście powiązanych ze sobą, ale tak naprawdę niezależnych działań dotyczących polityki wewnętrznej, to znaczy ta pierwotna decyzja.

0: decyzja prezydenta Zełenskiego. To była decyzja obliczona na no, jakiś zysk, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, politykę na Ukrainie, być może polepszenie swojego wizerunku, zwiększenie poparcia. Odpowiedź polskiego prezydenta polega dokładnie na tym samym? Tu nie chodzi o relacje między dwoma państwami tak naprawdę, pani zdaniem?
1: Chodzi o relacje między dwoma państwami, ale właśnie w tym pytaniu, które pan zadaje, trochę brakuje mi kontekstu. I widzę, że w Polsce ten kontekst jest bardzo często pomijany.
0: A jaki to jest kontekst?
1: To nie jest tak, że Zełenski wymyślił tą nazwę i chciał ją komuś nadać. Tylko procedura w Ukrainie wygląda zupełnie inaczej. Ta procedura wygląda oddolnie. Czyli Zełenski jednego dnia dostał na biurko kilkanaście dokumentów o zmianie nazw jednostek wojennych. W tym jedna z jednostek wybrała sobie taką nazwę, a nie inną. I tutaj właśnie moim zdaniem powinna by była wkroczyć dyplomacja. Trzeba było się zastanowić, co w tej sytuacji robić, jak to najlepiej teraz przeprowadzić, jeżeli prezydent znaleźł się w takiej sytuacji, że musi podpisać taki ukaz. Natomiast strona ukraińska tego nie zrobiła i tutaj ja mam do strony ukraińskiej żal o to, a strona polska później z tego rozkręciła wielki problem, gdzie w ogóle właśnie bardzo często przedstawiane to jest tak, jakby Zełenski sam taką nazwę nadawał, co nie jest absolutnie prawdą.
0: No tak, ale polityk, ja nie chcę w żaden sposób tutaj dolewać jeszcze benzyny do tego ognia, bo ten ogień i tak już świetnie sobie radzi sam, ale no...
1: Cudownie sobie radzi sam, więc uważam, że my wszyscy na każdym szczeblu powinniśmy robić wszystko, co można, żeby trochę wody do tego ognia dodać, żeby on się jak najszybciej zgasił, a nie go roznosić.
0: No tak, tylko że jednak chcemy zauważyć, że prezydent taki dokument może podpisać, ale może go też nie podpisywać.
1: Oczywiście, że może nie podpisywać. To jest jakby jego decyzja. Ja nie jestem tutaj, absolutnie nie mam zamiaru bronić decyzji Zełenskiego, bo nie uważam, że ona była dobra i nie czuję się w żaden sposób upoważniona, bo nie wiem, co on myślał i czy w ogóle myślał, więc nie wiem, jak do tego doszło, nie mam zamiaru tego usprawiedliwiać, bo się sama z tym nie zgadzam. Ja dzisiaj mogę tylko mówić o faktach i po prostu, kiedy rozmawiamy o faktach, to uważam, że ten kontekst też jest ważny, właśnie dlatego go podkreśliłam.
0: No to w takim razie zadam kompletnie inne pytanie i te kwestie zostawmy już z boku. Co pani zdaniem będzie dalej? No bo w tej chwili rzeczywiście widzimy potężny pożar i mam takie wrażenie, że trochę brakuje rzeczywiście woli do tego, żeby ten pożar jakoś zminimalizować, ograniczyć, a nawet już nie mówię, żeby go ugasić, ale żeby go przynajmniej jakoś przygasić i kontrolować. Tej woli zdecydowanie brakuje. Do czego nas to prowadzi?
1: No właśnie ja wierzę w zwykłych ludzi i wierzę, że nas to nie doprowadzi do niczego złego. Mam nadzieję, że to się uspokoi i politycy z obu stron trochę ochłoną i zaczną poważnie, pragmatycznie podchodzić do tego, patrząc na interesy jednego państwa i drugiego, pamiętając, że Ukraina znajduje się w trakcie wojny, pamiętając, że i Ukraina, i Polska mamy jednego konkretnego wroga i jedno państwo, które nam obu zagraża, to jest Federacja Rosyjska. I w nadziei, że interesy państw wezmą górę nad emocjami, w końcu politycy i dyplomaci dojdą do tego, żeby była zgoda, bo jesteśmy na siebie w dobrym tego słowa znaczeniu skazani. I geografii nie zmienimy, ani Polska, ani Ukraina się nie przyniesie, więc nie ma innej opcji niż żyć w zgodzie. No i tutaj właśnie do ludzi apeluję, żeby już o tym pamiętali, żeby rozmawiali ze swoimi znajomymi. Polacy niech zadzwonią do Ukraińców, Ukraińcy niech zadzwonią do Polaków i po prostu po ludzku normalnie porozmawiać, a nie się wzajemnie nakręcać i wypisywać jakieś straszne komentarze w internecie. Do polityków też apeluję o zdrowy rozsądek i mam nadzieję, że jak najszybciej zajmą się swoją robotą, bo na tym ich praca polega, żeby właśnie na najwyższym poziomie zawsze był interes państwowy i to, co społeczeństwu służy, a nie to, co służy czyimś osobistym emocjom.
0: A nie obawia się pani, że tak naprawdę to, co w tej chwili obserwujemy, to nie chcę tego oczywiście przekładać jeden do jednego, ale być może to jest zapowiedź tego, iż kiedy ta wojna w końcu, miejmy nadzieję, się zakończy i Ukraina stanie na nogi, to nasze sąsiedztwo, ono nie musi być wcale łatwe i przyjemne. Bo nie brakuje takich głosów mówiących o tym, że na wielu szczeblach, na wielu polach Ukraina z Polską no, może wręcz w morderczy sposób konkurować.
1: Ale to wszystko zależy znowuż od nas.

0: dzisiaj możemy pracować nad tym, żeby za 10, 15 i 20 lat nie doszło do tego, o czym pan właśnie mówi. To jest w naszych rękach i to dzisiaj trzeba właśnie zakładać przyjaźnie międzynarodowe, trzeba budować współpracę biznesową, trzeba robić tak, żeby jedna gospodarka i druga zyskała na tym partnerstwie i trzeba myśleć na każdym szczeblu i politycznym, i gospodarczym, i każdym innym, jak budować partnerstwo na lata. Ja niestety nie widzę, żeby Polska i Ukraina w taki sposób do tego podchodziły. Widzę, że od wyborów do wyborów po prostu mamy lepsze i gorsze okresy, natomiast nie ma pracy systematycznej. Ciężko ludziom zrozumieć, nawet jak jestem na konferencjach eksperckich, jakie są czerwone linie Ukrainy, jakie są czerwone linie Polski. Czy to na tematy historyczne, czy to na tematy gospodarcze, czy to na tematy społeczne. Nie wiemy tego. Mało tego, to nie jest tak, że Ukraina nie wie, jakie my mamy czerwone linie. My sami nie wiemy, jakie my mamy czerwone linie. I podejrzewam, że w Ukrainie jest podobnie, że ona sama nie wie, jakie ona ma czerwone linie i o czym ona by chciała rozmawiać z Polską. I wtedy jakby każda ze stron się określiła, jakby każda ze stron miała taką strategię współpracy, można by było pracować nad tym, żeby te stosunki układały się jak najlepiej. Ja niestety nie widzę tutaj pracy systemowej. Ja widzę tutaj dużo emocji. Ja widzę tutaj, że niestety, ale w Polsce to już tak jest, że od wyborów do wyborów temat ukraiński jest paliwem do tego, żeby prowadzić wojnę emocjonalną, bo inaczej tego nie nazwę. Nakręcają po prostu nakręcenie ludzi, ogromny hejt antyukraiński, mowa nienawiści i robienie tak naprawdę kozła ofiarnego bardzo często z najsłabszych, czyli z uchodźców wojennych z Ukrainy. To mnie bardzo boli i mam nadzieję za każdym razem, że dobra, no to już przeżyliśmy, gorzej już nie będzie. A później staje się coś kolejnego i okazuje się, że można jeszcze gorzej. Więc żeby do tego gorszego nie dochodziło, powinniśmy po prostu ochłonąć, powinniśmy zacząć stawiać interesy państwowe na pierwsze miejsce i powinniśmy się nauczyć rozmawiać ze sobą z szacunkiem.
1: Jeżeli pani pozwoli,
0: w tej sytuacji tutaj widzę, że trochę brakuje słuchania z obu stron. Jedna strona coś mówi i druga strona coś mówi, ale żadna ze stron nie jest w stanie wsłuchać się w to, co się do niej mówi.
1: To na ile my w takim razie, i mówię zarówno o stronie polskiej, jak i o stronie ukraińskiej, tak naprawdę zmarnowaliśmy te ostatnich kilka lat, jeżeli chodzi o budowanie tego typu relacji i budowanie no właśnie tego typu zrozumienia na tym szczeblu państwowym, rządowym, nieważne jak go nazwiemy.
0: Ciężko zmierzyć na ile, bo emocje są niemierzalne i takie rzeczy są ciężkie do zmierzenia, ale na pewno mam takie poczucie, że zmarnowaliśmy. Mam poczucie, że dzisiaj moglibyśmy być w zupełnie innym miejscu i Polska i Ukraina jakby się połączyły, to by mógł być najsilniejszy sojusz w naszej części świata. Wszyscy o tym mówią. Mówimy o tym od dziesięcioleci i jednak coś cały czas staje nam na przeszkodzie. Czegoś nam brakuje, dlaczego nie możemy tego sojuszu zbudować w taki sposób, żeby rzeczywiście był mocny, stanowczy i żebyśmy i jeden, i drugi kraj na tym zyskali, a nie tylko pogrążali się w jakieś kłótnie, nie wiem, absolutnie emocjonalne i jeżeli chodzi o poziom państwowy, czy polityczny, czy gospodarczy, no to one nie mają żadnego znaczenia tak naprawdę. To są jakieś gesty, to są jakieś emocje. No ale jaka gospodarka dzisiaj zyskała na tej sytuacji? Jedna czy druga? Żadna. Kto na tym widzi jakąkolwiek korzyść, czy dla jednego państwa, czy dla drugiego? Ja nie widzę żadnej.
1: No to niestety tymi gorzkimi słowami musimy zakończyć. Pani Natalia Panczenko, Euromajdan. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A my na...
2: Stan dnia.
1: A my na antenie Polskiego Radia 24 cały czas komentujemy już tą oficjalną decyzję strony ukraińskiej. Przypomnijmy, prezydent Zełenski zdecydował, iż nie przyjedzie do Polski na międzynarodową konferencję, która będzie poświęcona odbudowie Ukrainy. W jego miejsce pojawi się premier Ukrainy Julia Swirydenko, która zresztą właśnie oświadczyła, przekazała tę informację, iż to ona będzie przewodniczyć delegacji ukraińskiej na tę konferencję. No i to jest potwierdzenie tych nieoficjalnych informacji, nieoficjalnych doniesień, do których wcześniej dotarło Polskie Radio. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry. Można powiedzieć, że wszystko jest już jasne. Jak na tę sytuację reagują w takim razie polscy politycy?

0: Od polityków koalicji rządowej można przede wszystkim usłyszeć, że obaj prezydenci, a więc zarówno Karol Nawrocki, jak i Wołodymyr Zełenski, przedłożyli własny interes polityczny nad dobro krajów, którymi kierują. Politycy Koalicji Obywatelskiej mają jednak przede wszystkim pretensje do prezydenta Polski, Karola Nawrockiego. Ich zdaniem odebranie orderu było niepotrzebne. Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej mówi, że odpowiedź na skandaliczną decyzję o nadaniu jednemu z batalionów ukraińskich batalionów nazwy bohaterów, to oczywiście w cudzysłowie bohaterów UPA, ta odpowiedź powinna być bardziej dyplomatyczna, bo jak mówi poseł KO, nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji w Gdańsku szkodzi po prostu polskim interesom gospodarczym.
1: To niestety obniża rangę tej konferencji. To też jest wskaźnik dla wielu ukraińskich podmiotów, że trzeba ograniczać rozmowy z Polską. I to jest szkoda dla wielu polskich firm. Naprawdę to jest działanie na szkodę polskich interesów.
0: Opozycja uważa jednak, że to prezydent Ukrainy sam wystawia sobie nie najlepsze świadectwo, bojkotując gdańską konferencję. Zbigniew Kuźmiuk przypomina, że przecież to Wołodymyr Zełenski jest współorganizatorem tej konferencji. Poseł PiSu mówi, że prezydent Ukrainy lekceważy więc nie tylko Polaków, ale również europejskich partnerów.
2: Zaproszenia zostały przyjęte przez poważnych polityków, z tego co wiem, być może jeszcze przywódcy kilku innych krajów, więc w tej sytuacji, kiedy nie ma współgospodarza, kompromituje to drugiego, bo rozumiem, że działając wspólnie i w porozumieniu przygotowali tę organizację i wspólnie zapraszali jej uczestników.
0: Konfederacja zwraca natomiast uwagę na zupełnie inne aspekty tej sprawy. Jej politycy mówią o tym, że mówienie dziś o odbudowie Ukrainy to trochę dzielenie skóry na niedźwiedziu. Polityk tej partii, Michał Urbaniak, zauważa, że po pierwsze wojna jeszcze się nie skończyła, a po drugie, jak mówi wspomniany polityk Konfederacji, właściwie przypomina, że te tereny, które są najbardziej dziś zrujnowane na Ukrainie, wcale mogą nie być odbudowywane pod patronatem ukraińskiego rządu.
3: Pewnie kiedy zakończy się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą, to tereny obwodu ługańskiego, czy donieckiego, czy Krymu pozostaną po prostu we władaniu rosyjskim. Taka czasem jest przykra kolej rzeczy, więc nie traktujemy poważnie tego.
0: Konfederacja nie traktuje więc poważnie konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zupełnie i bardzo poważnie traktują tę konferencję, jak słyszymy, politycy koalicji rządowej. Oni mają nadzieję, że mimo wszystko prezydent Zełenski, mamy już oczywiście tą informację, że raczej go nie będzie, ale liczą wciąż niektórzy politycy koalicji rządowej na to, że może chociaż w formie wideokonferencji prezydent Wołodymyr Zełenski weźmie udział w tej konferencji. A przypomnę, że ta konferencja rozpocznie się w czwartek.
4: Będziemy oczywiście śledzić doniesienia dotyczące tego, co przed konferencją będzie działo się na linii Warszawa-Kijów. I oczywiście sprawdzimy, czy do takiego pojednawczego w tym momencie gestu rzeczywiście jest szansa, aby doszło z Sejmu. Michał Fabisiak, bardzo, bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
5: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej

0: Zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Klimat jaki jest? Każdy widzi.
3: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
4: Ale my nie załamujemy rąk.
5: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
2: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
4: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
2: I o tym rozmawiamy w audycji.
4: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
2: I na stronie polskieradio.pl.
4: Zapraszamy.
2: Marta Hoppe
4: i Patryk Michalski.
6: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
7: Wraca Piękne Nieznane. W letnie weekendy zabieramy Państwa w niezwykłe podróże. Do miejsc, które być może są na mapach i w przewodnikach, ale na pewno nie ma w nich wszystkich ciekawostek, legend i historii. A my je Państwu opowiemy. Piękne Nieznane w Polskim Radiu 24. W soboty po 10:00.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Załański wysyła do Gdańska ukraińską premier. Jest oficjalne stanowisko władz w Kijowie. Od tego zaczniemy. System ochrony zdrowia czeka całościowa, głęboka reforma. Premier Tusk zapowiedział pilne spotkanie z szefostwem NFZ-u. Będzie też sporo o pogodzie. Do Polski zbliżają się afrykańskie upały. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. To ukraińska premier Julia Sfyrydenko, a nie prezydent Zełenski, przyjedzie do Gdańska na międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Oficjalną informację potwierdzającą wcześniejsze ustalenia Polskiego Radia przekazała szefowa ukraińskiego rządu. Szczegóły ma dla nas Paweł Buszko.
2: Julia Sfyrydenko napisała, że to ona będzie przewodniczyła ukraińskiej delegacji oraz, jak napisała, pozostałym ukraińskim działaniom podczas konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Jak dodała, oprócz niej do Polski przyjadą przedstawiciele ukraińskiego biznesu oraz inni przedstawiciele ukraińskiego rządu i parlamentu. Ukraińska premier zaznaczyła, że przed delegacją stoi jasne zadanie – osiągnąć konkretne porozumienia, które wzmocnią zdolności obronne i odporność Ukrainy. Oczekuje też podpisania szeregu ważnych umów. Ukraina szanuje swoich partnerów i właśnie na zasadzie wzajemności szacunku buduje współpracę, zaznaczyła szefowa ukraińskiego rządu.
1: Na chwilę przed tą informacją premier Tusk starał się wyciszyć napięcie z Kijowem. Szef polskiego rządu ocenił, że i prezydent Zełenski, i prezydent Nawrocki popełnili ostatnio błędy. Zełenski nadając imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych, a Nawrocki odbierając Zełenskiemu polskie odznaczenie. Nie przyłożę ręki do pogłębiania konfliktu, stwierdził Donald Tusk. Potwierdził, że konferencja w Gdańsku odbędzie się zgodnie z planem oraz, że polski rząd i polskie firmy będą walczyć o kontrakty przy odbudowie Ukrainy. Godziny pracy zbyt długie, zarobki niebotycznie wysokie. Wstępne kontrole NIK-u potwierdziły nieprawidłowości w szpitalach i zarobkach niektórych lekarzy. Poinformował o tym wspomniany już premier Donald Tusk. Jednocześnie zapowiedział, że to dopiero początek szczegółowego badania, jak działa system i gdzie ma luki. Według premiera brak odpowiedniego nadzoru to główny powód zbyt wysokich wydatków na wypłaty dla lekarzy dyżurujących w państwowych szpitalach.
3: Czeka nas też chyba bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ-u, bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. I będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
1: Donald Tusk oczekuje od NFZ-u szczegółowych informacji dotyczących pracy lekarzy, w tym w szczególności ich

0: godzin pracy. Rekordziści pracują ponad 100 godzin bez przerwy, co zdaniem premiera może narażać pacjentów na niebezpieczeństwo. W informacjach dramatyczne wieści ze Śląska. Dwie osoby zginęły, a trzy trafiły do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów na drodze między Brynkiem a Połomią w powiecie tarnogórskim. Do szpitala trafiły dwie dziewczynki w wieku 5 i 11 lat, a także 37-letni mężczyzna. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Przed nami kilka bardzo upalnych dni. Lekarze zawczasu apelują o regularne nawadnianie się, a także, jeśli to możliwe, o pozostanie w domu. Jak mieszkańcy Lublina radzą sobie z upałami? Pytał ich o to Tomasz Maczulski.
1: Ja o sposoby na upały, jakieś sprawdzone. Mają państwo może?
2: Jakiś chłodny prysznic.
1: Widzę, że pani piękny kapelusz ma.
3: Tak, kapelusz, żeby chroniło jednak oczy i głowę.
2: W cieniu gdzieś siąść, posiedzieć, nogi pomoczyć jak w wodzie.
4: A najlepiej, no to nawadniać się, dużo wody przede wszystkim.
5: Bo dopiero co to, 2 dni słońca, no to niech będzie.
1: Ze słoneczkiem się zaprzyjaźniamy, ale na pewno z głową, nie?
5: Z umiarem, żeby uważać, kremy stosować.
0: Kremy z filtrem, woda i nakrycie głowy będą obowiązkowe w weekend. W większości regionów temperatura przekroczy 30 stopni, a lokalnie dobije do 40. Na koniec jeszcze Czechy i jubileuszowy festiwal w Karlowych Warach z wielkimi nazwiskami. Na słynnym festiwalu pojawią się m.in. Juliette Binoche, Dustin Hoffman i Kevin Bacon. Szczegóły ma dla nas Wojciech Stobba.
6: Laureatka Oscara, Cezara i 4 europejskich nagród filmowych Juliette Binoche odbierze kryształowy globus za wkład w światową kinematografię. W trakcie festiwalu zaprezentuje m.in. film Krzysztofa Kieślowskiego 3 kolory niebieski. Również Dustin Hoffman zostanie uhonorowany kryształowym globusem. Jak podkreślił dyrektor artystyczny festiwalu Karel Och, Karlowe Wary od lat zabiegały o jego obecność. Cieszy nas, gdy nasi goście chcą pokazać publiczności konkretny film ze swoim udziałem. Dustin Hoffman wybrał jeden ze swoich pierwszych, absolwenta Mike'a Nicholsa. Być może niektórzy widzieli już ten film na dużym ekranie, ale nie sądzę, by ktokolwiek oglądał go z wprowadzeniem samego Dustina Hoffmana. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach otworzy 3 lipca dokument Mecz Stulecia o legendarnym spotkaniu Argentyna-Anglia podczas mundialu w 1986 roku. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Dodajmy, w tym roku festiwal będzie świętował 2 rocznice, 80-lecie istnienia całego wydarzenia, a także jubileuszową 60. odsłonę imprezy.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wtorek jest przyjemny, słoneczny i ciepły. 22 stopnie pokazują termometry na Pomorzu, 25 w centrum, 28 na Podkarpaciu. Najchłodniej jest nad samym morzem, tam okolice 18 stopni. Przelotny deszcz może się pojawić w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie, a także w Tatrach. Poza tym bez opadów.
8: Reklama. Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
11: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3200.

0: 99. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 8 minut po godzinie 14.
1: Gość Polskiego Radia 24.
4: A naszym gościem jest pani profesor Iwona Kowalska-Bobko, dyrektorka Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Medicum w Krakowie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Pani profesor, pozwoli pani, że zaczniemy w takim razie od słów premiera. Przypomnijmy, wstępne kontrole NIK potwierdziły różne nieprawidłowości, jeżeli chodzi o to, jak w szpitalach pracowali lekarze. Nieprawidłowości również w zarobkach, które z tych dyżurów wynikały. Premier Tusk zapowiedział, że badanie tych nieprawidłowości będzie kontynuowane. Szef rządu wskazał, że brak odpowiedniego nadzoru to główny powód zbyt wysokich wydatków na wypłaty dla lekarzy dyżurujących w państwowych szpitalach.
6: Będziemy konsekwentnie też realizowali ustalenia kontroli NIK-u. Ona będzie kontynuowana i będzie badaniem systemowym. Nie tylko będzie chodziło o poszczególne nadużycia, ale o wady systemu, który umożliwia takie nadużycia. Jest to efekt złych rozwiązań systemowych, ale też czasami nieprzyzwoitości niektórych ludzi. Braku kontroli też.
4: Premier Tusk zapowiedział również spotkanie w tej sprawie z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia. I pani profesor, ja wiem, że to nie jest jedyny wątek, być może to nawet nie jest najważniejszy wątek w całej tej historii, ale z drugiej strony to jest być może rzecz najprostsza do wytłumaczenia, albo inaczej, no coś, co chyba najłatwiej nam jest zauważyć, zrozumieć. Jak to jest możliwe, że dochodzi do afery, pojawiają się kontrole i te kontrole wykazują, że były nieprawidłowości wcześniej, kiedy o takiej aferze nie słyszeliśmy. Żadnych tego typu kontroli nie ma, nikt nikogo nie kontroluje. No i mogą się wydarzyć takie rzeczy, jak chociażby już słynny, czy też niesłynny lekarz ze Szpitala Południowego, pan Kacprzyk, który w Szpitalu Południowym w 2025 roku przepracowuje 3000 godzin, czyli 13 godzin dziennie, dzień w dzień, bez żadnego dnia wolnego, w święta, niedzielę i tak dalej. W tym samym czasie ma również nabitych 700 godzin w drugim z warszawskich szpitali, szpitalu Brudnowskim, co daje nam już mniej więcej 15 godzin dzień w dzień przez 365 dni w roku. Przecież to jest fizycznie niemożliwe.
5: Absolutnie to jest niemożliwe i oczywiście można by się było zastanowić, dlaczego do takiej sytuacji dochodzi dopiero teraz, kiedy sprawa uzyskała aż taki duży rozgłos, dlatego że no niestety docierają do nas informacje, że to nie jest jednostkowy przykład tego lekarza, ale także wiele zaniedbań w innych szpitalach. Z czego to wynika? Wynika z szeregu różnych rzeczy. Po pierwsze, przez lata mieliśmy do czynienia z niedoborem lekarzy na rynku i świadczeniodawcy, szpitale robiły wszystko, żeby pozyskać lekarzy do pracy w warunkach też takich, które niekoniecznie są często przez lekarzy uznawane za dobre warunki pracy, czyli na przykład praca na SOR-ach. To rzeczywiście obsadzenie harmonogramu, grafiku lekarzy na SOR-ach zawsze stanowiło bardzo duży problem dla managementu szpitala. No, myślę, że to się będzie zmieniało, dlatego że my wchodzimy w erę nadpodaży lekarzy. Na razie widzimy to w tych młodszych grupach wiekowych, ale za chwilę pojawi się to w starszych. Ja bym jeszcze zwróciła na taki poboczny wątek, ale jednak niezwykle istotny, a mianowicie zastanawiam się, jakim cudem szefem SOR-u może zostać ktoś, kto nie ma żadnych kompetencji do zarządzania.
4: Znaczy kompetencji czy uprawnień tak naprawdę?
5: My nie mówimy tutaj o uprawnieniach, dlatego że w Polsce nie ma regulacji takich bezpośrednich, które mówią o tym, że trzeba mieć ukończone, określone studia, żeby zarządzać szpitalem. Oczywiście powołujemy się w aktach prawnych na doświadczenie w tym zakresie, no ale trudno przy 26-letniej osobie mówić o 5-letnim okresie doświadczenia w zakresie zarządzania, prawda, jednostką opieki zdrowotnej czy oddziałem.
4: To mamy jednak pewien formalny zgrzyt przy takim zatrudnieniu. A mimo
5: absolutnie
4: to do niego dochodzi.
5: Tak. Dokładnie. Tak jak dochodzi do tego, że lekarz pracuje nie wiadomo ile godzin i nikt tego nie kontroluje. No,

0: Mamy tutaj niestety dużo deficytów systemowych, dużo luk systemowych, które naprawdę trzeba naprawić. Między innymi jedną z takich luk jest sprawdzanie kompetencji w zakresie zarządzania formalne. Jest bardzo dużo studiów w zakresie MBA w ochronie zdrowia, zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej na różnych uniwersytetach, również w Uniwersytecie Jagiellońskim, ale też w Warszawie, w wielu miejscach i w innych miastach. I myślę, że warto się zastanowić wreszcie na formalnymi wymogami w tym zakresie.
1: Ale ja myślę jeszcze jednej rzeczy, bo wspominając o tych prawie 4000 godzin, jakie miał rzekomo przepracować pan Kacprzyk w obu tych warszawskich szpitalach, pytanie, czy zaraz nie pojawi się jeszcze jakaś inna placówka zdrowia, ale tak, to już zostawmy. Ja nie myślałem o tym, że ten lekarz pracuje ponad swoje siły 15 godzin dzień, w niedzielę, świątek, piątek. Tylko myślę sobie o różnych drobniejszych sytuacjach, o różnych drobniejszych doniesieniach mówiących na przykład o fikcyjnych dyżurach lekarzy. No gdzie lekarz jest wpisany w grafik, a lekarza tak naprawdę w tym czasie w przychodni czy też w szpitalu po prostu fizycznie nie ma, bo jest w tym czasie w drugiej placówce.
0: Powiem szczerze, takie rzeczy się nie powinny zdarzać, dlatego że od tego jest zarząd szpitala, od tego jest organ tworzący, w tym przypadku miasto, jeśli mówimy o szpitalu południowym, ale też każdy szpital w Polsce publiczny ma swój organ tworzący, czy to jest powiat, czy to jest miasto, czy to jest samorząd województwa. To jest organ tworzący, który razem z managementem powinien kontrolować to, czy lekarz rzeczywiście wykonał swoją pracę na dyżurze. To są też duże pieniądze, które płacimy tym lekarzom za wykonywanie pracy. W związku z tym, jeżeli nie mamy potwierdzenia wynikające z prawdziwego harmonogramu pracy, to te pieniądze nie powinny być po prostu wypłacane. A zatem tu zawiodła nadzór i kontrola z szeregu różnych poziomów, że tak powiem, bo to jest oczywiście problem systemu, ale szpital ma swój zarząd, szpital ma dyrektora, no jeżeli to jest spółka prawa handlowego, trochę inaczej niż SPZOS, ale tego nie będę dzisiaj Państwu tłumaczyć. Natomiast tak czy inaczej, organ tworzący, czy też właściciel, zarządzający szpitalem, dyrektor, dyrekcja szpitala, księgowość, która wypłaca pieniądze, no to są wszystko miejsca, w których powinno się identyfikować, czy lekarz rzeczywiście swoją pracę wykonał i dopiero w takim przypadku wypłacać mu pieniądze.
1: No i słuchając tego, co pani mówi, zastanawiam się, czy to mówienie, że mamy dziurawy system albo system zawiódł, to nie jest tak naprawdę bardzo wygodne wytłumaczenie, bo właściwie na system można zrzucić absolutnie wszystko.
0: Wszystko. Zgadzam się w 100%. Dlatego mówię tutaj o wielu poziomach, które zawiodły. Bo my możemy mówić, że system zawiódł, że w systemie coś nie zadziałało, tylko to jest takie abstrakcyjne dosyć, prawda? No,
1: na każdym szczeblu tego systemu są konkretni ludzie.
0: Dokładnie. I o to mi chodzi. Dlatego tą rozmowę z panem redaktorem w taki sposób prowadzę, żeby pokazać państwu, że tu jest szereg różnych poziomów, z których to należy ten nadzór i kontrolę realizować, tak aby nie doprowadzać do takich patologii. Przy czym oczywiście skala zjawiska teraz gdzieś tam się pokazuje nam w mediach w odniesieniu do jednego, drugiego, trzeciego, czwartego lekarza. Natomiast ja też chciałabym przestrzegać państwa przed takim stwierdzeniem, że to dotyczy absolutnie nie wszystkich. Proszę zwrócić uwagę, my mamy dane z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, które wyraźnie wskazują, że te bardzo, bardzo wysokie wynagrodzenia pracowników medycznych dotyczą kilku procent lekarzy, a zatem
1: ale przepraszam,
0: mata lekarzy.
1: Ale to w takim razie, jeżeli tak jest, to jest to z mojego punktu widzenia tym bardziej bulwersujące.
0: To znaczy, oczywiście możemy na to patrzeć również z tej perspektywy, natomiast moją intencją jest pokazanie państwu i panu redaktorowi tego, że my w systemie mamy też masę uczciwie pracujących lekarzy. Taka jest moja intencja. Natomiast rzeczywiście tu mamy sytuację bardzo niepokojącą w odniesieniu do tych zjawisk, które zostały teraz nagłośnione.
1: Pani widzi jakieś rozwiązanie, jakieś wyjście z tej matni? No bo przecież tak naprawdę to, o czym rozmawiamy, problemy ze służbą zdrowia, to nie jest problem, który pojawił się rok temu, dwa lata temu czy trzy lata temu. Ja pamiętam, no to już minęło trochę czasu, ja pamiętam te strajki lekarzy, strajki pielęgniarek, kiedy rzeczywiście te stawki były absurdalnie niskie, zważywszy na odpowiedzialność, zważywszy na trud chociażby zdobycia dyplomu lekarskiego, no a potem oczywiście trud również wykonywanej pracy. I nagle trochę tak w niezauważalny sposób my od tej patologii absurdalnie niskich zarobków doszliśmy do patologii, która jest no, na skrajnie drugim biegunie.
0: To znaczy tak, oczywiście no, mamy sytuację, która rzeczywiście to, co pan redaktor powiedział, niskie zarobki i walka.

0: walka przez lata o to, aby one kształtowały się na wyższym poziomie, doprowadziła nas do sytuacji, w której po pierwsze z jednej strony mamy lekarzy pracujących w trybie B2B, czyli kontraktu, którzy zarabiają nieprawdopodobnie wysokie pieniądze, bez nadzoru tak naprawdę w zakresie rzeczywiście wykonywanej pracy. I tutaj mamy kilka przykładów.
1: No, oni wystawiają, bardzo wyraźnie. Tak, oni wystawiają fakturę i za te fakturę otrzymują pieniądze, tak. I właściwie i to jest wszystko.
0: Dokładnie. A druga, czyli to jest ta praca w trybie kontraktowym, która rzeczywiście w wielu przypadkach przypomina umowę o pracę. I przypominam Państwu, że już niedługo Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontrolowała te umowy kontraktowe. Jeżeli zidentyfikuje, że one przypominają umowę o pracę, będzie nakazywała zmianę tych umów na umowę o pracę. Nie tak od razu, bo tam są wskazane różne okresy przejściowe, dostosowywania się do nowych warunków, ale jest jakiś mechanizm kontroli tego również ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Z drugiej strony mamy też te ustawowo zagwarantowane wynagrodzenia w lipcu każdego roku, które osiągają ponad 8%. Ja też Państwu chciałabym uzmysłowić, że dla wszystkich pozostałych pracowników sektora publicznego, czyli nauczycieli, urzędników, wojska, policji i tak dalej, te wynagrodzenia, te podwyżki są mniej więcej na poziomie inflacji, czyli 3%. Czyli mamy 3 versus ponad 8%. No więc niezależnie od tych bardzo wysokich wynagrodzeń wynikających z umów kontraktowych, mamy również wynagrodzenia zagwarantowane dla lekarzy na poziomie dla lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników, bo to nie jest tylko case lekarzy, na które de facto nas po prostu nie stać.
1: No to zapytam jeszcze raz. Jest jakiś pomysł na to, żeby ten problem rozwiązać? No bo z taką prawdziwą, o takiej prawdziwej reformie służby zdrowia słyszymy już od kilkudziesięcioleci. No i właściwie za każdym razem jest tak, że są bardzo ambitne plany, bardzo konkretne projekty albo zapowiedzi takich bardzo konkretnych projektów, a gdy przychodzi co do czego, no to okazuje się, że właśnie zostajemy tylko z planami i zapowiedziami.
0: Znaczy, według mnie brakuje nam takiego całościowego spojrzenia na system. Dlatego my próbujemy po kawałku wyciągać coś z tego systemu i reformować tam, gdzie coś zaczyna ewidentnie szwankować. No i teraz nawet jeżeli to zreformujemy, to wkładamy ten kawałek i okazuje się, że całe otoczenie obok nie pasuje do tej reformy. Ja mogę sobie pozwolić na to, żeby opowiedzieć Państwu pewną historię, tak zwaną historię, ja często ją opowiadam, o słoniu. Kiedyś chcieliśmy zreformować cały system ochrony zdrowia, w sensie pokazać to zaplecze takie nasze, empiryczne, do tego, jak to zrobić. I proszę sobie wyobrazić, że nikt nie chciał nas słuchać, jeśli chodzi o decydentów. I jedyne, co nam powiedziano, to trzeba tego słonia pociąć na kawałki, żebyśmy wyciągnęli kawałek, powiedzieli, jak to zrobić. I obawiam się, że my tak działamy. Wyciągamy kawałek, reformujemy, bo coś właśnie szwankuje. Natomiast rzadko kiedy widzimy tą całość, która pozwoliłaby poukładać to wszystko po kolei.
1: Mhm. To jest kwestia tego, że my po prostu reagujemy właśnie na tego typu sytuacje, tak, o której teraz mówimy. Ta sytuacja zostaje rozwiązana, ten wycinek problemu zostaje rozwiązany i na jakiś czas, można powiedzieć, możemy ten problem odłożyć na półkę. Do kolejnej
0: Dokładnie.
1: Afery.
0: Do kolejnej afery, bo my jej nie widzimy, z lotu ptaka, nie widzimy. Po prostu ten system jest niewidoczny, mam wrażenie, dla nikogo z lotu ptaka. Natomiast tego całego słonia po prostu trzeba zobaczyć, co tam szwankuje i próbować to ze sobą połączyć. Pamiętajmy, że bardzo wiele obszarów w ochronie działa, również w ochronie zdrowia działa także pomiędzy politykami sektorowymi. Na przykład opieka długoterminowa, którą trzeba reformować, bo mamy tam masę deficytów. Ona jest pomiędzy ochroną zdrowia a pomocą społeczną. To jest jeszcze trudniejsze, bo trzeba wejść w dwa sektory, ale naprawdę ktoś musi to zobaczyć w całości, no i postarać się to poukładać. Na początku tego wieku był taki pomysł stworzenia konstytucji systemu ochrony zdrowia, żeby wszystko sobie dokładnie poukładać, ale on został zaprzestany, więc my rzeczywiście funkcjonujemy od kryzysu do kryzysu.
1: No to jeszcze jedna kwestia, gdy słyszymy na przykład o takim pomyśle, jak wprowadzenie obowiązkowych tachografów dla lekarzy. To tak. Jest ustalenie Patryka Michalskiego, autora programu News Michalskiego w TVN24. To jest mimo wszystko krok w dobrą stronę? Czy to jest znowu właśnie gaszenie konkretnego pożaru, który w żaden sposób nie uzdrowi tej całościowej sytuacji, całościowego problemu?
0: Myślę, że reagujemy po prostu za szybko na kryzys, który jest. I aby podjąć dobre decyzje, odradzałabym fokusowania się na pierwszym pomyśle,

0: który przychodzi nam do głowy. Nad tym trzeba się bardzo dobrze zastanowić w kontekście nawet wykonania tego, tych warunków w rzeczywistości i tego, jak to wpłynie tak naprawdę i na środowisko medyczne, i na dostęp pacjentów do systemu ochrony zdrowia. Odradzałabym działania nagłe. Naprawdę chwila zastanowienia, połączenie tego z różnymi wskaźnikami, ale przede wszystkim takimi, które rzutują na dostępność, jakość i bezpieczeństwo, jeśli chodzi o pacjentów. Jeżeli to powiążemy, chwilę się zastanowimy, to myślę, że dobre rozwiązania przyjdą nam do głowy.
1: Ja miałem, nie ukrywam, dosyć spory problem z odbiorem takiej opinii jednej z lekarek, pediatry, która powiedziała, że ona może, to jest osoba, która też była wskazywana w mediach, to był wywiad, gigantyczne miesięczne, gigantyczne roczne zarobki. Ona odpowiedziała w ten sposób: ja oczywiście mogę mniej pracować, tylko że jeżeli będę mniej pracować, to przyjmę mniej pacjentów, a na moje miejsce nie przyjdzie nikt inny.
0: To znaczy już przyjdzie. My wchodzimy w nadpodaż lekarzy na rynku pracy i co prawda widzimy
1: Czyli to też jest taka trochę legenda, która ma się dobrze, tak. Ma już niewiele wspólnego z rzeczywistością, tak?
0: Myślę, że tak, dlatego że nasze dane pokazują, że mamy około 4 lekarzy na 1000 mieszkańców. Oczywiście to jest średnia i bardzo jesteśmy blisko średniej Unii Europejskiej. Jeszcze w 2019 roku mieliśmy 2,4 lekarza na 1000 mieszkańców, więc widzicie Państwo ten progres ogromny, jeśli chodzi o liczbę przybywających nam co roku lekarzy na rynku. Na razie tą nadpodaż widzimy w grupie tych młodych lekarzy, bo to jest normalne, ich kształcimy w większej liczbie i oni wchodzą na rynek pracy, ale oczywiście wąskim gardłem polskiego systemu ochrony zdrowia są ścieżki specjalizacyjne, ale w momencie, kiedy będzie więcej lekarzy na rynku, nawet jeżeli ich na razie umieścimy w opiece otwartej, która absolutnie wymaga wzmocnienia, to później trzeba po prostu reformować te ścieżki specjalizacyjne i wpuszczać również lekarzy w te ścieżki specjalizacyjne. Także sytuacja na rynku, jeśli chodzi o liczbę lekarzy, bardzo, bardzo dynamicznie się zmienia.
1: No to teraz ktoś, słuchając tego, co pani mówi, mógłby sobie odpowiedzieć na te wszystkie wątpliwości, które teraz wymieniamy, w ten sposób. No, skoro jest tak, jak jest, czyli tych lekarzy będzie przybywać i po tej drugiej stronie nagle się okaże, że jest konkurencja, no to może nie ma sensu niczego reformować, ponieważ sytuacja uzdrowi się sama.
0: To znaczy ona się ustabilizuje, ale za kilka lat, a my nie mamy aż tyle lat, żeby czekać, dlatego że te kryzysy będą nam się pojawiały. Mniejsze, większe, ale będą nam się pojawiały. I teraz, żeby dobrze się przygotować do tej sytuacji, w której będziemy mieć więcej lekarzy na rynku, no to musimy zacząć odpowiednio zarządzać tą kadrą. W sensie ich doposażenia kompetencyjnego, rozmieszczenia geograficznego, współpracy z innymi specjalistami, pielęgniarkami, fizjoterapeutami, dietetykami, profilaktykami i tak dalej, i tak dalej. Także tu jest masę rzeczy do zrobienia i nie ma co czekać na to, że będzie ich za dużo i sytuacja się ustabilizuje, tylko trzeba myśleć o bardzo różnych problemach, które mamy w systemie, między innymi zróżnicowanie liczby lekarzy w poszczególnych województwach.
1: No to też chciałem zapytać, bo pytanie brzmi, na ile rzeczywiście ta sytuacja się uzdrowi w dużych miastach i tam nawet być może dojdzie do sytuacji, kiedy ta konkurencja wśród lekarzy zacznie działać na korzyść pacjentów, na korzyść placówek, a na ile to nie zmieni sytuacji w mniejszych miejscowościach, gdzie ta praca, nawet przy wyższych zarobkach, dla wielu lekarzy będzie nieatrakcyjna.
0: To tak jak powiedziałam, myślę, że rzeczywiście ta lokacja geograficzna jest bardzo dużym wyzwaniem i szansą na jej uzdrowienie jest to, że będziemy mieć więcej lekarzy na rynku. Nawet jeżeli oni wejdą w opiekę otwartą, czyli POZ, AOS, to tego właśnie potrzebuje polska prowincja przede wszystkim, bo tam nie ma szpitali. Więc mam nadzieję, że ta lokacja geograficzna zostanie tutaj zorganizowana w związku z tym, że ta liczba lekarzy nam się zdecydowanie powiększa. No a sami lekarze też będą musieli migrować pomiędzy województwami, no bo w dużych miastach już mamy dużo lekarzy. W województwie mazowieckim mamy według map potrzeb zdrowotnych 6 lekarzy na 1000 mieszkańców, ale już w województwie warmińsko-mazurskim zaledwie 3. No to widzicie Państwo, że różnica jest naprawdę ogromna. I pojawiający się nowi lekarze na rynku, młodzi lekarze, są szansą na to, że będziemy mogli ich prawidłowo alokować. Natomiast bardzo ważna rzecz to jest również alokacja kompetencji. kompetencyjne. Ja nie wyobrażam sobie, żeby dziś w związku z tym, że pojawia nam się więcej lekarzy, odejść od modelu budowy takiego zespołu terapeutycznego, w którym te kompetencje się mieszają, współdzielą, gdzie mamy dobre pielęgniarki.

0: pielęgniarki, fizjoterapeutów, dietetyków, profilaktyków, terapeutów zajęciowych i tak dalej, bo oni są na rynku, ich trzeba wykorzystać.
1: Ale rozumiem, że tutaj problemem jest to, że my cały czas zajmujemy się tylko wycinkiem, czyli tylko lekarzami.
0: Dokładnie. Ja bym właśnie zwracała Państwu uwagę na tych innych profesjonalistów, którzy naprawdę mniej kosztują, bardzo dużo potrafią i stwarzają bardziej bezpieczne, jakościowo wysokie i szybsze warunki dostępności do świadczeń.
1: Mamy bardzo mało czasu, ale w takim razie na koniec jedno ważne pytanie. Ja wiem, że odpowiedź nie może trwać minutę, ale chciałbym, żeby pani przynajmniej wskazała pewien kierunek, bo jednym z takich argumentów, albo inaczej, jednym z takich problemów, które się podnosi, to jest oczywiście kompletne pomieszanie, jeżeli chodzi o służbę zdrowia publiczną i prywatną. I bardzo często to jest wskazywane jako no, być może jeden z najpoważniejszych wrzodów na polskiej służbie zdrowia.
0: To znaczy, to jest rzeczywiście temat rzeka. Trudno zamknąć go w jednej
1: gigantyczne
0: minucie.
1: Oczywiście.
0: W związku z tym ja chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że taka koegzystencja rynku publicznego i prywatnego może mieć też korzyści. Szczególnie jeśli, bo zwróćcie uwagę Państwo, mówimy o niedoborach czy nadmiarze lekarzy, natomiast zasadniczo mamy za mało pieniędzy w systemie ochrony zdrowia, a zatem to limitowanie dostępności do świadczeń kolejki wynikają też z tego, że fundusz nie jest w stanie zakontraktować wszystkich świadczeń. Gdybyśmy teraz zlikwidowali rynek prywatny, to automatycznie bardzo, bardzo wzrosłyby kolejki do świadczeniodawców. I takim dobrym przykładem jest Kanada, gdzie czas oczekiwania, ponieważ właśnie tam jest taka restrykcja pomiędzy rynkiem prywatnym a publicznym, to czas oczekiwania na świadczenia w POZ-cie wynosi 7 dni. A zatem rzeczywiście róbmy tu porządek, ale też z głową. Nie możemy teraz ze względu na to, że mamy jakieś kryzysy, mówić nie, teraz trzeba natychmiast zamykać sektor prywatny. Możemy sobie bez niego po prostu nie poradzić.
1: Wiele innych wątków, wiele innych wyzwań, pytanie jak one będą rozwiązywane. Profesor Iwona Kowalska-Bobko, dyrektorka Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego i Kolegium Medicum w Krakowie. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie. Do widzenia.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 14.30. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Przed nami wielka konferencja w Gdańsku w sprawie odbudowy Ukrainy. Dlatego konflikt polsko-ukraiński należy deeskalować, tak mówi rzecznik rządu. To, że w Gdańsku Ukrainę będzie reprezentowała premier Julia Sfyrydenko, a nie prezydent Wołodymyr Zełenski, to decyzja strony ukraińskiej, podkreśla Adam Szłapka.
4: Ponad 200 umów podpisanych także między polskimi podmiotami a stroną ukraińską. Ważne, duże wydarzenie to jest decyzja strony ukraińskiej. Trudno to oceniać.
3: W konferencji w Gdańsku wezmą udział przedstawiciele około 100 państw, szefowie europejskich rządów, unijni komisarze, a także liderzy międzynarodowego biznesu. Konferencja rozpocznie się pojutrze. Przedstawiciele uczelni domagają się zwiększenia finansowania nauki i szkolnictwa wyższego. Taki apel wystosowała Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i kilka innych organizacji. Rozwój badań naukowych, innowacji i kształcenia specjalistów wymaga adekwatnego finansowania, podkreśla profesor Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
5: Ludzie pasjonujący się nauką powinni mieć godne warunki pracy i to nie jest tak, że oni muszą zarabiać kokosy, tylko niech to będzie taka kwota, za którą można wynająć mieszkanie, utrzymać rodzinę i mieć warunki uprawiania tej nauki, bo nauka jest droga właśnie ze względu na to, że czasem trzeba popełnić kilka błędów, żeby dojść do określonego rezultatu.
3: Minister nauki Marcin Kulasek w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że osiągnięcie nakładów na naukę na poziomie 3% PKB, o co wnoszą rektorzy, jest możliwy, ale wymaga czasu. Rząd chce, by finansowanie wzrosło do poziomu 2% PKB w ciągu najbliższych 5 lat. Fala morderczych upałów przechodzi nad Europą. We Francji zamknięto prawie 1000 szkół. W wielu regionach Włoch, Hiszpanii i Francji ogłoszono alerty. Są też ofiary śmiertelne. To najczęściej osoby kąpiące się w niestrzeżonych miejscach. W Hiszpanii termometry pokazują dziś nawet 40 stopni. Mieszkający w Barcelonie Remigiusz Stajniak przyznaje, że bez klimatyzacji trudno normalnie funkcjonować.
6: Jest tragedia. W niektórych miejscach, no jak praca, to ciężko wytrzymać. Ciężko wytrzymać. Na szczęście mamy dodatkowe 5-10 minut na to, żeby zejść, napić się wody. Ratuje nas klimatyzacja. W miarę można pracować. Człowiek się tak nie męczy. Na ulicy

0: Cach to ciężko jest wytrzymać, żeby gdzieś spacerować, chodzić. To jest jakaś masakra.
1: W Polsce szczególnie niebezpieczny będzie nadchodzący weekend i początek przyszłego tygodnia. Lokalnie temperatura może dochodzić do 40 stopni w cieniu. Pogodowym ostrzeżeniem kończymy to wydanie informacji. Kolejne punktualnie o 15:00. Zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Za 27 minut godzina 15.
4: Komentarz.
3: A już teraz naszym gościem jest pan Filip Tereszkiewicz, Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Opolski, Team Europe Direct. A będziemy rozmawiać o Wielkiej Brytanii. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam państwa.
3: To zanim o rocznicy, bo mija 10 lat od referendum brexitowego, to chciałbym zapytać o to, co w tej chwili dzieje się w Wielkiej Brytanii, bo mamy podanie się do dymisji obecnego premiera. To na razie jeszcze nie zapowiada jakichś wstrząsów, przyspieszonych wyborów, ale nie zmienia to faktu, że na tym stanowisku jest kolejna zmiana. I patrząc na Wielką Brytanię, to można odnieść wrażenie, że to wyobrażenie o Wielkiej Brytanii jako o państwie niezwykle stabilnym, takim no wręcz konserwatywnym, jeżeli chodzi o swoją politykę wewnętrzną, to wyobrażenie stało się w ostatnich latach chyba już takie bardzo nieaktualne.
5: Jest taki żart w Unii Europejskiej, że Włochy stały się Wielką Brytanią, a Wielka Brytania Włochami. Jeżeli chodzi o kolejnych premierów, w ostatnich 10 latach mieliśmy w Wielkiej Brytanii, to będzie 7 premier. Przez poprzednie 50 lat tych premierów było jedynie 8. A z kolei odwrotna sytuacja była we Włoszech, gdzie bardzo często w przeszłości premierzy się zmieniali, a ostatnio na tym stanowisku jest długa stabilizacja, więc na pewno istotna zmiana, jeżeli chodzi o system polityczny w Wielkiej Brytanii. No, widzimy konsekwencje po pierwsze Brexitu i dosyć nieprzemyślanej, nie chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o społeczeństwo, ale bardziej o polityków, decyzji o tym, jak mają wyglądać relacje pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią po opuszczeniu tego państwa przez Unię Europejską. Ale też tutaj mocno zwraca się uwagę, że w parlamencie w Wielkiej Brytanii jest spore grono młodych polityków, dla których na przykład ta kadencja jest pierwsza, którzy raczej starają się koncentrować na takiej polityce, która zwraca uwagę w mediach społecznościowych, a nie na poszukiwaniu kompromisu czy próby rozwiązania problemów, co było typowe dla poprzedniej wersji brytyjskiego parlamentaryzmu. Więc bardzo często ci premierzy, i przykład Starmera jest tego najlepszym przykładem, oni upadają dlatego, że ich własna partia, część tej partii zaczyna się buntować, nie próbując rozwiązać jakieś problemy, tylko uważają, że odświeżenie wizerunku będzie odpowiedzią na te problemy, które się pojawiają.
3: Czyli TikTokowa polityka zapanowała, jeżeli chodzi o brytyjską politykę?
5: Wydaje mi się, że tak, i są takie oceny, że głównym problemem obecnie jest takie grono młodych polityków bez doświadczenia debaty, negocjacji parlamentarnych, z czego słynęła wcześniej Wielka Brytania.
3: No to w takim razie teraz już bardziej być może o Brexicie, a właściwie o tej rocznicy, bo w tym temacie też dzieją się ciekawe rzeczy. Ostatnio został opublikowany taki sondaż, zaznaczę, to jest sondaż dotyczący młodych Brytyjczyków w wieku, jeżeli dobrze pamiętam, od 18 do 28 lat, i zapytano ich właśnie o kwestię Brexitu, czy też, przepraszam, bo jest też drugie określenie, Brigrade, czyli rozumiem powrót. No i okazuje się, że w tej najmłodszej grupie Brytyjczyków chęć powrotu do Unii Europejskiej no jest miażdżąca. Tam zdaje się chyba 16% tych młodych pytanych w sondażu określiło Brexit jako sukces Wielkiej Brytanii. Ponad 50% uznało Brexit za totalną porażkę. Rzeczywiście ta zmiana w podejściu do Unii Europejskiej, do Brexitu, ona jest widoczna?
5: Znaczy, jeżeli byśmy popatrzyli na sondaże w okresie Brexitu, to też młodzi ludzie w większości opowiadali się za pozostaniem w Unii Europejskiej, tylko problem jest taki, że nie poszli zagłosować. No i też ta kohorta ludzi w tym wieku jest odpowiednio mniejsza ze względu na problemy demograficzne. Więc Biorąc pod uwagę na negatywne konsekwencje, jakie ponosi Wielka Brytania w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i przyjęciem tej wersji twardego Brexitu, ja jestem aż zdziwiony, że

tak mało osób popiera ponowną integrację z Unią Europejską, czy tak mało osób, czy tak dużo osób popiera ten twardy Brexit i takie duże poparcie jest dla partii, które wzywają do jeszcze twardszego zerwania z Unią Europejską. Tutaj mamy dwie takie partie skrajnie prawicowe, które mają bardzo duże poparcie.

0: mówi się publicznie, jest jakaś debata, to jest tego świadomość, no bo jeżeli czytamy, że każdego roku brytyjski budżet z powodu Brexitu, no mówimy oczywiście o konsekwencjach Brexitu, traci pomiędzy 75 a 100 miliardów funtów, no to nawet dla brytyjskiego budżetu to są potężne kwoty.
1: Jedno to są te utracone korzyści związane z funkcjonowaniem jednolitego, czy w ramach jednolitego rynku. Tutaj musimy pamiętać, że mamy przecież państwa, które płacą nam za to, żeby móc funkcjonować w tym jednolitym rynku, takie jak Norwegia, czy Liechtenstein, czy Islandia. Więc Wielka Brytania pozbawiła się sama tego bardzo istotnego rynku, którym był rynek kontynentalny i bardzo dużo małych i średnich przedsiębiorstw zaczęło ponosić tego negatywne konsekwencje. Na przykład pewne rozbudowane procedury administracyjne związane z koniecznością potwierdzenia standardów unijnych przy dopuszczeniu na jednolity rynek. Ale też trzeba pamiętać, że jeden z powodów, dla których Brytyjczycy zdecydowali się zagłosować za wyjściem z Unii Europejskiej, była migracja i nielegalna migracja do Wielkiej Brytanii. I w zasadzie ona się zwiększyła od tego czasu. Także poziom nielegalnej migracji do Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 10 lat radykalnie wzrósł, co pokazało, że problemem nie jest bycie w Unii Europejskiej, tylko problemem jest brak efektywnej kontroli granic zewnętrznych Wielkiej Brytanii. I tutaj przede wszystkim współpracy, czy bardzo stosunkowo niewielka współpraca pomiędzy Francją a Wielką Brytanią, jeżeli chodzi o kontrolowanie kanału La Manche, więc tutaj nadal tego problemu z punktu widzenia Wielkiej Brytanii nie udało się rozwiązać. I bycie poza Unią Europejską nie pomogło w znalezieniu skutecznych narzędzi rozwiązania problemu nielegalnej migracji.
0: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo w momencie, kiedy no, ważyły się losy Brexitu, ważyły się losy pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, no i padały te argumenty mówiące o tym, że to wyjście może oznaczać również utratę tych rynków europejskich, tych najbliższych rynków w Wielkiej Brytanii, no to wtedy zwolennicy Brexitu bardzo ochoczo odpowiadali, Europa nie jest dla nas żadnym wyzwaniem, żadnym problemem, odwrócimy się w stronę państw należących kiedyś do korony Wielkiej Brytanii, czyli państw wspólnoty. Tam są no właściwie nieskończone dla naszych fabryk, dla naszego przemysłu, dla naszej gospodarki możliwości, potencjał, klienci. Ile wyszło z tych zapowiedzi?
1: Nic nie wyszło, można powiedzieć.
0: To długie pytanie, krótka odpowiedź.
1: Tak, słynne hasło Global Britain. Okazało się, że to było oczywiste, że partnerzy, czy dawne kolonie brytyjskie, czy dominum brytyjskie, Indie, czy Australia, czy Kanada, wolały jednak zacieśniać współpracę z Unią Europejską, a dodatkowo prowadziły bardzo twarde negocjacje z Wielką Brytanią. No, trudno było oczekiwać, żeby te porozumienia handlowe zawierane z tymi partnerami, one były negocjowane w równy z równym, skoro to Wielka Brytania była tym proszącym de facto, na słabszej pozycji i w tym momencie te partnerzy czy oczekiwanie partnerzy Wielkiej Brytanii mogli stawiać dużo twardsze żądania, oczekiwania w stosunku do Wielkiej Brytanii. Więc okazało się, że bycie poza Unią Europejską radykalnie zniszczyło pozycję geopolityczną Wielkiej Brytanii, co od razu w zasadzie się uwidoczniło i pokazało, że te mrzonki o odbudowie Commonwealthu no, nie mają racjonalnych podstaw ze względu na to, że obecny świat jest inny. Tak? Nie, Wielka Brytania już nie jest mocarstwem globalnym, ale jest małą wyspą na brzegu kontynentu europejskiego.
0: No to muszę zadać kolejne pytanie. Skoro Brexit okazał się porażką, skoro Brexit nie rozwiązał tego najważniejszego problemu, który tak naprawdę spowodował Brexit, czyli kwestii migracji, ba, nie rozwiązał. Okazuje się, że ta migracja jest teraz na o wiele wyższym poziomie. Jeżeli na panewce spaliły te zapowiedzi odwrócenia się od Europy i pójścia w stronę właśnie państw wspólnoty brytyjskiej, to jakim cudem architekt Brexitu, Nigel Farage, jest w tej chwili liderem partii, która osiąga najlepsze rezultaty w sondażach partyjnych?
1: Polityka obecnie, tak jak już pan wcześniej wspomniał, ma charakter tiktokowy. Tak? Nie liczy się, nie liczą się argumenty, nie liczy się racje, nie liczy się prawda, liczy się kreowanie wizerunku. No i Nigel Farage jest politykiem charyzmatycznym, więc jest w stanie przekonać do swoich poglądów czy do siebie duże grono osób. Też musimy pamiętać, że potencjalnie nowy przyszły premier Wielkiej Brytanii bardzo wyraźnie wypowiada się na ten temat, że politycy brytyjscy czy rząd brytyjski zapomniał o mniejszych miejscowościach, zapomniał o

0: o interiorze brytyjskim, skupiając się na dużych miastach, a tak naprawdę tam trzeba wygrywać wybory. I należy powrócić do, może nie do korzeni, tylko należy próbować przekonać mieszkańców mniejszych miejscowości, mniejszych miasteczek do tej innej wizji świata niż tą, którą ma Nigel Farage. I to się udało panu Andrewowi Bannerowi. Tak, on wygrał wybory uzupełniające w okręgu bardzo trudnym, w którym partie prawicowe miały w ostatnich wyborach bardzo dobre rezultaty. A tutaj warto przypomnieć, że on osiągnął ponad 55% głosów, co jest bardzo dobrym rezultatem w okręgach jednomandatowych w Wielkiej Brytanii. To stosunkowo rzadko zdarza.
1: Ale czy to oznacza, że Partia Konserwatywna, Partia Pracy są w stanie wrócić do, no, do tej siły, którą miały jeszcze niedawno? Ja już nie mówię oczywiście o poprzednich dziesięcioleciach, no bo zapewne taki system polityczny jest nie do odtworzenia, ale są w stanie znów nadawać ton brytyjskiej polityce? Czy to jest jednorazowy przypadek, bo po prostu pojawił się po tej stronie ktoś, kto wiedział, jak w tę grę grać i dzięki temu wygrał z Partią Reform?
0: Tak naprawdę to nie da się odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że historia pokazuje, że partie, wbrew pozorom partii brytyjskie pojawiają się, czy znikają, tak? Nie są wieczne. No, mieliśmy Whigów, partię dominującą w brytyjskiej polityce w XIX wieku, która przestała istnieć i została zastąpiona przez Partię Pracy.
1: No tak,
0: I
1: ale
0: też...
1: tutaj pan sięga do zamierzchłej historii, natomiast na
0: Tak,
1: ostatnie
0: ale
1: dziesięciolecia to
0: może...
1: są dwie partie tak naprawdę.
0: Plus liberałowie, no i plus zieloni, którzy zaczęli się pojawiać. No i teraz, jeżeli popatrzymy na ostatnie sondaże, widać, że Reform UK i zieloni uzyskują bardzo dobre rezultaty. Tylko że system jednomandatowych okręgów wyborczych w Wielkiej Brytanii jest tak skonstruowany, że zwycięzca, niezależnie czy dostanie, ile procent dostanie głosów, on bierze ten mandat. Więc tak naprawdę nie liczy się poparcie na poziomie krajowym, tylko chodzi o to, żeby w konkretnym okręgu wyborczym zyskać więcej głosów niż pozostali kontrkandydaci. Więc tak naprawdę, i to jest przykład też poprzedniej partii pana Farage'a, czyli UKIP, która miała bardzo dobre rezultaty, po 30% czasami, po czasami 20%, a tak naprawdę była w stanie wprowadzić dwóch, trzech deputowanych do parlamentu. Więc konstrukcja tego systemu wyborczego powoduje, że zawsze dwie partie dominują, czy będą dominowały, nie ma miejsca w zasadzie czy ograniczone miejsce jest na inne partie. Ale czy to będą konserwatyści i socjaldemokracy, czyli socjaliści, czy to będzie skrajna prawica, czy to będą zieloni, to się dopiero okaże po następnych wyborach, jak ten rozkład głosów w poszczególnych okręgach wyborczych będzie wyglądał. I tu to jest tak naprawdę niewiadomo. Tylko co okazało się, że co jest akurat pocieszające i dla konserwatystów, i dla Labour Party, że jeżeli mają charyzmatycznego lidera, charyzmatycznego polityka, który jest w stanie odwołać się do potrzeb zwykłych ludzi, no to możliwe jest wygranie nawet w bardzo trudnym okręgu wyborczym.
1: Czy Andy Barnum, bo rozumiem, że to on zapewne będzie nowym premierem, jest taką postacią i ma charyzmę, rzeczywiście może utrzymać ten rząd i nie dopuścić do przedterminowych wyborów parlamentarnych, bo tych przedterminowych wyborów po dymisji premiera domaga się wspomniany już Neil Farage.
0: Nie jest wykluczone, że te przedterminowe wybory, one się odbędą, dlatego że z punktu widzenia nowego premiera, który ma poparcie, mandat społeczny tylko z okręgu wyborczego, w którym startował, w jego interesie było przeprowadzenie wcześniejszych wyborów, dlatego żeby po pierwsze, idąc na fali tego poparcia i entuzjazmu związanego z jego wygraną, ale też partie prawicowe czy inne partie nie są przygotowane na wybory, więc jest duża szansa, że udałoby się wygrać te wybory, może nie utrzymując tej większości, która jest obecnie, ale jednak zyskując większość pozwalającą na komfortowe rządzenie. Ale z drugiej strony no, to są wybory, nigdy nie da się przewidzieć ich rezultatów, a Labour Party ma teraz naprawdę ogromną większość w parlamencie, z tym, że mamy tych polityków, takich czy takich jednoroczniaków, można powiedzieć, którzy no, trochę nie są w stanie funkcjonować w strukturach partyjnych w taki efektywny sposób, który był ustalony do tej pory. Także wiele niewiadomych przed nami. Z punktu widzenia Wielkiej Brytanii to jest bardzo duży problem, dlatego że zostały wstrzymane rozmowy z Unią Europejską dotyczące trzech ważnych umów. Mamy premiera, który nie do końca, czy będziemy mieć premiera, który nie do końca taki mandat demokratyczny będzie miał. Mamy

0: najbliższe tygodnie premiera, który jest tak zwaną kulawą kaczką, jak to mówią Brytyjczycy, czy w Stanach Zjednoczonych, że właśnie tego sformułowanie, które już de facto wszyscy wiedzą, że odejdzie, ale jeszcze musi funkcjonować na tym stanowisku, więc taki bardzo, bardzo niestabilny okres najbliższego miesiąca, można powiedzieć, w Wielkiej Brytanii będzie. Zobaczymy, czy w którym kierunku to pójdzie, czy Andy Burton zdecyduje się, czy będzie kanadzistą i zaryzykuje rozpisaniem wcześniejszych wyborów, czy też spróbuje zbudować swój mandat społeczny, bazując na tej większości, która jest w parlamencie, a która jest zdecydowana i mogłaby pozwolić na przegłosowanie istotnych zmian prawnych. Pewne reformy w Wielkiej Brytanii są potrzebne i to widać. I tak jakby mają świadomość tego wszyscy.
1: A z jakimi problemami, najpoważniejszymi problemami zmaga się w tej chwili Wielka Brytania, zostawiając z boku kwestie migracyjne?
0: To są kwestie gospodarcze. Gospodarka Wielkiej Brytanii ma bardzo duże problemy związane z utraceniem rynków europejskich, ale też...
1: Czyli to jest cały czas czkawka po Brexicie.
0: Tak. Druga sprawa to jest wszędzie. Tak? U nas też to jest istotny problem. To jest służba zdrowia, niedoinwestowana służba zdrowia, bardzo duże kolejki. No, nie wiem, czy zdaje...
1: Ale to, przepraszam, to też jedno z głównych brexitowych haseł.
0: Tak. Tak. Okazało się, że wcale te pieniądze z składki do budżetu Unii Europejskiej nie poszły na służbę zdrowia. Mamy bardzo, bardzo intensywną dyskusję dotyczącą, ile przeznaczyć na uzbrojenie. Tak? Wielka Brytania też chce swój potencjał operacyjny wzmocnić po to, żeby być bardziej aktywnym graczem na arenie międzynarodowej. I tutaj jedną z takich głównych osi sporów w obecnym rządzie było to, ile przeznaczyć i skąd wziąć pieniądze na modernizację brytyjskiej armii. Więc tych problemów jest bardzo dużo. Są regiony zapóźnione, czy znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. I to są konsekwencje jeszcze decyzji podejmowanych przez panią Thatcher w latach 70. Te przemysłowe obszary, w których partie skrajnie prawicowe zyskują bardzo duże poparcie, które wcześniej były głosowały w większości na lejburzystów. Więc w zasadzie można powiedzieć, że te problemy są takie same jak wszędzie, tylko że ta brytyjska polityka jest dużo bardziej zdestabilizowana niż była w przeszłości i nie da się efektywnie rządzić, nie da się efektywnie podejmować decyzji w tym układzie, czy przy tych emocjach politycznych, z którymi mamy obecnie do czynienia w Wielkiej Brytanii. Więc sam jestem ciekaw, jakie decyzje Andy Burton podejmie, czy zaryzykuje nowe wybory, czy jednak będzie próbował zbudować swoją pozycję jako premiera, przeprowadzając jakieś istotne zmiany w tym państwie.
1: A możliwy jest powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej? Bo takie hasła czasami pojawiają się w tej brytyjskiej debacie. Natomiast pytanie, na ile to jest czysta publicystyka, a na ile realnie wskazywane cel, albo inaczej, na poważnie wskazywany cel?
0: Brytyjczycy, czy politycy brytyjscy są o tyle konsekwentni, że i to jest stanowisko wszystkich partii, skoro społeczeństwo podjęło decyzję, że opuszczamy Unię Europejską, no to trzeba w najbliższym czasie trzymać się tej decyzji i spróbować ją w miarę efektywnie zrealizować. Tutaj pewnym wyjątkiem jest Andy Burton, który w swoich wypowiedziach, w zasadzie już po Brexicie, ale też w późniejszym okresie, mówi, że jemu się marzy, że dożyje czasu, kiedy Wielka Brytania ponownie zostanie członkiem Unii Europejskiej. Jest poparcie społeczne, ale ono nie jest też takie na takim poziomie, żeby można było być pewnym, że w przypadku na przykład referendum akcesyjnego, to bez problemu by to przejście przeszło przez głosowanie. Ale moim zdaniem największy problem ze strony Unii Europejskiej. Politycy europejscy, i to mówię zarówno tych na poziomie Unii Europejskiej, jak i politycy krajowi, oni nie do końca chcą, czy są pewni, czy chcą, żeby Wielka Brytania była częścią Unii Europejskiej, czy nie wolą, żeby została, czy była częścią europejskiej przestrzeni gospodarczej, czy europejskiego obszaru gospodarczego, czy EFTY, a więc liberalizowanie, członkiem jednolitego rynku bez możliwości wpływania na decyzje prawne i polityczne podejmowane w ramach Unii Europejskiej. Po pierwsze chodzi o przykład. Tak? Jeżeli byśmy dopuścili teraz Wielką Brytanię do członkostwa z lepszymi warunkami albo podobnymi warunkami, które miała Wielka Brytania będąc w Unii Europejskiej, a one były bardzo dobre, to byłby przykład dla polityków skrajnej prawicy we Francji czy we Włoszech, że można korzystać hasło wyjścia z Unii Europejskiej jako pewien straszak albo próbę uzyskania lepszych warunków członkostwa. Więc tutaj jest...
1: Czyli wyjść, aby wejść.
0: Tak, żeby po prostu wzmocnić swoją pozycję, strasząc możliwością wyjścia.

0: tutaj pod tym względem jest bardzo duży opór po stronie i zarówno instytucji unijnych, jak i polityków krajowych, żeby nie tworzyć takiego precedensu.
1: To w takim razie spoglądam na zegarek, nie mamy wiele czasu. Jakie są szanse, że Brytyjczycy rzeczywiście z tymi gigantycznymi wyzwaniami, o których pan mówi, że Wielka Brytania sobie z tymi problemami poradzi? No bo mamy służbę zdrowia, mamy gospodarkę, która kuleje i nie może się pozbierać jeszcze od momentu właśnie tego referendum brexitowego. No i w końcu mamy ten temat, który był nośnikiem, był takim właściwie, można powiedzieć, paliwem Brexitu, czyli kwestię migracji, która dla Wielkiej Brytanii w ciągu tych 10 lat stała się paradoksalnie jeszcze większym wyzwaniem. No i teraz, czy jest ktoś, czy jest jakaś idea, czy jest jakiś pomysł, jak te problemy rozwiązać, albo przynajmniej jak te problemy zminimalizować?
0: To jest ciężkie pytanie. W zasadzie wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej się borykamy z tymi podobnymi problemami i też próbą odpowiedzieć, czy nasza klasa polityczna będzie potrafiła znaleźć odpowiedź na te problemy, z którymi się zmagamy. I wydaje się, że póki co odpowiedź jest negatywna. Ani w Wielkiej Brytanii, ani w Niemczech, ani we Francji, ani we Włoszech nie udało się znaleźć jakiegoś, czy zbudować odpowiedni klimat polityczny do podjęcia trudnych, czasami koniecznych decyzji. Moim zdaniem problemem jest to, co już na początku naszej dyskusji się pojawiło, przeniesienie polityki do mediów społecznościowych.
1: Czyli nowa klasa polityczna.
0: Tak, czyli nie ma próby znalezienia rozwiązania problemu, tylko jest próba narzucenia swojej narracji o danym problemie. Tak? Więc nie szukamy rozwiązania, tylko szukamy, czy próbujemy budować wizerunek pewnego problemu, który byłby dla nas odpowiedni po to, żeby zwiększyć nasze poparcie. W ten sposób nie da się żadnego problemu rozwiązać. I to widzimy we wszystkich krajach, w zasadzie wszystkich krajach demokratycznych. Więc ja nie jestem optymistą, ani jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, ani jeżeli chodzi o Francję czy Niemcy, ale to jest konsekwencja decyzji podejmowanych przez społeczeństwo. Wybieramy sobie takich polityków, Brytyjczycy wybrali sobie takich polityków, którzy ich zdaniem odpowiadają na te potrzeby, które oni mają. Jeżeli chcemy mieć polityków funkcjonujących w mediach społecznościowych, a nie polityków, którzy potrafią rozwiązywać problemy, to jest nasz wybór. Żyjemy w demokracjach i musimy ponosić konsekwencje tych decyzji, które podejmujemy nad urną.
1: To bardzo, bardzo krótko. Mamy minutę, ale to jest pytanie z pozycji obserwatora kontynentalnego. Ja wiem, że rodzina królewska nie zajmuje się bieżącą polityką, nie wtrąca się do bieżącej polityki, ale mam takie wrażenie, że dla wielu krajach jednak korona jest postrzegana jako takie pewne również polityczne oparcie, jeżeli chodzi o ten brytyjski system. To nadal tak funkcjonuje?
0: Wydaje się, że tak. Przy tych zmieniających się premierach monarcha jest ostoją państwa, jest emanacją państwa. To trzeba przyznać, że te dekady przygotowywania Karola do tego stanowiska jednak się przydały i on jest bardzo odpowiedzialnym, panującym dyskusję polityczną monarchą, królem. I też z punktu widzenia europejskiej pozytywne jest to, że wydaje się, że on jest proeuropejski, czy widzi wartość w obecności czy współpracy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Oczywiście nie może tego oficjalnie powiedzieć, nie może tego zadeklarować. Może ewentualnie służyć radom w nieformalnych spotkaniach premierom brytyjskim, ale jeżeli mielibyśmy szukać sojusznika Wielkiej Brytanii, wydaje mi się, że Karol jest takim sojusznikiem Unii Europejskiej, w tym sensie, że widzi tą wspólnotę interesów kontynentu i Wielkiej Brytanii. Tą wartością jest na pewno to, co powiedziałem na samym początku, ta stabilność, tak? Że przy tych zmieniających się premierach nie jest wykluczone, że w przyszłym roku będziemy mieć kolejnego premiera, no bo Keir Starmer też wygrał wybory z olbrzymią większością. Wydawało się, że jego pozycja jest bardzo stabilna, no i po 2 latach okazało się, że musi rezygnować z różnych powodów. Tak?
1: No i pytanie, pytanie brzmi w takim razie, co dalej, jeżeli chodzi o brytyjską politykę. Filip Tereszkiewicz, Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Opolski, a także Team Europe Direct. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: możliwe dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
4: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
5: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
4: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
5: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
3: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
4: Jacek Czarnecki
5: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Bez prezydenta Zełenskiego, ale odbędzie się. Chodzi o gdańską konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy. Bardzo poważna rozmowa z NFZ-em konieczna, tak mówi premier Tusk po aferze z lekarzem milionerem. Afrykański skwar we Francji. Podobny żar odczujemy w naszym kraju w ten weekend. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Na początek deklaracja premiera Donalda Tuska. Nie przełożę ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, oświadczył szef rządu. Potwierdził, że międzynarodowa konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy w Gdańsku się odbędzie. Nie przyjedzie prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraińskiej delegacji będzie przewodniczyła premier Julia Sfyrydenko.
7: Premier powiedział, że rząd będzie pracować nad relacjami z Ukrainą, bo w długofalowym interesie Polski są dobre stosunki między naszymi krajami. Zaznaczył, że należy dbać o wzajemne relacje bez względu na sondaże. Donald Tusk powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, jak łatwo dzisiaj jest rozpalić nastroje antypolskie w Ukrainie i antyukraińskie w Polsce i że można na tym zrobić naprawdę taki polityczny sukces wewnętrzny, ale pozorny sukces. Dlatego, jak mówił, tak ważna jest rozpoczynająca się za dwa dni konferencja w Gdańsku.
8: Ona się odbędzie, niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Nie ja będę decydował, kto ze strony ukraińskiej przyjedzie na konferencję.
7: Decyzja zapadła, Ukrainę będzie reprezentowała szefowa rządu. Premier powiedział, że strona polska pomogła przygotować 200 porozumień i umów, w tym wiele bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia i wspólny biznes po zakończeniu wojny. Sylwia Białek, Polskie Radio.
6: Jutro w Berlinie spotkają się liderzy grupy E5, Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy będą poświęcone poszukiwaniu rozwiązań trwającego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, także zbliżającemu się szczytowi NATO w Ankarze. Są nieprawidłowości w szpitalach, również w zarobkach niektórych lekarzy. Potwierdzają to wstępne kontrole NIK-u. Brak odpowiedniego nadzoru to główny powód zbyt wysokich wydatków na wypłaty lekarzy dyżurujących w państwowych szpitalach. Tak uważa premier Tusk. Zapowiada kontynuację kontroli NIK-u w Szpitalu Południowym w Warszawie.
8: Będzie badaniem systemowym, nie tylko będzie chodziło o poszczególne nadużycia, ale o wady systemu, który umożliwia takie nadużycia.
6: Jak zapowiada szef rządu, czeka go bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ-u. Zamierza też prosić, jak się wyraził, o odważniejsze propozycje legislacyjne dotyczące naprawy systemu ochrony zdrowia. Spędził 22 lata w więzieniu za zbrodnię, której nie popełnił. Piotr Pytel wyszedł z zakładu karnego w Rzeszowie. Dzięki decyzji prokuratora generalnego otrzymał zgodę na przerwę w odbywaniu kary dożywotniego pozbawienia wolności. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wszczął w jego sprawie procedurę ułaskawieniową. Piotr Pytel przyznaje, że nadal jest w szoku.
9: Nieprzespana doba w wielkim szoku i niedowierzaniu, ale wiem, że to nie jest zbyt film, to się dzieje naprawdę. Bo to tak szybko, błyskawicznie. Może łez, wzruszę łez, ale i tego szczęścia, że w końcu coś.

0: się zaczęło dziać i ta sprawiedliwość zatrufuje do końca.
1: Piotra Pytla skazał niemiecki sąd na dożywocie za zabójstwo kobiety w 2006 roku. Po latach do zbrodni przyznał się inny mężczyzna. Pytel trzy razy bezskutecznie starał się o ułaskawienie. Akt łaski odmówił mu prezydent Andrzej Duda. Teraz o bardzo upalnej Francji. W ponad 50 departamentach, zwłaszcza na zachodzie kraju, obowiązuje czerwony, najwyższy alert pogodowy. Ostatnia noc była najcieplejsza od ponad 80 lat. Termometry pokazywały około 21 stopni. Jak Francuzi radzą sobie z przeszło 40-stopniowym żarem? O to pytał nasz paryski korespondent Stefan Folzer.
2: To bardzo trudne. Uciekam szybko do domu, bo na zewnątrz nie da się wytrzymać. Dusimy się, to nie do zniesienia. Trudno nawet oddychać. Mówili mieszkańcy Bordeaux, gdzie wczoraj termometry wskazały 43 stopnie Celsjusza. Sytuacja paraliżuje Francję. Zamkniętych jest blisko 1500 szkół, występują utrudnienia w transporcie kolejowym, a część firm czasowo zawiesza działalność.
1: Ekstremalna spiekota będzie wkrótce w naszym kraju. Skwar będzie nas męczył w weekend i w poniedziałek. Na koniec przypomnienie. W Dniu Ojca trzeba złożyć życzenia tacie. Ojciec jest niezwykle ważny w życiu każdego dziecka. Pokazuje mu, jak dobrze żyć z innymi ludźmi, mówi psycholog Jacek Sochacki. Jak podkreśla, obecność ojca w życiu dziecka jest niezwykle ważna.
3: Niezwykle ważne. Na różne sposoby, w zależności od płci dziecka, w zależności od warunków, w jakim to dziecko rośnie, nie da się opanować zachowań niezbędnych do sprawnego funkcjonowania społecznego, korzystając z przekazu tylko jednego rodzica. Jesteśmy potrzebni we dwójkę.
1: 80% mężczyzn nie chce być już wielkim nieobecnym w życiu dziecka. Chcą dawać swoim pociechom więcej. Tak wynika z najnowszego raportu zatytułowanego Oblicza współczesnego ojcostwa.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Gorąco jest w Warszawie, na termometrach do 29 stopni. Podobnie jest na zachodzie kraju. W większości regionów do 25 stopni, nad morzem około 20 stopni. Wszędzie dużo słońca. Z północnego zachodu wieje słaby wiatr.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza w większej części kraju jest dobra. W Lęborku, Łebie, Ełku, Floriance, na Lubelszczyźnie, także miejscami w województwie świętokrzyskim jest bardzo dobra. W Otwocku, niedaleko Warszawy, stan powietrza jest umiarkowany. Prawie 60% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca.
4: Klimat. Reklama.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17. W TVP1 i TVP Info.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
9: Jak zmieniło się ojcostwo i ojcowie? Jaka jest rola taty w życiu dziecka? I też co taka opieka nad dzieckiem może dać samemu ojcu? O tym porozmawiamy w najbliższej audycji Do Pomyślenia z Michałem Kotem z Fundacji Instytutu Pokolenia. Środa 22.06. Ewelina Kamińska. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Prawie 9 minut po godzinie 15. To ukraińska premier Julia Swirianko, a nie prezydent Zełenski, przyjedzie do Gdańska na międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Taką informację, potwierdzającą wcześniejsze nieoficjalne ustalenia Polskiego Radia, przekazała szefowa ukraińskiego rządu. Nieobecność prezydenta Zełenskiego to wynik napięcia między Warszawą i Kijowem na tle polityki historycznej. No i teraz pytanie, jak odczytywać te decyzje prezydenta Zełenskiego i jego nieobecność? Jest z nami Paweł Buszko. Halo, halo.
3: Dzień dobry.
2: To w takim razie jak interpretowana jest ta decyzja ukraińskiego prezydenta, czy też ukraińskiej strony?
3: No, z perspektywy samych Ukraińców znaczy to przede wszystkim, że ukraiński prezydent nie posłuchał podpowiedzi, które w ostatnich dniach pojawiały się w ukraińskiej przestrzeni czy w ukraińskiej opinii publicznej. Ano takich podpowiedzi, że z punktu widzenia polsko-ukraińskich stosunków, ale też z punktu widzenia interesów samej Ukrainy, lepiej byłoby, gdyby Zełenski pojechał do Gdańska. Pojawiały się głosy, że na przykład mógłby przy tej okazji na przykład w celu obniżenia tych złych historycznych emocji przypomnieć o udziale Ukraińców, obywateli polskich w obronie II Rzeczpospolitej. No tak się jednak nie stało. Oficjalnie wiemy, że Zełenski do Polski w tym tygodniu nie przyjedzie. W zamian ma być w Gdańsku Julia Swirydenko. No cóż, co tu dużo ukrywać, polityk nie tej rangi co Zełenski, no bo to prezydent na Ukrainie ma obecnie taki monopol, nie tylko na to takie symboliczne bycie numer jeden, ale też faktycznie to Wołodymyr Zełenski rozdaje karty na funkcję premiera w ukraińskim układzie politycznym, no, zwłaszcza od ponad 4 lat wojny ma taki raczej techniczny, zarządzający charakter. Zresztą często sami Ukraińcy za bardzo nie kojarzą, kto jest obecnie premierem. Sama Julia Swirydenko swój urząd sprawuje od roku, przedtem kierowała resortem gospodarki. Informując o tym, że to ona pojedzie do Gdańska, nie Wołodymyr Zełenski, Julia Swirydenko podkreślała, że przyjadą też przedstawiciele ukraińskiego biznesu oraz inni przedstawiciele rządu i parlamentu i chyba ten aspekt właśnie gospodarczy będzie tutaj wybijany na plan pierwszy. Zresztą nic dziwnego, bo to konferencja o odbudowie Ukrainy, ta, na której nie pojawi się prezydent Zełenski, a Julia Swirydenko przed objęciem urzędu szefa rządu była właśnie ministrą gospodarki Ukrainy. Julia Swirydenko zaznaczyła, że przed delegacją stoi jasne zadanie, osiągnąć konkretne porozumienia, które mają wzmocnić zdolności obronne oraz odporność Ukrainy, też rozszerzyć współpracę gospodarczą z partnerami, no, czyli to, czemu jest ta konferencja organizowana. Jak mówiła, oczekuje podpisania szeregu ważnych umów. No, ile tych umów będzie podpisane z polskimi partnerami, bo to chyba nas najbardziej ciekawi, i z polskimi firmami, pewnie czas pokaże. A przypomnę, że w szczycie o odbudowie biorą udział przedstawiciele kilkudziesięciu państw, a w kolejce po między innymi zbrojeniowe, ale też infrastrukturalne kontrakty ustawiają się też inni poważni europejscy gracze. Według informacji ukraińskiej prasy na konferencji w Gdańsku ma być ogłoszona kolejna transza pomocy dla Ukrainy. To około 3 miliardów euro z tej puli wcześniej przyznanych 90 miliardów na 2 lata. No są to pieniądze, które będą wydawać Ukraińcy, ale będą wydawać na te rzeczy kupowane czy współprodukowane też z partnerami, przede wszystkim europejskimi, no bo to przecież europejskie pieniądze. No i o to chyba toczy się największa gra i o tym będą dyskusje, w których zamiast prezydenta Zełenskiego uczestniczyć będzie ukraińska premier Julia Swirydenko.
2: Paweł Buszko, bardzo dziękuję.
0: Gość Polskiego Radia 24.
2: A już teraz pan Jan Piekło, były ambasador na Ukrainie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa.
2: Panie ambasadorze, to zacznijmy w takim razie od jeszcze jednego komentarza dotyczącego nieobecności prezydenta Zełenskiego i obecności premier Swirydenko. Nie ma w tym żadnej sensacji. Tak te zamiany, te decyzje komentował Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu.
5: Nie widzę tutaj w tym jakiejś sensacji. No jeżeli jest pani premier Ukrainy, to rozumiem, że podstawowa

0: Nową misję ma pan premier Donald Tusk i na pewno świetnie ją wypełni.
1: To panie ambasadorze, jest sensacja czy nie ma sensacji?
2: No trochę mnie rozśmieszył komentarz marszałka Czarzastego, ponieważ wiadomo było, że to najważniejsze wydarzenie ma być wydarzeniem, gdzie się spotka Żeleński, gdzie się spotka polska elita polityczna i także prezydent Nawrocki, który nie został również zaproszony na to wydarzenie i miał tam zdaje się przyjechać kanclerz Merz i Ursula von der Leyen. No zdaje się, że nie wiem, nie mam w tej chwili na bieżąco informacji, czy rzeczywiście von der Leyen i Merz się wybierają, ale w sytuacji, kiedy głównym gościem ukraińskim będzie pani premier Świerydenko, która ma no, właściwie słabe doświadczenie, jak chodzi o reprezentowanie kraju na zewnątrz i nie jest osobą powszechnie znaną, to myślę, że ranga tej konferencji już będzie znacznie niższa niż było to przewidywane.
1: No ale z drugiej strony można powiedzieć, zresztą mówił o tym mój kolega, że pani premier wcześniej pełniła funkcję ministry gospodarki, więc można powiedzieć, że idealnie wpasowuje się w temat tej konferencji.
2: Tak, pani Świerydenko pełniła funkcję ministra gospodarki. Natomiast nie jest postacią, która zaistniała międzynarodowo na jakąś większą skalę. Prezydent Żeleński taką postacią niewątpliwie jest. Brak, jego nieobecność, no to jest to również w jakimś sensie no despekt dla organizatorów konferencji, dla Polaków. Tym bardziej, że właściwie powinien być jakoś konsekwentny. Skoro zrobił to, co zrobił, to jego obecność tym bardziej byłaby podejrzana, byłoby bardziej podejrzane, gdyby nie przyjechał, ponieważ miałby wtedy okazję do tego, żeby, nie wiem, naprawić tą niezręczność, coś powiedzieć, spróbować załagodzić sytuację. Natomiast jak go nie ma, to wiadomo, że pani Świerydenko tego za niego nie załatwi.
1: Ale to panie ambasadorze, to muszę o to dopytać, bo jak traktować w takim razie tę decyzję prezydenta? Jako odpowiedź na to, jak zareagowała polska strona, czy raczej jako no, jednak świadomy krok ku jeszcze większej eskalacji tego konfliktu?
2: Myślę, że to tutaj również i Donald Tusk odegrał swoją rolę, bo zdaje się, że te zaproszenia miały być wysyłane przez prezydenta Żeleńskiego i premiera Tuska. Nie dostał go również prezydent Nawrocki, który jak wiemy jest w tej chwili w Turcji, gdzie składa wizytę przed ważnym szczytem NATO, który się tam niedługo odbędzie. I to jest właściwe miejsce, w którym powinien teraz być. Natomiast to, że nie ma prezydenta Żeleńskiego, no to świadczy o tym, że on się po prostu uchylił od tego, że może się przestraszył, że to spowoduje demonstrację, że nie wiem, zostaną w niego rzucone pomidory. No to nawet widziałem jakiś komentarz na Twitterze, na obecnym X portalu, że to w takim razie tutaj rzeczywiście ta nieobecność prezydenta Żeleńskiego powoduje, że Polacy zaoszczędzą na pomidorach i ewentualnie innych takich gadżetach, którymi by mogli rzucać prezydenta Żeleńskiego.
1: To panie ambasadorze, co dalej w takim razie? Bo no, patrząc na to, jak reagują politycy po obu stronach, no i myślę oczywiście głównie o obu pałacach prezydenckich albo o otoczeniu obu prezydentów, no to nie widać tu jakoś za bardzo takiej woli, żeby zrobić, ja już nie mówię krok wstecz, ale jakiś nawet ćwierć kroku.
2: To od tego jeszcze jest rząd. Natomiast jeżeli rząd i jeżeli minister Kierwiński i minister Sikorski upowszechniają publicznie, adresując to do Nawrockiego, komentarz Miedwiediewa, który jest absolutnie po prostu skandaliczny, to ja przepraszam, no to jest jakiś obłęd. My powinniśmy w tej chwili myśleć w kategoriach takich, że jest wspólne wielkie zagrożenie. Tym zagrożeniem jest Rosja i nie tylko Rosja, bo to są również i Chiny. Sytuacja globalna jest wyjątkowo niestabilna w tej chwili, a my po prostu myślimy wyłącznie w

0: kategoriach zupełnie innych. I robi to niestety polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to robi Sikorski i to robi również Tusk.
1: Czy to oznacza, że po obu stronach tak naprawdę nie chodzi o relacje polsko-ukraińskie, nie chodzi o interesy Polski czy Ukrainy, chodzi o bieżącą wewnętrzną politykę i myślę tu zarówno o tych decyzjach podejmowanych przez prezydenta Zełenskiego, no jak i tych konsekwencjach po polskiej stronie?
0: No to, że rzeczywiście tu chodzi o sprawy wewnętrzne, ponieważ zarówno Zełenski, jak i prezydent Nawrocki i Donald Tusk i Sikorski zdają sobie doskonale sprawę z tego, że niedługo będą wybory, bo będą one będą musiały być na Ukrainie. No i one pewnie będą również i w Polsce, nawet na pewno będą w Polsce niedługo. Więc rzeczywiście ten element polityki wewnętrznej odgrywa tutaj zasadniczą rolę i no niedobrze się stało, że tutaj zakładnikiem jest relacja, stosunki polsko-ukraińskie, bo to jest najgorszy wybór, jakiego można było dokonać.
1: No ale to w takim razie dwie rzeczy, jeżeli chodzi o stronę ukraińską. Pojawiły się takie komentarze mówiące o tym, że jeżeli ten ruch był przemyślany, albo inaczej, jeżeli prezydent Zełenski zdawał sobie sprawę, a raczej musiał sobie zdawać sprawę z tego, że po polskiej stronie no, będzie jakaś reakcja, a mimo tego na ten krok się zdecydował, to przynajmniej jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, to była decyzja jak najbardziej słuszna, bo rzeczywiście no, widać tak zwany efekt flagi. To znaczy nawet jego polityczni konkurenci, byli prezydenci Ukrainy, no przynajmniej formalnie, przynajmniej wizerunkowo stanęli za prezydentem Zełenskim murem.
0: Tak, to bo tam jest wojna. Natomiast u nas na szczęście jeszcze nie ma. I no tak, chociaż właściwie był taki moment, że narracja premiera Tuska i prezydenta Nawrockiego w temacie UPA się pokrywały. Natomiast no, istnieje różne taktyczne podejście związane właśnie z zbliżającymi się wyborami. No i tak jest. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że tą decyzję prezydenta Zełenskiego o upamiętnieniu bohaterów UPA to jest decyzja wynikająca z pewnej katastrofy wizerunkowej, którą poniósł w wyniku straszliwego skandalu korupcyjnego, który obalił jego doradcę i właściwie można powiedzieć przyjaciela Andrija Jermaka i narobił bardzo dużo złego w polityce wewnętrznej i w wizerunku Ukrainy na zewnątrz.
1: No ale to idąc tym tropem, można niestety wyciągnąć wnioski mówiące o tym, że to oznacza, że w ukraińskiej polityce Polska nie odgrywa teraz szczególnej roli, skoro można te relacje poświęcić w imię bieżących sondaży.
0: No tak, taki wniosek można by rzeczywiście z tego wysnuć. No niestety taki wniosek z tego się narzuca. I to niewątpliwie powoduje pewne rozczarowanie i niestety to się pewnie i przełoży na sytuację Ukraińców, którzy się znajdują w Polsce. Już mam takie sygnały, że to się już przekłada w sposób niekoniecznie sympatyczny i przyjemny. To jest niestety wina polityków, którzy nie potrafili się wznieść ponad, tylko zaczęli uprawiać politykę na wewnętrznym poletku w celu zapewnienia sobie lepszych notowań.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, właściwie wracając do początku naszej rozmowy, jeżeli chodzi o tę konferencję, która miała być poświęcona odbudowie Ukrainy. Konferencji również z naszego punktu widzenia bardzo istotnej, no bo przecież chodzi o potężne pieniądze, które po zakończeniu wojny będą szły z różnych stron, od różnych donatorów w stronę Ukrainy, które w jakiejś mierze mogłyby zasilić również polskie firmy, które w tej odbudowie brałyby udział. Na ile przy takim klimacie wzajemnych relacji, no, przy tak obniżonej randze tej konferencji, na ile my w ogóle na poważnie jeszcze możemy myśleć o naszym udziale w tym procesie odbudowy?
0: No, myślę, że będzie potrzebna następna konferencja, może w lepszych okolicznościach i być może wtedy pewne rzeczy będzie można załatwić. Natomiast ważne jest, że zarówno prezydent Nawrocki, jak i polska klasa polityczna opozycyjna mówi, że będziemy pomagać Ukrainie, ponieważ to leży w naszym interesie i nieważne jaką politykę będzie prowadził, historyczną prowadził prezydent Zełenski, to będziemy tej Ukrainie pomagać.

0: A co jest ciekawe, to właśnie teraz, niedawno, zaczęły się kolejne ekshumacje w paru miejscach, między innymi w Hucie Pieniackiej. I to by wskazywało na to, że Ukraina jednak próbuje to na rzecz realizować.
1: No ale po drugiej stronie mamy wymianę migów za drony, umowa, z której strona ukraińska się nie wywiązała i wywiązywać się nie zamierza.
0: No mamy rzeczywiście tutaj pewien problem z tymi migami, ale zdaje się, że się okazuje, że te migi tak nie bardzo są już w Ukrainie potrzebne, bo zdaje się, że Ukraina dostanie Gripeny i ma również ofertę francuską, więc...
1: No ale nie jest tak, że umów należy dotrzymywać bez względu na to, że sytuacja być może się trochę zmieniła. No jeżeli podpisujemy jakiś papier, jeżeli się na coś umawiamy, no to wypadałoby doprowadzić to do końca.
0: To pan powiedział, panie redaktorze, ja się z panem zgadzam.
1: Dobrze, to panie ambasadorze, widzę, że tutaj pan dyplomatycznie milczy, to idźmy dalej w takim razie. Jak w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach, pana zdaniem, te relacje mogą wyglądać i najpierw scenariusz negatywny, później scenariusz pozytywny?
0: Znaczy, scenariusz pozytywny jest taki, że Rosja się postara o to, żebyśmy chwilowo przestali i żebyśmy się koncentrowali na problemie i nie jest wykluczone, że tym problemem również będzie Białoruś, która jest szykowana do tego, żeby się włączyć w konflikt zbrojny z Ukrainą. Po stronie Rosji oczywiście. Więc taki scenariusz jest bardzo realny i bardzo możliwy. To może spowodować jakąś tutaj pozytywną zmianę, natomiast negatywna. Wersja negatywna może być taka, że po prostu pójdziemy w zaparte i tyle. No. I to właściwie nieobecność Zełenskiego w Gdańsku jest dowodem właściwie raczej na to, że scenariusz negatywny jest scenariuszem ulubionym w Kijowie w tej chwili.
1: A jeżeli chodzi o Białoruś, wiele razy już słyszeliśmy o takich planach, zapowiedziach, groźbach dotyczących włączenia się Białorusi do wojny z Ukrainą. Teraz akurat, kiedy wydaje się, że ta sytuacja, no nie chcę powiedzieć, że zaczyna przechylać się na korzyść Ukrainy, bo to by było chyba nazbyt daleko idące stwierdzenie, ale wydaje się... trochę lepsza niż jeszcze niedawno mogliśmy przypuszczać. Skąd nagle pomysł, aby Białoruś do tego konfliktu dołączyć? To jest no, oznaka być może paradoksalnie pewnej słabości Rosji i tego, że już nie ma za bardzo rezerw i nie ma gdzie szukać wsparcia, więc sięga po Białoruś?
0: No, pewnie w jakimś części słabości, a również pewnie zniecierpliwienia, ponieważ zdaje się, że ostatnie ataki ukraińskie na Moskwę między innymi, na Krym, który jest praktycznie odcięty od dostaw paliwa, mówię o benzynie, więc nie jest wykluczone, że ten scenariusz to jest scenariusz, który jest miły sercu kremlowskiemu. I Białoruś do tej pory właściwie jakoś tam skutecznie, mniej czy bardziej skutecznie unikała bezpośredniego zaangażowania się w konflikt. No, a teraz być może ten Łukaszenka będzie musiał spłacić swój dług w stosunku do Putina, który mu pomógł wtedy, kiedy właściwie był o włos od tego, żeby utracić władzę w swoim kraju w czasie tej rewolucji, jak pamiętam.
1: To też może być sygnał, że pozycja Putina nie jest wcale w tej chwili tak silna, jak niektórzy próbują to przedstawiać cały czas?
0: No to przede wszystkim Kreml próbuje przedstawiać Putina jako silnego.
1: Tak, to oczywiście, to niezmiennie można powiedzieć, tak.
0: Tak, nie, no to trwa, no, ta narracja trwa, natomiast wyraźnie widać i to widać i po tym, co się pojawia w omówieniach mediów rosyjskich, co się pojawia w środowisku blogerów wojskowych, no to tam już jest wyraźne zniecierpliwienie i pytanie, no Boże, co dalej? No przecież my nie wytrzymamy tego. Znaczy, że ta sytuacja z Nabuliną, czyli z prezesem Banku Rosyjskiego, która zniknęła przez jakiś czas, bo zdaje się, że odmówiła współpracy, żeby po prostu realizować budżet, który jest nie do obrony.

0: No to by świadczyło o tym, że jest tam świadomość, dojrzewająca świadomość, że zwycięstwa w Ukrainie to raczej Putin nie będzie miał.
1: Pytanie, jaką cenę w takim razie być może będzie musiał zapłacić. No i stąd być może to spojrzenie w stronę Białorusi. Pan Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Reklama. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: W ciąży nie piję.
5: Bo nie jestem sama.
6: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
7: Bo wiem, czym jest FAS.
8: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Nie prezydent Wołodymyr Zełenski, ale premier Julia Sfyrydenko będzie przewodniczyła ukraińskiej delegacji podczas konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Rozpocznie się ona pojutrze i potrwa dwa dni. Nie ma w tym żadnej sensacji, ocenia marszałek Sejmu. Jak dodaje Włodzimierz Czarzasty, w interesie Polski są dobre kontakty z Ukrainą.
10: Nie widzę tutaj w tym jakiejś sensacji. No jeżeli jest pani premier Ukrainy, to rozumiem, że podstawową misję ma pan premier Donald Tusk i na pewno świetnie ją wypełnił.
9: Były ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło przypomniał na naszej antenie, że w Gdańsku planowano rozmowy ważnych polityków europejskich.
0: To najważniejsze wydarzenie ma być wydarzeniem, gdzie się spotka Zełenski, gdzie się spotka polska elita polityczna i także prezydent Nawrocki, który nie został również zaproszony na to wydarzenie i miał tam zaś przyjechać kanclerz Merkel i Ursula von der Leyen.
9: Stosunki między Kijowem a Warszawą są napięte po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał imieniem bohaterów UPA jednostkę specjalną. W odpowiedzi Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. W Kijowie potraktowano to jako afront wobec ukraińskiego prezydenta. Gaz-System zbuduje drugi pływający terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej. Oznacza to, że nasz kraj będzie miał 3 terminale LNG. Rocznie będzie można importować 50 miliardów metrów sześciennych gazu. Inwestycja w pływający terminal zostanie zrealizowana bez konieczności wsparcia z budżetu państwa, zapowiada premier Donald Tusk.
11: Budżet nie będzie do tego dopłacał, to jest inwestycja komercyjna. Ona wpłynie na nasze bezpieczeństwo gazowe, także na rolę Polski jako centralne miejsce dyspozycji LNG, ale jest to także konkretny biznes.
9: Premier Tusk przekazał też, że Stowarzyszenie Tajwańskich Firm Technologicznych zbuduje niedaleko Wrocławia park technologiczny. Swoją siedzibę będą miały tam zakłady firmy Foxconn. Będą strategicznym partnerem przy produkcji polskich samochodów elektrycznych. Na koniec Wrocław otwarto tam nową klinikę dziecięcą. Będą w niej leczeni mali pacjenci z wadami serca z Dolnego Śląska. Nowa placówka ma ułatwić współpracę specjalistów różnych dziedzin i ograniczyć konieczność kierowania dzieci do innych ośrodków w Polsce, mówi kierownik Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej dr Paweł Cześniewicz.
12: Nasi pacjenci mają oczywiście wady serca, ale to bardzo często są dzieci dotknięte również

0: innymi problemami, czy wadami innych narządów, wadami genetycznymi. Oni wymagają opieki wielospecjalistycznej, dostępu do innych specjalistów i to nie na zasadzie przenoszenia pacjenta pomiędzy jednym a drugim ośrodkiem.
1: We Wrocławiu trwa budowa zintegrowanego centrum pediatrycznego. Ma być ono największym na Dolnym Śląsku ośrodkiem opieki nad dziećmi.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Za 26 minut godzina 16.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: A w naszym studiu pan brygadier Karol Kroć, Wydział Prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: A naszym słuchaczom przypomnę o pewnej informacji, która oczywiście pojawia się na antenie, ale być może w nawale tych bardzo poważnych politycznych informacji, sporów, kłótni być może niektórym umknęła. Najbliższy weekend temperatury mają zbliżać albo momentami nawet przekroczyć 40 stopni Celsjusza. To nie jest żart, to nie jest żaden fake news. Tak ma być. Proszę zresztą spojrzeć na jakąkolwiek informację dotyczącą pogody, czy też zapowiedź pogodową. Dokładnie takie wartości są pokazywane właściwie już od piątku do niedzieli. Co to oznacza dla strażaków? Co to może oznaczać dla strażaków?
5: Nie tylko dla strażaków, ale dla całego społeczeństwa będzie to pewnie spore wyzwanie. Tym bardziej, że tak wysokie temperatury, można powiedzieć ekstremalne dla naszego klimatu, no, będą powodować duże wyzwania dla nas, jeżeli chodzi o samopoczucie, ale też odczuwanie tej wysokiej temperatury i wpływ na nasze organizmy, zarówno pracujących strażaków przy gaszeniu pożarów, gdzie też już mamy do czynienia z wysokimi temperaturami, plus jeszcze ta wysoka temperatura spowodowana upałem na pewno nie należy do komfortowych. W związku z tym my oczywiście jako służba ratownicza jesteśmy przygotowani do tego, aby pracować w takich trudnych warunkach. Natomiast no, bardziej się obawiamy tutaj o to, jak zareagują osoby, które cierpią chociażby na nadciśnienie, są osłabione chorobami i no, muszą się w jakiś sposób przemieszczać. W takie upalne dni to może też powodować omdlenia, też powodować jakieś chwilowe zaburzenia właśnie w samopoczuciu, ale też i wpływać na nasze zdrowie poprzez to, że możemy przyjąć zbyt dużą porcję chociażby promieniowania słonecznego, doznać poparzeń skóry. No i to niestety wpływa na to, że tych zgłoszeń Straż Pożarna również może mieć więcej.
3: To co w takim razie, właściwie nie tylko tym osobom, tylko w ogóle wszystkim nam, można podpowiedzieć albo wskazać, albo przestrzec?
5: Przede wszystkim, jeżeli nie musimy, nie wychodzimy na tak ekstremalne warunki, nie ryzykujmy po prostu wychodząc na otwarte przestrzenie, na nasłonecznione tereny, jeżeli nie musimy, zwłaszcza te osoby, o których wspomniałem, jeżeli mają jakieś kłopoty zdrowotne, unikajmy tych godzin, gdzie to nasłonecznienie jest bardzo silne, czyli tu mówimy o tych godzinach południowych, wczesno-popołudniowych. Korzystajmy przede wszystkim z tych zaleceń, które proponują nam lekarze, pielęgniarki, ale i ratownicy medyczni, łącznie ze strażakami włącznie, czyli nawadniamy nasze organizmy, zabieramy ze sobą dodatkową porcję wody, najlepiej niegazowanej, która dodatkowo nie będzie podrażniać naszych dróg tutaj, jeżeli chodzi o przełyk i tak dalej, czyli nawadniamy się systematycznie, a nie pijąc od razu dużą ilość wody, bo to też nie pomaga. Przede wszystkim unikamy tych wysokich temperatur, korzystamy z zacienionych miejsc, jeżeli nie musimy, nie wychodzimy na otwarte przestrzenie, tak żeby tych promieni słonecznych jak najmniej absorbować.
3: Ostatnie dni, na szczęście też po fali, no, nie takich ekstremalnych, ale jednak upałów, te ostatnie dni przyniosły w całej Polsce opady deszczu. Tego deszczu rzeczywiście trochę spadło. Sytuacja pożarowa chyba się trochę ustabilizowała. No, ale gdy patrzy pan jako strażak na te zapowiedzi dotyczące kolejnych dni, to czego niestety możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o trawy, pola, lasy?
5: No możemy się spodziewać jednego, wzrostu liczby pożarów wszelkiej maści, nie tylko traw, nie tylko lasów, o których przecież tyle niedawno mówiliśmy przy okazji pożaru w Puszczy Solskiej czy pożaru lasu w okolicach Wołomina. No tam niestety mieliśmy do czynienia z bardzo, bardzo wysuszoną ściółką.

taką leśną, wszelkiego rodzaju trawy, trzciny, torfowiska. One w tej chwili, można powiedzieć, są, można powiedzieć, lekko nawilżone, ale niestety, szanowni państwo, żeby do tych warunków takich sprzyjających naprawdę i wykluczających powstanie pożaru, te opady musiały być długotrwałe, ale nie intensywne.

0: pewnie występują, ale i ta woda bardzo szybko spływa. Także ona nie pozostaje w gruncie, tylko po prostu no, płynie sobie ciekami wodnymi, a dodatkowo ta upalna i słoneczna, można powiedzieć tropikalna pogoda powoduje, że no, szybko to wszystko wysycha i mamy do czynienia znowu z tą dużą, można powiedzieć, prognozą czy tutaj problemem związanym z tym, że lada moment może to zagrożenie pożarowe gwałtownie wrócić.
1: My mówimy zagrożenie pożarowe, ale tak naprawdę jak często te pożary, które potem strażacy muszą gasić, to jest niestety nasze dzieło. I nie mówię absolutnie o działaniach świadomych, bo to jest zupełnie inny rozdział i zupełnie inny temat.
0: Tak, przede wszystkim mówimy tutaj o świadomym działaniu, no to wiadomo, że bardzo trudno jest wykryć takich sprawców, którzy no, w jakiś sposób przyczyniają się umyślnie nawet, można powiedzieć, do pożarów lasów czy łąk. Niestety też takie przypadki są.
1: Ale myślę bardziej o naszej niefrasobliwości, niewiedzy, no, czasami być może głupocie po prostu.
0: Dokładnie tak, dlatego my wielokrotnie apelujemy, prowadzimy specjalne kampanie, uczymy od najmłodszych lat, już od żłobka poprzez przedszkola, ale też osoby dorosłe, żeby zachować wszelką ostrożność przy tak ekstremalnych warunkach, ale i przede wszystkim zawsze zachowywać tą szczególną ostrożność i żeby jedna osoba drugą też pilnowała i no, w takich sytuacjach, gdzie widzimy jakieś nieodpowiedzialne zachowanie, reagować. A jeżeli już widzimy pożar czy jakieś ognisko w miejscu takim nietypowym, gdzie nie widzieliśmy do tej pory, że tam ktoś ma grilla bądź jakieś ognisko sobie palił, nawet rekreacyjnie, to trzy razy sprawdźmy, czy ono jest dobrze dogaszone. Czy nie ma tam jakiegoś żaru, czy coś wiatr nie porwał, bo czasami jest taka sytuacja, że nam się wydaje, że wszystko dogaszone, że jest bezpiecznie, że pozostawiliśmy po sobie porządek i bezpieczeństwo. Okazuje się, że najmniejszy podmuch wiatru powoduje, że no, ten żarek z grilla czy z ogniska powoduje, że to się wszystko na nowo rozpala, generując tym samym potężne zagrożenie dla naszego otoczenia.
1: To czego w takim razie zdecydowanie nie powinniśmy robić? Jakich sytuacji musimy unikać?
0: Przede wszystkim nie korzystamy z otwartego ognia na terenach leśnych, łąkach, torfowiskach, trzcinowiskach. Nie wjeżdżamy pojazdami silnikowymi do lasu. No wiadomo, rozgrzane części, elementy tłumika czy też hamulcy powodują, że no gdzieś jakaś iskra może spowodować i podpalić to podłoże tak wysuszone. No w tej chwili jeszcze nie mówimy o tak ekstremalnym, przesuszonym podłożu, ale tego się spodziewamy. To jest raptem kilka godzin wystarczy słonecznej pogody, żeby to zagrożenie wróciło. Przede wszystkim no, kontrolujmy samych siebie i nie róbmy rzeczy takich, które no, w jakiś sposób przyczyniłyby się do powstania pożaru. Mówię tu już przede wszystkim o tym przysłowiowym niedopałku papierosa, czy jakichś innych tutaj już powiedzmy takich bardziej nieodpowiedzialnych zachowaniach. No już o podpaleniach, czy tej niefrasobliwości nie mówimy, tak, bo to jest po prostu nonsens i z tym musimy walczyć. Apelujemy jeszcze raz o rozsądek, o rozwagę i jeżeli jest tak sucho i ekstremalnie sucho i spodziewamy się tego, że będzie jeszcze bardziej, no to po prostu nie wchodzimy do lasu. To jest najlepsze ostrzeżenie, żeby po prostu nie wchodzić tam, gdzie nie musimy. I tym samym chrońmy to nasze środowisko w ten sposób.
1: No dobrze, to są lasy. A czego w takim razie przy tak ekstremalnych upałach i tak no, wysuszonym podłożu, wysuszonym wszystkim tym, co nas otacza, bo chyba tak to należy ująć, czego w takim razie nie robić i czego unikać chociażby w mieście, chociażby na działce?
0: Jeżeli mówimy tutaj o tej dynamice pogody i właśnie tej suszy, bo tutaj tak głównie się skupiliśmy na tym, ale warto też podkreślić, że przy tak dynamicznej pogodzie mamy do czynienia z silnymi podmuchami wiatru i bardzo intensywnymi opadami. Te wszystkie zagrożenia musimy wziąć pod uwagę, wcześniej zabezpieczyć swoje mienie, chociażby poprzez to, żeby jakieś elementy, które gromadzimy na balkonie, czy gdzieś pod altaną, czy gdzieś na posesji, czy wokół naszego budynku, zabezpieczyć albo po prostu je sprzątnąć, tak żeby wiatr ich nie porwał. Samochody przeparkujmy w miejsca bezpieczne, nie tak gdzie zawsze, żeby auto stało, bo wiadomo, że jak jest tak gorąco, to szukamy cienia nawet dla naszego pojazdu. Więc spodziewając się tych gwałtownych zmian pogody, przeparkujmy też pojazdy w miejsce bezpieczniejsze, tam gdzie nie ma drzew, gdzie nie ma gałęzi. No i przede wszystkim starajmy się reagować na wszelkie komunikaty, ostrzeżenia i alerty, bo informacje są wysyłane za różnymi kanałami i po prostu nie bagatelizujmy je. To jest taki pierwszy krok.
1: Przepraszam, a robimy to czasami, bo ja mam rzeczywiście wrażenie, że już trochę zdążyliśmy się przyzwyczaić, chociażby

0: do tych SMS-ów, które dostajemy na nasze telefony, tu regularnie przychodzą przecież te alerty RCB i mam wrażenie, że tak naprawdę mało kto z nas zwraca na nie uwagę w tej chwili.
1: A powinniśmy zwracać uwagę ze względu na to, że choć nam się wydaje to troszeczkę nudne i rutyniarskie, to jednak musimy to brać pod uwagę, bo to jest nasze bezpieczeństwo i tam jest właśnie ta prawda. O tych zagrożeniach lepiej się poczujemy, jeżeli ta prognoza czy ostrzeżenie się nie sprawdzi, ale jak się poczujemy, jeżeli zbagatelizujemy takie ostrzeżenie, prawda?
0: I nie będziemy przygotowani, przyroda czy też temperatura nas zaskoczą. Brygadier Karol Kroć, Wydział Prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: Za 16, przepraszam, poprawię się, w tej chwili już za 15 minut, godzina 16. No i teraz jeszcze jeden bardzo, bardzo ważny temat. O tym temacie dziś absolutnie nie można zapominać. Dzień Ojca. I już teraz na naszej antenie pan Bartosz Tymiński, prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego Koalicja 70.3. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Czy gdybym zapytał w ten sposób, panie prezesie, dzisiejszy ojciec, czyli kto? To będzie dobrze postawione pytanie?
3: No myślę, że w dniu święta wszystkich ojców to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Dzisiejszy ojciec, czyli ten, który czuje się odpowiedzialny za swoje dzieci. Czyli dzisiejszy ojciec, ten, który troszczy się, kocha, angażuje się w życie swoich pociech, co zresztą potwierdzają nasze badania, które ostatnio przeprowadziliśmy.
0: No to o tych badaniach właśnie chciałbym porozmawiać i być może na podstawie tych badań zbudować taki wizerunek, obraz tego współczesnego ojca. Badania, które państwo przeprowadziliście, one głównie dotyczą edukacji szkolnej. Na tym się głównie skupiają i na zaangażowaniu rodziców w wychowanie, w edukację, w czas spędzany z naszymi dziećmi.
3: Tak jest. My badaliśmy rodziców, uczniów szkół podstawowych, publicznych i niepublicznych, szkół niesamorządowych.
0: Jakie są być może najciekawsze, być może najbardziej zaskakujące wyniki, które się pojawiły podczas tego badania?
3: Nie wiem, czy zaskakujące, ale myślę, że funkcjonują społecznie różne stereotypy na temat zaangażowania rodziców, a my chcieliśmy się przyjrzeć temu, jak to realnie i faktycznie wygląda. W związku z tym to było pierwsze takie badanie, które prowadziliśmy i w wyniku takich podstawowych wniosków mamy taką obserwację, potwierdzoną deklaratywnie przez badanych rodziców, że zdecydowana ich większość w różnych obszarach angażuje się w życie szkolne, w życie edukacyjne w swoich pociech.
0: No to po kolei, bo okazuje się, że są takie tematy, w których nawet ojcowie mają, no nie wiem czy widoczną, ale na pewno jednak zauważalną przewagę nad mamami. Na przykład taka aktywność jak odprowadzanie dzieci do i ze szkoły i okazuje się, że tu taką postawę deklaruje 80% ojców i 70% mam, czyli proszę bardzo, ojcowie, przynajmniej w tym zakresie, górą.
3: Ja myślę, że nie chodzi o to, kto jest górą i kto osiąga lepszy wynik.
0: Nie, no przepraszam, mamy Dzień Ojca, możemy przynajmniej delikatnie tak to potraktować.
3: Tak, tak, tak.
0: Raz w roku.
3: Ale to dobrze, że to zaangażowanie w tym obszarze jest. Z mojej perspektywy bardzo istotnym wynikiem jest to, że 9 na 10 ojców twierdzi, że regularnie ze swoim dzieckiem rozmawia o tym, co się dzieje w szkole. I myślę, że to jest bardzo dobry wynik. 9 na 10 ojców rozmawiających o tym, co się dzieje, czego dzieci doświadczają, co je cieszy, co je martwi, to jest coś niezwykle istotnego. No, i druga jeszcze taka rzecz, o której myślę, że bardzo warto powiedzieć. Ten obszar szkolny, czyli mamy prawie 80% ojców, tatów, którzy wspierają dzieci w różnych decyzjach związanych ze szkołą. My badaliśmy szkoły podstawowe, czyli takie rzeczy jak uczestniczenie w różnego rodzaju zajęciach, udział w konkursach, czy myśli związane

0: związane z tym, jak dalej się ma potoczyć ścieżka kształcenia, jaką szkołę później wybrać.
1: To panie prezesie, można powiedzieć, że bardzo optymistyczny obraz, natomiast zastanawiam się jednak, no, na ile musimy pamiętać i zdawać sobie sprawę z tego, że tego typu badania zawsze są obciążone pewnym ryzykiem, to znaczy to jest jednak deklaratywność. A myślę sobie, że w takich badaniach, jak badanie dotyczące tego, jakimi jesteśmy rodzicami, no to raczej nikt nie chce wypaść zbyt słabo.
0: No, z pewnością tak jest, że to są wartości deklaratywne, ale jakby w tym pierwszym podejściu też na czymś się możemy opierać. Ja jestem dyrektorem szkoły od prawie 20 lat i też obserwuję zmianę w takim swoim codziennym funkcjonowaniu tego, jak rodzice angażują się w życie szkoły i w dzieci na funkcjonowaniu takim edukacyjnym i myślę, że te dane są bliskie temu, co jest realne.
1: To ja z kolei, jeżeli chodzi o ten podział ról, mam inną obserwację dotyczącą takiego widoku, który bardzo często możemy zobaczyć, przynajmniej jeżeli chodzi o miasta, to znaczy kto wychodzi z dziećmi na spacer na przykład w wózkach albo spacerówkach, no i jeszcze, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, to zapewne 99% rodziców to byłyby mamy. No dziś nie wiem, jakby te proporcje należało podzielić.
0: Nie wiem, ja obserwuję coraz więcej ojców z wózkami. Myślę, że taki jeden z wniosków takich ogólnych, ale też z takim uśmiechem, sam jestem ojcem, ojcowie są coraz bardziej widoczni i szczęśliwie coraz bardziej zaangażowani.
1: Jeżeli chodzi o inne badania, inne pytania, jakie się pojawiły, to co państwo jeszcze badaliście w tym zestawieniu, w tym sondażu?
0: Sprawdzaliśmy kwestie związane na przykład z ważnością wyboru szkoły przez rodziców. I tutaj wyszła rzecz, która bardzo, bardzo cieszy. Dla 99% rodziców decyzja o wyborze szkoły jest decyzją ważną albo bardzo ważną. I myślę, że to jest też taki sygnał o tym, że ta edukacja jest mocno gdzieś wpisana w myśl o dzieciach i o tym, co im rodzice oferują i jak myślą o ich przyszłości. Tematem też takim, który sprawdzaliśmy, było to, jak już postrzegamy i sprawdzaliśmy, jak postrzegają rodzice swoje zaangażowanie, no to czy coś by się tutaj w tym obszarze miało potencjalnie jakoś zmienić, czy zwiększyć, czy zmniejszyć. Dla zdecydowanej większości badanych to byłoby utrzymanie tego zaangażowania na podobnym poziomie jak do tej pory.
1: Ja spoglądam z wielkim zaciekawieniem na jeszcze jeden punkt. No, z delikatnym uśmieszkiem, ale nieironicznie, żeby była pełna jasność. Ojcowie, którzy deklarują regularne przygotowywanie posiłków do szkoły, prawie 56%.
0: No to chyba dobrze.
1: Nie, no bardzo dobrze.
0: Liczymy na to, że będzie ich coraz więcej.
1: Oczywiście należałoby teraz chyba przeprowadzić kolejne badania, tym razem badania dzieci i zapytać się, kto przygotowuje lepsze kanapki, czy też kto przygotowuje lepsze posiłki, tata czy mama. No i bardzo ciekaw jestem, jakie tu byłyby odpowiedzi.
0: No zobaczymy. Zobaczymy, jak to wychodzi. Będziemy się przyglądali różnym tematom, także pewnie kwestii posiłków za rok obejrzymy to jeszcze raz. Wtedy będziemy mogli porównać wyniki z pierwszym badaniem, które robiliśmy w tym roku.
1: Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tych badań? I pytam o wnioski dotyczące, no, skoro dziś Dzień Ojca, bardziej ojców niż w ogóle rodziców.
0: Bardziej ojców niż rodziców.
1: Niż wspólnie rodziców, może tak, o, doprecyzuję.
0: Myślę, że obserwujemy coraz bardziej świadome zaangażowanie rodziców w życie szkolne swoich uczniów. Tak jak mówiłem, to co buduje, to że prawie 90% ojców rozmawia ze swoimi dziećmi. Zachęcamy te pozostałe 10% do tego, żeby to były rozmowy systematyczne i długie, i jak najdłuższe, bo to nie chodzi o pytanie o to, tylko co tam się wydarzyło, ale żeby jednak temat budowania relacji, funkcjonowania dzieci w szkole był zdecydowanie szerszy. No, pewnie życzylibyśmy sobie też tego, żeby inne aktywności były też przedmiotem zainteresowania ojców. Natomiast myślę,

0: że w tych obszarach takich związanych nie tylko z odprowadzaniem do szkoły i odbieraniem, ale też w tych obszarach takich związanych z jakąś decyzją, z tym, co wybrać, jakie zajęcia, jaką dalszą szkołę, to zdanie ojców jest tutaj bardzo istotne i to myślę, że to jest coś, co bardzo cieszy.
1: Pan Bartosz Tymiński, prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego Koalicja 70.3. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję panu i państwu. Dobrego dnia ojca.
1: A w naszym studiu Paweł Pawłowski i Maciej Wolny, czyli zmiana, która będzie gospodarzyć pasmem po godzinie 16. I od razu muszę spytać panowie.
2: Dzień dobry.
1: Kto odprowadza do szkoły i kto robi kanapki?
3: Przedszkola. Ja jeszcze do szkoły nie odprowadzam.
1: No dobrze, przedszkola, no nie czepiajmy się słówek. Chodzi o działanie.
3: Chodzi o działanie, różnie. U mnie na przykład czasami ja odprowadzam, czasami moja narzeczona.
1: A kanapki?
3: Kanapki, Amelia je śniadanie w przedszkolu. Więc...
1: Czyli aha, ten obowiązek z was spada, rozumiem,
3: ale kiedy, tak? Ale kiedy przedszkola nie było, to kanapeczki też się zdarzało też, robić, też. Czy jakieś jajeczko,
1: czyli doświadczenie
3: czy
1: jest.
3: Jest, pewnie.
2: No ja tylko powiem od siebie, że kiedy ja jestem tutaj, no to właśnie te obowiązki spadają na moją żonę.
1: No dobrze, to zostawmy Dzień Ojca. Oczywiście przypominamy, iż takowy dziś jest. To jest przypomnienie wszystkim zapominalskim.
3: Ja nawet prezent mam na sobie dzisiaj, koszulkę dostałem. Od...
1: A ja nie wziąłem, bo dzieci. O 4:30 rano, i to nie jest żart, dostałem laurkę.
3: A widziałem, chwaliłeś się.
1: A widziałeś, tak? No tak, widziałem. To tak. Mam ją przy sobie. Zabrałem do pracy.
3: 4:30 to...
1: Prawda? Szacunek.
3: Pewnie, że
1: no,
3: tak.
1: Dokładnie. Też byłem zaskoczony. Panowie, co po godzinie 16?
3: No, będzie o Dniu Ojca. Też opowiemy o tym po 17:06 w regionach, więc wrócimy do tego tematu oczywiście w Polskim Radiu 24. Już za moment, niespełna 4 minuty zostały do sumy wydarzeń. Tam najważniejsze informacje z Polski, ze świata. Będą tematy międzynarodowe. Dzisiaj Wojciech Cegielski o tych tematach opowie o 16:47. Między innymi o fali upałów. To kolejny taki temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, bo Ciebie, Krzysztofie, tutaj tak przyjemnie w studiu.
1: Ale ja nie jestem w stanie w te liczby uwierzyć. Prawie 40 stopni, w niektórych miejscach być może nawet ponad.
3: Jak się wyjdzie na zewnątrz, to już szybciej można uwierzyć w te liczby.
1: No, to dopiero przede mną.
3: Fala upałów między innymi. Europa żegna się z Kierem Starmerem. Londyn szuka jego następcy. Stany Zjednoczone otwierają Iranowi drzwi do sprzedaży ropy, ale będzie też polityka i tutaj na Pawła
2: patrzę. Tak, będzie polityka, skoro Dzień Ojca to kłótnia ojców narodu. Narodu polskiego i ukraińskiego, czyli prezydent Karol Nawrocki kontra Wołodymyr Zełenski. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Zapytam polityków, jak odbierają ten gest.
1: Szanowni Państwo, ja już bardzo dziękuję, a te wszystkie tematy po godzinie 16 na antenie Polskiego Radia 24.
4: Reklama. Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
7: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
8: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
7: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym uszom.
8: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
7: Poleca JJ.
8: Krzysiek Skiba.
7: Poleca Polskie Radio.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo Media Expert dalej masz.
12: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami.

0: wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Wielu komentatorów przewidywało to. Prezydent Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy. Więcej o tym będzie w relacji naszego korespondenta. Potrzebna jest zmiana systemowa, aby nie dochodziło do takich nieprawidłowości jak w Szpitalu Południowym w Warszawie, mówi premier Tusk. Ta sprawa stała się paliwem politycznym dla PiSu. O szczegółach powie nasz reporter. Na zachodzie i południu Europy już jest afrykański skwar. Do nas ten żar dotrze pod koniec tego tygodnia. Przypomnimy najważniejsze zalecenia. Zapraszam na szczegóły tych i innych tematów.
0: Suma wydarzeń.
1: Bez Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku prezydent Ukrainy nie weźmie udziału w organizowanej przez nasz kraj międzynarodowej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Kijów będzie reprezentowała premierka Ukrainy Julia Sfyrydenko. Ten temat śledzi dla nas od rana Paweł Buszko. Dzień dobry, Pawle, czy się słyszymy? Nasz wysłannik jest w Gdańsku, tam zapewne wielu dziennikarzy próbuje połączyć się ze swoimi redakcjami. My również będziemy to robić. A teraz komentarze na ten temat. Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie, przyznał na naszej antenie, że nieobecność Wołodymyra Zełenskiego wpłynie na obniżanie rangi gdańskiej konferencji. Jego zdaniem głównym powodem pogorszenia się relacji są sprawy wewnętrzne Polski i Ukrainy.
2: Ponieważ zarówno Zełenski, jak i prezydent Nawrocki i Donald Tusk i Sikorski zdają sobie doskonale sprawę z tego, że niedługo będą wybory, bo one będą musiały być na Ukrainie. No i one pewnie będą również i w Polsce, nawet na pewno będą w Polsce niedługo. Więc rzeczywiście ten element polityki wewnętrznej odgrywa tutaj zasadniczą rolę. I no niedobrze się stało, że tutaj zakładnikiem jest relacja, stosunki polsko-ukraińskie, bo to jest najgorszy wybór, jakiego można było dokonać.
1: Zarówno Polska, jak i Ukraina wybrały eskalację konfliktu, tak stwierdza politolog dr Karol Schulz.
3: Prezydent Nawrocki wykorzystuje tę sytuację ciężką Ukraińców, żeby konsolidować poparcie dla siebie i dla PiSu już po prawej stronie. Natomiast ukraińska perspektywa jest zupełnie inna i mimo, że to w ogóle no, idzie wbrew wrażliwości na ten temat polskiej, no to wykorzystał to, żeby wykorzystać po prostu idee nacjonalistyczne, żeby motywować ludzi do walki przeciwko Rosji.
1: Stosunki między Kijowem a Warszawą pogorszyły się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał imieniem bohaterów UPA jednostkę specjalną ukraińskiej armii. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Wracamy do naszego reportera Pawła Buszki, który jest w Gdańsku i będzie śledził tę międzynarodową konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy. Dzień dobry, Pawle.
4: Dzień dobry.
1: Czy to, że prezydent Zełenski nie przyjedzie do Gdańska, zamiast niego będzie szefowa ukraińskiego rządu, znacząco obniża rangę ukraińskiej delegacji?
4: No, co tu dużo ukrywać? Julia Sfyrydenko to polityk nie tej rangi, co Zełenski, no bo to przecież prezydent na Ukrainie ma obecnie monopol nie tylko na takie symboliczne bycie numer jeden, ale też to faktycznie Zełenski rozdaje karty, to on sprawuje władzę, to biuro prezydenta wyznacza główne polityczne decyzje, a funkcja premiera

0: Mierę w ukraińskim układzie politycznym, zwłaszcza od ponad 4 lat wojny, ma taki techniczny, zarządzający charakter. Ja nie przypominam sobie, żeby w ostatnim czasie Julia Swierdenko reprezentowała Ukrainę za granicą na jakimś ważnym spotkaniu. Zawsze jest to Wołodymyr Zełenski. Sama Julia Swierdenko sprawuje funkcję od roku, przedtem kierowała resortem gospodarki. No i to tutaj w przypadku konferencji odbudowy może mieć istotne znaczenie. Julia Swierdenko, zresztą informując o tym, że to ona, nie prezydent Zełenski, pojedzie do Gdańska, położyła akcent właśnie na ten gospodarczo-techniczny aspekt. Oprócz niej do Polski przyjadą przedstawiciele ukraińskiego biznesu oraz inni przedstawiciele ukraińskiego rządu. Julia Swierdenko zaznaczyła, że przed ukraińską delegacją stoi jasne zadanie: osiągnąć konkretne porozumienia, które wzmocnią zdolności obronne i odporność Ukrainy oraz rozszerzą współpracę gospodarczą z partnerami. Jak dodała, oczekuje podpisania szeregu ważnych umów. Ile tych umów będzie podpisane z polskimi partnerami i polskimi firmami, pewnie czas pokaże. A przypomnę, że na szczycie o odbudowie mają wziąć udział przedstawiciele kilkudziesięciu państw, a w kolejce pozbrojeniowe, ale też infrastrukturalne kontrakty z Ukrainą ustawiają się też inni poważni europejscy gracze. Mówi się, że na konferencji, przynajmniej takie były plany, że miała być ogłoszona kolejna transza z tego 90-miliardowego kredytu dla Ukrainy. Teraz miało to być wydzielone 3 miliardy. No to są pieniądze na wsparcie Ukrainy, ale to wsparcie od długiego czasu. To są zachodnie, europejskie pieniądze, które też w zamierzeniu mają przez Ukrainę, przez współpracę gospodarczą trafić też do Europy. Tak więc sam temat współpracy gospodarczej i temat odbudowy Ukrainy jest arcyważny, ale otwartym też pozostaje pytanie, czy obecność ukraińskiego prezydenta w Gdańsku, już wracając do polskiego podwórka, czy ta obecność mogłaby pozytywnie wpłynąć na relacje między naszymi krajami, które no, w tempie ekspresowym się po prostu pogarszają. Jeszcze przed ogłoszeniem tej decyzji o absencji Zełenskiego w ukraińskiej opinii publicznej pojawiały się takie dość mocne głosy, że z punktu widzenia polsko-ukraińskich stosunków, ale też no, z punktu widzenia interesów samej Ukrainy, byłoby dobrze, żeby Zełenski pojechał jednak do Gdańska, no ale byłaby też może to szansa, żeby nieco ostudzić emocje, a te raczej no, nie są korzystne w tym bardzo ważnym kontekście właśnie historii. No, a przypomnę, że w tej dziedzinie w ostatnich miesiącach między Polską i Ukrainą wznowił się bardzo ważny proces poszukiwania i ekshumacji ofiar ukraińskich nacjonalistów, ofiar rzezi wołyńskiej. Dosłownie wczoraj rozpoczęły się poszukiwania kolejnych ofiar w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. Tam w zeszłym roku udało się ekshumować i pochować część pomordowanych Polaków. Ja uczestniczyłem w tych pochówkach i w poszukiwaniach ofiar i w Późnikach, i w innych miejscach związanych ze zbrodnią, z rzezią wołyńską. Otóż przez kilka miesięcy wydawało się, że te historyczne nieporozumienia może nie tyle uda się przerwać, co na pewno złagodzić właśnie dzięki temu coraz szerszemu procesowi upamiętniania polskich ofiar UPA. No, wypada więc mieć nadzieję, że zarówno polscy, jak i ukraińscy archeologowie będą mogli nadal prowadzić prace poszukiwawcze, bo to z punktu widzenia przede wszystkim rodzin ofiar zbrodni rzezi wołyńskiej jest bardzo ważne.
1: Z Gdańska, gdzie pojutrze rozpocznie się międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, relacjonował Paweł Buszko. Bardzo dziękujemy. Teraz polityczne komentarze na ten temat zbiera je dla nas Michał Fabisiak, z którym teraz się połączymy. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak polscy politycy przyjęli decyzję o nieobecności prezydenta Zełenskiego w Gdańsku?
2: Premier Donald Tusk jeszcze przed ogłoszeniem decyzji przez ukraińską delegację powiedział, że konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy odbędzie się niezależnie od tego, kto z Kijowa na nią przybędzie. Szef polskiego rządu zadeklarował, że nie przyłoży ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Donald Tusk stwierdził, że w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z sekwencją zdarzeń złych i niepotrzebnych. Od polityków koalicji rządowej można usłyszeć, że obaj prezydenci zawinili, choć Adam Gomoła z Polski 2050 zaznacza, że więcej wymaga w tej konkretnej sytuacji od polskiego prezydenta.
3: Zabrakło rozmowy z Andrzejem Dudą, zabrakło rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim i paru męskich słów, co my w Polsce myślimy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. My

0: Musimy być od Ukraińców mądrzejsi. Musimy być od nich mądrzejsi, musimy nie eskalować tego, co szkodzi i nam, i im.
1: Dlatego rządzący uważają, że decyzja o odebraniu orderu była niepotrzebna. Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że obecność Wołodymyra Zełenskiego na tej konferencji jest w interesie polskich przedsiębiorców, o czym w jego ocenie zapomniał Karol Nawrocki.
2: To niestety obniża rangę tej konferencji. To też jest wskaźnik dla wielu ukraińskich podmiotów, że trzeba ograniczać rozmowy z Polską. I to jest szkoda dla wielu polskich firm. Naprawdę to jest działanie na szkodę polskich interesów.
1: Nieco inaczej na sprawę patrzy wicepremier i prezes PSL-u. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomina, że prezydent Ukrainy jest współorganizatorem tej konferencji, a skoro tak, to powinien w niej uczestniczyć.
3: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję nie przyjeżdża na tą konferencję. My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą gospodarcze były jak najlepsze. Wierzę, że po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. I po tych emocjach znajdziemy wspólne rozwiązanie.
1: Zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości Wołodymyr Zełenski zlekceważył nie tylko Polaków, ale również europejskich partnerów, bo przecież w tej konferencji wezmą udział chociażby przewodnicząca Komisji Europejskiej czy kanclerz Niemiec. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk obawia się, że obecne władze Ukrainy dążą do wykluczenia Polski z procesu odbudowy Ukrainy.
4: Odnoszę wrażenie, że przy tej władzy to jest gigantyczna niechęć. No jeżeli po takiej pomocy merowi lwowskiemu on przyzwala na to, żeby jego inwestycja realizowana przez polską firmę została właśnie realizowana tak, że ta firma została brutalnie wyrzucona mimo wyroków sądowych z Lwowa, no to świadczy o tym, że to jest gigantyczna nieprzychylność i jakby marzenia o tym, żeby tam odegramy jakąś rolę przy tej władzy, są marzeniami ściętej głowy.
1: Konfederacja uważa natomiast, że polski rząd ma poważne narzędzia do tego, aby wymusić na stronie ukraińskiej określone działania, bo przecież to przez nasz kraj przechodzi dziś pomoc dla Ukrainy, a później przechodzić będzie transport służący odbudowie. Z drugiej jednak strony polityk Konfederacji Michał Urbaniak zauważa, że kreślenie dziś planów dotyczących odbudowy Ukrainy jest dzieleniem skóry na niedźwiedziu, bo jak tłumaczy, wciąż trwa tam wojna, no i są małe szanse na to, aby Ukraina odzyskała ziemie, które zostały najbardziej zniszczone i właśnie te ziemie miałyby być odbudowywane.
5: Pewnie kiedy zakończy się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą, to tereny obwodu ługańskiego, czy donieckiego, czy Krymu pozostaną po prostu we władaniu rosyjskim. Taka czasem jest przykra kolej rzeczy, więc nie traktujemy poważnie tego.
1: W ten sposób decyzję Wołodymyra Zełenskiego komentują przedstawiciele poszczególnych klubów parlamentarnych. Przypomnę, że konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy rozpocznie się w najbliższy czwartek, a dojdzie do niej w Gdańsku.
6: I to będzie dwudniowa konferencja. Nie przyjedzie na nią prezydent Zełenski. Komentarze polityczne na ten temat zebrał Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację. Polskie społeczeństwo chce uznania historycznych krzywd przez Ukrainę, a politycy w relacjach ze stroną ukraińską dostosowują się do tych oczekiwań. Tak uważa Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.
7: Króluje takie nastawienie, że jesteśmy 20. gospodarką świata, nasza pozycja rośnie i tak dalej. I za tym idą też oczekiwania społeczeństwa, żeby właśnie czuć się jako taki jeden z ważniejszych krajów w regionie, w Europie, na świecie. I wydaje mi się, że dzisiaj, gdybyśmy zrobili badanie dotyczące decyzji Karola Nawrockiego, jestem absolutnie przekonany, że większość Polaków poparła tę decyzję. Idzie to w parze z oczekiwaniami Polaków, żeby nas traktować właśnie poważniej, lepiej, żeby nasze obiekcje, nasze krzywdy były wysłuchane.
6: Według prezesa instytucji sondażowej nastawienie opinii społecznej wobec Ukrainy i jej mieszkańców, którzy przebywają w naszym kraju, radykalnie pogorszyło się od 2022 roku. Wtedy większość Polaków popierała decyzję ówczesnego rządu o wspieraniu zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Ufała też decyzjom ukraińskiego prezydenta.
8: Suma wydarzeń.
6: Wciąż głośno o skandalu w warszawskim Szpitalu Południowym w Warszawie. Młody lekarz bez specjalizacji kierował tam SOR-em. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Politycy Prawa i Sprawiedliwości pytają, czy przez rzekomo uprzywilejowaną ścieżkę dla polityków na SOR-ze nie ucierpieli zwykli pacjenci. I skąd takie wysokie zarobki jednego z lekarzy? Koalicja Obywatelska odpowiada wyliczaniem dawnych afer maseczkowych.

0: i respiratorowych za czasu rządów PiSu. Premier Donald Tusk zapowiada bezwzględne uderzenie w systemowe patologie i lekarzy z rekordowymi zarobkami. Tym tematem zajmuje się nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Ta sprawa stała się dla opozycji paliwem do atakowania rządu. Powiedz proszę, jakie konkretnie zarzuty padają ze strony polityków PiSu i co odpowiada Koalicja Obywatelska?
2: To był wyjątkowo ostry i bezpośredni atak, jak podkreślał dziś Mateusz Morawiecki, merytorycznej opozycji. Przed budynkiem szpitala właśnie Mateusz Morawiecki, Janusz Cieszyński i Anna Kwiecień ostro skrytykowali warszawski magistrat oraz resort zdrowia. Były premier przekonywał, że bohater skandalu lekarz Dawid Kacprzyk to prominentny działacz Platformy Obywatelskiej, od którego odwracają się teraz partyjni koledzy. Morawiecki sformułował też pytanie o losy pacjentów, którzy w tym samym czasie czekali w kolejkach i zapowiedział, że PiS nie odpuści tego tematu.
3: Mamy do czynienia tutaj z ogromnym, gigantycznym przewałem. W momencie jak pan Kacprzyk w saloniku VIP wpuszczał tylnymi drzwiami przypadłościami typu ból głowy albo kaszelek czy katarek działaczy Platformy Obywatelskiej, czy w tym samym czasie nie umierali ludzie. Nie pozwolimy Platformie Obywatelskiej tej wielkiej afery zamiatać pod dywan.
2: Na te zarzuty natychmiast odpowiedziała Koalicja Obywatelska. Posłanka Dorota Łoboda nazwała działania Prawa i Sprawiedliwości czystą hipokryzją. Przypomniała zamknięcie połowy piętra szpitala dla Jarosława Kaczyńskiego oraz pandemiczne wizyty Przemysława Czarnka u krewnych, gdy Polacy nie mogli pożegnać bliskich. Zwracała też uwagę, że w przypadku Warszawy konsekwencje wyciągane są natychmiastowo.
4: Prawo i Sprawiedliwość jest ostatnim ugrupowaniem, które ma prawo w jakikolwiek sposób żądać rozliczeń. Prawo i Sprawiedliwość nie rozliczyło swoich licznych afer respiratorowej, maseczkowej. Tak, wszystkie sprawy trzeba wyjaśniać i my w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości wyjaśniamy i wyciągamy konsekwencje.
2: Znany jest też już wstępny raport Najwyższej Izby Kontroli, o którym dziś na posiedzeniu rządu informował premier Donald Tusk. Kontrolerzy ujawnili wady systemu i kominy płacowe, a także rekordy pracy medyków, w tym przypadek lekarza, który przepracował 488 godzin w miesiącu, czy rekordzistkę wytrzymującą 120 godzin dyżuru non-stop. Donald Tusk zapowiedział twarde rozliczenie szefostwa NFZ i kategoryczny koniec z omijaniem kolejki przez osoby z politycznymi wpływami.
5: Jest to efekt złych rozwiązań systemowych, ale też czasami nieprzyzwoitości niektórych ludzi. Braku kontroli, też braku nadzoru. Dla mnie najważniejsze jest, żeby zmiany, jakie musimy wprowadzić, uniemożliwiły albo przynajmniej zredukowały maksymalnie możliwość omijania reguł i wchodzenia bez kolejki, upraszczając tylko dlatego, że ma się znajomego lekarza.
2: Przypomnijmy, że równolegle do działań rządu i prokuratury czystki trwają w samej Warszawie. Prezydent Rafał Trzaskowski poinformował o ostatecznym sfinalizowaniu procedur odpolityczniania rad nadzorczych wszystkich miejskich spółek medycznych. A w nowym składzie nadzorującym Szpital Południowy nie zasiada już ani jeden działacz partyjny. Nowa prezes Aneta Gomułka-Siembora miała rozpocząć urzędowanie od pełnego audytu finansowego.
0: Za relację dziękujemy Piotrowi Durysowi. Więcej o aferze wokół warszawskiego Szpitala Południowego na portalu polskieradio24.pl. Powrót do domu po 22 latach spędzonych w więzieniu. Dzięki decyzji prokuratora generalnego Piotr Pytel otrzymał zgodę na przerwę w odbywaniu kary dożywotniego pozbawienia wolności i wyszedł z zakładu karnego. Wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wszczął w jego sprawie procedurę ułaskawieniową. Piotr Pytel powiedział Polskiemu Radiu Rzeszów, że nadal jest w szoku.
6: Nieprzespana doba, w wielkim szoku i niedowierzaniu, ale wiem, że to nie jest, to się dzieje naprawdę, bo to tak szybko, błyskawicznie. Może łez, wzruszyłem łez, ale i tego szczęścia, że w końcu coś się zaczęło dziać i ta sprawiedliwość zatrufuje do końca.
0: Niemiecki sąd skazał Piotra Pytla na dożywocie za zabójstwo kobiety w 2006 roku. Po latach do tej zbrodni przyznał się inny mężczyzna. Piotr Pytel 3 razy bezskutecznie starał się o ułaskawienie. Akt łaski odmówił mu prezydent Andrzej Duda. Dożywocie grozi emerytowanemu policjantowi podejrzanemu o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej w Mierzawie w Świętokrzyskiem. 49-latek został schwytany przez policjantów wczoraj po kilkudniowej obławie. Jak informuje Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach, podejrzany usłyszał zarzuty zabójstwa i próby zabójstwa.

0: Prokurator odebrał od podejrzanego krótkie wyjaśnienia. Podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i złożył krótkie wyjaśnienia, które stanowią zasadniczo oświadczenie odnoszące się do treści zarzutów.
1: Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj prokurator złoży do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt.
2: Sumę wydarzeń.
1: Zwiększenia finansowania nauki domagają się przedstawiciele uczelni wyższych. Taki apel wystosowała Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz kilka innych organizacji. Rozwój badań naukowych, innowacji i kształcenia specjalistów wymaga adekwatnego finansowania, podkreśla profesor Bogumiła Kaniewska, przewodnicząca organizacji i rektorka Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3: Ludzie pasjonujący się nauką powinni mieć godne warunki pracy i to nie jest tak, że oni muszą zarabiać kokosy, tylko niech to będzie taka kwota, za którą można wynająć mieszkanie, utrzymać rodzinę i mieć warunki uprawiania tej nauki, bo nauka jest droga właśnie ze względu na to, że czasem trzeba popełnić kilka błędów, żeby dojść do określonego rezultatu.
1: Finansowanie nauki naprawdę się opłaca, przekonuje profesor Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
4: Jedna złotówka, która jest wydana na naukę, przynosi efekt w postaci od 8 do 13 zł w PKB. To nie jest koszt, to jest inwestycja.
1: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapewnia, że w wieloletniej perspektywie możliwe jest zwiększenie finansowania nauki do poziomu 3% PKB. Szef resortu Marcin Kulasek zapewnia, że rząd pracuje nad tym, aby uczelnie dostawały więcej pieniędzy.
5: Myśmy jako Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednoznacznie określili perspektywę dojścia do średniej europejskiej, czyli na poziomie 2% PKB na badania i rozwój. I do tego będziemy dążyć. Przedstawiliśmy to w nowelizacji. Mamy rozmowy z ministrem Domańskim, z ministrem finansów o tym, żeby te środki dodatkowe na naukę, na szkolnictwo wyższe się znalazły.
1: Minister Kulasek podkreśla, że rząd chce, aby nakłady finansowe na naukę wzrosły do poziomu 2% PKB w ciągu 5 lat. Teraz te wydatki wynoszą niespełna 1%.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Mija 10 lat od referendum, które zmieniło Wielką Brytanię oraz Unię Europejską. 23 czerwca 2016 roku Brytyjczycy zdecydowali, że chcą opuścić wspólnotę. Wielu mieszkańców Londynu mówi, że Brexit nie ułatwił im życia. Przeciwnie, przyniósł więcej problemów niż korzyści.
6: Po dekadzie od głosowania temat wciąż budzi emocje. W Londynie, który w referendum w większości opowiedział się za pozostaniem w Unii, mieszkańcy najczęściej mówią o drożyźnie, dodatkowych formalnościach i rozczarowaniu tym, jak wygląda życie po Brexicie. Gdyby dzisiaj było referendum, znowu zagłosowałabym za pozostaniem w Unii. Nic dobrego z Brexitu nie wyszło. Sama drożyzna. Wszystko jest 3 razy droższe tak naprawdę. Głosowałem za Brexitem, ale żałuję. Miałem nadzieję, że będzie lepiej dla kraju. Ale nie jest w żadnej dziedzinie, mówili mi Londyńczycy. Zwolennicy Brexitu przekonywali, że Wielka Brytania odzyska większą kontrolę nad granicami, pieniędzmi i prawem. Po latach wielu ludzi patrzy jednak przede wszystkim na to, co zmieniło się w ich codzienności. Ceny poszły w górę, podróżowanie stało się mniej wygodne, a podziały w kraju nie zniknęły. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: W magazynie teraz fala upałów w Europie. W Hiszpanii temperatura miejscami może przekraczać 40 stopni Celsjusza. Czerwony alert obowiązuje w Andaluzji, Kantabrii i kraju Basków. Więcej o tym Agata Król.
7: Do 36 stopni Celsjusza ma być m.in. w Barcelonie. Mieszkający tam od lat Remigiusz Stajniak przyznaje, że bez klimatyzacji trudno normalnie funkcjonować.
8: Jest tragedia. W niektórych miejscach, no jak praca, to ciężko wytrzymać. Na szczęście mamy dodatkowe 5-10 minut na to, żeby zejść, napić się wody. Ratuje nas klimatyzacja.
7: Miniona noc była najgorętszą w tym roku. Termometry pokazały 33 stopnie, opowiada nasz rozmówca.
8: Człowiek stara się gdzieś tam nie przesadzić z tą klimatyzacją, ale było naprawdę trudno. Naprawdę jest ciężko, bo w nocy 32 stopnie.
7: W Barcelonie rozdawana jest woda do picia. W Madrycie ludzie nie mogąc spać wychodzą w nocy na lody. W Sewilli przesiadują na tarasach. Masa gorącego powietrza dotarła do Hiszpanii i Francji w ten weekend. Upalny ma być cały tydzień. W jego drugiej połowie ukrop będzie odczuwalny też w Polsce. Agata Król, Polskie Radio.
1: Francja przeżyła najcieplejszą noc od niemal 80 lat. Średnio

0: stopnia temperatura w kraju wyniosła ponad 21 stopni Celsjusza. Trwająca od kilku dni fala upałów rozszerza się.
1: Według prognoz możliwe są także rekordy temperatur w ciągu dnia. W 54 departamentach, zwłaszcza na zachodzie kraju, wprowadzono najwyższy stopień alarmowy, co stanowi bezprecedensową sytuację. To bardzo trudne. Uciekam szybko do domu, bo na zewnątrz nie da się wytrzymać. Dusimy się, to nie do zniesienia. Trudno nawet oddychać. Mówili mieszkańcy Bordeaux, gdzie wczoraj termometry wskazały 43 stopnie Celsjusza. Sytuacja paraliżuje Francję. Zamkniętych jest blisko 1500 szkół, występują utrudnienia w transporcie kolejowym, a część firm czasowo zawiesza działalność. Według prognoz fala upałów utrzyma się co najmniej do przyszłego poniedziałku. Synoptycy ostrzegają, że może to być najgorętszy tydzień w historii pomiarów we Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Ekstremalna temperatura również we Włoszech. Najwyższy stopień alertu przed upałami obowiązuje w 15 miastach, w tym w Rzymie, we Florencji, w Mediolanie i Wenecji. W niektórych regionach odczuwalna temperatura może sięgać 45 stopni. Upał taki skrajny upał zbliża się też do naszego kraju. W wielu miejscach temperatura przekroczy 35 stopni Celsjusza, a miejscami może zbliżyć się do 40 stopni. Przed upałami ostrzegał rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Zbliża się do Polski bardzo intensywna fala upałów, którą należy potraktować bardzo poważnie. Ministrowie zdali relację panu premierowi na posiedzeniu rządu z tego, jak się przygotowują. Tutaj przede wszystkim mowa oczywiście o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ale też Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Pracy. Dziś też odbędzie się taka specjalna międzyresortowa narada, no, tak żeby przed weekendem, kiedy przewidywana jest kulminacja tych upałów, być na wszystko gotowym.
0: Ratownicy medyczni apelują, aby regularnie pić dużo płynów, nie tylko wody. Szczególnie powinny to robić dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze. Unikajmy takich godzin, kiedy nasłonecznienie jest bardzo intensywne, mówił w naszym studiu Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Tu mówimy o tych godzinach południowych, wczesnopopołudniowych. Nawadniamy nasze organizmy, zabieramy ze sobą dodatkową porcję wody, najlepiej niegazowanej, która dodatkowo nie będzie podrażniać naszych dróg tutaj, jeżeli chodzi o przełyk i tak dalej. Nawadniamy się systematycznie, a nie pijąc od razu dużą ilość wody, bo to też nie pomaga.
0: Lekarze apelują, podczas upałów, jeśli to możliwe, zostańmy w domach, a jeśli musimy wyjść, na przykład po zakupy, zakładajmy przewiewne ubrania, chrońmy głowę, nakrywajmy ją czapką albo kapeluszem, używajmy kremów z filtrem i koniecznie trzeba wziąć ze sobą okulary przeciwsłoneczne.
4: Suma wydarzeń.
0: Teraz zaglądamy na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Argentyna wygrała z Austrią 2-1 w meczu grupy J. Oba gole dla obrońców tytułu zdobył ich lider Leo Messi. Gwiazdor reprezentacji Argentyny został najlepszym strzelcem w historii mundialu. Pod wrażeniem gry Messiego jest komentator i sprawozdawca Polskiego Radia Andrzej Janisz.
5: Leo Messi to już dawno zapisał się do historii futbolu i żadne rekordy nie są mu do tego potrzebne. Nie ma chyba człowieka w światowym futbolu, który miałby taki wpływ na drużyny, w jakich gra Leo Messi, i to jest rzeczywiście rzecz absolutnie niebywała.
0: Argentyna zapewniła sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W tej części rozgrywek zameldowali się też Francuzi. Odnieśli drugie zwycięstwo z rzędu, pokonując Irak 3-1. Francja i grająca z nią w grupie Norwegia zapewniły sobie awans do 1/16 finału mundialu. Dzisiaj kolejne mecze i kolejne emocje. O 19:00 starcie Portugalia-Uzbekistan. O 21:00 rozpocznie się mecz Anglia-Gana. Jego rola w życiu dziecka jest nie do przecenienia. Obchodzimy dzisiaj Dzień Ojca. Według najnowszych danych panowie coraz chętniej angażują się w wychowanie dzieci. 80% mężczyzn nie chce być już wielkim nieobecnym w życiu swoich pociech. Chcą dawać im znacznie więcej, podkreśla psycholog Jacek Sochacki.
6: Na pewno wielu z nas pamięta puste miejsce przy stole podczas posiłków, kiedy tato był w pracy. Nie chcemy być tylko zdjęciem na świątecznym meblu, ale i żywym człowiekiem, który będzie służył swoim dzieciom ciepłem, obecnością i tym wszystkim, co jesteśmy w stanie rodzinie zaoferować, poza oczywiście pracą i zapewnieniem dóbr materialnych.
0: Zapytaliśmy ojców, co jest najtrudniejsze.

0: trudniejsze w byciu tatą?
1: Bycie takim supermenem chyba, za każdym razem wstawanie, o każdej porze.
2: Czasem brakuje cierpliwości. Jak ma się jakieś plany, a dzieci mają troszkę inne, no to nie zawsze jest cierpliwość, żeby pójść za tym głosem dziecka na przykład.
3: No dylemat, czy masz więcej wolności dać dziecku, czy mniej, bardziej kontrolować? Moim zdaniem to jest trudne cały czas. Czy dobrze poradzę w konkretnej sytuacji?
0: Za te wszystkie trudy należy tatę uściskać i ucałować. Czy dzieci wiedzą, co chciałyby dać w prezencie swoim ojcom?
4: Najnowsza wiertarka. Narzędzia dla taty.
5: Patelnia 3000. Nowa patelnia taka.
6: A co gotuje najlepiej?
5: Naleśniki lubi.
7: Ja bym dał puzzle, bo tata lubi dosyć składać.
8: Lubi naprawiać ciągniki i różne maszyny. I kombajny.
6: To co byś tacie kupiła, jaką lubi naprawiać?
8: Narzędzia.
9: Najlepszy prezent to był przytulas i życzenia.
10: Laurka.
11: Wędka.
12: Książka. Jakaś przygodowa.
13: Nowy pies.
0: Wszystkim, a tak mówili uczniowie szkoły podstawowej w Krąplewicach w Kujawsko-Pomorskiem. Wszystkim ojcom życzymy zdrowia, sił i cierpliwości do swoich pociech. Także dużo czasu spędzanych z dziećmi w każdym wieku. I tak kończymy popołudniową sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Ewelina Kamińska. Za pół godziny wrócę do Państwa z najważniejszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
14: Była suma wydarzeń. Reklama.
15: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
16: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
15: No racja. On lubi w technologię.
16: No lubi, lubi.
17: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
18: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
19: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
18: No to pa!
20: Zapraszam do stanowiska.
21: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
20: Pani Ania jest na urlopie.
21: Czyli niczego nie załatwię.
20: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
21: Uff, no i to jest zmiana.
22: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
23: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
24: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
25: Zdrowid.
26: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
27: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
28: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
29: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: O reklamie.
30: Tu Polskie Radio 24, mamy 33 minuty po godzinie 16, a dzisiaj też jest wtorek, 23 dzień czerwca. Witamy się z Państwem w składzie Marzena Perdion, Szczepan Pawłosek, Eldar Pedorenko, przed mikrofonem Maciej Wolny, no i zaczynamy.
14: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
30: Zaczynamy oczywiście od tematów związanych z polityką, bo w tej cały czas dzieje się sporo i Paweł Pawłowski już jest gotowy razem ze swoim gościem, aby poruszyć te polityczne kwestie.

0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
1: Witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek, Lewica. Witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry.
1: Panie ministrze, Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Jak pan odczytuje, odbiera ten gest?
2: Uważam, że to jest błąd, bo mimo tego, że sytuacja ostatnio w relacjach polsko-ukraińskich była napięta, jest napięta nadal, to gdyby przyjechał pan prezydent Zełenski, na pewno znalazłaby się płaszczyzna do wytłumaczenia się z jego gestu związanego z nadaniem imienia UPA jednej z jednostek ukraińskich, ale przede wszystkim byłaby okazja do prowadzenia rozmów, do zawierania takich relacji, które mogłyby spowodować, że ta napięta sytuacja trochę jednak ochłodzi się i będziemy koncentrować się na przyszłości, na bezpieczeństwie, na relacjach gospodarczych, a nie tylko na polityce historycznej, chociaż ona dla nas jest bardzo bolesna.
1: A no właśnie, ten kryzys dyplomatyczny na linii Warszawa-Kijów wpływa jakoś na bezpieczeństwo naszego kraju?
2: No bez wątpienia może mieć taki związek zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Ukraińcy wiedzą przecież, że jesteśmy hubem logistycznym dla dostaw i broni, amunicji i wszystkich tych komponentów, które są niezbędne do prowadzenia wojny. A z drugiej strony my mamy świadomość, że Ukraina potrafi walczyć, ma swoje narzędzia walki.
1: Zwłaszcza dronowe, którymi miała się nieco z nami podzielić, ale się z tego nie wywiązała.
2: No to prawda, że ma duże umiejętności, jeśli chodzi o produkcję dronów. I to tych dronów, które są podstawowe, ale także tych dalekiego zasięgu, na których nam szczególnie zależy. I to dokładnie o to chodzi, że mieliśmy przekazać Ukrainie nasze MiG-29, a otrzymać w zamian technologię i ewentualną współprodukcję takich dronów w Polsce. Szkoda, że do tego nie doszło.
1: Ale wiemy, dlaczego do tego nie doszło. Czy to jest też element tego kryzysu dyplomatycznego?
2: Ukraina traktuje to w kategoriach po prostu biznesowych. To jest technologia, która jest bardzo w tej chwili oczekiwana i poszukiwana na całym świecie.
1: Cenna waluta, mocne karty w ręku Ukrainy.
2: Chcą mieć również takie rozwiązania Amerykanie, więc oni chcieliby nam przekazać te technologie, które my już znamy. Te, które właściwie już funkcjonują nie tylko tam, ale również na całym świecie, także w Polsce. Więc my tego, czego oczekujemy, to najnowszych rozwiązań, tej innowacyjnej myśli, która potrafi dać nam szansę na po pierwsze wyprodukowanie swoich narzędzi działania, ale także zwiększenie naszych zdolności obronnych.
1: Nie chcę być tu adwokatem ukraińskiej strony, ale pan mówi, że spodziewamy się najnowszych technologii dronowych, a sami chcemy przekazać stare MIG-i.
2: No wie pan, to wszystko jest pytanie, co i jaką ma wartość. Ja uważam, że te MIG-i mają swoje ogromne zdolności bojowe, aczkolwiek prawdą jest, że skończyły im się resursy. I Ukraińcy chcieliby, żeby to za nasze pieniądze zostały te MIG-i wyremontowane, a właściwie doprowadzone do stanu, w którym moglibyśmy stwierdzić, że latanie na nich jest w pełni bezpieczne. My mówimy, przekazujemy je w takim stanie, w jakim one są, ale koszt modernizacji ewentualnej spoczywałby na stronie ukraińskiej.
1: I tu na razie nie ma porozumienia.
2: To jest po prostu kwestia rzeczywiście interesów biznesowych. Ukraina chciałaby uzyskać jak najwięcej, natomiast my chcemy uzyskać to, co jest najnowocześniejsze. I te nowoczesne rozwiązania w dalszym ciągu są w kręgu naszego zainteresowania.
1: Zmieniamy temat. Panie ministrze, jaka jest dzisiaj szansa na powstanie stałej bazy, kolejnej stałej bazy Stanów Zjednoczonych w Polsce?
2: Moim zdaniem ta szansa jest bardzo duża. Nie chciałbym tego określać, że jest właściwie już to pewnik, bo po deklaracjach, które usłyszeliśmy ze strony amerykańskiej, na pewno lekcje do odrobienia mamy także po swojej stronie. Znaczy, my musimy przygotować określone warunki do tego, żeby taką stałą bazę przygotować. I to są warunki, które mają charakter logistyczny, ale także przy partnerstwie z samorządami jest to umiejętne stworzenie warunków do edukacji, opieki zdrowotnej, do właściwego, spokojnego, rekreacyjnego czasu.

0: który bardzo zależy Amerykanom na to, był na wysokim poziomie.
1: Z którymi samorządami?
0: To są w tej chwili uzgodnienia, które...

0: stacji Szczecin, bo Szczecin ma jeszcze jeden komponent, argument, którego nie mają inni, a mianowicie port. Łatwość transportu ciężkiego sprzętu, łatwość komunikacji dodatkową drogą komunikacyjną ma tutaj ogromne znaczenie. Do tego cała infrastruktura komunikacyjna, bliskość granicy niemieckiej, więc takich miejsc jest kilka, ale na pewno możemy stwierdzić...
1: Ale, że to będzie zachód Polski, a nie wschód.
0: Że to będzie część zachodnia Polski i na pewno możemy stwierdzić, że to nie będą niestety małe miasteczka, bo jeśli bierzemy pod uwagę potencjał tych małych miast, no to on nie jest w stanie wchłonąć tak wielkiego organizmu, jakim jest nie tyle baza, bo jeżeli myślimy o tym, że wojska, to już myślimy, że to jest jakieś zamknięte obiekty koszarowe. To po prostu jest małe miasto. Małe, ale w gruncie rzeczy obejmujące przy obecności około 3 do 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich, łącznie około 30 tysięcy mieszkańców. Więc oni przyjeżdżają tutaj z rodzinami, z obsługą techniczną, więc wszystko to musi obejmować całą infrastrukturę, która musi być naprawdę przygotowana na dobrym poziomie. I jak będzie to dobry poziom i jak on będzie gwarantował im właściwe warunki, to Amerykanie sami będą decydować.
1: Wspomniał pan o Szczecinie, więc idźmy jeszcze dalej na północ. Umowa na zakup 3 okrętów podwodnych od Szwecji zostanie podpisana już w poniedziałek. Mamy mieć te okręty do 2030 roku. Wcześniej potrzebny będzie gap filler, czyli coś, co zapełni lukę. Czy wiemy już, co to będzie za okręt bądź okręty i kiedy będą do użycia przez polską marynarkę wojenną?
0: Tak, oczywiście wiemy. To było jednym z elementów negocjacyjnych i to właściwie był jeden z warunków przetargowych. Chodzi o to, żeby nie tracić czasu i zanim te okręty do nas przypłyną, musimy mieć wyszkolone załogi. W związku z tym muszą to być po pierwsze 3 okręty. Zawsze w takim systemie to funkcjonuje. Jeden jest operacyjny, drugi jest szkoleniowy.
1: Mówimy o tym zapełnianiu luk już, czy już o docelowych okrętach?
0: Już o docelowych okrętach. A jeżeli chodzi o gap fillera, to mówimy tutaj o jednej sztuce. To jest ta sztuka, którą postawili nam do dyspozycji Szwedzi i właściwie okręt ten, choć nie najnowszy, będzie dawał szansę na to, żeby prowadzić działania szkoleniowe.
1: Czy infrastruktura krytyczna na północy Polski jest dobrze chroniona? Mam na myśli port w Gdańsku, budowane farmy wiatrowe, przyszłe elektrownie jądrowe, terminal LNG w Świnoujściu.
0: No, bez wątpliwości musimy jeszcze wiele w tym zakresie zrobić i widzimy, co się dzieje, jeśli chodzi o zagrożenia na Bałtyku. Proszę wziąć pod uwagę, że Polska jest krajem najbardziej atakowanym w całej Unii Europejskiej. Ja właściwie mogę powiedzieć bez wielkiej pomyłki, że na całym świecie ilość incydentów, ilość reakcji, które musimy podejmować i w cyberprzestrzeni i takich aktów sabotażowych, zagłuszanie systemów GPS. Znamy historię przerywania kabli energetycznych na Bałtyku. Jest ta ilość ogromna i my musimy przygotować się do ochrony zarówno cyberprzestrzeni, jak i fizycznych ataków. W tym względzie chociaż jesteśmy przygotowani, to jeszcze mamy naprawdę wiele do zrobienia.
1: A co mamy do zrobienia w powietrzu? Cysterny powietrzne, tankowce?
0: No to jest właśnie jeden z elementów, na którym nam bardzo zależało. Ubolewam nad tym, że wcześniej program Karkonosze, bo tak nazywany był program przygotowany wcześniej, a wysadzony w powietrze przez ówczesnego ministra obrony narodowej, pana ministra Macierewicza, teraz może być wypełniony nowymi ustaleniami, które są
1: może
0: prowadzone.
1: Może być, czy będzie?
0: Będzie. Będzie na pewno. Może być, bo jeszcze oczywiście do tego nie doszło. Mhm. Ale w tej chwili prowadzimy rozmowy ze stroną hiszpańską. W tej chwili jest zarówno pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i pani minister Czarnecka w Hiszpanii. Prowadzą rozmowy, ustalenia i być może już za chwilę będziemy mieli także gwarancję, że z funduszu SAFE.
1: Właśnie, to jest fundusz SAFE. Już wiemy, że z funduszu SAFE będą te samoloty kupowane. To stąd wezmą się pieniądze.
0: Jeśli będzie to samolot europejski, jeśli będzie to ten samolot, który jest produkowany w Hiszpanii i częściowo w komponentach w Polsce, to oczywiście tak. Gdyby to był

0: samolot, który byłby produkowany poza granicami Europy, to wówczas te fundusze nie mogłyby być użyte. No na tym polegał właśnie ten mechanizm sejfu, żeby środki finansowe napędzały rozwój gospodarczy, aby wzmocnić państwo, gospodarkę i budować odporność państwa poprzez możliwości produkcyjne, zwłaszcza rozwój przemysłu zbrojeniowego.
1: Panie ministrze, nasza rozmowa zbliża się do końca. Muszę dopytać jeszcze w takim razie o wątek partyjny, bo ostatnio marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaznaczył w Polsat News, że chciałby wspólnej listy ugrupowań lewicowych w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Pan też chciałby takiej wspólnej listy? Jest taka możliwość, że taka wspólna lista lewicowa powstanie?
0: To jest bardzo piękna idea. Ja uważam, że na tej lewej stronie sceny politycznej raczej trzeba zakopywać topory wojenne, szukać porozumień, bo więcej nas łączy niż dzieli. Czasami dzielą nas osobiste sympatie, bądź przede wszystkim antypatie, a mogą połączyć sympatie. Natomiast bez wątpienia zwiększyłoby to skuteczność w działaniu i w wyniku wyborczym.
1: I czy lewica ma pomysł, żeby przekonać Adriana Zandberga i ekipę partii Razem?
0: Będzie to bardzo trudne. Będzie to bardzo trudne, bo Adrian Zandberg miał szansę współpracować wprost również w tym rządzie, w tej koalicji. Niestety nie skorzystał z tej szansy. Wolał stać z boku i być tylko komentatorem zdarzeń politycznych, a nie przejmować na siebie odpowiedzialność. My, jako Nowa Lewica, nie boimy się tej odpowiedzialności. Przejmujemy ważne zadania, realizujemy, bo mamy szczególny czas i musimy teraz koncentrować się naprawdę na sprawach strategicznych, najważniejszych. Sprawa bezpieczeństwa, obronności, sprawa dotycząca tego, co jest dla każdego obywatela bardzo istotna, więc opieki zdrowotnej na właściwym poziomie jest pierwszoplanowa. To jest plan, który musimy zrealizować.
1: A nasz czas w studiu właśnie się skończył. Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej, Lewica. Dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję. Miłego popołudnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A prowadził ją Paweł Pawłowski, który wróci do Państwa o 17.33 i wtedy też wrócą tematy związane z polityką. My teraz poruszymy to, co dzieje się ważnego na świecie.
2: Światopogląd.
3: W naszym studiu dzisiaj Wojciech Cegielski. Wojtku, dzień dobry. Przeniesiemy się na razie do Francji, ale dotykamy tematu, który też nas bardzo interesuje, to znaczy porozmawiamy o ekstremalnej fali upałów. Europa mierzy się z taką falą. We Francji znaleziono w samochodzie ciała dwojga dzieci w wieku 2 i 4 lat. Prokuratura mówi, że przegrzanie jest główną badaną przyczyną, no ale śledztwo tutaj jeszcze trwa, więc cały czas sporo znaków zapytania. Powiedz, jak poważna jest ta sytuacja?
4: No jeśli państwo jest rzeczywiście za gorąco i te upały dokuczają, to na marne pocieszenie powiem, że we Francji sytuacja naprawdę jest poważna, dużo poważniejsza niż w Polsce. No bo nie mówimy już tylko o upałach jako takich, ale o temperaturach, które zagrażają życiu i zaczynają zakłócać działanie szkół, kolei czy szpitali. We Francji, tak jak powiedziałeś, dwoje małych dzieci znaleziono w rodzinnym samochodzie na południu kraju. Miały 2 i 4 lata. Prokuratura zaznacza, że dokładna przyczyna śmierci nie została jeszcze ustalona. No ale upał jest jednak główną hipotezą badaną przez śledczych. Dzieci zmarły podczas fali upałów, chociaż ostatecznej opinii medycznej jeszcze nie ma. Francuskie służby informują również o dziesiątkach utonięć. Część osób wchodziła do rzek, kanałów, próbując znaleźć ulgę od gorąca. Problem w tym, że były to często miejsca niestrzeżone albo niebezpieczne. Przy okazji przypominamy, do takich miejsc wchodzić nie należy. Według najnowszego bilansu 40 osób utonęło, w tym w większości to były osoby młode.
3: No i we Francji ten czerwony alarm objął ponad połowę departamentów i czy wyjątkowa jest sama temperatura, czy także moment, w którym ten upał przyszedł?
4: To jest jedno i drugie. 54 departamenty są objęte właśnie czerwonym alarmem, kolejnych 35 pomarańczowym alarmem. Ostrzeżenia dotyczą zarówno temperatur w dzień, jak i bardzo ciepłych w nocy, co też istotne. W części kraju termometry mogą przekraczać 40 stopni. Lokalnie mogą dochodzić nawet do 43 stopni. No a ta ciepła noc jest szczególnie niebezpieczna, no bo organizm nie ma wtedy kilku godzin, żeby odpocząć od gorąca i najbardziej zagrożony Zagrożone są małe dzieci, osoby starsze, przewlekle chore oraz ludzie pracujący na zewnątrz. No i do tego dochodzi ten moment, kiedy mamy końcówkę czerwca. Jeszcze nie skończył się rok szkolny. Dzieci jeszcze chodzą do szkół i przedszkoli. Ludzie pracują. Miasta nie przeszły jeszcze w taki wakacyjny tryb. No i we Francji tysiące szkół musiały zmienić plan zajęć albo je odwołać tuż przed końcem roku szkolnego. W Wielkiej Brytanii również rozważano wcześniejsze zamykanie szkół, a w Belgii

0: Jedna z szkół przyniosła egzaminy do chłodniejszego kościoła.
1: U nas też gorąco, chociaż te upały, o których rozmawiamy w kontekście Francji do naszego kraju, mają dotrzeć pod koniec tygodnia. A jeszcze przecież 2-3 tygodnie temu mówiliśmy, czy narzekaliśmy na to, że mamy kilkanaście stopni, jest za chłodno. No to teraz...
0: To teraz mamy.
1: To teraz mamy. Chciałem powiedzieć, że już nie narzekajmy, no ale jednak trzeba na pewno uważać. Ale to w takim razie, czy ta fala upałów jest skutkiem zmian klimatu? Czy możemy to powiązać jeden do jednego w tym
0: nie
1: momencie?
0: Nie można uczciwie powiedzieć, że ta jedna konkretna fala upałów ma tą jedną przyczynę, no bo pogoda zawsze zależy od wielu zjawisk atmosferycznych. Meteorolodzy wskazują m.in. na układ wysokiego ciśnienia, który zatrzymał gorące powietrze nad dużą częścią Europy, no ale trend jest jasny. Europa ociepla się szybciej niż średnia światowa. Zmiana klimatu podnosi punkt wyjścia, no bo fala gorąca, która dawniej była rzadka, dziś może być częsta, dłuższa i bardziej intensywna. No i tu rachunek nie kończy się na liczbie stopni, no bo to jest rachunek, który płacą szpitale, szkoły, koleje, opóźnienia pociągów. To nie jest tylko polska domena w tej chwili. Rolnicy i ludzie mieszkający w blokach, które to bloki w nocy właśnie nie zdążą się schłodzić.
1: To na koniec tematu można wziąć łyk wody w takim razie i tej wody pilnować, kiedy jest gorąco. To apel do wszystkich również, żeby nie korzystać z tych miejsc, w których kąpać się nie powinno, o czym Wojtek też państwu wspominał. Miejmy się po prostu na baczności. Kolejny temat przed nami i też możemy powiedzieć o czymś, co jest bardzo gorące, ale to polityka w Wielkiej Brytanii, bo Keir Starmer zapowiedział rezygnację po niespełna 2 latach od wielkiego zwycięstwa Partii Pracy. Europejscy przywódcy dziękują mu za odbudowę relacji z Unią i wsparcie Ukrainy. Starmer przestał już w tym momencie być premierem. Jak to wygląda?
0: Jeszcze nie. To jest pierwsza rzecz, którą tutaj uporządkujemy. Starmer ogłosił odejście z przywództwa Partii Pracy, ale pozostanie premierem do czasu, kiedy wyłoni się jego następca. Nowy lider ma zostać wyłoniony we wrześniu, przed powrotem parlamentu do pracy po wakacjach. No i ten upadek Starmera jest bardzo szybki. W 2024 roku lejburzyści, czyli Partia Pracy, wygrali wybory zdecydowanie i zakończyli 14 lat rządów konserwatystów. Niecałe 2 lata później Starmer uznał, że nie ma już wystarczającego poparcia własnej partii, by poprowadzić ją do następnych wyborów. Partia po prostu uznała, że ze Starmerem tych następnych wyborów nie wygra, a na horyzoncie jest skrajna prawica Nigela Farage'a, który nie zrobił nic, a teraz może świętować. To są też te słabe wyniki wyborów lokalnych. To są spadające notowania, problemy gospodarcze i przekonanie części wyborców, że rząd wcale nie poprawił wystarczająco szybko ich codziennej sytuacji.
1: Moglibyśmy dotknąć przeszłości i porozmawiać o tym, jak wielu premierów Wielka Brytania miała w ostatnich latach, bo rzeczywiście oni zmieniali się, możemy powiedzieć kolokwialnie, jak rękawiczki.
0: To tylko przypomnę, dzisiaj mija dokładnie 10 lat od referendum brexitowego, referendum, które no de facto zdecydowało o tym, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej. Nie wiążmy oczywiście tego z Brexitem bezpośrednio, ale od tego czasu Starmer był już 6. premierem i jedna z rzeczy, która pomogła mu dojść do władzy, czy też lejburzystom, było od tego czasu, od czasu Brexitu władzę mieli konserwatyści aż do 2024 roku i tam karuzela premierów była ogromna. Keir Starmer jako 6. premier w ciągu 10 lat, dodajmy, w Polsce w tym czasie było 3 premierów, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, Donald Tusk. W Wielkiej Brytanii będzie teraz 7. premier, ale lejburzyści dochodzili do władzy, mówiąc o tym, że zakończą tę karuzelę premierów. 2 lata minęły i z tych obietnic nic nie zostało.
1: Karuzela się kręci dalej, tak moglibyśmy powiedzieć trochę żartobliwie, ale to w takim razie kto jest teraz najbliżej przejęcia tej władzy w Wielkiej Brytanii?
0: Najczęściej to jest twarz, którą brytyjskie media pokazują non-stop, jest Andy Burnham. To jest, najczęściej pada jego nazwisko, to jest były burmistrz Manchesteru, który właśnie wrócił do Izby Gminy. Wczoraj widziałem taką no, dosyć specyficzną relację w brytyjskich mediach, które najpierw były na peronie w Manchesterze, gdzie on wsiadał do pociągu, a potem praktycznie ze śmigłowca śledziły ten pociąg i potem reporterzy i operatorzy kamer byli ustawieni na dworcu w Londynie, kiedy on wjeżdżał na tenże dworzec. To jest człowiek, który był popularny wśród części działaczy i wyborców Partii Pracy. Jeden z jego najpoważniejszych potencjalnych rywali wycofał się z walki i go poparł, więc no, szanse ma rzeczywiście bardzo duże. To jeszcze nie jest następca Keira Starmera, bo inni politycy Partii Pracy nie wykluczają startu, no a dopóki nie zakończy się zgłaszanie kandydatów, może pojawić się konkurencja, aczkolwiek wiele wskazuje na to, że być może Burnham przejmie przywództwo w Partii Pracy, co otworzy mu drogę do zostania premierem jeszcze w lipcu, jeszcze przed końcem wakacji. To, co jest ważne, to to, na co narzekali lejburzyści, na co narzekała skrajna prawica, na co narzekało wielu Brytyjczyków, że konserwatyści w ciągu tych 8 w sumie lat 2016-2024, mieli tą karuzelę premierów i żaden, praktycznie żaden z nich nie pochodził z wyborów. To znaczy

0: pierwszy premier Boris Johnson pochodził z wyborów, no bo przejął władzę po wyborach. Potem jeszcze były jedne wybory, no ale w 2020 roku. Natomiast mówili o tym, że partia sobie sama wybiera, kto ma być premierem, a przecież to wyborcy powinni decydować. No i tu będzie prawdopodobnie dokładnie to samo, bo nowych wyborów prawdopodobnie nie będzie. Partia Pracy ma bardzo dużą przewagę w Izbie Gmin, na razie przynajmniej. No i ten nowy lider partii może więc zostać premierem bez głosowania w całym kraju. No i wtedy pojawi się po raz kolejny, tak jak w czasie rządów konserwatystów w Wielkiej Brytanii, pytanie o mandat. Czy ktoś, kogo wybrali działacze i członkowie partii, powinien, aby na pewno przez kolejne lata kierować rządem bez wcześniejszych właśnie wyborów?
1: Ale to dotknijmy jeszcze na momencie i na zamknięcie tego tematu samego Keira Starmera, bo on jest dość ciepło żegnany przez europejskich liderów. Ale dlaczego, skoro w Wielkiej Brytanii jego notowania były tak słabe? Czy to wyłącznie kwestia dyplomacji?
0: Niekoniecznie. W polityce zagranicznej Starmer był dla Europy przewidywalnym partnerem. On próbował naprawić relacje z Unią Europejską po latach właśnie sporów brexitowych. Był też jednym z najbardziej konsekwentnych europejskich sojuszników Ukrainy i dlatego na przykład Ursula von der Leyen chwaliła współpracę z Londynem. Premier Irlandii mówił o poprawie wzajemnych relacji, a prezydent Ukrainy dziękował Starmerowi właśnie za wsparcie. I ten kontrast jest rzeczywiście wyraźny, bo za granicą on był postrzegany jako człowiek, który uspokoił brytyjską politykę, a u siebie przegrał z poczuciem, że uspokojenie nie przyniosło widocznej poprawy.
1: Niespełna dwie minuty do końca naszego spotkania. Otwórzmy jeszcze temat dotyczący Stanów Zjednoczonych i Iranu. Temat niezwykle skomplikowany. No, USA otworzyły drogę Iranowi do legalnej sprzedaży ropy i produktów naftowych. Zezwolenie obowiązuje do 21 sierpnia, a jeszcze niedawno przecież Waszyngton próbował odciąć Teheran od takich dochodów. No to co się teraz zmieniło?
0: To jest, dodajmy, pierwsze tak poważne zniesienie sankcji dla Iranu od dekad, już nie od ostatnich lat, ale od dekad po tej wojnie, kiedy Donald Trump mówił takie, a nie inne rzeczy o irańskich władzach. Ale zmieniła się kalkulacja Stanów Zjednoczonych. Amerykańska administracja chce doprowadzić do ostatecznego porozumienia z Iranem, no i używa tych sankcji jako zapłaty za konkretne ustępstwa Teheranu. Ta licencja na sprzedaż ropy obowiązuje do 21 sierpnia. W zamian Iran ma otworzyć cieśninę Ormuz i wpuścić inspektorów ONZ do swoich instalacji nuklearnych, no a to bezpieczeństwo nuklearne jest tutaj bardzo istotne.
1: Czyli mamy dość spory prezent dla Iranu, tak się wydaje. No i chyba Stany Zjednoczone nagradzają Iran jeszcze przed zawarciem tego ostatecznego porozumienia.
0: Tak, to jest bardzo duży prezent, ale nie automatyczny, bo około 126 milionów baryłek znajduje się obecnie na statkach, a baryłek ropy, a mniej więcej połowa tego ładunku zmierza w stronę Azji. Dotychczas Iran sprzedawał dużą część surowca do Chin. Sankcje utrudniały inną sprzedaż. Teraz może być zupełnie inaczej, chociaż oczywiście pojawia się haczyk, bo wielu potencjalnych nabywców z Azji ma już zakontraktowane dostawy z innych krajów, ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej i nie wiadomo, czy będą chcieli kupić irańską ropę. Ale tak, właśnie o to toczy się polityczny spór w Waszyngtonie, że zanim jeszcze się dogadano, to już Teheran dostał zwolnienie z sankcji i część republikanów uważa, że administracja oddaje Iranowi zbyt wiele, zanim utrzyma trwałe i możliwe do sprawdzenia następstwa. Ja tylko przypomnę, że obie strony mają 60 dni na dogadanie się. Czas wystartował tych dni jest w tej chwili 50, chyba 5.
1: No, ale na razie z tym dogadywaniem nie szło, a zobaczymy, jak to będzie dalej. Śledzimy to uważnie i przekazujemy Państwu te informacje. To, co ważnego działo się na świecie, zabrał dla Państwa Wojciech Cegielski.
0: Dziękuję.
1: Wojtku, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Bez prezydenta Zełenskiego odbędzie się w Gdańsku konferencja na temat odbudowy Ukrainy. Przyjedzie szefowa rządu w Kijowie. Nowe funkcje wkrótce w aplikacji M-Obywatel. Korzysta z niej ponad 12 milionów Polaków. Reaktywacja Grupy Wyszehradzkiej. Premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacji spotykają się niedaleko Budapesztu. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Udział Wołodymyra Zełenskiego w konferencji na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku mógł być szansą na poprawę napiętych stosunków między Kijowem a Warszawą. Tak uważa były ambasador naszego kraju na Ukrainie Jan Piekło, ale ukraiński przywódca nie przyjedzie. Ukraińskiej delegacji będzie przewodniczyła premierka Julia Sfyrydenko. Prezydent Zełenski prawdopodobnie chciał uniknąć konfrontacji, mówił na naszej antenie Jan Piekło.
2: Brak, jego nieobecność, no to jest to również w jakimś sensie no despekt dla organizatorów konferencji, dla Polaków. Tym bardziej, że właściwie powinien być jakoś konsekwentny. Skoro zrobił to, co zrobił, to byłoby bardziej podejrzane, gdyby nie przyjechał, ponieważ miałby wtedy okazję do tego, żeby, nie wiem, naprawić tą niezręczność, coś powiedzieć, spróbować załagodzić sytuację. Natomiast jak go nie ma, to wiadomo, że pani Sfyrydenko tego za niego nie załatwi.
1: Powodem napięcia między Kijowem a Warszawą jest decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek specjalnych ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W reakcji na ten krok Karol Nawrocki odebrał prezydentowi Ukrainy Order Orła Białego. Udział w dwudniowej konferencji w Gdańsku potwierdziły delegacje z 50 państw, w tym z Niemiec, Finlandii oraz Czech. Przyjedzie też szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Rząd udostępni dalsze usługi w M-Obywatelu. W ten sposób zyskamy dostęp do dyplomów wyższych uczelni, ksiąg wieczystych oraz dokumentów, które potwierdzają uprawnienia zawodowe przez telefon. Rząd przyjął odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. Kolejne zmiany będą dotyczyły wyborów parlamentarnych i samorządowych, zapowiada wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Ponadto w M-Obywatelu uruchomiony zostanie portal poparcia, dzięki któremu będziemy mogli składać podpisy pod naszymi kandydatami, m.in. do Sejmu, Senatu, a później także do samorządu terytorialnego.
1: Do rządowej aplikacji na telefon będzie można dodać legitymację ratownika medycznego oraz uprawnienia geodety kartografa. Prezydent Karol Nawrocki składa wizytę w Turcji. W Ankarze spotyka się z prezydentem tego kraju. Tematami rozmów będą bezpieczeństwo, przygotowania do lipcowego szczytu NATO oraz współpraca gospodarcza obu państw. Wizyta polskiego prezydenta w Turcji potrwa do jutra. Na dobrą współpracę premierów państw Grupy Wyszehradzkiej liczy szef czeskiego rządu. Premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotykają się po ponad dwuletniej przerwie. Impuls do wznowienia współpracy przyniosły wybory parlamentarne na Węgrzech i zmiana premiera.
4: Przed wylotem na dzisiejszy szczyt V4 pod Budapesztem premier Andrzej Babisz powiedział, że liczy na aktywność Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Przypomniał, że szczyt poprzedziło spotkanie premierów podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej.
5: Ta chemia była dobra.
4: Panowała dobra chemia. Wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest ten format. Cieszę się, że wznowiliśmy współpracę i Grupa Wyszehradzka może znów działać. Liczę, że również Polska będzie aktywna. Szef czeskiego rządu dodał, że głównymi tematami rozmów będą ceny energii, sytuacja w cieśninie Ormus, wojna na Ukrainie oraz przygotowywany wieloletni budżet Unii Europejskiej. Wśród najważniejszych wspólnych projektów infrastrukturalnych Andrzej Babisz wymienił budowę kolei dużych prędkości łączącej Warszawę z Budapesztem przez Ostrawę, Brno i Bratysławę. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Przed ekstremalnym upałem, jaki ma nadejść do naszego kraju w najbliższy weekend, w wielu miastach pojawią się kurtyny wodne. Tak będzie m.in. w Siedlcach, Płocku i Radomiu. W tym ostatnim w mieście działa 6 wodotrysków. Połowa z nich jest wśród ulicy, wzdłuż ulicy Żeromskiego, mówi rzeczniczka wodociągów miejskich w Radomiu Joanna Wołczyńska-Kutkiewicz.
6: Na placu Koraciego przed Urzędem Miejskim

0: przy Fontannach oraz przy skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Witolda. Pozostałe kurtyny zlokalizowano na rynku, Placu Jagiellońskim oraz nad Zalewem Borki.
1: Wodotryski rozstawiono również w Płocku, zapowiada Alina Boczkowska z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
2: Kurtyny wodne zostały już rozstawione w kilku lokalizacjach i oczywiście obserwujemy to, co się dzieje w pogodzie, reagujemy na ostrzeżenia i jeżeli tylko pojawiają się upały, to oczywiście te kurtyny będą włączane, jeżeli jest temperatura w okolicach 30 stopni, także z pewnością na ten weekend zostaną uruchomione.
1: Od jutra zraszacze wodne pojawią się też w Warszawie, m.in. na Placu Zamkowym, na Krakowskim Przedmieściu, przy pomniku Mikołaja Kopernika, a także na placach Trzech Krzyży, Konstytucji i Defilad. Latem można również korzystać z miejskich poidełek. Docelowo ma być ich 25.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dzisiaj gorąco jest w centrum i na zachodzie kraju od 28 do 29 stopni, w większości regionów do 25 stopni, chłodniej nad morzem, tam około 20 stopni. Wszędzie dużo słońca, wieje słaby wiatr.
4: Trwa popołudnie z Polskim Radiem 24. Mamy już 6 minut po godzinie 17. Dzisiaj wtorek, to jest 23 dzień czerwca. Przed mikrofonem Maciej Wolny i czas teraz sprawdzić, czym żyją dziś regiony. Zapraszamy.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: Półtoraroczne dziecko zatrzasnęło się w samochodzie na jednym z podziemnych parkingów we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w niedzielę, gdy matka przekazała maluchowi kluczyki do zabawy. Ze względu na wysoką temperaturę na miejsce wezwano służby. Finał tej historii zna nasz reporter Mateusz Czmiel. Mateuszu, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Opowiedz, co było dalej? Jak to się potoczyło?
6: Zaniepokojona mama natychmiast wezwała pomoc, bo tego dnia we Wrocławiu było 35 stopni Celsjusza w cieniu, więc w tej sytuacji liczyła się każda minuta. A jak powiedziała mi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji, dziecko już wykazywało oznaki przegrzania. Między innymi przestawało reagować na wołanie mamy.
7: Natomiast panie policjantki wybiły szybę przednią od strony kierowcy, uwalniając szybko malucha. Udało się opanować sytuację, ale przy tej okazji apelujemy, aby nigdy nie pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe, nawet na krótki czas, zwłaszcza, że przed nami kolejna fala upałów, także dzieci, zwierzęta absolutnie nie mogą pozostawać przy takiej temperaturze wewnątrz pojazdu. Tutaj nawet kilka minut może spowodować dla nich zagrożenie życia i zdrowia.
4: Czyli możemy powiedzieć, że w zasadzie było o krok od tragedii. Na szczęście maluchowi nic się nie stało, ale tak jak też mogliśmy przed momentem usłyszeć, przed nami kolejna znacznie gorsza fala upałów niż do tej pory.
6: Według prognozy MGW już od jutra temperatury w całej Polsce zaczną rosnąć. Kulminacja tych upałów przypadnie w weekend. W piątek w zachodniej Polsce będzie nawet 38 stopni Celsjusza w cieniu. W sobotę 39, a w niedzielę nawet 40 stopni Celsjusza w cieniu. Te upały potrwają do poniedziałku, dlatego no, nie ma żartów i nie ma mowy o tym, by choć na chwilę zostawić w samochodzie dzieci lub zwierzęta, bo przy takiej temperaturze naprawdę może się to skończyć tragicznie. No i teraz pytanie, które zawsze w takich momentach się pojawia. Czy jeżeli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, to czy wolno nam bez ponoszenia konsekwencji wybić szybę w samochodzie? A o to zapytałem Pawła Kozmę, naczelnika Wydziału Prewencji Dolnośląskiej Policji.
8: Pytanie dosyć zasadne i absolutnie nie pozbawione sensu, bo wiadomo, że bierzemy swego rodzaju odpowiedzialność za mienie, cudze mienie w takich sytuacjach. Natomiast, szanowni państwo, mamy tutaj oczywiście priorytety i przede wszystkim dobro i życie ludzkie jest najwyższym z tych priorytetów, dlatego nie przejmujemy się tym, że właściciel pojazdu może nam zarzucić uszkodzenie mienia. Nic państwu za to absolutnie nie grozi, wręcz przeciwnie, myślę, że nie tylko osoba uratowana czy zwierzak uratowany, ale również my jako funkcjonariusze publiczni będziemy państwu za to bardzo wdzięczni.
6: Najpierw kontaktujemy się z numerem 112, później decydujemy się o wybiciu szyby. Jaka tutaj powinna być kolejność odpowiednia?
8: Każda minuta może mieć znaczenie. Nie wiemy zapewne, jak długo w tych warunkach zagrażających zdrowiu i życiu znajduje się czy to człowiek, czy zwierzę, więc absolutnie nie zwlekamy. Szybę wybijamy, wtedy informujemy służby, że taka sytuacja miała miejsce, przyjeżdżamy i my przejmujemy dalsze czynności w danej sprawie.
6: Te ekstremalne temperatury utrzymują.

0: Utrzymają się do poniedziałku. Już od jutra, jak zdecydowało Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa, w wybranych punktach w Warszawie będą działały kurtyny i zraszacze wodne. Mieszkańcy będą mogli się ochłodzić m.in. na Placu Zamkowym, Krakowskim Przedmieściu czy Pomniku Mikołaja Kopernika, Placu Trzech Krzyży czy Placu Konstytucji. Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, aby ograniczyć przebywanie na słońcu, pić dużo wody niegazowanej. Ważne jest również noszenie takiej lekkiej, przewiewnej odzieży, nakrycia głowy i można stosować także kremy z filtrem UV. A jeśli zaobserwujemy objawy przegrzania, takie jak przyspieszony oddech, temperaturę, nudności, wymioty, zawroty głowy, a także dreszcze, to należy natychmiast dzwonić na numer alarmowy 112.
1: Chciałem powiedzieć, że warto sobie wziąć te rady do serca, ale przede wszystkim do głowy, żeby o nich pamiętać i do nich się stosować, bo rzeczywiście trudne dni wymagające przed nami. Te upały dadzą nam się we znaki. A powiedz mi, Mateuszu, czy ty masz jakiś swój sposób na to, jak poradzić sobie z takimi temperaturami?
0: Ja przede wszystkim staram się nie siedzieć długo na słońcu. Mam luźną, przewiewną odzież i dzisiaj kupiłem sobie taki mały wiatraczek, który przewożę ze sobą, który też bardzo pomaga. No i przede wszystkim butelka wody, dwulitrowa najlepiej, bo tej wody naprawdę trzeba pić sporo w te dni.
1: To są cenne rady od Mateusza Czmiela. Bardzo ci, Mateuszu, dziękuję. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego dla ciebie, wszystkiego chłodnego, w tym pozytywnym sensie też moglibyśmy powiedzieć.
0: Dziękuję.
1: A teraz kolejna informacja przed nami. Dzisiaj mówiliśmy 23 dzień czerwca i w Polsce obchodzimy Dzień Ojca. To oni uczą jeździć na rowerze, budują z klocków i zawsze znajdują czas na wspólną zabawę. Często pozwalają na więcej niż mama, a w oczach najmłodszych są superbohaterami. Tatusiowie mają dziś swoje święto. Przedszkolaków z Opola zapytaliśmy o to, czego nauczyli ich tatusiowie i w czym są najlepsi na świecie.
2: Mój tata jest łysy, bardzo lubi ze mną spędzać czas i z moją siostrą. Ma brodę, mój tata ma włosy, bardzo lubi często chodzić w koszulach, lubi kiwi. Lubię z nim grać w Uno, czasami sprząta dom.
3: Pracuję na ciężarówce.
4: Co twój tata lubi jeść?
5: Kanapki z szynką, z pomidorem.
6: Lubi jeść kurczaka.
7: Nasz tata najlepiej naprawia wszystko. Jeszcze mój tata robi najlepsze spaghetti.
8: Jeździmy na ryby.
4: Co jest w tym fajnego?
8: Bo czasami mi się udaje złowić ryby.
4: A czego jeszcze cię tata nauczył?
8: Robić jajecznicę. Kilka jajek, trzeba cebulę, a czasami dodajemy pomidory małe. Tata ostatnio ugotował bułki. Tak smakowały, że jeszcze chrupały.
4: A czy twój tata chrapie?
8: Tak.
4: Co byś chciała powiedzieć swojemu tacie z okazji Dnia Taty?
8: Że go kocham.
4: A za co go kochasz?
8: Bo mnie też kocha. Mi przynosi codziennie cukierki z pracy. Umie warkocyki i kucyki.
9: Za to, że zabiera mnie na wycieczki.
10: Za to, że jest miły, bawi się i ze mną ogląda filmy. Pomaga odkurzać.
11: Za to, o co mi kupił.
4: A co ci kupił?
11: Loda.
4: A gdyby był przedszkolakiem, to co mógłby robić tutaj, na sali?
11: Opiekować się dziećmi. Mógłby bawić się tym, co dzieci. Jakimiś tam autkami albo klockami.
4: A powiedz, czy twój tata wszystko wie?
11: Nie wszystko. Wie, co naprawiać.
1: Przypomnijmy, że początki obchodów Dnia Ojca w Polsce sięgają 1965 roku. Wówczas dyskusja o święcie i odpowiedniej dacie pojawiła się w łódzkim Ekspresie Ilustrowanym. Dodajmy, że najpopularniejszym dniem, w którym obchodzi się Dzień Taty na świecie, jest trzecia niedziela czerwca. Wtedy świętują m.in. ojcowie w Stanach Zjednoczonych, Bułgarii, Czechach, Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Chinach, Meksyku, na Filipinach i w Turcji. Regiony za nami, przed nami sport i Cezary Gurjew w naszym studiu. Witaj Czarku, dzień dobry. Moglibyśmy chyba powiedzieć, że bycie tatą to dopiero sport.
12: Tak, to jest sport, ale wiemy, że ojcowie potrafią zachęcić córki, synów do sportu. To ma duże znaczenie, żeby później ta młoda na sport została. Niektórzy potem do końca życia się tym zajmują, zostają wybitnymi sportowcami. Drudzy, jak złapią bakterie,

0: Scylla bawią się i przekazują później to swoim pociechom. No tak to właśnie pięknie jest.
1: To piękna i ważna rola i to przekazywanie też tego zainteresowania sportem polecamy jak najbardziej. Choć bycie tatą moglibyśmy też określić jako sport ekstremalny czasami, ale przynoszący niezwykle wiele satysfakcji i radości. Natomiast zostawiając już Dzień Ojca, spójrzmy na to, co czeka nas w sporcie. Jakie dyscypliny za moment przedstawisz na naszej antenie?
0: Oczywiście piłka nożna będzie królować, ale rozpoczniemy już za chwilę od tenisa.
1: Zapraszamy po więcej do Polskiego Radia 24.
0: Katarzyna Kawa pokonała Szwajcarkę Susan Banketti 6-1, 6-3 i awansowała do drugiej rundy kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Z kolei reprezentująca Polskę Linda Klimowiczowa przegrała z nowozelandką Lulu San 6-7, 5-7. Przypomnę, że w turnieju głównym na kortach przy Churchill w Londynie wystąpią broniąca tytułu Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linet, Maja Chwalińska w rywalizacji mężczyzn Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. No i wspomniana piłka nożna. Argentyna, która broni tytułu, wygrała z Austrią 2-0 w meczu grupy J piłkarskich mistrzostw świata. Jak nasi słuchacze wiedzą, dwa gole dla obrońców tytułu zdobył ich lider Leo Messi. Gwiazdor reprezentacji Argentyny został najlepszym strzelcem w historii mundialu i ma już na koncie 18 goli. O tym był reprezentant Polski Roman Kosecki.
2: Cała drużyna haruje ciężko, mocno. Gwiazda jest jedna, za to niezastąpiona. Po prostu każde dotknięcie jest dotknięciem magicznym i koniec, kropka. Po prostu jest fenomenem. Aż miło, że mamy takiego piłkarza, który zadaje kłam twierdzeniu, że jednostka nie potrafi rozstrzygnąć meczu, tylko już się liczy bardziej drużyna, zespołowość. Ale się okazuje, że drużyna, zespołowość może pracować też dla jednego piłkarza. On może być wyłączony, dlatego że ma ten dar magicznego dotknięcia. No i to jest piękne właśnie w jego wykonaniu i myślę, że tu się wszyscy zgodzą, że jest nieprawdopodobny, niewyobrażalny. No, to jest zawodnik typu Pele, Maradona, Messi. To bez dwóch zdań.
0: I w dalszym ciągu Leo Messi, bo rzeczywiście legendarny piłkarz, komentarz Andrzeja Janisza.
3: Leo Messi to już dawno zapisał się do historii futbolu i żadne rekordy nie są mu do tego potrzebne. Nie ma chyba człowieka w światowym futbolu, który miałby taki wpływ na drużyny, w jakich gra Leo Messi, i to jest rzeczywiście rzecz absolutnie niebywała. A biorąc pod uwagę fakt, że to nie koniec i że kilka bramek jeszcze strzeli w tym turnieju, to wydaje mi się, że 20 to zupełnie spokojnie, a kto wie, może więcej. Największym uhonorowaniem wielkości Messiego jest to, co powiedział o nim Kylian Mbappé. Kiedy spytano go o najlepszych zawodników na świecie, on się nawet nie zastanawiał. Powiedział od razu Diego Messi, a skoro aspirant do tytułu najlepszego piłkarza świata coś takiego mówi, to chyba wyraźnie pokazuje, że Messi jest jedyny.
0: I teraz o innym meczu grupy J. Jordania grała z Algierią. Relacja Tadeusza Musioła.
4: Mając w grupie Argentynę i Austrię, wiadomo było, że dla obu drużyn bezpośrednie starcie raczej jest meczem nie ostatniej, a jedynej szansy na zdobyć punktową, i nie było kalkulacji. Od początku oglądaliśmy całkiem przyzwoite, żywe zawody, w których szanse były z jednej i drugiej strony boiska. Zgodnie z tym, co na papierze, lepsze wrażenie sprawiali Algierczycy i w 20 minucie powinni prowadzić, ale Mares pogubił się przy przyjęciu piłki i zamiast znaleźć się sam przed bramkarzem, dał dogonić się jordańskim obrońcom. W 33 podobna sytuacja, ale dziubnął piłkę końcem buta. Niestety dla Algierczyków ta przeleciała obok słupka. W 36 minucie Jordania była na prowadzeniu. Po zgraniu z lewej strony pola karnego na środek, jeden z Jordańczyków nieczysto trafił w piłkę, ale wyszła mu doskonała asysta. I chociaż przy strzale też mieliśmy nie najlepsze uderzenie Al-Rajdaniego, to pozwoliło to piłce na nabranie takiej rotacji, że wturlała się do bramki. Niespodzianką pachniało do 69 minuty. Wtedy dośrodkowaną piłkę, mimo asysty trzech rywali, głową celnie uderzył Ben Boali. A w 82 znowu dośrodkowanie w jordańskie pole karne. Potworne zamieszanie, po którym piłka spada na 4 metr pod nogi Guerriego, a ten już dopełnił formalności. Jordańczycy nie mieli już sił, żeby próbować odrobić straty i doznali drugiej porażki, tracąc szansę na awans. Dla Algierczyków 3 punkty mogą okazać się bezcenne. Algieria, Jordania 2-1.
0: A my przechodzimy do meczów grupy I. Francja zmierzyła się z Irakiem. Halo, Robert Skrzyński.
5: Francuzi po wygranej w pierwszym meczu grupy I mundialu z Senegalem 3-1 bez wątpienia byli faworytami spotkania z Irakiem, której na inaugurację uległ Norwegii 1-4. W zespole Iraku w wyjściowym składzie zagrali dwaj piłkarze występujący

0: Na co dzień w polskiej ekstraklasie Hussein Ali z Pogoni Szczecin i Amir Alamari z Krakowi. Setny mecz w kadrze Francji rozgrywał Kylian Mbappé, który chciał odpowiedzieć na wcześniejsze bramki Leo Messiego w spotkaniu Argentyny z Austrią. Napastnik Realu Madryt już w 14 minucie dał Francuzom prowadzenie, gdy mocnym strzałem lewą nogą z 17 metrów pokonał bramkarza Iraku Ahmeda Bazila. Francuzi do końca pierwszej połowy mieli ogromną przewagę w posiadaniu piłki. Rozgrywali swoje akcje jednak zdecydowanie zbyt wolno, by zaskoczyć broniącą się całą drużyną kadry Iraku. Pod koniec pierwszej połowy nad stadionem w Filadelfii rozpoczęły się bardzo obfite opady deszczu, które spowodowały w konsekwencji długą przerwę. Zamiast regulaminowych 15 minut, druga połowa rozpoczęła się niemal po 2 godzinach. Nad stadionem rozpętała się burza, a kibice, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, musieli opuścić trybuny. Gdy zawodnicy wrócili na plac gry, Francuzi podkręcili tempo. W 54 minucie było już 2-0. Zawodnicy Iraku popełnili ogromny błąd. Piłkę przejął Ousmane Dembele, zagrał do Mbappé, a ten strzelił swoją 16. bramkę w historii występów na mundialu. Chwilę później mogło być 3-0 dla Francuzów, ale po strzale Michaela Olise piłka trafiła w poprzeczkę. W 66 minucie Francuzi jednak strzelili 3. gola. Olise świetnie zagrał do Dembele i piłkarz Paris Saint-Germain podwyższył wynik spotkania. Dopiero w końcówce zawodnicy Iraku mieli szansę na strzelenie gola, ale najpierw po rzucie rożnym Rebin Szulaka nie wykorzystał niezłej okazji, a później Ali Al-Hamadi strzelił obok słupka. W ostatnich fragmentach meczu swoich okazji ponownie szukał Mbappé. Francuz ma 16 goli w finałach Mistrzostw Świata i 4 w tym turnieju. Messi ma 18 goli i 5 trafień na tym mundialu. Francja w ostatnim spotkaniu w grupie I zmierzy się z mającą także 2 zwycięstwa Norwegią, a Irak zagra z Senegalem. Żadna z tych drużyn nie zdobyła jeszcze punktu. Francja-Irak 3-0.
1: Grupa I, przypomnę, i teraz kolejny mecz. Norwegia grała z Senegalem. O tym meczu Marek Solecki.
2: Od początku meczu akcje Skandynawów o wiele groźniejsze. Senegal rzadko tylko przeszywający pole karne rywali płaskimi dośrodkowaniami, z których niewiele wynikało. W 37 minucie dośrodkowanie Nusy z lewej strony. Haaland zgrał piłkę do Odegaarda, zupełnie niepilnowanego, ale znakomicie spisał się bramkarz Senegalu. Pierwszy gol padł jednak nie po misternej akcji Norwegów. W 43 minucie błąd popełnił Koulibaly. Oddał piłkę rywalowi, a Pedersen znakomicie to wykorzystał, posyłając piłkę z 16 metrów do bramki przeciwnika. Jeszcze przed przerwą mogło być 2-0. Dwukrotnie Haaland miał znakomitą sytuację. Raz po błędzie bramkarza rywali trafił w słupek, a za drugim razem znakomicie interweniował bramkarz Senegalu. Co się odwlecze, to nie uciecze. W 48 minucie Odegaard zagrał idealnie do Haalanda i Mendy znów został pokonany. Dopiero wtedy Senegal zaczął odzyskiwać wigor, jaki pamiętamy z meczu z Francją. W 53 minucie Sarr wykończył kontrę piłkarzy z Afryki, zdobywając gola kontaktowego. Ale 5 minut później była już znów dwubramkowa przewaga Norwegów, bo Haaland znakomicie obsłużony precyzyjnym podaniem, efektowny techniczny strzał. Senegal walczył o gola kontaktowego. Zrobił to, ale za późno, bo w 93 minucie Sarr wprawdzie trafił raz jeszcze, ale mecz zakończył się zwycięstwem Norwegów 3-2.
1: Jeszcze jedna piłkarska informacja. Arbiter Szymon Marciniak poprowadzi mecz grupy G Mistrzostw Świata, w którym Egipt zmierzy się z Iranem. To spotkanie odbędzie się na stadionie w Seattle, a na liniach polskiemu arbitrowi będą pomagać Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Jutro w Gliwicach rozpocznie się drugi tegoroczny turniej Ligi Narodów Siatkarzy z udziałem reprezentacji Polski. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza zagrają z Belgią, z Turcją, Niemcami i z Argentyną. O występach przed polską publicznością mówi środkowy bloku Jakub Kochanowski.
3: Myślimy o tym, co się będzie działo teraz aktualnie na turnieju w Gliwicach. Wiemy, że jesteśmy mocni, znamy swoją wartość. Pierwsza okazja będzie na Mistrzostwach Europy do zakwalifikowania się na Igrzyska, ale to jest bardzo odległa przyszłość i myślenie o bardzo odległej przyszłości nie jest dobrą drogą do budowania formy. Jeszcze się tyle rzeczy może wydarzyć do Mistrzostw Europy i w ogóle do Igrzysk za 2 lata, że jest to bardzo naiwne budować cokolwiek pod tą imprezę za 2 lata. Musimy krok po kroku budować formę sportową, pewność siebie i wszystkie te rzeczy, które nam potem pomogą na tych igrzyskach, mam nadzieję, zdobywać medale, ale tak jak mówię, teraz skupiamy się na tym, co będzie w Gliwicach.
1: Okazuje się, że Jakub Kochanowski jest najczęściej występującym zawodnikiem w kadrze od czasów, kiedy selekcjonerem został trener Nikola Grbicz.
3: Miałem chyba po prostu to szczęście, że byłem przez te wszystkie lata na tyle zdrowy, że nie musiałem pauzować w żadnych meczach, bo to nie jest tak, że reszta chłopaków ma tych spotkań mniej z jakiegoś innego powodu niż po prostu dyspozycyjność spowodowana kontuzjami, więc miałem to szczęście, że byłem zdrowy i na pewno jestem za to bardzo wdzięczny, że mogłem wszystkie te mecze rozegrać. Jestem faktycznie młodym człowiekiem, aczkolwiek trochę już tych sezonów tutaj zagrałem i wydaje mi się, że taki chyba największy skok w odpowiedzialności

0: który my wszyscy, powiedzmy moje pokolenie, musiało zrobić, to jest 22 rok, kiedy ta kadra została przebudowana chyba najbardziej. W takim jednym momencie awansowaliśmy w tej hierarchii starzy młodzi, ale też spadło na nas bardzo dużo odpowiedzialności właśnie za chłopaków, którzy tego doświadczenia aż tak dużo nie mają. No i od tamtej pory wywiązujemy się z tego, wydaje mi się, całkiem nieźle. Przede wszystkim kocham to robić. Bardzo lubię tu przyjeżdżać. Sprawia mi to ogromną frajdę, zakładanie tej koszulki i granie dla kadry. Oczywiście jest w tym duży pierwiastek szczęścia. Zazwyczaj jestem zdrowy, nie miałem jeszcze do tej pory żadnych większych problemów, które wykluczyłyby mnie na przykład z całego sezonu kadrowego. Oczywiście jakieś tam drobniaki się zdarzają, ale też miałem trochę szczęścia, bo szybko to zrozumiałem, ale trzeba bardzo zwracać uwagę na to, co twoje ciało ci podpowiada, słuchać go, uczyć się go jak najszybciej i dobierać rzeczy, które ci pomagają i unikać tych, które przeszkadzają. I jakbym miał dać komuś radę właśnie, to chyba to jest najważniejsze, żeby słuchać tego swojego organizmu i z nim współpracować, a niekoniecznie mu przeszkadzać. To może bardzo pomóc.
1: Jeszcze jedna informacja olimpijska. Jak wiemy, no, w tym roku pasjonowaliśmy się występami polskich sportowców w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i w Cortinie. A jest decyzja dotycząca łyżwiarstwa szybkiego w Alpach francuskich w 2030 roku. Organizatorzy nie są w stanie wybudować toru. Oczywiście były takie rozważania, takie możliwości i tak się stało. Zawody zostaną przeniesione do Holandii. Będą startować panczeniści na słynnym torze Tjalf w Heerenveen. Na powodem oczywiście jest brak, tak jak wspomniałem, istniejącego obiektu, a także to rozwiązanie przyniesie obniżenie kosztów Igrzysk Olimpijskich. Czyli tak na dobre, łyżwiarze szybcy będą startować w Igrzyskach Olimpijskich w Holandii.
2: Pieniądze, jak widać, mają znaczenie i organizacja też różnego rodzaju wydarzeń sportowych. Często o tym zapominamy i chyba to dobrze z perspektywy kibica, że śledzimy, czy interesujemy się przede wszystkim tymi wydarzeniami sportowymi, rywalizacją, sportowymi emocjami. No ale jednak przy okazji tego typu wydarzeń, czy chociażby Mistrzostw Świata w piłce nożnej, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w piłce nożnej również, przecież budowa stadionów często za tym idzie, obiektów sportowych, igrzyska olimpijskie, całe miasteczka powstają. Ogromne wyzwanie organizacyjne, ogromne wyzwanie finansowe. No jak widać, nie każdy jest w stanie sprostać.
1: Tak, mamy też przypadki, że obiekty później stały niewykorzystywane. No chyba taki najczarniejszy przykład to jednak Igrzyska Olimpijskie w 2004 roku w Atenach. Było można być zachwyconym, jak stolica Grecji się zmieniła, nowoczesne pociągi, tramwaje, wszystko wyglądało cudownie, a później te obiekty stały. No oczywiście ciągle broni się ten antyczny stadion, na którym rozegrano pierwsze nowożytne igrzyska w 1896 roku. Przyciąga turystów z całego świata, no ale inne obiekty są zaniedbane. Miałem okazję to sprawdzić między innymi w ubiegłym roku.
2: Czyli powinno to być planowane dobrze nie tylko na tu i teraz, ale także na przyszłość. Informacje ze świata sportu przedstawił państwu Cezary Gurjew. Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję,
2: do zobaczenia.
1: Pięknie.

0: Reklama.
1: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
2: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja. On lubi w technologię.
2: No lubi, lubi.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: po reklamie. Autopromocja.
1: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Zamiast Wołodymyra Zełenskiego Julia Sferydenko, szefowa ukraińskiego rządu, będzie przewodniczyła delegacji podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Rozpocznie się ona pojutrze w Gdańsku. Nieobecność prezydenta Zełenskiego oznacza dalszą eskalację napięć na linii Kijów-Warszawa. Tak uważa profesor Agnieszka Kasińska-Metryka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
3: Ranga tych relacji i przyszłość naszych relacji, także w aspekcie gospodarczym, który przecież jest niezwykle ważny i co wielu polityków, niezależnie od proweniencji, podkreśla, no tutaj pojawia się duży znak zapytania.
2: Międzynarodowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy będzie dwudniowa. Rozpocznie się w czwartek i potrwa do piątku włącznie. Technologie z Tajwanu są nam niezwykle potrzebne, przekonuje dr Maciej Kawecki z Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie. W stolicy drugi dzień Taiwan Expo z udziałem ponad 100 firm technologicznych i ekspertów. Tajwan może pomóc Polsce jeszcze bardziej rozwinąć sztuczną inteligencję i nie tylko, wskazuje ekspert, który zajmuje się sztuczną inteligencją.
4: Tajwan jest producentem dzisiaj już ponad 80% chipów, bez których nie ma rozwoju sztucznej inteligencji. Kontroluje ten rynek. My jesteśmy bardzo dobrzy w tym, żeby takie ekstrawaganckie pomysły technologiczne przekuwać w prototypy wizualne. Ale jesteśmy bardzo słabi w skalowaniu i jesteśmy bardzo słabi w egzekucji. Dlatego Polska nie ma do tej pory żadnej globalnej marki. Natomiast Tajwan jest tym rewelacyjny.
2: W Miękini na Dolnym Śląsku ma powstać fabryka podzespołów i serwerów dla sektora AI. Nową inwestycję zbuduje tajwański gigant technologiczny Foxconn. Są coraz starsi, ale bardziej świadomi i zaangażowani. Taki obraz ojca wyłania się z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dzisiaj obchodzą oni swoje święto. Wcześniej ojciec pełnił przede wszystkim rolę żywiciela rodziny. Dzisiaj to się zmienia, mówi rzecznik GUS-u Krzysztof Jedlak.
5: Widzimy, że tatusiowie zdecydowanie więcej czasu poświęcają swoim pociechom. To jest około 2 godzin dziennie. Angażują się w opiekę, angażują się w wychowywanie dzieci.
2: Coraz więcej ojców korzysta też z urlopu rodzicielskiego. Od 2023 roku obowiązuje zasada, że mama i tata mają po 9 tygodni urlopu. Przed wprowadzeniem tej reguły tata na urlopie rodzicielskim był rzadkością. Teraz ten trend się odwraca, zauważa rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
6: W całym ubiegłym roku na urlopie rodzicielskim było niemal 2700 ojców z województwa lubelskiego, a od stycznia do kwietnia tego roku już niemal 1200.
2: Oprócz urlopu rodzicielskiego każdy tata ma też do dyspozycji dwutygodniowy urlop ojcowski.
7: Tu Polskie Radio 24, mamy 33 minuty po godzinie 17.
8: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
7: Zgodnie z zapowiedzią, zgodnie z obietnicą wracamy do tematów politycznych. W naszym studiu ponownie jest Paweł Pawłowski i razem ze swoim kolejnym gościem już na Państwa czeka.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
9: Wszystko się zgadza. Moim kolejnym gościem jest Szymon Ostachowiek, doradca społeczny prezydenta Rzeczypospolitej. Witam, dzień dobry.
10: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: Wołodymyr Zełenski zdecydował, nie przyjedzie do Gdańska na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Jak pan odbiera ten gest?
10: Ciężko stwierdzić, czym jest to tak naprawdę powodowana ta decyzja, bo jak słyszymy i pojawiają się informacje, że tego typu decyzja i głosy, że prezydenta Wołodymyra Zełenskiego mogło nie być, pojawiały się jeszcze przed całą dyskusją.

0: w relacjach polsko-ukraińskich, którą teraz toczymy. No niestety widać tutaj jakiś problem w komunikacji po stronie naszego rządu. No jest to dosyć dziwna sytuacja, że teraz się pojawia informacja, którą przekazuje polski rząd, że w zasadzie to nigdy się nie zadeklarował. To samo podaje i strona ukraińska, a z drugiej strony jest współorganizatorem i współzapraszającym na to wydarzenie. No niestety mamy tutaj jakąś formę skompromitowania naszego premiera na arenie międzynarodowej. Niezależnie od tego, jaki mam do niego stosunek, jest to niezręczność i jest to oczywiście niewygodne i nieakceptowalne dla nas, ale no niestety, no z tym mamy dzisiaj do czynienia.
1: Ta konferencja straci na swoim znaczeniu, prestiżu?
0: Ciężko powiedzieć. No, my tak naprawdę z naszej perspektywy Donald Tusk i jego ekipa podeszła do tego w taki sposób, to już jest któryś raz z rzędu, gdzie wyłączyli Pałac Prezydencki i Kancelarię Prezydenta z tego typu wydarzenia, czym w zasadzie już na starcie obniżyli jej rangę. Podobną sytuację widzieliśmy przy okazji choćby zaproszenia Emmanuela Macrona do Polski, czy ostatnio podczas traktatu i rozmów polsko-niemieckich.
1: Bo nawiązuje pan do tego, że nie było zaproszenia dla prezydenta Karola
0: Nawrockiego. Dokładnie tak. Raz, że nie było zaproszenia dla prezydenta Karola, dwa, że no de facto nasza strona, my się dzisiaj opieramy na doniesieniach prasowych i doniesieniach medialnych. No one wskazują na to, że niestety ta konferencja jakichś wielkich zmian nam nie przyniesie. No ja mam ogromną nadzieję, że mimo to uda się tam zabiegać przede wszystkim o interes Polski i nie będzie ona miała charakteru czołobitności i przepraszania za to, że mamy swoje zdanie na arenie międzynarodowej.
1: A myśli pan, że jest taka atmosfera czołobitności w Polsce? A propos tego, co dzieje się teraz na linii Warszawa-Kijów?
0: Niestety dostrzegam to dzisiaj w charakterze po stronie polskiego rządu, dostrzegam to po stronie polskiego premiera, który próbując być pojednawcą tego typu w tej typu sytuacji, w której się dzisiaj znajdujemy, próbuje się stawić pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim a prezydentem Zełenskim.
1: A co powinien zrobić premier?
0: No, absolutnie. Tutaj powinniśmy wszyscy stać zgodnie po jednej stronie, po stronie polskiej racji stanu obrony polskiej historii, powiedzieć twarde i stanowcze nie. Oczywiście wszyscy mamy świadomość naszych celów strategicznych, celów naszego bezpieczeństwa. Nikt tego w żaden sposób nie zmieni i nie umniejsza, ale jeżeli my naprawdę mamy kiedykolwiek rozmawiać o dobrych, przyjacielskich, prawdziwie sojuszniczych stosunkach z Ukrainą, to może się to opierać tylko w oparciu o prawdę, o wzajemny szacunek i zrozumienie historii. Dzisiaj jest ten konflikt jest wywołany przez stronę ukraińską i to nie jest kwestia tylko symbolu, to nie jest kwestia tylko odebrania orderu, to nie jest kwestia nazwania jednostki bohaterami UPA. To jest tylko wymiar tego, co się dzieje na Ukrainie, te procesy, które prowadzi państwo ukraińskie, które prowadzi prezydent Zełenski. Budowanie swojej tożsamości narodowej w oparciu o zbrodniarzy z UPA to powinno być absolutnie potępiane, absolutnie nie powinno być żadnej zgody ze strony Polski. My musimy zabiegać o ochronę, o pamięć ofiar na Wołyniu, o pamięć niewyobrażalnych, brutalnych morderstw, wręcz niewyobrażalnych, które się odbywały na ziemi wołyńskiej i Małopolsce Wschodniej. I dzisiaj musimy stanowczo wszyscy razem, ramię w ramię w tej sprawie stać. W tym czasie pan premier umywa ręce, robi krok wstecz i rozbija tą linię, co też prowadzi do tego, że strona ukraińska się w swoim zachowaniu absolutnie nieakceptowalnym, nieakceptowalnym nie tylko dla Polski, ale nieakceptowalnym dla całej cywilizacji zachodniej, umacnia. Ona rozzuchwala się w swojej działalności, gdy widzi, że premier rozkłada ręce i w zasadzie nie zajmuje jasno polskiego stanowiska, mimo że choćby poparcie odebrania orderu, to sondażowo wszystkie sondaże pokazują, 3/4 Polaków popiera tę decyzję.
1: A no właśnie, a propos odebrania orderu Orła Białego. Prezydent Wołodymyr Zełenski odesłał ten order kurierem. To była zniewaga, to był policzek dla Polski. Jak pan odbiera?
0: Czy nie zrobiło to na nas żadnego wrażenia? To nie jest tak, że Wołodymyr Zełenski jest na stanie takim gestem obrazić, bo podejmował dużo gorsze decyzje i gorsze podejmował działania, które, że tak powiem, uderzały w relacje polsko-ukraińskie. Więc no cóż, no, jego zachowanie, tak jak i ludzi Ukraińców utożsamiających się z nimi, odsyłających ordery, pokazuje tylko i wyłącznie to, że nigdy na te ordery nie zasługiwali. Cieszę się, że one dzisiaj wracają do Polski. Cieszę się, że będą być może mogły być przyznane ludziom, którzy na to faktycznie zasługują, a nawet jeżeli nie, to zostaną jako symbol wyraźnego sprzeciwu nie dla banderyzmu, nie dla UPA. Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego de facto stanowi dzisiaj niezwykle ważny przełom w sprawie polityki historycznej Polski i Ukrainy, w sprawie walki o prawdę historyczną, bo wbrew narracji, którą próbował dzisiaj szerzyć mainstream, wbrew narracji, która próbowała być budowana przez opcję rządową, dzisiaj nie mówi się po tym geście, że Polska robi jakiś zwrot w kierunku Rosji, że już nie chce pomagać Ukrainie, że zmieniły się nasze cele strategiczne. ale nie. Dzisiaj ta decyzja doprowadziła do tego, że media międzynarodowe rozmawiają o tym, co się wydarzyło na Wołyniu, rozmawiają o tym, z czego wynikają trudności w relacjach polsko-ukraińskich historycznych i to jest gigantyczna wartość, to jest gigantyczny przełom.
1: A właśnie a propos trudności, czy te napięcie na linii Warszawa-Kijów mogą przełożyć się negatywnie?

0: na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej.
1: Miejmy nadzieję, że nie, ale no jest, możemy się po stronie ukraińskiej spodziewać wszystkiego. To jest ich terytorium. Widzimy tutaj, jakie mają podejście. Te procesy cały czas się odbywają zbyt wolno. Mamy złożonych 26 wniosków IPN-u. 3 są zatwierdzone, 1 jest wstrzymywany, kolejny jest przeciągany. Tak naprawdę te decyzje, te ostatnie wnioski, które zostały zatwierdzone, wynik

0: mieliśmy do czynienia, że to ciężko w ogóle o tym mówić w przestrzeni publicznej, ciężko opisywać, do jakich zbrodni tam dochodziło na kobietach, na ciężarnych, na dzieciach, na starcach, na wszystkich, bo pamiętajmy, że to była zmasowana rzeź i masakra, rzeź niewiniątek i to nie były nawet stricte działania antypolskie, ale to było działanie antyżydowskie, antymniejszość czeska, było model wymordowania i zniszczenia wszystkiego, co nie było Ukraińcami i dzisiaj nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że Ukraina będzie torpedować te rzeczy, bo on nie chce pokazać światu, jaka jest prawda.
1: Co powinna zrobić Ukraina, żeby załagodzić aktualny konflikt?
0: Po pierwsze, wycofać się z nadania tej nazwy jak najszybciej. Po drugie, zezwolić na wszystkie ekshumacje. Po trzecie, oczywiście zacząć odchodzić od polityki gloryfikacji Bandery, gloryfikacji Melnika i gloryfikacji UPA. Dzisiaj Ukraina ma w oparciu o kogo budować swoją tożsamość narodową. Ma bohaterów, którzy bronią dzielnie od 2022 roku, a nawet niektórzy od 2014 roku. Bronią dzielnie Ukrainy, walczą o jej wolność, o jej suwerenność, o jej niepodległość i to jest ten punkt, w oparciu o który Ukraina mogłaby budować swoje poczucie tożsamości, swój patriotyzm. Jeżeli robi to w oparciu o zbrodniarzy i banderowców z UPA, to dzisiaj żaden gest nie zmieni tego, że po prostu musimy powiedzieć jasne i konkretne weto. Z Banderą, z Melnikiem, z UPA do Unii Europejskiej nie wchodzicie.
1: To teraz proszę powiedzieć mi, co jest prawdą, bo opierając się na doniesieniach medialnych, słyszymy, że Wołodymyr Zełenski poinformował, że przed odesłaniem orderu Orła Białego proponował prezydentowi Karolowi Nawrockiemu spotkanie i wspólną konferencję, że wysłana do Warszawy ukraińska delegacja próbowała załagodzić spór, jednak zdaniem Zełenskiego decyzje polskiej głowy państwa są podyktowane procesem wyborczym i próbą wywarcia presji na rząd. To jest oczywiście zdanie strony ukraińskiej. My wiemy, że na stole też ze strony polskiej były trzy propozycje, jak rozwiązać ten konflikt, między innymi reorganizacja samej jednostki. Gdzie jest prawda?
0: Oczywiście,
1: jakie są fakty?
0: Oczywiście, że tak. No niestety widzimy, że tutaj Wołodymyr Zełenski gra na czas i oczywiście mija się z prawdą. Najpierw była inicjatywa zresztą ze strony współpracowników Wołodymyra Zełenskiego na rozmowę telefoniczną między prezydentem Karolem Nawrockim a prezydentem Zełenskim. Strona kancelarii wyraziła zgodę. Zełenski się z niej wycofał. Pojawił się następny. Też propozycja z ich strony, aby zorganizować spotkanie w Warszawie. My wyraziliśmy zgodę. Chwilę przed Wołodymyr Zełenski się z niej wycofał, zaczął proponować, ale widać, że to była ewidentna gra na czas i chęć nie rozwiązania tego konfliktu. Widać, że Wołodymyr Zełenski ma inne cele i inne priorytety w prowadzonej przez siebie polityce dzisiaj i nie chce ewidentnie, aby ten konflikt się zakończył, nie szuka tutaj pojednania. No niestety to strona ukraińska zaczęła ten konflikt. My dzisiaj bronimy polskiej historii, polskiej pamięci, polskiej racji stanu.
1: Przejdźmy do kolejnego istotnego tematu. Ja przypomnę, że moim gościem jest Szymon Stachowiak, doradca społeczny prezydenta. Czy wiemy, jaki jest status rozmów w sprawie stałej kolejnej bazy żołnierzy amerykańskich w Polsce?
0: Tak, wiemy, że ten proces następuje. Wiemy, że Pentagon wyraził się w sposób pozytywny. Na szczęście po interwencjach, po rozmowach pana prezydenta Karola Nawrockiego podczas wizyty, niestety dosyć szeroko przez niektórych obśmiewanej, też pewne rozmowy, ustalenia i pewna dobra wola została wyrażona i w rozmowie...
1: W sprawie tej bazy.
0: Tak, oczywiście. To pan prezydent od samego początku to komunikował, że każda kurtuazyjna wizyta, urodziny Stanów Zjednoczonych, urodziny Donalda Trumpa to jest okazja do rozmowy o polskich sprawach.
1: Ten kurtuazyjna temat był, wizyta, kto prowadzi merytoryczne rozmowy?
0: Ten temat był podejmowany dzisiaj. Dzisiaj rozmowy są na linii Pentagonu, Ministerstwa Wojny i Ministerstwa Obrony Narodowej. Z naszej strony jest oczywiście tutaj pełne wsparcie. Tutaj
1: mamy
0: nadzieję, że ponad wszelkimi podziałami politycznymi, tak, nie ma tutaj aż takiej złej woli. Cieszę się, że tutaj ponad wszelkimi podziałami politycznymi, oczywiście jesteśmy teraz w tej pierwszej fazie, tak, gdy rząd upoważnił ministra Kosiniaka-Kamysza do tych decyzji. Gdzieś ten kontakt na szczęście w tej sprawie jest. Miejmy nadzieję, że będzie on kontynuowany, bo oczywiście polska stała baza wojsk amerykańskich w Polsce to powinien być projekt ponadpolityczny. Tutaj chodzi o wzmocnienie naszego bezpieczeństwa, o wzmocnienie roli i obecności naszego amerykańskiego sojusznika, zwłaszcza w sytuacji tego, że relacje niektórych państw europejskich z Stanami Zjednoczonymi ulegają pogorszeniu i my w tym momencie musimy pamiętać, no nie ma dzisiaj NATO bez Stanów Zjednoczonych. Nieważne, czy ktoś prowadzi politykę antyamerykańską, czy ktoś personalnie nie lubi Donalda Trumpa, czy ma problem ze sposobem jego wyrazu ekspresji, ze sposobem prowadzenia przez niego polityki. Dzisiaj NATO nie ma bez Stanów Zjednoczonych i my musimy o tego sojusznika zabiegać. I cieszę się i mam nadzieję, że będziemy to stale robić ponad jakimikolwiek podziałami politycznymi.
1: A czy kancelaria prezydenta wie coś na temat ewentualnej lokalizacji tej bazy?
0: Tutaj pan redaktor nie wyciągnie ze mnie tego typu informacji. Tutaj wszelkie komunikaty będą... To jest tak newralgiczny temat, to jest tak ważna sprawa. Wiem, że
1: eksperci mówią o tym szeroko, że mowa jest o Dolnym Śląsku, albo Wielkopolsce.
0: Pojawiają się
1: minister obrony narodowej godzinę temu w tym studiu powiedział, że brana jest pod uwagę także lokalizacja niedaleko Szczecina ze względu na

0: bliski dostęp do Morza Bałtyckiego.
1: To jest jasna sprawa, że kryteria logistyczne tutaj będą kluczowe. Niemniej, jeżeli chodzi o konkretną lokalizację, no to tutaj na konkretny czas przyjdzie na ich ujawnianie. Na razie miejmy nadzieję, że doprowadzimy ten proces formalny do tego, bo jak wiemy ze strony amerykańskiej dzisiaj jest wstępne. Tak, jest dobra wola, ale jeszcze jest szereg pracy i procesu przed nami.
2: Ale Amerykanie bardziej chcą być na zachodzie niż na wschodzie Polski.
1: Zrozumiałe, jest to w pewien sposób zrozumiałe, ale jak będzie finalna decyzja, to się okaże. No tutaj oczywiście, bo to nie jest kwestia, że tak powiem, w którym miejscu ma przebiegać linia obrony. Tutaj kwestie kluczowe to jest logistyka, to jest kwestia dostępności do infrastruktury, etc., etc. I tutaj te kryteria będą kluczowe, a nie kwestia tego, czy jesteśmy przy wschodniej granicy, czy przy zachodniej. Dla nas ważniejsze, żeby to było po tej stronie Odry, a nie po tamtej.
2: Szymon Stachowiak, doradca społeczny prezydenta. Dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję, panie redaktorze. Miłego dnia państwu życzę.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Rozmawiał Paweł Pawłowski. Mamy 46 minut po godzinie 17, a w naszym studiu już jest Marek Klapa. Marku, dzień
5: obecny,
4: dobry.
5: Dzień dobry.
4: Obecny Marek się zgłasza. Za moment więcej informacji ze świata gospodarki, ale trudno o gospodarce też rozmawiać, jak mamy takie upały w Europie.
5: No zdecydowanie tak i są nawet obliczenia, jak upały mogą wpływać na gospodarkę i tutaj są takie bardzo wrażliwe sektory, na przykład energetyka.
4: No proszę, ale to też jest kolejny przykład, że w zasadzie każdy obszar, którego dotkniemy, w jakimś stopniu na gospodarkę nam wpływa.
5: A widzisz, i dlatego mamy magazyn saldo.
4: No to po więcej informacji prosto ze świata gospodarki zapraszamy już teraz.
3: Saldo. Magazyn gospodarczy.
4: Ale przed nami pierwszy dość nieoczywisty temat. Zostawiamy upały za nami, natomiast teraz opowiemy państwu o smartfonie i komputerze, a raczej pewnej walce pomiędzy tymi urządzeniami, bo jak się okazuje, ta technologiczna rywalizacja jest widziana na przykład na rynku bankowym. Marku, o co chodzi?
5: Bardzo prosta rzecz. Z czego ostatnio robiłeś przelew? Z komputera czy ze smartfonu?
4: Robiłem dzisiaj przelew ze smartfona, a wczoraj z komputera.
5: A widzisz, czyli tak pół na pół i faktycznie tak się rozkładają
4: dyplomacja
5: mniej więcej siły,
4: strony.
5: Ale nie, bardzo dobrze, bo tak w sumie wygląda rynek. Ja nawet nie sądziłem, że twoja odpowiedź tak idealnie się wpasuje w najnowsze statystyki.
4: Czyli bowiem, jestem statystyczny.
5: Tak, jesteś bardzo do bólu. Jan Kowalski powinieneś się nazywać. Coraz więcej osób korzysta jednak z bankowych aplikacji mobilnych, jak się okazuje. Z najnowszego raportu NetBank przygotowywanego przez Związek Banków Polskich wynika, że w pierwszym kwartale liczba aktywnych użytkowników tego typu bankowości wzrosła do niemal 28 milionów. To o 2,2% więcej niż kwartał wcześniej i o 9% więcej niż rok wcześniej. Wiceprezeska Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka wskazuje, że coraz rzadziej logujemy się do banku przez taką przeglądarkę internetową tradycyjnie, a coraz częściej jednak wyciągamy nasze magiczne świecące pudełko z kieszeni, no i pieniędzy na koncie nie ma.
6: Stale rośnie liczba użytkowników tak zwanych mobile only, czyli tych, którzy już praktycznie w ogóle nie korzystają z przeglądarek, a logują się do banku wyłącznie za pomocą bankowości mobilnej. Ta liczba przekracza już 20 milionów. To jest oczywiście oznaka tego, jak bardzo nowoczesny i cyfrowy jest polski sektor bankowy, ale to jest również, szczególnie przed wakacjami, powód do tego, żeby zachować szczególną ostrożność w obliczu rosnących cyberzagrożeń. Pamiętajmy, aby nie podawać swoich danych osobowych i przede wszystkim też nie klikać w nieznane linki, ani nie skanować nieznanych QR kodów.
5: A zatem, jak widzisz, jesteś statystyczny, ale nie jesteś mobile only.
4: To prawda, ale wiesz, ja tutaj mam też drobną uwagę, że rzeczywiście być może coraz więcej osób korzysta z tych aplikacji mobilnych, aplikacji bankowych. Z tym, że w części banków, ja zauważyłem to kilka lat temu akurat na przykładzie swojego banku, jest często ta aplikacja wymagana, wręcz sugerowana przy okienku bankowym, jak chcemy coś załatwić, nie wiem, jakiś przelew i tak dalej. Ja sam byłem przykładem takiej sytuacji, ale też widziałem na przykład starszą osobę, starszego pana, który przy okienku próbował coś załatwić. Pani prosi, a to musi pan potwierdzić w naszej aplikacji bankowej. No a pan mówi, nie mam tej aplikacji, no nie założyłem. No to pani mówi, musi pan to zrobić, musi pan tutaj
5: to... I to jest zjawisko wykluczenia cyfrowego, ale to jest na zupełnie inną...
4: Tak,
5: na
4: prawda.
5: Zupełnie inny temat, ale są też banki i jest ich całkiem sporo, gdzie wcale tej aplikacji nikt nie wymaga.
4: To prawda. Więc temat jest złożony i na zupełnie inną okazję, tak jak mówiłeś, ale to idąc dalej, a propos smartfonów, ich użyteczności i tych aplikacji, które mamy, no przez... taki telefon, tego smartfona, możemy założyć również firmę, ale jak się okazuje, takie udogodnienie wcale nie przekonuje ludzi młodych.
5: Tak, i powiem ci, trafiły dzisiaj do naszej redakcji dane, które, powiem szczerze,

0: mocno mnie zdziwiły. Otóż okazuje się, że zaledwie 3%, albo inaczej 3 na 100 młodych Polaków myśli o założeniu biznesu. 63% nie czuje się partnerem państwa. Tak wynika z najnowszych badań Think Tank The Company. Dziś fundacja zainaugurowała program Polska Przedsiębiorcza. Dokument przedstawia 18-miesięczną mapę drogową, która określa kierunek zmian wartości oraz najważniejsze postulaty biznesu dla przyszłości polskiej gospodarki. A prezes InPost, Rafał Brzoska, który również spojrzał w te dane, no powiedział, że jeśli tak dalej pójdzie, no to mamy prawo się martwić.
1: Jeżeli nie poprawimy możliwości podejmowania ryzyka i tworzenia firm wśród młodego pokolenia, to za chwileczkę w zderzeniu jeszcze z demografią, z naszymi problemami, które dzisiaj już obserwujemy na poziomie nawet sukcesji, będziemy mieli duży problem, a pamiętajmy, że 55% polskiego PKB tworzą polscy prywatni przedsiębiorcy. 75% PKB to są polscy i zagraniczni przedsiębiorcy działający w Polsce.
0: Biznesmen podkreślił, że jeśli przedsiębiorczość w Polsce przestanie funkcjonować w takiej skali, jaką mamy dzisiaj, to niewykluczone jest to, że nasz kraj może czekać spowolnienie gospodarcze, a nawet stagnacja. I powiem ci szczerze, że faktycznie, no, jeżeli sobie wyobrazimy klasę 33-osobową, nie wiem, czy jeszcze są takie duże klasy, ale wyobraźmy sobie, to tylko jedna osoba z tej klasy statystycznie chce zostać przedsiębiorcą. Nie brzmi to dobrze.
2: No ale to też jeżeli spojrzymy na studia, może to jest też okres, który powinniśmy badać bardziej szczegółowo, to myślę, że tam być może większa część osób będzie myślała o założeniu swojej firmy, ale będą ją odstraszały różnego rodzaju komplikacje, które mogą się pojawić.
0: No zdecydowanie.
2: Jednak, wiesz, ja wiele lat temu, kiedy studiowałem, myślałem o założeniu swojej firmy, ale poziom właśnie skomplikowania różnego rodzaju procedur i tak dalej mnie odstraszył. Teraz to się chyba zmienia i mam nadzieję, że dalej się będzie zmieniało.
0: Ale ryzyko pozostaje zawsze na tym samym poziomie i musimy o tym pamiętać, że nawet jeżeli ogarniemy wszystkie zawiłości systemu, to jednak musimy pamiętać o tym, że ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej zawsze istnieje. Dlatego mówi się o przedsiębiorcach, że to są optymiści, że pesymista nie założy firmy, bo tylko optymista jest na tyle szalony, żeby zmierzyć się z gospodarką wolnorynkową. Pozdrawiamy przedsiębiorców w ogóle, bo Dzień Przedsiębiorcy był dwa dni temu. Także spóźnione, ale szczere po raz kolejny życzenia.
2: Wszystkiego najlepszego wszystkim przedsiębiorcom, dużym, małym, ale przedsiębiorców na moment zostawiamy, choć oni też będą się wiązali poniekąd z tematem, który podejmiemy, no bo przed nami wakacje, ten pierwszy wakacyjny weekend tuż, no bo kończy się już czerwiec przecież, ten czas bardzo szybko mknie. Zapytam cię o ceny paliw, czego możemy się spodziewać?
0: A mam tutaj zanotowane, jutro benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 5,97 zł. 98 6,68, a olej napędowy 6,11 za litr, czyli w porównaniu do dziś ceny benzyny minimalnie spadną, ale cena oleju napędowego się nie zmieni. Takie właśnie stawki pojawiły się dzisiaj w rozporządzeniu ministra energii w Monitorze Polskim.
2: Ale cena paliw zależy też od kursu dolara. Zwykle o walutach mówisz w części rynkowej, ale teraz zróbmy to trochę wcześniej, takie odstępstwo od tej reguły. Nie ma tutaj nudy. Co się dzieje z dolarem? Bo on ostatnio drożeje.
0: Nie ma nudy absolutnie. Właściwie od momentu, w którym Donald Trump powiedział, że szanse na pokój są bardzo duże, dolar umacnia się względem w ogóle wszystkich walut świata, względem złotego widać to idealnie. Od 17 czerwca, czyli od ubiegłego tygodnia, dolar zdrożał już o 11 groszy. To jest naprawdę dużo. Ja nieraz mówiłem o tym, że ten wykres jest taki poziomy, że niewiele się dzieje na rynku walutowym, ale teraz widzimy, że złoty osłabia się. 3,76 w tej chwili. Taki jest kurs dolara. Gdyby ktoś powiedział tydzień temu, że tak będzie się kształtował dolar, pewnie mało kto by uwierzył.
2: Zanim o giełdzie, bo to kolejny temat, który otworzymy teraz w Polskim Radiu 24. Często też czytasz dane Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie różnych tutaj obszarów sprzedaży detalicznej, inflacji, produkcji przemysłowej, nie wiem, zatrudnienia. A teraz takie bardzo ludzkie dane z Głównego Urzędu Statystycznego. Wspominałeś o Dniu Przedsiębiorcy, ale dzisiaj też Dzień Ojca. Znaczy dzisiaj też Dzień Przedsiębiorcy był wcześniej. Dzisiaj Dzień Ojca mamy 23 czerwca. No i te dane też właśnie Dnia Ojca będą dotyczyły.
3: tytułem.
0: I to jest ciekawe, że GUS od czasu do czasu publikuje takie tematyczne zbiory danych. One też się wiążą z gospodarką, z demografią i tym razem GUS pochylił się nad ojcostwem w Polsce. I co ciekawe, okazuje się, że ojcostwo, czas na ojcostwo przychodzi znacznie później niż kiedyś.

0: zmienia się również moment, w którym mężczyźni decydują się na założenie rodziny. Na przykład w 2010 roku najwięcej dzieci rodziło się mężczyznom w wieku 25-29 lat oraz 30-34, natomiast 15 lat później to już jest przedział wiekowy 30-34, ale także w grupie 40-44 lata liczba urodzeń wzrosła do 23 tysięcy. A zatem widzimy, że tutaj pewne przesunięcia są i to też wskazuje na to, że z demografią mamy pewien problem, ale dobrze. Im więcej tatusiów, im więcej dzieci, tym lepiej dla naszej demografii. W obecnym kryzysie demograficznym lepszych informacji być nie może.
1: To co, wszystkim tatom?
0: Wszystkiego najlepszego.
1: To z okazji Dnia Ojca, no to na koniec jeszcze w takim razie giełdy, rynki, jak to wygląda?
0: A giełdy na czerwono, nie świętują dzisiaj nic. WIG 44%, WIG 20,41% na minusie, MWIG 40,86% i SWIG 80, idealnie połówka procenta na minusie, czyli dzisiaj dzień niedźwiedzia na giełdzie.
1: Tym kończymy magazyn Saldo. Marek Klapa, te informacje prosto ze świata gospodarki państwu przedstawił. Marku, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wyszukujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To już nie przepuszczenia, pewność prezydenta Zełenskiego nie będzie podczas konferencji o odbudowie Ukrainy. Nieprawidłowości w ochronie zdrowia to skutek złych rozwiązań systemowych, tak mówi premier.

0: premier Tusk. Ukraińskie drony nie są wysyłane do Rosji z państw bałtyckich. Doniesieniom rosyjskiego wywiadu zaprzecza prezydent Putin. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Pojutrze rozpocznie się ona w Gdańsku. To błąd, tak decyzję ukraińskiego przywódcy ocenia wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Spór dyplomatyczny na linii Warszawa-Kijów wciąż rozgrzewa polityków w naszym kraju. O to, jak załagodzić ten konflikt, pytał polityków prowadzący w naszym studiu popołudniowe rozmowy polityczne Paweł Pawłowski. Pawle, to kto twoim zdaniem twoich gości powinien rozpocząć tę deeskalację napięcia?
1: Prezydent Zełenski, bo jak mówi mi wiceminister Stanisław Wziątek, na gdańskiej konferencji znalazłaby się płaszczyzna do wytłumaczenia przez ukraińskiego przywódcę jego decyzji. No bo zaznaczmy, że spór rozpoczął się od nadania przez Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imienia tzw. bohaterów UPA. Wziątek dodaje, że właśnie w Gdańsku będzie miejsce przede wszystkim na rozmowy o przyszłości Ukrainy, a nie tylko o polityce historycznej, która zdominowała relacje obu państw. Dyskusje na temat planowanej absencji Zełenskiego pojawiły się jeszcze przed konfliktem, tak twierdzi z kolei doradca prezydenta Szymon Stachowiak, który za zamieszanie z listą obecności głów państw obarcza premiera i rząd. Mam nadzieję, że na konferencji uda się zabiegać o interes Polski, mówi mi Stachowiak i dodaje, że liczy na brak podczas tego wydarzenia czołobitności i przepraszania za to, że Polska za sprawą prezydenta ma swoje zdanie na arenie międzynarodowej.
0: Nieobecność prezydenta Zełenskiego na gdańskiej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Opinie gości naszej popołudniówki podsumował Piotr Pawłowski. Dziękujemy. Były nieprawidłowości w szpitalach i zarobkach niektórych lekarzy. Potwierdza to wstępna kontrola NIK-u. Badanie tych nieprawidłowości będzie kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk. Zdaniem szefa rządu brak odpowiedniego nadzoru to główny powód zbyt wysokich wydatków na wypłaty dla lekarzy, którzy pracują w państwowych szpitalach. W tej sprawie premier Tusk zamierza spotkać się z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Czeka nas też chyba bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ-u, bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. I będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
0: Kontrola NIK-u i badanie sprawy przez prokuraturę to skutek głośnej afery z młodym lekarzem ze Szpitala Południowego w Warszawie. W ubiegłym roku medyk bez specjalizacji zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Władimir Putin dementuje doniesienia swojego wywiadu w sprawie państw bałtyckich. Wcześniej rosyjska służba wywiadu zagranicznego zarzuciła Łotwie, że zgodziła się, aby ukraińskie drony atakujące cele w Rosji startowały z łotewskiego terytorium. O podobne działania część prokremlowskich blogerów i polityków oskarżała Litwę, Estonię i Finlandię.
3: Według Radia Swoboda Władimir Putin stwierdził, że zachodnie kraje nie wystrzeliwują ze swoich terytoriów bez załogowców atakujących Rosję. Rosyjski dyktator mówił o tym na spotkaniu z absolwentami wyższych szkół wojskowych. Putin dodał, że Zachód boi się odwetu Moskwy. Radio Swoboda przypomniało, że w ostatnich tygodniach często ukraińskie drony wlatywały w przestrzeń powietrzną państw bałtyckich. Kijów tłumaczył, że rosyjskie służby dysponują sprzętem, który pozwala im na przechwycenie bezzałogowca i przekierowanie go w kierunku sąsiednich państw. Komentując ostatnie ataki Ukrainy na cele w Rosji, Putin oświadczył, że to próba zdestabilizowania nastrojów społecznych i dodał, iż jest pewien zwycięstwa w wojnie z Ukrainą. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Na koniec przypomnienie. Ojcowie mają dzisiaj swoje święto. Dzień Ojca jest obchodzony w naszym kraju od 1965 roku. Czy mieszkańcy Gniezna pamiętają o swoich ojcach? Pytał o to Rafał Muniak z Polskiego Radia Poznań.
4: Za co go cenisz?
5: No, za to, że mi pomagał w trudnych sytuacjach i za to, że jest.
6: Dzień Ojca.
4: I były już jakieś życzenia?
6: Zaraz będę składać.
7: Dzień Taty. Szanuje mnie. Bardzo lubię z nim spędzać czas.
4: A co robicie razem?
7: Albo idziemy sobie na pociągi, albo na spacer, albo na lody.
4: Oglądacie pociągi?
7: Tak.
4: I to jest taki fajny czas spędzony z tatą?
7: Tak.
0: Tradycja Dnia Ojca wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Pierwszy raz to święto obchodzono 19 czerwca 1910 roku.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Księżyc i gwiazdy będzie można obserwować w nocy, bo będzie ona pogodna. Zimno będzie na Pomorzu, tam miejscami około 8 stopni. W większości regionów termometry wskażą od 11 do 14 stopni.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W Starachowicach, Zabierzowie i Otwocku umiarkowana. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca.
1: Klimat.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: I mamy już 6 minut po godzinie 18. Wracamy do tematów politycznych. Przed nami ich sporo, ale zaczniemy przede wszystkim od relacji między Polską a Ukrainą.
1: Debata dnia.
3: A razem z nami są pani redaktor Eliza Olczyk, publicystka, współprowadząca podcasty Niedyskretnie o politykach. Pani redaktor, dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
3: I redaktor Rafał Kalukin, Tygodnik Polityka. Panie redaktorze, dzień dobry również.
5: Dzień dobry.
3: Zaczynamy od spraw dotyczących relacji napiętych ostatnio polsko-ukraińskich. Wiemy już, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostatecznie nie przyjedzie do Gdańska na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Czy możemy to odczytywać jako sygnał głębokiego albo pogłębienia jeszcze bardziej tego kryzysu między Polską a Ukrainą? Eliza Olczyk.
4: No, myślę, że o pogłębieniu możemy mówić, aczkolwiek nie wiem, czy to pogłębienie będzie takie naprawdę poważne, dlatego że Ukraina potrzebuje naszego wsparcia w wojnie, więc nie może zachowywać się tak, jakby była całkowicie obrażona z jednej strony, a z drugiej strony mówić, no ale jednak nam pomagajcie. Zatem sądzę, że to pogłębienie złych relacji będzie dosyć płytkie. Płytkie pogłębienie, no to jest oczywiście śmieszne. Niemniej jednak ono nie będzie o wiele gorsze niż jest teraz. Ale teraz, prawdę mówiąc, jest wystarczająco złe. No niestety jest tak, że w tych relacjach polsko-ukraińskich zabrnęliśmy za sprawą pana prezydenta Zełenskiego i pana prezydenta Nawrockiego w taki ślepy zaułek trochę. I wydaje mi się, że nikt nie ma w tej chwili pomysłu, jak z tego wyjść. No, po tym nazwaniu imienia bohaterów upadł jakiejś elitarnej jednostce, po tym odebraniu Orła Białego nastąpiło to, że pan prezydent Zełenski przestał latać z Rzeszowa, a zaczął latać po świecie z Kiszyniowa, teraz nie przyjedzie na właściwie taką międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie. Jedni z moich rozmówców, ja rozmawiałam z takim szefem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. On mówił, że sobie nie wyobraża tego, żeby pan prezydent Zełenski nie przyjechał na tę konferencję i odwrócił się plecami do całego świata, no bo tam będzie reprezentowanych 50 państw. No ale okazuje się, że tak właśnie zrobił, zatem wyobraźnie prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej ma niestety za małą na to, co się może wydarzyć w polskiej polityce. Ja prawdę mówiąc nie wiem, jak można z tego wybrnąć. Na pewno potrzeba by było jakichś naprawdę kuluarowych rozmów i potem jakichś gestów obu stron, żeby to wróciło do normy. Ale takie mam wrażenie, że ani jedna, ani druga strona nie ma najmniejszej ochoty postawić na deeskalację.
3: Przynajmniej oficjalnie nie widzimy takich ruchów.
4: Właśnie.
3: To napięcie, które się pojawiło teraz, skutkuje tym, że prezydenta Ukrainy zabraknie w Gdańsku na tej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Jak odczytywać ten sygnał, Rafał Kalukin?
5: Znaczy, ja nie jestem specjalnie zaskoczony absencją prezydenta Zełenskiego. Widać, że on tą sytuację świadomie chce wyeskalować. Jak to zwykle w takich sytuacjach, podejrzewam, że chodzi o logikę wewnętrzną, czyli że Wołodymyr Zełenski wykorzystał okazję, no, w

0: w polityce wewnątrzkrajowej się często doskonale sprawdza, czyli został wygenerowany taki efekt mobilizacji wokół flagi. On te nastroje, wydaje mi się, chce do końca wykorzystać. Polacy dali mu ku temu sposobność. I teraz no, wydaje mi się, że absencja w Gdańsku no, jest jednak w tej sytuacji zasadniczym błędem. Mówię to jako krytyk decyzji prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego. Wydaje mi się, że jednak Zełenski mógł skorzystać z szansy, którą dał mu rząd Donalda Tuska, który wykonał szereg koncyliacyjnych gestów, na który sam nie zaprosił na konferencję prezydenta Nawrockiego, no żeby dać w ten sposób Zełenskiemu szansę, żeby bez uszczerbku na godności pojawić się w Gdańsku. No, natomiast Zełenski z tego nie skorzystał. Natomiast no, ja nie zgadzam się z tym, co powiedziała przed chwilą Liza Olczyk. Wydaje mi się, że relacje polsko-ukraińskie znacząco się pogorszyły i jest to zmiana mająca podłoże strategiczne, wynikająca ze zmiany wzajemnego układu sił. Ukraina ma dzisiaj dobrą pasę polityczną, osiąga sukcesy na froncie. Widać po rosnącej pewności siebie Kijowa, który prowadzi swoje gry, myślę, że świadomie ponad głowami Polaków, gdyż Kijów znalazł sobie znacznie możniejszych protektorów i no, przez lata zarówno myśmy chcieli się widzieć w tej roli adwokata ukraińskiej sprawy i Kijów tą sytuację zasadniczo akceptował, no to dzisiaj widać, że to już należy do przeszłości. Myślę, że już Zełenski i cała administracja kijowska myśli dzisiaj o budowie stosunków tutaj regionalnych już po zakończeniu wojny. No i to już nie będzie taki miękki rodzaj partnerstwa, jaki był do tej pory, tylko to będzie twarda gra o interesy.
1: Ale to dopytam, panie redaktorze, czy w takim razie w obliczu chociażby tych aspiracji Ukrainy a propos Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy Unii Europejskiej, no Polska nie ma tutaj znaczenia z perspektywy Ukrainy i czy to my teraz bardziej musimy się postarać o dobre relacje z Ukrainą?
0: No o NATO to w ogóle dzisiaj nie mam mowy, tak? Jest oczywiście kwestia szybkiej ścieżki akcesji do struktur unijnych, na co nie ma dzisiaj większych szans, gdyż trudno będzie wokół tej kwestii zbudować szeroki konsensus we wspólnocie. Natomiast no, skądinąd wiadomo, że Polska pomimo złożenia kilku deklaracji ze strony rządu Donalda Tuska de facto nie wykazywała jakiegoś szczególnego entuzjazmu w tej kwestii. Z kuluarów no, dowiadujemy się, że Tusk również nie jest zainteresowany popychaniem tej sprawy do przodu, gdyż chce jak najdłużej oddalić w czasie ten moment, kiedy Polska stanie się płatnikiem netto do unijnego budżetu, a to się zapewne wydarzy wtedy, kiedy zostanie przyjęta Ukraina. Więc z perspektywy Kijowa Polska nie jest tutaj jakimś specjalnie istotnym podmiotem, który by ten proces akcesyjny posuwał do przodu. I oczywiście możemy sobie wyobrazić jakiś no, absolutnie czarny scenariusz, w którym Polska wykonuje obrót o 180 stopni i blokuje ścieżkę akcesyjną, no, co zresztą dosyć niedwuznacznie sugerował prezydent Nawrocki, no, ale wydaje mi się, że to jest bardzo

0: mało prawdopodobne. No więc jakby reasumując, to no, wydaje mi się, że Kijów gra tutaj dosyć zdecydowaną, momentami agresywną grę i robi to całkowicie świadomie, no, wiedząc, jaka jest dzisiejsza ranga i miejsce Polski na tej siatce wzajemnych interesów.
1: Pytanie, jak będzie wyglądała gra po naszej stronie w najbliższym czasie. Premier Donald Tusk o tym też wspominał. Będziemy pracować nad relacjami z Ukrainą, bo w długofalowym interesie Polski są dobre stosunki polsko-ukraińskie. Tak deklaruje szef polskiego rządu. W swoim wystąpieniu przed posiedzeniem rządu wskazał, że należy dbać o wzajemne stosunki bez względu na sondaże i nastroje oraz napięcia pomiędzy obydwoma krajami. Szef rządu przestrzegł również przed politycznym wykorzystywaniem napięć stosunków polsko-ukraińskich do celów politycznych.
2: Zdaję sobie sprawę, jak łatwo dzisiaj jest rozpalić nastroje antypolskie w Ukrainie i antyukraińskie w Polsce i że można zrobić na tym naprawdę taki polityczny sukces, pozorny sukces. Te nastroje antyukraińskie, one znalazły taki bardzo wyraźny oddźwięk i wiem, jaki jest nastrój i rozumiem bardzo często uzasadnioną irytację ludzi, ale mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski, ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia.
1: Mamy też zdanie ze strony Kancelarii Prezydenta. Szymon Stachowiak, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, mówił na naszej antenie, że liczy na brak czołobitności ze strony naszego rządu wobec rządu Ukrainy, bo sytuacja jest całkowicie jasna.
3: Budowanie swojej tożsamości narodowej w oparciu o zbrodniarzy z UPA to powinno być absolutnie potępiane, absolutnie nie powinno być żadnej zgody ze strony Polski. My musimy zabiegać o ochronę, o pamięć ofiar na Wołyniu, o pamięć niewyobrażalnych, brutalnych morderstw, które się odbywały na ziemi wońskiej i Małopolsce Wschodniej i dzisiaj musimy stanowczo wszyscy razem, ramię w ramię w tej sprawie stać. W tym czasie pan premier umywa ręce, robi krok wstecz i rozbija tą linię, co też prowadzi do tego, że strona ukraińska się w swoim zachowaniu absolutnie nieakceptowalnym, nieakceptowalnym nie tylko dla Polski, ale nieakceptowalnym dla całej cywilizacji zachodniej umacnia.
1: Ileż w tym wszystkim wewnętrznego, politycznego sporu, ale kto tutaj ma rację? Czy premier Donald Tusk, mówiąc, że on nie przyłoży ręki do pogorszenia tych stosunków z Ukrainą, czy Szymon Stachowiak, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, mówiąc o tym, żeby tutaj stanowczo iść do przodu i się nie cofać? Eliza Olczyk.
4: No, panie redaktorze, szanowni państwo, no pan Stachowiak ewidentnie chciałby tutaj eskalować sytuację. Pan Donald Tusk raczej wolałby lać oliwę na te wzburzone fale. Osobiście jest mi bliższa strategia pana Donalda Tuska. Kto ma rację, to tego nie wiem, ale jest mi bliższa strategia Donalda Tuska, dlatego że uważam, że prezydenci przychodzą i odchodzą. Prezydent Zełenski odejdzie. Nawet najbardziej obrażony na Polskę, najbardziej nafochowany po prostu przestanie kiedyś być prezydentem, wojna się skończy. Nie jest powiedziane, że zostanie wybrany w wyborach powszechnych, bo przed tą historią z Orłem Białym negatywnie był taki sondaż, że około 70% Ukraińców nie chce, żeby on był dalej prezydentem. Zatem jeżeli będziemy eskalować, no to rzeczywiście w tych relacjach między tym polskim społeczeństwem a ukraińskim społeczeństwem będzie bardzo, bardzo źle. A jeżeli nie będziemy eskalować, no to będzie tak, że za jakiś czas pan prezydent Zełenski odejdzie, pan prezydent Nawrocki odejdzie i da się tutaj po prostu odbudować.
1: Ale to sugeruje pani redaktor, że z prezydentem Zełenskim to już mosty są spalone i z nim akurat jego administracją dogadać się nie da?
4: Ja tak uważam, że z nim już się nie da dogadać. Ale wie pan, no, dłużej klasztora niż przeora, jak to się mówi. Z jednym słowem, państwo ukraińskie będzie istniało, gdy prezydent Zełenski już dawno nie będzie prezydentem. I być może nie on w ogóle będzie decydował o tym, że o tym, jak ma wyglądać akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej. Nie on będzie decydował o warunkach tej akcesji. Więc uważam, że deeskalacja, a w każdym razie niepodsycanie tej sytuacji na scenie politycznej jest rozsądniejsze, bo potem w razie czego będzie na czym odbudowywać. A jak się zostawi spaloną ziemię, no to już jest trudno.
1: Rafał Kalukin chyba nie jest do końca przekonany a propos tego, kto tutaj właśnie musi się

0: postarać, czy deeskalować, czy eskalować, jak pan na to patrzy?
1: Znaczy, mi się wydaje, że nie powinniśmy patrzeć na tą sytuację przez pryzmat jakichś osobistych urazów pomiędzy przywódcami. Ja to raczej wydaje mi się, że jeżeli chodzi już o to, o ten osobisty konflikt między obydwoma prezydentami, to tutaj mijają się logiki przyjmowane przez jednego i drugiego. No, mi ciężko było słuchać w całości tego wywiadu z przedstawicielem pana prezydenta Nawrockiego, który był przed paroma minutami na antenie. On tam dokonywał takiej zbitki, tak, że racja stanu jest tym samym, co polityka historyczna. No to jest jednak moim zdaniem grube nieporozumienie, natomiast no bardzo charakterystyczne dla tego, jak patrzy na te sprawy prezydent Nawrocki. Ja nie mówię teraz, że polityka pamięci jest kwestią nieistotną. Uważam, że jest. Natomiast no, to nigdy nie powinny być kwestie tożsame i stosowane wymiennie. Natomiast w przypadku prezydenta Nawrockiego tak niestety jest. Ja mam niekiedy wrażenie, że dla niego przeszłość jest ważniejsza niż teraźniejszość. Nasze nieporozumienia historyczne z Ukrainą naprawdę nikogo nie interesują poza Polakami. Ta sprawa budzi wszędzie indziej jakieś głębokie nieporozumienie. Więc no, to, co robi prezydent Nawrocki, jest w moim przekonaniu bardzo szkodliwe. No, z kolei prezydent Zełenski, no tutaj to, tak jak mówiłem wcześniej, tak, znaczy moim zdaniem on dzisiaj, on w tej sprawie kieruje się głównie logiką wewnętrzną, próbując sobie trochę zwiększyć notowania, o czym była mowa przed chwilą, gdyż nie są one specjalnie imponujące. No dosyć cynicznie posługując się kategoriami dumy narodowej, która została urażona decyzją prezydenta Nawrockiego. No ale ja myślę, że ten przyszły model relacji polsko-ukraińskich jednak będzie się wykuwał no, na zupełnie innym poziomie, na poziomie interesów narodowych. Jestem w stanie sobie doskonale wyobrazić sytuację, w której jeden bądź drugi ośrodek rządzący w Polsce powróci do współpracy z administracją Zełenskiego, tylko że Polska musiałaby coś konkretnego zaoferować. Natomiast Warszawa niczego takiego od dawna nie robi. Z Polski głównie dobiegają apele, no, że Polacy się domagają wdzięczności. To jest w ogóle absolutne nieporozumienie, znaczy takiego myślenia się w dyplomacji nie używa. My nie wspieraliśmy Ukrainy dlatego, że Ukraińcy są fajni, ale dlatego, że to było w naszym żywotnym interesie i tak powinno dalej być. I wydaje mi się, że to jest no, jedyna sensowna dzisiaj płaszczyzna do tego, żeby rozmawiać z Ukrainą, niezależnie od tego, kto tym państwem rządzi i kto będzie rządził w przyszłości.
0: Czy pod tą myślą, tą tezą podpisałaby się pani redaktor?
2: No, ja tutaj generalnie się zgadzam z redaktorem Kalukinem, bo to, że prezydent Zełenski gra swoją brutalną grę, no jakby nie przeczy temu, co ja mówiłam, że z nim będzie bardzo trudno się dogadać, właśnie ze względu na to, że on idzie w tę taką brutalną narrację, a rzeczywiście Pałac Prezydencki no jest taki sfokusowany na sprawach historycznych, co specjalnie mnie no i nie dziwi, no bo pan prezydent Nawrocki był prezesem IPN-u i może mieć tutaj tak bardzo szczególnie wyczulone spojrzenie. Przy czym ja uważam,

0: że nie można zapominać o tym, broń Boże. Natomiast zgadzam się, że to jest mylenie dwóch porządków, tak? Polityki, to tak jak mówił redaktor Kalukin, polityki historycznej z polityką, no taką dyplomatyczną i z realizacją interesów. Mhm. Ale widać,
1: a to jak z naszej strony, pani redaktor, można było to rozwiązać? To znaczy...
0: Ja nie mam pojęcia.
1: Czy wysłać,
0: pan...
1: tak, notę dyplomatyczną, to czysta spekulacja. Czy nota dyplomatyczna
0: to znaczy,
1: by wystarczyła?
0: Co jest nie, no, nota to nie, ale bo to już było. Co jest mniejsze od odebrania Orła Białego, tak? Można było na przykład wezwać ambasadora, może rząd mógł to zrobić, wezwać ambasadora Ukrainy i powiedzieć, no proszę jechać do Kijowa i jak trochę administracja ukraińska nabierze refleksji, to może pan wtedy wrócić. W ten sposób został na przykład wyrzucony Marek Magierowski z Izraela po tej historii, jaka była związana z zmianą ustawy o IPN-ie i tam wpisaniu tam, że każde wspomnienie o tym, iż Polska była odpowiedzialna za Holokaust, będzie skutkowało procesami sądowymi, prawda? Bo to mniej więcej o to w tym wszystkim chodziło. No i to było dosyć agresywne i Marek Magierowski wtedy został odesłany do Polski. Może to należało zrobić. No ale chyba tego typu działania to należą do rządu. Rząd nie podjął tego działania. No to pan prezydent Zełenski zrobił to, co mógł zrobić, tak? Czyli postawił na odebranie tego Orła Białego. Przy czym ja nie zgadzam się właśnie z tym, że to było jedyne najlepsze rozwiązanie. No ale takie wybrał pan prezydent.
1: Tutaj stawiamy przecinek w naszej debacie, ale wrócimy do państwa po 18.33 i po naszym serwisie informacyjnym, który za niespełna 3 minuty na antenie Polskiego Radia 24.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
5: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
6: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Po reklamie.
16: To są informacje Polskiego Radia 24.
17: Minęła 18.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku.

0: to błąd. Tak uważa wiceminister obrony Stanisław Ziątek. W ukraińskiej delegacji podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy będzie przewodniczyła premierka Julia Sfyrydenko. Wydarzenie mogło być szansą na poprawę napiętych stosunków między Kijowem a Warszawą, mówił w naszym studiu wiceminister Ziątek.
1: Pomimo tego, że sytuacja ostatnio w relacjach polsko-ukraińskich była napięta, jest napięta nadal, to gdyby przyjechał pan prezydent Zełenski, na pewno znalazłaby się płaszczyzna do wytłumaczenia się z jego gestu związanego z nadaniem imienia UPA jednej z jednostek ukraińskich.
0: Zdaniem drugiego gościa naszej popołudniówki, Szymona Stachowiaka z Kancelarii Prezydenta, brak prezydenta Ukrainy podczas gdańskiej konferencji to próba skompromitowania premiera Donalda Tuska.
2: No jest to dosyć dziwna sytuacja, że teraz się pojawia informacja, którą przekazuje polski rząd, że w zasadzie to nigdy się nie zadeklarował, to samo podaje i strona ukraińska, a z drugiej strony jest współorganizatorem i współzapraszającym na to wydarzenie. No niestety mamy tutaj jakąś formę skompromitowania naszego premiera na arenie międzynarodowej, niezależnie od tego, jaki mam do niego stosunek. Jest to niezręczność i jest to oczywiście niewygodne i nieakceptowalne dla nas, ale no niestety z tym mamy dzisiaj do czynienia.
0: Konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpocznie się jutro. Będą w niej uczestniczyć przywódcy europejskich państw. Uniwersytety Warszawski i Jagielloński exequo na pierwszym miejscu w tegorocznej edycji rankingu szkół wyższych perspektywy. Tuż za nimi jest Politechnika Warszawska. Ranking uwzględnia głównie tzw. informacje zewnętrzne o uczelni, w tym badania naukowe i późniejszą pracę absolwentów. Siła każdej uczelni tkwi w jej ludziach, podkreśla rektor UW profesor Alojzy Nowak.
3: Przede wszystkim w bardzo dobrych studentach, bardzo dobrych doktorantach i w bardzo znacznej mierze bardzo dobrych pracownikach naukowo-badawczych.
0: Zdaniem rektora UJ-u profesora Piotra Jedynaka istotna jest też współpraca między samymi uczelniami.
4: Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu ostatnich 5 lat wspólnie nasi pracownicy przygotowali przeszło 700 wysoko punktowanych publikacji. Więc dzisiaj kluczem do osiągania sukcesów jest współpraca.
0: Ranking ocenia wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne oraz zawodowe w naszym kraju. To około 600 placówek. Ma być kierunkowskazem dla maturzystów, którzy wkrótce będą wybierali interesujące ich studia. Ponad 300 cywilnych dronów przechwyciły amerykańskie służby od początku piłkarskich mistrzostw świata. Mundial rozpoczął się 12 dni temu, 11 czerwca. Maszyny pojawiły się w pobliżu stadionów. Obowiązują tam specjalne środki bezpieczeństwa podczas meczów. W dniach, w których rozgrywane są spotkania, nie wolno wykonywać lotów w promieniu 5,5 km od stadionów. Wyjątek stanowią loty, które mają specjalne zezwolenie służb kontroli ruchu lotniczego.
5: Jest 18.33, a my wracamy zgodnie z obietnicą do tematów politycznych. Przed nami m.in. stałe amerykańskie bazy w Polsce, czy też powrót do afery wokół Szpitala Południowego w Warszawie, ale być może też szerzej spojrzymy na tę sprawę, czyli w ogóle kondycję ochrony zdrowia w naszym kraju.
6: Debata dnia.
5: Wracamy do Państwa w tym samym składzie. Redaktor Eliza Olczyk, publicystka, współprowadząca podcast Niedyskretnie o politykach, jest razem z nami. Pani redaktor, witam ponownie.
7: Ponownie, dzień dobry.
5: I redaktor Rafał Kalukin, Tygodnik Polityka. Panie redaktorze, kłaniam się ponownie. Rozpoczynamy naszą debatę, naszą rozmowę od amerykańskich baz w Polsce, bo rząd prowadzi te oficjalne rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie powstania w Polsce stałej bazy amerykańskich sił zbrojnych. Są pierwsze też pomysły, gdzie mogłaby ona powstać i wstępne szacunki kosztów. Tak pisze Wirtualna Polska. Najprawdopodobniej nowa baza nie powstanie w wyniku rozbudowy którejś z istniejących instalacji. Baza pewnie powstanie pod Wrocławiem, gdzie trwa rozbudowa lotniska, lub pod Poznaniem, tak mówi w Wirtualnej Polsce informator zaznajomiony ze sprawą. Natomiast wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek, pytany o to, gdzie ewentualnie mogłaby znaleźć się baza wojsk USA na terenie naszego kraju, mówił, że wszystko zależy od możliwości logistycznych, ale decyzja, że taka baza powstanie, jest prawie przesądzona.
1: Moim zdaniem ta szansa jest bardzo duża. Nie chciałbym tego określać, że jest właściwie już to pewnik, bo po deklaracjach, które usłyszeliśmy ze strony amerykańskiej, na pewno lekcje do odrobienia mamy także po swojej stronie. To są

0: W tej chwili uzgodnienia, które będą jeszcze pewnie trwały, bo wszystkie te warunki muszą być dokładnie przeanalizowane, my postawimy do dyspozycji nasze możliwości i naszą gotowość
1: na Dolnym Śląsku i Wielkopolsce.
0: Myślę, że tutaj nie przesadziłbym, jeśli postawiłbym także do dyspozycji Szczecin, bo Szczecin ma jeszcze jeden komponent, argument, którego nie mają inni, a mianowicie port. Łatwość transportu ciężkiego sprzętu, łatwość komunikacji dodatkową drogą komunikacyjną ma tutaj ogromne znaczenie. Do tego cała infrastruktura komunikacyjna, bliskość granicy niemieckiej, więc takich miejsc jest kilka.
2: Kilka miejsc wchodzi w grę, tak jak słyszeliśmy. Tutaj też po naszej stronie jakaś lekcja do odrobienia, tak jak pan minister Stanisław Wziątek mówi, ale zastanawia mnie też ten ładunek polityczny dotyczący budowania, wybudowania ewentualnej stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Skąd on się wziął w ostatnim czasie? Bo widać, że rząd na te stałe bazy USA w naszym kraju bardzo mocno stawia. Eliza Olczyk.
3: Stawia rząd, jeszcze mocniej stawiał poprzedni rząd, zatem to przynajmniej jest jakaś kontynuacja i tak jak mówimy, że u nas jak się zmienia rząd, to wrzuca wszystko do śmieci i rozpoczyna wszystko od nowa, no to przynajmniej w niektórych sprawach widać, że nie. I obecność stałej bazy oczywiście, że ma kapitalne znaczenie dla nas, zwłaszcza w obliczu tego, że Amerykanie wprost deklarują, że będą do pewnego stopnia wycofywać się z Europy i że Europa musi sama zadbać o swoje bezpieczeństwo. I taka stała baza, niezależnie od deklaracji Amerykanów, jest rodzajem gwarancji bezpieczeństwa naszego, polskiego, więc uważam, że to jest świetna informacja, świetna wiadomość, że rząd Donalda Tuska chce kontynuować te starania poprzednich rządów. Przypomnę, że o stałej bazie była mowa już za pierwszej prezydentury Donalda Trumpa, a wtedy niewiele zrobiono. To prawda, to jest inna prawda, że niewiele zrobiono, a jeżeli teraz ma się sfinalizować, to uważam, że to będzie miało ogromne znaczenie.
2: Rząd tutaj rzeczywiście, można powiedzieć, że przejął w pewien sposób inicjatywę, no bo wcześniej o tych stałych bazach amerykańskich wielu polityków mówiło, ale niewiele robiło w tej sprawie. No tutaj jakieś ruchy zostały wykonane. Czy to dobrze świadczy też, biorąc pod uwagę sprawczość rządu premiera Donalda Tuska, Rafał Kalukin?
4: Myślę, że trudno o sprawczości mówić, bo my tak naprawdę w tej sprawie bardzo niewiele dzisiaj wiemy, tak? I nawet jeżeli strona amerykańska wygłasza jakieś deklaracje, o których też skądinąd no, zbyt wiele nam nie wiadomo, gdyż jeżeli coś się dzieje, to jednak się dzieje kanałami poufnymi. To ja też szczerze mówiąc nie mam wielkiego przywiązania do deklaracji, które dobiegają dzisiaj ze Stanów Zjednoczonych, gdyż no już powinniśmy z ostatnich kilkunastu miesięcy i rozmaitych poczynań administracji amerykańskiej wyciągnąć jednak takie wnioski, że nic nie jest przesądzone, dopóki się nie zadzieje naprawdę. Więc oczywiście nie podważam zasadności podejmowania starań o przyciągnięcie tutaj na stałe Amerykanów. To faktycznie byłaby kapitalna sprawa dla polskiego bezpieczeństwa. Natomiast no jednak pozostanę w tej sprawie sceptykiem. Trochę się obawiam, że wysiłki podejmowane przez rząd dzisiaj są też elementem wewnętrznego politycznego przetargu, czyli chodzi o to, że prezydent Nawrocki cały czas stara się szachować premiera, że on jako jedyny ma te specjalne relacje z Amerykanami, a Tusk nie ma żadnych dojść, no więc rząd chce teraz pokazać, że również ma te zdolności prowadzenia owocnych rozmów z Waszyngtonem. No natomiast

Ta licytacja już na lokalizację, gdzie ci Amerykanie mają być, no jakoś oczywiście powinno się to planować, no bo jednak chcemy Amerykanom, jak rozumiem, przedstawić najlepszą możliwą ofertę. To nie wydaje mi się, żeby to był dobry moment, żeby...

0: i zagranicznej szkodzi?
1: Czy ona szkodzi? No, znaczy to nie buduje oczywiście wizerunku państwa poważnego. To otwiera jednak pole, żeby nas rozgrywać, tak? I to, no, przed chwilą rozmawialiśmy o relacjach polsko-ukraińskich i tutaj ten element rozgrywania jest również bardzo wyraźny. Więc ja oczywiście wolałbym, żeby ośrodek rządowy i prezydencki, no, byli w stanie wypracować nieformalne porozumienie, no, jakby pozwalające wyciągnąć kwestie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa spod logiki konfliktu politycznego, ale no jeżeli taki konsensus, nawet jeżeli niedopowiedziany gdzieś na początku jeszcze kohabitacji istniał, to wydaje mi się, że on po zawetowaniu ustawy implementującej SAFE już kompletnie runął i chyba już żadna ze stron nie ma dzisiaj ochoty kontynuować tej gry pozorów, no więc tutaj raczej jestem pesymistą i wydaje mi się, że ta rywalizacja będzie się jednak nakręcać. No i oczywiście, no jeżeli chodzi o skuteczność polskiego państwa, jego sprawczość, no to jest to bardzo niekorzystny prognostyk.
0: Jak mocno ta rywalizacja szkodzi? Eliza Olczek.
2: Jak każda rywalizacja, bo lepiej by było, żeby dwie strony politycznego sporu się dogadywały niż się kłóciły, bo wtedy trudno jest o decyzję, a nawet jeżeli ona zapadnie, to może zostać zakwestionowana przez drugą stronę. Tyle tylko, że zbliżają się wybory parlamentarne 27 roku. I tutaj nie ma nadziei na to, że będzie tutaj skłonność do konsensu po jednej czy po drugiej stronie. To rywalizacja jest wpisana w logikę walki politycznej. Walka polityczna właśnie się rozpoczęła, a we wrześniu będzie zintensyfikowana. Zatem myślę, że jedna i druga strona będzie sobie tam czyniła uszczypliwości i tak, no nie będzie w stosunku do siebie przychylnie nastawiona. Muszę powiedzieć, że mnie to męczy i drażni. Na przykład zdaje się pan premier na informację na wypowiedź pana prezydenta Nawrockiego, że on bardzo by chciał, żeby ten Safe 0% zawarty w ustawie PSL-u, w projekcie ustawy PSL-u, żeby Sejm go przyjął, na co pan prezydent napisał coś takiego, no co pan nie powie? No naprawdę, to jest przedszkole jakieś. Po co w ogóle tego typu teksty, nie powiem, żeby szczególnie agresywne, ale naprawdę dziecinne. Po co w ogóle tego typu teksty rzucać, jeżeli nie chce się jakoś konstruktywnie odnieść do sprawy. I nawet druga strona jest taka sama, to już w tej chwili nie mam na podorędziu, prawda, przykładów. Niemniej jednak obie strony są siebie warte. Zatem jesteśmy skazani na ten konflikt do wyborów w 27 roku, a co będzie dalej, to zależy od tego, która strona sceny politycznej przejmie władzę.
0: Teraz cytat z premiera Donalda Tuska przed nami. Cytat otwierający też kolejny temat, kolejny obszar w naszej rozmowie, naszym spotkaniu. Ujawnienie nieprawidłowości w ochronie zdrowia są wynikiem złych rozwiązań systemowych. Ujawniane nieprawidłowości w ochronie zdrowia są wynikiem złych rozwiązań systemowych i braku nadzoru, tak mówi dzisiaj szef polskiego rządu i dodaje, że będzie prosił o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu ochrony zdrowia. Czy w ten sposób premier Donald Tusk i rząd dążą do wygaszenia w pewien sposób również afery wokół Szpitala Południowego? Rafał Kalugin.
1: No na pewno premier chciałby to wygasić, natomiast wydaje mi się, że on nie ma na to pomysłu. No to nawet fakt, że on dzisiaj tak naprawdę w taki sposób, że tak powiem, pełnoskalowy zabrał głos w sprawie afery, która rozkręca się od tygodnia, no to już pokazuje jednak jego pewną bezradność. Mnie się przypomniała niedawno, to już jest pewnie stara

0: historia dla części Państwa, którzy nas słuchają, ale przypomniała mi się reakcja premiera Tuska z jego pierwszych rządów, kiedy mu wybuchła pod nosem pierwsza wielka afera tamtego czasu, czyli sprawa hazardowa. Ta reakcja Tuska była błyskawiczna. On wtedy wyciął połowę swojego otoczenia, posypały się dymisje i on od tej pory bardzo często zarządzał kryzysami, no właśnie w taki sposób, że car wzywa bojarów i ich im każe poobcinać głowy, oczywiście mówię w przenośni. No a tutaj poza tym człowiekiem, który odegrał rolę bezpośredniego zapalnika, no nic specjalnie się nie dzieje. Pojawia się no jednak obciążający cały obóz rządzący no element takiego wzajemnego spychania na siebie odpowiedzialności pomiędzy ministrem Kierwińskim i prezydentem Trzaskowskim. Tusk jest bierny, ale ja tej wypowiedzi o błędach systemowych do końca szczerze mówiąc nie rozumiem. Znaczy nie wiem co...
1: A według pana ta odpowiedzialność polityczna spadnie prędzej czy później na któregoś z tych wymienionych panów, Marcina Kierwińskiego albo Rafała Trzaskowskiego?
0: Znaczy podejrzewam, że nie. Po pierwsze z tej przyczyny, że no na razie można im zarzucić z pewnością niedociągnięcia, natomiast no, trudno z tego wywieźć bezpośrednią odpowiedzialność. Dwa, że ławka Platformy Obywatelskiej w czasie afery hazardowej, to był rok bodajże 2009, no, była dużo dłuższa niż dzisiaj. No, Trzaskowski w strukturach Platformy i tak jest no, właściwie już politykiem bardzo zmarginalizowanym, a pełni stanowisko wybieralne, no więc jest niezależny od decyzji premiera. No Kierwiński, jak rozumiem, jest z punktu widzenia Tuska jednak w tym całym układzie rządzącym personą dosyć znaczącą. A dublerów o podobnym doświadczeniu politycznym, umocowaniu w partii za bardzo nie widać. No więc podejrzewam, że jeżeli chodzi o ten wymiar personalny, to sprawa rozejdzie się po kościach. No co jednak nie pomoże Tuskowi, bo takie szybkie dymisje no, z reguły pomagają oczyścić atmosferę. No i stąd pewnie próba przekierowania uwagi no, na te rozwiązania systemowe. Ale no, ja się nie znam aż tak na służbie zdrowia. Znaczy jak rozumiem system kontroli wynagrodzeń z pewnością by się przydał. No tylko, że to też nie jest główne źródło problemu, bo ono jest dużo głębsze, tak? No jeżeli mamy za mało lekarzy, no to się im, żeby ich przyciągnąć, to im należy wypłacać no, bardzo wysokie pobory. No i za tym idzie cały szereg konsekwencji. A też, no, jak sądzę, szczególnym problemem takim polityczno-wizerunkowym dla Tuska jest to, no, że pomimo rosnącego kryzysu w służbie zdrowia, no, premier nie znalazł do tej pory sposobu na to, żeby te dziury jakoś szybciej łatać. No i teraz mu to wybuchło, więc może być to afera bardzo dla obozu rządzącego kosztowna.
1: Jest też jeszcze jedna sprawa. W artykule portalu Zero.pl możemy przeczytać informację, że 22 lutego ubiegłego roku posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek stawiła się w szpitalu w Żywcu, gdzie wykonano jej specjalistyczne badanie, na które zapisała się, jak sama twierdzi, 3 tygodnie wcześniej, ale szkopuł w tym, że czas oczekiwania na to badanie wynosi ponad 23 miesiące. W 2024 roku wynosił w Żywcu niewiele krócej, około 1,5 roku. I to kolejna dość kontrowersyjna sprawa, może z tego względu, bo tu mówimy o szpitalu w Żywcu, wynika też ta szersza skala, o której mówił premier Donald Tusk. Eliza Olczyk.
2: Nie, no, pan premier, mówiąc o tym, że oczekuje propozycji zmian systemowych, jako niezwykle doświadczony polityk i człowiek inteligentny, doskonale wie, że na rok przed wyborami się żadnych systemowych zmian nie rozpoczyna, bo to jest niemożliwe, żeby je dokończyć za tej kadencji. To jest bardzo duża praca, żeby przygotować

0: zmiany systemowe i wymaga woli politycznej. Powinny przygotować te zmiany Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z NFZ-em też. Tymczasem w Ministerstwie Zdrowia mamy panią minister, która jest osobą całkowicie pozbawioną zaplecza politycznego. Ona nic nie może i daje temu wyraz, że ona chciałaby wprowadzić pewne zmiany, na przykład większą liczbę podatników, grup społecznych objąć jednakową składką zdrowotną i to wiadomo, że są te upusty u rolników, u górników, u służb mundurowych i tak dalej, więc jest gdzie uszczelniać ten system, ale nie ma woli politycznej. Zatem opowieści o tym, że będziemy zmieniać system, są opowieściami z mchu i to są bajki z mchu i paproci. Po prostu pan premier, ja tu się zgadzam z redaktorem Kalukinem, pan premier nie ma pomysłu, jak wyjść z tej sytuacji, bo nie chce zastosować manewru z 2009 roku, z czasów afery hazardowej, czyli po prostu zdmuchnąć z rządu osób, które jakoś tam są powiązane z tym problemem, czyli pani minister zdrowia i pana ministra Kierwińskiego jako szeroko zarządzającego samorządami, a poza tym wiadomo, szefa warszawskich struktur, jak mówią, wielkiego kadrowego w Warszawie, zatem większość decyzji kadrowych przechodzi przez jego ręce i tak dalej, i tak dalej. Pan premier nie chce tego zrobić. Zatem nie ma innego wyjścia, może opowiadać o zmianach systemowych, co do których nie będzie ich na pewno. Niedawno robiłam wywiad z panem Balickim Markiem, niegdysiejszym ministrem zdrowia, a on powiedział, że nie ma mowy o tym, żeby dziś na obecnym etapie wszczynać jakiekolwiek reformy systemowe. A reformy systemowe są konieczne, żeby do takich nadużyć nie dochodziło, ale też są też konieczne nie tylko reformy systemowe, ale również wola polityczna, żeby szpitalami samorządowymi, a one są głównie samorządowe, żeby szpitalami samorządowymi nie zarządzali politycy aktualnego układu rządzącego na danym terenie. A tak się składa, że oni zawsze zarządzają. Właśnie oni.
1: W Szpitalu Południowym w Warszawie, od której to wszystko się zaczęło, przeprowadzane są kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia i Stołecznego Ratusza, jest nowa Rada Nadzorcza. We wtorek dzisiaj na terenie szpitala pojawili się też politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wzywali do zdymisjonowania rzecznika warszawskiej prokuratury okręgowej i twierdzili, że środki przesłane przez pana Kacprzyka, czyli tego lekarza, od którego się zaczęła ta cała afera, są nadal na koncie placówki, ale prokuratura okręgowa w Warszawie poinformowała, że Dawid Kacprzyk nie zwrócił Szpitalowi Południowemu pieniędzy, to znaczy te środki zostały zwrócone na rachunek doktora dzień po ich uwidocznieniu, bo nie za bardzo było wiadomo dokładnie, z czego ten zwrot ze strony pana doktora wynika. Ale jak Prawo i Sprawiedliwość, to już na koniec zapytam i króciutko, radzi sobie z wykorzystaniem tej politycznej jednak szansy? Rafał Kalukin.
2: No tak jak zawsze się to teraz robi, ale to oczywiście poznamy po ostatecznych efektach. A wiemy, że takie sprawy znajdują odbicie w tych mierzalnych nastrojach społecznych, w sondażach z dosyć dużym opóźnieniem czasowym. Tak? No, ja pamiętam aferę teraz z kolei, aferę podsłuchową, która też wybuchła tuż przed wakacjami w roku 2014, to potem pamiętam przez jeszcze bardzo wiele tygodni analizowaliśmy sondaże i sami byliśmy zdziwieni, że właściwie nic się nie dzieje. Nie ma wielkich zmian. Nawet wielu komentatorów stawiało tezę, że rozejdzie się po kościach, ale niestety takie albo stety, bo to zależy od której strony patrzeć. Takie historie się odkładają gdzieś w głębi świadomości wyborców. No i one mogą po jakimś czasie, kiedy zostanie naciśnięty gdzieś odpowiedni guziczek, wyjść na powierzchnię i mieć realne skutki polityczne, ale nie muszą, tak? No więc PiS to jakby robi rutynę, tak? A co wyjdzie, to zobaczymy.
1: Stawiamy kropkę. Rafał Kalukin, Tygodnik Polityka, Eliza Olczyk, publicystka, współprowadząca podcast Niedyskretnie o Politykach, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. Dobrego wieczoru życzę.

0: Jarema Jamrożek tuż obok mnie. Witaj, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Chciałem powiedzieć znowu dzień dobry, ale dobry wieczór i wieczór. Zaczynamy w Polskim Radiu 24. Dzisiaj 23 dzień czerwca i Dzień Ojca. Mamy i o upałach sporo mówiliśmy. Co będzie po 19?
1: No, będziemy mówić między innymi o tym, jak się odstresować, bo ojcowie również doskonale wiedzą, czym jest ten stres, więc jak natura wpływa na łagodzenie stresu. Będzie też o wykorzystaniu robotów we współczesnej medycynie. No, a politycznie, no to Wołodymyr Zełenski, który nie przyjedzie do Gdańska. Kto na tym politycznie zyska, kto straci, to o to też będę dopytywać po 21.30. No i oczywiście też wrócimy do sprawy zarobków lekarzy.
0: Warto zostać z Polskim Radiem 24. Jarema Jamrożek z Państwem zostaje, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Maciej Wolny, do usłyszenia.
2: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papam.
5: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
11: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Znikam na 2 dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne. Ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie. Na życie tu i teraz. Nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline.
11: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W Gdańsku o odbudowie Ukrainy porozmawiają o tym liderzy z kilkudziesięciu państw, ale prezydent Zełenski będzie nieobecny. Tłumaczenia jednej z posłanek KO. Chodzi o badanie w szpitalu wykonane poza kolejnością. To pierwsze spotkanie po ponad dwóch latach niedaleko Budapesztu, szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Szefowa ukraińskiego rządu będzie przewodniczyła delegacji z Kijowa podczas międzynarodowej konferencji na temat odbudowy Ukrainy. Dwudniowe spotkanie z udziałem delegacji z 50 państw rozpocznie się pojutrze w Gdańsku. Organizatorzy spodziewali się przyjazdu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, ale po tym jak Karol Nawrocki odebrał mu

0: Order Orła Białego, ukraiński przywódca poinformował, że nie przyjedzie. Sytuacja wymknęła się prezydentowi Nawrockiemu spod kontroli, tak uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Mówił w radiowej Jedynce, że polski prezydent powinien wykazać się większą wyrozumiałością wobec ukraińskiego przywódcy.
1: Mamy teraz efekt jego, w mojej ocenie, emocjonalnych ruchów podyktowanych polityką wewnętrzną, sondażami wewnętrznymi. Ten trudny czas relacji nadszedł i nigdy nie pochwalałem tego, co zrobił Zełenski. Uważam, że zrobił błąd. Z drugiej strony staram się rozumieć jego trudną sytuację, w jakiej się znajduje. Mam wrażenie, że ta sytuacja wymknęła się naszemu prezydentowi spod kontroli. Tutaj wskazane było więcej cierpliwości czy takiej dobrej emocji.
0: Magdalena Biejat z Lewicy uważa, że prezydent Ukrainy popełnił błąd, kiedy nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Zdaniem wicemarszałkini Senatu eskalacja konfliktu jest zupełnie niepotrzebna.
2: Teraz naszym zadaniem jako polityków jest przede wszystkim z tej coraz bardziej nakręcającej się sytuacji wyjść. Bo w naszym interesie jest to, żeby Ukraina wygrała wojnę z Rosją. W naszym interesie jest to, żeby Polska brała udział w odbudowie Ukrainy i żeby te relacje odbudowywać i naprawiać.
0: Jutro w gdańskim ratuszu odbędzie się 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek miała wykonać badania w szpitalu w Żywcu z pominięciem kolejki. Poinformował o tym jeden z portali internetowych. Do badania doszło w lutym ubiegłego roku. Wtedy dowiedzieliśmy się o sprawie, mówi Dariusz Szatanik ze Starostwa Powiatowego w Żywcu, które współprowadzi szpital.
3: Dyrekcja szpitala stwierdziła nieprawidłowości i skierowała do pani poseł oficjalne pismo w tej sprawie, które niestety pozostało bez reakcji. Podkreślamy, że świadczenie będące przedmiotem tej sytuacji nie zostało rozliczone z Narodowym Funduszem Zdrowia.
0: Posłanka Pępek tłumaczy, że dzięki pomocy osoby, która pracuje w szpitalu, została przyjęta na badanie po 3 tygodniach. Normalny czas oczekiwania na tego typu procedurę to blisko 2 lata.
4: Po prostu zadzwoniłam do koleżanki, dostałam to skierowanie, więc i poprosiłam, zapisz mnie w kolejkę na gastroskopię. I to była jej rola, że tylko mnie zarejestrowała. A po 3 albo po 4 tygodniach dostałam telefon, że mogę przyjść na gastroskopię, ponieważ zwolniło się miejsce. Więc pojechałam i wykonałam badanie. Było to zalecenie medyczne, to nie był mój wymysł.
0: Posłanka dodaje, że nie miała świadomości, jak długie są kolejki. Premier Donald Tusk przyleciał po południu do Budapesztu. Razem z szefami rządów Węgier, Czech i Słowacji weźmie udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Godollo, niedaleko stolicy Węgier. Od połowy ubiegłego roku Węgry przewodniczą grupie. Przed szczytem premier Peter Modior zapowiedział odbudowę polsko-węgierskich relacji i współdziałania w ramach Grupy Wyszehradzkiej, także wznowienie regularnego dialogu politycznego. Ostatni szczyt Grupy Wyszehradzkiej z udziałem szefów rządów 4 państw odbył się w lutym 2024 roku. Współpraca dotycząca bezpieczeństwa była jednym z głównych tematów spotkania w Ankarze prezydentów Turcji i Polski. Jednym z najważniejszych punktów rozmowy była współpraca związana z wykorzystaniem przemysłu wojskowego, mówi prezydent Karol Nawrocki.
5: Rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy w stanie odejść od takiej standardowej relacji pomiędzy sprzedającym a kupującym, ale pomiędzy polskim przemysłem zbrojeniowym, tureckim przemysłem zbrojeniowym jest głęboka szansa na kooperację. Przypomnę zresztą, że polscy żołnierze z polskiego kontyngentu wojskowego właśnie w Turcji korzystają z Bayraktarów. Polska jako pierwsza sięgnęła po tureckie Bayraktary.
0: Prezydenci Nawrocki i Erdoğan rozmawiali też o zbliżającym się szczycie NATO. Odbędzie się on na początku lipca w Ankarze. Nowy terminal pasażerski na lotnisku w Modlinie, niedaleko Warszawy. Do dyspozycji pasażerów będzie hala o powierzchni 1700 m kwadratowych. Ponad 300 miejsc siedzących, 4 nowe wyjścia do samolotów i strefa gastronomiczna. To prawdziwy game changer, zachwala prezes Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Jacek Kowalski.
6: To jest totalna rewolucja. Od 15 lipca 2012 roku, czyli od dnia uruchomienia Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, jest to pierwsza przestrzeń dla pasażera, która została otwarta.
0: Pierwszy samolot z pasażerami obsłużonymi w nowym terminalu ma odlecieć za tydzień.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Upalnie do 30 stopni będzie jutro na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. W większości regionów przeważnie od 25 do 28 stopni. Chłodniej będzie nad morzem około 20 stopni i na Podlasiu 23 stopnie. Wszędzie ma być słonecznie.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Sześć minut po godzinie 19:00, Jeremia Mrożek. Dobry wieczór, zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24. Dzisiejszy program przygotowały Paulina Olak i Anna Pałdyna. Za realizację odpowiada Karol Smyk. No a na początek pytanie, czy natura leczy przebodźcowanie? Coraz więcej badań pokazuje, że kontakt z przyrodą może obniżać poziom stresu, poprawiać koncentrację i pomagać w regeneracji psychicznej. Czy spacer po lesie albo chwila spędzona w parku naprawdę wpływają na nasz mózg? Jak natura pomaga radzić sobie z przebodźcowaniem i przeciążeniem informacjami? Porozmawiamy już za chwilę o najnowszych badaniach oraz o tym, dlaczego nawet krótki kontakt z zielenią może mieć znaczenie dla naszego dobrostanu. Zapraszam na zmianę klimatu.
3: Zmiana klimatu.
4: Marta Hoppe, zapraszam. Młodzi Polacy są dramatycznie przebodźcowani, a tradycyjne metody walki ze stresem akademickim przestają już wystarczać. Co zrobić, żeby odpocząć? No chyba jest na to prosta recepta. Po prostu wybrać się na spacer do lasu, do parku, po prostu przebywać w otoczeniu zieleni. Czy to prawda? No właśnie takie badanie przeprowadziły dwie ekspertki, które są z nami na łączach. Izabela Sałamacha, edukatorka i certyfikowana przewodniczka kąpieli leśnych, Fundacja Czysta Rzeka, oraz Gabriela Chomiczewska, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, druga z inicjatorek tego badania. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Badanie przeprowadzone na studentach, którzy teraz są w trakcie sesji, po sesji. Na jakim etapie nauki są studenci? No bo za chwilę mamy wakacje. Czy oni już odpoczywają, czy jeszcze nie?
6: Jeszcze u nas trwa sesja. W zasadzie jesteśmy dopiero na początku, także w gotowości. Natomiast badanie robiłyśmy jeszcze przed startem sesji, na przełomie lutego, marca, więc to była dopiero wczesna wiosna. Ale myślę, że te wyniki właśnie są szczególnie ważne w tym okresie sesyjnym, bo pokazują, jak bardzo obciążone są osoby studiujące i jak ważna ta regeneracja jest.
4: Myślę, że to badanie mogłoby być też przeprowadzone na osobach pracujących, nie tylko studiujących, no bo wielu osób nie ma czasu na to, żeby korzystać z dobrodziejstw przyrody, a na przykład czas, żeby pójść na siłownię, na jakieś zajęcia w salach gimnastycznych, czy też właśnie miejscach, gdzie są przygotowane specjalne urządzenia do treningu. Jakoś ten czas znajdujemy, a to wyjście do lasu nie jest zaplanowane w kalendarzu.
5: No nie jest właśnie zaplanowane w kalendarzu i my właśnie jesteśmy po to, żeby tłumaczyć, że skoro jesteśmy w stanie wybrać, bo to od nas zależy, gdzie się pojawiamy, to żeby tą alternatywą jednak do spędzenia wolnego czasu był właśnie las, była przestrzeń zielona, bo tam wypoczywamy. Zielone już udowodnione jest naukowo, wpływa na nas kojąco i relaksująco. I właśnie ten kontakt z naturą jest czymś, co może nas ratować w tym przebodźcowanym, szybkim świecie, bo nawet te nasze treningi, o których pani wspomniała, to one też są znów wpisane w kalendarz. To jest harmonogram, który my musimy odhaczyć te nasze czynności do wykonania. I nie ma tego spowolnienia, o które nam chodzi. Nie ma tego zatrzymania, nie ma uruchomienia zmysłów, więc my mówimy o takiej aktywności nawet na łonie natury, bo to nasze badanie pokazało, że ci studenci też chodzą na łono natury i właściwie uznają ten kontakt z przyrodą w ponad 90%, że on ich ratuje właśnie w tych sytuacjach stresujących. Natomiast często jest ten kontakt przypadkowy, więc nawet jeśli wybieramy się właśnie na spacer, no to jest to spacer dla robienia kilometrów, często kroków, po to, żeby się poruszać fizycznie, że tak powiem. Natomiast to nie jest taki świadomościowy pobyt na łonie natury, gdzie uruchamiamy właśnie te zmysły, gdzie gdzieś tam zagłębiamy się w naturę i pozwalamy tym naszym wszystkim, no całemu ciału, ale też właśnie głowie odpocząć.
6: To było też naszym punktem wyjścia, że osoby studiujące mierzą się z naprawdę dużym kryzysem zdrowia psychicznego. Jest to trochę takie błędne koło, w którym układ nerwowy jest przebodźcowany i nie da się wejść w ten stan regeneracji. I te trudności z kolei też wtórnie powodują takie

0: cofanie się z różnych aktywności społecznych, pogłębienie izolacji. Więc to, na co chciałyśmy też zwrócić uwagę w tym badaniu, to właśnie takie bariery systemowe, że często to nie wynika też z takich indywidualnych decyzji. Nie idę, bo nie, bo właśnie osoby też wskazują tą ogromną potrzebę i dostrzegają korzyści przebywania w naturze, ale wskazują na to, że nie mają czasu na to. Ale bardzo też nas ucieszyło to, że jednak osoby starają się gdzieś wykrawać z tego czasu, chociażby na spacer, spotkania ze znajomymi w naturze. 27% osób wskazało, że czyta w naturze. Pojawiły się także takie bardziej usystematyzowane formy relaksu, takie jak bieganie, mindfulness. Tutaj 44% osób wskazało, że uprawia techniki uważnościowe, a nawet ćwiczenia oddechowe czy medytacje.
1: Czyli starają się trochę na własną rękę jakoś ten kontakt z naturą mieć, ale może byłoby takie rozwiązanie, żeby część zajęć odbywała się na łonie natury. To badanie dotyczyło studentów Krakowa, więc jaka sytuacja i jaka możliwość jest, żeby w ogóle przeprowadzić takie zajęcia? Bo ze swoich na przykład czasów licealnych, to pamiętam zajęcia na łonie natury, to raczej mało myśleliśmy o nauce, tylko bardziej o tym, że wyszliśmy ze szkoły i jest po prostu trochę taki czas relaksu, więc pytanie, czy rozwiązanie i przeniesienie jakiejś części zajęć właśnie do parku, do lasu mogłoby pomóc?
0: Tak, to jest coś właśnie, na co też wskazują osoby studiujące, że nie chcą takich biernych kampanii, na przykład właśnie materiałów edukacyjnych online czy plakatów, tylko wskazują, aż 71% osób wskazało, że chce zajęć na świeżym powietrzu, chce warsztatów praktycznych w naturze. Natomiast tutaj pojawia się też znowu ta bariera, czyli brak odpowiednich infrastruktur, takich zielonych infrastruktur, które też uczelnie na całym świecie zaczynają wdrażać, o czym też wspominamy w raporcie, gdzie tworzone są całe systemy nauczania właśnie outdoorowego.
1: No właśnie, ta zielona infrastruktura wokół szkół, wokół uczelni mogłaby nieco pomóc, ale ten spacer do lasu to też niekoniecznie musi być taki zwykły spacer, jak wspomniała pani Izabela, czyli chodzimy, robimy te kroki, patrzymy, jaki dystans pokonaliśmy trochę dlatego, żeby nowe cele sobie wyznaczać, ale właśnie takie cele wykonania misji, przejścia jakiejś trasy. Ale to też nie o to chodzi, bo to wyjście do lasu mogłoby być też trochę inne, czyli takie bardziej czerpanie wszystkimi zmysłami.
2: Tak, to właśnie wyjście do lasu, czy w ogóle przestrzeń zieloną mogłoby być bardziej świadome. Tak jak mówimy o tych technikach, z których korzystają młodzi ludzie, no to kąpiele leśne, do których tutaj zachęcamy też w ramach tego raportu, to tylko 10% z tych, którzy powiedzieli, że znają techniki takie relaksujące jak kąpiele leśne, a było ich 33%, tylko 10% miało okazję skorzystać z takiej kąpieli leśnej. Więc to też jest mała liczba osób. Mała liczba osób jest świadoma takich możliwości, że coś takiego w ogóle istnieje. A te osoby, które już sobie zdają sprawę z tego, że mamy takie kąpiele leśne, no to znowu 53% nie uczestniczyło nigdy, ale chciałoby spróbować. Więc jest spora grupa osób, która jest otwarta na nowe, otwarta na te techniki, których nie znają. Więc myślę, że oprócz tych barier systemowych są jeszcze bariery świadomościowe i potrzeby edukacyjne dotyczące właśnie możliwości tego, jak radzić sobie z tym kryzysem psychicznym za pomocą natury. Taki zwykły spacer nie przysporzy nam tyle dobra dla naszego organizmu i dla naszego zdrowia psychicznego, jak właśnie wykonanie takiej praktyki kąpieli leśnej.
1: No ale pani Izabelo, studenci, większość z nich wskazuje, że brakuje im czasu w ogóle na wszystko i doba jest za krótka, to jak poprzebywać na łonie natury i to jeszcze nie tak, że można się w tym czasie uczyć, tylko właśnie obcować z tą przyrodą. No to naprawdę spore wyzwanie.
2: To się tak wydaje, że to jest spore wyzwanie, ale jakbyśmy sobie zrobili taką racjonalną analizę tego, jak spędzamy czas, to jednak często media społecznościowe czy scrollowanie ekranu, to my decydujemy, czy idziemy do kina, czy moglibyśmy skorzystać z takiej sesji nie przed ekranem właśnie, ale z sesji w plenerze. Więc myślę, że trudno jest nam sobie mówić, że wygospodarujmy w naszym czasie, który mamy teraz, 2,5 godziny nagle, czy 3, ale jak zrobimy optymalizację naszego czasu, jak go poświęcamy, na co go poświęcamy i z czegoś zrezygnujemy na konto właśnie tego dobroczynnego wpływu na nas, to się okaże, że taka zamiana jest dobra. Więc myślę, że warto o tym pomyśleć pod tym kątem. Jest bardzo wiele sposobów, gdzie możemy spróbować i zobaczyć, czy to jest dla nas, a wierzcie mi, to jest wciągające.
1: Żeby to miało sens, to jak często taka wyprawa, taka kąpiel leśna powinna

0: powinna się odbywać? Bo jak wspominaliśmy o tej siłowni, no to często jest to raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu poświęcamy czas na jakieś zajęcia sportowe, ruchowe. No a taka wyprawa uważności do lasu, żeby rzeczywiście zadziałała na nasz organizm, żebyśmy odczuli pozytywny wpływ, powinna być raz w tygodniu, czy codziennie, ale krócej. Jak to rozplanować, skoro możemy spróbować trochę ten nasz kalendarz zmienić, znaleźć ten czas, no to ile go musimy znaleźć w tygodniu?
1: Tak, według literatury to byłby to właśnie raz w tygodniu, czyli tak dosyć standardowo, jeśli chodzi o jakieś aktywności takie z pogranicza tych dodatkowych. Natomiast ja radziłabym zacząć od pół godziny. Od pół godziny w tygodniu i wydłużać ten czas, albo wydłużać go na więcej niż jeden dzień i potem spróbować ten pełen cykl, tak? To myślę, że będzie na spokojnie, chyba że są osoby, które już próbowały takiego przebywania w naturze bez słuchawek, bez robienia kilometrów, bez tego nastawienia na pokonywanie tej przestrzeni, bo naprawdę to trzeba się przestawić trochę w inny świat, bo my jesteśmy nastawieni na to, że się dzieje bardzo dużo, że nagle jak po prostu mamy nic nie robić, to jest jakieś straszne doświadczenie dla nas, że w ogóle na początek nie wiemy, co się będzie działo, nic się nie dzieje, a potem zaczynamy patrzeć na ziemię, patrzeć na drzewo, patrzeć na listek i nagle się okazuje, że ten świat wokół nas po prostu żyje, że po prostu każda najmniejsza rzecz zaczyna się poruszać i to jest wciągające i ten czas, już nie liczymy tego czasu wtedy.
0: Pani Gabrielo, w badaniu sprawdzaliście sposoby spędzania czasu w naturze, no i tutaj wygrywa spacer, potem spotkanie ze znajomymi, ale też czytanie, rower, no i ta nauka, która odbywa się w czasie spędzanym na świeżym powietrzu. A jeśli chodzi o ten Kraków, to w jakich miejscach można odpocząć, tak żeby no nie poświęcać jeszcze kolejnych minut, godzin na dojazd?
2: Ja osobiście jestem zwolenniczką podejścia, że odpoczywać naprawdę można wszędzie, tak jak Iza wspomniała, to wciąga. I w którymś momencie ta percepcja się zmienia w taki sposób, że już po prostu nie da się przejść neutralnie ulicą i wszędzie dostrzegasz to życie, ptaki. Więc najchętniej zachęcałabym, szczególnie właśnie jeśli osoby nie mają czasu, żeby nawet w drodze na uczelnię wyjąć słuchawki, odrobinę zwolnić i rozejrzeć się dookoła, bo naprawdę ta natura jest wszędzie. I to życie się gdzieś między szczelinami chodnika czy w rynnach, różnych dziurach i szczelinach, jak pisał Michał Książek, żyje po prostu. Natomiast z takich terenów, które ja też odkrywam, ja niestety zaczęłam studia w trakcie pandemii, więc dopiero czuję, że ten Kraków się dla mnie otwiera. To właśnie tereny, w których odbywałyśmy kąpiel leśną w ramach projektu, którą poprowadziła Iza, czyli okolice Ruczaju i kampusu UJ. To są naprawdę przepiękne tereny. Bardzo zróżnicowane, bo są tam łąki, są zadrzewienia, więc można też spotkać bardzo różne i rośliny, i ptaki, ale też różne parki. Ja osobiście bardzo lubię Park Bednarskiego, który jest bardziej dziki, ale jest też Park Jordana i tutaj naprawdę wybór jest spory.
1: A w samym centrum Krakowa, tuż obok rynku można się przejść, jest przecież park, są przestrzenie zielone i tam również można doświadczyć tego wszystkiego. Nie trzeba spacerować głównymi alejkami, można zejść w bok, usiąść na ławce, czy wejść na trawę. Jest mnóstwo ptaków, nawet jak pada deszcz, bo też warto o tym wspomnieć, że to nie musimy szukać ładnej pogody, bo my często po to, żeby doświadczyć czegoś na łonie natury albo jeśli chcemy wyjść z domu, to musimy gwarantować to nasze wyjście tym, że mamy ładną pogodę, świeci słońce i nic nam nie przeszkadza. Kąpiel leśna jest taką praktyką, do której zachęcamy nawet wtedy, kiedy pada deszcz i właściwie wtedy, kiedy byliśmy w Krakowie, ten deszcz padał i wtedy ta praktyka nabiera jeszcze innego znaczenia, bo gdzieś zaczynamy myśleć, po co jest nam ta woda, dlaczego jest ta woda. Ta woda jest nam potrzebna naszej planecie. To jest takie dodatkowe doświadczenie i ten deszcz przestaje nam przeszkadzać. Poza tym mamy dodatkowe doświadczenia sensoryczne i obserwacyjne, jeśli chodzi o krople deszczu, o zapach deszczu, o wilgoć. No zupełnie inaczej wygląda przyroda, kiedy jest właśnie taka mokra. Więc ja też zachęcam do eksploracji i korzystania z dobroci natury w różną pogodę i nie ograniczania się do tego, że rzeczywiście musi być to lato i musi być pięknie i swobodnie.
0: Co odczuwamy w momencie, kiedy podejmujemy takie techniki relaksacji jak kąpiel leśne? No bo często potrzebujemy natychmiastowego wyciszenia. Kiedy jesteśmy zestresowani, kiedy mamy gorszy nastrój, kiedy jesteśmy zmęczeni, przytłoczeni obowiązkami, to taki relaks chcielibyśmy odczuć natychmiast, żeby jakaś tabletka była albo jakiś szybki sposób, szybkie działanie. Taki spacer w lesie,

0: To chyba nie jest coś, co zadziała natychmiast.
1: No pewnie natychmiast nie zadziała, ale zawsze też jest dla nas takim odreagowaniem na tą rzeczywistość, która nas otacza. Więc dlatego my z kolei mówimy, że może nie spacer i dlatego te wolniejsze techniki, bardziej wyciszające gdzieś tutaj z naszej strony polecamy. Bo rzeczywiście jak idziemy do lasu, jak mamy do czynienia z drzewami, no to drzewa wydzielają fitoncydy i my jesteśmy tak nastawieni, no jakieś tam związki są i gdzieś powodują nam, nie wiem, wzrost adrenaliny i tu już czujemy, że tutaj buzują, że potrzebne jest nam bieganie, bo takie to wszystko powoduje, że jesteśmy bardziej szczęśliwi. To te drzewa wydzielają właśnie fitoncydy, które obniżają poziom kortyzolu we krwi i redukują lęk i stymulują odporność. Więc to jest coś, co rzeczywiście zachodzi jako reakcja chemiczna i jest to zmiana dla naszego mózgu. Nasz organizm to odczuwa, więc jakby tutaj to nie jest tylko mówienie o tym, że tak to się dzieje. Rzeczywiście takie reakcje zachodzą w naszym organizmie i to działa. Po kąpielach leśnych często dostaję feedback od osób uczestniczących, że po takim wyjściu w ciągu dnia na kąpiel leśną, ktoś potem szedł spać i mówi, że spał 10 godzin ciągiem, że ten sen był piękny, że był długi i po prostu od dawna nie czuł się tak wyspany. To trochę jak w Alicji Krainy Czarów, jakbyśmy przeszli przez takie drzwi, to ten świat po tej drugiej stronie jest naprawdę tym innym światem, a nam bardzo potrzebnym dzisiaj.
0: Jeżeli mieszkamy w dużym mieście, no to często jest gdzieś las na obrzeżach tego miasta i taki las raczej nie jest pustym lasem, bo coraz częściej widzimy spacerujących po pracy albo no w ciągu dnia ludzi, często z psami, czasami na randki chodzą. Czy w takim miejscu też można się wyciszyć, kiedy dookoła jednak są ludzie? Czy najlepsze byłoby miejsce zupełnie odludne, puste, gdzie nie spotkamy żywego ducha, przynajmniej człowieka, bo może jakiś ptak albo zwierzę się trafi?
2: Ja myślę, że właśnie w każdym miejscu można odpocząć i właśnie tą kąpiel leśną czy różne praktyki uważnościowe przeprowadzić. Oczywiście to będą też zupełnie inne doznania, kiedy praktykuje się właśnie w takim lesie jak w Krakowie, Las Wolski na przykład, w którym też na przykład często słychać samoloty czy ludzi, a gdzieś jak wyjeżdżam poza miasto i jest absolutna cisza, tylko właśnie te zwierzęta. Ale to też jest ważne, żeby zwracać uwagę na to tło dźwiękowe, na to, co się dzieje właśnie na te samoloty. I taką kąpiel naprawdę można przeżyć, doświadczyć wszędzie. Nie trzeba się wybierać poza miasto, wystarczy taki kawałek zieleni. My tak naprawdę na tej kąpieli, w której byłyśmy w Krakowie przy kampusie, to był niewielki kawałek lasku. A naprawdę doświadczyć tam można tak dużo różnych rzeczy, odczuć i samo to właśnie, że byłyśmy w trakcie deszczu, gdzie zazwyczaj się unika tego wyjścia i miałyśmy możliwość obserwowania kropli deszczu, co było takim bardzo wzruszającym uczuciem, możliwość przyjrzenia się temu. To naprawdę pokazuje, że odpocząć można wszędzie, nie trzeba wcale wyjeżdżać daleko poza miasto.
1: Dodam, że właściwie te nasze oczekiwania są też takie, że jak już mamy coś zrobić, to chcemy sobie narzucić oczekiwania, a w kąpieli leśnej właśnie mamy nie oczekiwać, bo ta przyroda i przyroda przede wszystkim może być inna i się zmienić. Nawet jeśli pójdziemy w to miejsce, w które zawsze uważaliśmy, że to jest nasze miejsce, nagle się okazuje, że tam jest wycinka na przykład. Albo właśnie idziemy w sobotę i nagle się okazuje, że to miejsce jest nad jeziorem i nagle są łodzie motorowe. No i to też te odczucia sensoryczne, to słuchanie tej okoliczności gdzieś to zaburza. Albo na przykład jest jakiś warsztat z psami, które nagle zaczynają szczekać. Ale mimo wszystko można doświadczyć tego dobrodziejstwa. Trzeba po prostu w sobie uruchomić takie zwyczajne zrozumienie dla zmiany okoliczności i właśnie nie nastawiać się na nic, po prostu przyjąć przyrodę, przyjąć okoliczności takie, jakie są i chcieć w tych okolicznościach wykonać tę praktykę, odpocząć.
0: I nie wykreślać tego planu z kalendarza przede wszystkim, bo wspomniała Pani o tym, że warto zaplanować też no, ten czas dla spacerów, dla wyjścia na łono natury, ale też chyba łatwo z kalendarza go wykreślić na rzecz innych ważniejszych teoretycznie spraw.
1: Myślę, że tak, że no niestety jesteśmy na tym etapie, że część osób w momencie takim, kiedy ma takie, część osób nie przyszła na to spotkanie i właśnie podając ten fakt za powód nieobecności. Cieszę się jednak, że nie wszystkich to wystraszyło i że było sporo osób, które z pełną świadomością przyszły, że to jest taka pogoda, ale deszcz może być też dobrym przyjacielem, jeśli chodzi o takie spotkania na łonie natury.
0: I wtedy możemy powiedzieć, że to naprawdę była kąpiel, bo w tym słowie kąpiel leśna wcale nie chodzi o to, że my idziemy zażywać wodnych kąpieli w lesie, tylko zanurzamy się w tym lesie, ale w

0: spadku deszczu, to rzeczywiście jest podwójne znaczenie słowa kąpiel.
1: Zdecydowanie tak. My, tłumacząc kąpiele leśne, często osoby myślą, że idziemy do lasu i będziemy tam jakieś miejsce, gdzie będzie woda i rzeczywiście będziemy mogli się wykąpać dosłownie. Więc ja zawsze tłumaczę, kąpiele leśne, ta nazwa wywodzi się z tego, że zanurzamy się właśnie w przestrzeni przyrody wszystkimi zmysłami. Chodzi o zanurzenie. Nie musi się to wiązać z... Znaczy nie wiąże się to w bezpośredni sposób z kąpielą, jaką mamy na myśli, jeśli chodzi o nasze kąpiele związane z naszą codzienną higieną. Natomiast te kąpiele leśne, na przykład, które się odbywają nad rzeką czy nad jeziorem, one mogą łączyć ten element taki związany z zanurzeniem się w wodzie dosłownym. Tutaj też od nas zależy, od uczestników, czy chcemy sobie na to pozwolić, czy nie. Ja miałam ostatnio spotkanie z młodymi ludźmi, młodszymi niż studenci i właśnie byliśmy nad rzeką, więc można było spokojnie zdjąć buty, wejść do wody i zanurzyć stopy, czy rękoma po prostu pobrodzić po wodzie. Więc takie rzeczy także w ramach kąpieli leśnych.
0: No a te kąpiele leśne raz w tygodniu już nam na pewno pomogą. Natura nas leczy. Takie hasło mogłybyśmy na koniec przedstawić. Izabela Sałamacha, edukatorka i certyfikowana przewodniczka kąpieli leśnych Fundacja Czysta Rzeka oraz Gabriela Chomiczewska, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytet Jagielloński, były dzisiaj gośćmi audycji Zmiana Klimatu i mam nadzieję, że przekonały Państwa do tego, że nasz dobrostan psychiczny zależy w dużej mierze od kontaktu z naturą. A Panią bardzo dziękuję za rozmowę. No i mam nadzieję, że spotkamy się na jakiejś leśnej kąpieli.
1: Dziękuję i do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w lesie.
0: A Państwa zapraszam i do lasu, i na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: Taki mamy klimat.
4: Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
9: Zdrowid. Świat razem dla odbudowy Ukrainy. 25 i 26 czerwca w Gdańsku trwa Ukraine Recovery Conference, gdzie rozmowy zamieniają się w działania. Sponsor główny Orlen. Sponsorzy KGHM Polska Miedź, PKO Bank Polski, PZU. Partnerzy główni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Grupa Zbrojeniowa, Tauron, Polska Energia SA, Fundacja Totalizatora Sportowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 19.30, Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Rząd szuka nowych źródeł finansowania ochrony zdrowia. Ministerstwo Finansów planuje czterokrotnie podnieść opłatę od tzw. małpek. Ta propozycja jest podyktowana troską o zdrowie Polaków, przekonuje rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
13: My doskonale wiemy, że sprzedaż małpek w Polsce jest na gigantycznym poziomie. Większość z nich spożywają osoby, które mają problem z alkoholem, bo duża część tych małpek sprzedawana jest na przykład o poranku, kiedy osoby idące do pracy kupują sobie alkohol.
12: Małpki to małe buteleczki z alkoholem. Michał Urbaniak z Konfederacji mówi, że jest sceptyczny wobec tej propozycji.
14: pamiętajmy, że jak są takie potrzeby i gdzieś tam na przykład była prohibicja, no to ludzie nielegalny alkohol pili, więc

0: No moim zdaniem to niewiele zmieni. Jakaś tam może minimalna podwyżka to byłoby coś, z czego by ludzie nie odczuli i się nie denerwowali, a w tej sytuacji podejrzewam, że to niewiele pomoże.
1: Według wstępnych szacunków cena tak zwanej małpki wzrośnie od 2 do 4 zł. Ministerstwo Finansów chce, aby podwyżka weszła w życie na początku przyszłego roku. Nowe usługi mają się pojawić wkrótce w aplikacji mObywatel. To m.in. dostęp do dyplomów uczelni wyższych, ksiąg wieczystych oraz dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe. Kolejne zmiany będą dotyczyły wyborów parlamentarnych i samorządowych, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: Ponadto w mObywatelu uruchomiony zostanie portal poparcia, dzięki któremu będziemy mogli składać podpisy pod naszymi kandydatami, m.in. do Sejmu, Senatu, a później także do samorządu terytorialnego.
1: Do rządowej aplikacji na telefon będzie można dodać również legitymację ratownika medycznego oraz uprawnienia geodety kartografa. Robotnicy Radomia, Płocka i Ursusa bohaterami wystawy plenerowej przygotowanej przez IPN. Okazją jest 50. rocznica wydarzeń czerwca 76. Na 15 planszach zaprezentowano archiwalne fotografie, dokumenty i komentarze historyczne, mówi wiceprezes IPN-u Karol Polejowski.
3: Czerwiec roku 76 skutkował czymś, czego władze komunistyczne bały się chyba najbardziej, to znaczy połączenia we wspólnym działaniu różnych grup społecznych. I to było chyba najważniejszym elementem tych wydarzeń i ich konsekwencji takich dalekosiężnych.
1: Jeden z uczestników radomskiego protestu robotniczego, Zygmunt Gregorczyk, doskonale pamięta każdy czerwcowy dzień sprzed 5 dekad.
4: Tego się nie da zapomnieć. Tak jak mnie to kazali klękać, że ręki na władze ludowe nie podniosę i wszyscy, co nas by wjeździ do Kozienic stąd.
5: A przechodziliście ścieżki zdrowia? Pan przechodził?
4: Ja to kilka sztuk przechodziłem. Strauguta, tu przywitanie, później odwozili nas do Kozienic. Ścieżka zdrowia w Kozienicach, przywitanie.
1: Wystawę można oglądać w centrum Radomia do 23 lipca. O 20.00 informacje przedstawi Ewa Worobiec. Dziękuję Państwu za wspólne popołudnie i do usłyszenia jutro. Dorota Wojtalczyk.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: 33 minuty po godzinie 19 w Polskim Radiu 24 nie zabraknie sportowych emocji. W magazynie sportowym przede wszystkim będziemy mówić o piłkarskich mistrzostwach świata. Z Tomaszem Kowalczykiem śledzić będziemy mecz Portugalia-Uzbekistan. Powiemy też o innych ważnych wydarzeniach turnieju. Z Janem Pachlowskim będziemy chłonąć atmosferę mundialu. To wszystko po godzinie 20. Wcześniej jednak zapraszam Państwa na magazyn Samozdrowie, a w nim o wykorzystaniu najnowocześniejszych robotów w polskiej chirurgii. Już teraz zapraszamy.
8: Samozdrowie.
9: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Tylmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami profesor Rafał Stojko, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, zastępca dyrektora do spraw medycznych i kierownik oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach. Dobry wieczór, panie profesorze.
10: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór Państwu.
9: Proszę Państwa, niejednokrotnie w audycji Samozdrowie rozmawialiśmy o robotyce, o robotach, które dzisiaj wspomagają lekarzy i pomagają im przeprowadzać operacje. Mówiliśmy o zaletach chirurgii robotycznej, ale zazwyczaj, gdy mówimy o robotyce i chirurgii robotycznej, to mówimy o wykorzystywaniu jej w operacjach związanych z nowotworami prostaty, o tym, co dzieje się w onkologii, ale dzisiaj porozmawiamy o ginekologii. Czy i tam roboty mają swoje zastosowanie, coraz większe?
10: No cóż, to jest skromnie powiedziane. Robotyka w ginekologii stała się równocenna z urologią, czyli mniej więcej po połowie wykorzystujemy je w takich ilościach, głównie w Stanach Zjednoczonych, bo stamtąd przyszła ta technologia do nas. I gdzieś tam troszeczkę z tyłu za nami jest chirurgia kolorektalna. Tak? Głównie wykorzystujemy w nowotworach. Dlaczego? Dlatego, że to są wysoko płatne procedury, a technologia, chociaż fantastyczna, i nowoczesna, to jednak jest bardzo drogą technologią, bo te wszystkie najnowsze technologie w medycynie stosowane niestety są mocno konsumpcyjne, jeśli chodzi o fundusze.
9: Ale będziemy oczywiście też mówić o niepodważalnych zaletach chirurgii robotycznej, o tym, że robotowi nie zadrży ramię. Będziemy mówić także o wieku chirurgów i temu, dlaczego roboty właśnie wychodzą tutaj i robotyka wychodzi naprzeciw tym demograficznym zmianom także w świecie medycznym, w świecie lekarskim. Jak rozumiem, takie techniki mało inwazyjne to jest nowy trend także w ginekologii.
10: Pierwszy zabieg robotyczny był wykonany na początku tego tysiąclecia robotyczny w ginekologii. Taka zwykła histerektomia nie z przyczyn, czy usunięcie macicy z przyczyn nieonkologicznych. I potem 5 lat później z przyczyn onkologicznych, czyli ta technologia jest, jeśli patrzeć przez pryzmat usunięć macicy w ogóle w historii opisywanych, bo pierwsze mało inwazyjne albo mikroinwazyjne to zabiegi pochwowe, gdzie ani jednej blizny u kobiety na powłokach nie posiadamy.
9: I to i tak była rewolucja, prawda?
10: No to było 220 lat temu, tak? Czyli w tej kategorii te 20 lat, które ostatnio zdobywa robotyka, to naprawdę jest raczkująca metoda. Aczkolwiek już oczywiście tak nie jest, bo instalacji w tej chwili dostępnych mamy kilkanaście, w Polsce kilka, to galopuje. Rozwój jest nieprawdopodobny, ja myślę, że logarytmiczny w ilości różnych instalacji robotycznych. Ginekologia jest równocenna z urologią. To jest taka sama ilość operacji wykonywanych na świecie ginekologicznych jak urologicznych.
9: A w naszym kraju?
10: No w naszym kraju niestety jest wyjątkowo specyficzna sytuacja, bo pierwszy robot pojawił się kilkanaście lat temu i program został niestety spalony, bo został zakupiony ze środków grantowych, unijnych i nie można go było wykorzystywać w żaden inny sposób. Nie było refundacji wprowadzonej i program umarł. Kilka lat temu zaczął się wzbudzać, a teraz galopuje, bo mamy już ponad 100 instalacji w Polsce i za chwilę dla przyczyn, przynajmniej ginekologicznych, dla których zastosujemy robota w procedurze refundowanej, zacznie nam brakować pacjentów. W tej chwili w Polsce refundowany jest rak trzonu macicy, a takich nowotworów w Polsce mniej więcej jest 10 tysięcy, co bardzo prosto można obliczyć, jeżeli mamy 100 instalacji, to po prostu po 100 procedurach każda z tych instalacji będzie miała wyczerpany limit funduszowy. Natomiast pojawiło się nowe okno, czyli endometrioza głęboko naciekająca. I tutaj mamy na razie 8 ośrodków, które są w miarę dobrze refundowane przez NFZ, są rozczłonkowane po różnych miejscach w Polsce i tam robot fantastycznie nadaje się do tego typu procedury, bo jest bardzo dokładnie widoczność, to co mówiła pani redaktor, brak drżenia, technologia 3D, 7 stopni swobody w ruchach, a nawet więcej niż 7 stopni swobody, bo ludzka ręka odegnie się do pewnego momentu, a robot dalej może się odginać.
9: No i zanim przejdziemy do tych zalet chirurgii robotycznej, przypomnimy zalety chirurgii robotycznej, no to nie mogę nie zapytać, czy chirurgia robotyczna wypiera laparoskopię? Czy nigdy jej nie zastąpi? Czy zawsze będą wskazania do laparoskopii, która i tak jest przecież mało inwazyjną techniką?
10: No jak się chwilkę zastanowić, to dla pacjenta konsekwencje są bez mała identyczne. Laparoskopia czy chirurgia robotyczna, bo to też jest endoskopia, tylko wspomagana robotem z zewnątrz. Ja myślę, że jeszcze wiele, wiele lat upłynie, zanim robotyka będzie wykorzystywana albo zastąpi całkowicie laparoskopię i chyba to nie będzie możliwe, dlatego że laparoskopia do mniejszych procedur będzie nadal bardzo użyteczną metodą, bo trudno wyciągać armatę, żeby ustrzelić muchę. Tak? Wydaje mi się, że tutaj laparoskopia jest mimo wszystko pozbawiona tego elementu dokowania robota, przygotowania tej całej aparatury.
9: A to jednak trwa, to jest pracochłonne.
10: I czasokonsumpcyjne niestety, tak? To jest podstawa, bo w medycynie liczy się mimo wszystko czas. My oczywiście nie pracujemy na czas, ale czas pobytu pacjenta. Jesteśmy w szpitalach najdroższymi hotelami, jakie sobie można wyobrazić, bo czas pobytu szpitala w szpitalu pacjenta liczy się w dobach, które są najbardziej środkokonsumpcyjne. Czyli uważam, że nie sposób zastąpić na dzień dzisiejszy, w przewidywalnej przyszłości chyba też nie. Bardziej bym się obawił o sztucznej inteligencji niż wygryzienia, przepraszam za ten skrót myślowy, wygryzienia laparoskopii przez robota. Robot będzie zarezerwowany dla dużych procedur, te, które wymagają wyjątkowej precyzji, I tutaj zaczęliśmy mówić o wieku chirurgów, bo jednak mimo wszystko chirurg 50, 60 i dalej to jest najbardziej doświadczona osoba w hierarchii medycznej.
9: Tak, chcemy, żeby nas operował doświadczony lekarz.
10: A mimo wszystko procedura na przykład leczenia głębokiej endometriozy wielonarządowej to są czasami 4-6-godzinne procedury laparoskopowe, gdzie chirurg na etapie 60-70-latka nie poradzi sobie z tym. Eliminacja drżenia rąk, eliminacja drżenia kamery, bo przecież w laparoskopii asysta trzyma kamerę i to robi swoją

0: No i będziemy drążyć ten temat zalet i doskonałości i też niedoskonałości, ale muszę zapytać, ponieważ powiedział pan profesor o tym, że chirurgia robotyczna w tej ginekologii, no to w tej chwili jest rak trzonu macicy. Dlaczego właśnie w raku trzonu macicy wykorzystuje się roboty chirurgiczne?
1: Po pierwsze, jest to najczęściej występujący nowotwór narządu rodnego w Polsce, bo tak jak powiedziałem, około 10 tysięcy rocznie zachorowań. To jest nowotwór charakterystyczny dla krajów wysoko rozwiniętych, a jak zapewniają nas wszyscy politycy, jesteśmy 20 krajem OECD, czyli jesteśmy wysoko rozwiniętym krajem. Zresztą weszliśmy do G20, prawda? Zastępując tam przynajmniej na jakiś czas Szwajcarię. Wobec tego wydaje się, że robot został zrefundowany dla procedury, która najczęściej w onkologii ginekologicznej występuje. Rak szyjki, nam zmniejsza się liczba zachorowań, na całe szczęście. Mam nadzieję, że szczepienia niedługo wyprą to, tak jak w innych wysoko rozwiniętych krajach. Proszę sobie wyobrazić, że wszystkie nowotwory narządu rodnego w Polsce to jest około 15 tysięcy, 10 tysięcy nowotwór trzonu macicy. Wobec tego ja myślę, że tu jest posadowiona główna idea zarówno Agencji Taryfikacji i Oceny Technologii Medycznych, jak i Ministerstwa i Narodowego Jedynego Wspaniałego Płatnika. Dlatego rak trzonu macicy. 8 ośrodków ma refundację w miarę wysoką do leczenia endometriozy głębokiej. Dobrze, bo to ośrodki, które skupiają tak zwanych wysokoobjętościowych chirurgów, czyli tych najbardziej doświadczonych, mówiąc językiem prostym, to prawdopodobnie w przyszłym roku dojdą jeszcze kolejne 3 w Polsce i to powinno nam wysycić rynek endometriozy głęboko naciekającej, bo to te wielonarządowe, trudne operacje to również jest domena, powinna być domena robota. Dlaczego? Tam to są z reguły młode kobiety, które trafiają z zespołem bólowym bądź kłopotami z zajściem w ciążę, czyli z niepłodnością. I to nie traktujemy ich jak nowotwór, chociaż jest to choroba zbliżona do nowotworu. Natomiast operujemy tylko te regiony, które dają objawy. Jeżeli masz nieznaczne zmiany na jelitach, a kłopoty z układem moczowym drastyczne, które pacjentka czuje, to będziesz resekował układ moczowy na tyle, żeby przywrócić jego funkcję i pacjentkę nie bolało. Natomiast pozostawisz drobne zmiany na jelitach, żeby nie ryzykować ryzyka, żeby nie ryzykować, że powikłanie w postaci na przykład wyłonienia przetoki kałowej powstanie, to tych zupełnie inaczej operujemy onkologię, zupełnie inaczej endometriozę. I tu musimy zachowywać drobne struktury, drobne nerwy, drobne naczynia i robot do tego jest tak naprawdę nie do zastąpienia. Im dłuższa operacja, to te mikrodrżenia, zwłaszcza w tych strukturach bardzo subtelnych, drobnych, tam powinniśmy wykorzystywać robota, o ile go mamy, bo nie jest to sprawa prosta.
0: Lepsze, rozumiem, obrazowanie tego, co dzieje się we wnętrzu, tak? Bo ten obraz z kamery jest chyba lepszy niż przy laparoskopii, wspominał pan, nie ma tego też drżenia kamery. Zakres ruchu chyba nawet większy i szerszy niż ten ludzki nadgarstek, prawda, w chirurgii robotycznej. Same zalety.
1: No same zalety, technologia trójwymiarowa, to jest przede wszystkim, czyli odwzorowanie. Oczywiście mamy też technologię tą w laparoskopii, potrafimy, mamy kamery, które również są w 3D, operują. Ale tutaj przy 7 stopni swobody, to co, o czym rozmawialiśmy, co teraz wspomniała pani redaktor, my odginamy rzeczywiście w każdym kierunku, w którym chcemy, ruszamy naszym nadgarstkiem, ale mamy zakres ruchu ograniczony no, zdolnościami do zginania się naszych stawów. Natomiast robot po odwiedzeniu do tej, albo zgięciu do tej pozycji, rozprzęglamy go, zostawiamy go w tej pozycji, wracamy hipotetycznie do pozycji wyjściowej, ale tylko urządzeniem sprzęgającym i za chwilkę możemy z tej pozycji, gdzie ludzka dłoń już dalej nie może, rozpocząć kolejny manewr zginania, czyli znacząco go pogłębiać. Tego ludzka dłoń nie potrafi. I to jest absolutnie nie do przecenienia zjawisko, dlatego że laparoskopowo mamy już sztywny instrument i my nie jesteśmy w stanie tego przeprowadzić. O tyle, o ile wizualizacja będzie dobra na pewnym etapie, jeżeli mamy dobrą asystę, ale musimy się komunikować z asystą, mówić zrób tu, pokaż to, zbliż się tu. Cały czas jest interakcja z tym naszym, z tą naszą pierwszą asystą. W robocie jesteś sam. Jedno z ramion jest również sterowane i steruje optyką i sam sobie to ustawiasz. Jak chcesz, kiedy chcesz, jak potrzebujesz, ty to najlepiej czujesz, ty operator. Ustawiasz sobie czasami takie zbliżenia, że naprawdę drogi

0: Drobne naczynka wydają się być olbrzymimi buławami. Tam jest po prostu bardzo prosto to wszystko dobrze zrobić.
1: Rak trzonu macicy, o którym pan profesor wspominał, no w ramach operacji refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, no bo takie są wskazania, bo tyle jest przypadków rocznie. A co z endometriozą, gdzie ta precyzja też niezwykle się liczy? Czy użycie, stosowanie chirurgii robotycznej w endometriozie też mieści się w tym kręgu zainteresowań płatnika?
0: Nie ma w tej chwili procedury wysublimowanej w kierunku tylko robota lub tylko laparoskopu, tak jak na przykład jest w raku trzonu. Po 50 operacjach fundusz nam podwyższa nieznacznie wycenę procedury. Po 50 wykonanych operacjach robotycznych w raku trzonu dostajemy mniej więcej o 3000 więcej za jedną procedurę. W endometriozie tego nie ma, ale tak jak powiedziałem, fundusz, ministerstwo i chyba dzięki głównie dużej aktywności organizacji pacjenckich, tak, Fundacji Pokonać Endometriozę i kilku entuzjastów, medyków, stworzono 8 ośrodków w Polsce rozrzuconych po całym kraju. Tak jak mówię, kolejne 3 już spełniają wymogi i będą od 1 stycznia również w refundacji. 11 ośrodków, gdzie jest bardzo dobra wycena, no, znacząco lepsza wycena niż gdybyś to robił poza tym ośrodkiem. I tam robot mieści się operacyjnie, czyli szpital nie traci, bo to trudno sobie wyobrazić, no chcemy operować wszystkich, ale sami słyszymy, co w tej chwili się dzieje, jeśli chodzi o NFZ, płatności, zadłużenie szpitali i tak dalej, więc trudno namawiać dysydentów szpitala, kliniki do tego, że będziemy wykorzystywać robota i do każdej operacji szpital dopłacać. Będzie dopłacał 6-8 tysięcy. No nie mieści się to w tej chwili w głowie, mimo że powinniśmy tak robić, bo przecież chodzi na po pierwsze o dobro naszych pacjentek.
1: Ale rozumiem, że w procedurach operacji endometriozy robot mieści się w tych widełkach cenowych i można go stosować.
0: Dla tych 8 ośrodków, pani redaktor, tylko i wyłącznie. Natomiast jeżeli chcesz zrobić taką procedurę poza tymi 8 ośrodkami, to kompletnie jest niemożliwe, żeby, to jest to, o czym mówię, to będą straty, ta wycena jest na poziomie, nie wiem, czy mogę operować podczas naszej rozmowy, ale 8, proszę sobie wyobrazić sytuację, że wykonujesz wywiad za 16 tysięcy w koszcie, a tak naprawdę Polskie Radio, pani redaktor, da 8800. No to rozumiecie państwo, że połowa tego to jest dopłacanie przez szpital do procedury i to po prostu nikogo nie da się przekonać do tego, że to jest właściwe postępowanie. Tym bardziej, że możesz to zrobić w laparoskopii kosztem chirurga, bo ten chirurg będzie stał te 6 godzin w laparoskopii, w niezbyt ergonomicznej pozycji, bo stojąc i trochę napinając mimo wszystko te ręce, natomiast w robocie będzie sobie siedział w wygodnej pozycji, w wygodnym fotelu, ergonomicznie ustawiony. Tu są różne roboty. Jest część robotów, które niestety mają takie okulary, których ja osobiście nie lubię, bo tam się trzeba zagłębić głową i wzrokiem.
1: W takiej konsoli, wejść w taką konsolę.
0: Tam trzeba wejść, gubiąc trochę kontakt z otoczeniem. Natomiast są roboty i ja mam przyjemność operować na takim robocie, który ma otwarte środowisko, tak jakbyś miała dobry gaming. Siedzisz przed świetnym monitorem, bardzo dużym, trójwymiarowym. Jesteś wygodnie rozparta, masz joysticki, a to trochę jest tak, jakbyś latała helikopterem, bo musisz wykorzystywać zarówno obie ręce, palce w różnym układzie, nie tylko tnące, łapiące, rozprzęglające, ale obie nogi tak samo, bo one służą do obsługi różnych innych, bardzo istotnych, na przykład koagulacji, cięcia, zmieniania narzędzi, ruszania optyką, to już nogi.
1: I z tego, co wiem, to pan profesor też od maja wykonuje te operacje, bo są różne technologie, różne rodzaje sprzętu. Robot modułowy, tak, który też może być wykorzystywany zupełnie inaczej, bo może być, zdaje się, w częściach i sprawdza się też w szpitalach, powiedzmy sobie, w starszych budynkach. O.
0: No tak, wytrzymałość stropów, prawda? Większość naszych szpitali, mimo wszystko, nie jest ultranowoczesnych, budowanych dopiero co niedawno, gdzie ktoś myślał o tej technologii, dlatego mamy wytrzymałość stropów. Sami w naszym szpitalu, najstarszym szpitalu w Katowicach, 152-letnim szpitalu, musieliśmy wzmocnić strop, żeby w ogóle posadowić nawet jednostkę modułową. Jednostka modułowa charakteryzuje się tym, że każdy z ramion jest osobno. Jest bardzo łatwo transportowalny. Przemieszcza się między salami przy użyciu jednej ręki asystenta. Przewozisz całą, dużą kolumnę, jedno ramię, jest rozczłonkowany. Osoby, cztery ramiona, jest duża wieża, która może być wykorzystywana również laparoskopowo, a

0: hoc, kiedy musisz nagle w trakcie operacji skonwertować to do jakiejś procedury, na przykład laparoskopowej, bo zawiedzie technika. Zawsze się to może zdarzyć. Wreszcie nacisk na strop będzie rozczłonkowany. Te roboty, które są scalone razem, cztery ramiona, cała jednostka, wszystko w jednym wielkim żuczku, jak my to nazywamy.
1: Nie wszędzie się sprawdzą.
0: No, niestety nacisk czasami nie pozwala. Nacisk na podłoże, ponieważ będzie ryzyko uszkodzenia stropu, a w konsekwencji nawet katastrofy budowlanej, to trzeba mieć to pod rozwagą. Wreszcie, czyli ten moduł dla mnie osobiście szybciej się instaluje do pacjenta, jest łatwiejszy, bardziej intuicyjny, jest lżejszy, to co powiedziałem, i wreszcie nie zawsze musisz wykorzystywać wszystkie moduły. Nie musisz czterech ramion wykorzystywać. Dużo procedur możesz wykonać dwoma narzędziami, czyli wtedy zakładasz tylko trzy moduły: optyczny i te dwa na dwie ręce, i w większości operacji, przynajmniej w naszej specjalności, poradzisz sobie w ten sposób.
1: Ach, ta technologia, to też warto na to zwrócić uwagę. Robot chirurgiczny, robotowi chirurgicznemu nierówny, ale ja jeszcze wracając do zalet, muszę podpytać o to, bo już wiemy, że precyzja, zakresy ruchu, eliminacja drżenia ręki, ale z tego co wiem, to chirurgia robotyczna bardziej też sprawdza się w przypadku na przykład osób z nadwagą, z dużą masą ciała, bo chyba łatwiej się przedzierać przez te tkanki, no właśnie używając robota chirurgicznego.
0: To jest znakomity przykład. Osoby, które dotychczas niestety nie mogły być operowane w chirurgii małoinwazyjnej, mam na myśli laparoskopię, w tej chwili w technice robotycznej jest to możliwe. Mamy bardzo długie trokary, czyli te takie szpilki, które służą do wprowadzania instrumentów do pacjenta, ale to jest najmniej istotne. Najbardziej istotne to, że możemy niskie ciśnienia gazu wykorzystywać, dlatego że robot sobie z swoją wizualizacją z tym poradzi. Nie musisz wykorzystywać bardzo dużych ciśnień. Możesz znacząco to obniżyć. Ciśnienia dwutlenku węgla, które unoszą nam powłoki i separują powłoki od pozostałych narządów, co w laparoskopii te ciśnienia są około 12 mm supertęci, tutaj możesz koło 7 nawet. To jest bardzo ważne, bo proszę pamiętać, że pacjent bardzo otyły, BMI 40, 45 nawet, takie ekstremalne są też przykłady. To jest pacjent, który z reguły ma wielonarządowe obciążenia. To nie jest człowiek młody, wysportowany i nieobciążony, tylko otyłość niestety to są konsekwencje dla układu sercowego, układu kostno-stawowego, właściwie który sobie nie wymyślisz, endokrynny, to wszystkie te układy są obciążone tą wagą. I teraz proszę pamiętać, że musimy mieć do tych technik małoinwazyjnych z optykami, musimy mieć pacjenta znieczulonego ogólnie, czyli musi być anestezja pełna, wziewna z intubacją, bo inaczej tego nie przeprowadzisz. I tutaj już pojawiały się schody, bo u wysoko niewydolnych pacjentów takie znieczulenia są niemożliwe. Ja pamiętam takie operacje nawet w raku trzonu, kiedy nam anestezjolodzy odmówili znieczulenia ze względu na ryzyko zgonu, no, potężnego obciążenia pacjenta. Ogólne znieczulenie mogłoby naprawdę powodować duże obciążenia i uszkodzenie, czyli zmniejszenie komfortu zdrowotnego, a w konsekwencji nawet zagrożenie śmiertelne.
1: I w chirurgii robotycznej będzie inaczej?
0: No tutaj nie. Znieczulenie musi być niestety takie. Natomiast jeżeli nam znieczulą takiego pacjenta, to w laparoskopowo manualnie byś nie przeprowadził takiego zabiegu, bo musisz mieć duże ciśnienie gazu i tu już anestezjolodzy się
1: buntują
0: tak. I mają rację, bo my jesteśmy teamem. To nie jest tak, że oni są osobnym teamem, my jesteśmy osobnym teamem, my jesteśmy jednym wielkim teamem. Szkolimy się razem, budujemy razem zespoły operacyjne. Ja pamiętam takie sytuacje, że musieliśmy zastosować chirurgię pochwową do usunięcia narządu rodnego tylko dlatego, że pacjent nie mógł być znieczulony ogólnie, no pod żadnym pozorem. Wtedy znowu musisz mieć w swoim portfolio i takie techniki, tak? O klasie chirurga decyduje to, że w swoim portfolio masz wszystko, tak aby szyć operatywę na miarę. Każdy pacjent jest inny.
1: Każdy pacjent inny, ale tak jak słyszeliśmy w przypadku pacjentów, pacjentek z chorobą otyłościową, wykorzystanie chirurgii robotycznej no jest korzystne, chociażby dlatego, że łatwiejsze gojenie, szybsze gojenie ran, możliwość dotarcia jednak do tych struktur, do których byłoby trudniej dotrzeć, przedzierając się przez tkanki i tak dalej, i tak dalej. Panie profesorze, czyli co? Kolejny etap medycznej rewolucji, chirurgia robotyczna w ginekologii.
0: No, ja bym nazwał to ewolucją, dlatego że jest to rodzaj endoskopii. To nie jest rewolucja. Rewolucja to była jednak laparoskopia, wizualizacja i te małe nacięcia.

0: Robot daje ci też te małe nacięcia i całą masę innych przewag, o których sobie już opowiedzieliśmy. Natomiast ja bym to bardziej ewolucją. Uważam, że patrząc na kraje wysoko rozwinięte, no to je lubimy patrzeć na Amerykę Północną, Stany Zjednoczone, no tam jest, tam są tysiące już w tej chwili instalacji, właściwie większość szpitali posiada. My od tego nie uciekniemy. To jest przyszłość medycyny.
1: O chirurgii robotycznej wykorzystywanej w ginekologii rozmawiałam dzisiaj z profesorem Rafałem Stojko, prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, zastępcą dyrektora do spraw medycznych i kierownikiem oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Zdrowie.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ukraińska premier zamiast prezydenta Zełenskiego weźmie udział w międzynarodowej konferencji na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Fala upałów w Europie ma się utrzymać jeszcze tydzień, do Polski dopiero dociera. Samorządy z całego kraju pomagają w odbudowie głuchołazów poszkodowanych przez powódź. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. To ukraińska premier Julia Swiedyrenko, a nie prezydent Zełenski, przyjedzie do Gdańska na międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Informację Polskiego Radia potwierdziła szefowa ukraińskiego rządu. Oprócz niej do Polski przyjadą przedstawiciele ukraińskiego biznesu oraz inni przedstawiciele rządu i parlamentu. Oczekuje się podpisania szeregu ważnych umów. Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego to wynik napięcia między Warszawą i Kijowem na tle polityki historycznej. Premier Donald Tusk oświadczył, że nie przyłoży ręki do podsycania napięcia w relacjach między krajami.
2: Premier powiedział, że rząd będzie pracować nad relacjami z Ukrainą, bo w długofalowym interesie Polski są dobre stosunki między naszymi krajami. Zaznaczył, że należy dbać o wzajemne relacje bez względu na sondaże. Donald Tusk powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, jak łatwo dzisiaj jest rozpalić nastroje antypolskie w Ukrainie i antyukraińskie w Polsce i że można na tym zrobić naprawdę taki polityczny sukces wewnętrzny, ale pozorny sukces. Dlatego, jak mówił, tak ważna jest rozpoczynająca się za dwa dni konferencja w Gdańsku.
3: Ona się odbędzie, niezależnie od tego, kto psuje nam roboty w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Nie ja będę decydował, kto ze strony ukraińskiej przyjedzie na konferencję.
2: Decyzja zapadła, Ukrainę będzie reprezentowała szefowa rządu.

0: rządu. Premier powiedział, że strona polska pomogła przygotować 200 porozumień i umów, w tym wiele bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia i wspólny biznes po zakończeniu wojny. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: W ostatnich dniach prezydent Karol Nawrocki odebrał prezydentowi Ukrainy order Orła Białego. Fala upału w całej Europie. W Polsce nadchodzący weekend ma być też bardzo ciepły. Termometry pokażą 35 stopni, a na zachodzie nawet 40. W Siedlcach, w Płocku i w Radomiu już rozstawiono kurtyny wodne. W Radomiu działa w sumie 6 wodotrysków, mówi rzeczniczka wodociągów Joanna Kutkiewicz.
2: Na placu Koraciego przed Urzędem Miejskim, przy fontannach oraz przy skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Witolda. Pozostałe kurtyny zlokalizowano na rynku, placu Jagiellońskim oraz nad zalewem Borki.
1: Spodziewamy się większej liczby pożarów w lasach, mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Nie korzystamy z otwartego ognia na terenach leśnych, łąkach, torfowiskach, trzcinowiskach. W tej chwili jeszcze nie mówimy o tak ekstremalnym, przesuszonym podłożu, ale tego się spodziewamy. To jest raptem kilka godzin wystarczy słonecznej pogody, żeby to zagrożenie wróciło. Kontrolujmy sami siebie i nie róbmy rzeczy takich, które w jakiś sposób przyczyniłyby się do powstania pożaru. Mówię tu już przede wszystkim o tym przysłowiowym niedopałku papierosa.
1: Służby mają też być uczulone na potencjalne pożary i skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów. A wtorek był najgorętszym dniem we Francji. Synoptycy ostrzegają, że fala ekstremalnych upałów może utrzymać się jeszcze co najmniej tydzień.
4: Według danych francuskiego Instytutu Meteorologii Météo France od północy do godziny 17 średnia temperatura w kraju wyniosła 29,8 stopnia Celsjusza. Najwięcej od początku pomiarów prowadzonych od 1947 roku. Najtrudniejsza sytuacja panuje na zachodzie kraju. W Bordeaux, La Rochelle, Nantes i Rennes termometry pokazały od 42 do nawet 44 stopni. Obecnie czerwony alert pogodowy związany z upałami obowiązuje w 54 departamentach. Jutro obejmie kolejne 4. Pogarszającej się sytuacji francuski rząd wzmacnia działania kryzysowe. Uruchomiono drugi poziom planu ochrony zdrowia, który pozwala m.in. ograniczać planowane zabiegi i zwiększać gotowość szpitali. Zamknięto około 1800 szkół, a tysiące kolejnych zmieniły godziny funkcjonowania. Skutki upałów odczuwa także turystyka. Dziś wcześniej niż zwykle, już o godzinie 16, zamknięto m.in. wieże Eiffla i Louvre. Paryskie muzeum zapowiedziało utrzymanie tych ograniczeń co najmniej do weekendu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Kilkanaście milionów złotych dla głuchołazów po powodzi od samorządów lokalnych z całego kraju. Zakres prac budowlanych jest ogromny, a gmina najpierw korzystała z pieniędzy od państwa, mówi wiceburmistrz Roman Sambor.
5: Ustawa o finansach publicznych jest tak skonstruowana, że to są pieniądze do wykorzystania w danym roku budżetowym. I zgodnie z przepisami trzeba było oddać tym samorządom te pieniądze. Pojawiło się tutaj lokalnie wiele hejtu, że gmina nie wykorzystała. Natomiast cała ta pomoc w 2025 wróciła z powrotem. Większość tej pomocy już się udało wykorzystać na pilne rzeczy, remontowane chodniki, drogi. Tego było dużo.
1: Poza państwowymi dotacjami największą pomoc głuchołazy otrzymały od Warszawy, to 5 milionów złotych. Zmarł były prezes Telewizji Polskiej Janusz Daszczyński. W latach 94-99 był wiceprezesem zarządu TVP, a w latach 2015-16 prezesem instytucji. Pełnił funkcję redaktora Naczelnego Ośrodka Telewizyjnego w Gdańsku, dyrektora programu drugiego TVP i zastępcy dyrektora TVP Polonia. Przed wyborami parlamentarnymi w 89 roku był kierownikiem zespołu medialnego Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Gdańsku.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W środę będzie słonecznie. Temperatura w dzień od 23 stopni na Suwalszczyźnie, 26 w centrum. Do 30 na zachodzie, chłodniej nad samym morzem, 20 stopni.
7: W Polskim Radiu 24.
8: 6 minut po godzinie 20.
6: Sport.
8: Zaczynamy magazyn sportowy. Andrzej Grabowski razem ze mną w studiu.
9: Dobry wieczór.
8: sukces Cristiano Ronaldo, dwa gole strzelone w meczu z Uzbekistanem pokazują, że...
9: Nie skończył się.
8: Jeszcze się nie skończył.
9: No, myślę, że tak. Niektórzy już tutaj wieszczyli oczywiście, że już po co ten Ronaldo w ogóle w pierwszym składzie wychodzi. Przecież nawet w Portugalii takie poważne debaty były, wielu kibiców.

0: nawet portugalskich, to ten taki grzech na świętości, można powiedzieć, popełniało, twierdząc, że Ronaldo powinien wchodzić z ławki rezerwowych. A dzisiaj Ronaldo pokazuje, że jeszcze coś tam w tym diable drzemie.
1: No właśnie, chciałbym pochwalić go za to, że to jest dowód na to, że po 40 wciąż można wykazać się całkiem niezłą formą. To też taki ważny znak dla mnie.
0: No czy patrząc na Messiego, który ma 39 lat, a strzeli już na tym mundialu 5 goli, to też jest nadzieja w narodzie. Zresztą wydaje mi się, że w sporcie ta długowieczność będzie coraz powszechniejsza i to, że teraz skupiamy się na 40-latkach, którzy wciąż mogą, to jest pewnie wskazówka, że za ileś lat 45-latkowie będą mogli, aż dojdziemy do takiego etapu, że za kilkadziesiąt lat i 50-latkowie będą bardzo witalni wciąż w zawodowym sporcie.
1: Gdyby Jan Urban ogłaszał powołania, spodziewaj się, że moje nazwisko też może się tam pojawić.
0: Ale jakiej pozycji?
1: Zdecydowanie bramkarz. Zapraszam na magazyn sportowy.
0: I na początek pierwsze dziś ucho na mundial, bo właśnie od 19 Portugalia gra z Uzbekistanem i właśnie Portugalczycy prowadzą 3-0 po 2 golach Ronaldo i 1 golu Mendesza. Potem jeszcze inni, o 22 Anglia kontra Ghana, o 1 Panama kontra Chorwacja i o 4 Kolumbia kontra Demokratyczna Republika Konga. Poza mundialem przywitania. W Pogoni Szczecin nowy trener i nowy napastnik. Nowym trenerem Hiszpan Oscar Garcia, który dopiero co tymczasowo prowadził Ajax Amsterdam, z którym rozstał się kilka dni temu. Nowym napastnikiem Pogoni Kameruńczyk Jean-Pierre Nsame, któremu kończy się kontrakt z Legią. Znamy też termin meczu o Superpuchar Polski. 16 lipca mistrz Lech Poznań zagra ze zdobywcą Pucharu Polski Górnikiem Zabrze. Mecz ostatecznie w Poznaniu, mimo wcześniejszych planów PZPN-u, by przenieść go do Wrocławia. Nowym trenerem rzymskiego Lazio za to słynny Gennaro Gattuso. Kilka miesięcy temu był jeszcze selekcjonerem włoskiej kadry, która trzeci raz z rzędu na mundial nie weszła. Z boisk na tenisowe korty, bo w kwalifikacjach do Wimbledonu dziś mecze dwóch Polek. Do drugiej rundy awansowała Katarzyna Kawa, która pewnie pokonała Szwajcarkę Bandecki. Odpadła Linda Klimowiczowa po dwóch zaciętych setach z Nowozelandką Sun. Plus lidze siatkarzy, transfer. Środkowy Jakub Kochanowski przenosi się z projektu Warszawa do Mistrza Polski, czyli Warty Zawiercie. A w żużlowej Ekstralidze trwa mecz Sparty Wrocław ze Stalą Gorzów. Po 10 biegach wszystko zmierza do zwycięstwa Sparty, która prowadzi 38-22. I w Polskim Radiu 24 w magazynie sportowym zmierzamy do Houston, bo to tam właśnie Portugalia gra z Uzbekistanem. Tomasz Kowalczyk uważnie ten mecz śledzi. I tak rozmawialiśmy sobie przed audycją oczywiście o Cristiano Ronaldo i trudno nie pomyśleć, że król wraca w świetnym wydaniu, bo choć niektórzy go już skreślali, to Ronaldo dzisiaj gra wybitnie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. W pierwszym spotkaniu człapał, teraz człapali rywale, kiedy próbowali złapać 41-letniego Cristiano Ronaldo, a to strzelanie rozpoczęło się w 6 minucie. João Cancelo zagrał z prawej strony pola karnego, był w okolicach linii pola bramkowego. Cristiano Ronaldo, taka charakterystycznie szybko dostawiona noga, natychmiastowy strzał, piłka wpada do siatki i 1-0. W 17 minucie rzut wolny dla reprezentacji Portugalii. No i Ronaldo straszy, trochę Mendes straszy i nie wiadomo, kto będzie strzelał, ale że Ronaldo z tych rzutów wolnych no dawno nie strzelił gola, chyba ponad 60 takich rzutów wolnych, które nie zakończyły się trafieniem, to czasem odpuszcza. Odpuścił i opłaciło się, bo to Mendes trafił pięknie z rzutu wolnego, podwyższył wynik na 2-0. I cała aura wokół reprezentacji Portugalii zrobiła się dużo przyjemniejsza. No a w 39 minucie Bruno Fernandes, mówi się, że największy krytyk w tej reprezentacji Cristiano Ronaldo, zagrał mu kapitalną piłkę. Dobiegł do niej w polu karnym, strzelił prawą nogą, piłka toczyła się obok lewego słupka. Już tak wolniutko, spokojnie, ale wpadła do siatki i Cristiano Ronaldo no, bije kolejne rekordy. Gole na 6 kolejnych mundialach. 10 trafień w Mistrzostwach Świata. No i jest też zawodnikiem, który jest najstarszy, jeżeli chodzi o zawodnika, który strzelił 2 gole w Mistrzostwach Świata. Więc te liczby po prostu są kosmiczne. Dzień po dniu
3: rekord za rekordem.
0: No właśnie, ten turniej na razie jest o tyle ciekawy, że oprócz

0: wielu interesujących spotkań dostajemy też to, co nie jest takie powszechne i oczywiste na wielkich turniejach, czyli dostajemy gwiazdy błyszczące, bo Lionel Messi już 5 goli na tym turnieju i przede wszystkim ten rekord wszechczasów, jeśli chodzi o liczbę strzelonych goli, ten mecz oczywiście już wczoraj, dawno, dawno temu, ale do takiego rekordu strzeleckiego Messiego wrócić wręcz po prostu wypada.
1: Tak, Leo Messi, który no, zapisuje się w historii piłki od lat. Od dziecka był uważany za wielki talent, który eksploduje. W 2000 roku znaleziony w Rosario przez skautów Barcelony. Charles Rexach, wtedy dyrektor sportowy Barcy, podpisywał kontrakt z ojcem Leo Messiego na serwetce, że my tutaj pomożemy podać ten hormon wzrostu, bo wiemy, że cierpi na karłowatość, ale później będzie piłkarzem Barcelony. Tak to się wszystko zaczęło, a końca nie widać. Jutro skończy 39 lat Leo Messi. Wczoraj 2 gole w pierwszym meczu tych mistrzostw, 3 trafienia. No i widzimy też, jaką ma cały czas motorykę, zwinność. Jest zawodnikiem, który oczywiście grał w troszkę innej lidze niż ci piłkarze też wiekowi. Poza Cristiano Ronaldo, no bo Luka Modric czy Edin Dzeko mają po 40 lat i takiej formy nie prezentują. Natomiast no Leo Messi zapisuje się absolutnie w historii. Natomiast nie jest powiedziane, że jeszcze na tym mundialu nie postraszy go mocno Kylian Mbappé, bo przecież jego też stać na wiele. Ma 4 gole, goni Leo Messiego. Messi ma 18 goli w Mistrzostwach Świata. Mbappé ma tych trafień 16. Na poprzedni finał Mistrzostw Świata pokazywał, jak w trakcie toczy się walka o koronę króla strzelców i przechodziła ona z rąk do rąk. Ostatecznie wtedy Mbappé wyrwał koronę króla strzelców Messiemu. No a teraz konia z rzędem temu, kto tym królem strzelców będzie, ale podejrzewam, że będzie to napastnik, bo namieszać też może oczywiście Erling Haaland, który ma 4 gole, i Harry Kane. To jest nieprawdopodobne, że oni wszyscy wpisują się w ten schemat wykańczania akcji, będąc takimi właśnie wysuniętymi napastnikami. No, w każdej z tych reprezentacji robią swoje. To oni odgrywają te pierwsze skrzypce i to na pięciu frontach, można tak powiedzieć.
0: Tomasz Kowalczyk, do Tomka oczywiście jeszcze wrócimy, a skoro Tomek wspomniał o Haalandzie, no to nie sposób nie wspomnieć o norweskim szaleństwie wokół mundialu. Norwegia zakochała się w futbolu, a futbol zakochał się w Norwegii. O co w tej norweskiej miłości chodzi? Zapytamy właśnie teraz Zuzannę Janeczek, polską dziennikarkę, która o Norwegii wie bardzo dużo, bo i w Norwegii studiowała i biegle mówi po norwesku i żyje tym, co się tam dzieje.
2: Wydaje mi się, że odpowiedź jest bardzo prosta. No, Norwegii po prostu na mundialu nie było od prawie 30 lat, więc po prostu to tak całą tą Norwegię poruszyło. Też oni sobie zdają sprawę, tak myślę, z tego, że no mają bardzo dobrych piłkarzy, jak wiadomo Erling Haaland, czy nie wiem, czy Nusa, czy Odegaard. Więc bardzo się cieszą z tego, że po prostu w końcu ci piłkarze mogą reprezentować swoje barwy narodowe na mundialu.
0: Dużo się dzieje w Norwegii, bo z tego, co widzimy, z tego, co słyszymy, to no między innymi nawet król został obudzony po tym nocnym zwycięstwie nad Senegalem. Więc tu pytanie, czy coś jeszcze takiego ciekawego wydarzyło się w Norwegii, oprócz obudzenia króla?
2: Ja mam w ogóle wrażenie, że wszystkie aspekty życia zostały podporządkowane pod ten mundial. Słyszałam, że na przykład nie wiem, ludzie zaczynają później pracę przez to, że no, zarywają noce. Czy no, na przykład no, w Norwegii jest częściowa prohibicja, więc nie można kupić alkoholu po konkretnych godzinach. I podobno to zostało przedłużone, także można kupić sobie alkohol całą noc, bo ci Norwegowie rzeczywiście całą noc te mecze oglądają i świętują. To nawet widać, jak wejdzie się do norweskiego sklepu, już jak byłam jeszcze w maju w Norwegii, to też już to widziałam, że po prostu wszystkie produkty są podporządkowane pod mundial, są wszędzie wizerunki tych norweskich piłkarzy. Właśnie pytałam moich znajomych norweskich jeszcze, czy coś takiego zauważyli charakterystycznego. Bardzo dużo też takiej norweskiej muzyki, takiej właśnie o piłce nożnej też wyszło. No i też oczywiście jest ten ich bardzo charakterystyczny sposób na doping, to ru, czyli wiosłowanie. I to oni właśnie to robili pod tym Zamkiem Królewskim w Norwegii. Ale wiedziałam też, że są zaplanowane różne takie inne wydarzenia. Na przykład na piątek, bo wtedy jest mecz Norwegia-Francja. Jest ogólnie taki plan, że jeśli Norwegia wygra z Francją, to zamierzają zorganizować

0: najdłuższe no, to wiosłowanie, czy nie wiem, czy można nazwać jakimś takim korowodem. W każdym razie zamierzałem się ustawić na Karl Johansgatte, czyli najważniejszej ulicy w Oslo, ta, która właśnie prowadzi do Zamku Królewskiego. I będą wszyscy razem wiosłować. Jest takie nawet wydarzenie na Facebooku zorganizowane. Tam chyba organizator został zapytany, czy jeśli, no co się stanie, jeśli Norwegia przegra z Francją, ale powiedział, że w dalszym ciągu ten pomysł jakby się ziści, że i tak będą wiosłować.
1: Jedno ujęcie mi tutaj absolutnie skradło serce. Takich przedszkolaczków, które wpatrywały się w telewizor, w to, co się dzieje na stadionach. Czy do tego stopnia to szaleństwo opanowało Norwegię, że nawet do przedszkoli zaczęło trafiać?
0: No ja widziałam nawet takie nagranie, jak właśnie grupa takich dzieci z przedszkola też sobie wiosłuje, więc myślę, że jak najbardziej.
1: Czy zauważyłaś na przykład, że norwescy piłkarze stają się popularniejsi, jakkolwiek by się to wydawało świętokradztwem, patrząc na kulturę norweskiego sportu od chociażby najwybitniejszych norweskich biegaczy? Czy Klabo staje się na przykład mniej popularny od Halanda? Czy to jest popularna skala norweskiego szaleństwa?
0: Ojej, ja nie wiem, czy ja bym powiedziała, że jest bardziej popularny. Może jakby na podobnym poziomie, ale też na pewno ci norwescy piłkarze, no zwłaszcza Haaland, bardzo się stało o nich głośno w ogóle międzynarodowo i też na internecie co chwilę, nie wiem, widzę jakieś memy, czy jakieś różne żarty o tym Haalandzie.
1: Zuzanna Janeczek była naszym gościem, polska dziennikarka, która o Norwegii wie bardzo, bardzo dużo, bo i w Norwegii studiowała i biegle norweskim włada i żywo jestem zainteresowana, co w Norwegii się dzieje. Bardzo ci dziękujemy.
0: Dziękuję.
2: Wspomnieliśmy między innymi o norweskich mundialowych piosenkach, a to jedna z nich.

0: Nasza krew jest czerwono-biało-niebieska od wsi do miast. Nasza krew jest czerwono-biało-niebieska. Tak śpiewa duet, można powiedzieć, Marstein Girl in Red. I w tym rytmie norweskich przebojów, 19 minut po 20 w Polskim Radiu 24, znów zaglądamy na chwilkę do Houston, gdzie Portugalczycy grają z Uzbekami, a każdy ich ruch śledzi Tomasz Kowalczyk.
1: Houston, nie mamy tutaj żadnego problemu, można powiedzieć. Portugalia z Uzbekistanem wciąż prowadzi 3-0. Rywale próbują czasem oddawać strzały zza pola karnego. No teraz właśnie za szesnastki mocne uderzenie, ale Diogo Costa musnął piłkę i ta wypadła na rzut rożny. Mówiliśmy bardzo dużo o Cristiano Ronaldo, to powiedzmy o tym jeszcze, że Uzbekistan też mógł mieć swoje, no może nie 5 minut, ale 60 sekund, bo w 29 minucie Ganijew zza pola karnego fantastycznie huknął, no ale tam wcześniej był faul, sędziowie to wychwycili i po warze gol nie został uznany, a szkoda, bo też byłby ozdobą tego jakże ekscytującego z perspektywy kibiców w Portugalii i Uzbekistanie spotkaniu. 56. minuta tego meczu. Uzbekowie starają się podchodzić pod pole karne Portugalczyków. Portugalczycy mądrze wybijają piłkę, bo muszą te siły też rozsądnie rozkładać na to spotkanie. Zespół Portugalii wciąż prowadzi 3-0. 56. minuta spotkania.
0: A z Houston ruszamy w tłum, by poczuć atmosferę mundialu. Będziemy zmagać się z żywiołami, ale najpierw geopolityka, bo i mamy nowe wiadomości w sprawie kadry Iranu i tak można powiedzieć, że troszeczkę patrząc na to, jak Stany obecnie traktują kadrę Iranu, to czuć taką atmosferę tranzytologii politycznej, rzec można. Jan Pachlowski z nami. Janku, kłaniamy ci się, słuchamy.
2: Dzień dobry. Podkreślam, najbardziej polityczny mundial chyba w historii, bo co chwilę przekazujemy państwu nie tylko sportowe, ale właśnie takie polityczno społeczne informacje na temat tego, co dzieje się przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i właśnie na linii Iran-Biały Dom. Te najnowsze informacje są dobre dla reprezentacji Iranu, aczkolwiek nie tak do końca, jak to szczególnie sztab szkoleniowy i piłkarze Iranu na co oczekiwali, bo tutaj zmieniono wytyczne dotyczące irańskiej reprezentacji, aby zapewnić jej, o co właśnie chodziło. Ten dodatkowy czas, jakim dysponują inne drużyny biorące udział w piłkarskich mistrzostwach świata, stanie się tak przed piątkowym meczem Irańczyków przeciwko Egiptowi w Seattle, a taki polski wątek tego meczu to ten mecz poprowadzi polski arbiter Szymon Marciniak. Ale wracamy do zespołu Iranu, bo on otrzymał teraz zgodę na przyjazd do Seattle na 2 dni przed

0: przed meczem, co oznacza dodatkowy dzień w porównaniu z 24-godzinnym limitem, jaki obowiązywał reprezentację podczas dwóch pierwszych spotkań, które zostały rozegrane w Los Angeles i które reprezentacja Iranu zremisowała. Ale właśnie, mimo to po zakończeniu meczu drużyna nadal będzie musiała udać się do swojej bazy w Tijuanie w Meksyku. Nie będzie miała dodatkowego dnia na odnowę biologiczną. A w ogóle decyzja ta zapadła w momencie, gdy irański związek piłkarski zapowiedział złożenie takiej oficjalnej skargi do FIFA w związku z dotychczasowym traktowaniem drużyny, która na mistrzowskie mecze przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. I tutaj cytat: prezydentowi Donaldowi Trumpowi zależy przede wszystkim na tym, by uwaga skupiała się na wydarzeniach na boisku. Kluczowe jest przy tym zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko w okolicach stadionu, ale także w bazach pobytowych i miejscach treningów. Czytamy w komunikacie Departamentu Bezpieczeństwa. Iran w spotkaniu z Egiptem będzie walczył o historyczny awans do rundy pucharowej Mistrzostw Świata.
1: Janku, Iran to jest jedna kwestia, a druga to te żywioły, bo tutaj huragany, deszcze. Wczoraj przecież widzieliśmy, co działo się w trakcie meczu Francuzów z Irakijczykami i co dalej pogodowo.
0: Mecz, który trwał 4 godziny i nie wiem, czy to nie jest dopiero początek takich problemów, bo co chwilę słyszymy prognozy pogody, która jest normalna o tej porze roku, czyli bardzo często wyładowania atmosferyczne, bardzo często duże opady deszczu i też sezon huraganów rozpoczęty 1 czerwca w tej części świata. Peter Gomez z Biura Zarządzania Kryzysowego Krawc w Miami-Dade zwrócił uwagę na skalę prowadzonych działań koordynacyjnych. On odnotował, że jego zespół uczestniczący każdego tygodnia w takich wielu odprawach poświęconych wyłącznie logistyce bezpieczeństwa w trakcie Mistrzostw Świata, no to mówi, jak tutaj właśnie trzeba zwrócić uwagę na grupy społeczne, które no nie wiedzą, jak się zachować, bo przecież są gośćmi na Florydzie i na stałe i mieszkają w tym stanie, tylko wtrącę, Portugalia w tej chwili prowadzi 4-0, ale posłuchajmy Pitego Mesza.
2: To nowa społeczność, o którą się martwimy.
0: Mówił Pete Gomez i zwróćmy również uwagę na amerykańskie przepisy. Dlaczego ten mecz wczoraj, mówimy o spotkaniu Francji z Irakiem, trwał ponad 4 godziny, a przerwa trwała 2 godziny. Amerykańskie procedury dotyczące burz, one opierają się na zaleceniach Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej. Zgodnie z tymi zaleceniami mecze muszą zostać przerwane, jeżeli w promieniu około 14 km od stadionu wykryte zostaną wyładowania atmosferyczne. Kibice są wówczas ewakuowani do bezpiecznych pomieszczeń na terenie obiektu, natomiast zawodnicy i sztab szkoleniowy opuszczają boisko i schodzą do szatni. Zanim będzie można wznowić grę na zagrożonym terenie, nie można zostać odnotowane żadne kolejne uderzenie pioruna przez pełne 30 minut. I co ważne w tym wszystkim, FIFA nie odpowiada za procedury dotyczące burz i nie ma uprawnień, by je uchylić. To są wewnętrzne tutaj procedury Stanów Zjednoczonych. Nie określono sztywnego limitu czasu trwania przerwy w grze, co oznacza, że mecze mogą zostać wstrzymane lub rozpoczęcie spotkania opóźnione nawet o wiele godzin, zanim uznane zostanie, że wyjście zawodników na boisko jest bezpieczne i też w tym przypadku kibice muszą się schować tutaj w środku koronie stadionu. Takie są wytyczne amerykańskie. No i obawiam się, że oby nie, ale patrząc, mieszkając na co dzień na Florydzie i patrząc na to, jaka pogoda jest o tej porze roku, że na tych otwartych stadionach, czyli Miami, czyli Filadelfia, czyli między innymi Nowy Jork, no to może być początek kłopotów, bo też się mówiło, że na szczęście ta burza przeszła wcześniej, ale że na przykład spotkanie Norwegów też może zostać przesunięte.
1: Janku, no to wspomniałeś o kibicach. No to jedna fanka tutaj skradła serce w ostatnich godzinach. To jest stuletnia fanka Leo Messiego, ale w Stanach pojawił się pewien kibic, na którego Kongijczycy bardzo poważnie czekają.
0: To prawda. Tutaj zwracam uwagę na takich wyjątkowych kibiców. Ich nie brakuje podczas tych poszczególnych turniejów. Amerykańskie media wręcz zakochały się w takiej stuletniej fance, która trzymała wczoraj na stadionie transparenty Leo Messi, masz stuletnią fankę, i też taki transparent, że stulatka chce się ożenić z Argentyńczykiem. Oczywiście to wszystko w formach żartu, ale przepiękne widoki, było to zwrócone dosyć było na to dosyć mocne, tutaj dosyć mocno amerykańskie media przyglądały się tej sprawie, a teraz o kibicu Demokratycznej Republiki Konga, człowieku, który podczas meczu właśnie stoi niczym

0: posąg. Po raz pierwszy podczas tego turnieju na trybunach zasiądzie, mam nadzieję, że dobrze przeczytam, Lumumba Wea. Choć to nazwisko może nie brzmi znajomo, to wystarczy jedno spojrzenie, by zrozumieć, dlaczego jest on najbardziej rozpoznawalnym kibicem drużyny. Wea, którego prawdziwe imię i nazwisko to Michel Nkuka Mbogadinga, słynie z tego, że przez cały mecz, przez 90 minut, on stoi w takim kolorowym garniturze z uniesioną ręką, zupełnie nieruchomo. Niczym właśnie posąg. No i teraz pytanie, dlaczego on to robi? Robi to, aby uczcić pamięć pierwszego premiera Demokratycznej Republiki Konga, Patrisa Lumumby, który w 1960 roku doprowadził kraj do niepodległości w obliczu belgijskich rządów kolonialnych, a rok później został zamordowany. I wyobiera się właśnie jak wspomniany premier i przybuje pozy wzorowe na jego pomniku w Kinszacie, stolicy Demokratycznej Republiki Konga. I on tak robi od 2013 roku, ale dopiero został dostrzeżony podczas ostatniego Pucharu Narodów
1: Janku,
0: Afryki.
1: I tu musimy kropeczkę postawić. Bardzo ci dziękujemy. Jan Pachlowski był z nami. Pięknie ci, Janku, dziękujemy. 28 minut po 20. Polskie Radio 24. Janek wspominał o tym golu dla Portugalii. Tomasz Kowalczyk o nim państwu więcej opowie.
2: 64. minuta, 4-0 prowadzi Portugalia. Najpierw Bruno Fernandes kapitalnie próbował oszukać reprezentację Uzbekistanu, bo stał najpierw z Ronaldo. Ronaldo zaczął biec w stronę muru. Przebiegł mur. Bruno Fernandes zagrał do Ronaldo takim lobikiem, a Ronaldo stanął w znakomitej sytuacji, ale bramkarz to odbił troszkę, też odbił się tam i miał grymas bólu na twarzy Cristiano Ronaldo, ale rzut rożny, Bruno Fernandes dośrodkowuje, a tam w ogromnym zamieszaniu piłka odbija się od Uzbeków i Nematow pakuje piłkę do własnej siatki, a zatem jest 4-0, no ale tutaj chrapkę jeszcze prawdopodobnie na coś Portugalczycy, na coś Cristiano Ronaldo, na coś Bruno Fernandes jeszcze w tym meczu będzie miał. W tym momencie 4-0 i drużyna wychodzi z cienia po tym pierwszym bardzo przeciętnym spotkaniu, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata. Natomiast no, dziś też będą pewnie patrzyli z ciekawością, co się wydarzy w meczu Kolumbia Demokratyczna Republika Konga. To jest drugie spotkanie w tej grupie, ale już tak bardzo nie muszą się martwić, co tam się wydarzy, bo sami mają komfortowe warunki i 4-0 w 66 minucie spotkania.
1: O 4 przypominamy mecz Kolumbijczyków z Kongijczykami, o 1 Panamczyków z Chorwatami, a o 22 Anglików z Gańczykami. O tych meczach między innymi oczywiście w Kronice Sportowej w Jedynce o 22.40, a w magazynie sportowym stawiamy kropkę. Karol Smyk, Paulina Olak, Anna Pałdyna i Andrzej Grabowski. Do usłyszenia.
3: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. To spotkanie ma być próbą odbudowy znaczenia Grupy Wyszehradzkiej po okresie kryzysu. Niedaleko Budapesztu spotkali się premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Premier Donald Tusk mówił podczas wspólnej konferencji prasowej, że Grupa V4 razem ma szansę nadawać ton wydarzeniom w Europie.
9: Ja nie mówię tutaj o takiej pustej ambicji. Ja mówię o tym, że nasze kraje, Europa Środkowo-Wschodnia, z naszym doświadczeniem, z naszą trudną historią, z naszymi sukcesami, to są kraje, które nie muszą być obok głównego nurtu w Europie, nie muszą stawiać się przeciw Europie wtedy, kiedy nie wszystko nam pasuje, ale możemy nadawać ton w Europie.
8: Zaplanowano też ceremonię przekazania Słowacji przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, które do końca czerwca sprawują Węgry. Obecność Wołodymyra Zełańskiego w Gdańsku mogła być szansą na poprawę napiętych stosunków, tak uważa były ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło. Ukraińskiej delegacji podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy będzie przewodniczyć premier tego kraju Julia Swirydenko. Prezydent Zełański najprawdopodobniej chciał uniknąć konfrontacji, ocenił w naszym studiu Jan Piekło.
10: Tym bardziej, że

0: właściwie powinien być jakoś konsekwentny. Skoro zrobił to, co zrobił, to byłoby bardziej podejrzane, gdyby nie przyjechał, ponieważ miałby wtedy okazję do tego, żeby, nie wiem, naprawić tą niezręczność, coś powiedzieć, spróbować załagodzić sytuację. Natomiast jak go nie ma, to wiadomo, że pani Świerydenko tego za niego nie załatwi.
1: Napięte stosunki między Warszawą a Kijowem utrzymują się po tym, jak Wołodymyr Zełański nadał jednej z jednostek ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. Konferencja odbudowy Ukrainy rozpocznie się w najbliższy czwartek. Na koniec informacja dla podróżnych. Nowy terminal pasażerski wybudowano na lotnisku Warszawa-Modlin. To hala, w której zainstalowano ponad 300 miejsc siedzących, 4 nowe gate oraz strefę gastronomiczną. Zachwala prezes Mazowieckiego Portu Lotniczego Jacek Kowalski.
2: To jest totalna rewolucja. Od 15 lipca 2012 roku, czyli od dnia uruchomienia Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, to jest to pierwsza przestrzeń dla pasażera, która została otwarta.
1: Będzie większy komfort dla pasażerów, mówi marszałek Mazowsza Adam Struzik.
3: To znakomicie poprawi warunki dla pasażerów. Ilość pasażerów tutaj stale rośnie, ilość operacji, ilość przewoźników. No w związku z tym to była niezbędna inwestycja.
1: Pierwszy samolot z pasażerami obsłużonymi w nowym terminalu ma odlecieć we wtorek 30 czerwca. Port lotniczy w Modlinie tylko od stycznia do maja tego roku obsłużył prawie 1,5 miliona pasażerów.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Są 33 minuty po godzinie 20. W Budapeszcie powoli kończy się spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej, Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Gospodarzem jest premier Węgier Peter Modziar, który zaprosił przywódców państw regionu na pierwsze od dłuższego czasu spotkanie mające symbolizować odnowienie formatu V4. Premier Donald Tusk oświadczył, że wszystkie kraje znowu będą ze sobą współpracować.
6: Każde z naszych państw, w tym Węgry, mogą znowu nadawać ton wydarzeniom w Europie. To, czego dokonałeś, spowodowało, że znowu możemy współpracować, niezależnie od różnic, bo przecież wszyscy wiemy, że nie we wszystkich sprawach premierzy Słowacji, Czech, Polski, Węgier się zgadzają. Nie o to chodzi. Zawsze tak było, że jakieś różnice się pojawiały. Przez, mija 20 lat, a więc dość długi czas, uczestniczę z krótszymi i dłuższymi przerwami. Uczestniczę jako premier w pracach WIFOR. I wtedy, kiedy to była współpraca lojalna, też taka zbudowana na pełnym zaufaniu co do dobrych intencji, nikt się nie oszukiwał, byliśmy czasami jak jedna pięść, to wtedy byliśmy w stanie nie tylko wpływać ale na decyzje, ale narzucać niektóre decyzje w Europie. Ja nie mówię tutaj o takiej pustej ambicji. Ja mówię o tym, że nasze kraje, Europa Środkowo-Wschodnia, z naszym doświadczeniem, z naszą trudną historią, z naszymi sukcesami, to są kraje, które nie muszą być obok głównego nurtu w Europie, nie muszą stawiać się przeciw Europie wtedy, kiedy nie wszystko nam pasuje, ale możemy nadawać ton w Europie. Wtedy, kiedy jesteśmy razem, a moi koledzy już powiedzieli, że w kluczowych sprawach energia, ETS, migracja, spójność, rolnictwo, ale mógłbym wymieniać jeszcze przez dłuższy czas to, co nas łączy, nie mówiąc o geografii, o wspólnej historii, jeśli zawsze będziemy rozumieli, że to, co łączy, niezależnie od konfliktów czasami politycznych, to co nas łączy jest silniejsze niż to co nas dzieli, to Europa zacznie nas słuchać. I mówię o tym jako weteran Grupy Wyszehradzkiej. Twoja energia i nadzieja, jaką dałeś, że WIFOR może znowu działać. No i nasze doświadczenie, bo i premier Czech, i premier Słowacji, ja to najbardziej doświadczeni uczestnicy Rady Europejskiej. I ten miks naprawdę dobrze zadziała. Jestem o tym absolutnie przekonany. Chcę też przypomnieć wszystkim, że wtedy, kiedy WIFOR był lojalny i solidarny, dawał też takie światło nadziei wszystkim państwom ze wschodniej flanki, wszystkim tak zwanym nowym.

0: członkom Unii Europejskiej. Ja nie widzę żadnego powodu, żeby WIFOR był takim drogowskazem dla tych wszystkich, którzy w konfrontacji, wiecie, z Niemcami, z Francją, z biurokracją brukselską, w samotności nie mają szans. A ja chcę powiedzieć, że wtedy, kiedy będziemy działali, a będziemy działali razem, to będziemy także w stanie konfrontować nasze pomysły z największymi potęgami. Wiecie dlaczego? Bo WIFOR będzie też jedną z największych potęg. Wszystko zależy od tego, czy wrócimy do tego sprzed wielu lat, tego sposobu działania opartego na zaufaniu, wzajemnej lojalności i wyczuciu. To jest unikatowe w Europie, wspólnych interesów, a one, jak powiedziałem, przeważają zdecydowanie nad różnicami. Także bardzo się cieszę już gratuluję Twojej decyzji, żeby dzisiaj nas tu zebrać w finale prezydencji węgierskiej. Dziękuję bardzo Robertowi za dobrze przygotowaną agendę. Wystarczyła nam właściwie godzina, żeby ustalić, że będziemy szli krok w krok za tą agendą. Dziękuję premierowi Czech też za czasami niekonwencjonalne, bardzo odważne myśli dotyczące naszego funkcjonowania w Unii Europejskiej. To wszystko będzie naprawdę świetnie grało. Dziękuję.
1: To premier Donald Tusk na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej. Konferencja prasowa właśnie w tej chwili się zakończyła. Więcej wiadomości z zagranicy już teraz. Zapraszam na Świat w Powiększeniu.
2: Świat w powiększeniu. Drastyczne cięcia budżetowe, bombardowanie narkoterrorystów, budowa mega więzień i naprawa sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. To wszystko obiecał Kolumbijczykom Abelardo de la Espreya, który, jak wynika ze wstępnego liczenia głosów, wygrał wybory prezydenckie w tym kraju. Jego prezydentura może oznaczać radykalną zmianę w sposobie, w jaki rząd będzie radził sobie z wewnętrznym konfliktem zbrojnym i przemocą w kraju. Gratulacje de la Espreyi złożył m.in. Donald Trump, który poparł go w wyścigu o najwyższy urząd w państwie. Ale czy obietnice dla Espreyi są możliwe do zrealizowania i dlaczego Kolumbijczycy właśnie takiego lidera wybrali? O tym dziś w Świecie w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, zapraszam. A państwa i moim gościem jest dziś pan profesor Jacek Perlin, były ambasador Polski w Kolumbii. Dobry wieczór, panie profesorze.
3: Dobry wieczór państwu.
2: Pan był ambasadorem w czasach, gdy prezydentem Kolumbii był Alvaro Uribe, który, jak pamiętamy, prowadził taką agresywną kampanię militarną, wojskową przeciwko lewicowym grupom paramilitarnym. Opowiadał się za surowymi represjami wobec handlu narkotykami, często pod hasłem Mano Firme. Z kolei Abelardo de la Espreya mówi o Mano Dura, czyli mamy tutaj silną rękę, mocną rękę. Czy według pana uzasadnione jest przypuszczać, że jego prezydentura de la Espreyi może być podobna do tej Alvaro Uribe, przynajmniej jeżeli chodzi o walkę z grupami paramilitarnymi?
3: Wszystko na to wskazuje. Alvaro Uribe przez wielu Kolumbijczyków jest uważany za najlepszego prezydenta w historii, z tego względu, że on dość bezwzględnie rozprawił się z partyzantką, która jest w Kolumbii problemem od wielu dziesiątków lat. Kilkakrotnie były podpisywane porozumienia z dwiema grupami partyzanckimi, ELN i FARC, ale one nie przyniosły rezultatu. Tutaj chodziło o to, że wielu partyzantów nie odnalazło się w życiu normalnym, w życiu codziennym. Tam były osoby, które nic innego w życiu nie robiły, tylko walczyły. Nie umiały, nie wyobrażały sobie życia bez tego. W związku z tym cały czas Kolumbia się z tym boryka. Zasługą Alvaro Uribe było to, że przed nim 40% terytorium Kolumbii było opanowane przez partyzantów. Oczywiście były to tereny słabiej zaludnione, ale były. Znajomi Kolumbijczycy opowiadali mi, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu zdarzało się, że przy wyjeździe z Bogoty, ze stolicy

kraju, 10 kilometrów za rogatkami miasta, spotykali patrole partyzanckie, które tam im rekwirowały samochody, prawda, zabierały pieniądze. To było... To był też powód, dla którego w Kolumbii przez

0: dialogu z tymi grupami paramilitarnymi niż właśnie rozwiązania wojskowe, to nie przyniosło rezultatów?
1: Trudno się dziwić, że taki był Gustavo Petro, którego zresztą poznałem na placówce w Bogocie. On był wtedy burmistrzem z stolicy kraju, dlatego że sam jest byłym partyzantem. Więc dla niego to było działanie naturalne i no, taką próbę podjął. To nie bardzo mu wyszło i myślę, że to jest też przyczyną, dla którego wybory przegrał, choć może gdyby w Kolumbii była reelekcja, może by utrzymał się przy władzy. Trzeba pamiętać o tym, że różnica, z którą wygrał De La Espriella, jest no, najmniejsza z możliwych. To jest, zdaje się, 200 tysięcy głosów zaledwie, ale według obecnej konstytucji kolumbijskiej prezydent może sprawować władzę tylko przez jedną kadencję.
0: Petro w tych wyborach poparł Iwana Cepedę, czyli tak, głównego kontrkandydata Abelardo de la Espriella. Dlatego też no, jego porażka jest też niejako porażką Gustavo Petro. Wspomniał pan profesor o tej niewielkiej różnicy głosów. Rzeczywiście to jest około 200-250 tysięcy głosów. Jednocześnie frekwencja w tych wyborach była bardzo wysoka. To było bodajże ponad 63% Kolumbijczyków uprawnionych do głosowania wzięło w tych wyborach udział. Prawie 13 milionów osób głosowało na De La Espriella. To jest bardzo mocny mandat.
1: To jest bardzo mocny mandat mimo minimalnej przewagi. To nie są jeszcze wyniki oficjalne, chociaż prawdopodobnie już nic się nie zmieni. Obliczanie głosów w Kolumbii trwa długo. Są wyniki z 99% lokali wyborczych, ale trzeba pamiętać, że to jest kraj, gdzie są rejony bardzo trudno dostępne. W górach albo głęboko w dżungli, gdzie czasami dotarcie zajmuje tydzień jazdy łodzią. Prawda? Nie ma nawet lotnisk, nie ma dróg, nie ma kolei, nic nie ma.
0: Stąd te głosy długo spływają.
1: Te głosy spływają długo, z tym, że oczywiście liczą się głosy z większych ośrodków miejskich i ze wszystkich tych lokali wyborczych, z którymi jest komunikacja. W związku z tym no, 99% głosów zostało policzonych, więc ten 1% no, nie może zdecydować o tym, żeby cokolwiek się zmieniło.
0: A jednak Iwan Cepeda, zresztą sam Gustavo Petro również, na razie jeszcze nie mówią o jednoznacznym zwycięstwie Abelardo de la Espriella. Iwan Cepeda jeszcze nie przyznał się do porażki. Czy to według pana profesora może zwiastować jakieś problemy?
1: Nie sądzę. Nie sądzę, dlatego że to nie są wypowiedzi agresywne, to nie są wypowiedzi nawołujące do powstania, do jakichś protestów. Także jak już będą te wyniki oficjalne, ja myślę, że to jest kwestia jednego, dwóch dni, to przypuszczam, że i Petro i Cepeda pogodzą się z porażką.
0: Czy wygrana Abelardo de la Espriella, który bardzo akcentował te kwestie związane z bezpieczeństwem i swój plan na to, jak chce zaprowadzić pokój w Kolumbii, czy to świadczy, że dla Kolumbijczyków teraz właśnie kwestie związane z bezpieczeństwem są najważniejsze, ważniejsze niż na przykład kwestie gospodarcze?
1: To jest bardzo ważne. Kolumbia jest przyzwyczajona do tego, że tam się żyje w kraju, gdzie nie jest bezpiecznie. Kolumbijczycy przez te... To są już dwa pokolenia, które żyją w ten sposób. No, stali się wręcz agresywni. Tego można doświadczyć na ulicach. I dla bardzo wielu Kolumbijczyków, no okazało się, że jest to większość, wprawdzie minimalna, ale jednak

0: większość to jest sprawa decydująca. Sprawy gospodarcze okazały się mniej istotne. De La Esprit jest skrajnym liberałem. No, u nas to można go porównać chyba do Janusza Korwin-Mikkego, prawda? A nawet ja bym powiedział, że jest jeszcze
1: idzie
0: bardziej
1: dalej.
0: Radykalny, ale to chyba nie zdecydowało. Jednak kwestie bezpieczeństwa, rozprawy z partyzantami bez żadnych rozmów, takie bezlitosne, bezlitosna z nimi rozprawa, to jest coś, czego większość Kolumbijczyków chce.
1: A którzy partyzanci dzisiaj stanowią największe wyzwanie dla władz? Czy to są ci, którzy kiedyś należeli do FARC-u, z którym, przypomnijmy, w 2016 roku podczas prezydentury Juana Manuela Santosa zawarto porozumienie pokojowe?
0: Tak, zawarto porozumienie pokojowe, ale nie wszystkie oddziały FARC-u złożyły broń. Niektórzy spróbowali życia w warunkach pokoju, prawda, odeszli i z powrotem wrócili, bo się nie odnaleźli.
1: Okay.
0: To, o czym już wspominałem, są ludzie, którzy, ja wiem, od 18 do powiedzmy 50 roku życia byli tylko partyzantami i nic innego nie umieją robić. No więc wrócili do tego. Wrócili do tego zajęcia.
1: FARC był swego czasu największą taką grupą zbrojną w Kolumbii, ale tak jak pan profesor wspomniał, tych mniejszych grup jest jeszcze więcej, tak. Chociażby ELN, prawda?
0: Tak,
1: z którym także rząd próbował rozmawiać, ale to nie doprowadziło przynajmniej ostatnio do żadnego porozumienia.
0: Zgadza się. Zgadza się i to jest przyczyna właśnie zwycięstwa prawicy żądającej absolutnie bezwzględnego rozprawienia się z partyzantami. To jest przyczyna, że prawica wygrała tam wybory.
1: Czy to może oznaczać, że mam na myśli to takie brutalne, militarne rozprawianie się i też represje wobec tych partyzantów, czy to oznacza, że ta wojna domowa, ten konflikt zbrojny zaogni się, czy jednak wreszcie się zakończy? Mówię wreszcie, no bo cały czas mimo tych porozumień, czy też tego z 2016 roku, jakiś konflikt przecież cały czas trwa.
0: Wojna partyzancka jest w Kolumbii bardzo trudna z powodów geograficznych. To są góry, to jest dżungla, nie można używać czołgów, bo nie ma jak, prawda? No, tylko śmigłowce, tylko piechota. Jest bardzo dużo ofiar po stronie żołnierzy, którzy tracą zdrowie w wyniku wybuchów min przeciwpiechotnych. Także to może jeszcze długo trwać. A być może tak jak Uribe, którego chce naśladować De La Espriella, okaże się skuteczny. Uribe prawie zakończył walkę partyzancką. No nie udało mu się do końca.
1: De La Espriella otrzymał podczas kampanii wyborczej poparcie od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Widać, że panowie nadają na podobnych falach. I też Donald Trump zapowiedział, że udzieli mu wszelkiego poparcia, jeżeli chodzi o zaprowadzenie porządku i pokoju w kraju. Czy to wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych może okazać się rzeczywiście kluczowe, jeżeli chodzi o walkę z grupami partyzanckimi? Czy Stany Zjednoczone mogą tutaj realnie pomóc?
0: Myślę, że tak. Stany Zjednoczone przez cały czas, gdy w Kolumbii władzę sprawowała prawica, były obecne w tym kraju. To był przez pewien czas jedyny pewny sojusznik Stanów Zjednoczonych w Ameryce Łacińskiej. I można powiedzieć, że wszystko wraca do normy po tym krótkim, czteroletnim okresie

0: rządów lewicy. Także będzie to, co już znamy, to, co już było, czyli znacząca pomoc amerykańska, walka z narkotykami, z handlem narkotykami i ich produkcją. Tutaj walka z narkotykami nie jest sprawą tak oczywistą jak walka z partyzantką dla wielu Kolumbijczyków, dlatego że widzą oni, że jest to wojna nie do wygrania.
1: A to nie są kwestie ze sobą powiązane?
0: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej partyzanci, odkąd nie mają finansowania ze strony Związku Radzieckiego, no musieli skądś mieć pieniądze. Mieli pieniądze głównie z produkcji kokainy. Tym, że kokaina będzie, no jak nie partyzanci, to ktoś inny się tym zajmie, prawda? Zmieni się skład karteli narkotykowych. Zresztą kartele narkotykowe to nie jest przede wszystkim partyzantka. To są kartele narkotykowe. To partyzanci tak, no, przy okazji załapują się trochę na ten, no, zresztą niezwykle dochodowy interes.
1: Prawica wraca do Kolumbii, tak jak pan profesor powiedział, ale prawica już jest u władzy w wielu krajach Ameryki Łacińskiej. Możemy powiedzieć, że w tych ostatnich latach zauważamy taki zwrot krajów latynoskich właśnie ku prawicy. Czy jeżeli chodzi o Argentynę Javiera Milei, czy jeżeli chodzi o Chile, gdzie wygrał także w ostatnich latach José Antonio Kast, w Salwadorze Nayib Bukele, także zresztą opowiadający się za taką bardzo zdecydowaną walką z kartelami narkotykowymi, czy też z przestępcami, w Ekwadorze Daniel Noboa, widać, że Ameryka Łacińska skręca w prawo, właściwie Brazylia pozostaje takim bastionem, prawda, lewicy. Zobaczymy też, co się jeszcze wydarzy w Peru. Jak pan to tłumaczy?
0: No, myślę, że to jest takie normalne zjawisko. Zmiana rządów na z lewicowych na prawicowe, to znamy również z Europy. Moim zdaniem jest to zupełnie naturalny proces.
1: Ale to kwestie bezpieczeństwa także tutaj odgrywają główną rolę, czy może jakieś inne
0: kwestie
1: powody?
0: Bezpieczeństwa to jest przede wszystkim Kolumbia. Tylko w Kolumbii jest wojna partyzantka. To jest jedyny kraj w tej chwili, gdzie coś takiego występuje. Natomiast w pozostałych przypadkach to są kwestie ekonomiczne. Ja bym Kolumbii nie porównywał do innych państw Ameryki Łacińskiej z tego punktu widzenia.
1: Ale czy to według pana profesora może też oznaczać, że taki sojusz na rzecz lepszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi w Ameryce Łacińskiej się tworzy? Bo wiemy też, że no, Waszyngton, zwłaszcza w tej drugiej kadencji Donalda Trumpa, Amerykę Łacińską uczynił jako no, taki jeden ze strategicznych części świata. Mieliśmy oczywiście tą spektakularną operację w Wenezueli, usunięcie Nicolasa Maduro, ale także w innych krajach są te przyczółki, które są prezydentowi amerykańskiemu bardzo przyjazne, tak bym to ujęła.
0: Niewątpliwie de la Espriella jest proamerykański. To jest charakterystyczne wyłącznie dla prawicy w Ameryce Łacińskiej. Tam sobie nie można wyobrazić kogoś o lewicowych poglądach, czy choćby no, lekko lewicujących, kto by popierał Stany Zjednoczone. To jest kraj bardzo mało w Ameryce Łacińskiej lubiany przez większość społeczeństwa.
1: A jednak decydują się na prawicowych, proamerykańskich przywódców. To jest ciekawe.
0: W Argentynie i w Chile problem w stosunku do Stanów Zjednoczonych nie jest tak decydujący, bo to jest daleko jednak. To jest o wiele ważniejsze w przypadku Meksyku czy państw Ameryki Środkowej. Ale tak wyobrażam.

0: Zastanówmy się, jaki jest przeciętny wyborca w Kolumbii. No on, moim zdaniem, on myśli przede wszystkim o bezpieczeństwie, żeby się skończyła wojna partyzancka. Natomiast czy to będzie przy pomocy Stanów Zjednoczonych, czy nie, to nie ma dla niego aż takiego znaczenia. No, duże pieniądze, prawda, może Kolumbia dostać tylko od Stanów Zjednoczonych. Także nastąpi poprawa, to jest już pewne, gdy de la Espriella przejmie władzę, podniesienie rangi stosunków z Izraelem, które zostały obniżone za czasów Gustavo Petro. Ale to też nie jest problem przeciętnego Kolumbijczyka.
1: Czyli przede wszystkim bezpieczeństwo, tak, którym chce zająć się właśnie Abelardo de la Espriella. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę i za to
0: również spotkanie.
1: Profesor Jacek Perlin, były ambasador Polski w Kolumbii, był Państwa i moim gościem w Świecie w Powiększeniu. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w Powiększeniu.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W najbliższych dniach na zachodzie Polski mogą być nawet 43 stopnie. Pilna narada z udziałem szefa MSWiA w sprawie upałów. To przywrócenie nadziei, że Grupa Wyszehradzka może znowu nadawać ton wydarzeniom w Europie, mówi premier Tusk po spotkaniu z przywódcami Czech, Słowacji i Węgier. Wkrótce mają pojawić się nowe usługi w aplikacji M-Obywatel. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Pilna narada z udziałem szefa MSWiA i przedstawicieli innych resortów w sprawie zbliżających się do Polski upałów. W pełnej gotowości są Straż Pożarna, Policja, Służba Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia na bieżąco monitoruje sytuację pod kątem ryzyka udarów i odwodnień, a służby medyczne są przygotowane na pomoc osobom starszym i dzieciom. Według IMGW napływ bardzo gorącego powietrza zacznie się już jutro. Od czwartku do soboty będą obowiązywać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla zachodniej Polski, głównie dla województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Temperatura zwłaszcza w dużych miastach może przekraczać 40 stopni. Miejscami termometry pokażą 43. Grupa V4 będzie jedną z największych potęg. Wszystko zależy od tego, czy wrócimy do działania opartego na zaufaniu i lojalności, powiedział premier Tusk podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej na Węgrzech. Szczyt państw V4 odbywa się na zaproszenie premiera Węgier Petera Madziara. Premier Tusk na wspólnej konferencji podziękował za przywrócenie nadziei, że Grupa Wyszehradzka i każde z naszych państw, w tym Węgry, mogą znowu nadawać ton wydarzeniom w Europie.
2: Ja nie mówię tutaj o takiej pustej ambicji. Ja mówię o tym, że nasze kraje, Europa Środkowo-Wschodnia, z naszym doświadczeniem, z naszą trudną historią, z naszymi sukcesami, to są kraje, które nie muszą być obok głównego nurtu w Europie, nie muszą stawiać się przeciw Europie wtedy, kiedy nie wszystko nam pasuje, ale możemy nadawać ton w Europie.
1: Wśród kwestii, które zdaniem Tuska łączą Polskę, Czechy, Słowację i Węgry, wymienił sprawy dotyczące energii, migracji, rolnictwa czy historię. Ostatni szczyt V4 odbył się w lutym 2024 roku.

0: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na szczycie w Gdańsku w najbliższy czwartek oznacza dalszą eskalację napięć na linii Kijów-Warszawa, mówiła w Polskim Radiu 24 profesor Agnieszka Kasińska-Metryka. Premier Ukrainy Julia Swirydenko poinformowała, że to ona będzie przewodniczyć ukraińskiej delegacji podczas konferencji odbudowy Ukrainy.
1: No oczywiście możemy tutaj próbować odnieść się do polityki wewnętrznej poszczególnych państw, tego co ugrał prezydent Zełenski w Ukrainie i tego co osiągnął prezydent Karol Nawrocki w Polsce, ale tak naprawdę ranga tych relacji i przyszłość naszych relacji także w aspekcie gospodarczym, który przecież jest niezwykle ważny i co wielu polityków niezależnie od proweniencji podkreśla, no tutaj pojawia się duży znak zapytania.
0: Napięcia pojawiły się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek specjalnych ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Dostęp do dyplomów uczelni wyższych, ksiąg wieczystych i dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe przez telefon. To już w aplikacji mObywatel. Wkrótce mają pojawić się nowe usługi. Rząd przyjął rozporządzenie w tej sprawie, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: Ponadto w mObywatelu uruchomiony zostanie portal poparcia, dzięki któremu będziemy mogli składać podpisy pod naszymi kandydatami, m.in. do Sejmu, Senatu, a później także do samorządu terytorialnego.
0: Do rządowej aplikacji na telefon będzie można dodać również legitymację ratownika medycznego i uprawnienia geodety kartografa. Coraz więcej ojców zostaje z dziećmi w domu. W pierwszym kwartale tego roku ZUS wypłacił tylko na Dolnym Śląsku prawie 5 tysięcy zasiłków dla mężczyzn. To ponad 3 razy więcej niż rok wcześniej.
3: Zmieniły się przepisy przede wszystkim. Takich możliwości tej opieki urlopy macierzyńskiej, coś takiego, to w moich czasach komunistycznych to tego jeszcze nie było.
4: Z większej świadomości tego, co trzeba dla dziecka, dla rodziny.
5: Wie pan, to wszystko zależy od umowy z małżonką, tak? Jeżeli ona idzie na taki układ, jeżeli obie strony są zainteresowane, to dlaczego nie?
0: Jak powiedziała Iwona Kowalska-Matis z wrocławskiego ZUS-u, stoi za tym przede wszystkim większa świadomość u ojców.
6: Tata chętnie zostaje z dzieckiem w domu, bo ma teraz taką dużo większą świadomość niż jeszcze kilka lat temu, że te pierwsze lata po urodzeniu dziecka są bardzo ważne, więc jeżeli z przepisów wynika, że ma urlop, który może wykorzystać na to, by zająć się swoim dzieciątkiem, to rzeczywiście coraz więcej panów z tego chętnie korzysta.
0: Z danych GUS wynika, że średni wiek mężczyzny w momencie urodzenia dziecka to 33 lata.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. Jutro bardzo słoneczny dzień. Temperatura od 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 26 w centrum, do 30 na zachodzie, chłodniej nad samym morzem 20. Przypominamy, że od czwartku do soboty w Polsce fala upałów. Temperatura nawet do 43 stopni.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra, jedynie w Sulęcinie w województwie lubuskim umiarkowana. Nieco ponad 17% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W lasach w województwie lubuskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim duże zagrożenie pożarowe. W pozostałej części kraju jest średnie lub małe, jedynie na południu Małopolski nie ma.
7: Klimat.
8: W Polskim Radiu 24.
9: 6 minut po godzinie 21. Kryzys w polskim systemie pieczy zastępczej, realia rodzicielstwa niezawodowego, walka ze skutkami faz u dzieci oraz narastający problem braku chętnych do tworzenia nowych domów. Jak mówią eksperci, miłość leczy rany, ale nie rozwiąże wszystkich problemów. Te dzieci potrzebują profesjonalnego wsparcia i świętej cierpliwości. Blisko 2000 dzieci w całej Polsce czeka w tym momencie na bezpieczną przystań, jaką jest rodzina zastępcza. Pomówmy o tym.
7: Pomówmy o tym.
10: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka, a dziś pomówię z panią Anną Karpiel-Semberecką, Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Dzieci Są Darem. Dobry wieczór pani.
11: Dobry wieczór.
10: No właśnie, jak z tymi dziećmi na Podhalu jest?

0: dużo dzieci wymaga pomocy innych osób?
1: To zależy, jak tą pomoc rozumiemy. Ja tutaj najbardziej skupiam się oczywiście na temacie rodzin zastępczych i adopcyjnych. I tutaj tą skalę znam. Powiat tatrzański, w którym mieszkam, to jest 50 rodzin, ponad 100 dzieci, które znajdują się właśnie w tych rodzinach zastępczych. Powiat nowotarski sąsiedni, troszeczkę większa skala, bo to też większy powiat. Tutaj mamy już ponad 100 rodzin, dzieci, pewnie około 170, więc na taki mały region, jakim jest Podhale, myślę, że to jest całkiem sporo, a to oczywiście tylko są te dzieci, które są już w rodzinach, a wiele dzieci czeka na ten moment zabezpieczenia w rodzinach zastępczych, by wreszcie poczuć ten prawdziwy dom i prawdziwą rodzinę.
0: Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Podhale, górale są bardzo rodzinni. I wydawać by się mogło, że w takim rejonie Polski ta ilość rodzin zastępczych właściwie byłaby niepotrzebna, dlatego że ta bliskość rodzinna Podhalan jest ogólnie znana.
1: To jedno drugiego nie wyklucza. Myślę, że w całej Polsce są takie tendencje, że większość tych rodzin, bo w skali Polski to jest ponad 60%, to są rodziny spokrewnione, czyli tymi dziećmi, które znalazły się w różnych trudnych sytuacjach rodzinnych, tak naprawdę opiekują się na przykład dziadkowie albo rodzeństwo.
0: Aha, czyli to są takie jak gdyby rodzinne kontynuacje. Chodzi tutaj o rozwiązanie prawne, żeby to było zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.
1: Tak, jest to formalnie rodzina zastępcza, natomiast jest spokrewniona, ponieważ dzieckiem opiekuje się najbliższa rodzina i myślę, że dla dziecka to jest najlepsze rozwiązanie, bo ono trafia w takie środowisko, które jest bezpieczne, ale jednocześnie jest też temu dziecku znane, nie są to osoby na początku obce.
0: I to stwarza, no może nie pełną rodzinę z taką prawdziwą taty, mamy, ale stwarza dla tego dziecka bezpieczną przystań i bezpieczne miejsce, gdzie będzie mogło się w miarę normalnie, po wszystkich traumatycznych swoich doznaniach, rozwijać. Biorąc pod uwagę to, że domy dziecka no nie są najszczęśliwszym rozwiązaniem, bo te domy dziecka nawet nazywane są od lat przecież bidulami, gdzie się wychowywałeś, w bidulu. I to mówi właściwie wszystko. I te dzieci tam wychowywane same o tym mówiły. Ja znam kilka osób, które właśnie w bidulach się wychowywały.
1: Tak naprawdę no, w związku z aktualną wiedzą taką psychologiczną o rozwoju dziecka, to instytucja, każda instytucja jest tutaj ostatecznością. Jednak to bezpieczeństwo, stabilność, ale też takie relacje, bliskość, które są dziecku potrzebne, no, mogą zapewnić tylko rodzice, no, w tym wypadku zastępczy, czyli osoby, które spędzają dużo czasu z tym dzieckiem, które są dla niego, które okazują mu miłość, które go wspierają na bieżąco i budują cały czas tą relację, bo to przecież jest proces. W instytucji opiekunowie się zmieniają i to nie jest możliwe, a te dzieci są po traumach, mają zaburzenia więzi, często obarczone są na przykład alkoholowym zespołem płodowym, więc potrzebują tutaj szczególnie dużo opieki i miłości i tej bliskości, bo tak się mówi potocznie, że miłość leczy. Oczywiście nie wyleczy wszystkiego, ale jest tym dzieciom ogromnie potrzebna.
0: A proszę mi powiedzieć, jakie cechy powinny mieć osoby, które się decydują na to, żeby zostać rodziną zastępczą?
1: Myślałam kiedyś na ten temat, bo historie rodzin zastępczych są no, bardzo indywidualne. Każda jest inna, każdy miał troszeczkę inne motywacje, by tą drogą pójść. Ale dla mnie myślę, że taka otwartość przede wszystkim na potrzeby dziecka, otwartość na tą drogę, którą mamy wspólnie przejść, ale nie jesteśmy pewni, jak ona będzie wyglądać. Nie możemy sobie zakładać na początku, jak to wszystko będzie wyglądało, czy pójdzie dobrze, czy pójdzie źle, czy będzie więcej problemów, czy mniej. Nie możemy od tego dziecka wymagać, żeby nagle stanęło na jakiejś wysokości zadania i odpowiadało naszym jakimś potrzebom i pomysłom na życie. Musimy być bardzo otwarci i dopasowywać się do potrzeb tego dziecka.
0: No ja jeszcze myślę sobie, że na pewno trzeba unikać jednej rzeczy. To jest jakiejkolwiek, nawet namiastki przemocy, bo jeżeli własne dziecko potrafi zdecydować,

0: denerwować. Mówię to jako ojciec już dorosłego, bardzo dorosłego dziecka, dorosłej córki i jako dziadek dorosłych wnuków. To jeżeli człowiek ma pod opieką dziecko, które nie jest biologicznie nasze, mając świadomość, że może mieć pewne problemy związane z miejscem, w którym do tej pory się wychowywało. No i trzeba się chyba bardzo hamować i znajdować w sobie pokłady spokoju, żeby różne rzeczy, które no, zdarzają się w czasie takiej opieki, takiego wychowania, następują.
1: No na pewno taka siła psychiczna jest potrzebna, ale ona też nie bierze się znikąd. Oczywiście niektórzy pewnie mają jakieś większe predyspozycje. Natomiast tak myślę też o sobie, że to też dużo wynika jakby z takiej wiedzy, bo rodziny zastępcze też się szkolą. Oczywiście takie szkolenie jest na początku, żeby w ogóle zostać rodziną zastępczą, ale także w trakcie. Gdzieś poszerzamy tą wiedzę swoją psychologiczną, wiemy skąd te problemy dzieci się biorą. Wiemy, że w większości te zachowania, które postrzegane są jako jakieś złe i niegrzeczne, nie są intencjonalne, wynikają z pewnych problemów, zaburzeń, z trudnych przeżyć, z trudnych emocji. I z tą wiedzą jest łatwiej właśnie reagować z takim większym spokojem, z większą cierpliwością, rozmawiać, przede wszystkim być blisko.
0: No właśnie, ta bliskość jest bardzo istotna, bo te dzieci chcą bliskości. W większości przypadków oczywiście, bo są dzieci, które są bardziej introwertyczne po tych wszystkich traumach doznanych, ale z tego, co ja miałem możliwość zaobserwować, bo znam rodziny zastępcze, to te dzieci lgną do tych rodziców, opiekunów, no nie wiem jak właściwie nazwać, osób bliskich.
1: No to schemat też jest bardzo różny, bo są też takie dzieci, które oczywiście potrzebują tej bliskości, ale pokazują to w zupełnie przeciwny sposób i mogłoby się wydawać, że właśnie to jest jakiś bunt, jakaś niechęć, a one właśnie szukają w tym wszystkim akceptacji, że ta osoba, która nagle stanęła na ich drodze jako rodzic zastępczy, mimo wszystko zaakceptuje je nawet z tymi wszystkimi trudnymi zachowaniami i dopiero wtedy możliwe jest takie właśnie przełamanie i pokazanie prawdziwej tej potrzeby bliskości.
0: Pani ma dom zastępczy, rodzinę, stworzy rodzinę zastępczą. Rodzinę zastępczą. Czy to jest etat? Dlatego, że niektórzy mówią, znaczy tak jest, że niektórzy poświęcają się w całości wychowywaniu dzieci i w takich rodzinach zastępczych jest kilka, a ja słyszałem nawet, że zdarzają się rodziny zastępcze, gdzie jest 10, 12 dzieci. Więc takie duże rzeczywiście rodziny. I to jest praca? Czy to jest właśnie, czym jest rodzina zastępcza tak naprawdę?
1: To trochę zależy od takiej oczywiście strony formalnej, bo są rodziny zawodowe albo rodzinne domy dziecka, to te największe, ale są też rodziny niezawodowe. Ja właśnie z mężem jesteśmy taką rodziną niezawodową i tutaj trudno mówić o pracy. Po prostu traktujemy te dzieci jak nasze własne. One funkcjonują tak jak w rodzinie biologicznej. My pracujemy na etatach, dzieci są w przedszkolu. No w przypadku dzieci, które w miarę dobrze funkcjonują i rodzin, które chcą właśnie w ten sposób funkcjonować, tak bardziej kameralnie i w sposób zbliżony do rodzin biologicznych, no to jest takie właśnie rozwiązanie. Natomiast no, pozwala się zrealizować w tej roli rodzica zastępczego. Rodziny zawodowe mają troszeczkę inną sytuację, bo tutaj tych dzieci jest więcej. Też często są to dzieci, które mają trochę więcej potrzeb i potrzebne są wizyty u specjalistów, terapie, różne inne formy wsparcia, więc przynajmniej jedna z osób, która pełni taką funkcję rodzica zastępczego, no, nie może pracować już na ogół na etacie, ponieważ w całości poświęca się opiece nad dziećmi. Ciężko te formy porównywać, są po prostu inne. No, każdy dzieci musi znaleźć swoją drogę i zastanowić się, czy chce włączyć pracę zawodową z byciem rodziną zastępczą, czy też już jakby w całości idzie w tym kierunku, by więcej dzieci przyjąć pod swój dach i zapewnić im właśnie ten dom rodzinny.
0: A jak finansowane są właśnie rodziny zastępcze, te zawodowe i te niezawodowe? No bo nie wyobrażam sobie, że te niezawodowe utrzymują z własnych zarobków, tylko i wyłącznie z własnych zarobków, te dzieci, które są pod ich opieką teraz.
1: Często tak troszeczkę jest, bo obecnie kwota na dziecko w rodzinie zastępczej, niezawodowej to jest troszeczkę ponad 1600 zł na miesiąc. No i plus do tego oczywiście jest 800 plus, które wszystkie dzieci w Polsce otrzymują od państwa. To jest kwota...

0: jeżeli na takie bieżące potrzeby byśmy liczyli, pewnie wystarczy. Natomiast w jakichś takich sytuacjach, gdzie faktycznie trzeba prywatnie skorzystać ze wsparcia specjalistów, z wizyty u lekarza, z jakichś form terapii, które z publicznych środków nie są akurat dostępne, no to troszeczkę zaczyna brakować. Ale no, ja akurat nigdy tego dokładnie nie wyliczam, ponieważ traktuję moje dzieci tak właśnie, jakby były moje, więc robię wszystko, żeby miały odpowiednią opiekę, odpowiednie wsparcie. I no, dużo rodzin zastępczych tak właśnie funkcjonuje. Oczywiście są jakieś formy wsparcia od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie czy innych instytucji, można się gdzieś tam o nie ubiegać, natomiast no, na pewno nie jest to łatwo pod kątem finansowym. No, nikt tego nie robi ze względów finansowych, bo raczej trzeba się liczyć w drugą stronę, że trzeba będzie tym dzieciom pomagać z własnych środków.
1: A rodziny zawodowe, jak są finansowane?
0: Tutaj aż tak dokładnie nie znam stawek, ale to też zależy bardzo od powiatu. W różnych regionach Polski to się kształtuje troszeczkę inaczej. Na każde dziecko tak samo jest ta kwota 1600 zł, a oprócz tego jeden z rodziców ma umowę i na podstawie tej umowy, to często jest najniższa krajowa z tego, co słyszałam od rodzin, na podstawie tej umowy pełni funkcję właśnie rodzica zastępczego.
1: Ale rozumiem, że wszystkie uprawnienia emerytalne ta osoba otrzymuje, no ale od najniższej krajowej te świadczenia emerytalne są, że tak powiem, dość niewielkie. O, to taki eufemizm.
0: Te umowy też są różnie skonstruowane, bo niekoniecznie to są umowy o pracę, to są troszeczkę inne rzeczy. Ja tutaj nie jestem w stanie wejść, że tak powiem, aż tak szczegółowo, bo sama nie jestem rodziną zawodową. Znam to tylko z opowieści innych rodzin, ale tutaj też często są jakieś problemy, żeby te właśnie umowy zapewniały to wszystko, co normalne umowy o pracę.
1: Ja wiem, że to pytanie może wydać się trochę dziwne, bo tak naprawdę oddanie się drugiemu człowiekowi, dziecku zwłaszcza, to jest rzecz wielka. I myślę sobie, czy to przynosi satysfakcję za każdym razem. Czy czasami nie mają państwo, ja mówię o wszystkich rodzinach zastępczych, czasami po prostu ręce się załamują, bo coś się wydarzyło, co się nie powinno wydarzyć, no jakiś konflikt, no różne rzeczy w normalnych rodzinach się dzieją, a w rodzinach zastępczych tym bardziej. Mając z tyłu głowy cały czas to, że to nie moje biologiczne dziecko.
0: No właśnie nie wiem, czy do końca trzeba mieć to w głowie. To po prostu jest dziecko. Dziecko, które potrzebuje wyrozumiałości, potrzebuje wsparcia i tej miłości, bliskości, bo o tym cały czas tutaj mówimy. Ale oczywiście to nie wyklucza, że są trudne momenty. Rodzicom zastępczym jest trudno. Też nie zawsze mają takie wsparcie z zewnątrz, jak mieć powinni. Z niektórymi problemami muszą sobie radzić sami, szukać gdzieś rozwiązania na własny rachunek. Ale jest też satysfakcja, bo myślę, że to się tak przeplata. Tak jak po prostu w życiu są momenty trudniejsze i momenty lepsze. Ja po swoich dzieciach no, jakby widzę, jak one bardzo idą do przodu, jak się rozwijają, jak pokonują jakieś trudności. Widzę, że to, co robię, ma sens i to naprawdę jest ogromna satysfakcja. Oczywiście w tym trudnym momencie pewnie nie myślę o tej satysfakcji. Myślę tylko, jak na dany moment poradzić sobie z problemem. Ale tak naprawdę te dzieci, i stąd ta nazwa stowarzyszenia, dzieci są darem i ten piękny dar mamy odkrywać. To jest cała droga, która jest przed nami. Myślę, że tych momentów satysfakcji będzie jeszcze więcej.
1: A proszę mi powiedzieć, ile pani wychowuje dzieci w swojej rodzinie zastępczej?
0: Jestem mamą dwójki dzieci. Znaczy, tak się szczęśliwie złożyło, że jedno z tych dzieci już adoptowaliśmy, więc tak troszeczkę w podwójnej funkcji występuje. Natomiast młodsza córeczka jest w rodzinie zastępczej. No i wymaga dużego wsparcia, ponieważ właśnie ma FAS. To też było dla nas takim z jednej strony zaskoczeniem, z drugiej strony wyzwaniem, ale podjęliśmy je i robimy wszystko, żeby ją wspierać i jak najbardziej zmniejszać skutki działania tego alkoholu, z którym się mierzyła podczas ciąży.
1: Specjaliści mówią, że przy dobrych działaniach ze strony opiekunów FAS można zniwelować. No może nie zupełnie, no ale rzeczywiście skutki FAS mogą być prawie niezauważalne. To wszystko zależy od pracy, którą się włoży wspólnie z tym małym dzieckiem.
0: To znowu taki trochę nieoczywisty temat, bo to jest całe spektrum różnych zaburzeń i każdy z tych dzieci też no, w różnej mierze narażone było na działanie tego alkoholu w okresie prenatalnym, więc każde dziecko się tutaj różni pod względem ilości i intensywności.

0: tych objawów. No na pewno to wsparcie, zwłaszcza od samego początku, zaraz po urodzeniu dziecka, w tym pierwszym okresie jest bardzo ważne, żeby na ten fast nie nakładały się dodatkowe problemy, właśnie te traumy czy zaburzenia więzi, bo wtedy już naprawdę mamy bardzo trudno. Po moim dziecku widzę, że bardzo idzie do przodu i faktycznie ten fast na ten moment nie jest bardzo zauważalny, co oczywiście nie znaczy, że na jakichś kolejnych etapach rozwojowych nie pojawią się inne trudności. Ale też nie możemy tak stwierdzić, że to zawsze pomaga i zawsze będą efekty. Natomiast każde dziecko na pewno zasługuje, żeby tą próbę podjąć i próbować wspierać i niwelować te skutki.
1: A jaki jest stosunek rówieśników? No to u pani są małe dzieci, ale rówieśników dzieci starszych, będących już w szkole, w starszych trochę klasach. No, dzieci są dociekliwe i dzieci mogą się dowiedzieć, że dziecko, kolega, koleżanka wychowuje się w rodzinie zastępczej. I czy to nie stygmatyzuje w jakiś sposób tych dzieci, bo dzieci bywają czasami bezwzględne. Inne dzieci oczywiście.
0: Mam nadzieję, że nie. Oczywiście mogą się zdarzyć takie przypadki niezrozumienia. Natomiast też moje takie przekonanie i to, co chcemy robić w stowarzyszeniu, to właśnie pokazywać, że bycie rodzicem zastępczym czy bycie rodzicem adopcyjnym to jest coś, czym możemy się chwalić. To nie jest temat tabu, a już tym bardziej temat do wstydu. I mam takie przekonanie, że jeżeli będziemy o tym głośno mówić, jakby to normalizować, pokazywać, że takie rodziny są wśród nas, bo przecież są. Może
1: no,
0: nie zawsze o tym wiemy.
1: My na antenie Polskiego Radia 24 właśnie o tym mówimy.
0: Tak, bardzo się cieszę, bo to jest właśnie kolejna możliwość pokazania, że to są po prostu rodziny i dzieci, które są wśród nas. I tak powinno to wyglądać, tak powinno to funkcjonować. Nikogo nie powinno to dziwić. Wręcz no, powinno być tutaj jakimś takim powodem do pewnych może przemyśleń, do zastanowienia się, że to jest dobry pomysł i może ktoś też chciałby zostać rodziną zastępczą. Ja zostałam rodziną zastępczą właśnie za przykładem znajomych, którzy opowiedzieli mi, jak to wygląda od środka, bo pewnie bez tej wiedzy i zobaczenia właśnie na własne oczy rodziny zastępczej takiej decyzji może bym nie podjęła, bo byłoby to dla mnie tylko coś, co jest na papierze, jest jakąś formalnością, której nie rozumiem.
1: No i wywołała pani to pytanie, które mi się cały czas ciśnie na usta. W jaki sposób można zostać rodziną zastępczą? Jakie warunki należy spełnić? Czy trzeba mieć jakieś specjalistyczne wykształcenie? Czy też przechodzi się odpowiednie kursy szkolenia i wtedy jest szansa na to, że taką rodziną zostanie się?
0: Trzeba się przede wszystkim podjąć tę decyzję, co nie jest takie łatwe. I tutaj myślę, że kontakt z rodzinami zastępczymi innymi jest w sumie najlepszą drogą, bo najwięcej można się dowiedzieć z perspektywy rodzica. I no, drugi krok to jest kontakt z instytucją. To jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Czasami to się inaczej nazywa, w innej formie funkcjonuje. Jest to organizator pieczy zastępczej w danym powiecie, który przeprowadza kwalifikacje i kieruje lub sam organizuje szkolenia. Więc to myślę, że takie dwa etapy, że znaleźć tą otwartość i chęć w sobie, a potem sprostać tym wymaganiom. One nie są bardzo duże. Oczywiście to muszą być sprawdzone osoby no, pod względem chociażby niekaralności, czy już nie daj Boże niekaralności pod względem przestępstw na tle seksualnym. Ale no, wymogi nie są jakieś ogromne. Także myślę, że większość osób, która pomyślałaby o tym i chciała iść w tym kierunku, pozostałaby przez takiego organizatora pieczy zastępczej odpowiednio pokierowana i przeszłaby te zarówno szkolenia, jak i kwalifikacje, jakieś testy, rozmowy z psychologiem. To ma oczywiście sprawdzić, czy mamy pewne predyspozycje. Natomiast już jakieś kwestie wykształcenia, zawodu nie są aż tak istotne. To myślę, że każdy może być rodzicem zastępczym.
1: A zadałem to pytanie dlatego, że docierają informacje, że zaczyna być problem z rodzinami zastępczymi, bo wielu chętnych obecnie nie ma.
0: Tak, ten problem narasta, już jest chyba widoczny od kilku lat, a może nawet dłużej. Natomiast robi się coraz bardziej widoczne. Ostatnio, jak gdzieś tam widziałam statystyki, to chyba 1800-1900 dzieci w całej Polsce czeka. Każdy powiat, każdy rejon się z tym mierzy. Problem jest bardzo złożony, bo to też jakby i podejście ludzi do tego tematu, ale też może trochę ograniczone wsparcie. Może gdyby to była taka rola społeczna, którą bardziej społeczeństwo zauważa, docenia, ale też wiąże się ze wsparciem specjalistów, chociażby terapeutów dla dzieci, tym rodzinom byłoby łatwiej i może chętniej takie role by podejmowały.
1: No tak, ta cała obudowa tego systemu pieczy zastępczej, tak dobrze zorganizowanej.

0: organizowana i dająca bezpieczeństwo i tym rodzicom, czy osobom, które się zajmują, ale przede wszystkim tym dzieciakom, bo no właśnie bez tych specjalistów, bez tej pomocy zewnętrznej, no może być czasami problematycznie.
1: Tak, to jest bardzo potrzebne. To też bardzo różnie funkcjonuje. Różnice są przede wszystkim duże między dużymi ośrodkami miejskimi, a na przykład małymi miejscowościami, małymi powiatami. Ta dostępność specjalistów jest mocno ograniczona. I tutaj jakieś takie odgórne rozwiązania i taka przede wszystkim pewność, że jeżeli dziecko będzie miało te problemy, to ten specjalista się znajdzie w pobliżu, byłaby na pewno dla rodzin zastępczych bardzo cenna. Bo to nie chodzi tylko o pieniądze. Pieniądze oczywiście są ważne, ale one są środkiem do celu.
0: Pani Anno, z podziwem patrzę na panią i z podziwem myślę, że tacy ludzie jak państwo, czyli rodzice zastępczy, to jest rzeczywiście wielka rzecz. I to oddanie zupełnie obcym dzieciakom, no ale dzieci są darem, to jest najważniejsze. Anna Karpiel-Semberecka, Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych. Dzieci są darem. No, z takiego fajnego miejsca, proszę państwa, ta rodzina zastępcza, bo z Zakopanego, spod samiutkich Tater. Dziękuję pani serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że to przesłanie Dzieci są darem trafi dzięki państwu szeroko.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Grupa Wyszehradzka znowu może stać się znaczącą siłą polityczną w Europie, mówił po spotkaniu z szefami rządów Węgier, Czech i Słowacji premier Donald Tusk. Rozmowy niedaleko Budapesztu mają pokazać, że nowy węgierski rząd chce odbudować relacje z sąsiadami i zerwać z izolacją, z którą kojarzone były ostatnie lata Viktora Orbana. A w związku z tym w ostatnich latach współpraca między czterema krajami była osłabiona. Wszystko zależy od tego, czy wrócimy do sposobu działania opartego na zaufaniu i wyczuciu wspólnych interesów, mówił Donald Tusk.
9: A ja chcę powiedzieć, że wtedy, kiedy będziemy działali, a będziemy działali razem, to będziemy także w stanie konfrontować nasze pomysły z największymi potęgami. Wiecie dlaczego? Bo WIFOR będzie też jedną z największych potęg.
8: Wspólne spotkanie premierów V4 zostały ograniczone po 2022 roku, gdy stanowisko poprzedniego rządu Viktora Orbana wobec Moskwy stało się źródłem napięć z Polską i Czechami. Minister nauki zapowiada zwiększenie nakładów na szkolnictwo nawet do poziomu 3% PKB, powiedział minister Marcin Kulasek. Chodzi o wieloletnią perspektywę.
10: I do tego będziemy dążyć. Przedstawiliśmy to w nowelizacji również, umieściliśmy to w nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Mamy rozmowy z ministrem Domańskim, z ministrem finansów o tym, żeby te środki dodatkowe na naukę, na szkolnictwo wyższe się znalazły.
8: Rząd chce, by nakłady finansowe na naukę wzrosły do poziomu 2% PKB w ciągu 5 lat. Ostatnie wydatki to niecały procent. Ojcowie dziś mają swoje święto. Eksperci Głównego Urzędu Statystycznego wyliczyli, że ojcami coraz częściej zostają mężczyźni po 30. Przeciętny tata inaczej niż kiedyś każdego dnia poświęca czas na opiekę nad dzieckiem. Aż 80% mężczyzn nie chce być już wielkim nieobecnym w życiu dziecka. Chcą dawać więcej, podkreśla psycholog Jacek Sochacki.
11: Na pewno wielu z nas pamięta puste miejsce przy stole podczas posiłków, kiedy ta

0: to był w pracy. Nie chcemy być tylko zdjęciem na świątecznym meblu, ale i żywym człowiekiem, który będzie służył swoim dzieciom ciepłem, obecnością i tym wszystkim, co jesteśmy w stanie rodzinie zaoferować.
1: A to, czy mieszkańcy Gniezna pamiętają o swoich ojcach i za co ich cenią, sprawdzał Rafał Muniak z Radia Poznań.
2: Czy wiesz, jaki jest dzisiaj dzień, jakie święto?
3: Dzień ojca.
2: I były już jakieś życzenia?
3: Zaraz będę składać.
4: Dzień taty. Szanuje mnie. Bardzo lubię z nim spędzać czas.
2: A co robicie razem?
4: Albo idziemy sobie na pociągi, albo na spacer, albo na lody.
2: Oglądacie pociągi?
4: Tak.
2: I to jest taki fajny czas spędzony z tatą?
4: Tak.
1: Psychologowie wskazują, że w dzisiejszym ojcostwie najważniejsza nie jest perfekcja, ale odwaga do bycia bliskim, czułym i naprawdę obecnym przy swoim dziecku każdego dnia.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 33 minuty po godzinie 21. Na czele ukraińskiej delegacji, która weźmie udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku, stanie premier Julia Swirydenko. Do sprawy odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka, który powiedział, że to decyzja strony ukraińskiej. Dodał, że konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy jest dużym wydarzeniem, przede wszystkim gospodarczym. I od tego zaczniemy dzisiejszy stan dnia.
7: Dnia.
6: A gościem stanu dnia jest dr Michał Długosz, politolog, prawnik z uczelni WSB Merito. Dobry wieczór, panie doktorze.
8: Dzień dobry, witam. Dobry wieczór, witam pana i państwa.
6: Panie doktorze, kto politycznie zyska, a kto przede wszystkim politycznie straci na nieobecności Wołodymyra Zełenskiego na tym spotkaniu w Gdańsku, na tej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy?
8: Trzeba patrzeć na to z szerszego kontekstu ostatnich wydarzeń. Tutaj prezydent Nawrocki pokazał swoją siłę i pozycję polityczną. Nie dał się zapomnieć. Konsekwentnie, jako były prezes IPN-u, podtrzymuje swoją wizję państwa i polityki historycznej. No i oczywiście najbardziej zyska on, bo pokazuje swoją siłę i pozycję. Natomiast czy ktoś na tym straci, to tego znowu nie stawią na ostrzu noża, bo wydaje mi się, że my tutaj mamy zwykły taki incydent polityczny pomiędzy stronami, które tak naprawdę jedna drugiej dorównują w pewnym, jak to grzecznie i delikatnie powiedzieć, no, w pewnym lekceważeniu standardów dyplomacji.
6: Panie doktorze, a zgodziłby się pan z taką tezą, z taką teorią, z którą ja się spotkałem, że pan premier Donald Tusk chciał zorganizować wielką konferencję z udziałem prezydenta Ukrainy, chciał pokazać, jak Polska z Ukrainą potrafią się dogadać nie tylko po stronie tym, że Polska pomaga Ukrainie, ale Polska też może zyskać w postaci wielu kontraktów na odbudowę Ukrainy po wojnie. No i tak naprawdę afera wokół orderu zepsuła to wydarzenie. I czy zgodzi się pan z taką teorią, że w dużym pałacu mogą trochę się cieszyć, że ta konferencja małego pałacu nie wyjdzie tak, jak planowano?
8: Patrzę na to szerzej i troszeczkę głębiej. Dlaczego? I polityka, i dyplomacja, i polityka wzajemna w stosunkach Polski i Ukrainy jest niedojrzała. Nie tylko zresztą pomiędzy naszymi krajami. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj to tło historyczne jest zarzewiem konfliktu od bardzo dawna. Gdybyśmy mieli odpowiedzialnych polityków po obu stronach, dojrzałych, to podjęliby oni konkretne działania dawno temu celem wygaszenia tego konfliktu. Myśmy się z wieloma innymi krajami, z którymi przecież mieliśmy zatargi jakieś tam historyczne, już pogodzili, albo przynajmniej to jakoś tam zasypaliśmy tą wrogość. Natomiast jak chodzi o konflikt z Ukrainą, to zawsze jest ta jęcząca się rana i ona jest tutaj no, rozgrywana przez Rosję, bo to przecież oni najbardziej tutaj korzystają na tym podziale pomiędzy Polakami.

0: pomiędzy Ukraińcami. No i to oni z tego największe korzyści w tej chwili będą czerpać. A odnosząc się do tych kwestii kontraktów, to ja zwrócę uwagę, że kraje Europy Zachodniej i Stany Zjednoczone już dawno sobie zabezpieczyły, co one będą robiły, a nam to tak naprawdę zostają już tylko mniejsze rzeczy do zrobienia. Więc czy to jest w tym momencie już tak późno i po tak długim czasie zaniedbania przez polskich polityków? Jeszcze jest o co walczyć. Być może jest, ale mnie trudno oszacować, jakie są to kwoty.
1: Panie doktorze, jest takie poczucie, że Polska jako adwokat Ukrainy, bo chyba tak to można określić, jako adwokat Ukrainy w Europie i na świecie, trochę zrobił swoje i może odejść? Można odnieść takie wrażenie?
0: Politolodzy od dawna zwracają na to uwagę i dyplomaci. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób Stany Zjednoczone prowadziły politykę z Ukrainą od początku wojny. Zawsze było coś za coś, tam praktycznie nigdy nie było nic za darmo. To w ogóle w czasach Trumpa to już w ogóle bardzo mocno widać. Podobnie politykę tą rozgrywały kraje Europy Zachodniej. Polska w tym zakresie zabezpieczenia swoich interesów nie zrobiła nic. Dawaliśmy za darmo bardzo dużo. No i w tej chwili Ukraina też, patrząc na nas, próbowali robić z nami interesy, próbowali dać nam technologię, próbowali dać nam możliwość produkcji dla nich broni. Myśmy zrezygnowali. Ukraińcy w tej chwili już nie potrzebują Polski w tak dużym stopniu, jak potrzebowali jej na początku. My nadal jesteśmy kluczowi, ale już nie tak ważni. Faktycznie zrobiliśmy swoje i możemy odejść. Tym bardziej właśnie zachowanie prezydenta bardzo mocno to pokazuje.
1: Panie doktorze, że... do sprawy tej konferencji bez prezydenta Zełenskiego odniósł się marszałek Sejmu. Proszę posłuchać tej wypowiedzi.
2: Nie widzę tutaj w tym jakiejś sensacji. No jeżeli jest pani premier Ukrainy, to rozumiem, że podstawową misję ma pan premier Donald Tusk i na pewno świetnie ją wypełni.
1: Czy to jest trochę pudrowanie całej tej sytuacji? No, skoro nie będzie prezydenta Zełenskiego, nie będzie prezydenta Nawrockiego, to całe wydarzenie jest w randze premierów, więc obecność premiera Tuska i obecność premier Ukrainy no jakby wyjaśnia całą też tę sytuację i może nie ma co drążyć.
0: My patrzymy na tą sytuację wyłącznie z punktu widzenia tego, co się dzieje teraz i bieżących emocji, ale polityka i kwestie gospodarcze rządzą się innymi prawami. W Polsce tak naprawdę my tak patrzymy na prezydenta jak na głowę państwa, ale jak się przez chwilę zastanowimy, to przecież większość władzy nie leży w rękach prezydenta, tylko w rękach prezesa Rady Ministrów, premiera. Mhm. To, że na Ukrainie mamy model prezydencki, też nie odbiera rangi tego spotkania i nie zmniejsza tej rangi, bo my jesteśmy sąsiadami i my pamiętajmy, że mogą być niesnaski pomiędzy politykami, mogą być jakieś konflikty, ale w Polsce coraz bardziej dojrzewa ta świadomość wykluczenia polityki, jaką długo prowadziliśmy, wrogów mieć blisko siebie, a przyjaciół daleko. W tej chwili powoli zaczyna się budzić świadomość, że my musimy mieć przyjaciół wokół siebie, bo ci, którzy są daleko od nas, nie zabezpieczą naszych interesów. Więc patrzenie punktowo na to jedno wydarzenie i definiowanie z niego całości relacji nie jest prawidłowe. Trzeba patrzeć holistycznie, szeroko.
1: Czy w związku z tym, tym właśnie kierunkiem jest powrót do spotkań Grupy Wyszehradzkiej? Dzisiaj premier Donald Tusk na Węgrzech, tam spotkanie z premierów Węgier, Polski, Czech i Słowacji. Proszę posłuchać, jak pan premier mówił podczas tej konferencji o powrocie do formuły V4.
3: Żeby WIFOR był takim drogowskazem dla tych wszystkich, którzy w konfrontacji, wiecie, z Niemcami, z Francją, z biurokracją brukselską, w samotności nie mają szans. A ja chcę powiedzieć, że wtedy, kiedy będziemy działali, a będziemy działali razem, to będziemy także w stanie konfrontować nasze pomysły z największymi potęgami. Wiecie dlaczego? Bo WIFOR będzie też jedną z największych potęg.

Wszystko zależy od tego, czy wrócimy do tego sprzed wielu lat, tego sposobu działania opartego na zaufaniu, wzajemnej lojalności i

0: Powiem inaczej, im większej ilości stolików jesteśmy dopuszczeni, tym lepiej. To, że my mamy większe pole rozmów, współpracy, współdziałania, szczególnie z partnerami lokalnymi, jest bardzo ważne. Niemcy mają swoje interesy, zawsze je mieli dalekosiężne, podobnie Francuzi. To są kraje, które bardzo trudno nam będzie do czegokolwiek przekonać i które są przyzwyczajone do tego, że z Polakami i z polską polityką nie należy się liczyć. To jest wina naszych władz publicznych i zaniedbań dyplomatycznych, bo można było więcej ugrać, a to jest zupełnie na inny temat. Im więcej stolików mamy i im więcej mamy przyjaciół, możliwości dyskusji, wsparcia, ustaleń, tym dla nas zdecydowanie lepiej. Nie bądźmy sami, szczególnie w takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy.
1: Myśli pan, że tym razem nie będzie już powrotu do tematów historycznych, do polityki historycznej? No bo jakby tak spojrzeć na tę grupę, Węgry, Czechy i Słowacja, to z każdym z tych krajów mamy jakąś trudną historię. I są oczywiście kwestie, które nas dzielą. Czy powinniśmy tutaj działać ponad podziałami, czy znowu wydarzy się jakieś wydarzenie historyczne, które może nas podzielić? Jak pan to ocenia?
0: Polska polityka jest nieprzewidywalna. Gdybym miał mówić cokolwiek, co się stanie, to zgrzeszyłbym przeciwko nauce, bo co wymyślą polscy politycy, ja nie jestem w stanie tego przewidzieć. Dla mnie wiedza naukowa służy do budowania, historyczna, polityczna, prawna, służy do budowania jakiegoś instrumentarium poznawczego, dzięki któremu ja poznaję świat i ja go za jego pomocą analizuję. Natomiast mam wrażenie, że polscy politycy budują sobie przekonanie o własnej słuszności na podstawie jakiejś wiedzy i reagują emocjonalnie, a nie analitycznie w stosunku do problemów, jakie nas napotykają. To powinno tak być, że polityk patrzy szeroko, głęboko i przewiduje 3 kroki do przodu. Jak coś się nie podzieje, no to uczymy się na tym, zastanawiamy się. To jest robota, którą robią think tanki w krajach Europy Zachodniej. W Polsce tego zupełnie nie mamy. Jeszcze nie mamy takiej kultury. Więc ja mogę wypowiadać się o myślach, o polityce, o racjonalnych działaniach, a nie o działaniach emocjonalnych. To
1: trudna działka. No dobrze, to teraz opierajmy się w takim razie na tym, co się wydarzyło i na cytatach. To fragment z wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego. Przemysł zbrojeniowy w Polsce będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu z Unii Europejskiej. Tak właśnie o programie SAFE mówił pan prezydent Nawrocki. Przypomnę, że kilka miesięcy temu pan prezydent zawetował ustawę wdrażającą unijny program. No i do sprawy również w mediach społecznościowych odniósł się premier Donald Tusk, który opublikował fragment wystąpienia pana prezydenta, no i dodał taki złośliwy podpis, co pan nie powie. To 2 pytania. Pierwsze, czy prezydent powinien chwalić się zakupami w ramach programu SAFE? No i drugie, czy słowa premiera były w tej sprawie w ogóle potrzebne?
0: To jest standardowa gra wynikająca z ustrojowej wady i 2 biegunów władzy w Polsce. To takie typowe dla naszego państwa, że my zawsze mieliśmy wiele podmiotów władzy, które się ze sobą ścierały. Może dobrze, no w przypadku aktualnym, no to chyba już za daleko idzie, bo ze szkodą dla państwa. Odnosząc się tak króciutko do tych kwestii technologicznych, to ja powiem tak, że od wielu lat kraje Europy Zachodniej i Stany Zjednoczone na potęgę budują fabryki półprzewodników. Potrzebne na przykład do dronów, na których opiera się w tej chwili wojna w Ukrainie. W Polsce, czy ktoś z państwa słyszał, żebyśmy mieli budowę fabryki półprzewodników? A może ktoś z państwa słyszał, żebyśmy mieli metale ziem rzadkich albo w ogóle metale ściągane do fabryki, żebyśmy zabezpieczali interesy? O jakich my w ogóle o zbrojeniu tutaj mówimy, jak no, nasze władze publiczne nie dbają o rzeczy fundamentalne dla zabezpieczenia naszych interesów, a sprowadzają rację stanu do zarządzania emocjami obywateli.
1: Jasne, ale panie doktorze, ja próbuję zrozumieć tylko,

0: Tę wypowiedź pana prezydenta, który z jednej strony mówi o tym, że Polska się zbroi, że przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał dzięki czy za sprawą kredytu z Unii Europejskiej, a przecież jeszcze nie tak dawno mówił o tym, jak to ten kredyt jest zły, jak zostanie Polska zadłużona na lata i że lepszym rozwiązaniem są ten system czy ta propozycja pozyskania środków z obrotu złotem przez Narodowy Bank Polski. No, przyznam szczerze, przepraszam za to określenie, no trochę zgłupiałem.
1: To standardowa manipulacja polityczna. Znaleźliśmy się w sytuacji, była sytuacja A, to ją rozgrywaliśmy, sytuacja się zmieniła na sytuacja B, to ją rozgrywamy na swoją korzyść i nadal pokazujemy siłę, bo w Polsce funkcjonuje taki mechanizm, który nie polega na zarządzaniu państwem. Politycy, proszę zwrócić uwagę, jak wygrywają wybory, nie zarządzają państwem. Politycy do wyborów zarządzają emocjami. I jak państwo popatrzą przez ten filtr zarządzania emocjami, a nie państwem na polityków, to zwróćcie państwo uwagę na to, że realnych działań optymalizujących ochronę zdrowia, wymiar sprawiedliwości nie ma, ale zawsze polityk się wypowie tak, żeby zarządzić emocjami i kupić sobie głosy czy poparcie obywateli. I to w ten sposób się odbywa. Tu nie ma merytoryki, tu jest tylko zarządzanie emocjami.
0: Panie doktorze, zmieniając temat, ale chyba zostając przy tych emocjach, bo te emocje oczywiście są ogromne, jeszcze jak w te kwestie wchodzą i pieniądze, ogromne pieniądze i służba zdrowia, to wiadomo, że będzie to beczka prochu. Czy w momencie, kiedy faktycznie opinia publiczna pozna, ile zarabiają wysoko postawieni lekarze, którzy mają powiązania polityczne, czy to może uderzyć we wszystkie partie i to jest trochę kręcenie, że tak powiem, bata na siebie, bo kiedy rozumiem, w sprawę zaangażowany jest lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej, Dawid Kacprzyk, to no, Prawo i Sprawiedliwość robi z tego wokół tego konferencję i wielkie wydarzenie. No ale kiedy pojawia się kwestia lekarza i radnego Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Mazowieckim Krzysztofa Żochowskiego, który jest dyrektorem szpitala w Garwolinie i w ubiegłym roku zarobił ponad 1 000 000 złotych, to tak się, i o tym pisze Wirtualna Polska, to tak się zastanawiam, czy właśnie ujawniając zarobki tych wysoko postawionych lekarzy, czy generalnie lekarzy, właśnie otwieramy puszkę Pandory.
1: Puszką Pandory jest brak jawności finansów publicznych w Polsce, bo my ciągle zapominamy i brakuje tego w przekazie, że to jest respublika, rzecz publiczna, jak to mówili Rzymianie. Dzisiaj mówimy Rzeczpospolita. Jak coś jest publiczne, należy do nas wszystkich, to zgodnie z przepisami prawa i Unii Europejskiej, i naszej własnej konstytucji, i ustaw, rzeczy publiczne powinny być jawne, przejrzyste i każdemu dostępne. Patologią jest ukrywanie rzeczy publicznych. To wszystko, co jest finansowane publicznie i każda złotówka publiczna powinna być dostępna do wglądu także od strony wydatkowania. Powiem państwu, że w Polsce, jeśli chodzi o system prawny i system księgowo-finansowo-podatkowy, nic nie jest jasne, nic nie jest zrozumiane. Jest chaos, którego nikt nie rozumie i nikt nie ogarnia. Na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych można pójść do dowolnego urzędu, do dowolnej placówki, wyciągnąć każdy dokument, wszystkie dane finansowe każdej instytucji i średnio ogarnięta osoba jest w stanie zobaczyć przepływ gotówki. Tam postępowania dotyczące kwestii finansowych są nudne i nikogo wręcz nie interesują, bo tam nie można robić żadnych patologicznych rzeczy.
0: A są tam, panie doktorze, przepraszam, ale to muszę się wtrącić. Czy są tam lekarze, którzy zarabiają po 1 300 000, ponad 1 000 000 złotych i to ludzi w żaden sposób nie razi i mają takie poczucie, no jest jawność tych zarobków, ale generalnie.

0: Generalnie nam to nie przeszkadza, że medycy zarabiają po 100-200 tysięcy miesięcznie.
1: To są ogromne sumy i na chaosie, który powstał w państwie przez jego wadliwą organizację, niektórym udaje się zarabiać takie pieniądze. To oczywiście nie jest dobre ani dla państwa, ani dla systemu, ani dla obywateli, bo powinno być wszystko uporządkowane, logiczne i racjonalne, jak Pan Bóg i prawo przykazało, a nie jest. I to mnie akurat bardzo boli.
0: Czy myśli pan, że pójdą za tym konsekwencje, no bo mleko się wylało i polityczne konsekwencje już jakieś są wyciągane. Mówi się o nawet szerszej rekonstrukcji rządu, że za to wszystko może również polecieć pani minister zdrowia. Jak pan ocenia ten sposób reagowania na to wydarzenie i na ten kryzys?
1: Ja kotłów ofiarnych nie potrzebuję. Ja potrzebuję przejrzystych, dobrych ustaw, na podstawie których cały system będzie chodził wydolnie i sprawnie. Bo to, co w tej chwili widzimy, to jest znowu odwracanie kota ogonem. Kogoś się poświęci, ludzie zobaczą, że kozioł ofiarny był i o sprawie się zapomni. A problem zostanie. I tak jak mówiłem, to jest kolejny etap zarządzania emocjami, a nie robienia dobrej roboty i zarządzania państwem. I to jest to, od czego politycy uciekają, każdej opcji politycznej, bo robota, którą musieliby wykonać, jest po prostu bardzo trudna, naprawdę bardzo trudna i oni nie chcą się jej podjąć.
0: Odnoszę wrażenie, że zbliżająca, czy trwająca, ale to ta kulminacja dopiero przed nami, kampanii wyborczej będzie tylko i wyłącznie oparta na emocjach i to będzie na bardzo silnych emocjach. Myśli pan, że tym razem wyborcy nie dadzą się nabrać?
1: Jeżeli wyborcy byliby łaskawi tak mnie posłuchać i zastanowić się, kto im daje konkretne projekty ustaw, kto im daje rozwiązania, albo przynajmniej zacząć się domagać tego od polityków, to byłby wielki krok, pójść i powiedzieć: Łobuzie, wybrałem cię, gdzie jest konkretna robota dla mnie zrobiona? Sądy zawalone, służba zdrowia nie działa, szkoły źle funkcjonują, zróbcie z tym coś w końcu. Natomiast no, widać, że politycy mistrzowsko opanowali sztukę manipulacji obywatelem. Widać niestety, co mnie bardzo boli jako konstytucjonalistę państwowca.
0: Nie ma pan takiego poczucia, że usłyszymy, że jedna kadencja to za mało, żeby naprawić system? Bo też pojawiają się takie głosy, że gdzieś wyborcom brakuje Tej skuteczności, no choćby nawet kwestia związków partnerskich. To była kwestia, która budziła ogromne emocje. No i wyjście z tej sytuacji, a potem kolejne weta pana prezydenta sprawiły, że ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy sprawa nie została poruszona, czy nie została rozwiązana. No, nawet jeżeli jedna strona chce, a druga nie chce, no to do tanga trzeba dwojga chyba, no.
1: My topimy się w kwestii ideologicznych, a kwestie ideologiczne wywołują emocje, na których politykom zależy. W ramach tego, o czym mówiłem wcześniej, już państwo rozumieją dlaczego. Ale robota, która jest potrzebna na rzecz państwa, jest merytoryczna, ona jest nieemocjonalna i do niej potrzeba ekspertów. Ekspertów, technokratów, specjalistów od finansów, niezwykłych polityków, którzy grają na emocjach. No i los chce, że politycy no, nie chcą dopuścić takich ludzi i nie chcą brać odpowiedzialności, nie chcą powiedzieć, no to teraz dla dobra Polski to my siadamy, dopuszczamy ekspertów, wybitnych specjalistów do tego, żeby stworzyć państwo lepszej jakości i rozwiązać jego problemy. No, jak państwo się chyba ze mną zgodzą, obserwując stan naszego

0: naszego państwa coraz gorzej funkcjonują poszczególne instytucje publiczne, te usługi, które dostajemy od państwa, a które już tutaj wymieniając, w coraz gorszej jakości są nam dostarczane, aż w końcu musimy zadać pytanie, kiedy w końcu przestaną być faktycznie dostarczane. Państwo wymaga zmian, nie tylko polskie. Cały model państw demokratycznych wymaga bardzo silnych reform.
1: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, panie doktorze, polityka powinna być nudna, a my dostajemy kolejny sezon serialu. Panie doktorze, dziękuję za tę opinię, za ten głos. Doktor Michał Długosz, politolog, prawnik z uczelni WSB Merito. Panie doktorze, spokojnego wieczoru życzę. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję, dobranoc.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Grupa Wyszehradzka wróci na dawne tory, zapowiadają przywódcy Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Po odebraniu orderu Orła Białego nie będzie w Gdańsku Wołodymira Zełenskiego na międzynarodowej konferencji na temat odbudowy Ukrainy. Ostrzeżenia przed upałami w Polsce na zachodzie będzie powyżej 43 stopni. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji są przekonani, że Grupa Wyszehradzka wróci na dawne tory. W ostatnich latach współpraca między tymi państwami była osłabiona, a momentem zwrotnym była zmiana władzy na Węgrzech. Donald Tusk bez wahania wskazywał na rządy Viktora Orbana.
5: Ja nie mogę współpracować z Viktorem Orbanem dla tych samych powodów, dla których Węgrzy dalej nie mogli znieść jego władzy. Jest jakiś poważny powód, dla którego w sposób tak niesamowity, tak większościowy Węgrzy wyrazili swoją opinię. Ja mam dokładnie taką samą opinię, jak wyborcy na Węgrzech, na to, co działo się w ostatnich latach, w różnych wymiarach.
4: Według węgierskiego premiera Petera Madziara Grupa Wyszehradzka może powrócić do wzorcowej współpracy. Serce Europy bije dziś w Europie Środkowej i mamy wszelkie możliwości, aby za 10-20 lat spojrzeć wstecz i powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby nie tylko serce tu biło, ale także jej gospodarka i konkurencyjność zostały wzmocnione. Węgry z radością powracają do współpracy Grupy Wyszehradzkiej na najwyższym szczeblu, a nasi partnerzy Czechy, Polska i Słowacja zawsze mogą na nas liczyć. Dzisiejsze spotkanie potwierdziło, że współpraca opiera się na solidnych fundamentach. Ostatnie spotkanie V4 odbyło się prawie 2,5 roku temu. Premier Ukrainy Julia Świrydenko oświadczyła, że będzie przewodniczyć delegacji ukraińskiej na konferencji o odbudowie Ukrainy. To potwierdzenie informacji, do których dotarło Polskie Radio, że do Gdańska nie przyjedzie prezydent Wołodymyr Zełenski.
6: Rządzący przyznają, bez Wołodymyra Zełenskiego znaczenie konferencji spada. Robert Kropiwnicki mówi, że stracą na tym polskie firmy.
7: My zamiast zarabiać na odbudowie Ukrainy, to oddajemy te kontrakty firmom niemieckim, amerykańskim.
6: Dlatego sejmowa większość obwinia prezydenta Karola Nawrockiego.
8: Musimy być od Ukraińców mądrzejsi. Nie eskalować tego, co szkodzi i nam, i im.
6: Mówi Adam Gomoła z Polski 2050. Zbigniew Kuźmiuk z PiS uważa, że prezydent Ukrainy, bojkotując konferencję, którą współorganizuje, lekceważy zaproszonych gości.
9: Przyjedzie pani von der Leyen, przyjedzie kanclerz Merz.
6: A Michał Urbaniak z Konfederacji dodaje, aby nie dzielić się skóry na niedźwiedziu.
10: Obwód Ługański, obwód Doniecki są w zarządzie Rosji. Ich odbudowa to coś zupełnie nierealnego.
6: Konferencja rozpocznie się w czwartek. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: Napięcia pojawiły się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek specjalnych ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. Rząd przygotowuje się na rosnące zagrożenie Ukrainy.

0: pałami w Polsce. W weekend temperatura ma sięgnąć nawet 40-43 stopni. Po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że szefowie poszczególnych resortów przedstawili stan przygotowań do tej sytuacji.
1: Zbliża się do Polski bardzo intensywna fala upałów, którą należy potraktować bardzo poważnie. Ministrowie zdali relację panu premierowi na posiedzeniu rządu z tego, jak się przygotowują. Tutaj przede wszystkim mowa oczywiście o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ale też Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Pracy. Dziś też odbędzie się taka specjalna międzyresortowa narada, tak żeby przed weekendem, kiedy przewidywana jest kulminacja tych upałów, być na wszystko gotowym.
0: Od czwartku do soboty będą obowiązywać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla zachodniej Polski, głównie dla województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Tam temperatura może przekroczyć 43 stopnie. Noc świętojańska to jedno z najważniejszych świąt w Katalonii. Barcelona będzie dziś świętować San Juan, czyli powitanie lata. Mieszkańcy regionu w huczny sposób obchodzą przesilenie letnie i najkrótszą noc w roku. Licznie wychodzą na ulice i plaże, rozpalają ogniska i tańczą do białego rana.
2: Ogromne festy na Barcelonecie, w centrum będzie pokaz sztucznych ogni, będzie pokaz dronów. Tak więc no to jest taka wyjątkowa noc w roku dla Katalończyków. Będziemy mieli tutaj coś na wzór ostatniego dnia roku, Sylwestra. Mamy te 30-40 stopni, to tym lepiej dla tych ludzi, którzy będą dzisiaj na plaży celebrować ten dzień San Juan.
0: Od kilku dni przez Hiszpanię przechodzi fala upałów. W niektórych regionach temperatura przekracza 40 stopni, a w nocy nie jest dużo chłodniej. Słupki rtęci utrzymują się powyżej 30 stopni.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. Jutro w Polsce słonecznie. Temperatura od 23 stopni na Suwalszczyźnie, 26 w centrum do 30 na zachodzie. Chłodniej będzie nad samym morzem, 20 stopni.
3: Autopromocja.
4: Jak zmieniło się ojcostwo i ojcowie? Jaka jest rola taty w życiu dziecka? I też co taka opieka nad dzieckiem może dać samemu ojcu? O tym porozmawiamy w najbliższej audycji Do Pomyślenia z Michałem Kotem z Fundacji Instytutu Pokolenia. Środa, 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam.
5: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
3: Autopromocja.
6: 6 minut po godzinie 22.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Już teraz chciałbym Państwa zabrać na niezwykłą wystawę. W programie Między Sztukami będziemy mówić o kobiecie, która uczyniła z piękna narzędzie autokreacji, niezależności i społecznego awansu, budując własną legendę pomiędzy Krakowem, Paryżem, Londynem i Nowym Jorkiem. Kto to taki? Proszę posłuchać.
3: Między Sztukami.
8: Dobry wieczór Państwu. Katarzyna Sanocka. Dziś bohaterką naszej audycji będzie Helena Rubinstein, urodzona w 1872 roku w podkrakowskim Podgórzu. Była pionierką i inicjatorką nowych rozwiązań w branży kosmetycznej, no a chyba przede wszystkim twórczynią luksusowej marki kosmetyków Helena Rubinstein, marki, która istnieje do dziś. A pretekstem do naszej rozmowy jest wystawa w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zatytułowana Helena Rubinstein. Piękno jest Twoim przeznaczeniem. Naszymi gośćmi są kuratorki tej ekspozycji, pani Marta Frączkiewicz. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: I Monika Harchut. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
8: Na początek chciałam panie spytać, kiedy myślicie o Helenie Rubinstein, to jakie przymiotniki, jakie określenia przychodzą wam do głowy jako pierwsze?
10: Kreatorka, mądra kobieta, przedsiębiorczyni, silna osoba, ale też osoba o miękkim sercu.
8: A dla pani?
9: Ja myślę, że geniuszka marketingu i kreacji z siebie kreacji marki.

0: Polki. Celebrytka w pewnym znaczeniu tego słowa, prawdziwa, no nie wiem, czy lewica salonowa to jest pozytywne, ale tak, ona była rzeczywiście osobą bardzo rozpoznawalną, taką, która najpierw troszeczkę zabiegała o to, żeby zbudować swoją pozycję społeczną i przez to też zawodową, bo ona doskonale wiedziała, że poprzez koneksję ona tak naprawdę może budować swoją markę i odnieść tak wielki, legendarny już teraz sukces, bo przecież Helena Rubinstein była właśnie jedną z najbogatszych kobiet i najbardziej wpływowych kobiet XX wieku.
1: Zatem jak to się stało, że ta dziewczyna urodzona w no, dosyć takiej przeciętnej rodzinie, ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej, wyjeżdża do Australii, a potem do Nowego Jorku i tworzy coś, czego nikt nie stworzył przed nią?
2: Tak, to jest bardzo ciekawa historia. Historia młodej kobiety, która odważyła się w ówczesnym świecie w końcu XIX wieku, w 1896 roku, na wyjazd do Australii. To jest niezwykłe, dlatego że młode kobiety w tamtym czasie, czy w ogóle kobiety, nie mogły funkcjonować bez mężczyzny. Pamiętajmy, że kobiety w tamtym czasie nie mogły mieć konta w banku. Były zależne od mężczyzn. Szczególnie jeśli chodzi właśnie o kobiety w ortodoksyjnych domach żydowskich, nie mogły wyjść za tego, kogo kochają, czyli na przykład Helena kochała człowieka, którego Żydzi nazywają gojem, czyli spoza środowiska żydowskiego, to rodzice wybrali jej męża, który był 2 razy od niej starszy. Dzisiaj być może to nie jest nic kontrowersyjnego, natomiast dla Hai było czymś nie do przyjęcia, mimo że była. Widziała właśnie obraz kobiet żydowskich właśnie z tych dzielnic Kazimierza Krakowskiego. W tych dzielnicach nie mieszkały osoby czy społeczność bogata. Tam mieszkała biedna część tej społeczności. Pamiętajmy, że Kraków należał wtedy do Austro-Węgier, a stolicą właśnie pod zaborami, tak, Polski pod zaborami tej części był Wiedeń. Kraków był na obrzeżach jednak wielkiego imperium Cesarstwa Austriackiego. I w tamtym czasie właśnie kobiety musiały mieć mężczyznę przy sobie. I co jest fascynujące, Helena zdecydowała się na emigrację sama statkiem. Jak pisała w swojej biografii Moje życie tam piękna, My Life for Beauty z 1964 roku, jej podróż statkiem trwała 3 miesiące. Dzisiaj, prawda, trudno nam sobie wyobrazić, wsiadamy w samolot, już jesteśmy na miejscu. Ona jednak płynęła tym statkiem sama. To było też widziane, prawda? Inaczej to było podejrzane, jak młoda kobieta może płynąć sama, więc ona była odważną osobą. Zrezygnowała z aranżowanego małżeństwa przez rodziców, uciekła od tego, najpierw do Wiednia, tam nauczyła się fachu w sklepie z futrami. Wiedziała, że tam nic dobrego ją nie spotka. Myślała, że właśnie w tym wielkim świecie, w tej Australii, być może jej los się odmieni. Jednak i tam trafiła do rodziny matki, gdzie musiała pracować w sklepie wuja. Musiała znosić właśnie te niezbyt dobre warunki mieszkaniowe. Pracowała praktycznie za darmo. No i postanowiła w pewnym momencie wziąć los we własne ręce. Stwierdziła, że musi coś zrobić, żeby wybić się na swoją niepodległość. I postanowiła właśnie i mać się drobnych prac. Najpierw właśnie dostała pracę w aptece, gdzie nauczyła się właśnie mieszania tych kremów, tych specyfików. Tutaj też wiemy o tym, o tej legendzie, o której ona pisze w swojej biografii, o 12 słoiczkach kremu, które niby przywiozła jako posag od matki w jedynej walizce, którą miała ze sobą. I to jest właśnie legenda budowana na potrzeby właśnie sprzedaży tych kosmetyków. Wiemy doskonale, że koniec XIX wieku, początek XX wieku to czas, kiedy kobiety mogły sobie same wytwarzać kremy z tłuszczu i wody i po prostu same to robiły w swoich kuchniach. Helena być może znała te przepisy. Nie wiemy tak naprawdę, czy matka ją nauczyła. Tego po prostu nie wiemy. Natomiast ta legenda poszła w świat i ona też powoływała się na swoje wschodnioeuropejskie pochodzenie. Ta ekskluzywność pochodzenia, te marzenia, które chciała już tutaj sprzedawać tym kobietom w Australii, te zioła, tajemnicze zioła z Karpat, które sprowadzała, mamy wrażenie, że to była po prostu taka kreacja, czyli trzeba było czymś te kobiety zachęcić do kupowania jej pierwszych kremów, które na początku sprzedawała spod lady, ale wiedziała, że im coś jest

0: tanie, tym nie będzie się sprzedawało, więc jej kremy od początku musiały mieć swoją cenę. Sprzedawała te kremy, jeśli coś było za tanie i nie sprzedawało się, podwyższała ich cenę. I tak zaczęła się właśnie ta historia, być może troszkę krótko przeze mnie opowiedziana, no ale możemy sobie wyobrazić, prawda, jak te początki mogły wyglądać.
1: Powiedziały panie, że Helena Rubinstein była kreatorką, że doskonale potrafiła dbać o siebie, swój wizerunek, no i też była świetna, jeżeli chodzi, dzisiaj powiedziałybyśmy, o marketing i o promocję. I to jest opowieść nie tylko o branży kosmetycznej, ale o przemianach społecznych również i także o wielkiej sztuce, bo przecież Helena Rubinstein miała kontakty z artystami. Czy ona odpowiadała na potrzeby ówczesnych kobiet, na potrzeby społeczne? Potrafiła to dostrzec?
2: Ja myślę, że ona odpowiadała, ale też sama kreowała wiele z tych potrzeb. I to jest bardzo ważne i to jest ten geniusz marketingu, o którym pani powiedziała. Helena wprowadzała na rynek dużo innowacji. Helena wprowadziła na rynek maskarę do rzęs w formie takiej, jaką znamy, to znaczy ze szczoteczką i z aplikatorem. Ponieważ wcześniej to było osobno, były takie pudełeczka albo tubki z tuszem, który trzeba było namoczyć i później właśnie wyskrobać sobie ten tusz, dopiero się pomalować, a więc ta automatyczna szczoteczka była prawdziwą rewolucją. Promowała także tusz wodoodporny, który używano podczas bardzo modnego wtedy pływania synchronicznego i to była świetna promocja dla tej marki. Wprowadzała gadżety reklamowe, a więc wszelkiego rodzaju, na przykład kosmetyczki, jakieś klipsy, apaszki właśnie z logiem Heleny Rubinstein. No i lansowała przede wszystkim cały właśnie styl życia. Ona publikowała książki już w latach 30., w których promowała zaczerpnięte ze Szwajcarii diety oparte na surowych owocach i warzywach. Prowadziła lokale gastronomiczne, w których właśnie były dostępne zdrowe zaczerpnięte z tych szwajcarskich właśnie receptur, co swoją drogą też to odwołanie do Szwajcarii też było przemyślane, ponieważ ona się ludziom w Stanach jednak kojarzyła z uzdrowiskami, właśnie z takimi luksusowymi uzdrowiskami, które Madame Rubinstein promowała w swoich salonach piękności, prowadziła szkoły piękna. No i ten podział na przykład na typy cer i na palety kolorystyczne, tak? Wiosna, lato, jesień, zima, znowu lansowanie tych gam kolorystycznych, czy właśnie typów cer, pozwalało na uruchomienie nowych linii produkcyjnych kosmetyków odpowiednich dla różnego typu oraz koloru cery. Więc jeżeli jesteś wiosną, to potrzebujesz tego tuszu. Pokazywały to też reklamy prasowe właśnie, że tutaj kosmetyki dla zimy, dla wiosny, dla cery naczynkowej, dla suchej, dla trudnej. Więc to wszystko do pewnego stopnia odpowiadało, ale też bardzo często tworzyło nowe potrzeby. Ale myślę, że w tym miejscu też warto się odwołać do emancypacji, tak? Bo to też jest bardzo ważny wątek, bo naprawdę długie, prawie stuletnie życie Heleny Rubinstein jest pełne różnego rodzaju kontekstów, w tym właśnie rozwoju postępowania tej emancypacji. Musimy pamiętać, że teraz może zupełnie inaczej odbieramy kosmetyki kolorowe, ale w czasach, kiedy kobiety miały ograniczone, no właśnie nie były samodzielne ani finansowo, ani nie mogły same o sobie stanowić, a makijaż był zarezerwowany dla aktorek, dla fordanserek, to umalowanie właśnie ust czerwoną szminką przez sufrażystki było symbolem emancypacji, ono było symbolem wyzwolenia, które Helena rzeczywiście udostępniała.
1: Na wystawie prezentują panie przepiękne przedmioty. To są puderniczki, szminki, różnego rodzaju opakowania. One mają tak współczesny, chciałoby się powiedzieć, design, że jest to aż zaskakujące, że tak wcześniej i szybko Helena Rubinstein wymyślała różne rzeczy, które teraz robią furorę, bo takich przykładów jest sporo.
0: Tak, na wystawie znajdziemy puderniczki, opakowanie po różach, pudrach, szminki, nowoczesną właśnie maskarę, o której tutaj Marta mówiła, czyli maskara Matic, dzisiaj znana jako Long Lash. Też znajdziemy kasetkę z cieniami do powiek kolorowymi, bo to też przecież kiedyś tego kobiety nie używały, tego po prostu nie było. Warto zwrócić uwagę na piękno opakowań. To są takie małe dzieła sztuki, które każda kobieta chciała mieć w swojej torebce. One były zdobione szkłami Swarovskiego. To na wystawie widać właśnie, jak się błyszczą. Też wykonywane były bardzo misternie z metalu, czyli trwałych tworzyw, wykonywane były właśnie, emaliowane były, czyli ta piękna emalia. One mają też grawery z nazwą samej firmy Helena Rubinstein. Helena Rubinstein zapraszała do tworzenia opakowań największych tego świata artystów.

0: Czyli tak naprawdę tutaj można przytoczyć, że logo HR Helena Rubinstein zaprojektował sam Salvador Dalí. Zapraszała do tworzenia tych opakowań, również tych projektów opakowań, Sarę Lipską. Sara Lipska, znana malarka żydowska, która też malowała Helenę Rubinstein. Jest taki przepiękny portret Heleny Rubinstein w czerwieni. Można powiedzieć, że na wystawie znajdują się błyskotki, ale przecież to nie jest tylko opowieść o różach i szminkach. To jest opowieść o kreatorce, kreatorce potrzeb, kreatorce designu, też w opakowaniach. Myśmy starały się z Martą pokazać, jak na osi czasu te opakowania się zmieniały, jak ten design się zmieniał, co robić, jak pielęgnować skórę, bo przecież biznes Heleny rozpoczął się od pielęgnacji, czyli od kremu Valas. Ona tłumaczyła, że to jest właśnie dar niebios. Słowo, które nie funkcjonuje w żadnym słowniku na świecie, ona je wymyśliła. I tak naprawdę ta pielęgnacja była podstawą zdrowej skóry. Dopiero później Helena wprowadzała kosmetyki kolorowe. Pierwszym kosmetykiem kolorowym w ofercie Heleny był puder. Dopiero później róże, róż do twarzy, który był zarezerwowany na początku wieku tylko dla kobiet zamożnych. Zresztą był to kosmetyk bardzo kontrowersyjny, jak na tamte czasy. Dziś absolutnie nie budzi żadnych kontrowersji. Tak jak rozmawiałyśmy na spotkaniu, co może szminka, że to nie jest banalne pytanie, bo to, co mamy w torebce, to są nasze poglądy. Tak naprawdę to jest pytanie o poglądy. Czy używamy kosmetyków, czy nie? To też może być sprawa polityczna, bowiem przed wojną niektóre partie, szczególnie te prawicowe, nie dopuszczały kobiet wymalowanych na członkinie tej partii. Był zakaz po prostu malowania się. Dlatego ta wystawa ma być czymś więcej niż tylko właśnie wystawą o kosmetykach.
1: Na wystawie prezentują Panie również suknie błyszczące, piękne, zdobione, ale też zdjęcia. One są czarno-białe, ale mimo wszystko pokazują samą Helenę Rubinstein jako kobietę piękną, niezwykle elegancką. I mi nasunęło się teraz takie skojarzenie, jak Pani Monika mówiła o tym, że te wszystkie obiekty to są dzieła sztuki, to ona sama jakoś była chyba też dziełem sztuki. Ona się kreowała bardzo, bardzo mocno.
2: Ona podążała jak najbardziej za tym. Ona promowała swoją firmę własną twarzą właściwie od początku i to był taki pomysł na biznes, bardzo przemyślana strategia marketingowa i tak samo my też miałyśmy taki pomysł, żeby te wystawy podzielić na takie trzy obszary, więc obszar prywatny, zawodowy i towarzyski, który jest gdzieś pomiędzy, ponieważ te spotkania towarzyskie, na których ona no właśnie błyszczała, bo te stroje, które prezentujemy na wystawie, jej osobiste, tak, pamiątki. Ja też jako antropolożka zawsze lubię mówić, że ubrania mają takie właściwości mediacyjne, bo one dotykają bezpośrednio naszego ciała, więc nie ma bardziej osobistej pamiątki niż właśnie strój. Tym bardziej, że wiemy, że Helena te stroje nosiła, ponieważ mamy i prezentujemy na wystawie jej zdjęcia w tych właśnie strojach. Więc ona wychodząc, nawiązując relacje towarzyskie właściwie od początku, to również był bardzo przemyślana strategia budowania marki. Bywanie na salonach, organizowanie przyjęć, poznawanie bohemy, artystów, ale też przedsiębiorców. To było, no właśnie, to było czymś pomiędzy życiem prywatnym, ale też zawodowym. Fotografowanie się z Salvadorem Dali, Elizabeth Taylor, Picassem, tak? To wszystko stawiało ją, czyli Haję z ubogiej rodziny z Podgórza, budowało jej właśnie pozycję społeczną, która była bardzo ważna przy chęci rozwijania marki.
1: Jak przepastne jest archiwum Muzeum Historii Żydów Polskich, jeżeli chodzi o postać Heleny Rubinstein?
0: Tak, to jest bardzo ważne dla nas, ponieważ z Martą zdecydowałyśmy się po prostu oprzeć naszą wystawę o nasze obiekty. To jest dla muzealnika naprawdę ważna sprawa, żeby pokazać to, nad czym tak misternie pracujemy na co dzień. Pracujemy w dziale zbiorów Muzeum POLIN i otrzymujemy darowizny od ludzi i taką darowiznę otrzymaliśmy, czyli dwie suknie, płaszcz i ponad 1000 jednostek archiwalnych. To jest bardzo dużo. Mają przyjechać do nas jeszcze obiecane dwa ciężkie, duże albumy prywatne Heleny Rubinstein. Tą twarz najmniej znamy, tak? Helena prywatnie. Jest to taka nieznana postać. Myślę, że warta zbadania jeszcze. I te archiwalia pozwalają właśnie na zbadanie Heleny i historii prywatnej. I

0: zobaczenie, jak ona naprawdę wyglądała, jak wyglądała w kuluarach, jak wyglądała Helena, której nie chciała być może pokazywać publicznie. I my możemy to oglądać właśnie w archiwach. Donatorką tej spuścizny jest Susan Slezin, która jest skoligacona z Heleną Rubinstein. Jest to historyczka sztuki z Nowego Jorku i tak jak napisałyśmy na wystawie, autorka książki Over the Top o Helenie Rubinstein, w której właśnie te archiwalia prezentuje i pięknie je opisuje, ponieważ ma prywatne doświadczenie z Heleną Rubinstein.
1: A propos prywatnego życia, jeszcze trochę już na zakończenie. Wspominały Panie na samym początku, że ona nie chciała wyjść za mąż, że się zbuntowała, że wyjechała, że chciała osiągnąć coś samodzielnie, być niezależna. No ale jak to w życiu bywa, takie rzeczy się też zmieniają. A jednak była zamężna i to dwukrotnie. To jeszcze kilka słów o tych jej relacjach.
2: Ja myślę, że to, że nie chciała wyjść za mąż, że uciekła, tak naprawdę umożliwiło jej rozwój kariery. Właśnie ta emigracja do Australii, budowanie tego życia od nowa i tworzenie tej legendy, o której mówiłyśmy rzeczywiście, którą też ona opisuje w swoich biografiach, było możliwe dzięki temu wyjazdowi. Rzeczywiście w Australii poznała rodaka, Żyda również spod krakowskiego Podgórza, za którego wyszła. To małżeństwo nie było szczęśliwe, mieli dwóch synów, których też można zobaczyć na zdjęciach, właśnie zarówno zdjęcia pierwszego, drugiego męża, jak i Heleny z synami. Pierwszy mąż pomógł jej w rozwoju tego biznesu. Rzeczywiście on był redaktorem, pomagał jej w promowaniu w prasie między innymi, w reklamowaniu tego biznesu, w rozwoju marki, ale też później, kiedy już rodzina przeprowadziła się do Europy, mieszkali w Paryżu, w Londynie, tam wprowadził ją do świata bohemy, ponieważ on znał na przykład Hemingwaya, znał Coco Chanel i te wszystkie znane, bardzo znane osoby rzeczywiście pomagały jej znowu wejść na ten rynek europejski i to było jej bardzo potrzebne. Małżeństwo się rozpadło, ale szybko wyszła za mąż po raz drugi za księcia. Została księżną, co dodatkowo, myślę, podbiło ten jej status społeczny. Za ponad 20 lat od siebie młodszego księcia Gurieli Cichonias, no właśnie, to małżeństwo chyba było szczęśliwsze, ponieważ są uśmiechnięci na zdjęciach, które prezentują, więc myślę, że ta rodzina jednak była taka cieplejsza. Natomiast znowu ten drugi mąż również umożliwił jej wprowadzenie czegoś bardzo nowoczesnego, to znaczy linii dla mężczyzn. Linia Gurieli od nazwiska drugiego męża, no myślę, że wyprzedzała troszeczkę swoje czasy, ponieważ jednak nie przyjęła się, ale kosmetyki, rzeczywiście ekskluzywne kosmetyki dla mężczyzn firmowane nazwiskiem drugiego męża Heleny były kolejną nowinką, którą Helena wprowadziła na rynek.
1: W jak wielu miejscach na świecie istniały salony Heleny Rubinstein?
0: Tak, salony Rubinstein istniały w 14 krajach i pracowały w nich 30 tysięcy osób, więc tak, ale wiem, że w niektórych artykułach rodzina Rubinstein nazywana jest polską mafią, dlatego że Helena Rubinstein pomagała członkom swojej rodziny i zapraszała ich do tworzenia swojego biznesu, więc ten biznes był również oparty w dużej mierze na rodzinie, tak, której bardzo pomagała. Jej siostry, kuzynki były zatrudniane w tych salonach piękności, salonach beauty dla kobiet, były właśnie tymi influencerkami, można by powiedzieć, na tamte czasy. Bardzo nowoczesne salony piękności w Melbourne, w Londynie, w Paryżu, w Nowym Jorku, w Wiedniu, we wszystkich najważniejszych stolicach świata.
1: Jeżeli zainteresowała Państwa i zainspirowała opowieść o Helenie Rubinstein, więcej pięknych przedmiotów i pięknych opowieści znajdą Państwo w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na wystawie Helena Rubinstein. Piękno jest Twoim przeznaczeniem. Pięknie Panią dziękuję za opowieść. Monika Harchut, dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: I Marta Frączkiewicz, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Dziękujemy Państwu. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
3: Między sztukami.

0: Chcielibyście zapytać,
1: kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać.
2: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
1: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
2: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
0: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
1: Jacek Czarnecki
2: i Roch Kowalski.
3: Każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
4: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: 22.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku traktuje jako deeskalację napięcia pomiędzy Polską a Ukrainą, powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu był o to pytany podczas konferencji po spotkaniu przywódców Grupy Wyszehradzkiej na Węgrzech. Podczas czwartkowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy delegacji tego kraju będzie przewodniczyć premier Julia Świdrenko.
6: Jestem w stałym kontakcie z panią premier Julią Świdrenko, poinformowała mnie, że stanie na czele delegacji, więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
5: Między Kijowem a Warszawą utrzymują się napięcia po tym, jak Wołodymyr Zełenski miał jednej z jednostek specjalnych ukraińskiej armii. Nadał imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Uniwersytet Warszawski i Jagielloński ex aequo na pierwszym miejscu w tegorocznej edycji rankingu szkół wyższych perspektywy. Tuż za nimi uplasowała się Politechnika Warszawska. Siła każdej uczelni tkwi w jej ludziach, podkreślał rektor UW profesor Alojzy Nowak.
7: Przede wszystkim w bardzo dobrych studentach, bardzo dobrych doktorantach i w bardzo znacznej mierze bardzo dobrych pracownikach naukowo-badawczych.
5: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Piotr Jedynak mówił, że istotna jest też współpraca między samymi uczelniami.
8: Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu ostatnich 5 lat wspólnie nasi pracownicy przygotowali przeszło 700 wysoko punktowanych publikacji. Więc dzisiaj kluczem do osiągania sukcesów jest współpraca.
5: Ranking Perspektyw ocenia wszystkie uczelnie publiczne, niepubliczne i zawodowe w naszym kraju. To prawie 600 placówek. Ma być kierunkowskazem dla maturzystów, którzy wkrótce będą wybierali interesujące ich studia. Robotnicy Radomia, Płocka i Ursusa bohaterami wystawy plenerowej przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Okazją jest 50. rocznica wydarzeń czerwca 76. Na 15 planszach zaprezentowano archiwalne fotografie, dokumenty i komentarze historyczne, mówi wiceprezes IPN-u Karol Polejowski.
9: Czerwiec roku 76 skutkował czymś, czego władze komunistyczne bały się chyba najbardziej, to znaczy połączenia we wspólnym działaniu różnych grup społecznych. I to było chyba najważniejszym elementem tych wydarzeń i ich konsekwencji takich dalekosiężnych.
5: Wystawę można oglądać w centrum Radomia do 23 lipca. I na koniec mundial. Piłkarze Portugalii pewnie pokonali Uzbekistan 5-0. Gwiazdor portugalskiej kadry Ronaldo zdobył 2 gole i tym samym został pierwszym zawodnikiem, który strzelał bramki na 6 mundialach. Trwa mecz Anglia-Gana w Bostonie, na razie jest 0-0. O 1:00 w nocy na murawę wyjdą Panama i Chorwacja, a o 4:00 starcie Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga.
10: Polskim Radiu 24.
4: Powtórka programu.

0: Wiek Azji.
1: Szanowni Państwo, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Witam się z Państwem jak co tydzień, ale w nowej odsłonie audycji, już nie w chińskich znakach, ale w Wieku Azji. Mam ogromny zaszczyt gościć dzisiaj w studiu Polskiego Radia 24 Emilię Sułek, autorkę książki Baranie Oko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jest to również zaszczyt dla mnie.
1: I mówię o tym zaszczycie, bo Emilia Sułek, dzisiaj nie będziemy rozmawiać wyłącznie o książce, oczywiście przede wszystkim o książce, ale także mówię o tym zaszczycie dlatego, że Emilia Sułek jest też tybetolożką, osobą, która zna się na Azji. W kontekście przepięknego reportażu literackiego, jakim jest książka Baranie Oko, będziemy też nawiązywać do tego wszystkiego, co dzieje się w Azji, do tych wszystkich procesów, bo Kirgistan, jak się okaże, mam nadzieję dzisiaj Państwo to sami usłyszycie, jest powiązany z tymi procesami wieloma, które w Azji, w wieku Azji zachodzą. Czy Twoim zdaniem to jest wiek Azji?
2: Tak, oczywiście, ale dla mnie również ubiegły wiek był wiekiem Azji.
1: Potocznie ten wiek Azji odbieramy jako wiek Chińskiej Republiki Ludowej, wzrostu narodu chińskiego, ale twoja książka dowodzi też, że umyka nam wiele, bo umykają nam na przykład państwa byłego Związku Radzieckiego, Republiki Środkowoazjatyckiej. Oczywiście o tym też porozmawiamy, jak je określać właściwie w obecnej sytuacji, ale Azja Centralna zyskuje na wartości.
2: A na pewno zyskuje na wartości, ale na pewno też nam umyka wiele z tego, co się dzieje w Azji. Dla mnie jest to osobiście wiek Azji, tak samo jak poprzedni wiek był wiekiem Azji, bo już w zeszłym wieku zajmowałam się Azją i w tym kontynuuję. Ale ogólnie rzecz biorąc, kontynent, który jest tak ogromny i który jest tak różnorodny i który jest domem tak ważnych politycznych graczy jak Chiny na przykład, ale nie tylko. I jeszcze na dodatek jest tak blisko związany z Europą, że nawet trudno powiedzieć, gdzie dokładnie przebiega granica. No w zasadzie powinien być w naszym obszarze bezpośredniego zainteresowania, a umyka nam wiele i Azja Środkowa, te republiki, które wyłoniły się z dawnego Związku Radzieckiego, na pewno mogłyby mieć więcej miejsca w przekazie medialnym. Tutaj oczywiście Polska wypada trochę inaczej niż inne kraje Europy, ale no powiedzmy Mongolia umyka nam już w ogóle totalnie. Gdzie jest Mongolia na naszej jakiejś mentalnej
1: mapie? Mongolia,
2: co
1: więcej, z którą mieliśmy ogromne relacje. Tyle osób, ile wykształconych zostało z obecnych kręgów władzy mongolskiej w Polsce. Powinniśmy z tego korzystać. W pewnym momencie zamknęliśmy nawet ambasadę w Mongolii.
2: No niestety, boleję nad tym. W dawnych czasach pracowałam też jako tłumaczka języka mongolskiego, więc powiedziałeś, że jestem tybetolożką, ale jestem i mongolistką i w ogóle wieloma innymi rzeczami też jestem. Dzisiaj przede wszystkim reporterką. Ale tak, Mongolia jest takim w ogóle kazusem, z którym nie wiadomo co zrobić, bo nie zalicza się z jednej strony do tych republik poradzieckich Azji Środkowej, do Dalekiego Wschodu też się nie zalicza. Wymyka się w ogóle kategorią i strasznie szkoda. Ale mamy mówić o Kirgistanie.
1: Będziemy mówić o Kirgistanie i z tego dużego obrazu, od którego wychodzimy, ja bym chciał się dowiedzieć, jak to się stało, że ten Kirgistan cię aż tak wciągnął, bo mogła cię wciągnąć każda inna republika. Okazało się, że jest to Kirgistan. Powiem Państwu, bo też nie będę spoilować za bardzo tej książki, ale powiem Państwu, że ona jest napisana z ogromną czułością wobec podmiotu. Czułością, taką delikatnością, nie to, że kobiety reporterki, ale osoby, która z ogromną wrażliwością podchodzi do swoich bohaterów, do bardzo czasem ciężkich tematów, o których piszę. A mówię o tym dlatego, że ja na przykład będąc w Chinach tyle lat, no, nie mam tej takiej, aż do tego stopnia, tak mi się wydaje, czułości i wrażliwości na niektóre tematy, które absolutnie widzę u ciebie w książce. Więc jak to się stało i dlaczego Kirgistan?
2: Mnie wciąga nie tylko Kirgistan, od razu dodam. Jak to się stało, że to akurat stał się Kirgistan? No moja droga do tego kraju była dosyć wyboista i pełna zakrętów. Ja właściwie Kirgistanem chciałam się zajmować jeszcze jak zaczęłam studia na warszawskiej etnologii. I wtedy wyszłam z założenia, że nie chcę być etnolożką, która zajmuje się całym światem i może skakać z Meksyku do Australii, a potem właśnie do Mongolii. Uznałam, że powinnam znaleźć sobie jakieś swoje miejsce i nauczyć się miejscowego języka przede wszystkim. I udałam się grzecznie do Instytutu Orientalistycznego, bo wtedy to był instytut, w poszukiwaniu lektoratu języka kirgijskiego, którego tam nie było. Nie było ani kirgijskiego, ani kazachskiego, na który pewnie też bym poszła. Był za to mongolski i tybetański i tak jakby doszłam do wniosku, że skoro interesują mnie nomadzi, bo to było

słowo klucz, no to ostatecznie może też być Mongolia jako kraj no, de facto najbardziej taki koczowniczy z państw, które mamy na mapie świata dzisiaj. No i potem Tybet, no bo w Tybecie jest jednak duży procent ludności koczowniczej i tak zostałam mongolistką i tybetolożką, zrobiłam potem doktorat z tybetologii w Berlinie i o Kirgistanie na długi czas zapomniałam, pojechałam tam na konferencję już po doktoracie, no i wtedy trafiła mnie ta strzała reporterskiego Amora, o czym też piszę w książce i przypomniałam sobie, że chwileczkę, ale to jest ten kraj, o którym chcę pisać, no i tak już wsiąkłam.

0: Mnie bardziej interesuje właśnie, szczerze powiedziawszy, nie ten Kirgistan, ale twoje podejście do Kirgistanu, bo tak. O tym właśnie będzie kolejne pytanie. Może ja po prostu zadam.
1: Proszę.
0: Spotkaliśmy się z Emilią Sułek kilka tygodni wcześniej na 10. rocznicy Stowarzyszenia Tropinka, gdzie była światowa prapremiera książki Baranie Oko. Była to bardzo ciekawa dyskusja prowadzona przez inną autorkę książek, Paulinę Siegień. I tam rzeczywiście Paulina mówiła na tym spotkaniu to, co mnie uderzyło, o tym, że w twojej książce, bo rzeczywiście tak jest, czytając tą książkę ma się ochotę do Kirgistanu pojechać. Mhm. Ja powiem szczerze, że po dwukrotnym przeczytaniu tej książki to mam takie mieszane uczucia z chęcią, bo ty piszesz, nie mówię, że romantyzujesz, tak. Bardzo trudne tematy, o których też zaczniemy mówić szczegółowo, bo mam nadzieję, że Państwa to będzie jeszcze bardziej interesowało, także tak stopniowo dozujemy tutaj grozę w tej książce, ale piszesz o strasznych historiach, chociażby jak porwania, gwałty. Ustami kobiet, które mówią o tym w takiej bardzo przystępnej formie, ale to jest współczesny Kirgistan też.
1: To jest dla mnie komplementem, jeśli ktoś mówi, że w czuły sposób pisze o swoich bohaterach i bohaterkach, bo wydaje mi się, że mam istotnie trochę taki stosunek. Ty mi zadałeś to pytanie w Tropince, powiedziałeś wtedy, że chciałbyś porozmawiać ze mną o moim warsztacie, co skłoniło mnie do przemyślenia tego, na czym polega mój warsztat. No, po pierwsze, to najprościej byłoby zapytać się o mój warsztat kogoś, kto pracuje ze mną, kiedy jestem w Azji Środkowej, czyli powiedzmy fotografa, który robi zdjęcia do wszystkich moich środkowoazjatyckich reportaży prasowych, no bo on widzi mnie w akcji. No ale jednak zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak pracuję i wydaje mi się, że jest kilka chyba takich cech, które są dla mnie ważne. I na pewno otwartość i głęboki kontakt są tymi cechami, które są dla mnie ważne. I w ogóle czas. Ja lubię spędzać czas z ludźmi, z postaciami, o których piszę. Nie ze wszystkimi buduję jakieś więzi na takim samym poziomie głębokości, ale z wieloma osobami jednak tak. I w książce pojawiają się na przykład dwie siostry z miasta Sulukta. Ja tam odwiedzam je w czasie urodzin ich matki, która akurat wtedy kończyła lat 82. I jedna z tych sióstr, dwa razy byłam w tym mieście, i jedna z tych sióstr zadzwoniła do mnie potem powiedzieć, i ileś tam pewnie ze dwa lata to potem powiedzieć, że matka zmarła. Uznała, że to jest jakby istotne, żebym ja o tym wiedziała. Więc to chyba pokazuje, że...
0: Znaczy, wydaje mi się, że to jest ogromny komplement, nie tylko dla człowieka, ale dla reportera też, uczestniczyć w czymś życiu do takiego stopnia.
1: Tak, to jest dla mnie ogromny komplement. Ja mam takich bohaterów, za którymi tęsknię i tak dalej. I wiem jakby, mam wrażenie, że oni zostawiają ślad w moim życiu. Wiem, że ja w życiu niektórych postaci też zostawiam ślad. Ale co jest dla mnie też bardzo ważne w tej pracy, jakkolwiek to zabrzmi, nie wiem jak to zabrzmi w Państwa uszach, ale ja się nie czuję lepsza od tych ludzi. To jest chyba kwintesencja tego. Ja nie przyjeżdżam
0: tam. Ale masz mimo wszystko ten dystans.
1: Wiesz co, i tak, i nie, dlatego że ja piszę w tej książce o wielu rzeczach, które są bolesne i też niewygodne, na które Kirgistan w żaden sposób nie ma monopolu. Przemoc domowa nie jest zjawiskiem kirgiskim, tylko i wyłącznie. Wiele rzeczy, o których piszę w tej książce, jakby przykrych doznań i traum, które przeżyły moje bohaterki i bohaterowie, są też znane mi osobiście. To oczywiście nie jest tak, że ja z każdym człowiekiem, którego spotkam po drodze, od razu rozmawiam na tematy egzystencjalne i głęboko filozoficzne i opowiadam mu o wszystkich swoich przeżyciach. Natomiast jestem gotowa się nimi dzielić. Wydaje mi się, że taka recyprokacja, czy jakby się to po polsku nazwało,
0: opowiedzmy Państwu też, o czym mówimy. Pierwszy rozdział to jest wprowadzenie, dla mnie takie mocne bardzo wprowadzenie, dotyczące obrzędowości porwań.

0: kobiet do zamążpójścia w Kirgistanie. Jest to proceder, który trwa po dziś dzień.
1: Wiesz co, to jest cały rozdział na ten temat. W związku z tym i kobiet, z którymi ja rozmawiam,

jakiegoś jednego typu zachowania czy radzenia sobie z jakąś sytuacją w życiu. Więc ja w ogóle wierzę w to, że wiele, że przynajmniej niektóre z tych kobiet, z którymi rozmawiałam, rzeczywiście odnalazły się w tym jakoś, odnalazły sens po prostu gdzie indziej. Albo powiedzmy okazało się, że po jakimś czasie znalazły jakby te plusy w tej sytuacji dosyć tragicznej. No to są bardzo złożone sytuacje życiowe i w tym rozdziale też wypowiada się jedna z aktywistek z Biszkeku, która walczy o poprawę sytuacji i zmianach w prawodawstwie, która mówi, że kobiety, które trwają w związkach takich, również należy traktować z szacunkiem.

0: rodzi mi się wiele takich pytań dotyczących tego, jak jednak krajem zaprzeczeń jest Kirgistan. Bo z jednej strony jest to społeczeństwo, które ceni sobie wolność.
1: Tak.
0: Ogromnie, tak? Z drugiej strony jest to społeczeństwo patriarchalne też, czy też w tym obrazku. Ale mimo to kobiety są silne.
1: Tak.
0: Mimo to kobiety nie są w stanie przeciwstawić się wielu rzeczom, które wynikają z tradycji i poddają się tradycjom, na które nie chciałyby się zgadzać. Mhm. Jest też taki obraz jednak kraju, który ja mam takie wrażenie przynajmniej, że nie wiadomo, w którą stronę dryfuje.
1: Tak, Kirgistan jest oczywiście krajem pełnym sprzeczności i bardzo bogatym w te różne elementy, które z naszego punktu widzenia mogą nie pasować do siebie. I to też sprawia, że jest fascynujący, chociaż zakładam, że każdy kraj i każde miejsce na ziemi ma potencjał taki, żeby jakby obudzić fascynację autorów albo czytelników. Co do patriarchatu i silnej pozycji kobiet, to oczywiście patriarchat jest, ale od razu mnie się od razu zapalają lampki, jak słyszę słowo patriarchat, bo to jest słowo, które jest, można powiedzieć, lekko nadużywane w dzisiejszym
0: świecie. Twoje bohaterki
1: świecie.
0: Mówią o słabych mężczyznach w Kirgistanie też, no więc
1: właśnie.
0: Honor temu.
1: Ja w ogóle ostrzegam wszystkich zawsze, jeszcze w czasach, kiedy pracowałam na uniwersytecie, to już robiłam to po prostu nagminnie, przed używaniem słów, które tracą znaczenie. Wtedy, w tamtych czasach, globalizacja była takim słowem, które było na ustach wszystkich i z czasem straciła swoje znaczenie, bo już nikt nie wiedział w końcu, co to jest ta globalizacja. Z patriarchatem jest trochę podobnie, dlatego że przyzwyczailiśmy się używać tego określenia i oczywiście są powody do tego, żeby go używać, jednakże patriarchat w Kirgistanie i patriarchat w Stanach Zjednoczonych w latach 50., a jednak nasze dzisiejsze rozumienie w Polsce patriarchatu jednak jest zaimportowane z Zachodu, to są jednak zupełnie inne światy. Dlatego ja zachęcam zawsze żeby raczej nie patrzeć na tą przykrywkę, gdzie jest napisane, o tutaj jest patriarchat, tylko raczej zobaczyć, jak to wygląda. I faktycznie rzecz biorąc, moje bohaterki mówią o tym, że mężczyźni w Kirgistanie są często słabi, a jednocześnie społeczeństwo kirgijskie daje bardzo duże szanse, możliwości awansu społecznego kobietom.
0: Ta książka jest pełna opisów takich sprzecznych sytuacji, które wynikają z postrzegania świata w taki, a nie inny sposób Kirgizów.
1: Tak, i ktoś mi w tej książce, nawet jeden z bohaterów powiedział mi, że mężczyźni robią tę politykę zewnętrzną, a kobiety robią tę wewnętrzną, rodzinną i że dzisiaj jakby mamy te okulary na nosie, które każą nam zakładać, że tylko ta zewnętrzna polityka ma wartość, a to wewnętrzna nie, ale że to jest jakby, to mówi coś o nas, a nie o tych ludziach, którzy tak mają. No on był nastawiony bardzo antyzachodnio, więc uważał, że to przyszło z Zachodu. To jakby przewartościowanie i stwierdzenie, że tylko polityka w Sejmie świadczy, ma jakby wartość, a to co, powiedzmy, układanie życiorysów swoim dzieciom, dobór partnerek i partnerów i tak dalej. I w ogóle podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji gospodarczych, biznesowych, no tym wszystkim zajmują się w Kirgistanie kobiety. I to w ogóle odróżnia Kirgistan od krajów sąsiednich. I oczywiście to jest taki paradoks, którego my prawdopodobnie w ogóle nie jesteśmy objąć swoim umysłem, że z jednej strony są te porwania matrymonialne, a z drugiej strony te kobiety nagle potem, po iluś latach, zarządzają całą rodziną. To one dostają wszystkie honory w domu, nie małżonek.
0: Rozmawiajmy o tożsamości Kirgizów, bo to jest fascynujący temat. Rozpoczęłaś od swojego ulubionego tematu i od tego w ogóle, co się do Kirgistanu sprowadziło, czyli od ludów nomadycznych, od nomadów. Co wyznacza obecnie tą

0: kirgiską tożsamość, oprócz wolności, bo to się w książce w wielu rozdziałach przebija, takie cytaty związane z potrzebą niezależności, wolności i o tym, jakie ta wolność ma dla Kirgizów znaczenie.
1: Nomadyczność, mimo tego, że Kirgizi w dzisiejszych czasach nomadami już nie są, jest nadal prawdopodobnie głównym wyznacznikiem tożsamości ludzi, z którymi rozmawiałam. Jest bezpośrednia przebitka między tym, że Kirgistan to jest kraj prawdziwych nomadów, jak powtarzają moi rozmówcy uparcie, że to jest kraj prawdziwych nomadów, a jednocześnie jest tam pluralizm i demokracja. Oczywiście wiemy dzisiaj, że ta demokracja troszkę taka już jest kulawa, tak to nazwijmy. Z drugiej strony na pewno potrzeba, powiedzmy, bycia w otwartej przestrzeni, wyjeżdżania na Jailo, czyli na te letnie pastwiska, które były tradycyjnie używane w lecie, spędzanie długich tygodni w jurcie na otwartym powietrzu, jeżdżenie konno, to oczywiście to brzmi jak jakiś kicz, ale jakby taka łatwość porzucenia swoich obowiązków, czy też mieszkania w tym mieście, powiedzmy, i wyjechania na lato gdzieś. Ja słyszałam wiele razy, że na COVID na przykład w czasie pandemii to była najlepsza rada.
0: W Kazachstanie, i to mnie bardzo fascynuje, jest w Kazachstanie, tak, jest prawo, które jednocześnie wprowadzone dosyć niedawno, które jednocześnie zakazuje, czy też bardzo dba o to, żeby w przestrzeni publicznej nie pojawiały się komunikaty w języku rosyjskim,
1: tak,
0: i jednocześnie w języku chińskim. Jak to jest w Kirgistanie?
1: No w Kirgistanie oficjalnie rzecz biorąc są dwa języki w użyciu. Rosyjski nadal ma status języka urzędowego. Nie spotyka się z takim ostracyzmem jak w niektórych innych krajach regionu. Rosja dba oczywiście o to, żeby ten status języka rosyjskiego nadal pozostał.
0: A jak to się ma do ich potrzeby wolności, niezależności?
1: Wydaje mi się, że to bardziej podpada pod ten pluralizm, o którym mówiłam, czyli jest jakby jesteśmy prawdziwymi nomadami, więc u nas jest demokracja i pluralizm. I ten pluralizm to prezydent Akajew, pierwszy prezydent Kirgistanu, wypracował jakby taką wizję, czym ma być niepodległy Kirgistan. Ten pluralizm jest bardzo mocno zakorzeniony, wydaje mi się, w mentalności obywatelek i obywateli Kirgistanu, ponieważ mnie było mówione bardzo często, że my jesteśmy pluralistami, my świętujemy święta muzułmańskie, ortodoksyjne, 1 maja i wszystko inne, co się da wrzucić do tego worka, bo jesteśmy pluralistami, więc ten pewien eklektyzm tam jest i wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o język rosyjski, to to podpada pod tę kategorię. Co do trudnych spraw historycznych, to już jest trochę inaczej. I znowu można to uznać, że jakiś paradoks naszego takiego płaskiego spojrzenia na świat, że jednocześnie można tolerować fakt, że ludzie mówią po rosyjsku w naszym kraju, a z drugiej strony mieć za złe swojemu rządowi, że w odniesieniu do Rosji nie stosuje tam większej presji albo nie okazuje większej niezależności. To się ze sobą nie kłóci i przepraszam, ale jeśli ktoś mnie pyta o język rosyjski, no to ja uważam, przepraszam, ale jest bardzo duża jednak rosyjskojęzyczna mniejszość, czy też procent ludności żyjącej w Kirgistanie. No trudno ich zmuszać do tego, żeby mówili w innym języku. Jak wolność, to wolność.
0: Zgadzam się z tobą. Te pytania rodzą się dlatego, że akurat żyjemy w takiej, a nie rzeczywistości politycznej. One też wynikają z tego, że wiele z tych narodów, które zdecydowały się na pójście dalej niż Kirgizowie w kwestii obrony własnego języka, tudzież też zmuszenia innych do mówienia własnym językiem.
1: No widzisz.
0: To wynika z tych lat właśnie sowieckich.
1: To ja od razu też wejdę ci w słowo, że powiedzmy Uzbekistan, który był bardziej radykalnie nastawiony i gumkował po prostu te ślady rosyjskości ze swojego planu miasta, wyrzucał książki z bibliotek, które były po rosyjsku albo w których było coś o Leninie. No, ja nie wiem, czy to dobrze wpływa na jakby kapitał kulturowy i społeczny kraju. Można by powiedzieć, że takie bardziej luźne podejście, Kirgistan jest takim trochę luźnym krajem, lepiej robi chyba społeczeństwu.
0: To, co mnie uderzyło oczywiście w tej koncepcji Mankurta, to jest, w jak bardzo brutalny sposób opisywana jest rzeczywistość zmuszania ludzi do wypełniania pewnych ról. Czy mogłabyś opowiedzieć właśnie o tym w ogóle, czym jest koncepcja Mankurta i skąd się wzięła?
1: koncepcja Mankurta pochodzi z książki Dzień dłuższy niż stulecie Czyngiza Aitmatowa, który jest najbardziej wybitnym, najbardziej znanym pisarzem z Kirgistanu, a prawdopodobnie też w ogóle z całego tego regionu Azji Środkowej.

0: środkowej. Książka została wydana w 1980 roku, co jest ważną datą. I w tej książce Aitmatow stworzył postać Mankurta, odwołując się tutaj do również wymyślonej przez siebie tradycji, która jakieś tam na czymś się ona tam opiera, ale jednak on sam przyznawał, że to jest wymyślona historia. Że w czasach wojen na stepie naród Żołżanów porywał jeńców, młodym mężczyznom golono głowę, naciągano na tę ogoloną głowę skórę zdjętą, świeżą skórę zdjętą z szyi wielbłąda, a następnie zostawiano tego człowieka w palących promieniach słońca na stepie, zakutego w dyby, no i ta skóra oczywiście kurczyła się na głowie tego człowieka, jednocześnie jego włosy oczywiście zaczynały rosnąć, wrastały w tą wielbłądzią skórę, z tego powstał no, rodzaj czapki, można powiedzieć, który przysparzał koszmarnego cierpienia. W ten sposób tworzyło się doskonałych niewolników tak naprawdę.
1: Brutalna, przepiękna metafora chyba każdego reżimu, tak? Łamiącego ludzi.
0: Tak, no dowcip polega na tym, że Aitmatow pisze, że człowiek, który był poddany takim torturom, zapominał, kim jest. Zapominał swojego języka, zapominał swojej tożsamości, zapominał, jak się kiedyś nazywał. Nie był w stanie rozpoznać swojej własnej matki. To jest bardzo piękna historia, książka jest, warto przeczytać. I Mankurt stał się takim synonimem człowieka radzieckiego, kogoś, kto właśnie został poddany tym wszystkim torturom radzieckim, sowieckim, stalinowskim i nie tylko.
1: I to o tyle ciekawe jest też, że Aitmatow też był częścią tego systemu, pracując jako ambasador w Związku Radzieckim i później w Kirgistanie.
0: Oczywiście, a jednocześnie jego ojciec został zamordowany w ramach czystek stalinowskich w 1938 roku. Słowo Mankurt i w ogóle mankurtyzm weszło do języka wielu narodów obszaru byłego Związku Radzieckiego i no, jest do tej pory używane bardzo często. To jest słowo klucz, myślę, w myśleniu wielu ludzi regionu.
1: Warto sięgnąć po książkę Baranie Oko. Gościem premierowej audycji, premierowego odcinka Wieku Azji była autorka Emilia Sułek. Emilio, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie. Państwa, jak słyszycie, mam nadzieję, że to nie było aż z tak ogromną dozą zachwytu wobec książki, ale naprawdę to jest pozycja, która mnie poruszyła. Naprawdę poruszyła mnie do tego stopnia, że w ciągu tego tygodnia od premiery przeczytałem książkę dwa razy, nie tylko dlatego, że Emilia miała przyjść do studia Polskiego Radia 24, nie tylko dlatego, że jest tybetolożką i to będzie nasze kolejne spotkanie za jakiś czas, ale także dlatego, że tam jest wiele momentów w tej książce, które nie pozostawią Państwa obojętnymi i to jest rzadkość moim zdaniem.
0: Bardzo dziękuję za wysłuchanie, zaproszenie i oczywiście za ciepłe słowa również.
1: Do usłyszenia.
0: I zachęcam Państwa.

0: itu badinin dhusul sa.
1: Wiek Azji. Powtórka programu. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Kocham cię.
6: Ufam ci.
5: Wierzymy w ciebie.
7: Dobre dzieciństwo.
8: Brawo!
9: Pięknie!
8: Jesteśmy z ciebie dumni.
7: Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym

0: innym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest poniedziałek, 23 czerwca. A oto co dziś w magazynie. Polityczny i gospodarczy wymiar nieobecności prezydenta Zełenskiego na czwartkowej międzynarodowej konferencji na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Grupa Wyszehradzka może znowu nawet dawać ton wydarzeniom w Europie, mówi premier Tusk po spotkaniu z przywódcami Czech, Węgier i Słowacji. To pierwsze takie spotkanie po zmianie rządu na Węgrzech. I fala upałów w Europie, która ma się utrzymać jeszcze tydzień, a do Polski dopiero dociera. W tym tygodniu nawet 43 stopnie na zachodzie kraju. Służby są w pełnej gotowości. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski nie weźmie udziału w organizowanej przez Polskę międzynarodowej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Premier Julia Swirydenko oświadczyła, że będzie przewodniczyć delegacji na konferencji w Gdańsku. Więcej na ten temat wie Paweł Buszko. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Powiedz proszę, jakie znaczenie może mieć nieobecność prezydenta Ukrainy w Gdańsku?
2: No, dywagowało się o tej nieobecności bądź obecności ostatnie kilka dni. Były nieoficjalne informacje o tym, że prezydenta nie będzie. Potem sama premier Julia Swirydenko mówiła, że to ona będzie kierować delegacją wieczorem. Kilkadziesiąt minut temu w swoim wieczornym wystąpieniu potwierdził to sam Wołodymyr Zełenski. Jak mówił, szczegółowo omówił z ukraińską szefową rządu zadania związane z konferencją odbudowy Ukrainy, która rozpocznie się w Gdańsku. Ważne jest, aby relacje z Polską miały konstruktywny charakter. Jestem wdzięczny wszystkim partnerom, każdemu, kto jest z nami, kto wspiera Ukrainę, wszystkim, którzy przygotowali na spotkanie w Gdańsku konkretne i merytoryczne propozycje. No a konkretną propozycję na pewno nie jest już Wołodymyr Zełenski, to nie on będzie reprezentował. No i co tu trudno, co tu ukrywać, Julia Swirydenko nie jest polityczką tej rangi, co Wołodymyr Zełenski, bo to ukraiński prezydent ma takie monopol właściwie na symboliczne bycie numer jeden, ale też faktycznie to Zełenski rozdaje karty na Ukrainie. Funkcja premiera w ukraińskim układzie politycznym, zwłaszcza od ponad czterech lat wojny, ma raczej taki techniczny, zarządzający charakter. Ja też nie przypominam sobie, żeby w ostatnim czasie Julia Swirydenko reprezentowała Ukrainę za granicą na jakichś ważnych spotkaniach. Zawsze jest to Wołodymyr Zełenski. Często sami Ukraińcy za bardzo nie kojarzą, kto jest obecnie premierem. A sama Julia Swirydenko sprawuje funkcję od roku. Przedtem kierowała resortem gospodarki. No i tutaj w przypadku konferencji odbudowy może to mieć istotne znaczenie. Sama Julia Swirydenko, informując o tym, że to ona, a nie prezydent Zełenski, pojedzie do Gdańska, położyła akcent właśnie na ten gospodarczo-techniczny aspekt. Oprócz niej do Polski przyjadą przedstawiciele ukraińskiego biznesu oraz inni przedstawiciele ukraińskiego rządu.
1: Swirydenko zaznaczyła, czy tutaj też jakieś nieobecności będą? Czy ktoś po tym, jak prezydent Nawrocki odebrał order Orła Białego prezydentowi Ukrainy, ktoś ze świata biznesu wycofał się z udziału w tej konferencji w Gdańsku?
2: Jeszcze o tym nie wiadomo. Jeszcze nie.

0: Nie ma dokładnej agendy tego, kto się pojawi i tak naprawdę jakie porozumienia będą zawarte, a to właśnie o tych osiągnięciu konkretnych porozumień mówiła Julia Swerdenko, to tych porozumień, które wzmocnią zdolności obronne, odporność Ukrainy. Ile tych umów będzie podpisane z polskimi partnerami, bo to też przecież najważniejsze, i polskimi firmami, pewnie czas pokaże, a przypomnę, że w szczycie o odbudowie biorą udział przedstawiciele kilkudziesięciu państw, a w kolejce po zbrojeniowe, ale też infrastrukturalne kontrakty ustawiają się także inni poważni europejscy gracze. Jak donosiła ukraińska prasa, podczas szczytu będzie ogłoszona kolejna transza około 3 miliardów dolarów z tej ogólnej 90-miliardowej pomocy Zachodu dla Ukrainy, a to właśnie z tej pomocy korzysta Ukraina, ale też mają nadzieję skorzystać również polskie firmy.
1: Bardzo dziękujemy, Paweł Buszko. A sprawdźmy, co na ten temat na naszej antenie mówili eksperci. Udział Wołodymyra Zełenskiego na szczycie w Gdańsku mógł być szansą na poprawę napiętych stosunków między Kijowem a Warszawą. Tak mówił były ambasador Polski na Ukrainie. Jan Piekło dodawał, że ukraiński prezydent najprawdopodobniej chciał uniknąć konfrontacji.
2: Brak, jego nieobecność, no to jest to również w jakimś sensie no despekt dla organizatorów konferencji, dla Polaków. Tym bardziej, że właściwie powinien być jakoś konsekwentny. Skoro zrobił to, co zrobił, to byłoby bardziej podejrzane, gdyby nie przyjechał, ponieważ miałby wtedy okazję do tego, żeby, nie wiem, naprawić tą niezręczność, coś powiedzieć, spróbować załagodzić sytuację. Natomiast jak go nie ma, to wiadomo, że pani Swerdenko tego za niego nie załatwi.
1: Agnieszka Kasińska-Metryka, politolog z Uniwersytetu w Kielcach, powiedziała, że to kolejny symboliczny gest świadczący o pogarszających się relacjach między Polską a Ukrainą. Jej zdaniem może to również negatywnie wpłynąć na przyszłą współpracę gospodarczą obu krajów.
3: No oczywiście możemy tutaj próbować odnieść się do polityki wewnętrznej poszczególnych państw, tego co ugrał prezydent Zełenski w Ukrainie i tego co osiągnął prezydent Karol Nawrocki w Polsce, ale tak naprawdę ranga tych relacji i przyszłość naszych relacji, także w aspekcie gospodarczym, który przecież jest niezwykle ważny i co wielu polityków niezależnie od proweniencji podkreśla, no tutaj pojawia się duży znak zapytania.
1: Teraz czas na komentarze polityków w tej sprawie. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz ocenił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że polski prezydent powinien wykazać się większą wyrozumiałością wobec ukraińskiego przywódcy.
4: Mamy teraz efekt jego, w mojej ocenie, emocjonalnych ruchów podyktowanych polityką wewnętrzną, sondażami wewnętrznymi. No i mamy sytuację taką, że dzisiaj Ukraina, która jest na ustach całego świata, walczy o pokój, pokazuje, że ten trudny czas relacji nadszedł. I nigdy nie pochwalałem tego, co zrobił Zełenski. Uważam, że zrobił błąd. Z drugiej strony staram się rozumieć jego trudną sytuację, w jakiej się znajduje. Mam wrażenie, że ta sytuacja wymknęła się naszemu prezydentowi spod kontroli. Tutaj wskazane było więcej cierpliwości. Czy takiej dobrej emocji.
1: Piotr Zgorzalski z PSL wyraził przekonanie, że Polska weźmie udział w odbudowie Ukrainy ze zniszczeń wojennych. Polityk odniósł się do napiętych ostatnio polsko-ukraińskich relacji.
5: Był taki minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, który mówił, że Wielka Brytania nie ma wiecznych przyjaciół, ma wieczne interesy. Polska i Ukraina także mają wspólne interesy, są przyjaciółmi, partnerami i taka jest moja odpowiedź. Polska nie może zostać w tyle w dziele odbudowy Ukrainy, skoro jest państwem, które ze wszystkich krajów europejskich pomogło Ukrainie najmocniej.
1: Przypomnijmy, stosunki między Kijowem i Warszawą są napięte po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał imieniem bohaterów UPA jednostkę specjalną ukraińskiej armii. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu Orderu Orła Białego, co w Kijowie odebrano jako afront wobec ukraińskiego prezydenta. Konferencja odbudowy Ukrainy rozpoczyna się w czwartek. Będzie to duży międzynarodowy szczyt, na którym spodziewani są przywódcy krajów europejskich. A jutro w gdańskim ratuszu odbędzie się 15. Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Będą jej przewodniczyć wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska i wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk. Grupa V4 będzie jedną z największych potęg. Wszystko zależy od tego, czy wrócimy do działania opartego na zaufaniu i lojalności, powiedział premier Donald Tusk podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej na Węgrzech. Szczyt państw V4 odbywa się na zaproszenie premiera Węgier Petera Madziara. Premier Tusk na wspólnej konferencji podziękował

0: dziękował za przywrócenie nadziei, że Grupa Wyszehradzka i każde z naszych państw, w tym Węgry, mogą znowu nadawać ton wydarzeniom w Europie.
1: Ja nie mówię tutaj o takiej pustej ambicji. Ja mówię o tym, że nasze kraje, Europa Środkowo-Wschodnia, z naszym doświadczeniem, z naszą trudną historią, z naszymi sukcesami, to są kraje, które nie muszą być obok głównego nurtu w Europie, nie muszą stawiać się przeciw Europie wtedy, kiedy nie wszystko nam pasuje, ale możemy nadawać ton w Europie.
0: Wśród kwestii, które zdaniem Tuska łączą Polskę, Czechy, Słowację i Węgry, wymienił sprawy dotyczące energii, migracji, rolnictwa i historię. Ostatni szczyt V4 odbył się prawie 2,5 roku temu. Polityczna wojna o warszawski szpital południowy. Po doniesieniach o przyjmowaniu partyjnych VIP-ów Koalicji Obywatelskiej na SOR-ze poza kolejnością, Prawo i Sprawiedliwość ruszyło z masowymi kontrolami poselskimi i domaga się dymisji na szczytach władzy. Zły system i słaby nadzór to one, zdaniem Donalda Tuska, doprowadziły do kryzysu w służbie zdrowia. Premier zapowiada poważną rozmowę z NFZ. Strona rządowa odpowiada oskarżeniami o hipokryzję i wylicza grzechy poprzedników. O szczegółach Piotr Durys.
2: Opozycja oskarża liderów Platformy Obywatelskiej o próby tuszowania skandalu. Były premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że bohater afery Dawid Kacprzyk nie był postacią anonimową.
3: Pan Kacprzyk to prominentny działacz Platformy Obywatelskiej, który współpracował bardzo blisko z Donaldem Tuskiem, z obecnym premierem, z Marcinem Kierwińskim, ministrem spraw wewnętrznych. Oni dzisiaj teraz wszyscy udają, że jego nie znają.
2: Koalicja Obywatelska odpiera te zarzuty, przypominając głośne afery z czasów pandemii. Posłanka Dorota Łoboda uważa krytykę ze strony opozycji za czystą hipokryzję.
4: Prawo i Sprawiedliwość jest ostatnim ugrupowaniem, które ma prawo w jakikolwiek sposób żądać rozliczeń. I my, w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości, wyjaśniamy i wyciągamy konsekwencje.
2: A w tle tej politycznej awantury prezydent Rafał Trzaskowski poinformował o całkowitym odpolitycznieniu rad nadzorczych wszystkich warszawskich spółek medycznych. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się ze swoją hiszpańską odpowiedniczką. Jak mówił podczas wspólnej konferencji prasowej w Madrycie, rozmowy to szansa na przygotowanie stanowiska przed szczytem NATO w Ankarze, który zaplanowano na 7 i 8 lipca.
5: Szczególnie dla nas ważny temat rurociągów, ale również rozmowa o kolektywnej obronie, o wymianie umiejętności, o wzajemnych ćwiczeniach. To wszystko będzie przedmiotem szczytu NATO. Ten wyjazd jest jednym z elementów przygotowania Polski i Hiszpanii do szczytu NATO w Ankarze, gdzie się pojawimy.
0: Wcześniej szef MON odwiedził podmadryckie zakłady, gdzie produkowane są samoloty do tankowania w locie. Polska chce kupić te maszyny. Mają być sfinansowane z środków SAFE w ramach drugiej transzy dla wspólnych projektów z innymi krajami. Kolejne ważne dokumenty trafią do M-Obywatela. Rząd przyjął rozporządzenie, które otwiera aplikacji dostęp do nowych rejestrów państwowych, w tym systemu informacji o szkolnictwie wyższym czy centralnej bazy ksiąg wieczystych. W efekcie użytkownicy będą mogli przez telefon sprawdzić m.in. dyplomy ukończenia studiów, uprawnienia zawodowe czy dane dotyczące nieruchomości. Kolejne zmiany będą dotyczyć wyborów parlamentarnych i samorządowych, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
6: Ponadto w M-Obywatelu uruchomiony zostanie portal poparcia, dzięki któremu będziemy mogli składać podpisy pod naszymi kandydatami, m.in. do Sejmu, Senatu, a później także do samorządu terytorialnego.
0: Do rządowej aplikacji na telefon będzie można dodać również legitymację ratownika medycznego i uprawnienia geodety, kartografa. Polska wzmacnia swoje energetyczne zaplecze. Gaz-System wybuduje w Zatoce Gdańskiej drugi pływający terminal LNG. To po jego uruchomieniu kraj będzie mógł sprowadzić nawet 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie za pośrednictwem trzech terminali. Inwestycja w pływający terminal zostanie zrealizowana bez konieczności sięgania po środki z budżetu państwa, zapowiedział premier Donald Tusk.
7: Budżet nie będzie do tego dopłacał, to jest inwestycja komercyjna, ona wpłynie na nasze bezpieczeństwo gazowe, także na rolę Polski jako centralne miejsce dyspozycji LNG, ale jest to także konkretny biznes.
0: Ponadto

0: Premier Tusk przypomniał, że Stowarzyszenie Tajwańskich Firm Technologicznych zbuduje pod Wrocławiem Park Technologiczny. Działka w gminie Miękinia będzie miejscem działalności m.in. producentów serwerów AI czy komponentów do samochodów elektrycznych.
1: To jest elektronika, półprzewodniki, bardzo ważny łańcuch dostaw. I to też będzie miało wymiar zdecydowanie ponadnarodowy i także ponadregionalny. To jest 150 hektarów, miliardy dolarów inwestycji w tym dłuższym terminie, tysiące miejsc pracy.
0: W tajwańskim parku technologicznym pod Wrocławiem ulokują się zakłady firmy Foxconn, która będzie strategicznym partnerem przy produkcji polskich samochodów elektrycznych.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Dokładnie 10 lat temu Brytyjczycy podjęli jedną z najważniejszych decyzji w najnowszej historii kraju. W referendum z 23 czerwca 2016 roku zagłosowali za wyjściem z Unii Europejskiej. Dziś wielu mieszkańców Londynu patrzy na Brexit z rozczarowaniem. Ich zdaniem bilans zmian wypada znacznie mniej korzystnie niż obiecywali jego zwolennicy. O szczegółach Anna Rączkowska.
3: 23 czerwca 2016 roku za wyjściem z Unii Europejskiej zagłosowało 52% Brytyjczyków, a 48% chciało pozostania we wspólnocie. Zwolennicy Brexitu obiecywali większą kontrolę nad granicami, więcej pieniędzy dla służby zdrowia i silniejszą pozycję Wielkiej Brytanii na świecie. Po dekadzie wielu mieszkańców Królestwa patrzy na tamtą decyzję z żalem. Pytałam Londyńczyków, czy chcieliby powrotu kraju do Unii Europejskiej. To byłoby lepsze dla gospodarki, lepsze dla mieszkańców. Wszyscy byliby szczęśliwsi. Teraz z Brexitem są same problemy, choćby na granicy, kolejki do odprawy. Ja głosowałem za pozostaniem w Unii. Brexit wciąż mnie smuci. Jeśli czegoś nie zrobimy, problemy będą się pogłębiać na dłużej, mówili mi Londyńczycy. Podobne głosy pojawiają się w sondażach i komentarzach brytyjskich mediów. Brexit miał dać Wielkiej Brytanii większą swobodę i kontrolę, ale po 10 latach wielu wyborców częściej mówi o wyższych cenach i mniejszych możliwościach pracy czy studiowania w Europie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Współpraca w zakresie bezpieczeństwa była jednym z głównych tematów spotkania prezydentów Turcji i Polski. Recep Erdoğan przyjął w Ankarze Karola Nawrockiego. Prezydent Nawrocki powiedział po spotkaniu, że jednym z najważniejszych aspektów były kwestie współpracy związanej z wykorzystaniem przemysłu wojskowego.
4: Rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy w stanie odejść od takiej standardowej relacji pomiędzy sprzedającym a kupującym, ale pomiędzy polskim przemysłem zbrojeniowym, tureckim przemysłem zbrojeniowym jest głęboka szansa na kooperację. Przypomnę zresztą, że polscy żołnierze z polskiego kontyngentu wojskowego właśnie w Turcji korzystają z Bayraktarów. Polska jako pierwsza sięgnęła po tureckie Bayraktary.
0: Karol Nawrocki dodał, że z prezydentem Erdoğanem rozmawiał także o zbliżającym się szczycie NATO, który odbędzie się w dniach 7-8 lipca w Ankarze.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Wracamy do informacji z kraju. Powrót do domu po 22 latach spędzonych w więzieniu. Dzięki decyzji prokuratora generalnego Piotr Pytel otrzymał zgodę na przerwę w odbywaniu kary dożywotniego pozbawienia wolności i wyszedł z zakładu karnego. Wcześniej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wszczął w jego sprawie procedurę ułaskawieniową. Piotr Pytel powiedział Polskiemu Radiu Rzeszów, że nadal jest w szoku.
5: Nieprzespana doba, w wielkim szoku i niedowierzaniu, ale wiem, że to nie jest, to się dzieje naprawdę, bo to tak szybko, błyskawicznie. Może łez, wzruszył łez, ale i tego szczęścia, że w końcu coś się zaczęło dziać i ta sprawiedliwość zatrwuje do końca.
0: Niemiecki sąd skazał Piotra Pytla na dożywocie za zabójstwo kobiety w 2006 roku. Po latach do tej zbrodni przyznał się inny mężczyzna. Już trzykrotnie bezskutecznie starał się ułaskawienie. Akt łaski odmówił mu prezydent Andrzej Duda. Dożywocie grozi emerytowanemu policjantowi podejrzewanemu o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej w świętokrzyskiej Mierzawie. 49-latek został schwytany w poniedziałek po kilkudniowej obławie. Jak informuje Tomasz Ruraż z prokuratury okręgowej w Kielcach, podejrzanemu zostały postawione zarzuty zabójstwa i próby zabójstwa.
6: Prokurator odebrał od podejrzanego krótkie wyjaśnienia. Podejrzany częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i złożył krótkie wyjaśnienia, które stanowią zasadniczo oświadczenie.

0: odnoszące się do treści zarzutów. Za zbrodnie zabójstwa grozi kara pozbawienia wolności od lat 10 do dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Prawdopodobnie prokurator złoży do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt. Kilkanaście milionów złotych pomocy od samorządów lokalnych z całego kraju otrzymały po powodzi Głuchołazy. W tym roku zakończy się wydatkowanie tych pieniędzy. Zakres odbudowy zniszczeń jest ogromny, a gmina w pierwszej kolejności angażowała dotacje od państwa. Dlatego między innymi musiała zwrócić samorządom część niewykorzystanego dofinansowania. Potrzebowaliśmy czasu, żeby przygotować dokumentację, przetargi, powiedział wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor.
2: Ustawa o finansach publicznych jest tak skonstruowana, że to są pieniądze do wykorzystania w danym roku budżetowym. I zgodnie z przepisami trzeba było oddać tym samorządom te pieniądze. Pojawiło się tutaj lokalnie wiele hejtu, że gmina nie wykorzystała. Natomiast cała ta pomoc w 2025 wróciła z powrotem. Większość tej pomocy już się udało wykorzystać na pilne rzeczy, były remontowane chodniki, drogi. Tego było dużo.
1: Poza państwowymi dotacjami największą pomoc Głuchołazy otrzymały po powodzi od warszawskiego samorządu, czyli 5 milionów złotych. Pod koniec ubiegłego roku gmina oddała milion, którego nie wykorzystała, a pieniądze te uchwałą radnych miasta stołecznego ponownie zasiliły Głuchołazy. Rząd przygotowuje się na rosnące zagrożenie upałami w Polsce. Temperatury w weekend w wielu miejscach przekroczą 35 stopni. Miejscami na zachodzie będzie do 43. Przed upałami ostrzega rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Zbliża się do Polski bardzo intensywna fala upałów, którą należy potraktować bardzo poważnie. Ministrowie zdali relację panu premierowi na posiedzeniu rządu z tego, jak się przygotowują. Tutaj przede wszystkim mowa oczywiście o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ale też Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Pracy. Dziś też odbędzie się taka specjalna międzyresortowa narada, tak żeby przed weekendem, kiedy przewidywana jest kulminacja tych upałów, być na wszystko gotowym.
1: Ratownicy medyczni apelują o regularne picie wody. W tak upalne dni mogą być, te upalne dni mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych. Unikajmy tych godzin, których nasłonecznienie jest najwyższe, mówił w naszym studiu Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
4: Nie korzystamy z otwartego ognia na terenach leśnych, łąkach, torfowiskach, trzcinowiskach. W tej chwili jeszcze nie mówimy o tak ekstremalnym, przesuszonym podłożu, ale tego się spodziewamy. To jest raptem kilka godzin wystarczy słonecznej pogody, żeby to zagrożenie wróciło. Kontrolujmy sami siebie i nie róbmy rzeczy takich, które w jakiś sposób przyczyniłyby się do powstania pożaru. Mówię tu już przede wszystkim o tym przysłowiowym niedopałku papierosa.
1: Lekarze apelują też, jeżeli to możliwe, pozostańmy w domach podczas upałów. Jeżeli musimy wyjść, zakładajmy przewiewne ubrania, używajmy kremów z filtrem UV i korzystajmy z nakryć głowy. Nie zapominajmy też o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Ich rola w życiu dzieci jest nie do przecenienia. Są przyjaciółmi, nauczycielami i przewodnikami po życiu. Ojcowie mają dziś swoje święto. Dzień Ojca w Polsce obchodzony jest 23 czerwca od 1965 roku z inicjatywy Łódzkiego Ekspresu Ilustrowanego. Czy mieszkańcy Gniezna pamiętają o swoich ojcach i za co ich cenią, to sprawdzał Rafał Muniak z Radia Poznań.
5: Czy wiesz, jaki jest dzisiaj dzień, jakie święto?
6: Niestety nie wiem.
5: Dzień Ojca.
6: A, no tak.
5: Za co go cenisz?
6: No, za to, że mi pomagał w trudnych sytuacjach i za to, że jest.
7: Dzień Ojca.
5: I były już jakieś życzenia?
7: Zaraz będę składać.
8: Dzień Taty. Szanuje mnie. Bardzo lubię z nim spędzać czas.
5: A co robicie razem?
8: Albo idziemy sobie na pociągi, albo na spacer, albo na lody.
5: Oglądacie pociągi?
8: Tak.
5: I to jest taki fajny czas spędzony z tatą?
8: Tak.
1: Reporter Radia PIK zapytał uczniów szkoły podstawowej o wymarzony prezent dla taty.
9: Najnowsza wiertarka. Narzędzia dla taty.
10: Patelnia 3000. Nowa patelnia taka.
11: A co gotuje najlepiej?
10: Naleśniki lubi.
12: Ja bym dał puzzle, bo tata lubi dosyć składać.
13: Lubi naprawiać ciągniki i różne maszyny. I kombajny.
11: To co byś tacie kupiła, jak on lubi naprawiać?
13: Narzędzia.
14: Najlepszy prezent to był przytulas i życzenia.
15: Laurka.
16: Wędka.
17: Książka. Jakaś przygodowa.
18: Nowy pies.
19: Nowe auto.
20: Nowy komputer, telefon, skuter.
11: Oby się spełniły te wszystkie wasze życzenia.
1: Ojciec jest niezwykle ważny w życiu każdego dziecka. Pokazuje mu, jak dobrze żyć z innymi ludźmi, mówi psycholog Jacek Sochacki. Z najnowszego raportu pod tytułem Oblicza współczesnego

0: ojcostwa wynika, że w polskich domach trwa właśnie wielka zmiana. Aż 80% mężczyzn nie chce już być wielkim nieobecnym w życiu dziecka. Chcą dawać więcej, podkreśla psycholog Jacek Sochacki.
1: Na pewno wielu z nas pamięta puste miejsce przy stole podczas posiłków, kiedy tato był w pracy. Nie chcemy być tylko zdjęciem na świątecznym meblu, ale i żywym człowiekiem, który będzie służył swoim dzieciom ciepłem, obecnością i tym wszystkim, co jesteśmy w stanie rodzinie zaoferować, poza oczywiście pracą i zapewnieniem dóbr materialnych.
0: Dziś według badań ponad połowa ojców regularnie rozmawia ze swoimi dziećmi o tym, że można się bać lub smucić, a 40% z nich porówno z partnerką dzieli się przewijaniem czy kąpaniem malucha. Jacek Sochacki podkreśla, że obecność ojca w życiu dziecka jest bardzo ważna.
1: Niezwykle ważne. Na różne sposoby, w zależności od płci dziecka, w zależności od warunków, w jakim to dziecko rośnie, nie da się opanować zachowań niezbędnych do sprawnego funkcjonowania społecznego, korzystając z przekazu tylko jednego rodzica. Jesteśmy potrzebni we dwójkę.
0: Tradycja Dnia Ojca na świecie wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Po raz pierwszy święto obchodzono 19 czerwca 1910 roku. W wieczornej sumie wydarzeń, którą przygotowała Paulina Olak, to wszystko. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: O reklamie.
6: 26 minut po godzinie 23.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 10 lat temu Brytyjczycy zdecydowali o rozwodzie z Unią Europejską. Dziś coraz więcej z nich mówi, że gdyby referendum odbyło się ponownie, zagłosowaliby inaczej. Za pozostaniem we wspólnocie. W rocznicę głosowania brytyjskie media piszą przede wszystkim o rozczarowaniu, niespełnionych obietnicach i kraju, który wciąż nie zamknął sporu o Brexit. Wczoraj zaś premier Keir Starmer poinformował, że odchodzi ze stanowiska premiera i rezygnuje z przewodniczenia Partii Pracy. Polityk był szóstym szefem rządu od czasu Brexit. Referendum. O komentarz do tych wydarzeń poprosiliśmy Filipa Tereszkiewicza z Instytutu Nauk o Polityce z Uniwersytetu Opolskiego i Teamu Europe Direct. Z naszym gościem rozmawiał Krzysztof Grzybowski.
8: Mamy podanie się do dymisji obecnego premiera. To na razie jeszcze nie zapowiada jakichś wstrząsów, przyspieszonych wyborów, ale nie zmienia to faktu, że na tym stanowisku jest kolejna zmiana. I patrząc na Wielką Brytanię, to można odnieść wrażenie, że to wyobrażenie o Wielkiej Brytanii jako o państwie niezwykle stabilnym, takim no wręcz konserwatywnym, jeżeli chodzi o swoją politykę wewnętrzną, to wyobrażenie stało się w ostatnich latach chyba już takie bardzo nieaktualne.
9: Jest taki żart w Unii Europejskiej, że Włochy stały się Wielką Brytanią, a Wielka Brytania Włochami. Jeżeli chodzi o kolejnych premierów, w ostatnich 10 latach mieliśmy w Wielkiej Brytanii, to będzie siódmy premier. Przez poprzednie 50 lat tych premierów było jedynie 8. A z kolei odwrotna sytuacja była we Włoszech, gdzie bardzo często w przeszłości premierzy się zmieniali, a ostatnio na tym stanowisku jest długa stabilizacja, więc na pewno istotna zmiana, jeżeli chodzi o system polityczny w Wielkiej Brytanii. No, widzimy konsekwencje po pierwsze Brexitu i dosyć nieprzemyślanej, nie chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o społeczeństwo, ale bardziej o polityków, decyzji o tym, jak mają wyglądać relacje pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią po opuszczeniu tego państwa przez Unię Europejską. Ale też tutaj mocno zwraca się uwagę, że w parlamencie w Wielkiej Brytanii jest spore grono młodych polityków, dla których na przykład ta kadencja jest pierwsza, którzy raczej starają się koncentrować na takiej polityce, która zwraca uwagę w mediach społecznościowych, a nie na poszukiwaniu kompromisu czy próby rozwiązania problemów, co było typowe dla poprzedniej wersji brytyjskiego parlamentarzysty.

0: Więc bardzo często ci premierzy, i przykład Starmera jest tego najlepszym przykładem, oni upadają dlatego, że ich własna partia, część tej partii zaczyna się buntować, nie próbując rozwiązać jakiegoś problemu, tylko uważają, że odświeżenie wizerunku będzie odpowiedzią na te problemy, które się pojawiają.
1: Czyli TikTokowa polityka zapanowała, jeżeli chodzi o brytyjską politykę?
0: Wydaje mi się, że tak, i są takie oceny, że głównym problemem obecnie jest takie grono młodych polityków bez doświadczenia debaty, negocjacji parlamentarnych, z czego słynęła wcześniej Wielka Brytania.
1: No to w takim razie teraz już bardziej być może o Brexicie, a właściwie o tej rocznicy, bo w tym temacie też dzieją się ciekawe rzeczy. Ostatnio został opublikowany taki sondaż, zaznaczę, to jest sondaż dotyczący młodych Brytyjczyków w wieku, jeżeli dobrze pamiętam, od 18 do 28 lat i zapytano ich właśnie o kwestię Brexitu, czy też, przepraszam, bo jest też drugie określenie, Brigrade, czyli rozumiem powrót. No i okazuje się, że w tej najmłodszej grupie Brytyjczyków chęć powrotu do Unii Europejskiej no jest miażdżąca. Tam zdaje się chyba 16% tych młodych pytanych w sondażu określiło Brexit jako sukces Wielkiej Brytanii. Ponad 50% uznało Brexit za totalną porażkę. Rzeczywiście ta zmiana w podejściu do Unii Europejskiej, do Brexitu, ona jest widoczna?
0: Znaczy, jeżeli byśmy popatrzyli na sondaże w okresie Brexitu, to też młodzi ludzie w większości opowiadali się za pozostaniem w Unii Europejskiej, tylko problem jest taki, że nie poszli zagłosować. Więc, no i też ta kohorta ludzi w tym wieku jest odpowiednio mniejsza ze względu na problemy demograficzne. Więc biorąc pod uwagę na negatywne konsekwencje, jakie ponosi Wielka Brytania w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i przyjęciem tej wersji twardego Brexitu, ja jestem aż zdziwiony, że tak mało osób popiera ponowną integrację z Unią Europejską, czy tak mało osób, czy tak dużo osób popiera ten twardy Brexit, i takie duże poparcie jest dla partii, które wzywają do jeszcze twardszego zerwania z Unią Europejską. Tutaj mamy dwie takie partie skrajnie prawicowe, które mają bardzo duże poparcie społeczne. Więc z jednej strony widać zmianę opinii publicznej, taką bardziej przychylną Unii Europejskiej, ale ta zmiana nie jest aż tak radykalna, jak można byłoby oczekiwać po negatywnych konsekwencjach, które ponosi Wielka Brytania w związku z tą decyzją podjętą 10 lat temu.
1: A o tych negatywnych konsekwencjach rzeczywiście w Wielkiej Brytanii mówi się publicznie, jest jakaś debata, to jest tego świadomość, no bo jeżeli czytamy, że każdego roku brytyjski budżet z powodu Brexitu, no mówimy oczywiście o konsekwencjach Brexitu, traci pomiędzy 75 a 100 miliardów funtów, no to nawet dla brytyjskiego budżetu to są potężne kwoty.
0: Jedno to są te utracone korzyści związane z funkcjonowaniem jednolitego, czy w ramach jednolitego rynku. Tutaj musimy pamiętać, że mamy przecież państwa, które płacą nam za to, żeby móc funkcjonować w tym jednolitym rynku, takie jak Norwegia, czy Liechtenstein, czy Islandia. Więc Wielka Brytania pozbawiła się sama tego bardzo istotnego rynku, którym był rynek kontynentalny, i bardzo dużo małych i średnich przedsiębiorstw zaczęło ponosić tego negatywne konsekwencje. Na przykład pewne rozbudowane procedury administracyjne związane z koniecznością potwierdzenia standardów unijnych przy dopuszczeniu na jednolity rynek. Ale też trzeba pamiętać, że jeden z powodów, dla których Brytyjczycy zdecydowali się zagłosować za wyjściem z Unii Europejskiej, była migracja i nielegalna migracja do Wielkiej Brytanii. I w zasadzie ona się zwiększyła od tego czasu. Także wyjście, znaczy poziom nielegalnej migracji do Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 10 lat radykalnie wzrósł, co pokazało, że problemem nie jest bycie w Unii Europejskiej, tylko problemem jest brak efektywnej kontroli granic zewnętrznych Wielkiej Brytanii. I tutaj przede wszystkim współpracy, czy bardzo stosunkowo niewielka współpraca pomiędzy Francją a Wielką Brytanią, jeżeli chodzi o kontrolowanie kanału La Manche. Więc tutaj nadal tego problemu z punktu widzenia Wielkiej Brytanii nie udało się rozwiązać. I bycie poza Unią Europejską nie pomogło w znalezieniu skutecznych narzędzi rozwiązania problemu nielegalnej migracji.
2: O Brexicie i nie tylko z Filipem Tereszkiewiczem z Instytutu Nauk o Polityce z Uniwersytetu Opolskiego rozmawiał Krzysztof Grzybowski. I tym wątkiem kończymy wieczór w Polskim Radiu 24. Dzisiejszy program przygotowały Paulina Olak i Anna Pałdyna. Za realizację odpowiadał Karol Smyk i Paweł Szymankiewicz. Jarema Jamrożek.

0: Dziękuję Państwu, spokojnego wieczoru i zachęcam do pozostania z Polskim Radiem 24.
1: Powtórka programu.
2: Portfel seniora.
3: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Portfel Seniora, w której będziemy dziś rozmawiać o fałszywych reklamach, na które trafiają seniorzy i często korzystając z nich po prostu tracą duże pieniądze. Moim gościem jest pani Marlena Kondrat, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Społeczeństwo stale się nam starzeje, o tym wiemy, trochę już truizm, ale wydaje mi się, że ciągle trzeba to powtarzać, choć wydaje się to już, tak jak mówię, oczywiste. I wydaje się też oczywiste, że reklama powinna być w coraz większym stopniu nastawiona na starszego odbiorcę. Powinna być, ja bym tak uważała, a zaraz pani to oceni, jak to wygląda, pomocna w wyborze, no a już na pewno nastawiona na to, nie na to, żeby seniora oszukać. Państwo robili w tym zakresie badania. Proszę powiedzieć, co z nich wynika? Jak to wygląda w rzeczywistości?
4: Dobrze, więc ja chciałabym odnieść się właśnie przede wszystkim do przeprowadzonego przez nas niedawno badania dotyczącego marketingu mobilnego oczami seniorów. Mhm. I pytaliśmy wprost, co sprawia największe trudności seniorom przy korzystaniu i też czytaniu różnego rodzaju ofert reklamowych. I pierwszym takim wnioskiem, który płynie z naszych badań, jest absolutny prymat bezpieczeństwa ponad wszystkimi innymi aspektami związanymi z reklamą. Pierwszym bardzo ważnym punktem było odniesienie się do tego, że reklamy mogą być niebezpieczne, dosłownie. I co to oznacza? Bardzo często seniorzy klikają w reklamy, które proponują im na przykład aplikacje mobilne. Wchodząc w takie reklamy, senior ma już później problem, żeby dotrzeć do strony, z której chciał skorzystać pierwotnie. Te strony bardzo często przekierowują do innych linków. I osoba, która chciała zapoznać się z treścią oferty produktu, który na przykład ją właśnie zainteresował, spotyka się z pewną barierą, bo widzi, że ta treść nie do końca jest zgodna z tym, co on istotnie chciał na początku przeczytać. I to jest już ta pierwsza kwestia, która bardzo niepokoi osoby starsze i bardzo mocno zniechęca. Więc w naszym badaniu ponad 30% osób wskazało, że takie powiadomienia typu push, czyli takie nachalne powiadomienia, mhm, i też trudność powrotu do tej pierwszej strony, z której chcieli skorzystać, sprawia, że automatycznie wycofują się z chęci pogłębiania wiedzy na temat produktów.
3: Ja się często spotykam z czymś takim. To przyznam, że to chyba już nie tylko osoby starsze, ale no o nich rozmawiamy, bo one tutaj pewnie właśnie bardziej się denerwują, bardziej je to irytuje. Chodzi o to, że na przykład nawet czasami jest mowa, prawda, że nie można w ogóle doczytać się tego, co znajduje się na początku. Czyli coś jest, a potem pojawia się, tak jak pani powiedziała, nazwa to nachalną reklamą. Ona się pojawia bez przerwy i tam 3 sekundy, 5 sekund, gdyby nawet ktoś chciał jakby to odczekać, to jest pierwsze. A po drugie, pod spodem jedna pod drugą lecą takie reklamy, że treść, którą chciałoby się przeczytać, znajduje się dużo, dużo dalej. Czy o to, rozumiem, też chodzi w tej sytuacji?
4: Dokładnie. I w naszym badaniu wybrzmiały dwa słowa. Nachalność i natręctwo ze strony osób, które tworzą te komunikaty. Okay. I te osoby starsze nie chcą właśnie wchodzić tam, gdzie tych reklam jest za dużo. Więc mamy jedną stronę, która co do zasady powinna opisywać treść związaną z produktem, a w efekcie widzimy szereg innych dodatkowych reklam. Więc też forma, w jakiej przedstawiane są te reklamy, jest bardzo zniechęcająca. I to, na co zwracają właśnie uwagę osoby starsze, to już nawet nie jest kwestia nawet opisu produktu, ale też techniczna strona proponowania nam tych reklam. Mhm. Więc w jaki sposób otrzymują takie osoby starsze reklamy na przykład na smartfona? I tutaj była też bardzo mocna rekomendacja ze strony badanych, aby zmienić w ogóle tą formę. Więc nie chcemy otrzymywać na bieżąco powiadomień typu push z aplikacji, czyli takich, które przychodzą wbrew naszej woli. Jest propozycja, żeby na przykład takie wiadomości pojawiały się poprzez komunikat wiadomości SMS, wiadomość e-mail, którą można odczytać w każdej dowolnej chwili. Natomiast kiedy my, korzystając ze smartfona, wykonując jakieś własne czynności, nagle otrzymujemy reklamę, której nie chcemy, to też buduje taką naszą niechęć do tego, żeby korzystać na przykład z produktów, usług danej marki.
3: Jasne, tylko że my tutaj dochodzimy do kwestii pieniędzy. I otwartym tekstem musimy pewne rzeczy wyjaśnić. Dlaczego te reklamy się pojawiają, prawda? Bo łatwo jest powiedzieć, że chcemy przeczytać samą treść, chcemy się tylko dowiedzieć tego, czego my się chcemy dowiedzieć.

0: Natomiast ktoś to zrobił, ktoś włożył w to jakiś wkład i nie jest to operator komórkowy, który nam to oferuje, przepraszam, i któremu płacimy abonament. Więc w związku z tym, no cóż, te reklamy są dlatego, żeby, że tak powiem, zarabiały, tak? Przy pomocy tych reklam ktoś zarabia, kto te treści tworzy. No więc czy to nie jest pewien problem? Bo doszliśmy do pieniędzy, no bo ja rozumiem, że jakby to odbiorcy naszego seniora nie interesuje, że ktoś to zrobił. No ale jednak to jest kwestia pieniędzy, prawda? Czy można to inaczej jakoś obejść, uważa pani, albo też wynika z państwa jakichś wniosków?
1: Tak, i koncentrując się właśnie na kwestii maksymalizacji zysków, oczywiście ze strony różnych firm, usługodawców, widzimy też, że każdy sklep oferuje nam aplikację. Aplikacja ma co do zasady nie tylko oferować produkty, ale też zbierać dane na temat naszych preferencji. I zbierając te dane, oczywiście bardzo często tworzy konkretne komunikaty związane z zachowaniami naszych użytkowników. Osoby starsze bardzo chętnie zakładają, ściągają różnego rodzaju aplikacje pod konkretny sklep. Tam mogą mieć dostęp do różnych promocji, zniżek, ofert na dany dzień czy tydzień. I tutaj właśnie pojawia się zasadniczy problem, bo nie wiemy tak naprawdę, gdzie przebiega granica między zbieraniem tych naszych danych i sposobem ich wykorzystywania tak naprawdę na naszą korzyść. Bo kiedy widzimy, że dana osoba najczęściej kupuje dany produkt, na przykład dane suplementy czy produkty takie codziennego użytku, możemy jej zaproponować oczywiście zniżki, ale to może iść też w innym kierunku. Takie osoby mogą być zmęczone, bo dostają ilość bardzo dużych komunikatów.
0: Czyli znaczy, paradoksalnie nie kupią, chcę pani powiedzieć. Paradoksalnie nie kupią, chociaż...
1: Dokładnie.
0: Odwrotnie.
1: Nie zechcą kupić, bo czują się po prostu przytłoczone tą ilością. I to jest właśnie też taka wskazówka, że mamy za dużą ilość aplikacji na telefonie, bo każdy sklep obecnie oferuje nam możliwość założenia aplikacji. I to jest wręcz warunek. Jeżeli chcesz mieć zniżkę, tak, załóż aplikację w naszym sklepie. I przychodzimy do takiego paradoksalnego momentu, gdzie idąc do jakiegokolwiek sklepu, musimy mieć ze sobą smartfon, który najpierw wskaże nam ofertę promocyjną, a dopiero da nam możliwość realnego wyboru, co my możemy, czy właściwie to, czego my naprawdę potrzebujemy.
0: Tak, to też jest jakby, rozumiem, że dzieje się w ten sposób i trzeba to uświadomić, że jeżeli my założymy aplikację sklepu odzieżowego, to będą nam wpadać reklamy przeróżne, absolutnie nie tylko tego sklepu, żeby było jasne, dotyczące odzieży. Jeżeli założymy sklepu kosmetycznego, no wszystkie kosmetyki nam się będą pojawiać, rozumiem, nagminnie i tak to się dzieje i to seniorów rozumiem, stresuje i denerwuje. Ale wie pani, powiedziała pani o jednej rzeczy, mianowicie o tym, że zbierają dane. I to, tu wydaje mi się, że powinnyśmy przejść do jakby treść tych reklam. Ponieważ czy z państwa badań, z państwa doświadczeń, danych, które zbieracie, wynika to, że w ogóle specjaliści od reklamy, trudno mi powiedzieć, żeby to byli bezpośrednio producenci czy handlowcy, ale pewnie bardziej specjaliści od reklamy, chociaż może mnie pani poprawi, zadają w ogóle sobie takie pytanie i przyjmują do wiadomości, że nie za bardzo da się już dłużej sprzedawać tylko młodość, urodę i sprawność, no dlatego, że zmieniają się oczekiwania społeczeństwa. Czy to w ogóle widać przy tworzeniu tych reklam? No bo jeśli nie, to znowu znaczy, że one nie trafiają, a skoro nie trafiają, no to nie ma zysku, jest strata. No tak, logicznie, jak to jest?
1: W tym momencie właśnie warto zwrócić uwagę na, tak jak pani słusznie zauważyła, sposób tworzenia tych treści i do kogo one są kierowane. Bo rzeczywiście prymat młodości jest bardzo mocno widoczny w takich reklamach, gdzie tak naprawdę osoba starsza widzi często przejaskrawione przykłady. Więc widzimy seniora, który w rzeczywistości wcale nie reprezentuje grupy seniorów. Pokazywany jest z jednej strony jako osoba, która regularnie podróżuje, regularnie zapisuje się na różnego rodzaju kursy, i też nawet wizualnie nie spełnia tych kryteriów osoby, która rzeczywiście jest seniorem. Więc nie wybrzmiewa tutaj autentyczność. Nie widzimy, kim jest ta rzeczywista osoba, która zmaga się na co dzień z różnego rodzaju problemami, które co do zasady dany oferowany produkt miałby rozwiązać.
0: To jest taka najprostsza chyba sytuacja, taka już oczywista, chyba wszyscy wiedzą, ten krem na zmarszczki, który oferuje 20-latka. No i na pewno te wszystkie zmarszczki znikną.
1: To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia właśnie, na którą zwracają uwagę osoby starsze, jest też etykietowanie. Więc z jednej strony po pierwsze pokazujemy nieprawdziwe wzorce, a z drugiej pokazujemy zbyt często hasło senior.

w reklamach. Więc suplementy dla seniora, herbatka dla seniora. Tak, krem dla seniorki. I kiedy osoba starsza też widzi, że wszystko jest przeznaczone tylko dla tej starszej osoby i jeszcze z drugiej strony pokazywane są hasła na przykład jesień życia, nasze ostatnie chwile i to też nie zachęca tych osób, bo z jednej strony chcemy pokazywać, że żyjemy dłużej.

0: odniesienia do konkretnej grupy społecznej, jako są osoby starsze, ale tak naprawdę wszystkich grup wiekowych. Więc jeżeli dobieramy influencerów, to warto jest zwrócić uwagę, czy oni rzeczywiście identyfikują się z tymi wartościami, które mogą przekonać osoby starsze do zakupu produktu, czy rzeczywiście są to osoby dopasowane do ich grupy wiekowej. Bo jeżeli robimy badania na studentach i później te badania przekładamy na całe społeczeństwo, to jest to bardzo duża porażka dla marketerów.
1: A ja jeszcze o jedną rzecz chciałam panią dopytać. Jak pani powiedziała o tych reklamach, właśnie kto tam w nich występuje, to ostatnio mamy taką reklamę. Tu nie będziemy żadnych nazw podawać, ale jestem ciekawa, czy to też się w badaniach nie pojawiło. Czy seniorów to w jakiś sposób, nie wiem, wręcz może niektórych nawet oburza, ale może łatwiej zniechęca. Chodzi mi do zakupów, no bo jakby ciągle o tym zmierza, do tego przecież zmierza promocja, ma zachęcić do zakupu, a więc do osiągnięcia zysku przez tego, kto to sprzedaje. Więc teraz chodzi mi o taką reklamę, która jest reklamą dotyczącą cyfrowego seniora. To znaczy tego, że sobie ten senior bardzo dobrze w świecie cyfrowym radzi. Ale to jest tak pokazane, że młody człowiek stwierdza nagle, znikąd, oj, jak sobie świetnie moja babcia czy mój dziadek radzi z tym internetem. No i ten senior tam sobie w ten internet jakby zupełnie bezrefleksyjnie klika, co też może być oczywiście tutaj ryzykowne, ale nie o to chodzi. Czy to nie stygmatyzuje w taki sposób? No bo dlaczego to nie jest oczywiste, że on sobie radzi? To jest nieoczywiste, prawda? Bo musi ten młody stwierdzić, ojej, radzi sobie nagle.
0: I to jest właśnie też problem związany z tym, że nie do końca rozumiemy realne potrzeby tych osób starszych. Pamiętajmy, że osoby określane powszechnie jako seniorzy to jest grupa wewnętrznie niejednorodna.
1: Tak.
0: I są osoby, które oczywiście mogą sobie świetnie radzić, bo mają na przykład 60 lat, bo jeszcze są aktywne na rynku pracy, więc siłą rzeczy uczestniczą na co dzień w tym świecie cyfrowym. Ale osoby starsze, czyli jeżeli spojrzymy na osoby 85+, dla nich to wszystko może być znacznie bardziej skomplikowane. Jeżeli mamy osoby pracujące w domach mediowych, które mają przykładowo 30-35 lat i nie zbadają realnie tych potrzeb, nie spojrzą, kto jest po drugiej stronie, kto jest tym realnym użytkownikiem, to może właśnie generować szereg różnych nieporozumień. I to jest właśnie to sedno problemu. My nie potrafimy spojrzeć autentycznie, wejść w buty naszego użytkownika.
1: Oczami odbiorcy. Właśnie... Czy to oznacza, że w takich domach mediowych powinni pracować seniorzy?
0: Jest właśnie taka rekomendacja, też wskazanie, że powinniśmy zatrudniać osoby, ale przede wszystkim też docierać i rozmawiać z tymi osobami, czego one realnie potrzebują. I patrzeć na nich właśnie oczami tych osób, które będą konsumować dany produkt, które będą odczytywać te komunikaty. Bo w mediach, w reklamach często mamy właśnie, tak jak wspomniałam, skrajne przykłady. Więc albo widzimy staruszkę, która z utęsknieniem czeka na swojego wnuka, który odwiedzi, pocieszy dobrym słowem. A z drugiej strony właśnie te osoby, które totalnie też nie spełniają kryteriów, czyli właśnie regularnie podróżują, korzystają z tego życia w sposób maksymalny. Nie mamy takiego wyważenia, pokazania codziennego życia tych osób, czym one się mierzą i jakie rzeczywiście te produkty i komunikaty mogą rzeczywiście docierać do nich i sprawić, że będą chcieli identyfikować się z daną marką, bo ta marka rzeczywiście spełnia ich realne potrzeby.
1: Tak, patrząc na to, że mówimy o wydłużaniu aktywności zawodowej, to wydaje mi się, że w zasadzie chyba można by było też prosto odpowiedzieć na to pytanie, czy seniorzy powinni pracować. Po prostu tak, tak? No i skoro coraz więcej ma być tych osób, skoro ta liczba ma przyrosnąć, skoro dzisiaj to jest 25% społeczeństwa, za chwilę będzie 40%, to chyba to jest wydaje się też jasne, że nawet powinny tam pracować no ale to zobaczymy, jak to będzie. Natomiast chciałabym jeszcze przejść do kwestii pewnej fałszywości reklam skierowanych do seniorów, o czym wspomniałam już na początku jakby, bo często i tutaj znowu też dojdziemy do tych pieniędzy, że często wykorzystują one po prostu manipulacje, tak? Strach o zdrowie na przykład, obietnice jakichś cudownych rezultatów i w ten sposób naciągają tych seniorów na drogie produkty albo też produkty po prostu im niepotrzebne. Czy znowu państwo tutaj w swoich badaniach macie dowody na to, że to jest częste, że tak to wygląda, że to się jakby nie kończy, chociaż o tym od jakiegoś czasu mówimy? I pytanie od razu, może takie, czy to powinno być zabronione jako po prostu niebezpieczne?
0: To jest bardzo dobre pytanie i też bardzo mocno oscyluje wokół naszego raportu i też zapytaliśmy seniorów, co wzbudza w nich największe poczucie niebezpieczeństwa, jeżeli chodzi o reklamy. i właśnie chodzi o przejrzystość.

0: proste i jasne warunki oferty. To było pierwsze wskazanie i tu też ponad 30% naszych badanych pokazało, że w momencie, kiedy nie ma jasnych warunków, uczciwie przedstawionych właśnie na zasadzie jakiej taki suplement diety przykładowo będzie działał, czy rzeczywiście można go bezpiecznie przyjmować, czy na przykład produkt, który chcą zakupić, może być dla nich potencjalnie niebezpieczny. Jeżeli są wskazane tylko cechy pozytywne, ale też w sposób często bardzo niejasny, jeżeli chcielibyśmy dopytać na przykład, czy dany produkt może w jakimś stopniu nie spełniać oczekiwań, już takich informacji nie mamy. Więc ta przejrzystość oferty w sposób jasny, konkretny, pokazująca, co możemy zyskać, ale w sposób prawdziwy, czyli nie mamy tam małych, później tak małymi literami napisanych jakichś wyłączeń czy ewentualnie wskazań, że coś może stanowić zagrożenie, tylko żeby wszystko było właśnie w sposób prosty przedstawiony w jednym komunikacie. I to jest właśnie coś, czego seniorom brakuje. Bardzo często też język, który, za pomocą którego tworzymy różne treści, czyli język zachęty. Więc jeżeli kupisz, to oczywiście zyskasz szereg różnych benefitów. Ale co to oznacza w praktyce? Czy może się z tym wiązać coś podejrzanego? Czy rzeczywiście to, co kupimy, będzie spełniało nasze oczekiwania? Więc tego brakuje. Jasność i przejrzystość komunikatu.
1: No właśnie, bo jak nie, to po prostu tracimy pieniądze, mówiąc krótko, bo jeszcze no, zagracamy dom, tak? Mamy coś, co właściwie powinniśmy zaraz wyrzucić do kosza, bo jest dla nas nieużyteczne, albo też niestety po prostu niepotrzebne. Ja myślę, że to też jest pewien problem. A jak to jest z kolei? Czy senior, który, czy macie państwo tego typu albo badania, albo doświadczenia, że senior, który kupuje takie rzeczy, one się okażą później bezużyteczne, złe i tak dalej. Czy on jest skłonny do zwracania tego, żeby swoje pieniądze po prostu odzyskać? Bo nie jest to do końca proces taki prosty. Trzeba po prostu gdzieś pójść, trzeba to zapakować, tak? Trzeba znaleźć adres, trzeba bardzo często wygenerować ze strony internetowej formularz, który trzeba do tego dołączyć i tak dalej. Nie jest to takie proste często zrobić, to trzeba w komórce. No więc jak to wygląda i co pani o tym sądzi?
0: Zacznę od tego, że wbrew powszechnej opinii seniorzy są bardzo świadomymi konsumentami, bo oni przechodzili przez różne etapy rozwoju konsumpcjonizmu. Czyli najpierw mieliśmy do czynienia z niedoborem różnych produktów, później z nadprodukcją, więc oni bardzo dobrze znają ten cały proces też rozwoju marketingu i widzą, co warto kupować na dłuższą metę. I rzeczywiście na początku mogą skusić się na produkt, bo zostali zachęceni właśnie taką ofertą, ale na dłuższą metę nie utrzymamy lojalności takiego klienta. Zwłaszcza kiedy taka osoba jest niezadowolona z produktu i chciałaby go zwrócić. I właśnie warunki reklamacji, jak złożyć reklamację. No bardzo często te informacje nie są podawane, a na co wskazali też, na co zwrócili uwagę nasi respondenci, znacznie chętniej zakupią produkt w sytuacji, kiedy jest informacja, nie jesteś zadowolony z produktu, możesz go zwrócić w jasny sposób, pobierz formularz zwrotu, ale właśnie też już przesyłanie, te warunki złożenia, spakowania nawet, bo to tak. Może być też często bardzo problematyczne. I to znowuż zniechęca, zwłaszcza kiedy mówimy o e-commerce, czyli właśnie zakupach online. Mhm. I to jest tą pierwszą taką barierą też, oprócz oczywiście prymatu bezpieczeństwa, to ta druga problem właśnie z tym, jak zwrócić, jak reklamować ten produkt. I to też skłania bardzo często osoby starsze jednak do tego, aby bezpośrednio zakupić, aby mieć też dostęp do człowieka. Jeżeli mamy infolinię i mamy szansę na to, żeby dodzwonić się do człowieka, uzyskać od niego odpowiedź, to też jest większa szansa, że taka osoba starsza pozostanie, bo wie, że mam po drugiej stronie osobę, która prostymi krokami wyjaśni, jak właśnie dokonać zwrotu produktu.
1: A jak to jest? Seniorzy kupują po prostu przez internet, to znaczy w takim sensie, że no zaglądają, tam jest jakiś towar, trzeba przejść odpowiednią drogę, po prostu klikają i kupują i płacą, czy raczej szukają tego numeru telefonicznego i dzwonią i w ten sposób kupują, bo to może być dwie zupełnie różne ścieżki.
0: Tak, i tutaj pandemia bardzo mocno utrwaliła procesy, które sprawiły, że pozostaliśmy jednak z tym światem online, również w kontekście zakupów, bo seniorzy byli poniekąd zobligowani do tego, żeby jednak korzystać z tych rozwiązań online i wielu z nich dosyć szybko dostosowała się do tych możliwości. Natomiast bardzo ważne jest to, jak różne sklepy tworzą takie strony przyjazne osobom starszym. Czy jest prosta ścieżka zakupowa? Czy jesteśmy odpowiednio zaopiekowani jako klienci przed dokonaniem zakupu? I czy mamy pewność, że po dokonaniu zakupu i niezadowoleniu z naszej strony będziemy mieć szansę dotrzeć do tej drugiej osoby?
1: No tak, ale nie łatwiej byłoby, przepraszam, po prostu zadzwonić i kupić to przez telefon? telefon, czy to nie jest łatwiejsze

0: bezpieczniejsze, czy to jest tylko pozór? Bo no znamy takie przypadki, kiedy na przykład ktoś mówi, ja to tylko w ten sposób. Jak nie ma telefonu, to nie kupię.
1: Owszem, jest dosyć spora grupa takich osób,
0: może które... szczególnie starszych bardziej, nie?
1: Zdecydowanie tak. Starsze osoby pozostaną przy tej formie. One będą bardziej skłonne do tego, żeby zadzwonić do bliskiej osoby, poprosić o to, żeby wspólnie pojechać, dowiedzieć się, albo po prostu poproszą bliską osobę o zakup przez internet. Natomiast te osoby, które dopiero wchodzą w wiek senioralny, osoby 60+, jednak starają się o tą swoją samodzielność. Ale przy tej samodzielności bardzo dużym wsparciem ze strony sklepów internetowych może być właśnie zaoferowanie, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zadzwoń na nasz numer, napisz prostą wiadomość. I co jest też ważną wskazówką, unikamy w miarę możliwości botów, czyli właśnie robotów, które ewentualnie mogą nam coś wyjaśnić, bo często jest to droga donikąd. Klikamy, pytamy, to wydłuża nasz proces zakupowy, to też w efekcie zniechęca do tego, żeby pozostać w tym sklepie.
0: No właśnie, a jeszcze jedno, czy żeby nie narazić się na straty, bo ciągle o to tutaj pytamy, to czy warto, czy senior powinien, bo często się coś takiego utrwaliło, bazować na opiniach, które się pojawiają pod produktem, bo na przykład jak spojrzymy na to, ja na przykład patrząc na to w pewien sposób już tak z założenia krytycznie, to odnoszę wrażenie, że to jakby to właśnie robot wyprodukował, to znaczy, że są to same pozytywne opinie, które gdzieś automat po prostu stworzył na potrzeby danego sprzedawcy. Wcale nie są to autentyczne opinie. No i znowu, jeżeli my na nich zabazujemy, no to po prostu narazimy się na zakup jakiegoś złego, bezsensownego produktu. Jak to jest?
1: Na szczęście w mediach społecznościowych coraz więcej uwagi zwraca się na czytanie dokładnie tego, co jest napisane i kto tworzy takie komunikaty w recenzjach. I tutaj właśnie, jeżeli wejdziemy w profil tej osoby, zobaczymy, że ten profil został założony kilka dni temu, że być może taka dana osoba nie posiada zbyt wielu znajomych w mediach społecznościowych i to może wskazywać na to, że jest jakiś problem.
0: Ale czy senior będzie tego szukał? Bo to jest taka sytuacja, że na przykład tam jest, nie wiem, Maria W, Jan C, nie wiem, do tego jeszcze tam Jan C Toruń, Bożena K Kraków. No i tyle. I pod tym no, po prostu peany zachwytu.
1: Niestety to jest jedna z technik manipulacyjnych, zwłaszcza kierowana wobec osób starszych, bo nie zawsze te osoby starsze wiedzą, że coś może być generowane przez sztuczną inteligencję, czy właśnie przez takie roboty, które celowo tworzą takie treści. Więc z jednej strony dobrze jest polegać na opiniach, zwłaszcza kiedy te opinie pojawiają się na znanych stronach, gdzie pewne marki nie pozwoliłyby sobie nawet na narażenie siebie właśnie na takie problemy i zagrożenia. Więc tutaj też często seniorzy stawiają na przyzwyczajenie do pewnej marki i lojalność. Jeżeli wielokrotnie dokonywali zakupu i dostrzegali, że byli dobrze zaopiekowani, to nawet cena tutaj nie jest walutą przetargową, ale właśnie to, jak byli traktowani przez dany sklep, przez obsługę. Więc ta autentyczność i nawet jeżeli pojawią się jakieś negatywne opinie, i nie będą one przeważające wobec tych pozytywnych, to ta osoba pozostanie, bo wie, że ten sklep jest rzeczywiście tym, który oferował im realną pomoc, wspierał ich w tym procesie i że zawsze w prosty, łatwy sposób mogą skorzystać właśnie z różnego rodzaju rozwiązań.
0: To myślę, że ciekawe przesłanie z tej naszej rozmowy na koniec powstaje, że kierując reklamy, promocje do seniorów, warto być uczciwym, bo to wtedy jest ten klient, który rzeczywiście będzie u nas kupował. Dziękuję pani uprzejmie. Pani Marlena Kondrat, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, była naszym gościem. Dziękuję pani.
1: Dziękuję państwu, dziękuję bardzo.
0: A ja zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
2: Portfel Seniora. Powtórka programu. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Budżet wspólnoty, polityka energetyczna, migracyjna to priorytety odnowionej Grupy Wyszehradzkiej. Ronaldo kolejnym wielkim mundialu. W meczu Portugalia-Uzbekistan piłkarz zdobył 2 bramki. Ostrzeżenia przed upałami w Polsce. Na zachodzie będzie powyżej 43 stopni. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Państwa Grupy Wyszehradzkiej chcą wspólnie przygotować się do najważniejszych negocjacji w Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o rozmowy dotyczące nowego budżetu wspólnoty, polityki energetycznej, migracyjnej i rolnej. Takie ustalenia zapadły podczas szczytu premierów V4.
2: Premier Donald Tusk przekonywał, że współpraca regionu może zwiększyć jego znaczenie w Europie.
3: Wtedy, kiedy będziemy działali, a będziemy działali razem, to będziemy także w stanie konfrontować nasze pomysły z największymi potęgami. Wiecie dlaczego? Bo WIFOR będzie też jedną z największych potęg.
2: Od lipca przewodnictwo w grupie obejmie Słowacja. Premier Robert Fico zapowiedział, że jednym z głównych celów będzie przywrócenie regularnych konsultacji przed posiedzeniami Rady Europejskiej. Dlatego chcemy organizować spotkanie koordynacyjne przed każdym szczytem Unii Europejskiej w przyszłym roku, do którego będziemy doskonale przygotowani. Przywódcy podkreślali, że chcą wrócić do modelu współpracy, który przed laty pozwalał państwom regionu skuteczniej zabiegać o wspólne interesy w Brukseli. Jan Olencki, Polskie Radio, Budapeszt.
1: To ukraińska premier Julia Świrydenko, a nie prezydent Zełenski, przyjedzie do Gdańska na międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Do Polski przyjadą też przedstawiciele ukraińskiego biznesu, rządu i parlamentu. Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego to wynik napięcia między Warszawą i Kijowem na tle polityki historycznej. Pojawiły się po tym, gdy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek specjalnych ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. Upały mogą zabić, ostrzegają ratownicy medyczni i apelują do wszystkich, zwłaszcza do dzieci i seniorów, o regularne nawadnianie się nawet do 2 litrów wody dziennie. Mamy sporo pracy w tak upalne dni, mówi starszy ratownik medyczny Piotr Jewsiejczyk.
4: Częściej teraz na pewno jeździmy do osób starszych z tego powodu, że w taką pogodę osoby starsze są bardziej narażone na ten czynnik temperaturowy. Osoby starsze najczęściej mają problemy z tak zwaną termoregulacją, czyli nie odczuwają tego ciepła tak jak my. I dlatego też na przykład ubierając się na cebulkę odwadniają się szybciej, co jest również przyczyną zasłabnięć. Udar cieplny może być niebezpieczny ze względu na to, że utraty płynów, jeżeli odwadnia, to może doprowadzić nawet do zatrzymania krążenia. Temperatura może prowadzić na przykład do oparzeń, które również są stanem zagrożenia życia i zdrowia.
1: Od zachodu dziś zacznie wkraczać do Polski fala gorącego powietrza. Po południu w części województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego będą obowiązywały ostrzeżenia 2 stopnia przed upałami. Temperatura wyniesie tam maksymalnie 31 stopni, a w czwartek 34. Do soboty na zachodzie termometry mogą lokalnie pokazać nawet 40-43 stopnie. Ustka wygrała w rankingu polskich plaż. To ranking magazynu Travellist.pl i Polskiej Organizacji Turystycznej. Jak mówi burmistrz Jacek Maliszewski, tamtejsze plaże są przede wszystkim szerokie i z wyjątkowym piaskiem.
5: Tego miejsca do plażowania jest bardzo dużo, po zachodniej i po wschodniej stronie. Od kilku lat kąpielisko już ogłaszamy w miarę możliwości jak najszybciej, ale funkcjonuje od 15 czerwca, to jest pierwsze 100 metrów po stronie wschodniej, a od 1 lipca do końca sierpnia i po zachodniej stronie i po wschodniej. Tej plaży szerzonej mamy 700 metrów.
1: Tytuł najpiękniejszej insta-plaży trafił do Helu, zaś najbardziej klimatyczna dzika plaża znajduje się w Mikoszewie w gminie Stegna. Cristiano Ronaldo jest kolejnym wielkim mundialu w wygranym przez Portugalię 5-0 meczu grupy K z Uzbekistanem. Piłkarz zdobył 2 bramki. Jest teraz pierwszym zawodnikiem w historii, który strzelał gole na 6 turniejach piłkarskich Mistrzostw Świata.
6: Portugalscy kibice zgromadzeni na stadionie w Houston po golach swojego idola oszaleli.

0: z radości. Radość nie było również końca w wielu strefach kibica w całych Stanach Zjednoczonych, gdzie nie brakowało Portugalczyków. Ronaldo pierwszego swojego gola zdobył w 6 minucie, czym zapisał się na kartach historii. Piłkarz ustrzelił dublet. Jest w tej chwili nie tylko pierwszym zawodnikiem, który zdobywał bramki na 6 różnych mistrzowskich turniejach, ale także najstarszym graczem w dziejach mundialu, który w jednym meczu zdobył 2 gole. Ronaldo ma obecnie 41 lat. W okrzyku "Wróciłem, wróciłem", skierowanym do kamery po końcowym gwizdku meczu, w którym zdobył 2 bramki, nie kryło się żadne ukryte przesłanie ze strony Cristiano Ronaldo, pisze na gorąco nowojorski dziennik New York Times. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Prognoza pogody: w środę będzie słonecznie, temperatura od 23 stopni na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, do 30 na zachodzie, chłodniej nad morzem 20 stopni. Od czwartku do soboty ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla zachodniej Polski, głównie dla województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Temperatura zwłaszcza w dużych miastach może przekroczyć 40 stopni, miejscami nawet 43. Sześć minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Młodzi Polacy są dramatycznie przebodźcowani, a tradycyjne metody walki ze stresem akademickim przestają już wystarczać. Co zrobić, żeby odpocząć? No chyba jest na to prosta recepta. Po prostu wybrać się na spacer, do lasu, do parku, po prostu przebywać w otoczeniu zieleni. Czy to prawda? No właśnie takie badanie przeprowadziły dwie ekspertki, które są z nami na łączach. Izabela Sałamacha, edukatorka i certyfikowana przewodniczka kąpieli leśnych, Fundacja Czysta Rzeka, oraz Gabriela Chomiczewska, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, druga z inicjatorek tego badania. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Badanie przeprowadzone na studentach, którzy teraz są w trakcie sesji, po sesji. Na jakim etapie nauki są studenci? No bo za chwilę mamy wakacje. Czy oni już odpoczywają, czy jeszcze nie?
5: Jeszcze u nas trwa sesja, w zasadzie jesteśmy dopiero na początku, także w gotowości. Natomiast badanie robiłyśmy jeszcze przed startem sesji, na przełomie lutego, marca, więc to była dopiero wczesna wiosna. Ale myślę, że te wyniki właśnie są szczególnie ważne w tym okresie sesyjnym, bo pokazują, jak bardzo obciążone są osoby studiujące i jak ważna ta regeneracja jest.
3: Myślę, że to badanie mogłoby być też przeprowadzone na osobach pracujących, nie tylko studiujących, no bo wielu osób nie ma czasu na to, żeby korzystać z dobrodziejstw przyrody, a na przykład czas, żeby pójść na siłownię, na jakieś zajęcia w salach gimnastycznych, czy też właśnie miejscach, gdzie są przygotowane specjalne urządzenia do treningu. Jakoś ten czas znajdujemy, a to wyjście do lasu nie jest zaplanowane w kalendarzu.
4: No nie jest właśnie zaplanowane w kalendarzu i my właśnie jesteśmy po to, żeby tłumaczyć, że skoro jesteśmy w stanie wybrać, bo to od nas zależy, gdzie się pojawiamy, to żeby tą alternatywą jednak do spędzenia wolnego czasu był właśnie las, była przestrzeń zielona, bo tam wypoczywamy. Zielone, już udowodnione jest naukowo, wpływa na nas kojąco i relaksująco. I właśnie ten kontakt z naturą jest czymś, co może nas ratować w tym przebodźcowanym, szybkim świecie, bo nawet te nasze treningi, o których pani wspomniała, to one też są znów wpisane w kalendarz. To jest harmonogram, który my musimy odhaczyć te nasze czynności do wykonania. I nie ma tego spowolnienia, o które nam chodzi, nie ma tego zatrzymania, nie ma uruchomienia zmysłów, więc my mówimy o takiej aktywności nawet na łonie natury, bo to nasze badanie pokazało, że ci studenci też chodzą na łono natury i właściwie uznają ten kontakt z przyrodą w ponad 90%, że on ich ratuje właśnie w tych sytuacjach stresujących. Natomiast często jest ten kontakt przypadkowy. dodatkowe, więc nawet jeśli wybieramy się właśnie na spacer, no to jest to spacer dla robienia kilometrów, często kroków, po to, żeby się poruszać fizycznie, że tak powiem. Natomiast to nie jest taki świadomościowy

0: pobyt na łonie natury, gdzie uruchamiamy właśnie te zmysły, gdzie gdzieś tam zagłębiamy się w naturę i pozwalamy tym naszym wszystkim, no całemu ciału, ale też właśnie głowie odpocząć.
1: To było też naszym punktem wyjścia, że osoby studiujące mierzą się z naprawdę dużym kryzysem zdrowia psychicznego. Jest to trochę takie błędne koło, w którym układ nerwowy jest przebodźcowany i nie da się wejść w ten stan regeneracji. I te trudności z kolei też wtórnie powodują takie wycofanie się z różnych aktywności społecznych, pogłębienie izolacji. Więc to, na co chciałyśmy też zwrócić uwagę w tym badaniu, to właśnie takie bariery systemowe, że często to nie wynika też z takich indywidualnych decyzji. Nie idę, bo nie, bo właśnie osoby też wskazują tą ogromną potrzebę i dostrzegają korzyści przebywania w naturze, ale wskazują na to, że nie mają czasu na to. Ale bardzo też nas ucieszyło to, że jednak osoby starają się gdzieś wykrawać z tego czasu, chociażby na spacer, spotkania ze znajomymi w naturze. 27% osób wskazało, że czyta w naturze. Pojawiły się także takie bardziej usystematyzowane formy relaksu, takie jak bieganie, mindfulness. Tutaj 44% osób wskazało, że uprawia techniki uważnościowe, a nawet ćwiczenia oddechowe czy medytacja.
2: Czyli starają się trochę na własną rękę jakoś ten kontakt z naturą mieć, ale może byłoby takie rozwiązanie, żeby część zajęć odbywała się na łonie natury. To badanie dotyczyło studentów Krakowa, więc jaka sytuacja i jaka możliwość jest, żeby w ogóle przeprowadzić takie zajęcia? Bo ze swoich na przykład czasów licealnych, to pamiętam zajęcia na łonie natury, to raczej mało myśleliśmy o nauce, tylko bardziej o tym, że wyszliśmy ze szkoły i jest po prostu trochę taki czas relaksu. Więc pytanie, czy rozwiązanie i przeniesienie jakiejś części zajęć właśnie do parku, do lasu mogłoby pomóc?
1: Tak, to jest coś właśnie, na co też wskazują osoby studiujące, że nie chcą takich biernych kampanii, na przykład właśnie materiałów edukacyjnych online czy plakatów, tylko wskazują, aż 71% osób wskazało, że chce zajęć na świeżym powietrzu, chce warsztatów praktycznych w naturze. Natomiast tutaj pojawia się też znowu ta bariera, czyli brak odpowiednich infrastruktur, takich zielonych infrastruktur, które też uczelnie na całym świecie zaczynają wdrażać, o czym też wspominałam w raporcie, gdzie tworzone są całe systemy nauczania właśnie outdoorowego.
2: No właśnie, ta zielona infrastruktura wokół szkół, wokół uczelni mogłaby nieco pomóc, no, ale ten spacer do lasu to też niekoniecznie musi być taki zwykły spacer, jak wspomniała pani Izabela, czyli chodzimy, robimy te kroki, patrzymy, jaki dystans pokonaliśmy trochę dlatego, żeby nowe cele sobie wyznaczać, ale właśnie takie cele wykonania misji, przejścia jakiejś trasy. Ale to też nie o to chodzi, bo to wyjście do lasu mogłoby być też trochę inne, czyli takie bardziej czerpanie wszystkimi zmysłami.
0: Tak, to właśnie wyjście do lasu, czy w ogóle przestrzeń zieloną mogłoby być bardziej świadome. Tak jak mówimy o tych technikach, z których korzystają młodzi ludzie, no to kąpiele leśne, do których tutaj zachęcamy też w ramach tego raportu, to tylko 10% z tych, którzy powiedzieli, że znają techniki takie relaksujące jak kąpiele leśne, a było ich 33%, tylko 10% miało okazję skorzystać z takiej kąpieli leśnej. Więc to też jest mała liczba osób. Mała liczba osób jest świadoma takich możliwości, że coś takiego w ogóle istnieje, a te osoby, które już sobie zdają sprawę z tego, że mamy takie kąpiele leśne, no to znowu 53% nie uczestniczyło nigdy, ale chciałoby spróbować. Więc jest spora grupa osób, która jest otwarta na nowe, otwarta na te techniki, których nie znają, więc myślę, że oprócz tych barier systemowych są jeszcze bariery świadomościowe i potrzeby edukacyjne dotyczące właśnie możliwości tego, jak radzić sobie z tym kryzysem psychicznym za pomocą natury. Taki zwykły spacer nie przysporzy nam tyle dobra dla naszego organizmu i dla naszego zdrowia psychicznego, jak właśnie wykonanie takiej praktyki kąpieli leśnej.
2: No ale pani Izabelo, studenci, większość z nich wskazuje, że brakuje im czasu w ogóle na wszystko i doba jest za krótka, to jak poprzebywać na łonie natury i to jeszcze znaczy nie tak, że można się w tym czasie uczyć, tylko właśnie obcować z tą przyrodą, no to naprawdę spore wyzwanie.
0: To się tak wydaje, że to jest spore wyzwanie, ale jakbyśmy sobie zrobili taką racjonalną analizę tego, jak spędzamy czas, to jednak często media społecznościowe czy scrollowanie ekranu, to my decydujemy, czy idziemy do kina, czy moglibyśmy skorzystać z takiej sesji nie przed ekranem właśnie, ale z sesji w plenerze, więc myślę, że trudno jest nam sobie mówić, że wygospodarujmy w naszym czasie, który mamy

0: teraz 2,5 godziny nagle czy 3, ale jak zrobimy optymalizację naszego czasu, jak go poświęcamy, na co go poświęcamy i z czegoś zrezygnujemy na konto właśnie tego dobroczynnego wpływu na nas, to się okaże, że taka zamiana jest dobra. Więc myślę, że warto o tym pomyśleć pod tym kątem. Jest bardzo wiele sposobów, gdzie możemy spróbować i zobaczyć, czy to jest dla nas, a wierzcie mi, to jest wciągające.
1: Żeby to miało sens, to jak często taka wyprawa, taka kąpiel leśna powinna się odbywać? Bo jak wspominaliśmy o tej siłowni, no to często jest to raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu poświęcamy czas na jakieś zajęcia sportowe, ruchowe. No a taka wyprawa uważności do lasu, żeby rzeczywiście zadziałała na nasz organizm, żebyśmy odczuli pozytywny wpływ, powinna być raz w tygodniu, czy codziennie, ale krócej. Jak to rozplanować, skoro możemy spróbować trochę ten nasz kalendarz zmienić, znaleźć ten czas, no to ile go musimy znaleźć w tygodniu?
0: Tak, według literatury to byłby to właśnie raz w tygodniu, czyli tak dosyć standardowo, jeśli chodzi o jakieś aktywności takie z pogranicza tych dodatkowych. Natomiast ja radziłabym zacząć od pół godziny. Od pół godziny w tygodniu i wydłużać ten czas, albo wydłużać go na więcej niż jeden dzień i potem spróbować ten pełen cykl, tak? To myślę, że będzie na spokojnie, chyba że są osoby, które już próbowały takiego przebywania na naturze bez słuchawek, bez robienia kilometrów, bez tego nastawienia na pokonywanie tej przestrzeni, bo naprawdę to trzeba się przestawić trochę w inny świat, bo my jesteśmy nastawieni na to, że się dzieje bardzo dużo, że nagle jak po prostu mamy nic nie robić, to jest jakieś straszne doświadczenie dla nas, że w ogóle na początek nie wiemy, co się będzie działo, nic się nie dzieje, a potem zaczynamy patrzeć na ziemię, patrzeć na drzewo, patrzeć na listek i nagle się okazuje, że ten świat wokół nas po prostu żyje, że po prostu każda najmniejsza rzecz zaczyna się poruszać i to jest wciągające i ten czas już nie liczymy tego czasu wtedy.
1: Izabela Sałamacha, edukatorka i certyfikowana przewodniczka kąpieli leśnych Fundacja Czysta Rzeka oraz Gabriela Chomiczewska, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytet Jagielloński, były dzisiaj gośćmi audycji Zmiana Klimatu i mam nadzieję, że przekonały Państwa do tego, że nasz dobrostan psychiczny zależy w dużej mierze od kontaktu z naturą. A Panią bardzo dziękuję za rozmowę, no i mam nadzieję, że spotkamy się na jakiejś leśnej kąpieli.
0: Dziękuję i do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w lesie.
1: A Państwa zapraszam i do lasu, i na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Między sztukami.
4: Katarzyna Sanocka, dziś bohaterką naszej audycji będzie Helena Rubinstein, urodzona w 1872 roku w podkrakowskim Podgórzu. Była pionierką i inicjatorką nowych rozwiązań w branży kosmetycznej, no a chyba przede wszystkim twórczynią luksusowej marki kosmetyków Helena Rubinstein, marki, która istnieje do dziś. A pretekstem do naszej rozmowy jest wystawa w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zatytułowana Helena Rubinstein. Piękno jest twoim przeznaczeniem. Naszymi gośćmi są kuratorki tej ekspozycji, pani Marta Frączkiewicz. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: I Monika Harchut. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: Na początek chciałam panie spytać, kiedy myślicie o Helenie Rubinstein, to jakie przymiotniki, jakie określenia przychodzą wam do głowy jako pierwsze?
5: Kreatorka, mądra kobieta, przedsiębiorczyni, silna osoba, ale też osoba o miękkim sercu.
4: A dla pani?
7: Ja myślę, że geniuszka marketingu i kreacji z siebie, kreacji marki. Celebrytka w pewnym znaczeniu tego słowa, prawdziwa, no nie wiem, czy lewica salonowa to jest pozytywne, ale tak, ona była rzeczywiście osobą bardzo rozpoznawalną, taką, która najpierw troszeczkę zabiegała o to, żeby zbudować swoją pozycję społeczną i przez to też zawodową, bo ona doskonale wiedziała, że poprzez koneksję ona tak naprawdę może budować swoją markę i odnieść tak wielki, legendarny już teraz sukces, bo przecież Helena Rubinstein była właśnie jedną z najbogatszych kobiet i najbardziej wpływowych kobiet XX wieku.
4: Zatem jak to się stało, że ta dziewczyna urodzona w dosyć takiej przeciętnej rodzinie, ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej, wyjeżdża do Australii, a potem do Nowego Jorku i tworzy coś, czego nikt nie stworzył przed nią?
8: Tak, to jest bardzo ciekawa historia. Historia młodej kobiety, która odważyła się w ówczesnym świecie w końcu XIX wieku, w 1896 roku, na wyjazd

0: do Australii. To jest niezwykłe, dlatego że młode kobiety w tamtym czasie, czy w ogóle kobiety, nie mogły funkcjonować bez mężczyzny. Pamiętajmy, że kobiety w tamtym czasie nie mogły mieć konta w banku. Były zależne od mężczyzn. Szczególnie jeśli chodzi właśnie o kobiety w ortodoksyjnych domach żydowskich, nie mogły wyjść za tego, kogo kochają, czyli na przykład Helena kochała człowieka, którego Żydzi nazywają gojem, czyli spoza środowiska żydowskiego, to rodzice wybrali jej męża, który był 2 razy od niej starszy. Dzisiaj być może to nie jest nic kontrowersyjnego, natomiast dla Hai było czymś nie do przyjęcia, mimo że była. Widziała właśnie obraz kobiet żydowskich właśnie z tych dzielnic Kazimierza Krakowskiego. W tych dzielnicach nie mieszkały osoby czy społeczność bogata. Tam mieszkały biedna część tej społeczności. Pamiętajmy, że Kraków należał wtedy do Austro-Węgier, a stolicą właśnie pod zaborami, tak, Polski pod zaborami tej części był Wiedeń. Kraków był na obrzeżach jednak wielkiego imperium Cesarstwa Austriackiego. I w tamtym czasie właśnie kobiety musiały mieć mężczyznę przy sobie. I co jest fascynujące, Helena zdecydowała się na emigrację sama statkiem. Jak pisała w swojej biografii Moje życie dla piękna, My Life for Beauty z 1964 roku, jej podróż statkiem trwała 3 miesiące. Dzisiaj, prawda, trudno nam sobie wyobrazić, wsiadamy w samolot, już jesteśmy na miejscu. Ona jednak płynęła tym statkiem sama. To było też widziane, prawda? Inaczej to było podejrzane, jak młoda kobieta może płynąć sama, więc ona była odważną osobą. Zrezygnowała z aranżowanego małżeństwa przez rodziców, uciekła od tego, najpierw do Wiednia, tam nauczyła się fachu w sklepie z futrami. Wiedziała, że tam nic dobrego ją nie spotka. Myślała, że właśnie w tym wielkim świecie, w tej Australii, być może jej los się odmieni. Jednak i tam trafiła do rodziny matki, gdzie musiała pracować w sklepie wuja. Musiała znosić właśnie te niezbyt dobre warunki mieszkaniowe. Pracowała praktycznie za darmo. No i postanowiła w pewnym momencie wziąć los we własne ręce. Stwierdziła, że musi coś zrobić, żeby wybić się na swoją niepodległość. I postanowiła właśnie imać się drobnych prac. Najpierw właśnie dostała pracę w aptece, gdzie nauczyła się właśnie mieszania tych kremów, tych specyfików. Tutaj też wiemy o tym, o tej legendzie, o której ona pisze w swojej biografii, o 12 słoiczkach kremu, które niby przywiozła jako posag od matki w jedynej walizce, którą miała ze sobą. I to jest właśnie legenda budowana na potrzeby właśnie sprzedaży tych kosmetyków. Wiemy doskonale, że koniec XIX wieku, początek XX wieku to czas, kiedy kobiety mogły sobie same wytwarzać kremy z tłuszczu i wody i po prostu same to robiły w swoich kuchniach. Helena być może znała te przepisy. Nie wiemy tak naprawdę, czy matka ją nauczyła. Tego po prostu nie wiemy. Natomiast ta legenda poszła w świat i ona też powoływała się na swoje wschodnioeuropejskie pochodzenie. Ta ekskluzywność pochodzenia, te marzenia, które chciała już tutaj sprzedawać tym kobietom w Australii, te zioła, tajemnicze zioła z Karpat, które sprowadzała, mamy wrażenie, że to była po prostu taka kreacja, czyli trzeba było czymś te kobiety zachęcić do kupowania jej pierwszych kremów, które na początku sprzedawała spod lady, ale wiedziała, że im coś jest tanie, tym nie będzie się sprzedawało, więc jej kremy od początku musiały mieć swoją cenę. Sprzedawała te kremy, jeśli coś było za tanie i nie sprzedawało się, podwyższała ich cenę. I tak zaczęła się właśnie ta historia, być może troszkę krótko przeze mnie opowiedziana, no ale możemy sobie wyobrazić, prawda, jak te początki mogły wyglądać.
1: Powiedziały panie, że Helena Rubinstein była kreatorką, że doskonale potrafiła dbać o siebie, swój wizerunek, no i też była świetna, jeżeli chodzi, dzisiaj powiedziałybyśmy, o marketing i o promocję. I to jest opowieść nie tylko o branży kosmetycznej, ale o przemianach społecznych również i także o wielkiej sztuce, bo przecież Helena Rubinstein miała kontakty z artystami. Czy ona odpowiadała na potrzeby ówczesnych kobiet, na potrzeby społeczne? Potrafiła to dostrzec?
2: Ja myślę, że ona odpowiadała, ale też sama kreowała wiele z tych potrzeb. I to jest bardzo ważne i to jest ten geniusz marketingu, o którym pani

0: powiedziała. Helena wprowadzała na rynek dużo innowacji. Helena wprowadziła na rynek maskarę do rzęs w formie takiej, jaką znamy, to znaczy ze szczoteczką i z aplikatorem. Ponieważ wcześniej to było osobno, były takie pudełeczka albo tubki z tuszem, który trzeba było namoczyć i później właśnie wyskrobać sobie ten tusz, dopiero się pomalować, a więc ta automatyczna szczoteczka była prawdziwą rewolucją. Promowała także tusz wodoodporny, który używano podczas bardzo modnego wtedy pływania synchronicznego i to była świetna promocja dla tej marki. Wprowadzała gadżety reklamowe, a więc wszelkiego rodzaju, na przykład kosmetyczki, jakieś klipsy, apaszki właśnie z logiem Heleny Rubinstein. No i lansowała przede wszystkim cały właśnie styl życia. Ona publikowała książki już w latach 30., w których promowała zaczerpnięte ze Szwajcarii diety oparte na surowych owocach i warzywach. Prowadziła lokale gastronomiczne, w których właśnie były dostępne zdrowe zaczerpnięte z tych szwajcarskich właśnie receptur, co swoją drogą też to odwołanie do Szwajcarii też było przemyślane, ponieważ ona się ludziom w Stanach jednak kojarzyła z uzdrowiskami, właśnie z takimi luksusowymi uzdrowiskami, które Madame Rubinstein promowała w swoich salonach piękności, prowadziła szkoły piękna. No i ten podział na przykład na typy cer i na palety kolorystyczne, tak? Wiosna, lato, jesień, zima, znowu lansowanie tych gam kolorystycznych, czy właśnie typów cer, pozwalało na uruchomienie nowych linii produkcyjnych kosmetyków odpowiednich dla różnego typu oraz koloru cery. Więc jeżeli jesteś wiosną, to potrzebujesz tego tuszu. Pokazywały to też reklamy prasowe właśnie, że tutaj kosmetyki dla zimy, dla wiosny, dla cery naczynkowej, dla suchej, dla trudnej. Więc to wszystko do pewnego stopnia odpowiadało, ale też bardzo często tworzyło nowe potrzeby. Ale myślę, że w tym miejscu też warto się odwołać do emancypacji, tak? Bo to też jest bardzo ważny wątek, bo naprawdę długie, prawie stuletnie życie Heleny Rubinstein jest pełne różnego rodzaju kontekstów, w tym właśnie rozwoju postępowania tej emancypacji. Musimy pamiętać, że teraz może zupełnie inaczej odbieramy kosmetyki kolorowe, ale w czasach, kiedy kobiety miały ograniczone, no właśnie nie były samodzielne ani finansowo, ani nie mogły same o sobie stanowić, a makijaż był zarezerwowany dla aktorek, dla fordanserek, to umalowanie właśnie ust czerwoną szminką przez sufrażystki było symbolem emancypacji, ono było symbolem wyzwolenia, które Helena rzeczywiście udostępniała.
1: Na wystawie prezentują panie przepiękne przedmioty. To są puderniczki, szminki, różnego rodzaju opakowania. One mają tak współczesny, chciałoby się powiedzieć, design, że jest to aż zaskakujące, że tak wcześnie i szybko Helena Rubinstein wymyślała różne rzeczy, które teraz robią furorę, bo takich przykładów jest sporo.
2: Tak, na wystawie znajdziemy puderniczki, opakowanie po różach, pudrach, szminki, nowoczesną właśnie maskarę, o której tutaj Marta mówiła, czyli maskara Matic, dzisiaj znana jako Long Lash. Też znajdziemy kasetkę z cieniami do powiek kolorowymi, bo to też przecież kiedyś tego kobiety nie używały, tego po prostu nie było. Warto zwrócić uwagę na piękno opakowań. To są takie małe dzieła sztuki, które każda kobieta chciała mieć w swojej torebce. One były zdobione szkłami Swarovskiego. To na wystawie widać właśnie, jak się błyszczą. Też wykonywane były bardzo misternie z metalu, czyli trwałych tworzyw, wykonywane były właśnie, emaliowane były, czyli ta piękna emalia. One mają też grawery z nazwą samej firmy Helena Rubinstein. Helena Rubinstein zapraszała do tworzenia opakowań największych tego świata artystów. Czyli tak naprawdę tutaj można przytoczyć, że logo HR Helena Rubinstein zaprojektował sam Salvador Dalí. Zapraszała do tworzenia tych opakowań, również tych projektów opakowań, Sarę Lipską. Sara Lipska, znana malarka żydowska, która też malowała Helenę Rubinstein. Jest taki przepiękny portret Heleny Rubinstein w czerwieni. Można powiedzieć, że na wystawie znajdują się błyskotki, ale przecież to nie jest tylko opowieść o różach i szminkach. To jest opowieść o kreatorce, kreatorce potrzeb, kreatorce designu, też w opakowaniach. Myśmy starały się z Martą pokazać, jak na osi czasu te opakowania się zmieniały, jak ten design się zmieniał, co robić, jak pielęgnować skórę, bo przecież biznes Heleny rozpoczął się od pielęgnacji. czyli o

0: kremu Valas. Ona tłumaczyła, że to jest właśnie dar niebios. Słowo, które nie funkcjonuje w żadnym słowniku na świecie, ona je wymyśliła. I tak naprawdę ta pielęgnacja była podstawą zdrowej skóry. Dopiero później Helena wprowadzała kosmetyki kolorowe. Pierwszym kosmetykiem kolorowym w ofercie Heleny był puder. Dopiero później róż do twarzy, który był zarezerwowany na początku wieku tylko dla kobiet zamożnych. Zresztą był to kosmetyk bardzo kontrowersyjny, jak na tamte czasy. Dziś absolutnie nie budzi żadnych kontrowersji. Tak jak rozmawiałyśmy na spotkaniu, co może szminka, że to nie jest banalne pytanie, bo to, co mamy w torebce, to są nasze poglądy. Tak naprawdę to jest pytanie o poglądy. Czy używamy kosmetyków, czy nie? To też może być sprawa polityczna, bowiem przed wojną niektóre partie, szczególnie te prawicowe, nie dopuszczały kobiet wymalowanych na członkinie tej partii. Był zakaz po prostu malowania się. Dlatego ta wystawa ma być czymś więcej niż tylko właśnie wystawą o kosmetykach.
1: Na wystawie prezentują Panie również suknie błyszczące, piękne, zdobione, ale też zdjęcia. One są czarno-białe, ale mimo wszystko pokazują samą Helenę Rubinstein jako kobietę piękną, niezwykle elegancką. I mi nasunęło się teraz takie skojarzenie, jak Pani Monika mówiła o tym, że te wszystkie obiekty to są dzieła sztuki, to ona sama jakoś była chyba też dziełem sztuki. Ona się kreowała bardzo, bardzo mocno.
2: No ona podążała jak najbardziej za tym. Ona promowała swoją firmę własną twarzą właściwie od początku i to był taki pomysł na biznes, bardzo przemyślana strategia marketingowa i tak samo my też miałyśmy taki pomysł, żeby te wystawy podzielić na takie trzy obszary, więc obszar prywatny, zawodowy i towarzyski, który jest gdzieś pomiędzy, ponieważ te spotkania towarzyskie, na których ona no właśnie błyszczała, bo te stroje, które prezentujemy na wystawie, jej osobiste, tak, pamiątki. Ja też jako antropolożka zawsze lubię mówić, że ubrania mają takie właściwości mediacyjne, bo one dotykają bezpośrednio naszego ciała, więc nie ma bardziej osobistej pamiątki niż właśnie strój. Tym bardziej, że wiemy, że Helena te stroje nosiła, ponieważ mamy i prezentujemy na wystawie jej zdjęcia w tych właśnie strojach. Więc ona wychodząc, nawiązując relacje towarzyskie właściwie od początku, to również był bardzo przemyślana strategia budowania marki. Bywanie na salonach, organizowanie przyjęć, poznawanie bohemy, artystów, ale też przedsiębiorców. To było, no właśnie, to było czymś pomiędzy życiem prywatnym, ale też zawodowym. Fotografowanie się z Salvadorem Dali, Elizabeth Taylor, Picassem, tak? To wszystko stawiało ją, czyli Haję z ubogiej rodziny z Podgórza, budowało jej właśnie pozycję społeczną, która była bardzo ważna przy chęci rozwijania marki.
1: Jak przepastne jest archiwum Muzeum Historii Żydów Polskich, jeżeli chodzi o postać Heleny Rubinstein?
0: Tak, to jest bardzo ważne dla nas, ponieważ z Martą zdecydowałyśmy się po prostu oprzeć naszą wystawę o nasze obiekty. To jest dla muzealnika naprawdę ważna sprawa, żeby pokazać to, nad czym tak misternie pracujemy na co dzień. Pracujemy w dziale zbiorów Muzeum POLIN i otrzymujemy darowizny od ludzi i taką darowiznę otrzymaliśmy, czyli dwie suknie, płaszcz i ponad 1000 jednostek archiwalnych. To jest bardzo dużo. Mają przyjechać do nas jeszcze obiecane dwa ciężkie, duże albumy prywatne Heleny Rubinstein. Tą twarz najmniej znamy, tak? Helena prywatnie jest to taka nieznana postać. Myślę, że warta zbadania jeszcze. I te archiwalia pozwalają właśnie na zbadanie Heleny i historii prywatnej. I zobaczenie, jak ona naprawdę wyglądała, jak wyglądała w kuluarach, jak wyglądała Helena, której nie chciała być może pokazywać publicznie. I my możemy to oglądać właśnie w archiwach. Donatorką tej spuścizny jest Susan Slezin, która jest skoligacona z Heleną Rubinstein. Jest to historyczka sztuki z Nowego Jorku i tak jak napisałyśmy na wystawie, autorka książki Over the Top o Helenie Rubinstein, w której właśnie te archiwalia prezentuje i pięknie je opisuje, ponieważ ma prywatne doświadczenie z Heleną Rubinstein.
1: A propos prywatnego życia, jeszcze trochę już na zakończenie. Wspominały Panie na samym początku, że ona no, nie chciała wyjść za mąż, że się zbuntowała, że wyjechała, że chciała osiągnąć coś samodzielnie, być niezależna. No ale jak to w życiu bywa, takie rzeczy się też zmieniają, a jednak była zamężna i to

0: dwukrotnie. To jeszcze kilka słów o tych jej relacjach.
1: Ja myślę, że to, że nie chciała wyjść za mąż, że uciekła, tak naprawdę umożliwiło jej rozwój kariery. Właśnie ta emigracja do Australii, budowanie tego życia od nowa i tworzenie tej legendy, o której mówiłyśmy rzeczywiście, którą też ona opisuje w swoich biografiach, było możliwe dzięki temu wyjazdowi. Rzeczywiście w Australii poznała rodaka, Żyda również spod krakowskiego Podgórza, za którego wyszła. To małżeństwo nie było szczęśliwe, mieli dwóch synów, których też można zobaczyć na zdjęciach, właśnie zarówno zdjęcia pierwszego, drugiego męża, jak i Heleny z synami. Pierwszy mąż pomógł jej w rozwoju tego biznesu. Rzeczywiście on był redaktorem, pomagał jej w promowaniu w prasie między innymi, w reklamowaniu tego biznesu, w rozwoju marki, ale też później, kiedy już rodzina przeprowadziła się do Europy, mieszkali w Paryżu, w Londynie, tam wprowadził ją do świata bohemy, ponieważ on znał na przykład Hemingwaya, znał Coco Chanel i te wszystkie znane, bardzo znane osoby rzeczywiście pomagały jej znowu wejść na ten rynek europejski i to było jej bardzo potrzebne. Małżeństwo się rozpadło, ale szybko wyszła za mąż po raz drugi, za księcia. Została księżną, co dodatkowo, myślę, podbiło ten jej status społeczny. Za ponad 20 lat od siebie młodszego księcia Gurieli Cichonias, no właśnie, to małżeństwo chyba było szczęśliwsze, ponieważ są uśmiechnięci na zdjęciach, które prezentują, więc myślę, że ta rodzina jednak była taka cieplejsza. Natomiast znowu ten drugi mąż również umożliwił jej wprowadzenie czegoś bardzo nowoczesnego, to znaczy linii dla mężczyzn. Linia Gurieli od nazwiska drugiego męża, no myślę, że wyprzedzała troszeczkę swoje czasy, ponieważ jednak nie przyjęła się, ale kosmetyki, rzeczywiście ekskluzywne kosmetyki dla mężczyzn firmowane nazwiskiem drugiego męża Heleny, były kolejną nowinką, którą Helena wprowadziła na rynek.
0: W jak wielu miejscach na świecie istniały salony Heleny Rubinstein?
2: Tak, salony Rubinstein istniały w 14 krajach i pracowały w nich 30 tysięcy osób, więc tak, ale wiem, że w niektórych artykułach rodzina Rubinstein nazywana jest polską mafią, dlatego że Helena Rubinstein pomagała członkom swojej rodziny i zapraszała ich do tworzenia swojego biznesu, więc ten biznes był również oparty w dużej mierze na rodzinie, tak, której bardzo pomagała. Jej siostry, kuzynki były zatrudniane w tych salonach piękności, salonach beauty dla kobiet, były właśnie tymi influencerkami, można by powiedzieć, na tamte czasy. Bardzo nowoczesne salony piękności w Melbourne, w Londynie, w Paryżu, w Nowym Jorku, w Wiedniu, we wszystkich najważniejszych stolicach świata.
0: Jeżeli zainteresowała Państwa i zainspirowała opowieść o Helenie Rubinstein, więcej pięknych przedmiotów i pięknych opowieści znajdą Państwo w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na wystawie Helena Rubinstein. Piękno jest Twoim przeznaczeniem. Pięknie Panią dziękuję za opowieść. Monika Harchut, dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
0: I Marta Frączkiewicz, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy Państwu. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
3: Między sztukami.

0: Powtórka programu. Pomówmy o tym.
1: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka, a dziś pomówię z panią Anną Karpiel-Semberecką, Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Dzieci są Darem. Dobry wieczór pani.
2: Dobry wieczór.
1: No właśnie, jak z tymi dziećmi na Podhalu jest? Czy dużo dzieci wymaga pomocy innych osób?
2: To zależy, jak tą pomoc rozumiemy. Ja tutaj najbardziej skupiam się oczywiście na temacie rodzin zastępczych i adopcyjnych. I tutaj tą skalę znam. Powiat Tatrzański, w którym mieszkam, to jest 50 rodzin, ponad 100 dzieci, które znajdują się właśnie w tych rodzinach zastępczych. Powiat Nowotarski sąsiedni, troszeczkę większa skala, bo to też większy powiat. Tutaj mamy już ponad 100 rodzin.

0: dzieci, pewnie około 170, więc na taki mały region, jakim jest Podhale, myślę, że to jest całkiem sporo, a to oczywiście tylko są te dzieci, które są już w rodzinach, a wiele dzieci czeka na ten moment zabezpieczenia w rodzinach zastępczych, by wreszcie poczuć ten prawdziwy dom i prawdziwą rodzinę.
1: Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Podhale, górale są bardzo rodzinni. I wydawać by się mogło, że w takim rejonie Polski ta ilość rodzin zastępczych właściwie byłaby niepotrzebna, dlatego że ta bliskość rodzinna Podhala no, jest ogólnie znana.
0: To jedno drugiego nie wyklucza. To myślę, że w całej Polsce są takie tendencje, że większość tych rodzin, bo w skali Polski to jest ponad 60%, to są rodziny spokrewnione, czyli tymi dziećmi, które znalazły się w różnych trudnych sytuacjach rodzinnych, tak naprawdę opiekują się na przykład dziadkowie albo rodzeństwo.
1: Aha, czyli to są takie jak gdyby rodzinne kontynuacje. Chodzi tutaj o rozwiązanie prawne, żeby to było zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.
0: Tak, jest to formalnie rodzina zastępcza, natomiast jest spokrewniona, ponieważ dzieckiem opiekuje się najbliższa rodzina i myślę, że dla dziecka to jest najlepsze rozwiązanie, bo ono trafia w takie środowisko, które jest bezpieczne, ale jednocześnie jest też temu dziecku znane, nie są to osoby na początku obce.
1: I to stwarza, no, może nie pełną rodzinę z taką prawdziwą taty, mamy, ale stwarza dla tego dziecka bezpieczną przystań i bezpieczne miejsce, gdzie będzie mogło się w miarę normalnie, po wszystkich traumatycznych swoich doznaniach, rozwijać. Biorąc pod uwagę to, że domy dziecka no, nie są najszczęśliwszym rozwiązaniem, bo te domy dziecka nawet nazywane są od lat przecież bidulami, gdzie się wychowywałeś, w bidulu. I to mówi właściwie wszystko. I te dzieci tam wychowywane same o tym mówiły. Ja znam kilka osób, które właśnie w bidulach się wychowywały.
0: Tak naprawdę no, w związku z aktualną wiedzą taką psychologiczną o rozwoju dziecka, to instytucja, każda instytucja jest tutaj ostatecznością. Jednak to bezpieczeństwo, stabilność, ale też takie relacje, bliskość, które są dziecku potrzebne, no, mogą zapewnić tylko rodzice, no, w tym wypadku zastępczy, czyli osoby, które spędzają dużo czasu z tym dzieckiem, które są dla niego, które okazują mu miłość, które go wspierają na bieżąco i budują cały czas tą relację, bo to przecież jest proces. W instytucji opiekunowie się zmieniają i to nie jest możliwe, a te dzieci są po traumach, mają zaburzenia więzi, często obarczone są na przykład alkoholowym zespołem płodowym, więc potrzebują tutaj szczególnie dużo opieki i miłości i tej bliskości, bo tak się mówi potocznie, że miłość leczy. Oczywiście nie wyleczy wszystkiego, ale jest tym dzieciom ogromnie potrzebna.
1: A proszę mi powiedzieć, jakie cechy powinny mieć osoby, które się decydują na to, żeby zostać rodziną zastępczą?
0: Myślałam kiedyś na ten temat, bo historie rodzin zastępczych są no, bardzo indywidualne. Każda jest inna, każdy miał troszeczkę inne motywacje, by tą drogą pójść. Ale dla mnie myślę, że taka otwartość przede wszystkim na potrzeby dziecka, otwartość na tą drogę, którą mamy wspólnie przejść, ale nie jesteśmy pewni, jak ona będzie wyglądać. Nie możemy sobie zakładać na początku, jak to wszystko będzie wyglądało, czy pójdzie dobrze, czy pójdzie źle, czy będzie więcej problemów, czy mniej. Nie możemy od tego dziecka wymagać, żeby nagle stanęło na jakiejś wysokości zadania i odpowiadało naszym jakimś potrzebom i pomysłom na życie, musimy być bardzo otwarci i dopasowywać się do potrzeb tego dziecka.
1: No ja jeszcze myślę sobie, że na pewno trzeba unikać jednej rzeczy. To jest jakiejkolwiek, nawet namiastki przemocy, bo jeżeli własne dziecko potrafi zdenerwować, mówię to jako ojciec już dorosłego, bardzo dorosłego dziecka, dorosłej córki i jako dziadek dorosłych wnuków, to jeżeli człowiek ma pod opieką dziecko, które nie jest biologicznie nasze, mając świadomość, że może mieć pewne problemy związane z miejscem, w którym do tej pory się wychowywało. No i trzeba się chyba bardzo hamować i znajdować w sobie pokłady spokoju, żeby różne rzeczy, które no, zdarzają się w czasie takiej opieki

0: takiego wychowania następują?
1: Na pewno taka siła psychiczna jest potrzebna, ale ona też nie bierze się znikąd. Oczywiście niektórzy pewnie mają jakieś większe predyspozycje. Natomiast tak myślę też o sobie, że to też dużo wynika jakby z takiej wiedzy, bo rodziny zastępcze też się szkolą. Oczywiście takie szkolenie jest na początku, żeby w ogóle zostać.

0: I z tą wiedzą jest łatwiej właśnie reagować z takim większym spokojem, z większą cierpliwością, rozmawiać, przede wszystkim być blisko.
1: No właśnie, ta bliskość jest bardzo istotna, bo te dzieci chcą bliskości. W większości przypadków oczywiście, bo są dzieci, które są bardziej introwertyczne po tych wszystkich traumach doznanych, ale z tego, co ja miałem możliwość zaobserwować, bo znam rodziny zastępcze, to te dzieci lgną do tych rodziców, opiekunów, no nie wiem jak właściwie nazwać, osób bliskich.
0: No to schemat też jest bardzo różny, bo są też takie dzieci, które oczywiście potrzebują tej bliskości, ale pokazują to w zupełnie przeciwny sposób i mogłoby się wydawać, że właśnie to jest jakiś bunt, jakaś niechęć, a one właśnie szukają w tym wszystkim akceptacji, że ta osoba, która nagle stanęła na ich drodze jako rodzic zastępczy, mimo wszystko zaakceptuje je nawet z tymi wszystkimi trudnymi zachowaniami i dopiero wtedy możliwe jest takie właśnie przełamanie i pokazanie prawdziwej tej potrzeby bliskości.
1: Pani ma dom zastępczy, rodzinę, stworzy rodzinę
0: Rodzinę
1: zastępczą,
0: zastępczą.
1: rodzinę zastępczą. Czy to jest etat? Dlatego, że niektórzy mówią, znaczy tak jest, że niektórzy poświęcają się w całości wychowywaniu dzieci i w takich rodzinach zastępczych jest kilka, a ja słyszałem nawet, że zdarzają się rodziny zastępcze, gdzie jest 10, 12 dzieci. Więc takie duże rzeczywiście rodziny. I to jest praca? Czy to
0: To właśnie.
1: jest właśnie, czym jest rodzina zastępcza tak naprawdę?
0: To trochę zależy od takiej oczywiście strony formalnej, bo są rodziny zawodowe albo rodzinne domy dziecka, to te największe, ale są też rodziny niezawodowe. Ja właśnie z mężem jesteśmy taką rodziną niezawodową i tutaj trudno mówić o pracy. Po prostu traktujemy te dzieci jak nasze własne. One funkcjonują tak jak w rodzinie biologicznej. My pracujemy na etatach, dzieci są w przedszkolu. No w przypadku dzieci, które w miarę dobrze funkcjonują i rodzin, które chcą właśnie w ten sposób funkcjonować, tak bardziej kameralnie i w sposób zbliżony do rodzin biologicznych, no to jest takie właśnie rozwiązanie. Natomiast no, pozwala się zrealizować w tej roli rodzica zastępczego. Rodziny zawodowe mają troszeczkę inną sytuację, bo tutaj tych dzieci jest więcej. Też często są to dzieci, które mają trochę więcej potrzeb i potrzebne są wizyty u specjalistów, terapie, różne inne formy wsparcia, więc przynajmniej jedna z osób, która pełni taką funkcję rodzica zastępczego, no, nie może pracować już na ogół na etacie, ponieważ w całości poświęca się opiece nad dziećmi. Ciężko te formy porównywać, są po prostu inne. No, każdy dzieci musi znaleźć swoją drogę i zastanowić się, czy chce włączyć pracę zawodową z byciem rodziną zastępczą, czy też już jakby w całości idzie w tym kierunku, by więcej dzieci przyjąć pod swój dach i zapewnić im właśnie ten dom rodzinny.
1: A jak finansowane są właśnie rodziny zastępcze, te zawodowe i te niezawodowe? No bo nie wyobrażam sobie, że te niezawodowe utrzymują z własnych zarobków, tylko i wyłącznie z własnych zarobków, te dzieci, które są pod ich opieką teraz.
0: Często tak troszeczkę jest, bo obecnie kwota na dziecko w rodzinie zastępczej niezawodowej to jest troszeczkę ponad 1600 zł na miesiąc. No i plus do tego oczywiście jest 800 plus, które wszystkie dzieci w Polsce otrzymują od państwa. To jest kwota, jeżeli na takie bieżące potrzeby byśmy liczyli, pewnie wystarcza. Natomiast w jakichś takich sytuacjach, gdzie faktycznie trzeba prywatnie skorzystać ze wsparcia specjalistów, z wizyty u lekarza, z jakichś form terapii, które z publicznych środków nie są akurat dostępne, no to troszeczkę zaczyna brakować. Ale no, ja akurat nigdy tego dokładnie nie wyliczam, ponieważ traktuję moje dzieci tak właśnie, jakby były moje, więc robię wszystko, żeby miały odpowiednią opiekę, odpowiednie wsparcie. I no, dużo rodzin zastępczych tak właśnie funkcjonuje. Oczywiście są jakieś formy wsparcia od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie czy innych instytucji, można się gdzieś tam o nie ubiegać, natomiast no, na pewno nie jest to łatwo pod kątem finansowym. No, nikt tego nie robi ze względów finansowych, bo raczej trzeba się liczyć w drugą stronę, że trzeba będzie tym dzieciom pomagać z własnych środków.
1: A rodziny zawodowe, jak są finansowane?
0: Tutaj aż tak dokładnie nie znam stawek, ale to też zależy bardzo od powiatu. W różnych regionach Polski to się kształtuje troszeczkę inaczej. Na każde dziecko tak samo jest ta kwota 1600 zł, a oprócz tego jeden z rodziców ma umowę i na podstawie tej umowy, to często jest najniższa krajowa, z tego co słyszałam od rodzin, na podstawie tej umowy pełni funkcję.

0: funkcję właśnie rodzica zastępczego.
1: Ale rozumiem, że wszystkie uprawnienia emerytalne ta osoba otrzymuje, no ale od najniższej krajowej te świadczenia emerytalne są, że tak powiem, dość niewielkie. O, to taki eufemizm.
0: Te umowy też są różnie skonstruowane, bo niekoniecznie to są umowy o pracę, to są troszeczkę inne rzeczy. Ja tutaj nie jestem w stanie wejść, że tak powiem, aż tak szczegółowo, bo sama nie jestem rodziną zawodową. Znam to tylko z opowieści innych rodzin, ale tutaj też często są jakieś problemy, żeby te właśnie umowy zapewniały to wszystko, co normalne umowy o pracę.
1: Ja wiem, że to pytanie może wydać się trochę dziwne, bo tak naprawdę oddanie się drugiemu człowiekowi, dziecku zwłaszcza, to jest rzecz wielka. I myślę sobie, czy to przynosi satysfakcję za każdym razem. Czy czasami nie mają państwo, ja mówię o wszystkich rodzinach zastępczych, czasami po prostu ręce się załamują, bo coś się wydarzyło, co się nie powinno wydarzyć, no jakiś konflikt, no różne rzeczy w normalnych rodzinach się dzieją, a w rodzinach zastępczych tym bardziej. Mając z tyłu głowy cały czas to, że to nie moje biologiczne dziecko.
0: No właśnie nie wiem, czy do końca trzeba mieć to w głowie. To po prostu jest dziecko. Dziecko, które potrzebuje wyrozumiałości, potrzebuje wsparcia i tej miłości, bliskości, bo o tym cały czas tutaj mówimy. Ale oczywiście to nie wyklucza, że są trudne momenty. Rodzicom zastępczym jest trudno. Też nie zawsze mają takie wsparcie z zewnątrz, jak mieć powinni. Z niektórymi problemami muszą sobie radzić sami, szukać gdzieś rozwiązania na własny rachunek, ale jest też satysfakcja, bo myślę, że to się tak przeplata. To jak po prostu w życiu. Są momenty trudniejsze i momenty lepsze. Ja po swoich dzieciach jakby widzę, jak one bardzo idą do przodu, jak się rozwijają, jak pokonują jakieś trudności. Widzę, że to, co robię, ma sens i to naprawdę jest ogromna satysfakcja. Oczywiście w tym trudnym momencie pewnie nie myślę o tej satysfakcji. Myślę tylko, jak na dany moment poradzić sobie z problemem. Ale tak naprawdę te dzieci, i stąd ta nazwa stowarzyszenia, dzieci są darem i ten piękny dar mamy odkrywać. To jest cała droga, która jest przed nami. Myślę, że tych momentów satysfakcji będzie jeszcze więcej.
1: A proszę mi powiedzieć, ile pani wychowuje dzieci w swojej rodzinie zastępczej?
0: Jestem mamą dwójki dzieci. Znaczy, tak się szczęśliwie złożyło, że jedna z tych dzieci już adoptowaliśmy, więc tak troszeczkę w podwójnej funkcji występuje. Natomiast młodsza córeczka jest w rodzinie zastępczej. No i wymaga dużego wsparcia, ponieważ właśnie ma FAS. To też było dla nas takim z jednej strony zaskoczeniem, z drugiej strony wyzwaniem, ale podjęliśmy je i robimy wszystko, żeby ją wspierać i jak najbardziej zmniejszać skutki działania tego alkoholu, z którym się mierzyła podczas ciąży.
1: Specjaliści mówią, że przy dobrych działaniach ze strony opiekunów FAS można zniwelować. No może nie zupełnie, no ale rzeczywiście skutki FAS mogą być prawie niezauważalne. To wszystko zależy od pracy, którą się włoży wspólnie z tym małym dzieckiem.
0: To znowu taki trochę nieoczywisty temat, bo to jest całe spektrum różnych zaburzeń. I każdy z tych dzieci też no, w różnej mierze narażone było na działanie tego alkoholu w okresie prenatalnym. Więc każde dziecko się tutaj różni pod względem jakby ilości i intensywności tych objawów. No, na pewno to wsparcie, zwłaszcza od samego początku, zaraz po urodzeniu dziecka, w tym pierwszym okresie jest bardzo ważne, żeby na ten FAS nie nakładały się dodatkowe problemy, właśnie te traumy czy zaburzenia więzi, bo wtedy już naprawdę mamy bardzo trudno. Po moim dziecku widzę, że bardzo idzie do przodu i faktycznie ten FAS na ten moment nie jest bardzo zauważalny, co oczywiście nie znaczy, że na jakichś kolejnych etapach rozwojowych nie pojawią się inne trudności, ale też nie możemy tak stwierdzić, że to zawsze pomaga i zawsze będą efekty. Natomiast każde dziecko na pewno zasługuje, żeby tą próbę podjąć i próbować wspierać i niwelować te skutki.
1: A jaki jest stosunek rówieśników? No to u pani są małe dzieci, ale rówieśników dzieci starszych, będących już w szkole, w starszych trochę klasach. No, dzieci są dociekliwe i dzieci mogą się dowiedzieć, że dziecko, kolega, koleżanka wychowuje się w rodzinie zastępczej. I czy to nie stygmatyzuje w jakiś sposób tych dzieci, bo dzieci bywają czasami bezwzględne. Inne dzieci oczywiście.
0: Mam nadzieję, że nie. Oczywiście mogą się zdarzyć takie przypadki. Nie, nie

0: zrozumienia. Natomiast też moje takie przekonanie i to, co chcemy robić w stowarzyszeniu, to właśnie pokazywać, że bycie rodzicem zastępczym czy bycie rodzicem adopcyjnym to jest coś, czym możemy się chwalić. To nie jest temat tabu, a już tym bardziej temat do wstydu. I mam takie przekonanie, że jeżeli będziemy o tym głośno mówić, jakby to normalizować, pokazywać, że takie rodziny są wśród nas, bo
1: No,
0: przecież są, może
1: no
0: nie
1: my
0: zawsze o tym wiemy.
1: na antenie Polskiego Radia 24 właśnie o tym mówimy.
0: Tak, bardzo się cieszę, bo to jest właśnie kolejna możliwość pokazania, że to są po prostu rodziny i dzieci, które są wśród nas. I tak powinno to wyglądać, tak powinno to funkcjonować. Nikogo nie powinno to dziwić. Wręcz no, powinno być tutaj jakimś takim powodem do pewnych może przemyśleń, do zastanowienia się, że to jest dobry pomysł i może ktoś też chciałby zostać rodziną zastępczą. Ja zostałam rodziną zastępczą właśnie za przykładem znajomych, którzy opowiedzieli mi, jak to wygląda od środka. Bo pewnie bez tej wiedzy i zobaczenia właśnie na własne oczy rodziny zastępczej, takiej decyzji może bym nie podjęła, bo byłoby to dla mnie tylko coś, co jest na papierze, jest jakąś formalnością, której nie rozumiem.
1: No i wywołała pani to pytanie, które mi się cały czas ciśnie na usta. W jaki sposób można zostać rodziną zastępczą? Jakie warunki należy spełnić? Czy trzeba mieć jakieś specjalistyczne wykształcenie? Czy też przechodzi się odpowiednie kursy szkolenia i wtedy jest szansa na to, że taką rodziną zostanie się?
0: Trzeba się przede wszystkim no, podjąć tę decyzję, co nie jest takie łatwe. I tutaj myślę, że kontakt z rodzinami zastępczymi innymi jest w sumie najlepszą drogą, bo najwięcej można się dowiedzieć z perspektywy rodzica. I no, drugi krok to jest kontakt z instytucją. To jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Czasami to się inaczej nazywa, w innej formie funkcjonuje. Jest to organizator pieczy zastępczej w danym powiecie, który przeprowadza kwalifikacje i kieruje lub sam organizuje szkolenia. Więc to myślę, że takie dwa etapy, że znaleźć tą otwartość i chęć w sobie, a potem sprostać tym wymaganiom. One nie są bardzo duże. Oczywiście to muszą być sprawdzone osoby no, pod względem chociażby niekaralności, czy już nie daj Boże niekaralności pod względem przestępstw na tle seksualnym, ale no, wymogi nie są jakieś ogromne. Także myślę, że większość osób, która pomyślałaby o tym, chciała iść w tym kierunku, pozostałaby przez takiego organizatora pieczy zastępczej odpowiednio pokierowana i przeszłaby te zarówno szkolenia, jak i kwalifikacje, jakieś testy, rozmowy z psychologiem. To ma oczywiście sprawdzić, czy mamy pewne predyspozycje, natomiast już jakieś kwestie wykształcenia, zawodu nie są aż tak istotne. To myślę, że każdy może być rodzicem zastępczym.
1: A zadałem to pytanie dlatego, że docierają informacje, że zaczyna być problem z rodzinami zastępczymi, bo wielu chętnych obecnie nie ma.
0: Tak, ten problem narasta, już jest chyba widoczny od kilku lat, a może nawet dłużej. Natomiast robi się coraz bardziej widoczny. Ostatnio, jak gdzieś tam widziałam statystyki, to chyba 1800, 1900 dzieci w całej Polsce czeka. Każdy powiat, każdy rejon się z tym mierzy. Problem jest bardzo złożony, bo to też jakby i podejście ludzi do tego tematu, ale też może trochę ograniczone wsparcie.
1: Pani Anno, z podziwem patrzę na panią i z podziwem myślę, że tacy ludzie jak państwo, czyli rodzice zastępczy, to jest rzeczywiście wielka rzecz i to oddanie zupełnie obcym dzieciakom, no ale dzieci są darem, to jest najważniejsze. Anna Karpiel-Semberecka, Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych. Dzieci są darem. No, z takiego fajnego miejsca, proszę państwa, ta rodzina zastępcza, bo z Zakopanego, spod samiutkich Tater. Dziękuję pani serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że to przesłanie Dzieci są darem trafi dzięki Państwu szeroko.
2: Pomówmy o tym. Powtórka programu.

0: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Ewakuacja komisariatu policji w Iławie. Do komendy przy ulicy Wiejskiej zgłosiła się kobieta z podejrzaną paczką. Przyjął ją jeden z funkcjonariuszy, relacjonuje młodsza aspirant Anna Sznarkowska z iławskiej policji.
1: W trakcie przemieszczania i próby obejrzenia doszło do gwałtownego rozszczelnienia tej paczki i wydobycia się na zewnątrz jakiejś substancji, która zraniła policjanta w twarz. Oczywiście na miejsce została wezwana karetka pogotowia, aby udzielić funkcjonariuszowi pierwszej pomocy oraz na miejsce zjawiła się straż pożarna. Czekamy na policyjnych pirotechników, by dokładnie sprawdzić zawartość paczki i wykluczyć ewentualne zagrożenie.
0: Do Iławy z Olsztyna przyjechała także specjalistyczna jednostka ratownictwa chemicznego z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej opowiedzieli się za utrzymaniem współpracy w dotychczasowym formacie. Państwa grupy chcą ponownie wspólnie przygotowywać się do najważniejszych negocjacji w Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o rozmowy dotyczące nowego budżetu wspólnoty, polityki energetycznej, migracyjnej i rolnej. Premier Słowacji Robert Fico podkreślał, że wśród uczestników panuje zgoda co do zachowania obecnego kształtu grupy. Przeważa pogląd, że V4 powinno pozostać w takiej formie, w jakiej funkcjonuje obecnie. Wszyscy wspólnie chcemy wspierać format V4+ i zapraszać do ważnych debat tych przedstawicieli Unii Europejskiej, którzy mogą odegrać istotną rolę w omawianych kwestiach. Jest propozycja, abyśmy możliwie szybko spotkali się w formule V4+ z nową prezydencją Unii Europejskiej. Jednocześnie przywódcy Polski, Węgier, Czech i Słowacji zgodzili się co do zapraszania do rozmów innych partnerów. Premier Ukrainy Julia Świrydenko będzie uczestniczyć w międzynarodowej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Na spotkaniu nie pojawi się prezydent Wołodymyr Zełenski. Jego nieobecność oznacza dalszą eskalację napięć na linii Kijów-Warszawa, uważa profesor Agnieszka Kasińska-Metryka z Uniwersytetu w Kielcach.
2: No oczywiście możemy tutaj próbować odnieść się do polityki wewnętrznej poszczególnych państw, tego co ugrał prezydent Zełenski w Ukrainie i tego co osiągnął prezydent Karol Nawrocki w Polsce, ale tak naprawdę ranga tych relacji i przyszłość naszych relacji, także w aspekcie gospodarczym, który przecież jest niezwykle ważny i co wielu polityków niezależnie od proweniencji podkreśla, no tutaj pojawia się duży znak zapytania.
0: Napięcia między Kijowem a Warszawą utrzymują się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek specjalnych ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. W MSWiA odbyła się pilna narada w sprawie zbliżającej się do Polski fali upału. Służby są w pełnej gotowości. Gorące powietrze zacznie od dziś napływać od zachodu. Od czwartku do soboty termometry pokażą powyżej 30 stopni, lokalnie powyżej 40, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Zbliża się do Polski bardzo intensywna fala upałów, którą należy potraktować bardzo poważnie. Ministrowie zdali relację panu premierowi na posiedzeniu rządu z tego, jak się przygotowują. Tutaj przede wszystkim mowa oczywiście o Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, ale też Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Pracy.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o podstawowych zasadach radzenia sobie z upałem. Należy ograniczyć przebywanie na słońcu, a na zewnątrz nosić nakrycie głowy i lekką przewiewną odzież, a także stosować kremy z filtrem UV. Pod żadnym pozorem nie należy zostawiać dzieci i zwierząt samych w samochodzie. Należy również pamiętać o piciu dużych ilości niegazowanej wody, aby uniknąć odwodnienia organizmu. W całych Niemczech stanęły pociągi. Powodem paraliżu jest awaria systemu łączności między maszynistami a dyżurnymi ruchu.
4: Pociągi zaczęły stawać po godzinie 22. Deutsche Bahn początkowo publikowała komunikaty dotyczące poszczególnych landów, m.in. Bawarii i Nadrenii Północnej Westfalii, ale pasażerowie informują o składach stojących w całym kraju. Nie jeżdżą zarówno pociągi dalekobieżne, jak i regionalne. Stanęły nawet wagony S-Bahn. Firma kolejowa przekazała, że nie działa GSMR, system do rozmów między załogami kabinowymi Deutsche Bahn, a kierującymi ruchem kolejowym. Dlatego dla bezpieczeństwa pociągi miały stanąć po dotarciu do najbliższej stacji, choć pasażerowie w social mediach pokazują także wagony unieruchomione daleko od dworców i innych zabudowań. Kolej nie podaje na razie ani możliwej przyczyny awarii informatycznej, ani planowanego czasu usunięcia usterki. Adam Górczewski, Polskie Radio.

0: były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Środa będzie słoneczna z temperaturą od 23 stopni na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, do 30 na zachodzie, chłodniej nad morzem, 20 stopni. Od czwartku do soboty ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Głównie dla województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego tam temperatura może przekroczyć 40 stopni.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
2: Aleksandra Krzysztoszek, portal Focus Europe. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: To poczucie odpowiedzialności ze strony Keira Starmera, a może rodzaj ucieczki?
3: W dużej mierze poczucie odpowiedzialności, bo tutaj jednak zrezygnował ze swoich osobistych ambicji, no prawda, pod rosnącą presją, ale to jednak... Myślę, że był kluczowy ruch w kontekście zatrzymania spadku popularności Partii Pracy i tego, żeby być może zapobiec scenariuszowi, w którym będą przedterminowe wybory i Nigel Farage zostanie premierem Wielkiej Brytanii. Więc no, to jest takie rzeczywiście ograniczenie osobistych ambicji, ale też ruch, do którego w dużej mierze Keir Starmer został zmuszony.
2: To do Nigela Farage'a jeszcze przejdziemy, bo fascynuje mnie ta osoba i jej poparcie. 2024 rok, zwycięstwo Partii Pracy, określane jako wielkie, ale zdaje się frekwencja wyborcza nie była na tyle, powiedziałabym, imponująca, żeby można było mówić rzeczywiście o wielkim zwycięstwie. Oczekiwania były bardzo wysokie. Ja pamiętam, jak Keir Starmer mówił wtedy, nie obiecuję wam gruszek na wierzbie. No i byłam ciekawa, jak będzie konsekwentny w tym działaniu. Nawet byłam skłonna go, może podziwiać to za duże słowo, za taką szczerość wobec obywateli. Dlaczego zmarnował te dwa lata? Można mówić tak ostro?
3: Myślę, że nie można mówić, że tych dwóch lat zmarnował. No to też w dużej mierze na to wpłynęła koniunktura państwa. No, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, no to rzeczywiście... Tutaj zrobił sporo, tak, i no Wielka Brytania jest w tym momencie cenionym partnerem, jeśli chodzi o Unię Europejską. Zdołał też utrzymać pozytywne relacje, w miarę pozytywne z administracją Donalda Trumpa, mimo że ta krytyka teraz już coraz mocniej się pojawia ze strony Trumpa. Natomiast no, jeśli chodzi o stan gospodarczy Wielkiej Brytanii, no to nie jest prosta temu wyzwaniu, na którym polegli wcześniej też konserwatyści, tak? Nawet ekonomista Rishi Sunak, tak? Już nie mówiąc o takich postaciach jak Liz Truss, więc on również na tym wyzwaniu poległ. No i zmarnował też, to co zmarnował, to osobisty kapitał. No. Ten wynik Partii Pracy no był dosyć wysoki w 2024 roku. No a teraz no, osobiste notowania Starmera są, jak to podkreślają brytyjskie media, historycznie niskie, tak? Więc tutaj nawet ten może brak charyzmy, a może też po prostu tego, że no, Brytyjczycy już mu zwyczajnie nie ufają, tutaj doprowadził go do tej decyzji o dymisji.
2: I dlatego Anna Rączkowska pyta, who's next, to, prawda? No dobrze, ale jeszcze a propos tych obietnic i sytuacji, bo jak czytam o przyczynach takiej, a nie innej sytuacji, to pojawia się imigracja, problem z imigrantami i sytuacja gospodarcza, ale jeszcze wczoraj Keir Starmer chwalił się osiągnięciami swojego rządu. Czy to jest tak trochę jak u nas, kiedy Donald Tusk mówi, musicie, czy powinniście, drodzy obywatele, odczuć, że sytuacja się poprawia, ale my tego nie czujemy. W Wielkiej Brytanii też tak jest, czy rzeczywiście można mówić o kryzysie?
3: O kryzysie tak, jak najbardziej można mówić, bo tutaj i służba zdrowia no jest w trudnej sytuacji, tak? No, rosnące koszty życia, tak? Więc ten kryzys rzeczywiście jest. Jeszcze mieliśmy, przypomnijmy, w ostatnim czasie tutaj aferę związaną z wydatkami na obronność, z odejściem ministra obrony Johna Hillea, który uważał, że Wielka Brytania ma zbyt małe ambicje, jeśli chodzi o podnoszenie tych wydatków. No, zbliża

0: się szczyt NATO, tak? I tutaj w zeszłym roku w Hadze sojusz przyjął taki cel wynoszący 3,5% na ściśle rozumiane wydatki obronne. No Wielka Brytania teraz nie jest na takiej ścieżce, żeby ten cel osiągnąć i to był główny zarzut ze strony Hillea, bo to miało być tam bodajże 2,68% PKB do 2030 roku, więc znacznie mniej niż przewidywałaby to trajektoria, która by pozwoliła ten natowski cel osiągnąć, ale z drugiej strony był to i tak cel, który wymagałby znacznych cięć no, w takich obszarach jak służba zdrowia czy edukacja, więc no wydatki na obronność to jest bardzo niepopularna rzecz, no być może bardziej popularna w naszym regionie, gdzie rozumiemy to zagrożenie chociażby ze strony Rosji. Natomiast w Wielkiej Brytanii no jednak na główny plan się wsuwają no, takie rzeczy jak służba zdrowia, tak jak mieszkalnictwo, jak koszty życia, a tu rzeczywiście sytuacja jest bardzo trudna.
1: No i stąd,
0: więc uzasadnić te cięcia jest naprawdę ciężko.
1: I stąd porażka Partii Pracy w ostatnich wyborach lokalnych. No dobrze, to Nigel Farage wraca do brytyjskiej polityki. Zastanawiam się, ale wie pani, dla mnie to jest zastanawiające między innymi dlatego, że większość Brytyjczyków żałuje Brexitu, tak? Dobrze to pamiętam?
0: Tak, ale też duża część Brytyjczyków uważa, przynajmniej ta część, która opowiada się za Reform UK, a no to jest 1 na 4 Brytyjczyków tę partię deklaruje, że popiera. No to duża część z nich po prostu uważa, że ten Brexit został przeprowadzony niewłaściwie, tak? Że trzeba było to zrobić inaczej. Za to odpowiadali konserwatyści, że oni w zbyt małym stopniu się odłączyli od Unii Europejskiej, tak? Że powinien być to taki stanowczy no deal Brexit, takie pojęcie wówczas stosowano. No i rzeczywiście te postulaty Nigela Farage dotyczące chociażby zaostrzenia polityki migracyjnej, tak, zwiększenia liczby funkcjonariuszy policji na ulicach, tak, generalnie zwiększenia bezpieczeństwa, no, trafiają na bardzo podatny grunt, no, a do tego dochodzi jednak osobista popularność Farage'a jako osoby, jego bardzo duża charyzma, no, którą już mieliśmy okazję obserwować, kiedy on był przez 23 europosłem, więc no, tam regularnie docinał kolejnym unijnym przywódcom, no Donaldowi Tuskowi również się obrywało, nawiasem mówiąc, no ale on jest w pewnym sensie wyrazicielem woli dużej liczby Brytyjczyków, tak, dotyczącej takiej polityki, która jest radykalna, ale która mogłaby pomóc w sytuacji, kiedy te bardziej łagodne podejścia no jednak się nie sprawdziły ani ze strony konserwatystów, ani ze strony laburzystów.
1: No to co on teraz może osiągnąć i na bazie czego może budować swoją popularność? No bo nie na korzyściach wynikających z Brexitu, to się raczej nie uda. Ja wiem, że najprościej jest bazować na emocjach, prawda? Zwłaszcza na takich związanych z zawodem, z niezadowoleniem, bo wysokie koszty, bo pogarszająca się jakość życia. To wystarczy Farage'owi?
0: To przede wszystkim, ale też zwróćmy uwagę, że tutaj laburzyści zapoczątkowali taki kurs dosyć, no nie powiem radykalnego, ale jednak zbliżenia z Unią Europejską, tak? 22 lipca miał się odbyć szczyt Unia Wielka Brytania i tak w kuluarach mówiło się, że to jest w pewnym sensie taki resetowy szczyt, jeśli chodzi o brytyjsko-unijne relacje. No już szef Rady Europejskiej Antonio Costa zapowiedział, że tego szczytu nie będzie ze względu na dymisję Starmera. Znaczy on będzie, ale w późniejszym terminie, nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy. Natomiast niezależnie od tego, kto jest w tym momencie u władzy w sensie nazwiska, tak, czy to będzie Burnham, czy to był Starmer, tak, no to Partia Pracy rzeczywiście obrała taki kurs na może nie radykalne, bo to by się w Wielkiej Brytanii nie sprzedało, ale jednak na powolne zbliżanie się do Unii Europejskiej, integrację w pewnym stopniu z jednolitym rynkiem, z gospodarką Unii Europejskiej. Więc tutaj no, Farage jest jako twarz brytyjskiego eurosceptycyzmu, jest zdecydowanie w kontrze. Więc niezależnie od tego, jak sobie Burnham poradzi, czy tam kto będzie tym premierem, no to może akurat stawia się tak.

0: bardzo mocno eurosceptyczny kurs i na pewno ten kurs w Wielkiej Brytanii znajdzie zwolenników.
1: No dobrze, to wspomniany przez panią Burnham, tak będziemy, tak, podobnie jak w przypadku Petera Modziora, musimy się nauczyć, zdaje się, brzmienia tego nazwiska. Kim jest?
0: No to jest taki w dużej mierze samorządowiec, tak? To już wspomniane zostało, że był burmistrzem Manchesteru, więc on w dużej mierze stawia na decentralizację władzy, na takie sprawy lokalne, tak? Do tej pory przynajmniej tak się prezentował. No on jest też przedstawicielem takiego dosyć lewicowego kursu wewnątrz Partii Pracy. No sama Partia Pracy jest dosyć lewicowa, ale no też są tam takie skrzydła jak to tak zwane Blue Labour, tak, które są bardziej takie, no jednak przepełne w stronę takiej prawicową, w stronę wartości, a on jest jednak przedstawicielem tego skrzydła bardziej lewicowego, tak, nawet w porównaniu do Starmera.
1: Czyli właściwie po lewej stronie już tylko ściana. Czasem żartujemy o tej prawej, że...
0: Tak, prawda, no i jeszcze są liberalni demokraci, a no oni już porównując to, no Reform UK ma w tym momencie około 25% poparcia w sondażach. Partia Pracy i Torysi mają po 18%, no dopiero później są liberalni demokraci, więc tutaj jakby większej roli nie odgrywają. Więc jeśli chodzi o takie realne zdolności pozostania u władzy, to o to, że zdecydowanie Partia Pracy jest tą lewicową.
1: Czy ta zmiana może być jakimś zagrożeniem dla brytyjskiego kursu w Unii Europejskiej, dla relacji z Ukrainą, dla stanowiska wobec Stanów Zjednoczonych, bo Keir Starmer był tym politykiem, który potrafił Donaldowi Trumpowi postawić granicę?
0: Nie, tutaj bym się takiej zmiany nie spodziewała. No, kurs Partii Pracy jest stabilny, Burnham nie ma jakichś dramatycznie odmiennych poglądów od Starmera, czyli ten kurs na wspomaganie Ukrainy, tak, na, no mówię, to nie jest radykalny kurs, jeśli chodzi o zbliżenie z Unią Europejską, ale no w pewnym stopniu reset relacji, no można się spodziewać, że zostanie utrzymany. Zresztą tutaj Bruksela też o tym mówi, że ma na to nadzieję. No wiadomo, no trzeba oddzielić dyplomatyczny język od realnych oczekiwań, ale tak to na razie wygląda, że tutaj jakieś dramatyczne zmiany kursu przynajmniej w ciągu najbliższego roku czy półtora roku nie będzie.
1: Keir Starmer mówi, teraz zajmę się tym, co najważniejsze. Jak usłyszałam te słowa, to pomyślałam sobie, no nie, no, nie powinny paść z ust premiera jednego z najważniejszych krajów w Europie i na świecie. Ja rozumiem, no, że chodzi o rodzinę. Rodzina jest ważna, owszem, prawda?
0: Rzeczywiście,
1: prawda? Rodzina jest ważna, nie ma w ogóle co do tego dwóch zdań, ale...
0: No to akurat trudno powiedzieć, na ile to wczorajsze przemówienie było wyreżyserowane, na ile było osobiste, takie rzeczywiście szczere. No wyglądało na szczere rzeczywiście. Było takie dosyć, no trudno powiedzieć, że tkliwe, ale takie jednak no nie udało mu się ukryć emocji. No teraz jakby roztrząsanie, czy to mu pomoże w jego notowaniach, czy nie, no jest bezcelowe, bo on i tak odchodzi. Ale no myślę, że taką szczerością też Partia Pracy może sobie troszeczkę poparcia zdobyć u pewnej grupy wyborców, no zwłaszcza porównując z Farage'em, no, który jest taki zawsze uśmiechnięty, ale to jest taki bardzo mocny cynik.
1: O, bardzo mocny cynik i był chyba zdziwiony swoją skutecznością w sprawie Brexitu. Ja pamiętam ten czas. Prawda? Był zaskoczony, że mu się udało. Jaka jest Wielka Brytania 10 lat od Brexitu? W kontekście oczywiście przynależności do Europy, ewentualnych tęsknot, żalu i takiej gotowości do procedury coming backu.
0: Tak, no tutaj nie można powiedzieć, że tutaj Brytyjczycy jakoś ogromnie żałują tego Brexitu do tego stopnia, żeby się bardzo mocno domagali ponownego referendum nad ponownym przystąpieniem do Unii Europejskiej. Zresztą no taki proces wymagałby przygotowania jednak w tym momencie. No i na pewno jest taka grupa wyborców, która bardzo tego żałuje, że to referendum sprzed 10 lat wyszło tak, jak wyszło. Natomiast no Brexit nie był kompletną katastrofą. Natomiast nie był też takim rajem, ta decyzja nie wprowadziła Wielkiej Brytanii w taki raj, jaki obiecywali Nigel Farage czy

0: czy Boris Johnson, więc dla nich też będzie to pewna trudność, żeby uzasadnić, dlaczego na przykład stan gospodarki jest obecnie taki, jaki jest, mimo że obiecywaliście, że jak wyjdziemy z Unii Europejskiej, to wszystko będzie dobrze, tak, że wszystko będzie lepiej niż było, tak, no to dlaczego jest gorzej, więc to będzie dla nich pewne wyzwanie. No, tak jak już powiedziałam, mogą grać na to, że Brexit nie został przeprowadzony właściwie, gdyby został przeprowadzony właściwie, bardziej radykalnie, to sytuacja byłaby inna, natomiast no, to też jest, też wymaga argumentów, no, a te niekoniecznie są po ich stronie w tym momencie.
1: No tak, ale w 2016 roku ma pani takie wrażenie, że ówczesna władza, czy stojący na czele rządu, trochę zlekceważyli tę akcję. Myśli, że się, tak, prawda, tak, że to tak. się tak, nie uda, to przypomnę, to się stało.
0: Davida Camerona taki wybieg do przodu, taki atak i on później nie wiedział, jak z tego wybrać rzeczywiście, bo no, on tak to też próbował przedstawiać Brukseli wówczas. No, szefem Rady Europejskiej był Donald Tusk, przypomnijmy, tak. I on też tak wspomina, że z tego, co on wyczuł, tak, no to tutaj David Cameron no nie spodziewał się, że rzeczywiście będzie nasz lepki, jeśli chodzi o wynik. Bruksela się tego nie spodziewała, więc on był w pewnym sensie przerażony tym, co się stało, no ale odwrotu już wówczas nie było.
1: No tak, wszyscy byli zaskoczeni, Farage i David Cameron i Donald Tusk i myślę wielu Europejczyków. To się stało, przypomnę państwu, dokładnie 23 czerwca, 10 lat temu, w referendum, w którym wzięło udział 33 miliony obywateli. Przewaga zwolenników Brexitu była minimalna, to było 51,89 za do 48,11% przeciw. Ale dziś patrzę na sondaż, najnowszy raport Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych. 66% obywateli Unii z 13 państw europejskich popiera powrót Wielkiej Brytanii do Unii i wśród zwolenników zacieśnienia relacji z Brukselą nie brakuje nawet wyborców skrajnej prawicy. Pani mówi o minimalnej, znaczy może nie o minimalnej skłonności ku Unii, ale o tym, że nie jest to temat wiodący, a tymczasem z tych badań wynika, że 66% ankietowanych uważa, że Brexit miał negatywny wpływ na koszt życia. 65% dostrzega jego szkodliwość dla gospodarki, a 57% wskazuje na pogorszenie perspektyw dla młodych ludzi. No to co dalej?
0: Tak, no ale było jeszcze takie badanie tutaj bodajże Instytutu YouGov, w którym przeanalizowano też Brexit, znaczy było ponowne dołączenie do Unii Europejskiej, ale z uwzględnieniem różnych warunków, czyli na przykład dołączenia bez jakiegoś tam szczególnego, bez szczególnego traktowania, dołączenia ponownego do jednolitego rynku, tak? Czy dostosowania ponownego polityki zagranicznej do unijnej polityki zagranicznej. I tutaj już Brytyjczycy nie byli tacy przekonani, tak? Więc jednak to ta skłonność do takiego zachowania autonomii jednak w Brytyjczykach pozostaje.
1: Komu bardziej zależy? Brytyjczykom czy europejskiej braci na powrocie Wielkiej Brytanii do struktur? Jak pani sądzi?
0: Ja myślę, że najbardziej zależy Brukseli w tym momencie, bo to byłby ogromny sukces również dyplomatyczny, tak? I no, okazało się, że brak Wielkiej Brytanii wcale nie powoduje, że mamy większy konsensus, jeśli chodzi o unijną politykę, bo pojawiają się takie państwa, nie wiem, jak chociażby Węgry w niektórych sprawach, tak? Ale też niekoniecznie Węgry, bo tutaj nam ta przeszkoda w postaci Viktora Orbana znikła, ale no, w niektórych sprawach Włoch, w niektórych sprawach też Polska, tak? Więc niekoniecznie jasne. Brytyjczycy muszą być zawsze tym brakującym.
1: No dobrze, ale zapraszamy jakby co, prawda, pani Aleksandro? Czas pokaże. Aleksandra Krzysztoszek, portal Focus Europe z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję pani bardzo.
0: Dziękuję również.
2: Powtórka programu.
1: Prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski. Dzień dobry, panie Łukaszu, panie prezesie.
3: Dzień dobry.
1: No to już wiemy, tak z informacji Polskiego Radia wynika, że konferencja w Gdańsku bez Wołodymyra Załęskiego. Zastanawiam się, co dalej między nami a Ukraińcami w tych relacjach, tych oficjalnych.
3: No moim zdaniem jedna wiadomość też trochę umknęła na tą konferencję, nie został zaproszony prezes.

0: prezydent Polski, Karol Nawrocki. Wydaje mi się, że to nie jest dobry zwyczaj. Ta nasza polityka wewnętrzna jest tak spolaryzowana, tak jesteśmy wszyscy wewnętrznie pokłóceni, że tego typu sygnały wysyłane z jednej czy z drugiej strony, bo to wina jest absolutnie po dwóch stronach, moim zdaniem są niepotrzebne. A jeśli chodzi o Ukrainę, ja uważam i śledzę tę dyskusję z takim zaniepokojeniem, też znając wyniki badań. Już w wyborach prezydenckich stosunek do Ukraińców, stosunek do Ukrainy był dużo gorszy niż prezentowali to kandydaci. Znaczy kandydaci wykazywali się większą wstrzemięźliwością niż wynikało to z wyników badań i spodziewam się, że ta wstrzemięźliwość może nie potrwać zbyt długo, znaczy te nastroje się po prostu pogarszały i tutaj też wina jest pewnie po dwóch stronach, po stronie ukraińskiej i polskiej. A musimy pamiętać, że w Polsce mieszka ponad milion Ukraińców i stosunek do nich i ten nastrój taki właśnie, jaki prezentujemy do Ukrainy, na pewno nie służy tym osobom, które w Polsce mieszkają, pracują.
1: Zajmujecie się teraz tym tematem w swojej, przepraszam, sondażowni. Nie wiem, czy lubi pan to słowo, czy nie?
0: No, nazwa jak każda inna, jeśli chodzi o sondażownię. My nie, bo jeśli chodzi o kwestię stosunku do poszczególnych liderów czy krajów, to się nie zmieni aż tak nagle, więc my to śledzimy mniej więcej raz w roku. Ostatnie takie badanie przeprowadziliśmy w grudniu na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji i tam już wtedy zaufanie do prezydenta Ukrainy, czy więcej Polaków nie ufało Zełenskiemu niż ufało. I to moim zdaniem dużo mówi o tych stosunkach polsko-ukraińskich i stosunku do Ukrainy. Ja pamiętam takie badanie zaraz po wybuchu wojny w 22 roku. Zapytaliśmy się o reakcję polskich władz wtedy, czyli taka automatyczna pomoc, wysłanie czołgów i tej całej pomocy. Prawie 100% Polaków oceniało te decyzje pozytywnie, czyli ten nastrój wtedy był dużo, dużo lepszy niż jest teraz. Więc musimy pamiętać, że jeśli chodzi o stosunki pomiędzy krajami, to nie bada się tak ad hoc, nie bada się w dużych emocjach, bada się pewne trendy, a ten trend pokazuje niestety, że te nastroje są dużo gorsze.
1: Pytam o to, bo pewnie w ciągu najbliższych dni poznamy wyniki jakiegoś badania związanego z nastrojami, jak oceniamy tę sytuację. Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, twierdzi, że przez to zamieszanie, przez ten spór z Ukrainą, pozycja Polski spadła. Pan się z tym zgadza?
0: Znaczy, ja mam
1: co my pokazujemy, właśnie, co my pokazujemy Europie i światu?
0: Ja mam duży dystans do polityków, którzy jakby zmieniają trochę, znaczy obrażają się na swoje partie. To dotyczy znowu obu stron, ale zazwyczaj polityk, który był po jednej stronie i jest na tą stronę obrażony, potem jest dosyć krytyczny w stosunku do tej własnej strony. No, jakby pan minister Czaputowicz był kiedyś związany z PiS-em, więc teraz zazwyczaj, jeżeli są jakieś wypowiedzi jego w mediach, one są krytyczne w stosunku do PiS-u czy prawicy. Więc jakby to bym odłożył trochę na bok. Wydaje mi się, że sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana i trudna. My to obserwujemy z punktu widzenia tego, jak odbiera to społeczeństwo. I są dwie rzeczy, które na siebie nachodzą. Znaczy z jednej strony i rząd, i prezydent, generalnie w polskiej politycy króluje takie nastawienie, że jesteśmy 20. gospodarką świata, rośniemy, nasza pozycja rośnie i tak dalej. I za tym idą też oczekiwania społeczeństwa, żeby właśnie czuć się jako taki jeden z ważniejszych krajów w regionie, w Europie, na świecie. A z drugiej strony ciągle jest taka emocja, żeby jednak nie przesadzać, nie dopominać się pewnych rzeczy. I to jest moim zdaniem pewna sprzeczność. I wydaje mi się, że dzisiaj, gdybyśmy zrobili badanie dotyczące decyzji Karola Nawrockiego, jestem absolutnie przekonany, że większość Polaków poparła tę decyzję. To znaczy idzie to w parze z oczekiwaniami Polaków, żeby nas traktować właśnie poważniej, lepiej, żeby nasze obiekcje, nasze krzywdy były wysłuchane i wydaje mi się, że to jest główny motor tych emocji, które w Polsce obecnie występują, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie.
1: A my jeszcze mamy świadomość, że racji stanu nie buduje się przez tupanie nogą?
0: Chyba nie, no, mówimy o politykach czy o społeczeństwie? Czy społeczeństwo ma jakieś swoje oczekiwania? I teraz pytanie, czy polityk, który
1: wypełnia... Myślę o styku jednego z drugim, czyli o naszych oczekiwaniach, które też w pewnym sensie są kształtowane przez działania polityków, bo już trochę zapominamy o tym, że można inaczej, wie pan.

0: Nie,
1: znaczy,
0: to...
1: moim zdaniem jest zupełnie na odwrót, to znaczy oczekiwania społeczeństwa wpływają na to, jak zachowują się politycy. Bo przypomnę, że zachowanie polityków jeszcze 2-3 lata temu były zupełnie inne. Mówiłem o tej reakcji w stosunku na pomoc Ukrainie. Ale te nastroje w Polsce też się zmieniły, oczekiwania się te zmieniły. I teraz pytanie, czy politycy, którzy odpowiadają na reakcję społeczeństwa i potrzeby społeczeństwa, to jest populizm, czy to jest demokracja? To znaczy, czy politycy nie powinni reagować na tego typu rzeczy? Dobrym przykładem jest na przykład Donald Tusk, który bardzo w populistyczny sposób reaguje na takie sytuacje, jak na przykład wyłowienie tego Suma w Warszawie i natychmiastowe odesłanie na granicę Ukraińca, prawda? Można powiedzieć, że to jest populizm, ale gdybyśmy zapytali Polaków, jak ich zdaniem powinno zachować się polskie państwo, to by oni w 100% powiedzieli, że właśnie tak. No bo jest taka mentalność, że jeżeli kogoś zapraszamy do naszego domu, a ktoś się nie zachowuje odpowiedzialnie, no to mamy prawo go wyprosić. Prawda? I czy pytanie, że to jest populizm, pewnie można byłoby inaczej, pewnie zgodnie z prawem powinna być jakaś procedura, a jednak nawet premier Tusk zachowuje się w ten sposób. Więc wydaje mi się, że tutaj kluczowe są jednak nastroje społeczne, kluczowe jest to, jak my jako społeczeństwo, czego oczekujemy od polityków, a politycy po prostu reagują na to, czego oczekuje społeczeństwo.
2: No tak, ale jest jeszcze coś takiego jak sondażowa prawda, bo najpierw można być przeciwko murowi na granicy, tej wschodniej, i nazywać go niehumanitarnym działaniem, a potem można ten mur doposażać, patrz Donald Tusk także.
1: No dokładnie tak, bo jakby znowu, to ja zawsze uważam i zawsze my w naszej pracy tłumaczymy politykom, że wyborca ma zawsze rację, to znaczy nastroje społeczne są ważniejsze niż przekonanie polityka. I przykład Donalda Tuska, czy w tej sprawie, czy w wielu innych tematach, gdzie Donald Tusk zmieniał zdanie, wynikały głównie dlatego, że takie były oczekiwania społeczne. I wydaje mi się, że nie unikniemy tego, jeśli chodzi o temat Ukrainy i tego, w jakim my jako społeczeństwo oczekujemy od polityków traktowania naszej przyszłości, naszych krzyw, naszego cierpienia. I wydaje mi się, że w Polsce era takiego właśnie czekania, niedopominania się minęła. No właśnie dlatego, że politycy sami wzbudzili to takie ego naszego społeczeństwa, słusznie lub niesłusznie, że jesteśmy dużym, poważnym krajem, który liczy się w świecie, no to jest tego konsekwencja.
2: Pamięta pan jakąś sytuację, w której mądrość nas wszystkich, taka zbiorowa, bo ja głęboko w nią wierzę, wierzę też w instynkt samozachowawczy, czasem z dala od polityki, w której to zwyciężyło i wywarliśmy jakiś wpływ? Próbuję znaleźć coś takiego w głowie.
1: Znaczy, absolutnie uważam, że
2: czasie.
1: W 22 roku, proszę pamiętać, że te decyzje dotyczące pomocy i też tej pomocy militarnej w wysłaniu prawie 300 czołgów i jakby tam konsensus społeczny był absolutnie powszechny, znaczy nie było wokół tego żadnej dyskusji.
2: No więc tak, zmobilizowaliśmy wtedy też rząd Mateusza Morawieckiego do działania, prawda? Bo najpierw byli ludzie, a potem były decyzje.
1: Znaczy, no jakby rząd Mateusza Morawieckiego jakby wiedział, jakie są nastroje społeczne i nie było żadnego oporu co do tego, żeby pomagać Ukrainie i tam ta pomoc była naprawdę bardzo szeroka. Podobnie jest zresztą dzisiaj, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia, to znaczy jest absolutnie powszechna zgoda społeczna co do tego, żebyśmy wydawali więcej na zakup uzbrojenia, bo grozi nam zagrożenie ze wschodu i nie jest to temat dyskusji politycznej, nie jest to temat takiej kłótni politycznej, oprócz tematów typu safe, ale on bardziej dotyczy tematu europejskiego. Więc nie, jakby uważam, że my jako społeczeństwo, i najczęściej tak jest, że społeczeństwo często jest mądrzejsze od polityków niż nam by się wydawało, że jest odwrotnie, że ci politycy powinni tam hamować te oczekiwania społeczeństwa. Jako całość wydaje mi się, że dosyć rozsądnie tego podchodzimy, to też ten przykład 22 roku pokazuje, że no, my nie jesteśmy jako Polacy jakoś uprzedzeni do Ukrainy, no bo gdybyśmy byli, no to bylibyśmy właśnie w tym 22 roku. Że jednak dzisiaj te nastroje, głównie raczej w stosunku do polityków ukraińskich, typu właśnie prezydent Zełenski, pogorszyły się względem właśnie pewnych decyzji, pewnych zachowań, a nie dlatego, że po prostu jesteśmy uprzedzeni. Gdyby tak było, w 22 roku te nastroje byłyby zupełnie inne.
2: No tak, ale mądrością, taką społeczną wrażliwością wykazaliśmy się też ostatniej zimy, kiedy to trzeba było zbierać pieniądze na agregaty prądotwórcze i tak dalej, i tak dalej. Też wielu z nas się na to zdecydowało i myślę, kto wie, czy ten gest sprzed kilku miesięcy nie miał większego znaczenia.

0: doświadczenia albo porównywalnego z tym, co się wydarzyło w 2022 roku, bo czas płynie, my się zmieniamy, nastroje anty między nami rosną, nie są dominujące jeszcze, ale rosną, więc każdy taki gest ma znaczenie. Panie prezesie, jak sobie radzi Koalicja Obywatelska z kryzysem szpitalnym?
1: Nie radzi sobie kompletnie. To znaczy, to wydaje mi się, że to też jest dosyć powszechna opinia i po jednej, i po drugiej stronie, bo tak jak mówiłem, jesteśmy bardzo podzieleni pół na pół i medialnie, i politycznie, i społeczeństwem, ale wydaje mi się, że tu powszechna jest opinia dlatego, że nawet jeżeli ktoś jest zwolennikiem Koalicji Obywatelskiej, no to jest przekonana, że no, Koalicja Obywatelska absolutnie nie radzi sobie z tym tematem, nie radzi sobie z czymś, o czym widzieliśmy praktycznie wszyscy, że to są ważni i ważniejsi, że politycy wykorzystują swoją pozycję i jednej, i drugiej partii, ale naszły się na siebie dwie rzeczy. To znaczy ten jednak fatalny stan służby zdrowia, do której wydawało się, że jesteśmy przyzwyczajeni, ale jednak dużo częściej o tym mówimy teraz, niż mówiliśmy kilka miesięcy temu. No i właśnie to traktowanie jakiegoś produktu deficytowego i wykorzystywanie swojej pozycji. Kiedyś produktem deficytowym była praca i wtedy po znajomości załatwiało się pracę. Teraz po znajomości załatwia się dobrze płatną pracę, taką naprawdę na wysokich stanowiskach. Ale właśnie jeżeli produktem deficytowym są badania, są dostęp do szpitali, no to właśnie tutaj wchodzą politycy i wykorzystują swoją pozycję. Więc jakby absolutnie z tym koalicja rządząca sobie nie radzi, a ten taki nastrój i ten wizerunek władzy, która uważa, że jest ważniejsza od społeczeństwa, zawsze jest bardzo, bardzo krzywdząca dla oceny takiego rządu i potem sondażowych słupków.
0: O chaosie działania według mnie świadczy decyzja prezydenta Trzaskowskiego o odpolitycznieniu zarządów szpitali, przy czym ten południowy w całości należy do samorządu i próbuję sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład przedstawiciela samorządu, które też są upolitycznione, nie ma na przykład w zarządzie szpitala.
1: No tak też ktoś z uczciwych mógłby powiedzieć, że prezydent Trzaskowski jest prezydentem od 8 lat i dopiero po 8 latach doszedł do wniosku, że w zarządach czy w radach nadzorczych szpitali nie powinno być polityków. Więc więcej, dłuższą część kadencji prezydenta Trzaskowskiego będzie prezydentem jeszcze 3 lata. Ci politycy tam byli. Więc wydaje mi się, że po prostu coś, co uchodziło na sucho politykom przez wiele miesięcy, dzisiaj takie przykłady wyciągane przez media, moim zdaniem absolutnie słusznie. Znaczy, powinniśmy to absolutnie pokazywać i nagłaśniać z tego względu, że tylko w ten sposób politycy mogą tej swojej roli zejść. Znaczy z tej roli takiej właśnie wykorzystywania swojej pozycji, swoich kontaktów, swojej władzy. A to jest powszechne absolutnie w całej Polsce. Ten samorząd jest wbrew pozorom dużo bardziej upolityczniony niż nam się wydaje.
0: No dobrze i przy okazji słyszymy o śmiernicy warszawskiej, no bo z pewnością kilkadziesiąt, 20 lat władzy jednej formacji w mieście, takim jak Warszawa, może prowadzić do pewnej zabetonowania struktur, delikatnie mówiąc.
1: No takiego kolesiostwa, znaczy to jest, Warszawa jest akurat chyba jedynym takim miastem, w którym tylko jedna partia bez żadnych koalicji rządzi miastem od tak długiego czasu. To wynika też ze struktury wyborców, to znaczy każdy kandydat Koalicji Obywatelskiej będzie tu zawsze faworytem na prezydenta. Jeśli chodzi o Radę Miasta, to tak, to przewaga tutaj Koalicji Obywatelskiej też jest ogromna. I to doprowadziło do tego, że no jeżeli partia nie musi z nikim konkurować, nie musi się o nic martwić, nie ma takiej silnej też tej funkcji kontrolnej ze strony opozycji, no bo opozycja jest bardzo słaba, no to tego typu praktyki się rodzą. Jakby to jest, jak to mówi klasyk, że władza absolutna demoralizuje absolutnie, więc to jest, Warszawa jest tego niestety przykładem, ale moim zdaniem media, także w te nowe media, mówimy tak naprawdę o portalach, które te tematy nagłośniają, wydaje mi się, że tak ten mechanizm działa, to znaczy jest jakiś temat, oburzamy się i politycy zmieniają swoje zachowanie. Zresztą takich mechanizmów jest więcej. Przykład Krakowa, który mieszkańcy wykorzystali z narzędzia, jeśli chodzi o referendum i odwołali prezydenta miasta i uważam, że ten system działa w taki albo inny sposób, ale jednak mamy pewne narzędzia jako my, mieszkańcy miast czy obywatele głosujący, żeby ten system w jakiś sposób korygować.
0: Podobne zamieszanie wybuchło wtedy, kiedy dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego generał

0: Profesor Grzegorz Gierelak osobiście razem z pielęgniarką przywiózł kulę do domu Jarosława Kaczyńskiego po jego operacji. Więc ta czy inna władza bez koloru, bez sztandaru demoralizuje albo powoduje jakieś poczucie, że wolno więcej, tak? Że się należy, bo jak, nie wiem, wyobraża pan sobie prominentnego polityka czekającego 12 godzin w kolejce na SOR-ze?
1: Znaczy, problem jest absolutnie symetryczny, to znaczy dotyczy obu stron i jakby tutaj jest pełna zgoda. Problem Koalicji Obywatelskiej jest taki, że to ona jest dzisiaj przy władzy. Znaczy, to ona ma wszystkie narzędzia i to jakby bardziej zawsze zajmujemy się rządzącymi, którzy rządzą w tej chwili, a nie opozycją, sytuacją, która była kiedyś, mówili, ale oni też robili źle. To no zazwyczaj na wyborców to w ogóle nie działa.
0: Jasne. I to teraz Platforma Obywatelska, wówczas dziś Koalicja Obywatelska obiecała tę zmianę. No to rozliczamy z zapowiedzi i z obietnic. Panie Łukaszu, dziękuję bardzo za rozmowę. Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Kacper Sienicki, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Jest taki sposób na wyłożenie władzy, nawet autorytarnej. Można uderzyć w najczulsze dla społeczeństwa miejsca, jak energia. Dziś to jeszcze internet. Jak paliwo, jak brak dostępu do podstawowych produktów. To się uda? To się może udać?
3: No, widzimy w ostatnich miesiącach, zaczynając od wiosny, rozprawę, dynamika jest coraz korzystniejsza dla Ukraińców. Na froncie obserwujemy parytet. Można powiedzieć, że rosyjskie postępy terytorialne są ograniczone, czy niektórzy Ukraińcy wręcz sugerują, donoszą, że w maju więcej udało się odzyskać stracić podczas wyników rosyjskiej ofensywy. Widzimy uderzenia narastające na terytorium Rosji, które są dotkliwie odbierane przez rosyjskie społeczeństwo, a również mają mocny wpływ na sytuację w elitach rosyjskich. Więc można powiedzieć, że ta kampania, jeśli będzie kontynuowana w tą prędkością, są nadzieje ukraińskie na to, że ona jeszcze przyspieszy. Miesiące letnie będą temu sprzyjać, a również nowa pożyczka unijna oparta na zamrożone środki rosyjskie może jeszcze zwiększyć możliwości uderzeniowe ukraińskie i w perspektywie kilku miesięcy może rzeczywiście przeprowadzić Putina do stołu negocjacyjnego, gdy zrozumiał, że jego plany są niemożliwe do realizacji.
0: W ciągu 15 miesięcy, ostatnich 15 miesięcy Kijów wielokrotnie apelował do Rady Bezpieczeństwa ONZ o przyjęcie rezolucji w sprawie zawieszenia broni. No ale sytuacja zostaje zawieszona, tak, użyję tego samego słowa, w powietrzu. Cierpliwość Ukrainy jest ograniczona. Ten stały przedstawiciel przy Radzie Bezpieczeństwa, ukraiński przedstawiciel, mówi, że cierpliwość Ukrainy jest ograniczona i Ukraina nie może wykluczyć, że zrewiduje i zmieni swoje stanowisko. Zawieszenie broni na linii frontu to już i tak duży kompromis, tak mówił ukraiński dyplomata. Przypomnę, to Andriy Melnyk. Przypominam sobie rozmowy i komentarze także ekspertów z początku tej wojny. No może nie z samego początku, ale po kilku miesiącach jej trwania, że dobrym momentem na zakończenie wojny będzie taka sytuacja, w której to Putin będzie rzucony na kolana. Taka i tylko taka, bo tylko wtedy Ukraina będzie mogła mówić o pełnym zwycięstwie. Wracamy do tej sytuacji, czy do takich przekonań, takich rozmów?
3: Mi się wydaje, że jednak to jest za wcześnie, by mówić o tym. Ukraińcy sami są świadomi, że pełne wyzwolenie wszystkich terytoriów okupowanych to jest zadanie bardzo trudne do zrealizowania, to będzie wymagać wielkich nakładów i jeśli chodzi o finansowych, jeśli chodzi o produkcję uzbrojenia, ale przede wszystkim cena, jaką zapłacą ludzie i żołnierze, którzy będą musieli posuwać się do przodu w obecnej w walce na linii frontu, gdy poziom dronizacji tego pola walki jest tak wysoki, nie da się po prostu przemieszczać, rozwijać takich manewrów na wielką skalę bez

olbrzymich strat, więc Ukraińcy są świadomi, że nie są w stanie odzyskać tych terytoriów w sposób militarny, ale właśnie mogą zwiększać maksymalnie koszty wojny dla Putina i dla rosyjskiego budżetu wojennego w taki sposób, by destabilizować sytuację wewnątrz Rosji. To jest cel ukraiński.

0: armia jest akurat w tym momencie najmniejszym zmartwieniem, ale rzeczywiście mocne bombardowanie, uderzanie w cele infrastruktury krytycznej na Ukrainie, czy zwiększanie jeszcze tej ilości tych pocisków, bo Rosjanie na pewno będą próbowali taką liczbę pocisków zakumulować przed zimą, no to może mieć bardzo negatywne skutki. Więc Ukraińcy teraz próbują już przejąć taką pewną ofensywę też informacyjną, sprawić, żeby rzeczywiście doszło do jakiegoś zawieszenia broni przed zimą.
1: No tak, bo jak wytłumaczą swoim obywatelom UFO nad Moskwą, pan pewnie wie, o czym mówię, bo tak. Media społecznościowe obiega wideo, na którym widać kopułę od zbiornika w moskiewskiej czy podmoskiewskiej rafinerii. Dziś już wiemy, że to Rosjanie stoją za tą eksplozją widowiskową, bo to odłamki ich broni spadły na ten zbiornik, spowodowały eksplozję i rzeczywiście kopuła wielkości, no nie wiem, jest ogromna w każdym razie. Wzniosła się do góry jak piórko. Jak to wytłumaczyć obywatelom, że mamy przewagę i trzymamy rękę na pulsie, jak coraz częściej nad samą Moskwą i nie tylko pojawiają się obiekty latające, nad którymi Rosja nie ma kontroli?
0: To będzie coraz cięższe. Wydaje się, że już znaczna część rosyjskiego społeczeństwa nie wierzy, że ta specjalna operacja wojskowa, tak zwana, idzie zgodnie z planem i według grafiku, jak to było określane przez Putina w 2022 roku, tak długo jak te pociski, nie trafiały na terytorium rosyjskie, jak ta wojna rozpoczęta przez Rosję nie wracała do samych Rosjan, można było na to przymknąć oko i zwłaszcza, że też na froncie walczą ludzie, którzy idą tam zazwyczaj zgodnie z własną wolą i stąd zarobić, więc pewien konsensus w rosyjskim społeczeństwie do tego, że ta wojna może być prowadzona, istniał, ale im więcej będzie takich uderzeń na terytorium Rosji, tym ciężej będzie Putinowi jakoś się uzasadniać dalej, zwłaszcza wobec braku postępów na froncie. I jeśli chodzi o takie pewne społeczność korespondentów wojennych i różnych też wolontariuszy wspierających rosyjską armię, te nastroje są minorowe i one się pogarszają. I jest świadomość tego, że skala uderzeń ukraińskich na terytorium Rosji będzie wzrastać, a nie jest jasne, czy Rosjanie zdołają się zaadoptować do tych wyzwań, jakie mają na froncie, gdzie drony przechwytujące, drony naziemne, a także drony ukraińskie, które są, kontrolują rosyjską logistykę na obszarze od 40 do 150-200 kilometrów, tak zwany middle strike, to właśnie one sprawiły, że Rosjanie mają teraz wielkie problemy z zaopatrzaniem swoich jednostek na najbardziej wysuniętych i z przesuwaniem się do przodu, więc jeśli to będzie utrzymane i te uderzenia wewnątrz Rosji będą narastać, możliwe, że zaczną się pojawiać coraz bardziej sugerujące czy wskazujące Putinowi pytania również w elicie, dokąd to prowadzi i czy nie lepiej się wycofać z tego w jakiś sposób.
1: No czekamy. Historia dzieje się na naszych oczach. Kacper tak. Sienicki, Ośrodek Studiów Wschodnich, z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji w Gdańsku traktuje jako deeskalację napięcia pomiędzy Polską a Ukrainą, powiedział szef rządu Donald Tusk. Podczas konferencji odbudowy Ukrainy delegacji tego kraju nie będzie, będzie przewodniczyć premier Julia Świrydenko. Jak zaznaczył Donald Tusk, nie jest rozczarowany decyzją Zełenskiego.
1: Jestem w stałym kontakcie